0: będzie jakby funkcjonowała, czyli to ta energetyka będzie zupełnie inna, czyli jak potrzebujemy tutaj dużo właśnie koncentracji, prawda, żeby się uczyć, pochłaniać tą ilość wiedzy, no to naprawdę takie śniadanie to wszystko będzie wpływało tutaj na to, jak my funkcjonujemy, ale to oczywiście też ludzie dojrzali, którzy pracują, też tego stresu mają dużo, więc takie ciepłe śniadanie to jest taka podstawa. I teraz właśnie Hildegarda, jak ona nas zachęca, żebyśmy to śniadanko przygotowali. Oczywiście orkisz w każdej postaci. Mamy tutaj do wyboru, do koloru, czyli taka kaszka manna, taki grysik, można powiedzieć, dla dzieci, które są małe, prawda, i one taką kaszkę manną i też na wodzie zachęcam, nie na mleku za Hildegardą, prawda. Mhm. Jeżeli dziecko jest przyzwyczajone do mleka, no to też nie robmy rewolucji, bo nie będzie chciało przestawić na takie lepsze, czyli na przykład mleko roślinne, czy migdałowe właśnie, czy jakieś owsiane zastosujmy, czy właśnie nawet to orkiszowe. Także postarajmy się właśnie najpierw zamienić mleko krowie na mleko roślinne. Później na przykład pół na pół z wodą. Tak? I delikatnie to wszystko małymi kroczkami zmieniajmy, bo żadna rewolucja się dobrze nie skończy i dziecko nam odmówi, rodzina nam odmówi, prawda? I ten efekt będzie... Czyli nie zachęcam do takiego...
1: Eksperymentowania od razu. Mhm.
0: Tak, do takiej rewolucji właśnie, do takiego po
2: drastycznego
0: prostu...
2: Drastycznego podejścia, koniec.
0: Właśnie, brakowało mi tego słowa, dziękuję Boże, właśnie takiej drastycznego podejścia, właśnie takiego zbyt...
2: Surowego.
0: Bo to wtedy pójdzie, czyli tak powolutku, czyli wracamy do orkiszu, mamy właśnie ten grysik, mamy kaszę łamaną, czyli... Właśnie habermus to jest taka kaszka drobna. Mamy też, jak ktoś właśnie nie lubi takiej papki, mamy kaszę grubą. A jak ktoś tego nie lubi, to może całe ziarno orkiszu sobie ugotować, prawda? I wtedy tylko pamiętajmy, dobrze gryziemy. Nie połykamy, to trzeba dobrze pogryźć, żeby właśnie organizm też jak najwięcej z tego wyciągnął, a nie później, prawda, obserwujemy swoją kupę, ci co obserwują, a zachęcam do tego, tak. Widzimy, że to jest niestrawione w ogóle, prawda?
1: Nie jemy jak kurczaki, też... moi drodzy, tego.
0: Dokładnie. Także widzimy nawet i tabletki, jak ktoś bierze, i suplementy czasami w tej kupce są, że wychodzą w ogóle niestrawione, bo my po prostu mamy tak upośledzone te mechanizmy, że no właśnie, a jeszcze jak połykamy, a nie gryziemy, no to niestety to się w zdecydowanie mniejszej ilości przyswaja. Więc właśnie, mamy już jeden składnik tej naszej śniadaniowej zupy, mamy orkisz w różnych postaciach, do wyboru, do koloru. Później dodajemy i woda. Zachęcam właśnie do tego, żeby to była woda. I też w postaci takiej właśnie rozluźnionej, czyli żeby to nie była taka breja, przepraszam za słownictwo, ale my też jesteśmy niedopici i brakuje tych płynów, więc właśnie dajmy właśnie więcej tej wody, żeby to była taka zupa śniadaniowa, prawda? I też ona się wtedy lepiej przyswoi. I do tego właśnie Hildegarda nas zachęca, żebyśmy jedno jabłuszko sobie obrali, też nie surowe, bo też, prawda, nasze żołądki tej surowizny nie będą trawiły, tylko właśnie tak pod koniec gotowania właśnie takie starte jabłuszko, czy w kawałkach, jak to woli, możemy sobie wrzucić. I zobaczcie, jakie to jest niesamowite, jak ja zastanawiam się, dlaczego ona wybrała 4 zioła, które każe nam codziennie do tej kaszy dobrać. Czyli mamy, jeszcze raz powtarzam, orkisz jako składnik, jabłko właśnie ugotowane na wodzie i do tego 4 zioła, które Hildegarda wybrała, abyśmy codziennie z nich korzystali. Czyli profilaktyka, prawda? I to było niesamowite, jakie te ona dodała ziółka. Zobaczcie, cynamon. Mhm. On jest nawet jak sobie... Tak, i dokładnie. I w naszych szerokościach i Hildegardy geograficznej jak najbardziej rozgrzewający właśnie. Jak nawet poczytamy sobie te klasyczne badania współczesne na cynamonie, to zobaczycie... Po prostu ja już nie chcę tego cytować, każdego zachęcam do zajrzenia, jakie on ma punkty uchwytu, na ile rzeczy on jest przebadany i po prostu w ilu jakby schorzeniach, dysfunkcjach organizmu on nam pomoże, prawda? A ta termika, jak słusznie Bożenko zauważać, u Hildegardy też jest istotna, czyli właśnie cieplanie, rozgrzewanie. Orkisz też jest w kierunku właśnie takim cieplejszym, prawda? Czyli takim neutralno-ciepłym. Więc właśnie mamy już to, czyli cynamon. Mamy, słuchajcie, tylko też zachęcam, żeby wybrać ten cynamon cejloński, a nie kasja, bo mamy zmiany, czyli jak wejdziemy do sklepu, mamy takie te cygara właśnie cynamonu. W większości oczywiście one są już przemielone, tak. Ale jak kupujemy cały, no to na przykład ten cynamon kasja On ma takie twarde, taka kora twarda, natomiast ten cejloński to tak jak bibułka zwinięta, on się kruszy, ale on jest mniej taki może, on jest taki bardziej brunatny, a i może mniej pachnie niż ta kasja, dlatego często też wybieramy tą kasję.
1: Tą pachnącą,
0: jest
1: tak.
0: Ona też... Tak, i ona jest też tańsza, prawda? I na naszym rynku częstsza, ten cynamon cejloński jest droższy, ale właśnie są już badania, które pokazują, że właśnie ten cejloński ma mniej tych kumaryn, czyli też takich właśnie produktów, które naturalnie zawiera cynamon, które będą zbytnio obciążały w dużych ilościach wątrobę, prawda?
2: Czyli tutaj też mu trzeba zwrócić na to uwagę.
0: Tak, trzeba zwrócić uwagę i na pewno ten cejloński będzie lepszy dla nas właśnie niż ten kasja, więc tutaj zachęcam do tego. Kolejnym ziółkiem to jest babka płeśnik, czyli to jest też ten nasz błonnik, który właśnie też zbiera te śmieci, bo ta babka z jelit, bo ta babka płeśnik będzie pęczniała, ale też już w naszych jelitach i jakby właśnie pozyskiwała też to, co nie jest dobre w tych naszych jelitach, czyli takie resztki, które nie zostały wydalone.
1: Taka miotełka to właśnie... w pewnym sensie.
0: Tak, dokładnie, taka miotełka. I ona zachęca właśnie tą babkę płeśnik, a nie siemię lniane używać. Siemię lniane, te ziarenka ma większe i ona mówi, że to jest taki troszkę rozbójnik w naszych jelitach, czyli ja nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć badaniami, dlaczego, ale pewnie dlatego, że to, tak jak się domyślamy, współcześnie interpretujemy to, co ona napisała, że on zabiera nam też te pozytywne rzeczy, bo z takimi właśnie, z taką interpretacją się też spotkałam, czyli jakby...
2: zabiera wszystko.
0: Pochłania tak te substancje, które też dla nas
1: są
0: te korzystne, dobre, właśnie karmią te nasze właśnie bakterie gram dodatnie właśnie, czyli te właśnie nam przychylne, tak mówi się potocznie, że to jest ta flora dobra, prawda, jelitowa. Więc zachęcam do tego, co Hildegarda mówiła, właśnie babka płeśnik, jedna łyżeczka właśnie i tutaj też musimy przy babce płeśnik pić, bo jeżeli ona wyciąga nam troszkę tą wodę z organizmu, prawda, bo pęcznie jest jelit, no to musimy te płyny uzupełnić, żeby też właśnie nie później nie było żadnych problemów z zaparciami, a większość ma te problemy, więc tutaj też pamiętajmy, żeby tych płynów wtedy było więcej w ciągu dnia. Do trzecim i czwartym to są takie ziółka specyficzne dla świętej Hildegardy, może dla takich typowych osób, które nie spotkały się z medycyną Hildegardy, a stosują zioła takie właśnie typowe, no to może będą takie zagadkowe te zioła, ale to jest właśnie bertram i galgant, czyli dla Hildegardy takie, no można powiedzieć, podstawowe właśnie zioła, które ona wybrała też, zobaczcie, do codziennej naszej diety, czyli dodajemy sobie 3 szczypty galgantu, 3 szczypty, czy nawet pół łyżeczki bertramu. Tak, i to są bardzo ważne ziółka. I teraz tak, galgant to jest takie ziółko z imbirowatych, czyli też będzie działało silnie rozgrzewająco, czyli też będzie rozszerzało te nasze naczynia krwionośne, a jak rozszerza...
2: Czyli
0: prawda,
2: kawy nie muszę pić.
0: To też tak, to też tlen będzie się lepiej transportował, te mikro, makroelementy, witaminy, prawda, czyli dotlenienie komórek pójdzie, czyli właśnie rewitalizująco będzie bardzo na nas działało i ona właśnie zachęca, żeby ten właśnie, nie imbir, tylko właśnie, żeby galgant, też zwróćmy uwagę, bo w sklepach hildegardiańskich raczej powinien być dobry galgant, czyli ten galgant lekarski, można powiedzieć, bo jest też tak zwany galgant mniejszy i galgant większy, ale wiadomo, że w sklepach, które się zajmują Hildegardą, to na pewno będziecie mieć ten dobry galgant, właśnie ten, do którego Hildegarda zaleca, czyli Alpinia officinarum, no tak się ziół szuka, więc podam tu łacińską nazwę. I on właśnie będzie pomagał w trawieniu, będzie znosił skurcze żołądkowe jelitowe, poprawia właśnie pracę tego układu sercowo-naczyniowego, czyli serducha, ten krwioobieg właśnie, to co powiedziałam, ale będzie też zapobiegał właśnie bólom serca, osłabieniom serca, czyli też zawrotom głowy, osłabieniu słuchu, prawda, bo jeżeli on poprawi krążenie, to osoby starsze, które właśnie będą sobie dodawały tego galgantu, też będą poprawiały sobie właśnie te wszystkie funkcje właśnie serducha właśnie i no właśnie to osłabienie
2: tarczy
0: serca,
2: prawda? Ale słuszna uwaga, że jeśli chodzi o słuch, bo zauważ, teraz Jolu, każdy zakłada już jak jest starszy,
1: tak, już aparat słuchowy.
0: Tak, oczywiście, dlatego, bo to właśnie Hildegarda mówi, że właśnie... jakby za tą starość odpowiadają nerki, tak w medycynie naturalnej się o tym mówi, czyli to są właśnie według mnie organy starości, a wiadomo, że jak mamy w medycynie naturalnej słabszą nerkę, już taką właśnie osłabioną, niewydolną, tam mogą jeszcze żadne schorzenia oczywiście nie wychodzić, ale ona już funkcjonuje, to funkcjonowanie jest upośledzone, no to wtedy właśnie ona koreluje z osłabieniem słuchu, czyli właśnie to jest taki właśnie już starcze osłabienie, prawda, czyli spada funkcja nerki, no to od razu przekłada się to na słuch, dlatego bo w medycynie naturalnej wszystko jest połączone, to nie jest wybiórcze, że to jest organ słuch, prawda, który sobie sam działa i to nie jest skorelowane no nie. z niczym, tylko właśnie to jest też z tym naszym procesem już takim naturalnym starzenia się. Więc tutaj, prawda, ten galgan będzie silnie nas rewitalizował, pomaga właśnie. Czyli jak osoby starsze mają zawroty głowy, to nawet nie te szczypty, tylko mogą sobie więcej tego galgantu. Jeżeli czują się właśnie takie też zmarznięte, czy właśnie serce słabe, to więcej tego galgantu dołożyć, bo tak jak powiedziałam, my mówimy o diecie dla człowieka zdrowego, profilaktyce, ale jeżeli już jakieś się schorzenia pojawiają, czy słabości, no to wtedy niektórych ziółek ona mówi, weźmy sobie więcej, prawda?
1: Tak, to dawka musi być wtedy solidniejsza.
0: Tak, dokładnie. Wtedy już taka, można powiedzieć, dawka lecznicza, nie profilaktyczna, więc to też jakby tutaj zaznaczam, że oczywiście można. No i to samo właśnie z tym ostatnim ziołem,
2: czyli
0: które
2: Bertram.
0: Ona nam... Tak, dokładnie, ulubione zioła hildegardiańskie, właśnie Bertram, galgan. Ja wam powiem, że ja się bez galgantu nie ruszam, bo tutaj też powiem o takich dodatkowych zaletach, że jeżeli, na przykład to już koledzy z Niemiec nam mówili, że jeżeli na przykład się stan zawołowy zaczyna, czy mamy poważne takie sprawy właśnie związane z serduchem, to jak najbardziej w takiej uderzeniowej dawce możemy wziąć sobie 3 tabletki, czy pół łyżeczki tego galgantu na język i on właśnie nas będzie tutaj wspierał i pomagał przy takich poważnych rzeczach, na przykład, żeby się nami zaopiekować, tak mówię właśnie może osobowo o tym galgancie, ale zanim na przykład przyjedzie karetka, pomoc,
2: tak
0: prawda, zanim tak, zanim otrzymamy pomoc, więc ja na przykład nie ruszam się bez galgantu właśnie i wielokrotnie też mi pomógł, jak miałam taką słabość, właśnie zawroty głowy, czujemy się na przykład, że mamy za chwilę zemdleć, to naprawdę ten galgant super. Czy mnie na przykład ratował, jak gdzieś w drodze na przykład zjadłam coś takiego, miałam właśnie, no czułam, że coś z tym żołądkiem jest nie tak, no to szybciutko właśnie ukrwienie poprawi żołądka i naprawdę ten ból żołądka, czy te właśnie takie skurcze szybko mijają, więc tutaj jeszcze przy tym nam się bardzo przyda.
2: Czyli galgant.
0: Mamy problem, tak, galgan, czy mamy problem jeszcze właśnie z takimi bólami stawów, no bo też trzeba krążenie poprawić, to też jakby ten galgan będzie się przydawał.
1: Szczególnie teraz,
0: tak,
1: jesienią, gdy mamy taką aurę anijną za oknami. Jest zimno, często odczuwamy takie bóle, ale też i pogoda sprawia, że...
0: Tak,
1: pogoda sprawia, że właśnie takie zaostrzenia są.
2: I musimy dopowiedzieć, Jolu, że galgant i Bertram występuje również w postaci tabletek.
1: Tak.
0: Tak, oczywiście. Mhm. Tak, więc ja przepraszam, że tak właśnie skaczę, ale przypomniało mi się jeszcze o galgancie, więc jak Państwo właśnie słuchają i mają jakieś schorzenia, to myślę, że to będzie tak też cenna uwaga, bo to są naprawdę cudne zioła. I tak silnie działające właśnie, mówią niektórzy, że zioła to takie słabe, ale wystarczy, jak sobie przy takich właśnie dolegliwościach, które wymieniam, weźmiemy i zobaczymy, jak one potrafią działać szybko. Ja odstawiałam kropelki żołądkowe, jakieś tam miętowe czy inne i naprawdę przy bólach żołądka to jest niesamowite też, czy właśnie takie zjemy coś tłusto, prawda, że nie możemy tego czujemy, leży nam na żołądku strawić, bardzo zachęcam właśnie galgan, czy w połączeniu z koprem włoskim, też możemy sobie te pastyleczki właśnie wziąć i nam pomogą, właśnie tabletki, tak jak tutaj wspomnieliście, ale właśnie też w formie takiej sypanej proszku na wodę jak najbardziej też. No i wracamy do Bertramu, przepraszam, że tak skaczę.
2: Ale dobrze.
1: Dobrze.
0: I to jest, sobie tak rozmawiamy.
1: Tak.
0: I to jest taki właśnie czwarte silne ziółko, które ona wybrała do tej naszej śniadaniowej zupki i to działa silnie przeciwzapalnie, ale też pomaga nam, słuchajcie, dotrawiać te rzeczy. Ale jak pozwolicie, to ja tutaj chętnie przeczytam cytat o Bertramie z dzieł Hildegardy, z fizyki, 1.18, pod takim wpisem znajdziemy. I zobaczcie, jak ona pięknie w ogóle pisze, bo to takim jest językiem na współczesnym jej, prawda?
1: Tak.
0: Bo ona nie mówi takim językiem medycznym, ale zachęcam właśnie do posłuchania, jak ona pięknie pisze o tym Bertramie. Dobrze jest, kiedy spożywa go człowiek zdrowy. Czyli mamy, prawda, profilaktyka, tak, profilaktyka w zupce naszej. Ponieważ bertram redukuje zgniliznę, pomnaża dobrą krew i rozjaśnia rozum. Czyli zobaczcie, ile punktów uchwytu tutaj mamy. Zgnilizna, czyli jeżeli te nasze jelita właśnie źle jemy, fermentują, tego cukru jest za dużo, to wszystko tam, o tych bakteriach właśnie gnilnych opowiadałam chyba w zeszłym odcinku, ile tak, my tego tam tak, mamy, no to to wszystko, prawda, jeżeli to nasze jedzonko nie jest właśnie dobrej jakości, jeżeli właśnie źle jemy, połykamy, no to to jest niesamowite, że ten bertram pomoże nam dotrawić, prawda? Mówimy współcześnie, że te jej specyfiki, czy w ogóle zioła, to są takie hormony naszej kuchni. One będą pomagały temu naszemu biednemu, dysfunkcyjnemu, już niekiedy właśnie temu układowi pokarmowemu, dotrawianie tego wszystkiego właśnie, czyli poprawianie właśnie przetwarzania tego, co zjemy właśnie w to, co potrzebuje komórka z tego pokarmu. Pomnaża dobrą krew i rozjaśnia rozum, czyli zobaczcie, lepiej się nam myśli, czyli wspiela układ nerwowy, ale już wiemy współcześnie, że właśnie to, co jemy, jelita, jakby jest połączone z tym, co właśnie nasz mózg, jak będzie funkcjonował, prawda? Już mówi się o tej osi właśnie jelitowo-mózgowej. Czyli zobaczcie, ona już w średniowieczu o tym pisała, prawda?
2: Nie na darmo jest święta, Jola.
0: Ja właśnie, wizję, tak, oczywiście, dlatego właśnie pokazuje w tych jej zapiskach, może takich byśmy powiedzieli prostych, takim językiem prostym, ale zobaczcie, jaka tu jest wiedza. I dalej czytamy, ale również osobie chorej, czyli mamy już osoby chore, prawda, która jest już prawie martwa. Zobaczcie, jak pokazuje, że w jakim... Tak, no to jest niesamowite i powiem wam, że mamy takiego lekarza z Belgii, który właśnie ten bertram wysyłał do właśnie Zambii, było takie badanie przez WHO robione właśnie osobom, które mają problemy, też nie wiem, czy nie wspominałam w ostatnim odcinku,
1: nie.
0: Właśnie chore z malarią, właśnie z AIDS, że właśnie on był dużo tańszą taką, no bo tam oczywiście też jest bieda i on dawał i pokazywał nam zdjęcia, jak osoby, no właśnie, które już były właśnie prawie martwe i to go zainspirowało właśnie do tego, żeby w takich schorzeniach ten bertram podać i właśnie podarować właśnie w tych krajach i on sobie tam obserwował, jeździł, właśnie badał te osoby. No i to było niesamowite, jak po roku z człowieka, który, nie wiem, 30 kilo ważył, pokazywał no takiego, którego nie poznaliśmy wręcz na zdjęciach, jak właśnie ten bertram przywracał siłę i właśnie dalej czytam, bertram, czyli która jest już prawie martwa, bertram przywraca siły i nie pozostawia w człowieku niczego niestrawionym, lecz poprawia trawienie. Prawda? Czyli zobaczcie też, że ona tutaj pokazuje, że to trawienie, czyli ta dieta, znowu wracamy do tego, jak to jest istotne, bo jeżeli on poprawi trawienie, ten człowiek będzie wyrzucał tą zgniliznę, prawda?
1: Tak.
0: Czyli będzie też czerpał właśnie z tych ziółek, czyli z tych lekarstw, które dostaje i jest w stanie się dźwignąć, jak poprawimy działanie przewodu pokarmowego, bo naprawdę najczęściej wszystko się tutaj zaczyna od tego, czyli zaczynamy mieć stany zapalne, cieknące jelito, czyli to wszystko nam idzie do krwi, prawda? A też tutaj, prawda, Hildegarda czytałam w cytacie, pomnaża dobrą krew, czyli to wszystko się nam łączy, może ja w takim bardzo dużym uproszczeniu to mówię, ale chcę pokazać, jak to jest niesamowite zioło i dlaczego ona wybrała ten bertram jako czwarty składnik tej naszej codziennej zupy. I teraz zobaczmy, osoba, która będzie się tego trzymała, zdrowa, jest w stanie też o siebie zadbać. Oczywiście, tak jak powiedziałam, inne elementy musimy tutaj, o których będziemy sobie rozmawiać i z tego programu Zdrowia Hildegardy uporządkować, ale to już jest bardzo dużo, jak zaczniemy od tego elementu, prawda?
1: Tak.
0: A osoba chora oczywiście jeszcze inne rzeczy i też tego bertramu musi więcej sobie brać. Na przykład, jeżeli mamy tego śluzu dużo, te jelita są w złym stanie, to weźmy sobie dwa razy dziennie po pół łyżeczki, prawda? Czy na przykład dopadnie nas jakaś infekcja, bo on jest też silnie przeciwzapalnie działa, przeciwwirusowo,
2: przeciwbakteryjnie. Tak.
0: Tak, właśnie dlatego też o tym wspomnę w dzisiejszym odcinku przy diecie, bo też możecie Państwo szybciutko sobie pomóc, jeżeli czujecie, że coś nas łamie, czyli każdy z nas czuje, że coś mnie bierze, prawda?
2: Tak, zimno.
0: I wtedy w dobrym momencie złapie to i zacznie od razu stosować bertram, na przykład pół łyżeczki, zachęcam do tego, pół łyżeczki co godzinę w takich 5 dawkach, jeszcze dołoży do tego większe dawki witaminy C, słuchajcie, możemy zatrzymać właśnie to przeziębienie, czy jakąś grypę nawet wirusową, która się w nas zaczyna, bo wspomożemy organizm i on po prostu sobie poradzi. Ja bardzo często właśnie czuję, że mnie coś bierze, od razu zaczynam, następnego dnia budzę się, prawda, nic się tam nie wykluło. Więc też zachęcam Państwa do tego, bo on bardzo silnie też pomoże w tych infekcyjnych różnych problemach, czyli wszystkich takich chorobach, właśnie jesienno-zimowych infekcjach właśnie układu tego górnych dróg oddechowych i też bardzo do tego zachęcam. Czyli jakbyśmy mieli teraz wybrać coś i prawda, kupić sobie,
2: to kupujemy
0: właśnie Bertram Gargant. Tak, plus ta babka płeszczyk i cynamon, bo babka płeszczyk też nakarmi te nasze dobre bakterie, prawda? A bez tego ani róż. Te zaparcia, to wszystko, te biegunki też będzie naszym, prawda, udziałem. Także te cztery ziółka do właśnie tej porannej kaszy i już zobaczcie, to jest jeden z trzech posiłków. Mamy 1/3 jedzenia. No to jeżeli zmienimy chociaż to zobaczcie, jak już dużo dla siebie zrobimy, prawda?
1: Ogromnie.
0: Więc dlatego taki etap właśnie zrobimy, jeżeli jeszcze zechce nam się piec chlebek właśnie orkiszowy na zakwasie, żeby dalej karmić te nasze bakterie, czyli nie kupujemy jakiś pszenny chleb naładowany różnymi tam dodatkami, bo teraz wiadomo antypleśniowe, tam jakieś inne, żeby one, prawda, były bardziej wypieczone,
1: tak,
0: puszyste.
1: Właśnie, puszyste, ładnie wyglądał, a...
0: Tak, biały, który nic nie zechcemy zmienić na właśnie ten chleb z tej mąki orkiszowej, dobrze wybranej właśnie. Jeszcze tak jak opowiadałam w poprzednim odcinku tej Kulmer Rotkorn, prawda? Czyli tego naprawdę, tego Mercedesa wśród orkiszu, jak tutaj Hildegarda też opisywała te rodzaje właśnie orkiszu. I właśnie zrobimy właśnie sobie ten zakwas nasz, czyli właśnie te siatki glutenowe, nawet jeżeli ktoś ma problemy z trawieniem glutenu, na początku oczywiście może to odstawić, ale spróbować z orkiszem, bo nie zawsze, bo często ta nietolerancja jest na pszenicę, nie na orkisz. Jak jest na gluten, no oczywiście musimy odstawić i orkisz na początku, żeby zregenerować jelita. Ale dla osób właśnie zdrowych, które nie mają pogorszeń, no to właśnie taki chlebek na zakwasie, kiedy gluten jeszcze przez te nasze bakterie zostanie przetrawiony i podany w takiej lżej strawnej formie, no to jest cudnie. To już mamy właśnie kaszę plus jeszcze chlebek, czyli na przykład na kolację, czy tam dodany do czegoś, to też to tą kanapkę dla dziecka, prawda, którą do szkoły robimy, bo nie mamy możliwości czegoś ciepłego, na przykład nie może zjeść, no to też już to będzie, zobaczcie, ile zmian takich na dobre. Więc nie wiem, czy już musimy kończyć, ale naprawdę myślę, że na dzisiaj to jest taka potężna dawka.
2: Na dziś zadanie, Jolu.
0: Tak, propozycja, że zmieńmy choć, prawda? I zobaczmy, ile jak się poczujemy,
1: tak?
0: ile dla siebie możemy tak zrobić. Więc to jest już naprawdę duża zmiana. Dołóżmy do tego picie ziół, czyli właśnie nie kawa czarna, herbata, bo to nas też wysusza, prawda? Nie nawilża tych naszych komórek, a musimy mieć tą wodę, która wypłukuje, prawda, to wszystko. Czyli ten nasz silnik może się zatrzeć, jak nie mamy, prawda, tej wody, wypłukiwania tych właśnie toksyn z komórki.
2: Zwłaszcza starsi ludzie, zauważ, Jolu, starsi ludzie nie chcą pić.
0: Tak,
1: to jest ogromny problem, bo przekonać starsze osoby do tego, żeby piły w ciągu dnia.
2: A mi się siku będzie chciało.
0: Tak, no. Tak, właśnie dokładnie. To jest
1: ale
0: tak,
1: wtedy,
0: że jak jadę
1: wtedy nerki
0: też
1: pracują, tak.
0: Tak, i wiecie, i dlatego też myślę, że właśnie ta zupa śniadaniowa, jeżeli ona będzie luźniejsza, więcej wody, zobaczcie, ile tej wody już w tej zupie dostanie, jeżeli on nie lubi tak sobie pić. Czyli powolutku, jeżeli właśnie w sposób sprytny, można powiedzieć, dostarczymy sobie tej wody, później na kolację zjemy zupę, bo jednak te starsze osoby są bo teraz młodzież nie chce tych...
2: Ale starsi jedli
0: zupy. Jeszcze często właśnie chętnie te zupy sobie jedzą, więc tej wody tu i jesteśmy w stanie krok po kroczku to pragnienie odbudować, prawda? Czyli zacznie się organizm domagać tej wody i zacznijmy pić, ale to wszystko właśnie powolutku, etapami, tak jak mówiłam na początku, bo żaden organizm nie rewolucji nie lubi, a zmuszanie się też, no to nie o to nam chodzi. Także drobnymi kreczkami ustalmy sobie te cele takie właśnie drobne, które jesteśmy w stanie zrealizować, wtedy się nie zniechęcimy, prawda? A Hildegarda tak pięknie nas do tego zachęca, że nie udać się raz, upadniesz, wstań i zrób drugi krok. Po prostu nie poddawaj się, nie zarzucaj właśnie tej zmiany, tylko właśnie zrób drugi krok, czyli małymi kroczkami po prostu do celu, tak? Także zachęcam do tego z całego serca, bo teraz też będziemy chorować częściej, no bo taka pogoda, organizm coraz słabszy, jest mniej słońca, więc jak właśnie wzmocnimy tą naszą dietę takimi dwoma elementami chociażby, to i ta odporność będzie wydolniejsza. Właśnie ten organizm, ten układ immunologiczny będzie wydolniejszy, będzie silniejsza odporność i będzie umiał sobie z takimi infekcjami poradzić. Także naprawdę zachęcam z całego serca.
2: Czyli zaczynamy rano. Jolu, mamy orkisz, jabłko, cynamon, babka płeśnik, bertram i galgant.
0: Tak, oczywiście. Możemy tutaj też, tak jak pozwoliliście, oczywiście zrobić jakiś konkurs dla osób, które będą na przykład chciały spróbować tego orkiszu, bo to jest zupełnie inna jakość. Ten orkisz właśnie tak uprawiany, jak mówiła o tym Hildegarda, ten rodzaj, o którym ona mówiła, żeby sobie nawet upiec taki chlebek, spróbować, więc możemy ufundować właśnie nawet taki kilogram mąki z zakwasem właśnie do zrobienia chlebka swojego, czy kilogram takiej kaszy, żeby ugotować sobie taką zupę, zobaczyć, jak się czujemy i albo się komuś to spodoba, albo nie, ale właśnie, żeby
1: ale warto zacząć, tak, warto zacząć.
2: A jakie, ale Jolu, będziemy musieli popracować, jakie będą pytania.
1: No to popracujemy.
2: Tak, Jola też.
0: Popracujemy. Tak, pewnie do waszego Facebooka, tak, albo gdzieś tam, także ten konkurs ogłosicie. No właśnie, dla tych, którzy właśnie będą chcieli, bo są tacy nieprzekonani, to żeby spróbowali, właśnie rozwiązali konkurs, nie muszą nic inwestować, bo tak jak też opowiadałam, ten orkisz taki hildegardiański na pewno będzie droższy niż taka typowa kilogramowa mąka z pszenicą, bo tutaj wiemy, dlaczego ta cena jest
1: tak,
0: taka niska.
1: Opowiadaliśmy
0: ale
1: o tym.
0: Właśnie. Mhm. Tak, w poprzednim odcinku nie będą tak nic ryzykować, a sobie mogą spróbować. Także no właśnie, dla chcącego nic trudnego.
2: Czyli Jolu, zaczynamy, a poza tym, wiesz, Jolu, nie wszyscy znają te produkty.
0: Tak, tak.
2: Bo zauważmy,
1: tak. Po to rozmawiamy właśnie na antenie, żeby też i nasi słuchacze wiedzieli, no, do kogo się zwrócić, tak?
2: Bo my wcześniej też nie wiedzieliśmy już od ciebie, to się nauczyliśmy, co to jest bertram, galgant, ale jak nam to przysłałaś, to dla nas była nowość.
0: No właśnie, tak, także zachęcajmy do tego, żeby po prostu szukać sklepów hildegardiańskich, bo teraz już tak jak opowiadaliśmy, jeżeli Hildegarda jest coraz bardziej popularniejsza, to masę osób się chce tym zająć, prawda, ale niekoniecznie wie, rozumie pewne procesy i ten orkisz, no nie zawsze jest taki, jak ona zachęca, więc, ale na pewno ci, którzy jakby no serce i sami zaczęli tą Hildegardą, według Hildegardy jeść się żywić, no to na pewno doszli do tych jej kryteriów właśnie doboru orkiszu i na pewno w swoich sklepach będą mieć ten dobry orkisz, więc jak to będzie sklep taki hildegardiański, to na pewno będzie dobre. No tak mi się wydaje, bo prawda nie sprawdzałam wszystkich sklepów, tak, ale myślę, że to pasjonaci tutaj już się tym zajmują.
1: Na pewno, ale my polecamy przede wszystkim ten sklep, który wy prowadzicie, czyli sklep Sunvita i tutaj no też przez internet można kupić, przysyłacie bez problemów.
2: Super zapakowane.
1: Tak, super zapakowane, więc...
2: Bo to masa pracy jest. Jolu, a tak na koniec chciałam cię zapytać, jak ciebie święta Hildegarda zmieniła?
0: Oj, no ja to rewolucję mam perspektywy czasu, bo też to oczywiście powolutku wszystko stawało się moim udziałem, ale no jest rewolucja i powiem, że na małej próbie, no bo cóż, to jest tam pięcioosobowa rodzina w tej chwili, bo też moja mama z nami mieszka, babcia, ale no antybiotyków nie używamy, praktycznie nie ma u mnie w apteczce chemii, no oczywiście ja też nie zniechęcam osób, no bo każdy jest w różnym stanie, prawda,
2: tak,
0: ten organizm i tak dalej,
2: tak.
0: Więc musi niektóre leki przyjmować, ale tak jak też opowiadaliśmy sobie, może zmniejszyć dawki powolutku później, to nawet jak poprawi zdrowie, to z niektórych zrezygnować, o wszystko w konsultacji z lekarzem, żeby też tego nie robić radykalnie samemu, bo można sobie tylko krzywdę zrobić, ale jak doprowadzimy ten organizm już do lepszego stanu, no to właśnie będą się wycofywać pewne rzeczy. Ja tutaj mogę na przykładzie swojej mamy powiedzieć, bo ja też oczywiście no, zmieniłam wszystko i fajnie no, widzę no, tą różnicę, ale taki przykład właśnie tutaj na mojej mamie, która z nami zamieszkała i no już tam wiele różnych rzeczy i specyfików brała. Okazało się, że ja po 2 latach, jak pojechałam zrobić porządek w jej mieszkaniu, bo ja ją tak szybko przeprowadziłam, bo akurat się okazało, że to było tak w sumie nagła decyzja konieczna, bo mama w szpitalu wylądowała. No i tam mi oczywiście od czasu do czasu prosiła o jakieś o jakieś tam przeciwbólowce. Ja takie zaczęłam dawać, ale żywić ją dobrze, dobrze. Później w końcu nam z mężem się udało, nie wiem, czy po roku, czy po dwóch, bo ten czas tak szybko leci, pojechać, żeby tam zrobić porządek, powyrzucać to wszystko. Słuchajcie, jak ja zobaczyłam, jaką ona miała apteczkę, a u mnie bez niczego. Słuchaj, ja mówię tak do mojego męża, mówię, ty, no patrz. Zawsze myśmy w niewiedzy żyli. Oczywiście wiedziałam, że ma nadciśnienie, jej to monitorowałam, ale ja jej to uregulowałam, bo to były jeszcze takie początki, takie niewielkie te skoki właśnie potasem i magnezem i tam inne oczywiście braki ona miała, ale jej to wyrównałam i po prostu praktycznie nic nie bierze, bo tam i suche oko, widziałam jakieś kropelki takie, znalazłam śmaki, tych mazideł. Słuchajcie, jak się matko, żyłam w nieświadomości, ale okazało się, że przeprowadziła się do mnie bez niczego. Jest bez niczego, jak zrobiliśmy. Słuchaj, wyniki miała najlepsze, bo wiesz, babcia to jeszcze była stara jeszcze sztuka, no nie jedzenia, no bo wiadomo, że to im my jesteśmy teraz bliżej tak. tej cywilizacji, tym słabsze tak. organizmy, ale jak lekarz zobaczył jej wyniki, to mówi, kurczę, no po prostu super, prawda? No i babcia rzeczywiście, jeżeli chodzi tutaj o organizm, to praktycznie nic jej nie dolega, żadnych leków nie bierze i można było praktycznie wszystko usunąć. Oczywiście ona tego dużo nie brała, bo to tak jak mówię, radykalnie to nie wszystkiego nie usuwajmy, ale ja oczywiście to kontrolowałam wszystko i okazuje się, że bez leków, bez niczego dalej funkcjonujemy, już 7 lat z nami mieszka, także niesamowicie dieta jest w stanie tutaj zmienić kondycję naszego organizmu.
1: I to jest taki dowód na to, że można, prawda, jeśli ale się tylko tak. chce. Tak.
2: Ale zobaczcie, tak. ile jeszcze w kieszeni zostanie.
0: No oczywiście,
1: no tak.
0: No, tylko tak jak mówię, to wszystko jakby rozsądnie, nie, prawda, że my rezygnujemy ze wszystkiego teraz, bo niektóre osoby nie mogą po prostu bez leków,
1: oczywiście,
0: no nie będą funkcjonowały.
1: Tutaj nie możemy robić takich rzeczy, nie.
0: Tak, więc także też Państwa taką świadomą właśnie pracę nad tym zdrowiem tutaj zachęcam do świadomej pracy, żeby sobie też krzywdy nie zrobić, a my nie raz ura, Hildegarda, zioła i wszystko zarzucamy.
1: Tak, odstawiamy
0: nie, bo
1: tabletki.
0: Nasz organizm, tak, no czasami funkcjonuje tylko dzięki tabletkom, prawda? My możemy tam sobie próbować, wszystko powolutku naprawiać, ale to potrzeba na to czasu.
1: Dokładnie. Jolu, mi tak teraz przyszedł na pomysł taki, czy Hildegarda też używała grzybów w tym wspomaganiu leczenia?
0: Wiesz co, ona ceniła grzyby, które, właśnie te lecznicze grzyby, które kuby rosną na drzewach.
1: Na drzewach.
2: Tak. My mamy takie audycje.
1: Bo my tak ostatnio wiele rozmawialiśmy z naszym też jednym specjalistów, panem Grzegorzem Fiodorowiczem, który jest mykologiem i mamy takie audycje właśnie. I on tam wspominał o tych grzybach i tak mi się teraz skojarzyło to, czy właśnie Hildegarda też patrzyła na ten...
0: Powiem tak, wiesz, bo ona tam, jak poczytamy Fizyka, dzisiaj wspomniane przeze mnie to dzieło hildegardiańskie, właśnie oryginalne dzieło, to ona tam opisuje nawet konkretne grzyby, które, na jakim drzewie rosną, że to wszystko ma znaczenie, prawda?
1: Tak.
0: No, natomiast tak może szybciutko powiedzieć o tych grzybach, to ona zachęcała właśnie do tych grzybów, które na drzewach rosną, a nie w ziemi.
1: W glebie.
0: Dlatego, bo słucham, nie słyszałam?
1: Nie tych, które są w glebie, tam mają grzybnie, tak.
0: Tak, bo tutaj troszkę mi się urywa to, także właśnie, żeby tak nie przytaknąć troszkę bezmyślnie, natomiast właśnie dokładnie na ziemi, dlatego, bo ona mówiła o czymś takim, że właśnie te grzyby i rosnące w ziemi wytwarzają właśnie pleśń, taką właśnie pianę, ona mówiła, dlatego, bo tam jest dużo wilgoci, prawda, w glebie. I jeżeli one rosną, jeszcze zauważcie, że właśnie mówi się jak grzyby po deszczu, prawda?
1: Tak.
0: Czyli my zbieramy te grzyby właśnie po deszczu, one wtedy i tej wilgoci, one mają dużo w sobie i szybko się psują i tą wilgoć w sobie mają, a my tak jak wam, nie wiem, czy tutaj... ale chyba poruszaliśmy ten temat wilgoci i tego śluzu, który nasz organizm ma, bo to tak jakbyśmy pomyśleli sobie o takiej zaparowanej łazience, czyli wychodzę spod prysznica i widzę tą parę i wilgoć wszędzie, prawda?
1: Tak.
0: To mniej więcej właśnie coś takiego też my mamy, bo Hildegarda o tych żywiołach mówi i jednym z nich to jest właśnie ta wilgoć z powietrza, którą mamy. I właśnie jeżeli my tej wilgoci mamy w sobie dużo, to pomyślmy sobie, że mamy taką zaparowaną łazienkę w sobie i wtedy tej wilgoci dużo, no i co? I jest to pożywka właśnie do rozwoju pleśni, a to w organizmie nie jest fajne. Dlatego właśnie, jeżeli my tej wilgoci dużo dostarczamy, ona nie tylko z grzybami się jakby tworzy, ale tutaj... truskawka, prawda, też tak, może szybko. Kiedyś dojdziemy o tej, tak, o tym, dojdziemy. Ale też ona szybko łapi tą pleśń, wiesz. Więc w hildegardiańskiej diecie nie znajdziemy takich produktów, które będą właśnie niesprzyjać człowiekowi, czyli były jednym z elementów, które tę pleśń i wilgoć w organizmie będą budowały. Wobec tego ona do grzybów właśnie w ziemi nas nie zachęca, natomiast do grzybów właśnie takich rosnących na drzewach, ale też nie do wszystkich tak. Dlatego, bo ona mówi, że nawet ona mówi, że one leczniczo mogą działać. I wiemy na przykład, że grzyby, tak jak na przykład boczniaki, ona też chyba nie za bardzo te boczniaki ceniła, ale na przykład grzyby mają dużo tych beta-glukanów, tak, też właśnie, sobie, które bardzo tak, działają właśnie tak, działają właśnie
2: dopingują dobrze. Organizm.
0: Tak, anty właśnie rakownikowo, prawda? Tak. Więc to jest bardzo istotne, ale też właśnie, jeżeli chcemy już dokładnie poczytać sobie, bo ja teraz też nie pamiętam tych wszystkich, czy tam opieńka, czy właśnie soplówka, do czego
1: soplówka ona... Soplówka też jest bardzo silna, tak, te preparaty tak, soplówki.
0: Właśnie, nie pamiętam właśnie, jak ona o tym mówiła, ale też Hildegarda pewnie wszystkich grzybów nie wymieniała. Myślę, że musimy tak tą złapać, tą zrozumieć tę ideę, o którą jej chodzi, prawda? Więc na pewno takie nawet boczniaki, które rosną na tym, też będą lepsze niż te właśnie, tak jak wspomniałeś, właśnie, które w ziemi rosną, prawda? Więc jakby tutaj uważajmy i teraz właśnie jeszcze o tym cukrze właśnie, który wymieniałeś na początku audycji, to też właśnie jedynie dużej ilości też będzie jakby powodowało, że właśnie ta wilgoć w nas będzie się zwiększała. Jedzenie na noc, czyli takie nieumiarkowane jedzenie i picie w godzinach nocnych, kiedy nasz organizm już jakby ten wycisza ten system trawienny, a jakby nastawia się na jakby reperowanie, na właśnie dotrawianie tego wszystkiego, to właśnie
1: jeszcze
0: zawalenie go tak na noc też będzie obciążało bardzo system trawienny i też on sobie nie strawi, tylko może przemienić to wszystko właśnie w wilgoć i w śluz, prawda? Więc właśnie masa jest takich rzeczy, więc właśnie ta nasza dieta powinna być taka, która właśnie ma na uwadze to, żebyśmy my się nie zaśluzowywali, co też właśnie mleko w nadmiernej ilości, dlatego Hildegarda nie zaleca, też będzie ten śluz powodowało, że będzie go więcej, prawda, tej wilgoci, czyli tej pożywki właśnie dla rozwoju pleśni w naszym organizmie, a to nie jest dobre, jak my mamy tego za dużo. Więc widzicie, wszystko się łączy i to jest takie bardzo logiczne, ale też skomplikowane dla ludzi, którzy nigdy w ten sposób nie myśleli, prawda,
1: tak, czy
0: o diecie, o tym. Więc to trzeba poznać. Na początek się wydaje, że to jest tego dużo, ale to jest naprawdę tak logiczne. Jak poczytamy właśnie Hildegarda, to wszystko buduje na naturze, prawda? Na tym, że my ciało mamy, ten mikrokosmos ze wszechświata, prawda? Bo te żywioły, które działają we wszechświecie, budują nasz organizm, czyli właśnie również ten nasz mały mikrokosmos, tak ona o tym, czyli tak mini wszechświat, prawda?
1: Dokładnie,
0: który jest reprezentowany w organizmie. Więc tak to Pan Bóg stworzył i właśnie my jesteśmy z natury i po prostu my z tym poddajemy się tym rytmom przyrody, prawda? A nie jakiejś chemii. Więc dlatego zachęcam do tego, żeby...
2: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
0: Przyglądać się właśnie tej przyrodzie, naśladować ją i wtedy właśnie to będzie fajnie. Więc jak wracając i tak puentując tą naszą dietę, no to jeżeli popatrzymy, co rośnie na drzewach, no to mamy to jeść, prawda, czy na grządkach. A na przykład tam chipsa na drzewie nie uświadczymy, prawda?
2: Nie.
0: Więc podglądajmy, przyglądajmy właśnie, wróćmy do tego, żeby patrzeć, co mamy tą przyrodę, jak
2: naturą.
0: Najprostsze. Tak, jak najprostsze posiłki, najmniej przetworzone, czyli to, co zbierzemy, lekko to przyporządźmy, używajmy do tego ognia, czyli tego żywiału, czyli nie surowizna, bo ona też nas właśnie zaśluzowuje. Masa jest też takich właśnie diet, które nas do tego, do surowej diety będą zachęcały. Hildegarda nie. Mówiłam o tym gotowaniu, czyli właśnie co z tego, że my zjemy, pochrupiemy tą surową marchewkę, jak organizm tego nie strawi. Nawet później, jak popatrzymy na swoją kupę, no to te elementy tej surowizny
1: będą,
0: wyjdą.
1: Tak, dokładnie.
0: Tak. Więc no, ja wiem, że stracimy troszkę tego wszystkiego, więc oczywiście ja mówię, no nie gotujmy może długo, jak ktoś ma takie wrażenie, że on zabije wszystko tam, zamorduje w tej warzywach.
1: Tak.
0: Natomiast właśnie to nie o to chodzi, bo my nie tylko z tych witamin żyjemy, ale tak jak wam powiedziałam, u Hildegardy ta termika jest też ważna, prawda? Bo nawet w niektórych takich medycynach naturalnych, to właśnie im dłużej gotowany na przykład ryż czy jakieś inne zboże, to tym ono na przykład jest lżej strawne, nawet 4-5 godzin, czyli mamy na przykład potrawy, które im dłużej są gotowane, takie kleiki właśnie, to tym przy na przykład jakichś biegunkach, jak mamy, czy jakimś właśnie przy zatruciach, to właśnie im dłużej gotowane, tym one są lżej strawne i nas rewitalizują, prawda? Pomagają się podnieść temu naszemu układowi pokarmowemu. Więc to może być takie czasami zwodnicze pułapki, prawda, że fajnie, jak zerwiemy z krzaczka, to te witaminy nie stracimy, ale tu masę różnych takich procesów się zadziewa. No i ja, no będąc przedstawicielem medycyny hildegardiańskiej, no zachęcam do tego, żeby jednak te przetwarzać, gotować, czyli wszystkie potrawy z użyciem właśnie wody, właśnie temperatury, prawda, ognia, bo my teraz, prawda, też mamy pokusę, kuchenka mikrofalowa, no
1: właśnie,
0: jakaś
1: tak.
0: Tam...
2: To Jolu, na ostatnie nowe tematy, bo masz tyle tych tematów, że wow! I nam się one podobają. I kolejnym, ale ja już później, jak zejdziemy z anteny, to również mam pewien pomysł dla ciebie, o którym chciałam ciebie zapytać,
0: tak,
2: przedyskutować.
0: Zapytajmy naszych słuchaczy, bo ja
2: tak.
0: Też nie wiem, o czym opowiadać. Co,
1: właśnie,
0: jest,
1: co ich
0: najbardziej
1: będzie interesować.
0: Ciekawe. Także poprosimy właśnie na
2: ja już
0: komentarzach.
2: Wiem,
0: tak, dlatego, bo ja też nie wiem, co jakby potrzeba na tu i teraz, prawda?
1: Właśnie,
0: bo każdy... koszula ciał.
1: Tak, także... Każdy z naszych słuchaczy jest inny i też... gdzie indziej mieszka, bo,
2: tak.
1: Bo mamy tutaj też i z zagranicy wielu osób, które dzisiaj z nami są, ale poczekamy też po prostu na wasz odzew, za który bardzo dziękujemy.
0: Tak, jasne. I w krajach właśnie, gdzie jest cieplej, bo dobrze opowiedziałeś o tym,
1: tak.
0: To tej surowizny może być więcej, prawda?
2: Tak.
0: Bo tam organizm sobie z tym bardziej poradzi niż na przykład w naszych szerokościach geograficznych. Także
1: tutaj...
0: to też... Tak.
1: Tak, bo mamy tu słuchaczy... chociażby
0: tak,
1: z Norwegii,
0: tak.
1: Gdzie tam na pewno jest dużo chłodniej niż u nas, bo Skandynawia to już jest zupełnie północ, to
0: tak.
1: Oni też muszą sobie inaczej jednak radzić z pożywieniem, to
0: tak,
1: musi być ciepłe.
0: No. Tak, wszystko gra rolę, dlatego właśnie o tych niuansach tutaj mówię, żeby się też nie dać zapędzić w jakiś kozi róg i się złapać jakiejś diety, która akurat tam w tych kościach geograficznych będzie jak najbardziej nie służyła, prawda?
1: Dokładnie.
0: Mówię
1: dokładnie.
0: Tutaj właśnie o Norwegii, o na przykład surówkowej czy wychładzającej silnie.
2: I naszym gościem była
0: Jola Zajdel.
2: Jolu, pozdrawiamy, słuchacze pozdrawiają.
0: Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
1: Szczęść
0: Boże. Wszystkiego dobrego.
1: Szczęść Boże, Jolu.

0: a w naszym studiu witamy pani Jola Zajdel z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy. Witamy cię, Jolu, bardzo serdecznie w studiu Bożena i Piotr Wiśniewscy.
1: Witam serdecznie.
0: Co się zmieniło przez te dwa lata? Bo wiemy, że tam sporo rzeczy zaczęliście robić i w towarzystwie, i w sklepie Sunvita, prawda?
1: Tak. Wiesz, to jest miłe, że coraz większa liczba osób interesuje się świętą Hildegardą.
0: Właśnie.
1: Może pomogła nam ta sytuacja chorobowa, z którą konfrontowaliśmy się jakiś czas temu. I rzeczywiście ludzie są bardziej świadomi i to cieszy. Zwracają uwagę na to, co jedzą, właśnie na profilaktykę, do której zachęcała nas święta Hildegarda, czyli właśnie nie wczesne wykrywanie, bo czasami to mylimy, że tak jak medycyna klasyczna nas zachęca do tego, żeby robić te badania przesiewowe i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest ważne. Natomiast to jest tak naprawdę wczesne wykrywanie, no bo my właśnie idziemy po to, żeby zobaczyć, czy już coś jest, czy czegoś nie ma, prawda? Natomiast Hildegarda idzie o dwa kroki wcześniej, czyli właśnie po to zachęca nas do różnych takich działań dietetyczno właśnie fizycznych i tak dalej, cały ten program zdrowia świętej Hildegardy mam na myśli, po to, żeby właśnie w ogóle jakby nie bać się, czy coś tam wyjdzie nam w tych przesiewowych badaniach, czy nie, bo właśnie jeżeli będziemy dbać o siebie, właśnie dbać o tą profilaktykę zdrowia, no to tam nie ma prawa się nic zadziać. Oczywiście wszystko jest w rękach Pana Boga, prawda, ale
0: tak,
1: to, co nasze ludzkie, to, co my możemy zrobić i przeciwdziałać, to oczywiście jesteśmy w stanie zrobić. Niewątpliwie na pewno jest troszkę pułapek, bo tak jak też sam wiesz i pewnie wszyscy się konfrontujemy z tym, że są coraz to jakieś mody, prawda, teraz keto, dieta i tak dalej, która zupełnie jest na drugim biegunie od tego, co zaleca święta Hildegarda, i my się łapiemy na takie właśnie mody. Kiedyś też była ta frutariańska, prawda, czyli same surowizny. No właśnie, soki, sokowa, no mamy różne, bezglutenowe, takie, które wykluczają jeden czy dwa produkty takie, można powiedzieć, duże z naszej diety, i my się po prostu łapiemy, no bo nie mamy takiej pełnej wiedzy, świadomości właśnie, co jest dobre, co niedobre, i to jest troszkę skomplikowane, także tych pułapek mamy trochę, no i trzeba właśnie czytać. Święta Hildegarda zachęca nas do wiedzy i odpowiedzialności, czyli żeby pozyskiwać tą wiedzę, właśnie uczyć się, edukować, żeby też nie oddawać tego naszego zdrowia w 100% innym. Oczywiście na pewno rady i tutaj profesjonalizm na liści, to jest bardzo ważne i cenne, bo my nie mamy takiej wiedzy o organizmie jak lekarze.
0: Tak.
1: Natomiast właśnie zawsze to weryfikować, prawda? Czy pójść do drugiego, czy do trzeciego, jak coś czujemy, że tak nie do końca zostaliśmy wysłuchani, prawda? Także ona zachęca nas do tej wiedzy i odpowiedzialności, czyli uczmy się, edukujmy, żebyśmy też partnerem byli dla tego lekarza, do którego idziemy, żeby coś dopytać, nie bać się, prawda? To też to mam wszystko na myśli. Nie absolutnie, żeby kwestionować to, co on tam
0: dokładnie
1: mówi, ale żeby jakby być partnerem, prawda, w rozmowie, dopytać, czy świadomie też zauważać pewne objawy, które nie zamiatać pod dywan, które się pojawiają, a czasami my to bagatelizujemy, bo gdzieś tam, no tak, coś gorzej spałem, to się gorzej czuję, jestem bardziej senny, prawda, a tu mi brakuje czegoś, czyli mam problem z takimi kognitywnymi funkcjami, czyli właśnie takie, no, koncentracja, demencja taka, niektórzy właśnie już są na pograniczu, prawda, i to bagatelizują, i wtedy z tego rozwijają się problemy już takie, no, z których, no, trudno zawrócić, a może tak to powiem.
0: Tak, właśnie, bo z takich błahostek zaczynają się później większe problemy. My to, tak jak wspomniałaś, bagatelizujemy, nie idziemy, nie robimy nic dalej. A tutaj powinniśmy też często, to czego nas zachęcała święta Hildegarda, spojrzeć na to, co jemy, prawda? Bo to jest najważniejsza rzecz. No z tego też czerpiemy zdrowie, jak tutaj chociażby z programów, które mamy na naszej antenie, które też słuchacze często do niej wracają. Jesteśmy tym, co jemy, prawda? To też święta Hildegarda podkreślała w swoich pismach.
1: Tak, wiesz, znaczy może tak wprost tego nie nauczyła.
0: No może tak nie wprost, tak.
1: Tak, ale rzeczywiście ten punkt, jeżeli chodzi o taką naszą codzienność, taką właśnie fizyczność, to rzeczywiście to jest ważne, ale co więcej właśnie, co jemy, ale też jak trawimy i czy, bo człowiek nie żyje z tego, co zje, ale z tego, co strawi, prawda?
0: Właśnie,
1: czyli,
0: tak.
1: No właśnie, czyli u niej na przykład też ważna jest termika potraw, jest ważne właśnie, w jaki sposób je przygotujemy, bo no, schrupiemy tą marchewkę, prawda, jak tam ta, to do tych surowizn czasami niektóre nurty zachęcają. zachęcają, ale jeżeli nasze układy pokarmowe są już osłabione, są no jakoś tam może, bym powiedziała, dysfunkcyjne, no to my nic z tej marchewki nie wyciągniemy, dlatego, bo no organizmowi będzie trudno to strawić, przyswoić i właśnie odżywić tą komórkę, a to jest naszym celem, prawda, żeby komórka miała to jedzonko, bo tak jak w medycynie naturalnej mówimy, taką definicję zdrowia, to jest, czy może choroby powiem, że właśnie jak w komórce jest czegoś za dużo, czyli właśnie toksyn, jakichś metali ciężkich i tak dalej, i to, czego jest za mało, czyli ona jest nieodżywiona, nie ma tych mikro, makro elementów, z których ona żyje, prawda? Czyli to jakby jest choroba. I teraz, jeżeli my tego nie dostarczymy, no to zaczynamy chorować. I właśnie o to chodzi, żeby też u Hildegardy, żeby właśnie te podgotowane, czy na przykład zblanszowane jakieś warzywa, czy szpinak, czy takie właśnie rzeczy, które może bym blanszować, spożywać, żeby nie była to surowizna, bo ona często mówi o tych raniących sokach na przykład, prawda? Czyli ta surowizna, tak jak cebula na przykład, prawda? Ona czasami, jak osoby mają problemy z żołądkiem, to zjedzą i od razu czują, że coś pali w żołądku.
0: Dokładnie.
1: To tak może dziać się też z innymi warzywami, że one mają dosyć takie agresywne dla błony śluzowej soki, dlatego Hildegarda mówi, że troszkę je podgotujmy, czy właśnie zblanszujmy, czyli przygotujmy ten produkt do strawienia, do łatwiejszego strawienia przez nasz organizm, prawda? Mhm. I właśnie nie zachęca do tych surowizn, bo tak jak mówię, ten proces enzymatyczny może jakby nie zakończyć sobie sukcesem, czyli ten proces cały trawienny, dlatego, bo no mamy właśnie osłabione te mechanizmy, które powinny rozłożyć to jedzonko, przyswoić i nakarmić finalnie tą naszą komórkę. Więc właśnie u Hildegardy to jest tak troszkę, że oczywiście ważne jest to, co jemy, ale też co pijemy i czy pijemy, dlatego, bo my bardzo często mamy zaburzone te mechanizmy pragnienia, szczególnie ludzie starsi.
0: Właśnie.
1: Zresztą to już oficjalna medycyna też, prawda, mówi, że ludzie starsi nie piją, nie ruszają się, czyli pogłębiają te procesy chorobowe, bo właśnie już ten instynkt pragnienia, który kiedyś dawał nam sygnały, ale zgasł, prawda? I jak zaczynamy pić na nowo, to później zaczyna jakby to wracać, się regulować i zaczynamy znowu czuć pragnienie. Więc tutaj musimy właśnie dopilnować, żeby pić, żeby właśnie te nerki, które też musimy płukać organizm, prawda? Czyli te energii później wydalają, znaczy mamy taki kilka właśnie tych wydalniczych mechanizmów, które nas czyszczą z tego, co właśnie, chociażby regularne wypróżnienia, prawda, załatwianie się, no ale jak nie pijemy, no to też jakby...
0: To wszystko nie pracuje wtedy prawidłowo.
1: Tak, nie pracuje, no może to spłaszczam, ale chodzi o takie płukanie, prawda, tych naszych komórek. Także tak to wygląda.
2: Julu, teraz jest taki czas jesienny, czyli każdy chce się troszeczkę rozgrzać. Wiesz, że zupy i Hildegarda to jest coś, co rzeczywiście i wy zalecacie. Ale ja chciałabym przejść troszeczkę, tak jak Piotr powiedział na początku, co się u was zmieniło, czyli Orkisz i produkty i mąka, bo wy tu już się zaczęliście w tym specjalizować.
1: Tak, chcieliśmy po prostu też mieć polski Orkisz, bo oczywiście wiadomo, że nasi tutaj sąsiedzi z Niemcy, no bo Hildegarda była Niemką, prawda, są dużo bardziej zaawansowani, jeżeli chodzi już o dostępność produktów na rynku, bo już ta wiedza jest po prostu dłużej, więcej ludzi zna, kupuje, no więc jak wiadomo, to już prawa rynkowe, jeżeli mamy popyt, to też ta podaż się zwiększa, prawda? U nas na początku firmy, które zajmowały się, czy stowarzyszenia, właśnie fundacje, które się zajmowały świętą Hildegardą, no bazowały na początku oczywiście na produktach z niemieckich. Natomiast oczywiście jak już się troszeczkę nauczyliśmy, wiemy jak to robić tak, żeby było to zgodne z tym, co Hildegarda mówiła, bo też nie każdy rodzaj orkiszu jest dobry, prawda? Mamy te krzyżówki, to się chyba nazywa krzyżówki zwrotne, czyli mamy też pokrzyżowany orkisz z pszenicą. On się też długo opierał tym modyfikacjom genetycznym, natomiast oczywiście, no my mamy tak już technologie zaawansowane, że w końcu udało się to zrobić, więc no tutaj idąc tropem rekomendacji hildegardiańskich, no musimy zadbać o to, żeby ten orkisz był z tych odmian, z tych rodzajów, które ona poleca, no takim można powiedzieć cream de la cream, czyli taki Mercedes wśród samochodów, to jest ten Oberkulmer Rotkorn. To jest taki właśnie orkisz, który ma słomę najdłuższą, tam prawie do 1,5 metra dochodzącą, prawda? Może niektórzy z nas jeszcze pamiętają, jak to na wsi właśnie tak wyglądały uprawy, prawda? Że ten wiatr suszył to wszystko, prawda? Ten ten zarodek, to ziarno było wysoko, ono nie było przy ziemi, czyli nie poddawane było procesom takim właśnie pleśni, właśnie wilgoci, tego wszystkiego, czyli ten właśnie wiatr to suszył. Jakby przyroda umiała zadbać o to, żebyśmy mieli to w wysokiej jakości. Natomiast w tej chwili, kiedy już uprawiamy w większości tradycyjnie, prawda, taką pszenicę karłowatą, ona ma 40 tam chyba centymetrów wysokości i ona już jakby w naturze nie wyrośnie, już musi mieć tam dosuszacze, prawda, już pryskają to wszystko ileś tam razy, żeby ona, no, taki plon był, jaki powinien być. Natomiast no właśnie już to nie są te zboża, które kiedyś same w naturze rosły. A jak wiemy, no może też to uproszczę troszeczkę, ale jak roślina właśnie, czy takie zboże ma chemię dostarczoną, no to ona sobie tak myśli, no prawda, po co ja mam się wysilać, nie muszę się opędzać od owadów, nie muszę, prawda, tutaj się osuszać i tak dalej, więc ona nie produkuje tych substancji, które stwórca ją wyposażył, żeby umiała o siebie zadbać. A jak nie produkuje, no to właśnie my, ludzie, którzy później to jemy, nie mamy tych właśnie mikro, makro związków, dokładnie, które właśnie w ten sposób roślina produkowała i myśmy pozyskiwali, bo teraz jakby jest to zastąpione chemią, a my z chemią, no nie umiemy sobie radzić, zresztą no wiemy wszyscy, że ona w dużych ilościach dla człowieka jest bardzo szkodliwa i te wszystkie, no, nasze procesy chorobowe przyspiesza zdecydowanie. Więc to, co jemy, ale też jakość tego, co jemy, jest bardzo istotna. No więc właśnie wracając do tych upraw, mamy już właśnie uprawy w Polsce, czyli mamy ten Oberkulmer Rotkor, mamy też jakby uprawy bio, bo wiemy, że też no, ta gleba musi być czysta, musi być, prawda, nawożona naturalnie, żeby ta roślina wyciągnęła z gleby wszystko, co potrzeba, bo jak wiemy na przykład w tych schemizowanych takich krajach najbardziej, tak jak Holandia na przykład, no to czasami tam badania takie spotykałam, że 4 czy 5 składników w glebie było, no bo a powinno być tam chyba ponad 80, żeby roślina mogła je wyciągnąć, no bo niestety chemia robi swoje, prawda?
0: Wszystko się wyjaśnia.
1: Tak, więc Hildegarda też zachęcała do tych upraw biodynamicznych, czyli takich, że zgodnych z rytmami natury, o tak to nazwę, bo wiemy, że prawda, jak odpowiednio zioła zbieramy, suszymy, to jesteśmy w stanie zadbać o to, żeby właśnie najwięcej tych biozwiązków zostało w roślinie, prawda? I żebyśmy my to później jako ludzie, jako ludzie skorzystali z tego. Więc rzeczywiście taki orkisz już mamy, no ale to jest dopiero początek, prawda? Myśmy właśnie też już prawie chcieli się poddać, bo jak mamy roślinę, to oj, naprawdę, jest to trudna sprawa.
2: Co było najtrudniejsze, Jolu?
1: Właśnie, wiesz co, później obróbka. Dlatego ten orkisz został wyparty przez pszenicę zwyczajną, dlatego, bo no później pozyskiwanie tego ziarna i wymłócenie jest bardzo trudne, bo ta łuska jest bardzo sztywna. Czyli to nie jest tak jak w pszenicy, damy to na wialnie, prawda, oczyścimy sobie szybciutko, zaraz do młyna i tak dalej.
0: No to nie
1: tutaj
0: wychodziło.
1: Słucham?
0: A tu nie wychodziło, tak? To wszystko.
1: A tu, no właśnie, tutaj trzeba rzeczywiście bardzo gruba jest ta łuska i dlatego ona chroni to ziarenko, prawda? Więc tutaj trzeba naprawdę mieć dodatkowe maszyny, to się bukownik nazywa, żeby to jeszcze, prawda, wyłuskać. Przy tym są ogromne straty. Nie dość, że ta uprawa orkiszu to jest może tak, jak dobrze pójdzie, 2 tony z hektara, nie tak jak pszenica zwyczajna 10 z hektara. Nikt się za to nie chce brać, bo wiadomo, teraz rolnicy też liczą kasę i trzeba po prostu mieć tutaj obfitość tego zbioru, natomiast tutaj jest tego mało, więc no dlatego te ceny też orkiszu są
0: adekwatne
1: wyższe
0: do ilości.
1: Tak, później jeszcze mamy bardzo duże straty przy przeróbce, także można powiedzieć, że tam koło połowę to idzie po prostu do kosza, prawda, bo to trzeba oczyścić, wyłuskać ten zarodek i tak dalej, więc to jest kolejna strata, no i właśnie trudne do uzyskania. Później chcemy to zmielić w młynie, takim nie, który ma tam, nie wiem, ileś 10 stopni, żeby to zaparzyć wszystko, no tak, ja się na tym aż tak nie znam, ale chodzi, prawda, o poddanie tego ziarna wysokim temperaturom, żeby to wszystko, prawda, było mielone też w sposób naturalny, czyli na takich młynach, które mielą cały zarodek, dlatego, bo obecny przemysł mieli na tych młynach takich właśnie z wysoką temperaturą walcowych, które jakby najpierw zdejmuje się ten, można powiedzieć, ten błonnik dla nas, czyli właśnie tą łuskę i ten zarodek się wyrzuca i zostaje to bielmo, czyli praktycznie ten sam środek, a szczególnie w pszenicy on jest praktycznie bezwartościowy, bo to jest, można powiedzieć, no mało odżywcze dla człowieka, najmniej, prawda, najwięcej to ten błonnik nam tutaj robi, czyli ta łuska i ten zarodek, a to wszystko się wyjmuje, czyli my praktycznie w sklepach mamy tą białutką mąkę, a później oczywiście dodaje się do tego błonnik już w sposób sztuczny, no ale jego też się poddaje no wysokim temperaturom, no dlatego, bo pamiętamy jeszcze te sienniki, prawda, które babcie tak. tymi resztkami nadziewały, napełniały i tam czasami to chodziło wszystko, prawda, bo tam się najszybciej wszystko lęgnie, więc żeby się nie lęgło, żeby właśnie ten błonnik, znaczy te otręby, prawda, nic się z nimi nie działo, to też poddaje się dosyć wysokim temperaturom, później się dodaje, czyli jak widzimy w tym procesie już takim przemysłowym, to tam w tych naszych właśnie zbożach i w tych mąkach, kaszach, no jest dużo mniej tego wszystkiego, co kiedyś było, prawda, jak to wszystko się robiło ręcznie. Oczywiście, no, przemysł idzie do przodu, my to wiemy, musimy się z tym liczyć, ale my troszkę chcemy się ten krok cofnąć.
0: Zacząć, jakby zatrzymać czas.
1: Tak, i troszeczkę właśnie jednak jakość, tą jakość w produkcie i tą odżywczą wartość dać w tym orkiszu. No więc właśnie my z tego produkujemy właśnie te nasze mąki i makarony. Makarony też robimy ręcznie, bo też oczywiście w tych suszarniach, w tym wszystkim też jest to poddawane wysokim temperaturom, no i też oczywiście tego wszystkiego mniej zostaje. Jednak jak wracamy do tego, jak te nasze babcie robiły te makarony, to one zupełnie inaczej smakują, odżywiają nas i rzeczywiście ta jakość żywienia jest lepsza. Więc jeżeli no widzimy, parę punktów zmienimy, mamy lepszą mąkę w naszej kuchni, prawda? Mamy lepszą kaszę, mamy lepsze makarony, pieczemy chleb właśnie z tej mąki na zakwasie, to już zobaczmy, jak my dużo jesteśmy w stanie zmienić. Oczywiście no nie wszystko, no bo teraz żyjemy w tych czasach, no i nie uda nam się świata naprawić, prawda? I wszystkiego zmienić, ale te parę punktów już bardzo dużo w tej naszej diecie zmieni, w naszym zdrowiu oczywiście.
2: Julu, a jak wyglądało z pozyskaniem oczywiście takiego pola, bo stałaś się rolniczką, jakbym to określiła.
1: Znaczy, wiesz, rzeczywiście, tutaj trzeba też znaleźliśmy tak, uczciwego rolnika, no bo
2: jeszcze
1: nie damy.
2: I jeszcze jaki tam, to musi być dość dobrej klasy chyba ziemia.
1: Wiesz co, akurat orkisz nie jest tak bardzo wymagający.
2: Bo pszenica tak.
1: Więc tutaj akurat nie. Z tego, co pamiętam, jeszcze czytałam w tych niemieckich opracowaniach, to właśnie wręcz nawet jak ta gleba jest, właśnie ten czarnoziem jest zbyt właśnie taka dobra, no to on potrafi właśnie wyrastać i te po prostu później ta słoma się kładzie, więc to też później trudno jest to
0: wszystko.
1: Czyli
0: to też nie można przesadzić w tym kierunku.
1: Tak, tak, więc orkisz akurat takiej super nie wymaga, z tego co ja wiem oczywiście, już dawno tutaj nie czytałam nic na ten temat, ale z tego co pamiętam, to tak to wygląda, ale oczywiście, jeżeli chodzi o nawożenie, nawozy, żeby to wszystko, prawda, fajnie rosło, no to oczywiście to jest ważne i tutaj te pola ekologiczne, myśmy znaleźli takiego rolnika uczciwego, no bo wiadomo, że wszystkiego samemu nie da się zrobić, trzeba w ręce ekspertów oddać.
0: Tak.
1: Oddać te uprawy i znaleźliśmy też właśnie na Mazurach naszych takiego rolnika, który już uprawiał ekologicznie i który też nie bał się sprawdzania, bo wiadomo, że nasz czasami rolnik to się oburza, jak my chcemy oddać na przykład zboże do laboratorium, bo jak to nie ufamy mu i tak dalej, i tak dalej. Nie o to chodzi, po prostu chcemy też mieć dokumenty dla ludzi, którzy to kupują, żeby pokazać, bo teraz człowiek coraz mniej ufa i słusznie, bo wiesz, jak zaczyna Hildegarda zdobywać coraz
0: więcej serc,
1: to tak, to ludzie coraz więcej chcą kupować i tutaj żywić się, czy żyć nawet zgodnie z jej zaleceniami, no to wiadomo, że właśnie tak jak powiedziałam, popyt kreuje podaż i coraz więcej firm zaczyna się tym zajmować, no ale jakby ja jakby nikogo za rękę nie złapałam, nie chcę jakby oczywiście tutaj robić jakiegoś złego PR-u, no ale wiadomo, że
0: ale
1: znajdą się pewnie tacy,
0: tak, którzy pójdą na skróty.
1: Którzy pójdą na skróty i za dużo tego wysiłku nie będą chcieli włożyć, no bo po prostu gdzieś to może dołączą do innej produkcji, którą mają, więc właśnie sprawdzajmy to. Ja zachęcam zawsze wszystkich, bo też dzwonią do stowarzyszenia i pytają, a ten rolnik taki, śmaki. Ja mówię, no wszystkich nie znamy, bo tego już jest coraz więcej. Kiedyś to była garstka nas, którzy się tą Hildegardą zajmowali. Teraz jest już coraz więcej osób, którzy i fajnie, bo ta dostępność będzie coraz większa i prawa rynkowe tutaj wejdą, więc też to będzie taniało dla nas tutaj wszystkich konsumentów. Natomiast mówię, sprawdzajcie, proście o certyfikaty, bo do nas też się wszyscy nie zgłaszają, nie znamy wszystkich po prostu. Więc jakby to, co Hildegarda mówi, wiedza, odpowiedzialność. Także wy musicie się zatroszczyć, czy my konsumenci, o to, żeby właśnie sprawdzić, poprosić o certyfikat, ale też wiedzieć, co sprawdzać, prawda? Dlatego się edukować i pytać i być takim jak ta natrętna wdowa, tak? Czy no, trzeba się zawsze dopytać.
2: Ale tu masz rację, Jolu, ponieważ ktoś może kupić taki produkt, który no, nie spełnia jakichś tutaj certyfikatów i powie, o, bo to było od świętej Hildegardy, zatem no, mi to nie pomogło.
0: Tak, ale ja mam takie pytanie, bo powiedziałaś, że ten gatunek orkiszu jest, on jest taki sam jak za czasów świętej Hildegardy, on był jakoś specjalnie przechowywany, uprawiany w Niemczech przez te lata, że jest identyczny, czy powiedzmy trochę się tam zmienił genetycznie też przez te wieki? Mhm.
1: Znaczy, wiesz, wydaje mi się, że właśnie nie, bo to były takie właśnie banki chyba tych zbóż. Tak, gdzie i on, przynajmniej Niemcy mi mówili, też na początku mieli problem, bo właśnie jego nie było, nie był powszechnie dostępny ten orkisz, ale zaczęli właśnie to rozmnażać, tak jak my. Tak. Sprowadziliśmy z Niemiec, bo ja też chciałam mieć pewność, że po prostu to jest naprawdę dobre zboże i to, które uprawiała Hildegarda i myśmy ściągnęli pierwszą transzę, czy teraz też jak chcieliśmy powiększyć, to też drugą, ale właśnie z Niemiec, żebym ja była pewna i zaczęliśmy to rozmnażać po prostu, no bo oczywiście w Niemczech jest to bardzo, bardzo drogie, to jest zupełnie inne przełożenie, a już powolutku, jak sobie rozmnażamy, to też udaje nam się tę cenę obniżyć, prawda? Ale to jest wszystko proces, lata, żeby dojść do tego, żeby to też było tańsze dla nas wszystkich konsumentów. Ale rzeczywiście tutaj bo powiedziała, no ważne jest, żeby właśnie pytać, sprawdzać, co za rodzaj, no bo wiadomo, każdy gdzieś tam się za to chwyta, też nie ma pełnej wiedzy, bo tylko gdzieś tam poczytał coś i ma nawet dobre intencje, ale nie ma tej wiedzy, no to różne tutaj się mogą takie hybrydy tworzyć, no i to jest ważne, żeby na każdym etapie właśnie to badać, sprawdzać, też później jak urośnie, to my też do Rotterdamu wysyłamy do laboratorium właśnie, bo mają też bardzo takie tak, odpowiednie maszyny, żeby to wszystko właśnie zbadać, sprawdzić, czy tam właśnie jakiś grzyb jest, czy tam metale ciężkie jakieś się nie przedostały, bo wiemy, że są, prawda, wiatry, wody, które gdzieś tam mogą to przenosić, te zanieczyszczenia, nawet kilkadziesiąt kilometrów z pola
0: oczywiście,
1: obok,
0: tak.
1: Prawda? Więc dlatego no, to jest naszą troską, że jak chcemy produkt, no to musimy po prostu sprawdzać na każdym etapie, czy gdzieś tam jakiś błąd się nie wydarzył. Zresztą nasz rolnik, który właśnie tak jak wspomniałam, jest przyzwyczajony do kontroli, bo on praktycznie kiedyś większość tego zboża kupowali od niego Niemcy, jak jeszcze właśnie u nas w Polsce to bio nie było takie popularne, on już tam to bio chciał robić, prawda, ma dosyć duże areały tych pól, więc teraz mówi, chciałby raczej dla Polski to oczywiście robić, jak już ma odbiorcę, prawda,
0: tak.
1: Ale jest przyzwyczajony do tych kontroli, mówi, że to były takie drastyczne kontrole, bo na przykład jak tam coś mu się kawałek linii, coś tam, nie wiem, zepsuło, na chwilę, ułamek sekundy, ale na przykład przy czyszczeniu już mu się na przykład tam to chyba było żyto, czy owiec jakoś zanieczyściło. I mówi, że jak na przykład Niemcy odbierali od niego owiec i znaleźli jedno ziarenko na kilogram żyta, właśnie, czyli czegoś innego, to już, znaczy dwa ziarenka, to już nie kupowali tego. Jak jedno było, to było dopuszczone, prawda, na kilogram. Zobaczcie, jaka to jest kontrola. I on jakby jest nauczony do czegoś takiego i jakby nie ma problemu. Jak ja mówię rolnikowi, jak to pani mi nie ufa, że pani mi chce sprawdzać, on jakby wie, że my musimy mieć te certyfikaty i nie boli się podać kontroli. Także to też jest bardzo istotne, bo no właśnie, Hildegarda też zachęcała do tych biodynamicznych upraw, czyli właśnie zgodnych z porami roku. I taki, jak kiedyś filmik, nie wiem, czy wyście mieli okazję, ale na internecie jest taki filmik drewno księżycowe, wiesz? I jak oni tam jakby opowiadają, jak właśnie skrzypce czy instrumenty robili z tego właśnie drewna księżycowego, to jest zupełnie co innego. Korniki w ogóle nie brały się za to właśnie drzewo, które nawet leżało też wiele tam chyba tygodni, czy tam miesięcy nawet się suszyło, a takie, które było ścięte na przykład nie w pełni, już było zupełnie poddane innym procesom, właśnie tam gniło, te korniki to zjadały i tak dalej, i tak dalej. Więc jednak no, stwórca to wszystko tak, ten proces produkcji naturalny zaplanował, że to jest ważne, kiedy właśnie zbieramy, kiedy suszymy, jak to wszystko powinno wyglądać i wtedy mamy najwyższą ilość tych substancji czynnych, a o to nam chodzi w jedzeniu, prawda? Żeby nie zapychać brzucha czymś, tak jak Hildegarda mówi na przykład o soczewicy, że ona tylko zapycha brzuch, ale chodzi o to, żeby człowiek właśnie wyciągnął z tego jedzenia to, co po prostu będzie nas wspierać, naszą odporność budować i wtedy rzeczywiście no, będziemy długo cieszyć się tym zdrowiem, no i działać tutaj na rzecz Stwórcy, czyli tego, do czego jesteśmy tutaj powołani na ziemi.
0: Właśnie, Julu, zaczęliście od zboża, od orkiszu, później przyszła mąka, tak? A co jeszcze produkujecie z tego orkiszu?
1: Jeszcze makarony. Teraz właśnie już wspomniałam, mamy jeszcze właśnie makarony te nasze ręcznie robione, więc to też jest bardzo ważne. No, za zioła się przyznam szczerze, jeszcze nie zabieramy, bo też nie bardzo ekorolnicy chcą te zioła sadzić. No, a poza tym też takimi topowymi też ziołami u Hildegardy to są zioła, które są sprowadzane, czy najlepiej może największą ilość tych substancji czynnych mają, żyjąc w swojej ojczyźnie, czyli mam tu tam na myśli Bertram, czy Galgant, czyli Bertram Maroko, Galgant Chiny, bo to właśnie jest taka ojczyzna, czyli te warunki najlepsze do funkcjonowania tych roślin, do życia, do wzrastania. Tak. Bo wiem, że właśnie pan Posz, z którym my współpracujemy, jeśli chodzi o te zioła, próbował udomowić w swoim ogródku właśnie ten Bertram i Galgant i mówił, bo jest akurat farmaceutą, że jak później badał to wszystko, no to niestety nie udało się osiągnąć takiej ilości tej substancji czynnej, no która powinna w tych roślinach być, prawda? Były zdecydowanie słabsze, jeżeli chodzi o jakość. Wobec tego no, zdecydował się te pola bio tam właśnie zakładać w ojczyźnie, czyli w Maroku i w Chinach. No a jak wiemy, no Hildegarda też... Za czasów Hildegardy już byli ci kupcy, którzy, prawda, tym jedwabnym szlakiem te zioła przywozili, sprzedawali i tak dalej. No i tutaj, no rzeczywiście my też trzymamy się tego, no bo tak jak powiedziałam, nam chodzi o jakość, pewnie, żeby było łatwiej i wygodniej je tutaj uprawiać. Natomiast no, my w Polsce jeszcze mamy troszkę ten klimat chłodniejszy, no teraz on się ociepla, ale jednak, no nie, jeszcze jakby nie czuję, że mamy taką kompetencję, żeby dać taką jakość tych ziół, prawda, jak to już nasi koledzy z Austrii właśnie, czy z Niemiec robią, działając z tą Hildegardą już wiele, wiele lat. My się wciąż uczymy, no i jeżeli oni się tutaj nie porywają, jak to mówią, prawda, na to, żeby to przenieść, to my tym bardziej nie. Mamy tutaj pokorę jeszcze do tego dużą.
2: Julu, powiedz mi, dlaczego orkisz?
1: Dlaczego orkisz? No, słuchaj, wiesz, tutaj temat jest trudny, bo teraz też są takie mody, żeby bez glutenu jeść. No niestety... Dokładnie. Niestety orkisz ma gluten, a może stety właśnie, bo też są oczywiście opcje, które mówią, że ten gluten nam jest potrzebny, tylko nie w takich ilościach, jak my teraz mamy to w pszenicy i w tradycyjnej po prostu, w tradycyjnym przetwórstwie. Bo teraz, żeby te bułeczki były takie właśnie mięciutkie, puchate, świeżutkie,
0: potrzebny jest tego
1: gluten i tego glutenu dodajemy więcej. Czyli nie tak, jak ja mówiłam właśnie o tej przeróbce naturalnej, czyli mielimy to ziarno, jest tego glutenu tyle, ile jest, tylko my, prawda, tutaj coś odejmiemy, tam coś dodamy i po prostu tego glutenu w takiej obróbce współczesnej dodaje się dużo więcej, żeby właśnie te bułeczki były jeszcze bardziej pulchne, sprężyste i tak dalej, i tak dalej. Czyli my jakby działamy wbrew naturze. No i myślę, że ten organizm, i tych bułeczek jemy też o wiele więcej, prawda, bo dokładnie. To wszystko się zmienia, że kiedyś, prawda, więcej jedliśmy warzyw, właśnie mieliśmy te ogródki, prawda, jak tu rodziły dynie, prawda, jakieś warzywka, jakieś coś tam, no to też z pola to się jadło. Natomiast my teraz właśnie, nie chce nam się obierać warzyw, łatwiej jest, prawda, wrzucić sztukę mięsa na patelni, mieć szybko do tego właśnie jakiś szybki makaron i tak dalej, więc my też inaczej jemy. Więc tego zaczęło się w naszej diecie pojawiać więcej, no i moje, że właśnie te jelita nie dały rady, prawda, przy czymś takim. Natomiast jeżeli weźmiemy taki orkisz hodowany tak jak kiedyś, nic nie dodawane dodatkowo tam jest, to jakby z tą naturą jesteśmy bardziej za pan brat. Oczywiście zdarzają się osoby, które mają już te jelita zniszczone, mówiąc kolokwialnie, czyli musimy najpierw odtruć organizm, poreperować te jelita. Tam, gdzie już jakby jest dysbioza w jelitach, no to musimy wprowadzić tą właśnie saprofityczną florę, która nam to wszystko uporządkuje, prawda? Bo jeżeli my wcinaliśmy, przepraszam, mówię kolejny kolokwializm, ale wcinaliśmy jakieś jedzenie, które nie karmiło tych naszych bakterii, no to one zaczęły tak wymierać, jak teraz niektóre gatunki, prawda, w naszych lasach.
0: Dokładnie.
1: Bo bo też już podają badania, że kiedyś mieliśmy tam ponad 1500, zdaje się, tych szczepów, tych kolonii właśnie bakterii, które żyły w naszych jelitach, a teraz już jakby one wymierają i w takiej przeciętnej diecie Amerykanina już chyba czytałam, że koło 1000 jest, prawda? Więc i też jakby te szczepy probiotyczne, te dla nas dobre właśnie szczepy, które czyli ta właśnie sprzyjająca człowiekowi flora, ona też jest skorelowana z pewnymi chorobami, czy właśnie może ze zdrowiem, ale jak jej nie ma, no to z chorobami, prawda? I też zaczynamy chorować. I też się na przykład właśnie, pamiętam też taką rozmowę, już nie pamiętam z kim, ale też po tej naszej właśnie tej pandemii, która była, że właśnie ten nasz wirus, bohater, też po nim, jakby to czytam już badania właśnie, że chyba ponad 20 chyba szczepów po jednym przechorowaniu właśnie było zniszczonych w naszych jelitach i na przykład właśnie to było skorelowane z tym, że niektórzy właśnie na przykład czuli się źle, jeśli chodziło właśnie o te sprawy sercowo-naczyniowe, inni jeśli chodzi o głowę, tam mgła mózgowa i tak dalej, inni jeżeli chodzi o na przykład choroby stawowe, prawda, że też bardzo różnie osoby to odczuwały potem. No i właśnie było takie badanie już potem, jak już właśnie zaczęliśmy to badać, bo najpierw to było zupełnie nowe dla nas, już właśnie niektórzy badacze doszli do wniosku, że to jest skorelowane z tym, te szczepy, szczepy zostały właśnie tak jakby wytłuczone, przepraszam, że znowu tak to nazwę, przez właśnie tego wirusa jakby. Czyli jakby widzimy połączenie, prawda, tej naszej flory z tym, co jemy, z chorobami, które nas trawią. Więc każdy człowiek ma zupełnie inny profil jakby tych właśnie bakterii w swoim jelicie. I teraz właśnie chodzi też o to, żeby je nakarmić tą naszą zdrową dietą. Czyli jeżeli my będziemy na przykład wcinać mięsko, no to wiadomo, że my nie nakarmimy tych naszych bakterii jelitowych i możemy zagłodzić. Czy jak będziemy cukier wcinać głównie, czyli te bułeczki, właśnie mąkę białą, naleśniczki, placuszki, ale wszystko z tej białej mąki, no to jakby to wszystko jakby natychmiast będzie przechodziło do krwi, prawda? Natomiast właśnie mało tych takich no, odżywczych elementów, czyli błonnika, dojdzie do tych bakterii jelitowych, do naszych jelit, które nakarmią te nasze bakterie, czyli one będą głodować. No i wtedy zaczyna się proces chorowania, właśnie wymierania tych szczepów i tak dalej. Natomiast orkisz, jeżeli właśnie będziemy go dobrze jakby na polu odżywiać, prawda? Będziemy go później dobrze mielić właśnie razem z łuską, tak jak powiedziałam, razem z tym zarodkiem, to on będzie właśnie miał więcej tych części, elementów właśnie, które będą odżywiały te nasze jelita w tych końcowych odcinkach, czyli jelito cienkie, jelito grube właśnie i tam gdzie po prostu no, powinien ten błonnik dotrzeć, a nie być tylko jakby z tego bielma, prawda? Pozyskamy energię, ale tylko na tych wczesnych etapach procesu utrawienia, prawda? Więc to wszystko jakby jest skorelowane z jakością jedzenia i jakby właśnie dobre zboże, dobrze przetworzone, no tak jak kiedyś będzie nas odżywiało. Także to jest wszystko bardzo istotne.
0: Czyli ten orkisz jest jednym słowem takim fundamentem naszego zdrowia, można powiedzieć.
1: U Hildegardy tak. Właśnie to właśnie miałam jakby spuentować, bo tak jak pytaliście, właśnie u niej to jest zboże główne, które powinniśmy mieć w swoim jadłospisie. Ona mówi, że powinniśmy jeść właśnie orkisz, bo on nam da siłę, zdrowe mięśnie, zdrowe kości, rozweseli nas, czyli na układ nerwowy podziała super, czyli jakby zapewni funkcjonowanie tych wszystkich właśnie hormonów, enzymów, tego, co powinno być wszystko na swoim miejscu, właśnie tych mikro, makroelementów w komórce, o których rozmawialiśmy wcześniej, właśnie witamin, żebyśmy my byli zdrowi i żebyśmy mieli siłę przede wszystkim, prawda? Także Hildegarda do tego zachęcała, czyli to powinno być w naszej diecie. Myślę, że tak koło właśnie tych 60-70%, no a reszta głównie warzywa, prawda? Nawet nie owoce. Owoce to są jakby dodatek i to też w sezonie, prawda? Bo my też lubimy przerzucać się na dietę owocowo-warzywną, ale z przewagą na owoce. A jednak tu chodzi bardziej o warzywa, bo owoce też mają cukru dużo, czyli w postaci fruktozy, prawda? Też ona troszkę inaczej jest trawiona i też niestety za dużo tej fruktozy nie będzie nam sprzyjało. A my robimy sobie jakieś koktajle właśnie z owocami, bo one nam bardziej smakują niż warzywa. Mhm. A to nie
2: pyszne.
1: O to chodzi. Tak, zauważmy, że w naturze że owoce są też sezonowo, a nie tak, że my wcinamy to cały rok i głównie owoce, prawda? Także warzywa też są sezonowo, ale zobaczmy, że one w tych kopczykach się łatwiej przechowują, prawda? Dłużej przechowują. Owoce już musimy jakoś tam podać przetwórstwie, a to cukru dodać, a to coś tam, prawda? I to troszkę inaczej wygląda, więc jak najbardziej zachęcam tutaj za Hildegardą do właśnie diety opartej na orkiszu, jak najmniej przetworzonym i najlepiej przetworzonym, plus właśnie warzywa z dodatkiem owoców, z dodatkiem mięska, z dodatkiem ryb, bo ona niczego nie zabrania, nie wyklucza, ona wskazuje tylko jakby na proporcje, co powinno być głównie w naszej diecie, a czego powinno być mniej, prawda, bo to nas będzie osłabiać i powodować, że te nasze soki, jak ona to nazywa, będą zaburzone i te proporcje tych soków, które powinny jakby w sposób harmonijny działać, będą się zaburzać poprzez niewłaściwą dietę, zimną dietę, czyli dietę kanapkową, na przykład jogurtową, prawda, rano jogurcik z lodówki, bo to jest łatwo, szybciutko, no, prawda,
0: szybko
1: my dzisiaj
0: idzie.
1: Pędzimy. Mm-hmm. Tak, tu coś dosypiemy, jakiś musli, jakiś coś tam, albo nawet nie, sam zjemy z jakimiś tam owockami, prawda, bachciach i biegniemy dalej. No niestety to nie. I tak jak Bożenko powiedziałeś na początku, właśnie idzie jesień i szczególnie właśnie w tym okresie powinniśmy zadbać o to, żeby ona była ciepła, żeby rozgrzewać te nasze nerki, bo Hildegarda też mówi, że to są organy starości, czyli od jakości i jakby sprawności naszych.
2: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
0: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
1: Nerek też zależy nasze zdrowie. Im one słabsze, tym właśnie no, ten żywot nasz dobiega końca na tym naszym świecie, prawda? Tutaj tym, w tym wymiarze. Więc powinniśmy o te nerki zadbać, docieplać, właśnie pić, żeby one się też właśnie dobrze funkcjonowały, to nawadniać się po prostu. No i właśnie pić ciepłe też, nie zimne, nie osłabiać czy wychładzać ten organizm poprzez zimne picie, poprzez surowiznę, tylko właśnie wszystko ocieplać, bo te nerki to są takim, można powiedzieć, płomieniem pod żołądkiem, czyli jeżeli mamy nerki ciepłe, rozgrzane, możemy sobie nawet je podotykać, jak
2: wiemy, zaraz sprawdzić,
1: tak, czy one są ciepłe. Jeżeli one są lodowate właśnie, no to wiemy, że też ten nasz układ pokarmowy jest zaburzony, dlatego, bo one są takim jakby właśnie palnikiem, prawda? Podkręcamy płomień, no to wtedy on lepiej dociera do żołądka, ociepla ten nasz żołądek, czyli, bo jesteśmy połączeni, prawda? To jest taki zestaw naczyń połączonych. Jeżeli ten płomień jest słaby pod żołądkiem w postaci właśnie rozgrzania nerek, to wtedy my też źle trawimy, bo jakby nie ma, prawda, ten żołądek nie jest tak właśnie unaczyniony dobrze. Te wszystkie procesy zaczynają się zaburzać, prawda? Dlatego musimy dbać o te nerki właśnie. One lubią ciepło, prawda? Ocieplać je, a nie widzimy, jak współcześnie nastolatki biegają
0: no właśnie,
1: z odkrytymi nerkami,
0: ubiór,
1: prawda?
0: To też i ubiór ma swoje
1: tak,
0: znaczenie ogromne.
1: Tak, oczywiście. Ubiór, czapka, właśnie stopy. Musimy też zadbać o to, żeby im było ciepło.
0: Tak,
1: właśnie,
0: stopy, nie wiem, prawda? Biegamy?
1: Tak, w strzeliskach biegamy, żeby ładnie wyglądać.
0: Tak,
1: tak, skarpety, oczywiście nieodkryte te nasze kostki, jak też się teraz, prawda, widzi czasami młodzież taką. No ja rozumiem, to sama była młoda, chce się ładnie wyglądać, fryzura też, prawda, żeby się pod czapką nie zepsuła. Natomiast no naprawdę, płacimy za to wysoką cenę, spróbujmy chociaż może ten kaptur zarzucić, prawda, czy coś, ale no teraz też zupełnie mamy, no inne rzeczy dostępne. Możemy właśnie jakoś fajnie kaptur, czy z bluz, czy z kurtki. Kiedyś no była czapa, prawda? Niewiele mieliśmy w tych sklepach. Nie było jakby z czego tak wyboru. Moda była taka, nie inna. No ale teraz powinniśmy naprawdę o to zadbać. Ciepło się ubierać, właśnie rozgrzewające ziółka, napary pić, właśnie nie zimne z lodówki. Więc to wszystko jest ważne.
2: Julu, powiedziałaś taką istotną rzecz, jeśli chodzi o bakterie tutaj, że one mają wpływ. Jeden będzie chorował na, no załóżmy, na układ krążeniowy, drugi pokarmowy. Mhm. Czy są już takie badania, które pokazują, jaka dieta jest wskazana dla danej grupy choroby?
1: Wiesz co? Są już takie badania, ale w takim nurcie lekarzy, którzy troszeczkę zagłębili się w medycynę właśnie naturalną, nawet nie tyle chilegardiańską, bo to jest jeszcze taka, no, można powiedzieć, świeża sprawa, prawda? Tak. Natomiast już lekarze, którzy się medycyną naturalną, czyli jakby, no, człowiek jakby jest elementem wszechświata, prawda? Czyli my z naturą lepiej działamy, z tym, co właśnie Stwórca nas wyposażył, prawda, w tej przyrodzie, niż z tą chemią, z tymi takimi syntetykami, z którymi nie dajemy sobie nawet trawiennie rady. Już takie badania są, pewne już grupy się tym zajmują. Nie jest może to tak przebadane, że konkretny szczep, prawda, na to, ale już też wiadomo, że na przykład bifidobakterie, prawda, będą bardziej właśnie korelować z układem nerwowym, czyli jeżeli u nas dużo stresu jest, to powinniśmy właśnie pomyśleć, czy nie brakuje nam bifidobakterii właśnie. Laktobacillusy też już są nawet dokładnie numerki właśnie, co za co. Ja tego nie pamiętam, więc nie powiem, ale myślę, że już możemy właśnie, czyli właśnie z układem oddechowym, czy właśnie przy tych wszystkich infekcjach, prawda, górnych dróg oddechowych, to właśnie te laktobacillusy są bardzo ważne. Więc jak najbardziej powinniśmy się tym zainteresować. Wiadomo też, że na przykład jak dzieciątko nie jest rodzone siłami natury, czyli jest poprzez cesarskie cięcie wyjmowane z brzucha mamy, nie przechodzi przez ten układ kanałorodny, to też już mamy probiotyki takie dla mam, które właśnie powinny mamy, które rodziły poprzez cesarskie cięcie, właśnie sobie uzupełnić, znaczy sobie dziecku, przepraszam, tak. Uzupełnić, bo ono właśnie nie pozyskało tych szczepów, które właśnie są w tych drogach rodnych i dziecko właśnie przechodząc przez ten kanał je jakby pozyskuje, prawda? I tutaj już ten ułoże, znaczy ten garnitur, no tak bym nazwała, czy właśnie ten pewne rodzaje tych bakterii nie są już w florze właśnie narodzonego dzieciątka. Także już właśnie to idzie w tym kierunku, ale co więcej, tam jest chyba jakiś amerykański, nie wiem czy nie psychiatra, właśnie lekarz, który też badał właśnie korelacje z tymi właśnie tych poszczególnych probiotycznych szczepów, właśnie w korelacji z konkretnymi schorzeniami też układu tego nerwowego, czyli na przykład, jeżeli ktoś ma jakieś nerwice lękowe, natręt, to brakuje mu tego, prawda, bo na przykład właśnie taki kawałek mózgu koreluje z tym, ale to nie tylko chodziło też o probiotyki, ale już nawet o poszczególne witaminy i mikroelementy, prawda? Że tam właśnie brakuje kwasu nikotynowego, czy tego, czy tamtego. Zresztą mamy takiego już też lekarza znanego w medycynie naturalnej, doktora Hoffera, to jest przedstawiciel medycyny ortomolekularnej, który zauważył, czy nawet właśnie badał kwas nikotynowy, czyli witaminę B3, właśnie, która spożywana w dużych ilościach, zdecydowanie większych niż właśnie są te rekomendacje takie na tej medycyny naszej akademickiej, to jakby są w stanie naprawić pewne dysfunkcje mózgu. On tak leczył, są książki, wywiady w internecie, zresztą nawet chyba mamy publikację kwas nikotynowy właśnie czy tam witamina B3, już nie pamiętam tytułu, w języku polskim, więc też zachęcam Państwa, bo to naprawdę pomaga ludziom, którzy latami jakąś się z nerwicą natręt, czy właśnie z lękową nerwicą, czy z jakimiś depresjami głębokimi borykają, a właśnie ta witamina też reperuje mózg, dlatego, bo te leki, które oczywiście pomagają nam, te takie klasyczne, przetrwać ten trudny okres, ja nie mówię tutaj, prawda, że one są złe, natomiast one bardziej działają objawowo, żebyśmy się mogli normalnie funkcjonować, żyć, prawda? Natomiast jakby, jak doktor Hoffer mówi, ta witamina B3 jakby działa inaczej, czyli na przyczynę problemów, no prawda? I jest w stanie troszeczkę naprawić te uszkodzenia właśnie, które w mózgu były. Więc też Państwa, którzy mają z tym problemy, też odsyłam do internetu, do literatury właśnie, żeby sobie zakupić książkę. Bo teraz no przez to, że my mamy taką słabą jakość jedzenia, właśnie wyjałowione z tych właśnie odżywczych witamin, mikroelementów, to nam brakuje w diecie bardzo tego właśnie, czym ta komórka się powinna odżywiać. Zresztą też takie tabele gdzieś w internecie są, ile na przykład obecnie współcześnie ziemniaki mają witaminę C, a ile miały na przykład 60 lat temu. Teraz musielibyśmy chyba, nie wiem, z 20 kilo, jak podają źródła, zjeść, żeby uzupełnić właśnie tę witaminę C, którą kiedyś mogliśmy pozyskać z dużo mniejszej ilości zjadanej, prawda? Więc nie jesteśmy w stanie po prostu tyle zjeść i uzupełnić te nasze deficyty, dlatego zaczynamy też chorować. Czyli jeżeli nie mamy, komórki nie mają w procesie metabolizmu tego, co powinny mieć, no to też te choroby są. Więc ta suplementacja u nas czasami jest koniecznością. No niestety. Oczywiście ja nie zachęcam do tego, żeby, prawda, źle jeść i później garstkę suplementów. Natomiast jeżeli już jesteśmy zdrowi, mamy jakieś zaburzenia rytmu serca i tak dalej, to już są masę badań, które pokazują, że właśnie uzupełnienie czy koenzymu Q10, czy na przykład witaminy C już w stanie są poprawić te nasze właśnie mechanizmy i zaczynamy się lepiej czuć, naprawdę. Także też już jest bardzo dużo w PubMedzie, czyli takim no oficjalnym zbiorze badań i tych badań jest naprawdę już dużo, które to potwierdzają. No właśnie tylko zadajmy sobie pytanie, dlaczego lekarze tacy tradycyjni nie interesują się tymi suplementami, tylko bardziej lekami chemicznymi, prawda? No i tak. Pewnie odpowiedź, to było takie pytanie troszkę retoryczne, ale odpowiedź jest taka, że tak jest nasz system ustawiony, to nie jest wina lekarzy. Nie. Absolutnie nie mam tutaj pretensji, tylko system jest ustawiony tak, że mamy jakiś taki złoty standard i w takim leczeniu takiego schorzenia lekarz musi użyć tego i tego produktu, koniec, kropka, żeby był bezpieczny, prawda? A nie jakaś szarlataneria, coś użyje, a później, prawda, będzie miał problemy z izbą lekarską, prawda, lekarską, tak. czy z jakimiś takimi, więc ja to rozumiem, jak najbardziej, ale jeszcze raz odwołuję się właśnie do tej wiedzy i odpowiedzialności, o której mówiła Hildegarda. Sami po prostu zatroszczmy się, szukajmy, czytajmy, słuchajmy lekarzy. Już są tacy na właśnie tych wszystkich social mediach, bo ja sama słucham, którzy też zadają te pytania. Mam takiego lekarza już, doktor Tadeusz właśnie, który... ginekolog opowiada właśnie o tym, że on sobie zaczął zadawać pytania. Wie, kurczę, przychodzą do mnie ciągle pacjentki, które ciągle z nawracającymi właśnie infekcjami właśnie pochwy, czy z jakimiś innymi. I mówię, albo ja źle leczę, albo te leki, które ja przepisuję, nie działają. Coś jest nie tak. I naprawdę to jest niesamowite, aż łza się w oczach kręci, że on sobie sam zaczął zadawać, i wielu jest takich lekarzy, to jest tylko przykład, którzy stawiają sobie pytanie, że coś jest nie tak, czyli mają taką refleksję, prawda? Mówi, coś jest nie tak. I zaczął właśnie szukać. I teraz kobietą sam na wizycie zmienia właśnie tą dietę. Od tego zaczynam, mówi. Ja leczenie zaczynam od zmiany diety, bo po prostu, jeżeli przepiszę nawet tam inne leki, punkt 2, 3 czy 4, ale jeżeli ktoś po prostu punktu pierwszego nie zrealizuje, to w ogóle to nie wszystko. Ma to przechodzić do punktu 2, 3 i tak dalej. No dokładnie, więc naprawdę już coraz więcej lekarzy ma świadomość, że dieta to jest podstawa. Po prostu, no zobaczmy, to tak jak samochód, prawda? Jakie paliwo jedziemy, to on albo jedzie dobrze, albo jedzie źle. Skroimy się, zatrze się silnik, coś tutaj, a my o siebie nie dbamy. No to jest nasze paliwo, prawda? Więc ta dieta to jest kluczowa i powinniśmy po prostu od tego wyjść. Dlatego ta Hildegarda też w wizjach mówiła, że... na 800 lat będę zapomniana, ale później, prawda, jakby będę już odkopana, można powiedzieć. Więc ona to nawet w wizjach tak swoich tam pisze gdzieś. I to jest niesamowite, że to jest święta na nasze czasy, kiedy my już mamy tak złą jakość jedzenia, my już nie wyciągamy tego, czym organizm się żywi, dlatego zobaczmy, ten lekarz sobie świetnie zadaje też takie pytania, mówi, kurczę, jak ja się uczyłem medycyny 30 lat wcześniej, to 10% osób chorowało na to czy na tamto, już nie pamiętam, a teraz 60%. No to mówi, no coś jest nie tak, coś się zmieniło, tak, prawda? Właśnie. Prawda. No i dieta się zmieniła. Kluczowe, że się zmieniła dieta. My tego cukru jemy, nie wiem, 40, czy nawet już teraz dane podaję, nie wiem, 70, bo ja już nie pamiętam, jak to właśnie w tych badaniach jest, ale na rok, prawda, średnio przeciętny przeciętny Polak czy Europejczyk, już też nie pamiętam, ale tu chodzi o skalę, prawda? Już nie o te lata czy detale badań, ale zobaczmy, po prostu kiedyś to były jakieś minimalne ilości, teraz to jest skala, więc jeżeli nasza dieta jest tak przecukrzona, no to rzeczywiście, no to nie możemy być zdrowi, no bo cukier nic nie robi w organizmie, także zachęcam doktor właśnie, Tadeusz świetnie
0: jest,
1: o tym.
0: A wszędzie jest.
1: Tak, dokładnie. Taki to w sposób ukryty, czyli właśnie. Mamy właśnie tak, jak on podaje w dwóch

0: Nie. Bardzo chętnie Hildegarda zachęca nas właśnie do tego, żeby też pomagać ludziom, pokazywać,
1: właśnie,
0: bo
1: tak,
0: musimy o siebie zadbać. I to jest też misją naszego właśnie stowarzyszenia, żeby naprawdę, i zresztą to samo doktor Tadeusz mówi, że edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja, bo ludzie są w stanie sami o siebie zadbać, są w stanie znaleźć dla siebie dobre właśnie źródło jedzonka, ale muszą wiedzieć, czego szukać. Także bardzo chętnie się tym dzielimy. Ja też właśnie widzę na swojej małej rodzinie, prawda, że nie stosuję ani właśnie antybiotyków, w chemii i tak dalej, i naprawdę po zdrowe jedzenie ta odporność jest zdecydowanie lepsza, tych chorób jest mniej. Oczywiście układ immunologiczny się musi uczyć, więc banalne infekcje zawsze gdzieś tam te wczesne
1: trafią
0: właśnie
1: się, tak.
0: Wieku dziecięcego. Tak, bo też się musi nauczyć, prawda? Stykamy się z dziećmi chorymi w przedszkolach, żłobkach i tak dalej, więc to jest naturalny proces, ale jest tego mniej, są i ciężkie właśnie, i to naprawdę widzimy, jak zaczynamy dobrze jeść, widzimy, jak ten organizm sobie dużo lepiej radzi z infekcjami, z innymi chorobami, jak już jakieś przypałętają, bo to też nie ukrywamy, że stres jest odpowiedzialny za wiele z nich. No a tutaj czasami właśnie w pracy, no trudno się nie stresować, więc wiadomo, żyjemy w takich, a nie innych czasach, no i niestety, no i musimy sobie radzić z tym, co właśnie nas
1: i
0: konfrontuje.
1: I dzięki radom chociażby świętej Hildegardy przekazywanym przez was, no, radzimy sobie na pewno lepiej. Na pewno lepiej.
2: Jolo, a jakie byś zaproponowała nam śniadanie?
1: Śniadanie? To obiad chyba już o tej
2: porze. Nie, śniadanie zaczynamy. My już jedliśmy, ale taki dzień, taki na jeden dzień, chociaż na jutro. O, jutrzejsze śniadanie. Jutrzejsze.
0: U Hildegardy to tak zabrzmi troszkę właśnie niepolsko, ale ona zachęcała nas do porannej ciepłej karszy. Mówimy już na to właśnie o orkiszanka, ale to jest habermus. Ona mówi o habermusie, czyli takiej właśnie ciepłej karszy orkiszowej. Czy jeżeli ktoś właśnie orkiszu nie, to nawet może tą owsiankę, prawda, sobie też, jak ma akurat teraz pod ręką, bo jeszcze orkiszu nie ma. Też owies Hildegarda bardzo ceniła, znaczy odradzała troszeczkę osobom, które mają problem właśnie z układem sercowo-naczyniowym. Natomiast orkisz zalecała wszystkim, no chyba, że są nietolerancje, prawda, bo teraz coraz więcej u nas tych nietolerancji, więc jak najbardziej taka ciepła, na wodzie gotowana właśnie kasza orkiszowa z dodatkami czterech ziół, cynamon, galgant, bertram i błonnik, czyli babka płeśnik, i to jest takie wyposażenie właśnie na cały dzień, ciepłe, śniadaniowe, żeby ten żołądek ruszyć ciepłym, właśnie dobrze się poczuć, właśnie nakarmić jelita, te nasze bakterie. I jeżeli właśnie zmienimy, chociaż zobaczcie, jedną trzecią, czyli chociaż śniadanie właśnie, także Bożenko, bardzo dobrze, że tutaj o tym wspomniałaś, to już zobaczcie, to jest jedna trzecia naszych posiłków. Jeżeli do tego zrobimy sobie jeszcze na zakwasie nawet żytni póki co, własny chlebek właśnie, ale na zakwasie, czyli też te probiotyczne kultury będą właśnie w naszym menu, to już zobaczcie, jak dużo zmienimy, bo ta kanapka nawet do pracy, no na zimno, ale jedna czy dwie to już jakby, jak ciepłą kolację zjemy, to naprawdę nie zaburzą tego naszego jedzenia, a już to będzie lepiej. Także jak najbardziej idźmy za radami Hildegardy, bo ona właśnie na te dzisiejsze czasy fajnie nam to wszystko podaje. To jest bardzo prosta też dieta. Nie zabiera nam, nie jest bardzo restrykcyjna, nie zabiera nam wszystkiego, tylko ustawia to w dobre proporcje, ale jest też smaczna. Więc właśnie tutaj naprawdę zachęcam do tego, żebyśmy dobrze jedli właśnie w odpowiednich proporcjach, ciepło na ten czas i już bardzo dużo dla siebie zrobimy i tą naszą odporność wzmocnimy, będzie nam łatwiej z tymi właśnie infekcjami i jeszcze jak dołączymy zioła Hildegardy, to już byłaby naprawdę bardzo dobra inwestycja.
1: Tak, i wtedy możemy ze spokojem wchodzić w jesień, w zimę, w te chłodniejsze pory roku, które przed nami.
0: Tak, dokładnie tak.
1: Dokładnie tak. A naszym dzisiejszym gościem była Jolanta Zajdel z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy. Myślę, Jolu, że ustalimy kolejną naszą rozmowę już niebawem, jak będziesz miała czas.
0: Mam nadzieję, że zechcecie mnie
1: oczywiście,
0: zaprosić,
1: że zechcemy.
0: Bo tutaj szybko gadam. Nie wiem, czy nie zagadałam tutaj.
1: Nie, na pewno nie.
0: Was, także,
1: na pewno
0: ale
1: nie. My już nie dotykaliśmy, Jolu, tutaj pytań od słuchaczy, bo to w następnym programie byśmy tutaj mogli rozmawiać długo.
2: Do wieczora.
1: Jola
2: ma też swoje zajęcia.
1: Jola ma też swoje zajęcia, tak, moi drodzy. Więc wasze pytania, które przysłaliście nam w czasie trwania programu, zapytamy Jolę przy następnej okazji. A dzisiaj to było na tyle. Jeszcze raz Ci, Julu, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Porozmawiamy
0: dziękuję,
1: jeszcze.
0: Pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiamy też wszystkich słuchaczy.

0: Quatsch.
1: Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński i rozpoczynamy kolejny wykład. Dzisiaj będzie o roślinach. Skupimy się na tej grupie dosyć też ciekawej, ale często pomijanej. Dużo chętniej ja tak zauważyłem, że słuchamy o i dowiadujemy się o zwierzętach, a warto się też przypatrzeć roślinom, bo na co dzień mamy z nimi kontakt i mam tutaj na myśli chociażby taką część naszego życia gastronomiczną, bo każdy w jakiś tam stopniu zjada rośliny i zjadamy właśnie owoce, zjadamy też nasiona i o nich właśnie dzisiaj będzie cały wykład i zastanowimy się w ogóle, po co rośliny mają te owoce, jak w ogóle z punktu botanicznego te owoce można scharakteryzować, jak można klasyfikować i po co w ogóle też wytwarzają nasiona, bo to też czasami może być niezrozumiałe i takie dziwne, zagadkowe. To dzisiaj sobie właśnie o tym porozmawiamy. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby słuchać, oglądać, bo będę miał też sporo rzeczy do pokazania dzisiaj, tak jak tutaj widać. Parę rzeczy zaprezentuję i zapraszam też do komentowania i brania udziału w naszym czacie. Jak będą jakieś pytania, to oczywiście jak zawsze będę na nie odpowiadał. No to tyle tytułem wstępu. Zaczynamy. Takie pierwsze zdjęcie. Piękne mamy jabłuszko. Każdy z nas, jak pomyśli o owocach, to chyba jedno z pierwszych skojarzeń to właśnie, przynajmniej w Polsce, to będzie właśnie jabłko. Ale ja tutaj jeszcze zestawiłem piękne takie jabłuszka z truskawkami. Truskawki chyba też bardzo lubimy i bardzo nam się dobrze kojarzą z nadejściem takiej ciepłej pory roku i z utęsknieniem czekamy na truskawki, oczywiście ci, którzy lubią, ale chyba zdecydowana większość osób lubi właśnie zjadać truskawki. Natomiast owoc to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie z punktu widzenia botanicznego. Bo my, kiedy właśnie mówimy owoce, no to najczęściej kojarzymy właśnie z tymi owocami, albo na przykład też mogą być na przykład takie owoce też. Na to najczęściej mówimy, że to są owoce lasu, czyli na przykład maliny, jeżyny, borówki różnego rodzaju, a borówek przecież jest całkiem sporo, to nie tylko jagody. Zresztą tutaj też jest dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ ja o tym będę więcej mówił, bo w ogóle jagoda jest bardzo ciekawym owocem i troszeczkę jemu się dzisiaj więcej przypatrzymy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że borówek w polskich lasach rośnie całkiem sporo, bo mamy przecież czernicę, brusznicę, łochynię, mamy jeszcze przecież żurawinę, także to są wszystko właśnie takie borówki, które można w naszych lasach spotkać, ale najbardziej, te najczęstsze, najbardziej takie pospolite, to są jednak te borówki czarne, czyli czernice. A też trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mówimy o borówkach na borówki amerykańskie, prawda? Których w polskich lasach akurat nie spotkałem. Czy jest borówka kamczacka na przykład. No to też odmian bardzo dużo. Natomiast są gatunków. Natomiast przypatrzymy jagodzie i tu będą pewne zaskoczenia. Bo myślę, że mogą być Państwo bardzo zdziwieni co do tego, że jagoda to nie jest tylko to, o czym my myślimy. No, poza tym, że myślimy właśnie, mamy na myśli o jabłka, truskawki, właśnie takie na przykład owoce leśne, to czasami jak powiemy o owocach, to przyjdą nam na myśl na przykład jakieś cytrusy, czyli kiwi, cytryna, pomarańcza, grejpfrut, różnego rodzaju owoce, właśnie cytrusy. I to też jest jak najbardziej słuszne skojarzenie. Oczywiście, że tak, chociaż, bo to też przecież właśnie są owoce. Natomiast mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że owocami są na przykład to, co tutaj widzimy na tej fotografii. Każdy doskonale zna, ale to są oczywiście też owoce. Chodzi o żołędzie.
No, żołędzie mają na, rosną wiadomo na dębach, to każde dziecko wie. One się w ogóle też kształtem różnią, co ciekawe. Co prawda rozróżnić, czy żołądź pochodzi z dębu szypułkowego, czy bezszypułkowego, jest dosyć trudne, ale na przykład jeżeli już chodzi o dąb czerwony, to bardzo prosto, bo dąb czerwony to przypomina, taka, to jest taka baryłka, taka wręcz prawie, że kulka. To taki ma kształt dąb czerwony. Natomiast jeżeli chodzi o dąb szypułkowy i bezszypułkowy, to tutaj jest już dużo trudniej. Ja jednego właśnie z żołędzi dzisiaj mam ze sobą i troszeczkę o tym powiem więcej. Dzisiaj się skupimy na tym. Tutaj na razie tylko pokazuję, że to też jest owoc i to jest owoc, który nam się w ogóle nie kojarzy z owocem. Nikt, nie słyszałem jeszcze nigdy w życiu, żeby ktoś na przykład powiedział: o, jakie piękne owoce, i wskazał na dęba. No to tego jeszcze nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Kolejny taki owoc, który zupełnie nam się nie kojarzy z owocem, a nim jest przecież i jest bardzo, bardzo dobry, bardzo smaczny, bardzo go lubimy. Tutaj na razie jeszcze w takiej fazie dojrzewania, ale już po kształcie widać, co to będzie. To jest oczywiście leszczyna, a na niej rośnie orzech laskowy. I orzechy laskowe, co prawda, już mogą nam się bardziej kojarzyć z owocami, dlatego że po prostu je zjadamy. Ale, no bo żołędzi raczej nikt nie je. Chociaż uwaga, to nie jest tak, że żołędzi nie można jeść, bo można, ale może nie w takiej formie surowej, tylko na przykład, ja nigdy nie jadłem, także nie wiem też, jak to smakuje, ale mączka na przykład z żołędzi słyszałem, że jest, i ale nie jest jakaś chyba rewelacyjna z tego, co się orientuję. Ale mówię, nie chcę się wypowiadać, bo nigdy nie jadłem, nie próbowałem. Natomiast orzechy laskowe jak najbardziej lubimy, bardzo są smaczne, przepyszne. Leśnicy też chętnie sadzą to drzewo, znaczy właściwie to krzew, w lasach, ponieważ jest bardzo dobrym uzupełnieniem. To się nazywa taka domieszka biocenotyczna. I dlaczego warto to sadzić? No bo to jest też pożywienie nie tylko dla nas, ale też i właśnie dla zwierząt. Zwierzęta bardzo chętnie korzystają właśnie z różnego rodzaju owoców, które mają właśnie postać takiego orzeszka, prawda? No bo w zasadzie żołądź to też jest właśnie takim orzeszkiem. No, ale to nie wszystko, bo przecież owocami też jest to, co tutaj prezentuję na fotografiach. To też są owoce i też mają, jak najbardziej są pełnoprawnymi owocami, a przecież ich w ogóle nie kojarzymy z owocami, bo najczęściej właśnie, tak jak mówię, no owoce to jest coś, co możemy zjeść. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy na przykład, to jest może trudne do rozpoznania, bo w ogóle tak, to co jest na prawej fotografii, to jest bardziej znane szczególnie w okresie kwitnienia, czyli w czerwcu, w lipcu. Nazwa lipiec już trochę nam wskazuje, co to jest. Kiedyś nawet jeden z naszych wykładów z cyklu Rok w lesie miał właśnie taki tytuł: lipiec, kiedy lipy kwitną. I właśnie to jest lipa. I bardziej kojarzymy raczej te kwiaty lipy niż te orzeszki. Co ciekawe, też powiem, że no, człowiek jest dosyć taką ciekawą istotą, bo nas interesuje najczęściej to, co my możemy w jakiś sposób wykorzystać. No a kwiaty lipy wykorzystujemy w zasadzie dwojako. W jeden sposób tak pośrednio i drugi bezpośrednio. No pośrednio to jest ten, że zrywamy, suszymy i można zalać wrzątkiem i jest naprawdę pyszny taka herbatka. Naprawdę rewelacja. Kto nie pił, to bardzo zachęcam do tego, żeby spróbować. Naprawdę bardzo wartościowy napój i bardzo smaczny przy okazji oczywiście. Natomiast to jest takie pośrednie, znaczy bezpośrednie wykorzystanie tego kwiatu lipy. Natomiast pośrednie też jest takie, że przecież no, z lipy, z tych kwiatów właśnie mamy miód, bo właśnie pszczoły bardzo korzystają z lip. To jest taki jeden z ostatnich w zasadzie pożytków, takich bardzo no, dużych, takich towarowych, ostatni z pożytków właśnie
pojawiający się w naszej strefie klimatycznej. Później już pszczoły to mają w zasadzie wrzos, nawłoć, no i w zasadzie sezon się kończy. Także lipa jest naprawdę bardzo, bardzo ważnym tutaj składnikiem takim miododajnym. Ale jak już patrzymy na przykład na te orzeszki, bo tutaj też się pojawiają takie orzeszki z takim małym listkiem, no to już no to raczej pomijamy, prawda? Bo to do niczego nam się nie przydaje, w żaden sposób tego nie wykorzystamy, więc nie myślimy o tym w kategoriach owocu. Natomiast po lewej stronie mamy, jeszcze dzisiaj w ogóle do tego wrócę, do tej lipy, bo chciałbym właśnie powiedzieć troszeczkę o tych orzeszkach, które są bardzo ciekawe i po nich właśnie, tylko po orzeszkach możemy rozpoznać, jak i z jakim gatunkiem lipy mamy do czynienia, ale o tym będzie później. Natomiast po lewej stronie naszego slajdu znajduje się też taki, no tutaj jest sporo tych owoców i to są grabowe owoce. Tak one właśnie wyglądają. Zresztą widać też, że już są przebarwione liście grabowe na kolor żółty, czyli no jesień. A właśnie, ja nie wytłumaczyłem, a przecież powinienem też powiedzieć na samym początku, że dlaczego w ogóle dzisiaj ten temat? No bo właśnie jesień to jest idealny moment, żeby mówić o owocach, a szczególnie o nasionach. I o nasionach my dzisiaj dosyć sporo powiemy, bo w zasadzie o owocach może nie będę tak bardzo dużo opowiadał. Zresztą w ogóle sam temat o owocach jest naprawdę bardzo, bardzo rozbudowany i można by tu naprawdę na temat każdego rodzaju owocu zrobić w ogóle osobny wykład. A ja tak bardzo ogólnie chciałem powiedzieć trochę o owocach, a też o tych nasionach, które teraz właśnie no, można je podziwiać i znajdywać. Zanim jednak powiemy o owocach czy o nasionach, to trzeba tak właśnie z tego botanicznego punktu widzenia zobaczyć w ogóle, no, jak to się dzieje, jak do tego dochodzi, że te owoce i te nasiona powstają. No więc, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba spojrzeć na wiosnę w zasadzie, popatrzeć na wiosnę, przypomnieć sobie, jak jest pięknie, też kolorowo, ale chyba jednak mniej kolorowo niż jesienią. A dlaczego jest kolorowo? No, każde dziecko pewnie powie, że dlatego, że kwitną kwiaty. I to jest bardzo dobra odpowiedź, która nam wyjaśnia istnienie owoców i nasion. Właśnie gdyby nie było kwiatów, no to nie byłoby przecież też owoców i nasion. No, żeby kwiaty oczywiście są bardzo piękne i zwracają naszą uwagę, ale nie tylko naszą, tylko na przykład właśnie zapylacze, bo przecież są właśnie zwierzęta, które zapylają te kwiaty i to jest niezwykle ważny proces do tego, żeby te owoce czy nasiona mogły powstać. Dlatego też najpierw właśnie jest wytwarzany przez roślinę kwiat i ten kwiat musi być zapylony. Oczywiście są też rośliny, na przykład wiatropylne, czyli nie muszą wykorzystywać owadów, prawda, do tego procesu przenoszenia pyłku. Tylko może temu pomagać po prostu wiatr. Natomiast no już jak dojdzie do tego przeniesienia pyłku na słupek oczywiście. Tutaj też jest bardzo dobrze widoczne, to jest w ogóle świetne zdjęcie, które nam tutaj wszystko pokazuje, taką budowę kwiatu. I tutaj widoczny jest, bardzo dobrze jest słupek, ale no oczywiście wiadomo, pyłek musi być przeniesiony na ten słupek, też widoczne są takie malutkie pręciki, natomiast to, co nas najbardziej interesuje tutaj, to jest zalążnia. Zalążnia to jest to, co tutaj, no taki można powiedzieć, to co jest na dole albo na górze, zależy z której strony popatrzymy na tego kwiatka. Natomiast zalążnia, w której znajduje się 6 zalążków. No to jest kwiat właśnie kokoryczki. Kokoryczka to jest taka właśnie bardzo ciekawa roślina, która wytwarza kwiaty w kształcie takich jakby zwisłych dzwonków. Takie jakby dzwonki wiszą, bardzo ładne. I no nie wiem, mi to się kojarzy tak z dzwonkami. Może ktoś ma jakieś inne skojarzenie. I w tej oto zalążni właśnie powstają zalążki. No i oczywiście wiadomo, z zalążka właśnie będzie jakieś tam nasionko. No to jest właśnie jakby istota sprawy. Czyli wiemy, że najpierw musi być kwiat, żeby powstał owoc.
Tak? A później właśnie w owocu też się wytwarza nasiono, ale o tym będziemy mówić za chwilę. No i teraz, jeżeli chodzi o owoce, to chciałbym powiedzieć właśnie parę słów o tych klasyfikacjach, jak te owoce są dzielone, jak je się dzieli, bo tych klasyfikacji jest całkiem sporo i one są różne, naprawdę przeróżne. Ja tutaj pokażę tutaj Państwu taką jedną klasyfikację. Oczywiście ona też jest niepełna. To też ona nie zawiera wszystkich jakby tych typów owoców. Natomiast no, chciałbym pokazać tylko pokazać tą wielką różnorodność. Zwrócić Państwa uwagę, że owoce bardzo różnią się między sobą i nawet owocami nazywamy czasami również to, mówiąc z botanicznego punktu widzenia, co normalnie jest przez nas uznawane za warzywo. Ale o tym za chwilę. Więc mamy taki podział, który nam dzieli owoce na zbiorowe, na pojedyncze i na owocostan. No i te owoce zbiorowe to jest dosyć ciekawe pojęcie, bo jak mówimy o owocu zbiorowym, to wydawałoby się nam, że to mogłoby być na przykład, no nie wiem, winogrona, prawda? Że to jest taki dobry przykład owocu zbiorowego. Otóż, no na przykład, a tutaj podałem przykład, aha, ja tylko od razu powiem, że właśnie to, co jest na niebiesko, to jest właśnie ten podział, ta klasyfikacja. Natomiast jeżeli chodzi o tą białą czcionkę, to są przykłady tych roślin. No i mamy właśnie jeżynę, truskawkę, to są właśnie przykłady roślin zbiorowych. Tych owoców, przepraszam, nie roślin, tylko owoców zbiorowych. No i teraz można byłoby się zapytać, no ale jak to jest możliwe? No otóż proszę zwrócić uwagę, że truskawka ma, każdy wie dokładnie, jak wygląda truskawka, ale jak się jej przyjrzymy z bliska, to widzimy takie mnóstwo takich małych kropeczek na niej. I to są takie maluteńkie orzeszki, to są takie maluteńkie orzeszki. I dlatego właśnie przez to, że tych orzeszków jest tak dużo, zgromadzone są właśnie w tej jednym owocu, dlatego właśnie jest to nazywane owocem zbiorowym. Tak samo jest z jeżyną, tylko że jeżyna właśnie dookoła tego jakby tego swego orzeszka wytwarza taką warstwę, taką miąższu. I to jest właśnie takie kulki, można by powiedzieć, po prostu taki zlepek kulek, prawda? Także to jest dlatego właśnie nazywane owocem zbiorowym. No i mamy na przykład jeszcze owocostan. Owocostany są też różne. Ja podałem jako przykład ananas i ananas jest takim, on się tak śmiesznie nazywa, bo to jest owocostan jagodowy. To jest owocostan jagodowy, czyli też właśnie taki, który ma taki z miąższem, taki bym, no też soczysty, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że właśnie te owoce pojedyncze dzielą się na soczyste i na suche, tak? I soczyste to jest już zupełnie w ogóle inny jakby podział. I tutaj mamy soczyste, czyli to jest na przykład jagoda właśnie. Jagoda, ale tutaj mówimy o jagodzie rzeczywiście tej naszej, takiej, prawda, z lasu, jagodzie, ale ja za chwilę jeszcze na kolejnym slajdzie dokładnie pokażę, co się za tym terminem jagoda kryje, bo to jest niezwykle ciekawe. Czyli mamy te owoce soczyste. No, jak sama nazwa mówi, one są rzeczywiście soczyste. Też zawierają w sobie właśnie dużo wody. Ale też mogą być takie, które tej wody mają bardzo niewiele, czyli są suchymi. A te z kolei suche jeszcze się dzielą ponownie. Dlatego ja specjalnie to tak zawarłem w takim właśnie rozpisaniu na różne strzałki, żeby to było widoczne, bo gdybym tak opowiadał, to pewnie mało kto by to dokładnie zrozumiał. Natomiast mamy właśnie te suche, jeszcze dzielą się na niepękające. No i tutaj mamy kilka przykładów, oczywiście też nie wszystkie ja tutaj zawarłem. Są niepękające i są pękające. Może zacznę od tych pękających. Pękające to są na przykład, no każdy doskonale zna, bo to normalnie mamy w kuchni, to z tym się spotykamy. Są strąki. I tutaj przykładem mogą być rośliny bobowate, czyli fasola, groch, to właśnie bób przecież też, jak sama nazwa nam wskazuje.
Czyli wytwarzają właśnie takie strączki. I proszę zwrócić uwagę, że mówimy o owocach i ktoś mógłby mi teraz powiedzieć, jak to tutaj owoce, przecież to są warzywa. No tak, ale właśnie z botanicznego punktu widzenia to są właśnie owoce. To są wszystko owoce. Także one wytwarzają takie strączki. Ten strączek oczywiście pęka, tak? I tam właśnie pojawiają się już w zasadzie no, to, co my najbardziej lubimy, to, co jest najlepsze do zjedzenia właśnie z tego owocu. Natomiast co jeszcze mamy? No mamy jeszcze taką pękającą torebkę. Może być pękająca torebka i tutaj bardzo dobrym przykładem jest właśnie mak, z którego niejako nasiona się wysypują. Nawet się często mówi, prawda, makówka. I mamy jeszcze niepękające, tak? Z tych suchych wyodrębniamy jeszcze owoce niepękające. I tutaj mamy niełupkę, ziarniaka, orzecha, skrzydlaka. Ja już o tym troszeczkę powiedziałem, bo mówiłem dzisiaj o orzechach, prawda? I orzech to nie jest tylko orzech, o tutaj od razu może pokażę, proszę bardzo. Mamy orzecha włoskiego, prawda? I to jest właśnie taki, no każdy wie doskonale, że to jest orzech, prawda? Natomiast... Natomiast no, muszę powiedzieć, że ten orzech może właśnie być również na przykład żołędziem, może być na przykład czym jeszcze? Bukwią przecież, prawda? U buka na przykład mamy takie orzeszki malutkie. Ja niestety nie mam, bo nie udało mi się zebrać. To, co mi się udało zebrać, to dzisiaj Państwu pokażę. Natomiast nie udało mi się zebrać właśnie tego żołędzia, już mi się samemu to myli, tego orzeszka bukowego. Niestety nie udało mi się znaleźć, ale też bardzo, bardzo dobry. Taki ma charakterystyczny kształt. Mam jedynie jego taką osnówkę, to się nazywa kupul. Tak ona wygląda. I tu w środku właśnie, tu w środku się znajduje ten orzeszek. Bardzo dobry. Zachęcam, żeby sobie, jak się znajdzie, to żeby sobie pojeść. Także orzech właśnie, to taka też kolejna ciekawostka, tak jak w przypadku na przykład strąka. Mówiliśmy, że strąk to też właśnie z botanicznego punktu widzenia to jest owoc, a tutaj właśnie orzech też jest właśnie owocem i to nie tylko orzech w sensie takim rozumieniu tylko właśnie laskowy, czy nie wiem, orzech nerkowca, czy właśnie włoski, ale też tym orzechem są właśnie żołędzie na przykład, albo te orzeszki bukowe. No jeszcze mamy oczywiście... tego skrzydlaka, no skrzydlak to jest taki właśnie, skrzydlak to jest, tu niestety mam takie trochę zniszczone, ale to jest właśnie na klonie. Na klonie się wytwarzają skrzydlaki, ale nie tylko na klonie. I tutaj mało powiedziałem o tej niełupce czy o ziarniaku. Jest jeszcze właśnie niełupka czy ziarniak, no to każdy też kojarzy, prawda? No to jest taka twarda, zbita, w zasadzie no nie pękająca w żaden sposób istota. Także to jest też bardzo, bardzo, też bardzo ciekawe i że są właśnie te suche, że mają pękać i nie pękać te owoce. No dobrze, to w zasadzie byłoby, jeżeli chodzi o tą klasyfikację. Tutaj zaznaczam, że tych klasyfikacji to są różne rodzaje, także warto o tym pamiętać. Ja przedstawiłem Państwu jedną z nich, która mi się wydaje, że jest taka no najbardziej przejrzysta, o, może tak. I teraz jeszcze właśnie chciałem się skupić trochę na tej jagodzie. Otóż co to jest takiego ta jagoda? No to jest taki owoc, który ma mięsistą, niepękającą owocnię. Ja jeszcze za chwilę na następnym slajdzie Państwu jeszcze pokażę dokładnie, co to jest ta owocnia. Z czego się dokładnie składa to owoc i gdzie jest jeszcze umiejscowione w nim nasiono. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to właśnie chciałbym zwrócić uwagę, że z botanicznego punktu widzenia to jagoda to nie jest tylko właśnie borówka czy jagoda czernica, ale też to wszystko, co tutaj zawarłem na tym slajdzie, na tych zdjęciach. Czyli arbuz również jest jagodą. Pomidor, dynia, winogrona, właśnie mimo tego, że tutaj nawet mam, bo jedno się ostało tutaj w studiu, udało się znaleźć takie jedno, także też będziemy pokazywać takie winogronko. Także winogrono właśnie też jest jak najbardziej jagodą. Taka dosyć zaskakująca rzecz.
I właśnie mamy też na ostatnim zdjęciu mamy też żurawinę, czyli owoc typowo leśny. Dynia, pomidor, arbuz. Tutaj chyba myślę, że największym zaskoczeniem jest arbuz. Aha, a jeszcze jest jedno zaskoczenie, bo przypomniałem sobie, nie zawarłem tutaj co prawda na zdjęciu, ale na przykład banan też z botanicznego punktu widzenia jest właśnie jagodą. Także to jest takie, myślę, duże zaskoczenie dla Państwa. Ale oczywiście wiadomo, no nikt nie będzie w sklepie mówił, że kupię jagodę, czyli kupię pomidora, dynię czy tam arbuza, prawda? No każdy normalnie nazywa rzeczy po imieniu. Ale to taka właśnie jest ciekawostka, o której chciałem Państwu powiedzieć. No i tutaj dochodzimy do naszego pytania, które pojawiło się na samym początku wykładu, czyli po co w ogóle roślinom te owoce i nasiona? Po co one w ogóle to wytwarzają? Bo proszę zwrócić uwagę, że wytworzenie czegoś takiego, najpierw kwiatu, potem w ogóle cały proces tworzenia tego owocu, a oczywiście wiadomo też nasiona, jest dużym nakładem energetycznym. No to co tu dużo oszukiwać. Wiadomo, to zawsze jakby ktoś, kto chce inwestować w swoją przyszłość, no musi ponieść jakieś nakłady. A to jest nic innego właśnie inwestowanie w swoją przyszłość, bo przecież żeby odpowiedzieć na pytanie właśnie po co rośliny wytwarzają te nasiona i owoce, no to trzeba sobie pomyśleć w ogóle troszeczkę na temat jakby istnienia w ogóle różnych organizmów na Ziemi. I przecież głównym celem organizmów żyjących na Ziemi jest to, żeby zagarnąć jak największe terytorium i żeby wydać na świat potomstwo. I nie inaczej jest w przypadku roślin. Im dokładnie również o to chodzi, czyli zagarniają jak największe terytorium. I proszę zwrócić uwagę, że każdy, kto ma ogródek, albo nawet jak się nie ma ogródka, ale się chodzi, nie wiem, ulicami nawet, prawda? To widać, przecież rośliny się nieustannie rozrastają, prawda? Jednego roku przechodzimy i roślina nie wchodzi nam na krawężnik, a potem już następnego roku gdzieś tam wchodzi, zahaczamy gdzieś głową, prawda? No właśnie, im zależy o to, żeby ogarniać jak największe terytorium, no bo jak będą gdzieś tam takie malutkie, gdzieś tam ściubione, prawda? No to zostaną przygłuszone przez wszystkie inne rośliny, tak? I nie przetrwają, więc chodzi o to, żeby właśnie zagarniać tak największe terytorium. No a robić to można również poprzez wysiewanie swoich następców, tak? No ale żeby do tego mogło dojść, no to trzeba właśnie wytworzyć te nasiona. I to jest właśnie główny cel, w jakim rośliny tworzą owoce i nasiona. Ale właśnie, dlaczego to jest tak połączone? To owoc z tym nasionem? Otóż no, główną funkcją owocu jest ochrona nasiona, czyli żeby można było gdzieś tam dalej posłać to nasiono, no to trzeba, to nasiono jest bardzo delikatne często, prawda? To trzeba pamiętać o tym, że no nasiono musi mieć jakąś ochronę. Albo można mu też dać coś, co się pozwoli temu nasionku gdzieś tam dalej rozprzestrzenić. No bo przecież chodzi o to, żeby właśnie to, co mówiłem, wracamy do punktu wyjścia, czyli chodzi o to, żeby zagarnąć jak największe terytorium, prawda? Czyli chodzi o to, żeby stworzyć taki owoc, który zapewni nasionu albo nasionom ochronę i pozwoli się im jeszcze jak najdalej przemieszczać, rozsiewać. Czyli w tym prostym, mam nadzieję, że zrozumiałem dla Państwa tutaj wywodzie, powiedziałem już do czego służą owoce i do czego służą nasiona. No a oczywiście rośliny stosują różne taktyki, żeby te nasiona dostały się, mogły się rozprzestrzeniać jak najdalej. I za chwilę też o tym sobie powiemy, bo to jest niezwykle ciekawe. Aha, jeszcze miałem tutaj powiedzieć, bo tutaj zwróciłem uwagę na to, że powiem, jak w jaki sposób są zbudowane owoce. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest właśnie taka ładna grafika, która nam to obrazuje. Mamy właśnie taką owocnię, która jest no, często właśnie dosyć taka gruba, żeby zapewnić nasionu jak najlepsze
warunki takie ochronne, ale nie zawsze tak się dzieje, bo przecież mogą być na przykład, no proszę zwrócić uwagę, przecież tutaj właśnie mamy nasiono, prawda, to jest właśnie nasionem dębu, prawda, a nasiono nie jest niczym otoczone, prawda, nie ma żadnej jakiejś tutaj takiej warstwy grubej ochronnej, w zasadzie jest tylko taka czapeczka, która jest połączeniem właśnie żołędzia, ale o tej czapeczce też jeszcze za chwilkę powiem, a tak w zasadzie to powinienem powiedzieć, że to jest czapeczka, niektórzy mówią, że miseczka, ale poprawnie się mówi na to kupula, kupula, tylko że no, mało kto to używa. A dzisiaj już tego słowa też użyłem, bo powiedziałem o tej osłonce bukowej, prawda? Że Bóg ma właśnie też taką osłonkę, taka dosyć ciekawa, bo ona się składa z takich czterech elementów i to właśnie jak się wszystko, no to jest zdrewniałe, więc tego nie mogę pokazać, ale jak w środku tu jest orzeszek, to dokładnie to okrywa bardzo pięknie tego orzeszka. No a potem jak to, prawda, orzechy się wydostają, no to po prostu one się rozluźniają i ten orzeszek wypada. Ale to jest właśnie też kupula, czyli to jest de facto to samo, tak? To jest z botanicznego punktu widzenia, to jest to samo, tak? Chociaż tutaj rzeczywiście troszeczkę ta w przypadku buka trochę lepszą pełni funkcję, ponieważ rzeczywiście osłania całe to nasiono. No dobrze, to idziemy dalej. I teraz przechodzimy do drugiej części naszego wykładu i będziemy opowiadać o tym, zadamy sobie takie pytanie, czy rośliny potrafią podróżować, bo to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy rośliny potrafią podróżować? I no właśnie, jak zapytamy kogokolwiek, no to raczej pierwsza taka myśl to jest, no skąd, jak to możliwe w ogóle, żeby rośliny podróżowały? No nie, nie potrafią. Nie mają nóg, nie przemieszczają się, nie potrafią. No więc nie przemieszczają się. Ale okazuje się, że jednak to nie jest do końca prawda, bo osobnik faktycznie, no jak wyrósł w danym miejscu, no to raczej drzewo, prawda, nam się nie przesunie nawet o te 20 cm, prawda? Więc one de facto nie podróżują, ale pewne ich części potrafią podróżować. A mam tu na myśli oczywiście nasiona. I nasiona właśnie są tymi fragmentami roślin, które wyruszają czasami nawet i bardzo, bardzo długą drogę, a czasami jest to bardzo, bardzo krótka droga. Ale jednak ta droga jakaś jest, jakąś drogę przebywają, bo czasami jest to bardzo krótka droga, która wiedzie tylko od drzewa w zasadzie do gleby, ale o tym za chwilę powiem więcej. I kolejny slajd, który nam powie troszeczkę o różnorodności nasion. No bo właśnie, nasiona, już to w zasadzie mówiłem, że one służą przede wszystkim do tego, żeby się roślina mogła rozmnożyć i rozprzestrzenić. Ale proszę zwrócić uwagę, jaka jest duża różnorodność tych nasion. Bo jak popatrzymy na zdjęcie po lewej stronie, no to widzimy jakieś takie kamyczki, jakiś taki żwirek. Co to może być? Co to może być takiego... Właśnie jeszcze taki kolor ma, no ja to nie jestem zbyt dobry w kolory, ale jakiś taki szary, prawda? Otóż z tej perspektywy to może jest trudne do identyfikacji, ale jakbyśmy to rozsypali na stole, to każdy by wiedział doskonale, co to jest. I specjalnie dałem takie zdjęcie, żeby to trochę było takie zagadkowe. Chodzi oczywiście o mak. No mak to są, no każdy widział, prawda? Bardzo drobniutkie takie ziarenka. No to są nasiona, ale właśnie mak ma... bardzo malutkie, jedne z najmniejszych nasion w ogóle w Polsce. Ja powiem szczerze, że biorąc pod uwagę nasz kraj, bo mówimy o Polsce głównie, tak? To w zasadzie to są takie najmniejsze nasiona. Ja nie znam jeszcze mniejszych, powiem szczerze, od nasion maku. Może są, jak ktoś z Państwa zna, to proszę mówić. Ja natomiast nie znam mniejszych, więc tutaj podałem taki przykład. Natomiast największe w naszym kraju, no jeszcze zależy od rozmiarów, ale generalnie największe to będą, no jak na przykład mamy te orzechy włoskie jacki, prawda? No to właśnie orzech włoski
Jacek jest dużo większy od tego, który ja tutaj prezentuję, więc on i on będzie większy też od kasztana, prawda? Natomiast no, to są generalnie największe nasiona. I proszę pamiętać o tym, że to właśnie są nasiona, tak? Czyli mamy tutaj właśnie nasiona i no, chyba kasztan jednak wydaje mi się, że tak można uznać, że to jest jeden z takich największych, bo kasztany potrafią też być dużo większe niż ten, którego ja tutaj przygotowałem. Poza tym ten już jest mocno wyschnięty, bo on już jest też już dobrych ma kilka lat, także on już też się bardzo mocno skurczył. Jak go zbierałem, to pamiętam, że był jednak większy. No i też miał inną barwę, bo to one wysuszają się i trochę tracą barwę. Ale to są właśnie takie największe. No i generalnie wszystko, bo my, dlaczego o tym mówię? Bo my często mówimy właśnie, nasionka to jest coś takiego bardzo malutkiego, drobniutkiego, co się nam w ręce mieści. Oczywiście, że tak. Często właśnie jak tak o, weźmiemy w garstkę, to mamy bardzo wiele różnych nasion, prawda? No ale tutaj proszę bardzo, bierzemy żołędzia i o, jednego mamy w garści, prawda? No tam kilka jeszcze można nazbierać, ale już kilkanaście albo już kilkadziesiąt, to już nie ma mowy. To już zdecydowanie trudniej. Także mamy taką różnorodność, ale oczywiście na świecie są dużo większe, prawda? Dużo większe nasiona też są. No i dobrze, teraz chciałbym opowiedzieć trochę o tym w ogóle, takie będą trudne słowa z taką końcówką horia, ale one będą nam właśnie opowiadały o tym, jakie są sposoby rozsiewania się nasion. No i w zasadzie tutaj powiedziałem rozsiewania się, czyli tak jakby one się same rozsiewały. Otóż czasami tak jest, a czasami jest tak, że one rzeczywiście są rozsiewane bezpośrednio przez roślinę. Czyli są albo roślina korzysta tylko jakby z własnych, no jakby to powiedzieć, sił, chociaż to może też dziwnie brzmi w przypadku roślin, ale wykorzysta jakby własne umiejętności, możliwości, a są takie, które wykorzystują tylko i wyłącznie takie zewnętrzne czynniki. I roślina nie ma zupełnie na to wpływu, gdzie to nasiono powędruje. Zupełnie nie, bo to od tego zależą tylko i wyłącznie czynniki zewnętrzne. No dobrze, to teraz mamy barochorię. I to jest nic innego jak po prostu. Mamy nasiono i to nasiono, prawda, nam wzrasta. Oczywiście wiadomo, mamy o tak w tej kupuli, prawda, gdzieś tam na drzewie, prawda. I w pewnym momencie, no, albo odpada tak sam ten żołądź, prawda? O, tak, coś takiego się tworzy. No, poleciał, dobrze, nic nie szkodzi. Mamy jeszcze tu inne ciekawe rzeczy do pokazania. I to też gdzieś tam, prawda, można znaleźć pod drzewem, tak, też odlatuje. Jeszcze jakieś 2-3 tygodnie temu można było znajdywać tutaj te środki, to są takie ciekawe, taka okrągła, taka w zasadzie, no, żółto-zielony taki fragmencik. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ten właśnie oto fragmencik, takie to kółeczko jest właśnie takim, można by powiedzieć, łącznikiem między żołędziem, a między tą kupulą. No teraz już jest bardzo ciężko to znaleźć. Ja dzisiaj właśnie jak szukałem tych elementów do tego wykładu, to poszedłem jeszcze i chciałem znaleźć ten, nawet powiem szczerze, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ten właśnie taki łącznik. Pewnie jakąś nazwę ma, ale no muszę powiedzieć, że nie wiem. I ten łącznik właśnie tutaj znajdujący się między tym żołędziem a tą czapeczką, czyli tą kupulą, często są rozsypane pod dębami bardzo licznie. No teraz już niestety ich nie zobaczymy. Czyli barochoria to jest po prostu siła grawitacji. Po prostu zlatuje taki żołądź, taki orzech i on niewiele co się przemieści, prawda? On w zasadzie no, spadnie i gdzieś tam się może potoczy, jak jest górka, to może się stoczy, prawda? I tyle. Także to niedaleko potrafią wędrować żołędzie, ale uwaga, ktoś może teraz powiedzieć, no tak, ale przecież mogą być przenoszone przez zwierzęta zjadane. Oczywiście, ale to będzie zaraz inny sposób.

Od razu podam taką ciekawostkę, że korzenie, znaczy te kłącza, w zasadzie nie korzenie, tylko te kłącza, one są jadalne, można, trzciny pospolitej, można je zjadać. Po, takie mają, takie są słodkawe, można też mączkę z tego zrobić, także bardzo też ciekawa rzecz. I uwaga, tutaj mamy ballochorię. Ballochorię. To jest trochę nawiązanie może do balistyki i no właśnie, to jest bardzo ciekawy sposób na rozsiewanie nasion, ponieważ rośliny korzystają z tego, że po prostu wyrzucają te rośliny. Ja tutaj mam tutaj taką specjalną właśnie taką pukawkę zrobiłem, żeby Państwu mniej więcej to zobrazować. Oczywiście jest bardzo duża losowość, gdzie te nasiona polecą, ale czasami jest rzeczywiście duży rozrzut, nawet na kilka metrów i to działa mniej więcej, o proszę bardzo, coś takiego, o ja tutaj wystrzeliłem, no prawie wszystkie, chociaż wiadomo, nie zawsze też wylecą wszystkie, ale tutaj o mamy jeszcze jedno poleciało. Bałaganu narobiłem, nic, trudno, posprzątamy później, ale w bardzo prosty sposób Państwu zaprezentowałem, jak te nasiona się przenoszą. I one dokładnie właśnie tak jak tutaj, o, ja przed stołem widzę, no to na kilka metrów one poleciały, prawda, na 2, na 3 metry. Różnie, to jest naprawdę różnie w zależności od rośliny. One mogą właśnie być wyrzucane pod bardzo dużym ciśnieniem często, na przykład niecierpek drobnokwiatowy właśnie wytwarza bardzo duże ciśnienie w swoich te nasiona właśnie są po prostu z dużym takim ciśnieniem wyrzucane. Także tam są takie właśnie całe takie pochewki. Te pochewki jak się nawet dotknie, to one wtedy bardzo dużym ciśnieniem są rozrzucane po okolicy i tu właśnie jest widoczna taka pochewka, która już jest skręcona, czyli ona już jest po wystrzale. Niecierpek drobnokwiatowy jest gatunkiem, który rośnie wszędzie pospolicie w lasach, więc można go bez większego problemu zobaczyć, ale już nie, ponieważ one są wrażliwe na niską temperaturę, nie cierpią niskich temperatur, więc już ich niestety nie ma. I nie zobaczymy, musimy poczekać do kolejnego roku, ale jakoś bardzo nie może, szczególnie nie czekajmy na te niecierpki, ponieważ no one przy tym, że tak ciekawy mają sposób na rozsiewanie się, bardzo inwazyjny, w związku z tym bardzo szybko się rozprzestrzeniają, no to właśnie mają status gatunku inwazyjnego w naszym kraju, nie są pospolite. A tutaj w lesie, ja tutaj po warszawskich lasach jak patrzę, to tych niecierpków jest masakrycznie dużo i to nie jest niestety dobre zjawisko, bo one zabierają przestrzeń do życia naszym rodzimym gatunkom. Także, a są bardzo naprawdę inwazyjne. Właśnie przez sposób, w jaki się rozsiewają. Czyli mamy strzelanie przez rośliny. Ale mamy też na przykład hydrochorię, czyli rośliny korzystają z wody. I woda przenosi na czasami bardzo duże dystanse nasiona. Takim najlepszym przykładem to jest olcha albo olsza. One rosną najczęściej właśnie, tu mamy takie szyszeczki, ale nie mylić z tymi szyszkami z drzew iglastych, bo drzewa iglaste, u drzew iglastych to mówimy o kłosie zarodnionośnym, to jest szyszka tak naprawdę, a to jest zupełnie coś innego, chociaż też ma taki wygląd troszeczkę takiej szyszeczki i też jest taka zdrewniała. Natomiast nasiona, no są bardzo niewielkie, ale nasiona albo w ogóle cała ta szyszeczka, może, właśnie jak rośnie olcha nad wodą, a przecież olchy właśnie są gatunkami, które bardzo lubią rosnąć nad wodami, nad rzekami, no to jak taka właśnie olcha, proszę bardzo, spadnie to nasionko, albo właśnie taka szyszeczka, prawda? A proszę zwrócić uwagę, że się unosi na wodzie i na tej wodzie może się właśnie unosić tak bardzo, bardzo długo i daleko, daleko lecieć. Tutaj, znaczy lecieć, płynąć, tak? Natomiast mamy jeszcze tutaj na tym zdjęciu poniżej, tym takim prostokątnym na dole, mamy grążel żółty. Grążel żółty również, no związany z wodą, również wykorzystuje właśnie wodę do przenoszenia swoich nasion, a bardzo ciekawym, egzotycznym
egzotycznym takim przykładem są kokosy. Kokosy potrafią z jednej wyspy na drugą przedryfować. Bardzo, bardzo dalekie odległości potrafią właśnie pokonywać. I no, to jest niezwykle ciekawy przykład, no bo przecież kokosy pływają. Ale właśnie, a propos tego pływania, no to proszę zwrócić uwagę, bo czasami sobie tak myślimy, że niektóre właśnie nasiona nie potrafią pływać. No to proszę bardzo, sami się przekonamy. Na przykład spadnie orzech,

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Prawda? Czy orzeł w ogóle potrafi pływać? No, pływa, prawda? Dobrze. Mamy na przykład kasztana. Wielu osobom się wydaje, że kasztan no to rzeczywiście też no, duży, taki solidny, prawda? Trochę kamień wygląda, no to będzie tonął. No nie tonie. Też się unosi na wodzie. A mamy na przykład też taki, tutaj mamy orzech. To nie jest żołądź, tylko to jest orzech właśnie z leszczyny. To jest leszczyna. No i teraz popatrzymy sobie, czy taki właśnie, o! Proszę, tutaj się trochę już zanurzył, prawda? Jeszcze raz pokażemy. O, proszę, wleciał, ale jednak wypłynął na powierzchnię. A ciekawe, jak będzie z dębem. Zobaczymy, co tutaj nam dąb zaprezentuje. Czy dąb się będzie unosił, czy nie? O, proszę, i dąb. No i co tu się dzieje? Jest na samym dnie. Uwaga, muszę tutaj dopowiedzieć, dlaczego tak się wydarzyło. Bo tak się wydarzyło, ponieważ on jest świeży. On jest dzisiaj zebrany. Ja go dzisiaj dosłownie spod drzewa wziąłem, bo te tutaj to są już troszeczkę przesuszone, to co wcześniej pokazywałem. Więc one rzeczywiście już są takie, że spokojnie pływają. Natomiast generalnie, proszę zwrócić, oczywiście żołędzie też będą na powierzchni, prawda? Też będą się unosiły. Ja nieraz też dzieciom właśnie pokazywałem takie żołędzie, które też się unoszą na ziemi. No, ale właśnie jak żołądź wpadnie taki prosto z drzewa, prawda, spadnie, no to poleci i może być już po prostu tak, że nawet już nadgnije, prawda. No niestety, jak żołądzie gdzieś tam wpadają w jakieś niesprzyjające warunki, to jak zgniją, no to już niestety nic z tego nie będzie. Nawet w lesie można takie nadgnite gdzieś tam spotkać, jakieś takie rozdeptane, trochę zniszczone. No ale to po to właśnie nasiona, znaczy rośliny wytwarzają tak dużo tych nasion, żeby z tego właśnie w jakiś sposób skorzystać, żeby mieć z tego pożytek i żeby im więcej wydadzą tego tych nasion, no to tym większa szansa, że jednak te one zakiełkują i będzie coraz większe to terytorium właśnie opanowywane. No to idziemy dalej i mamy jeszcze anemochorię. Anemochoria to jest właśnie taki sposób, które wykorzystują różnego rodzaju skrzydlaki, czyli na przykład noski klonowe. Oczywiście ja tutaj je pokazuję, one tutaj mają zbyt małą odległość do stołu i one się nie zakręcą. Zresztą te moje są trochę takie sfatygowane, ale możemy popatrzeć na przykład na liście też, tutaj takie właśnie całe twory z lipy i te z lipy właśnie też, o, one no, tu nie mają się jak jeszcze rozpędzić i nie mogą się zawirować, ale proszę zwrócić uwagę, że one naprawdę niesamowicie pięknie potrafią właśnie tak się kołysać, tak spadać, wirować. To jest bardzo piękne, także zachęcam do tego, żeby jesienią właśnie to obserwować, oglądać. I jeszcze a propos, no jeszcze mamy mniszka oczywiście. No wiadomo, to też jest taki gatunek, który bardzo chętnie się właśnie rozsiewa w ten sposób, wykorzystuje właśnie wiatr, tak? Wiatr po prostu rozsiewa te nasiona. Bardzo dużo jest takich gatunków. Drzewa też przecież bardzo, bardzo, topole przecież, dlatego właśnie topole czy brzozy potrafią właśnie gdzieś tam daleko, w przeciwieństwie na przykład do właśnie kasztana czy żołędzia potrafią właśnie na dalekie odległości posyłać swoje nasiona, dlatego że one po prostu latają, więc przy podmuchu wiatru potrafią się gdzieś tam unosić. A topole to w ogóle mają taki puszek, także topole to też bardzo, bardzo daleko. Ja jeszcze właśnie a propos topoli, to tylko dopowiem, że topola być może ma nawet, no ja tego nie mierzyłem, więc ciężko mi teraz powiedzieć, to jest tylko takie moje przypuszczenie, ale topole być może mają nawet jeszcze mniejsze nasiona niż te makowe, ale to niestety tutaj nie jestem do końca przekonany, także nie chcę tutaj tego mówić. Nie wiem dokładnie, czy to będą większe, czy mniejsze. Natomiast tu jeszcze mamy taką ciekawostkę, to miałem o tym powiedzieć, że proszę zwrócić uwagę, jedne są większe, drugie są mniejsze i po tych właśnie orzeszkach też możemy rozpoznać, z jakim mamy gatunkiem lipy do czynienia. Uwaga, takie, które mają takie żeberka, są bardzo twarde. Jak weźmiemy je między palec wskazujący a kciuka i je naciśniemy, a tak naprawdę mocno, mocno, mocno, to nie ma szans, żeby one pękły. A te tutaj, proszę bardzo, ja jedne pokażę. O, nawet słychać było, że pękło. Te z drobnolistnej bez problemu pękają pod palcami. Także jak ktoś nie wie, to okazuje się, że ani po korze, ani po liściach nie trzeba, ani po pokroju wcale nie trzeba rozpoznawać drzewa. Można też i po nasionach bezpośrednio, co do gatunku. Idziemy dalej. Mamy zoochorię. To jest bardzo ciekawy sposób, no bo właśnie tutaj dochodzimy do tego, jak powiedziałem, że aha, tu żołędzia mamy już schowanego, tutaj nam utonął, ale to nic. Żołądź właśnie potrafi być przenoszony przez mnóstwo różnych zwierząt, które się żywią żołędziami. Wiewiórki, sujki, dziki, no bardzo dużo zwierząt właśnie korzysta. Oczywiście wiadomo, jeżeli te taki żołądź zostanie cały, prawda, na przykład w przypadku dzika, prawda, zgryziony, no to wiadomo, że nic z niego nie będzie. Ale jak jakiś się tam ostanie, przejdzie przez cały organizm zwierzęcia i zostanie wydalony, no to gdzieś tam z odchodami, prawda, będzie leżał, to kto wie, co z niego będzie. To właśnie są bardzo ciekawe przykłady. I tutaj ja mam przykład taki, który pokazuje lewe zdjęcie. Lewe zdjęcie pokazuje nam właśnie to jest tutaj na pierwszym planie ta widoczna taka zielona roślinka, to jest bezczarny. I ten bezczarny rośnie w pobliżu borsuczej nory. Tam dalej, jak jest to powalone drzewo i kawałeczek za tym, jest widać taki delikatny kopczyk. Taki jasny dosyć. No to tam jest właśnie taki świeży piasek. Jak ja szedłem kiedyś właśnie, to zobaczyłem coś takiego, a potem jeszcze znalazłem jeszcze głuk, później jeszcze cis. To jest właśnie wszystko przykład tego, bo borsuk właśnie lubi sobie podjeść też. Podjadać lubi sobie te owoce. No a wiadomo, jak później z odchodami te nasiona po prostu trafiają z powrotem do gleby i właśnie porastają gdzieś tam las w okolicy borsuczej nory. A to gdzieś właśnie wyrośnie głuk, a to gdzieś jakiś właśnie bezczarny i tak dalej, i tak dalej. Także to jest właśnie bardzo ciekawy przykład, że na przenoszenie nasion przez zwierzęta. A kolejny, który jest Państwu doskonale znany, to na przykład łopian. A łopian w ogóle też, co ciekawe, to jest taki pierwowzór rzepów. Bo kiedyś szwajcarski chemik, zdaje się, że podczas II wojny światowej, wymyślił właśnie rzepy, czyli element odzieży, który my doskonale znamy i bez którego no, przedszkolaki miałyby trudny żywot. Bo tak nie muszą uczyć się wiązać butów, tylko cyk, cyk i buty założone. A gdyby nie rzepy, to byłoby dużo trudniej. Ale trzeba pamiętać o tym i to zachęcam do tego, żeby za każdym razem, ja przynajmniej już teraz tak mam, że jak cokolwiek robię z rzepami, czy zapinam jakieś właśnie ubranie, czy plecak, czy cokolwiek, to zawsze myślę właśnie o tym łopianie i o tym, że tak naprawdę gdyby, że to przyroda wymyśliła pierwsza rzepy, prawda? To właśnie przyroda wymyśliła o ten właśnie system. I w zasadzie no wszędzie, gdzie popatrzymy, o proszę, nawet delikatny tutaj włoseczek wystarczy. No proszę, teraz na jednym włosku to wszystko się trzyma. Cały taki ciężar na jednym malutkim włosku się utrzymał. Więc jak przejdzie włochate zwierzę, no to nie ma szans, żeby to się o niego nie zaczepiło. A no niestety też często przysparza zwierzęciu wiele takich stresów, takich zdenerwowań. Ja też nie zapomnę, jak kiedyś psa czyściłem właśnie z takiego łopianu, no to stwierdziłem, że szybciej będzie wyciąć włosy niż, bo i ja nie miałem cierpliwości i ten pies już nie miał cierpliwości, więc szybciej byłoby po prostu to wyciąć nożyczkami. Tak też właśnie zrobiłem. Także mamy tutaj taki ciekawy przykład. Ale oczywiście to nie wszystko, bo no, każdy z nas doskonale zna właśnie wiewiórkę, która roznosi na przykład orzechy, prawda? Która ukrywa, która zapomina o tym. A dokładnie to samo robi też sójka. I sójka też właśnie te nasiona też potrafi roznosić. To też jest bardzo ciekawy przykład. Ba, nawet to jest dosyć ciekawe, ale kiedyś nawet widziałem, jak taka sójka, myślałem, że się udławi, że sobie nie poradzi, a ona właśnie całego takiego dużego, naprawdę, bo taki duży żołądź po prostu połknęła. Także ciekaw jestem, co dalej się stało z tym żołędziem, jak on został strawiony. Ale właśnie, zwierzęta też mogą spokojnie nam roznosić te nasiona i dzięki temu właśnie gdzieś tam zapominając o tych swoich kryjówkach, a zapominają rzeczywiście, tak się dzieje, no to właśnie gdzieś tam w różnych częściach lasu się pojawiają później takie młode dęby, zresztą nie tylko lasu. Ale mamy też na przykład coś takiego jak ornitochoria. No każdy doskonale wie, że ptaki uwielbiają nasiona, uwielbiają owoce i przenoszą je, po prostu je przenoszą. Bardzo dobrymi właśnie nosicielami tych nasion są na przykład drozdy. Tutaj po lewej stronie jest kwiczoł, po prawej jest kos. I one właśnie świetnie roznoszą nasiona, bardzo lubią zjadać właśnie owoce, to są drozdy, to są właśnie te ptaki, które bardzo chętnie zjadają owoce, więc je też roznoszą. Oczywiście to są tylko takie nieliczne przykłady, bo ja mógłbym jeszcze podać ich dużo, dużo więcej, ale to są takie, myślę, że najciekawsze. No, to oczywiście są takie nasiona, które nam się kojarzą z zimą, z dokarmianiem ptaków. Kto chciałby czegoś więcej się dowiedzieć, to już taki wykład był o dokarmianiu ptaków. W związku z tym bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie wrócić do tego i tam właśnie o całej gamie różnych nasion opowiadałem. Także zachęcam do tego, żeby otworzyć sobie jeszcze raz, zwłaszcza, że zima się zbliża. A te właśnie nasiona oczywiście też są bardzo często roznoszone przez zwierzęta. Szczególnie właśnie przez ptaki, bo mówimy o ornitochorii, ale już przechodzimy do myrmekochorii i chiropterochorii. I to są takie trudne nazwy, ja wiem o tym, ale mówiąc wprost, to jest przenoszenie nasion przez mrówki i przenoszenie nasion przez nietoperze. Co do mrówek, to w naszym kraju oczywiście się to zdarza. Na przykład, nie wiem, taką dobrą rośliną to jest glistnik jaskółczo-zielony. On jest bardzo chętnie właśnie roznoszony przez mrówki. Mrówki potrafią przenieść nawet na 70 metrów taką roślinę, co dla rośliny jest bardzo, bardzo korzystne, bo to jest naprawdę bardzo duża odległość, jeżeli mrówka takie nasionko przeniesie. Więc to jest niesłychanie ważne. Natomiast jeżeli chodzi o chiropterochorię, czyli no, chiropterologia zajmuje się nietoperzami, czyli mowa o nietoperzach, ale niestety w naszym kraju nietoperze nie przyczyniają się do rozsiewania, przynajmniej ja nie słyszałem, nie znam takich przykładów, ale w Ameryce Południowej już tak. Mało tego, co ciekawe, nasiona, to też jest właśnie warto zwrócić uwagę, że czasami zdarza się tak, że nasiona, które przejdą przez cały układ pokarmowy zwierzęcia, później lepiej kiełkują. I to jest bardzo ciekawe zjawisko. I tak właśnie się dzieje w przypadku tych nietoperzy. Okazuje się, że one bardzo dużą część tych nasion roznoszą i właśnie te nasiona, które przejdą przez ten cały organizm nietoperza, są później odznaczają się dużo lepszym kiełkowaniem. Taka właśnie ciekawostka. Także mrówki też biorą udział w przenoszeniu, w transportowaniu, w tych roślinnych podróżach. I nietoperze również. I na koniec, to już jest ostatni sposób i w zasadzie już powoli kończymy nasz wykład. Mamy oczywiście antropochoria albo hemerochoria. I to jest nic innego jak po prostu przenoszenie, ten przedrostek antropos nam wskazuje człowieka, czyli to jest rozsiewanie nasion przez człowieka. Oczywiście my ludzie rozsiewamy albo świadomie, albo nieświadomie, prawda? Też często bardzo niepotrzebnie, niesłusznie, bo na przykład, prawda, ktoś tam jada jabłuszko i to jabłuszko ogryzek sru, byle gdzie wyrzuca i potem gdzieś tam jabłonka może wyrosnąć. Oczywiście no szanse też, że tam wyrośnie jabłonka, no to są różne, prawda? To nie jest tak zawsze, jak się wyrzuci, to wyrośnie jabłonka, ale może też tak się zdarzyć, więc trzeba o tym pamiętać, że możemy właśnie w taki sposób też się przyczyniać. Z chwastami też bardzo dużo właśnie jest przenoszonych różnych nasion, ale nie tylko, bo przecież w różnych na przykład elementach, na przykład pochodzących z drzew, albo na przykład takich, które gdzieś tam wędrują. Przecież dzisiaj jakby wędrówka między kontynentami nie stanowi żadnego problemu. To nie jest to, co było nawet 100 lat temu. Więc dzisiaj te nasiona mogą się bardzo, bardzo szybko rozprzestrzeniać. Więc no, człowiek też często... Niestety, no tutaj w dużej mierze się przyczyniają do tego, że się złe nasiona niestety roznoszą i potem w środowiskach przyrodniczych są przez to problemy. No a taki najprostszy sposób na roznoszenie nasion to jest po prostu siew z ręki, tak? Jak no dzisiaj to są już siewniki, to już generalnie raczej się tego nie wykorzystuje, prawda? Już raczej ludzie tak, chociaż też się spotyka, oczywiście, nawet trawę ktoś, prawda, sobie chce w ogródku, to też z ręki, prawda? I to jest bardzo dobry sposób, szybki, tani, ale na małe powierzchnie, jakby ktoś chciał kilka hektarów, to już trzeba się trochę nachodzić i narzucać. No dobrze, to by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o nasze wędrówki nasion. Na sam koniec jeszcze pokazuję oczywiście nasiona, z którymi mamy do czynienia w zasadzie każdego dnia. Każdy z Państwa, no ja na przykład się przyznam, ja akurat kawy w ogóle nie piję, jakoś nie lubię, ale mnóstwo osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki kawy. A trzeba, proszę, pamiętać o tym, że właśnie kawa to przecież nic innego jak nasiona, tak? Czyli z nasionami właściwie mamy kontakt każdego dnia. I w ten sposób kończę nasz wykład. Bardzo serdecznie dziękuję. Po dłuższej przerwie znów się spotkaliśmy. Bardzo mi było miło, że mogłem Państwu o czymś opowiedzieć, coś przedstawić. I cóż, no oczywiście wiadomo, ja wszystkiego nie powiedziałem, bo to nigdy nie jest tak, żebym wyczerpał cały temat, ale wydaje mi się, że chociaż troszeczkę powiedziałem różnych ciekawostek dotyczących tego świata przyrody. Dzisiaj właśnie dużo było o roślinach, dużo mniej o zwierzętach rozmawialiśmy. No, ciekaw jestem też, jakie będą nasze kolejne tematy, bo tam oczywiście propozycji było dużo. Ja pamiętam też jeszcze Państwa propozycje z zeszłego roku. Jak są nowe propozycje, to proszę śmiało tutaj je przedkładać, natomiast będę się zastanawiał, nad czym się warto skupić. Ja oczywiście kolejne tematy już też przygotowuję, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy wykład, a teraz jeszcze nasz krótki czacik przeczytamy sobie i jak będą jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć, o ile będę potrafił też, bo ja nie na wszystko jestem w stanie zawsze przecież odpowiedzieć, ale tyle, ile moja wiedza pozwoli, to postaram się. O, bardzo się cieszę. Pan Piłka Nożna pisze, że oprócz doktora Tyborowskiego, który będzie zaraz po mnie, także zachęcam do tego, żeby pozostać i Daniela, żeby posłuchać, to, ale widzę, że tutaj są słowa uznania wobec tych wykładów przyrodniczych, także bardzo dziękuję, cieszę się. Mam nadzieję, że ten wykład się przydał, bo tutaj pan Piłka Nożna pisze, że ma projekt z biologii właśnie związany z owocami i warzywami. Czy jabłka też są jagodami, skoro mają wiele nasion w jednym owocu? Więc uwaga, tak, rzeczywiście, jabłka też, ale jabłka akurat jagodami nie są, więc tutaj w ogóle jak ja, bo ja powiem szczerze też, że no sporo musiałem się pouczyć do tego wykładu, to nie jest tak, że ja tutaj wszystko wiem, prawda, tylko ja się też dużo, wiele rzeczy muszę naczytać, też dowiedzieć i oczywiście wiadomo, z częścią rzeczy się spotykam na co dzień, wiem na przykład, że bardzo często z tymi owocami, z tymi nasionami to są problemy, natomiast i dlatego właśnie chciałem o tym opowiedzieć, ale też sporo się właśnie tutaj musiałem naczytać i mogę powiedzieć tyle, że tych klasyfikacji jest naprawdę dużo i tutaj zaklasyfikowanie, na przykład czasami też ja jak czytałem, to niektóre na przykład elementy wyglądające bardzo podobnie należą do dwóch różnych grup. I nie za bardzo wiedziałem dlaczego, nie za bardzo jakby wiem dlaczego ktoś tak podzielił, także tak to wygląda, ale nie, akurat to nie, czyli że brzoskwinie to też jagoda. Czy brzoskwinia jest jagodą? Nie jestem tutaj do końca przekonany. Na pewno jest oczywiście owocem pojedynczym. Owocem pojedynczym, czyli raczej nie będzie tym soczystym, czyli jagodą, czyli raczej nie będzie. Wydaje mi się, że nie, ale tu mówię, też nie mam jeszcze nie mam stuprocentowej pewności, także tu nie chcę wprowadzać w błąd. Brzoskwinia ma jedną pestkę, tak, dokładnie, ma jedną pestkę oczywiście. I teraz tutaj jeszcze oczywiście dzikuska pisze jak zwykle. Nasiona w borówkach chyba będą mniejsze niż makowe. Możliwe, że tak. Wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne, żeby tak właśnie było. Bo rzeczywiście, jak teraz sobie przypominam, jak maleńkie są w tych jagodach, to jest to możliwe, tak. Ale trzeba pamiętać o tym, że niestety z tymi nasionami nie mamy do czynienia tak w takiej formie, powiedzmy, no otwartej, że można je, prawda, na dłoni. No trzeba najpierw się do nich dobrać, prawda? To nie jest tak jak z makiem, że one są tak dobrze widoczne. Dobrze, wszyscy wiedzą, że jeżdżę roznoszą jabłka. Tak, dokładnie. Wszyscy wiedzą, już chyba nawet kiedyś o tym mówiłem, ale wiadomo, że to jest tak z tymi jabłkami, że one oczywiście jeże nie lubią generalnie. Jeże są mięsożerne, jeże jabłek nie lubią zjadać. Trzeba by jeszcze rozróżnić owoce jadalne i trujące. Tak, dokładnie. To trochę jest tak samo jak z grzybami, prawda? My też tak dzielimy na jadalne, na trujące. Także mówię, tych klasyfikacji może być bardzo, bardzo wiele. Zresztą bardzo dużo rzeczy w świecie przyrody można podzielić w różnoraki sposób. Nie ma jednolitej klasyfikacji, więc bardzo, no to jest skomplikowane, tak? To jest naprawdę skomplikowane i zachęcam do tego, jak ktoś jest zainteresowany tematem, żeby trochę więcej sobie o owocach poczytał, to zobaczy, że to jest naprawdę wszystko bardzo rozbudowane. Reszta na następnym wykładzie o owocach. Może tak, może będzie rzeczywiście też i o owocach, zrobimy jakiś wykład tylko i wyłącznie o owocach. Jak będzie taka chęć z Państwa strony, ale jeszcze proszę pamiętać, że są zaległe jeszcze tematy z zeszłego roku, do których ja się powoli też przygotowuję. Dziękuję za wykład. Ja również bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i cóż, zapraszam na kolejny nasz wykład. Niestety jeszcze nie wiem, o czym będzie, ale na pewno będzie, także proszę śledzić zapowiedzi. Dziękuję serdecznie, do widzenia i do zobaczenia.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Witam Państwa serdecznie, nazywam się Jakub Drożak. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić wykład w ramach lekcji Festiwalu Nauki, wykład, który będzie traktował o antybiotykach, o historii odkrycia tych związków, o mechanizmach ich działania, a także o wpływie samych antybiotyków na organizm człowieka, a także innych zwierząt, innych kręgowców. Od samego zarania dziejów ludzkość zmagała się z chorobami zakaźnymi. Już w starożytności, w 430 roku przed naszą erą, dżuma zdziesiątkowała populację Aten. Podobnie w średniowieczu czarna śmierć, jak określano dżumę, zaatakowała Europę. Przypuszcza się, że bakteria przywędrowała do Europy z Chin, powodując ogromną epidemię, która, jak się szacuje obecnie, doprowadziła do śmierci około 50% populacji ludzkiej w Europie. Również obecnie człowiek walczy z chorobami zakaźnymi. W Afryce dość regularnie wybuchają epidemie choroby zwanej gorączką krwotoczną, a jest to choroba wirusowa wywołana przez wirus Ebola. Wydaje się, że przyszłość także nie rysuje się w pogodnych barwach, ponieważ zmiany klimatyczne doprowadzają do uaktywnienia się już takich patogenów, które wydawało się, że już od dłuższego czasu pozostawały w uśpieniu, i czego przykładem jest m.in. wybuch zakażeń laseczką wąglika, chorobą bakteryjną, który to wybuch zakażeń miał miejsce 2 lata temu na Półwyspie Jamańskim w Rosji. Była to początek epidemii, którą udało się skutecznie zatrzymać. Natomiast warto podkreślić, że takie zakażenia w tym rejonie nie były notowane od roku 1941, więc stanowiły one dosyć poważne zagrożenie. W miarę postępu cywilizacji, w miarę postępu nauki, ludzkości czy człowiekowi udało się opracować dwie główne metody walki z chorobami zakaźnymi, z patogenami wywołującymi choroby zakaźne. Pierwsza metoda, historycznie pierwotna, to szczepienia. Szczepienia zostały wprowadzone po raz pierwszy przez Jennera, angielskiego lekarza Edwarda Jennera, w roku 1798. On pierwszy zastosował szczepienia przeciwko ospie i szczepienia były prawdziwą rewolucją. Była to pierwsza skuteczna metoda obrony przed infekcjami, przed chorobami zakaźnymi. W późniejszym okresie także istotne prace Pastera doprowadziły do opracowania szczepionek przeciwko wściekliźnie, przeciwko wąglikowi. Warto podkreślić, że szczepienia są bronią defensywną, stanowią pewną tarczę, obronę przed zakażeniami. Nie pozwalają natomiast na wyleczenie osób już zarażonych.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: A może z wyjątkiem wścieklizny, które to szczepienie można zastosować, gdy już dojdzie do zakażenia, w bardzo początkowym etapie tego zakażenia, jeszcze w okresie bezobjawowym, szczepienie jest skuteczne. Natomiast przez cały okres, czy przez dłuższy okres pracowano także nad drugim typem broni, która mogła być wykorzystana w leczeniu chorób zakaźnych, a mianowicie nad chemioterapią.

Chemioterapia jest to wykorzystanie związków chemicznych w terapii chorób zakaźnych wywołanych przez drobnoustroje, pasożyty, a także choroby nowotworowe. Wprowadzenie chemioterapii wymagało dużo większego rozwoju cywilizacyjnego, dużo większego postępu w badaniach naukowych, gdyż to działanie wymagało bardziej precyzyjnego działania. Jeszcze 100 lat temu uważano, że choroby zakaźne nigdy nie będą mogły być leczone za pomocą leków, za pomocą związków, które precyzyjnie celują przeciwko, które precyzyjnie są wymierzone przeciwko drobnoustrojom. Sławni czy znani lekarze zajmujący się szczepieniami, między innymi jak Almroth Wright, wyrażali opinię, że chemioterapia bakteryjnych zakażeń człowieka nigdy nie będzie możliwa. Ten pogląd był dosyć powszechny na początku XX wieku, chociaż nie był przyjmowany bezkrytycznie przez wszystkich badaczy, przez wszystkich naukowców. W tym samym mniej więcej okresie niemiecki biochemik, niemiecki lekarz Paul Ehrlich, prowadząc badania mikrobiologiczne nad barwieniami drobnoustrojów, ponieważ muszą Państwo sobie zdawać sprawę, że drobnoustroje nawet z użyciem mikroskopu optycznego są dość trudno rozróżnialne i zauważalne, jeżeli nie stosuje się specjalnych barwników, które wybarwiają te bakterie. A pracując nad nowymi barwnikami, zauważył dosyć ciekawe zjawisko, mianowicie zauważył, że niektóre bakterie po wybarwieniu tracą żywotność, obumierają. I na podstawie tych doświadczeń wysunął koncepcję magicznego pocisku. Wysunął koncepcję istnienia, być może hipotezę istnienia związków chemicznych, które będą selektywnie niszczyć zarazek powodujący chorobę, a nie będą czynić szkody komórkom organizmu. Wdrażając tą koncepcję w życie, rozpoczął prawdziwie rewolucyjny program badań, rewolucyjny jak na tamten okres czasu i właściwie powtarzany schemat postępowania, powtarzany także obecnie. Mianowicie rozpoczął syntezę, czy przygotował pulę około 1000 związków pochodnych arsenu, które to związki miały być użyte w terapii kiły, choroby zakaźnej, przenoszonej głównie drogą płciową, dość powszechnie występującej na początku XX wieku w Europie. Ehrlich przygotował pulę około 1000 związków chemicznych, które testował na królikach zarażonych kiłą. I jeden z tych związków, związek 606, okazał się skutecznym lekiem, skutecznym chemioterapeutykiem, który leczył zakażone zwierzęta. Związek ten stał się później lekiem, pierwszym lekiem wykorzystywanym, pierwszym syntetycznym związkiem wykorzystywanym w terapii kiły, w terapii zakażeń bakteryjnych, zwanym, lek ten nosił nazwę salwersanu. Obecnie znana jest struktura, budowa chemiczna tego związku. W momencie, kiedy został on syntetyzowany, ta struktura nie była jeszcze dobrze poznana. Chociaż sam dokładny mechanizm działania tego związku nadal nie jest dokładnie poznany. Idąc drogą badań Ehrlicha, inny niemiecki naukowiec, początkiem lat 30. XX wieku, Gerhard Domag, badał barwniki wykorzystywane do barwienia tkanin jako potencjalne leki przeciwko zakażeniom bakteryjnym. I w ten sposób odkrył on pierwszy sulfonamid, lek zwany prontosilem. Pierwszy sulfonamid, pierwszy skuteczny lek przeciwko zakażeniom paciorkowcami, czyli takimi bakteriami, które odpowiedzialne są w dużej mierze za zapalenia gardła, płuc oraz za zakażenia opon mózgowodzeniowych. A odkrycie prontosilu było prawdziwym przełomem, ponieważ był to pierwszy lek, który skutecznie działał nie na pojedynczy patogen, lecz na całą grupę spokrewnionych ze sobą organizmu. Był to pierwszy prawdziwie skuteczny chemioterapeutyk, któremu życie
zawdzięczają między innymi takie osoby jak prezydent Stanów Zjednoczonych Roosevelt, czy też premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. To oni zostali wyleczeni w czasie poważnych zakażeń przy użyciu tego leku. Sulfonamidy są nadal stosowane w terapii, nie są może już tak powszechnie stosowane jak antybiotyki, jednak nadal są przepisywane przez lekarzy, nadal te związki są produkowane i takim lekiem, który dosyć powszechnie występuje, jest w Polsce także stosowany jest m.in. Bactrim, który jest mieszaniną związku należącego do sulfonamidów, a także innego chemioterapeutyka. W przeciwieństwie do tych dwóch opisanych przeze mnie leków, tych dwóch pierwszych skutecznych leków stosowanych w terapii zakażeń bakteryjnych, antybiotyki są związkami naturalnymi. Antybiotyki są to takie związki, które są produkowane przez drobnoustroje i które działają hamująco na wzrost bakterii, bądź działają toksycznie na bakterie innych gatunków. Historia odkrycia antybiotyków jest dosyć długa. Przypuszcza się, że już w starożytności istniały pierwsze próby stosowania preparatów zawierających jako substancję czynną antybiotyki. Oczywiście były to doświadczenia czysto, było to działanie czysto empirycznie. Ówcześni nie mieli pojęcia tak naprawdę, co odpowiada za właściwości lecznicze tych preparatów. Pierwsze dobrze udokumentowane, prawdopodobne zaobserwowanie działania antybiotyków wiąże się z nazwiskiem angielskiego chirurga Josepha Listera, który w roku 1871 w pracy naukowej zanotował, że badając mocz pacjentów, mocz zakażony bakteryjnie, zauważył, że w próbkach moczu, w których rozwijają się pleśnie, grzyby, nie dochodzi do rozwoju bakterii. Zinterpretował to zjawisko jako konkurencję o substancje odżywcze, które znajdują się w tym moczu, ale istnieje prawdopodobieństwo, że to, co obserwował, to było tak naprawdę pierwsze działanie, czy pierwsza obserwacja, nowożytna obserwacja działania antybiotyków. Nieco większe doświadczenie badawcze zebrał, czy obserwacyjne zebrał francuski lekarz wojskowy Ernst Dichem, który w roku 1897, przebywając na misji wojskowej w Afryce, zauważył, że tubylcy wykorzystują preparaty pleśni do leczenia ran wywołanych przez siodła u koni. Dichem pobrał te próbki tej pleśni i zastosował takie tak przygotowane preparaty do leczenia zakażonej uprzednio świnki morskiej, czy świnek morskich. Okazały się one skuteczne. Na podstawie tych doświadczeń lekarz przygotował pracę doktorską, która została obroniona. Jednak większego zainteresowania te doświadczenia nie wzbudziły wśród ówczesnych. Dopiero w roku 1928 angielski lekarz, mikrobiolog Alexander Fleming, przebywając czy powracając z dłuższego urlopu do swojego laboratorium, zauważył, że na szalkach Petriego, czyli takich naczyniach laboratoryjnych, na których hoduje się na specjalnej pożywce zwanej agarem, hoduje się bakterie. Zauważył, że takie niektóre szalki, które zakażone były grzybami, na tych szalkach dochodzi do zahamowania wzrostu bakterii. Tam, gdzie rozwijały się grzyby, pewne szczególne grzyby, dochodziło do zatrzymania wzrostu bakterii. I Fleming zainteresował się tym zjawiskiem i po dłuższych pracach badawczych doszedł do wniosku, że podstawą tego zjawiska jest proces hamowania wzrostu bakterii przez niezidentyfikowany związek chemiczny, niezidentyfikowaną substancję wydzielaną przez grzyby. Ponieważ grzybem, który był zaobserwowany przez Fleminga, zidentyfikowany przez Fleminga jako taki grzyb
wysoce bakteriobójczym był pędzlak Penicillium notatum, nazwał związek penicyliną. Prace Fleming bardzo szybko opublikował swoje wyniki, swoich prac, przedstawił je na forum innych badaczy, jednak nie znalazły one zrozumienia, nie znalazły one większego zainteresowania. Wynikało to głównie z tego faktu, że penicylina okazała się związkiem bardzo niestabilnym, trudnym do oczyszczenia, trudnym do uzyskania w większych ilościach. Stąd też badacze nie mieli możliwości głębszego poznania mechanizmów jej działania i zastosowania przede wszystkim u człowieka. Dopiero w roku 1942 dwaj angielscy chemicy, Ernst Hain i Howard Florey, zainteresowali się pracami Fleminga i wykorzystując swoje doświadczenie chemiczne doprowadzili do, czy opracowali procedurę wydajnej syntezy penicyliny w pleśni oraz sprawnego, wydajnego oczyszczania tego związku w stabilnej postaci. I za te prace zarówno Alexander Fleming, jak i Ernst Hain oraz Howard Florey zostali uhonorowani Nagrodą Nobla w roku 1945. Odkrycie Fleminga było odkryciem pierwszego antybiotyku, który znalazł zastosowanie w leczeniu ludzi. Mniej więcej w tym samym czasie na kontynencie amerykańskim inny znany biochemik, Selman Waksman, podążał mniej więcej tym samym tropem, którym podążał Fleming. I udało mu się zidentyfikować inny bardzo ważny antybiotyk, streptomycynę. Udało mu się oczyścić ten antybiotyk w formie czystej i uzyskać ten antybiotyk w formie czystej. I antybiotyk ten, czy odkrycie tego antybiotyku było o tyle ważne, że była to pierwsza substancja skutecznie zwalczająca prątek gruźlicy, chorobę, czy bakterię, która wywoływała zakażenia gruźlicze, chorobę, która była dość rozpowszechniona w ówczesnym czasie na świecie. I za te prace Waksman został wyróżniony Nagrodą Nobla w roku 1952. Na okres od lat 1940, powiedzmy 3, do 1970 przypada okres, przypada złota era rozwoju antybiotyków. W tym okresie udało się zidentyfikować wszystkie, w zasadzie, czy większość dotychczas stosowanych grup antybiotyków, a więc zarówno antybiotyki beta-laktamowe jak penicylinę, antybiotyki chinolonowe, antybiotyki aminoglikozydowe jak streptomycyna, czy makrolidy jak erytromycyna. Pod koniec lat 70. zainteresowanie firm rozwojem antybiotyków ostało. Było to związane głównie z tym, że tych związków pojawiło się tak dużo, że wydawało się, że praktycznie już że wszystkie potrzeby ludzkości zostały w tym zakresie zaspokojone. Nie były jeszcze dobrze poznane mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki. Nie zdawano sobie sprawy na to, z tego, że bakterie są w stanie wykształcić oporność na stosowane antybiotyki. Stąd też przez okres mniej więcej 20 lat nie interesowano się specjalnie rozwojem nowych produktów, nowych substancji czynnych należących do antybiotyków. Dopiero wzrost oporności bakterii na antybiotyki podziałał stymulująco na zespoły badawcze i początkiem lat 2000 wprowadzono dwa nowe antybiotyki. Jednak wciąż ilość antybiotyków nowo wprowadzanych jest bardzo mała w stosunku do tego, co obserwowano w latach 50., 60. i 70. Pod względem chemicznym antybiotyki są bardzo zróżnicowaną grupą związków. Mogą to być związki o stosunkowo prostej budowie. Tutaj w prawym górnym rogu widzą Państwo w czerwonej ramce przykład paracetamolu, czyli takiego leku przeciwbólowego, dość powszechnie stosowanego, o stosunkowo prostej strukturze.
Niektóre antybiotyki, jak penicyliny, mają strukturę chemiczną nieco tylko bardziej skomplikowaną od paracetamolu, ale istnieją także antybiotyki o bardzo złożonej strukturze chemicznej. Dużo bardziej skomplikowane od tych pierwszych antybiotyków. Sukces w terapii antybiotykami wynika stąd, że działają one wybiórczo na komórki bakterii, niektóre antybiotyki także na komórki grzybów. Nie działają natomiast szkodliwie czy tak samo szkodliwie na komórki organizmu, zakażonego organizmu, czyli komórki na przykład ssaków. Ten specyficzny mechanizm działania antybiotyków wynika przede wszystkim z różnic w budowie komórki zwierzęcej i bakteryjnej. A jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, komórka bakteryjna jest dużo mniejszym tworem niż komórka kręgowca, komórka ssaka. Komórka bakteryjna otoczona jest z zewnątrz ścianą komórkową. Ta ściana komórkowa chroni bakterie przed szkodliwym wpływem czynników środowiska zewnętrznego. Pod ścianą komórkową znajduje się błona komórkowa, która zawiera w sobie cytozol razem z, w którym znajduje się materiał genetyczny, wszystkie enzymy warunkujące metabolizm, a także cała maszyneria pozwalająca odczytać informację genetyczną, w tym twory zwane rybosomami, takie twory, które pozwalają na przekształcenie informacji genetycznej w informację w postaci białka, czyli tego czynnika efektorowego, który później warunkuje metabolizm komórki bakteryjnej. Komórki ssacze, komórki kręgowców są zdecydowanie większe od komórek bakteryjnej, kilkanaście razy większe od komórki bakteryjnej. Budowa komórek ssaczych jest zdecydowanie różna od budowy komórek bakteryjnych. Po pierwsze, komórki ssaków nie posiadają ściany komórkowej. Otoczone są wyłącznie błoną komórkową. Następnie materiał genetyczny znajduje się, ukryty jest w jądrze komórkowym, w strukturze błoniastej, obłonionej, która chroni materiał genetyczny przed właściwie bezpośrednim dostępem z cytoplazmy. Także rybosomy, chociaż zbliżone budową do rybosomów bakteryjnych, to jednak umiejscowione inaczej, znajdujące się na takich tworach błoniastych połączonych z błoną jądrową, zwanych retikulum endoplazmatycznym. I te rybosomy, choć zbliżone budową, to jednak różniące się w swojej budowie od rybosomów bakteryjnych. Antybiotyki, mechanizm działania antybiotyków ogólnie rzecz ujmując polega na zakłóceniu podstawowych procesów biochemicznych, metabolicznych zachodzących w komórkach bakteryjnych, ale tych procesów, które przebiegają w sposób inny, różny w komórkach bakteryjnych i w komórkach ssaczych. Pierwszą taką różnicą między oboma typami komórek jest obecność ściany komórkowej u bakterii i jej brak u ssaków. Można sobie zatem wyobrazić, że takie związki chemiczne, które będą wpływać na powstawanie ściany komórkowej, będą szkodliwie działały na metabolizm, na funkcjonowanie bakterii, a powinny być bez większego znaczenia dla funkcjonowania komórek ssaczych. U bakterii można wyróżnić dwa rodzaje ścian komórkowych. I ściany komórkowe o nieco grubszej, ścianę komórkową o nieco grubszej budowie, która występuje w bardziej złożonej budowie, która występuje u bakterii gram dodatnich. Określenie gram dodatnie oznacza, że te komórki mogą być wybarwiane fioletem krystalicznym, barwnikiem odkrytym przez duńskiego lekarza, który zauważył, że część komórek, niektóre komórki są w stanie barwić się tym barwnikiem wydajnie i trwale. I takie komórki mają złożoną ścianę komórkową, zwane są komórkami gram dodatnimi, czy sklasyfikowane są jako komórki gram dodatnie.
Z kolei inna populacja, czy inne grupy komórek, inne gatunki komórek bakteryjnych mają prostszą budowę. One przejściowo barwią się fioletem krystalicznym, jednak ten fiolet może być łatwo ze ściany z komórek bakteryjnych odpłukany i dlatego ostatecznie zabarwienie jest bardzo słabe, stąd też noszą nazwę komórek, czy są klasyfikowane jako komórki gram ujemne. Zniszczenie ściany, integralności ściany komórkowej doprowadza do rozpadu integralności komórki, doprowadza do procesu zwanego lizą komórki bakteryjnej. I antybiotyki, pierwsze antybiotyki odkryte, antybiotyki beta-laktamowe, takie jak penicyliny, cefalosporyny, czy też nieco nowsza grupa antybiotyków, karbapenemy, to związki, które interferują z procesem syntezy ściany komórkowej. One hamują proces ściany komórkowej, proces syntezy ściany komórkowej. Należy tutaj zwrócić uwagę, że tak naprawdę proces syntezy i rozpadu ściany komórkowej u bakterii jest bardzo dynamiczny. Przez cały czas życia komórki bakteryjnej następuje ciągła synteza i ciągła degradacja ściany komórkowej. I jeżeli w środowisku życia bakterii pojawi się związek, antybiotyk, który zahamuje proces syntezy, wtedy te procesy degradacji przeważają i dochodzi do lizy komórki bakteryjnej, dochodzi do zniszczenia komórki bakteryjnej. Z kolei cała grupa antybiotyków zaliczanych tak naprawdę do różnych pod względem chemicznych grup, jak tetracykliny, obecnie najczęściej stosowanym antybiotykiem jest doksycyklina, makrolidy, na przykład erytromycyna, czy też antybiotyki aminoglikozydowe, jak na przykład streptomycyna, to związki, których miejscem działania są rybosomy. Tak jak już wcześniej powiedziałem, zarówno w komórkach ssaczych, jak i w komórkach bakteryjnych występują rybosomy, przy czym ta budowa ich jest nieco inna w komórkach bakteryjnych i w komórkach, w stosunku do tego, jak one są zbudowane w komórkach ssaczych. Zadaniem rybosomów jest przekształcenie informacji zawartej w materiale genetycznym na białko, czy tak naprawdę synteza białka na podstawie informacji zawartej w materiale genetycznym. Wszystkie te trzy grupy antybiotyków działają na rybosomy, łączą się z rybosomami, bądź to z jednostką 30S rybosomu, bądź to z jednostką 50S rybosomu, powodują zatrzymanie procesu syntezy białka, bądź wprowadzają błędy w syntetyzowanym białku. Także powstające białko jest wadliwie, że tak powiem, skonstruowane i nie może pełnić swojej funkcji. Co doprowadza również do zatrzymania metabolizmu komórki bakteryjnej i do śmierci bakterii. Wreszcie istnieje także grupa antybiotyków, których miejscem działania jest enzym zwany topoizomerazą. Materiał genetyczny w komórce bakteryjnej, tak zresztą jak i w komórce ssaczej, jest dość mocno zwinięty, mocno upakowany. W procesie podziału komórki bakteryjnej, czy też ssaczej, enzymy realizujące proces namnażania, duplikacji, replikacji materiału genetycznego muszą mieć łatwy dostęp do tego materiału genetycznego. I takim zapewnienie takiego łatwego dostępu, takie rozplatanie tego zwiniętego, tej zwiniętej nici w uproszczeniu realizuje m.in. enzym zwany topoizomerazą, bądź u bakterii bardziej szczegółowo opisywany jest jako, czy określany jest jako, czy ta wersja topoizomerazy bakteryjna określana jest jako gyraza. Istnieje grupa antybiotyków zwanych chinolonami, z których najbardziej popularnym i stosowanym jest ciprofloksacyna, które hamują aktywność topoizomerazy i uniemożliwiają namnażanie, replikację materiału genetycznego. I w ten sposób działają bakteriobójczo na komórki bakteryjne. Tak jak wspomniałem, antybiotyki są związkami pochodzenia naturalnego. Co prawda część antybiotyków, które obecnie są stosowane, są to związki półsyntetyczne, to znaczy, że początkowo czy ten rdzeń związku jest pochodzenia naturalnego, a człowiek wprowadza do niego odpowiednie modyfikacje chemiczne, to jednak nadal źródłowo związki te mają charakter związków naturalnych, są pochodzenia naturalnego. Antybiotyki wytwarzane są przez bardzo liczne drobnoustroje.
Pierwszy odkryty antybiotyk, penicylina, wytwarzana jest, syntetyzowana jest przez grzyba pendzlaka, penicillinum notatum. Ale nie tylko grzyby są w stanie syntetyzować antybiotyki, także bakterie, między innymi pałeczki, które występują dość powszechnie w środowisku, na przykład na roślinach, bądź też bakterie z grupy promieniowców, które występują powszechnie w glebie. I część z tych promieniowców zaliczanych do streptomyces są to bakterie, które wytwarzają taki charakterystyczny zapach ziemi. Więc jeżeli Państwo czują taki zapach ziemi, to jest to zapach wytwarzany, jest to zapach pochodzący ze związku, czy warunkowany obecnością związku chemicznego wytwarzanego przez promieniowce. Od dłuższego czasu ludzie zastanawiają się, jaki jest cel wytwarzania, powstawania antybiotyków, w jakim celu drobnoustroje wytwarzają antybiotyki. I w zasadzie istnieją dwie podstawowe koncepcje. Wydaje się, że z jednej strony antybiotyki mogą umożliwić, czy umożliwiają, są pewnego rodzaju bronią, która pozwala na zasiedlanie środowiska przez wytwarzający je organizm. I tak na przykład można sobie wyobrazić, że pędzlak, który zasiedla owoc, w tym przypadku jest to pomarańcza, zresztą na marginesie okazało się, że właśnie penicillinum notatum najchętniej rośnie na pomarańczach i na owocach cytrusowych, więc jeżeli Państwo widzą na owocu porost takiej pleśni, to jest duża szansa, że będzie to właśnie penicillinum notatum, czyli ten grzyb, którego niektóre szczepy są w stanie sprawnie produkować duże ilości antybiotyków, penicyliny dokładnie. Więc grzyb ten rosnąc na źródle pokarmu, na pokarmie, wytwarza penicylinę po to, żeby zahamować rozrost innych konkurencyjnych organizmów, szczególnie bakterii, czyli generalnie ujmując, chroni się w ten sposób, czy zatrzymuje proces gnicia tych owoców, proces rozkładu bakteryjnego. Z drugiej strony wydaje się, że ta hipoteza nie znajduje potwierdzenia w przypadku antybiotyków, czy nie jest dobrym wytłumaczeniem działania antybiotyków, czy wytwarzania antybiotyków przez bakterie żyjące w glebie, ponieważ te ilości antybiotyków, które występują w glebie, są tak niskie, że nie mogą one działać bakteriobójczo, czy wydaje się, że nie działają one bakteriobójczo na inne organizmy. I koncepcja tłumacząca znaczenie antybiotyków wytwarzanych przez bakterie glebowe mówi, że być może związki te służą do komunikacji, że są to pewne związki, które pozwalają na oddziaływanie jednych organizmów na drugie, na komunikację między różnymi gatunkami bakterii i na kształt się pewnej równowagi ewolucyjnej w tym zasiedlanym obszarze. Antybiotyki są zdecydowanie, czy odkrycie antybiotyków jest zdecydowanie kamieniem milowym medycyny. Jest jednym z największych odkryć w zakresie medycyny, biochemii w XX wieku. Jak duże znaczenie dla społeczeństwa, dla ludzkości miało odkrycie antybiotyków, dobrze pokazują badania statystyczne. I tak na przykład śmiertelność z powodów chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych w wieku XX, głównie dzięki odkryciu antybiotyków, zmniejszyła się z 800 osób do 50 osób, czyli niemalże 20-krotnie spadła umieralność z powodu chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych, w dużej mierze dzięki odkryciu antybiotyków. Co więcej, ta śmiertelność dotyczyła przede wszystkim dzieci, czyli tych organizmów najbardziej narażonych, czy najsłabszych, najsłabiej radzących sobie z zakażeniami bakteryjnymi, a także wirusowymi. Obecnie szacuje się, że śmiertelność wśród dzieci do 5 roku życia wynosi około 1%. W roku 1900 wynosiło 30%. I tutaj takie może słabo widoczne dane także dla obszaru Polski,
Na tym wykresie widzą Państwo śmiertelność w miejscowości, w jednej z miejscowości na Kielecczyźnie w latach 1811-1889, czyli w okresie 50 lat. W tym okresie zmarło w tej miejscowości blisko troszeczkę więcej niż 2100 osób. Z tego blisko połowę były to dzieci w wieku od 0 do 4 lat. I ta śmiertelność wynikała głównie była spowodowana głównie chorobami zakaźnymi. Średnia wieku w tym okresie wynosiła ledwo 25 lat. I podobne dane z roku 2009 dla województwa świętokrzyskiego. Śmiertelność wśród dzieci jest znikoma. Dopiero duży wzrost śmiertelności obserwujemy wśród osób starszych. Także średnia długość życia około 72 lat. I w dużej mierze te dane pokazują, jak duży postęp poczyniła medycyna w wieku XX. I do tego postępu w dużej mierze przyczyniło się odkrycie antybiotyków. I to odkrycie antybiotyków ma nie tylko znaczenie takie, że pozwala na terapię, skuteczną terapię chorób zakaźnych. Tutaj należy sobie uzmysłowić, że odkrycie antybiotyków tak naprawdę pozwoliło na bardzo dynamiczny rozwój innych gałęzi medycyny. Bez antybiotyków nie można sobie wyobrazić bardzo skomplikowanych, obecnie przeprowadzanych zabiegów chirurgicznych. Po prostu trudno byłoby je zrealizować bez zabezpieczenia antybiotykami, zabezpieczenia przed zakażeniami okołooperacyjnymi. Również nie byłoby żadnej możliwości na rozwój transplantologii, czyli byłoby szans na realizowanie przeszczepów tkanek i narządów, jeżeli nie byłoby skutecznej broni przeciwko zakażeniom bakterii. Istnieją także mniej oczywiste zalety stosowania antybiotyków, a może nie są to mniej oczywiste zalety, ale pozytywne działanie antybiotyków, korzystne czy zdrowotne działanie antybiotyków ujawnia się przez cały czas. Nie tylko dotyczy to tych chorób od dawna znanych, ale także tych schorzeń, które dotychczas nie były w ogóle kojarzone z zakażeniami bakteryjnymi. Przykładem jest choroba wrzodowa. Jest to schorzenie, które dotyczy, w którym to schorzeniu w żołądku, w dwunastnicy dochodzi do rozwoju wrzodów, takich wrzodzeń bardzo trudno gojących się, które nieleczone mogą doprowadzić do perforacji przewodu pokarmowego, do krwotoku, do śmierci. I te owrzodzenia goją się w dużej mierze trudno, między innymi dlatego, że środowisko, w którym powstają, czyli środowisko wewnątrz żołądka, przewodu dwunastnicy, jest trudnym środowiskiem, w sensie jest tam bardzo niskie pH. Cały czas znajduje się treść pokarmowa, która cały czas takie wrzodzenia drażni. I niemal przez cały XX wiek uważano, że choroba wrzodowa jest schorzeniem psychosomatycznym, to znaczy, że jest uwarunkowana psychicznie, jest uwarunkowana złym stanem, złym trybem życia, stresującym trybem życia, złym odżywianiem. I niemal przez cały XX wiek jedynym sposobem na leczenie choroby wrzodowej była odpowiednia dieta, zmiana stylu życia, no i zabiegi chirurgiczne w ekstremalnych przypadkach, wtedy, kiedy już nie było możliwości zagojenia takiego, tak powstającego wrzodu. Dopiero w początkiem lat 80. dwóch australijskich naukowców, Barry Marshall i Robin Warren, badając próbki takich owrzodzeń pobranych od pacjentów, zauważyli, że w tych owrzodzeniach znajdują się bakterie. Bakterie te zostały sklasyfikowane jako Helicobacter pylori, czy bakteria, która tam występowała, bo to był pojedynczy gatunek, była sklasyfikowana jako Helicobacter pylori. Bakteria ta wydawała się znakomicie radzić sobie w środowisku, w kwaśnym środowisku żołądka i to już samo to odkrycie miało duże znaczenie, ponieważ do lat 80. praktycznie do opublikowania pracy dwóch autorów uważano, że
środowisko żołądka jest sterylne, że nie istnieją tam żadne mikroorganizmy, ponieważ jest ono tak kwaśne, że żadna bakteria nie jest w stanie tam przeżyć. Natomiast identyfikacja Helicobacter pylori zadała kłam temu poglądowi. A Marshall i Warren w serii dosyć prostych doświadczeń wykazali, że Helicobacter pylori jest bakterią, która jest odpowiedzialna za powstawanie wrzodów żołądka. I antybiotykoterapia antybiotykami, które skutecznie działają przeciwko temu patogenowi, pozwala na wyleczenie, i to w bardzo krótkim czasie, około 10 dni infekcji, i umożliwia sprawne dalsze leczenie choroby wrzodowej żołądka. Oczywiście dalsze badania wykazały, że bezsprzecznie Helicobacter pylori jest odpowiedzialna za rozwój i podtrzymanie wrzodu w żołądku, ale sam styl życia także ma znaczenie. Styl życia może stymulować, czy może ułatwiać infekcję Helicobacter pylori i rozwój i utrzymanie się w żołądku. Stąd też styl życia także nie jest bez znaczenia w chorobie wrzodowej, ale sam mechanizm powstawania tego schorzenia okazał się być mechanizmem zależnym od bakterii. Podobnie sytuacja być może wygląda także z niektórymi przypadkami choroby Alzheimera. Choroba Alzheimera jest nieuleczalną, obecnie postępującą chorobą neurodegeneracyjną, która prowadzi do zwyrodnienia mózgu, do zwyrodnienia tkanki mózgowej, do śmierci neuronów. Objawami tego schorzenia jest przede wszystkim szybka utrata pamięci, splątanie, a w późniejszym okresie także agresja. Przyczyny choroby Alzheimera nie są do końca poznane. Obecnie najpowszechniej przyjmowana, akceptowana hipoteza mówi o patologicznym odkładaniu się agregacji specyficznych białek w mózgu, beta-amyloidu, białka tau. Uważa się, że powstawanie tych białek, czy akumulacja tych białek w tkance mózgowej doprowadza do śmierci neuronów, i to jest główną przyczyną choroby Alzheimera. Natomiast dokładnie nie jest znana przyczyna samej akumulacji się tych białek, samego nagromadzania się tych białek. Istnieje cały szereg hipotez na ten temat, ale żadna nie jest hipotezą dominującą. Mniej więcej od lat 90. ubiegłego wieku w literaturze naukowej pojawiają się prace, obecnie coraz częściej, wykazujące, że w mózgi osób chorych na chorobę Alzheimera, w mózgach osób chorych na chorobę Alzheimera stwierdza się obecność bakterii z grupy krętków. Są to bakterie, do których między innymi należy krętek blady wywołujący kiłę, czy też bakteria wywołująca boreliozę. Wydaje się, że część przypadków choroby Alzheimera może być spowodowana obecnością tej bakterii, która wydaje się atakować neurony obecne w mózgu i wydaje się być przyczyną stanów zapalnych obserwowanych w tkance mózgowej. Obecnie prowadzone są prace nad terapią choroby Alzheimera z użyciem antybiotyków. Na razie jeszcze nie pojawiły się żadne spektakularne doniesienia na temat wyleczenia osób, u których zdiagnozowano to schorzenie. Tutaj warto zauważyć, że krętki generalnie są bardzo trudne, czy choroby wywoływane przez krętki są bardzo trudne w terapii. Kiła jest trudna w terapii przy użyciu obecnie stosowanych antybiotyków, tym bardziej także podobna sytuacja jest z boreliozą. Stąd też ta antybiotykoterapia musi, żeby była skuteczna, musi być dość dobrze dobrana i musi być celowana. To znaczy musi być pewność, że patogen, który występuje, który jest odpowiedzialny za chorobę, czy to kiłę, czy boreliozę, czy być może także choroba Alzheimera, musi być wrażliwy na ten antybiotyk. Dużym problemem w stosowaniu antybiotyków jest wykształcanie się oporności mikroorganizmów na antybiotyki.
Zjawisko oporności zaczęto obserwować po raz pierwszy w latach 60. w Japonii. Obecnie oporność na antybiotyki notuje się na całym świecie. Przykładowo w Europie występuje dość powszechnie oporność pałeczki zapalenia płuc na antybiotyki beta-laktamowe, na cefalosporyny. I tu mają Państwo przykład informacji o ilości wyizolowanych szczepów opornych na antybiotyki, wyizolowanych od pacjentów chorych na zapalenie płuc w leczeniu szpitalnym. I Polska zaliczana jest do krajów, w których ta oporność wśród wyizolowanych szczepów może sięgać nawet 50%. Wykształcanie się oporności bakterii na antybiotyki jest tak naprawdę jednym z wielu namacalnych dowodów na istnienie doboru naturalnego i na działanie mechanizmów ewolucji. Mechanizmy oporności są bardzo zróżnicowane. Mechanizmy oporności na antybiotyki są bardzo zróżnicowane. I tutaj mają Państwo przykład, przedstawione takie główne mechanizmy. Antybiotyk został zaznaczony taką niebieską kulką. Jednym z podstawowych mechanizmów oporności jest wykształcenie przez bakterie specjalnych enzymów, białek, które są w stanie degradować antybiotyk. Antybiotyk dostaje się na teren komórki bakteryjnej, tu znajduje się enzym, który inaktywuje antybiotyk i nie może on trafić do swojego miejsca docelowego, nie może zadziałać. Dość powszechnym ten mechanizm akurat dosyć specyficzny, to znaczy, że dany enzym generalnie degraduje jedną klasę antybiotyków, a nie działa natomiast na inne klasy antybiotyków, stąd też zmiana antybiotyku może być skuteczna w tym wypadku. Może skutecznie zabić mikroorganizm, bakterie. Innym mechanizmem jest tworzenie się specjalnych pomp, które są w stanie wypompowywać antybiotyk obecny w cytoplazmie na zewnątrz. Więc pomimo, że antybiotyk dostaje się do wnętrza bakterii, to jest on wypompowywany na zewnątrz. I stąd też stężenie antybiotyku w komórce bakteryjnej jest niskie i nie może on zadziałać hamująco na wzrost bakterii bądź bakteriobójczo. Ten mechanizm jest mniej swoisty, co powoduje, że tak naprawdę więcej różnych antybiotyków może być w ten sposób usuwana przez mikroorganizm. Stąd też takie szczepy bakterii są oporne na więcej niż jeden, często są oporne na więcej niż jeden antybiotyk, takie szczepy posiadające tego rodzaju pompy. Wreszcie bakteria może wprowadzać modyfikacje w swojej budowie, takie modyfikacje, które na przykład ograniczają pobieranie antybiotyku, uniemożliwiają jego przenikanie do wnętrza. Istnieje także taki mechanizm, który opiera się na wytworzeniu białka przynęty niejako, która jest nowym celem dla antybiotyku, jednak nie jest ona tym celem właściwym. To znaczy antybiotyk wiąże się z tym białkiem, przestaje działać i nie może działać w tym miejscu, w którym powinien. Wszystkie te mechanizmy warunkowane są przez obecność specyficznych białek. Informacja o tych białkach kodowana jest na takich kolistych odcinkach materiału genetycznego, kolistych fragmentach materiału genetycznego zwanych plazmidami. Cechą plazmidów jest to, że jest to materiał mobilny, może być przekazywany do innych bakterii. I w ten sposób oporność, czy geny oporności znajdujące się na plazmidach mogą być przekazywane między bakteriami. I w ten sposób mają tu Państwo na obrazku przedstawione bakterie, schemat bakterii posiadające gen oporności na antybiotyk. Bakteria taka może koniugować, może łączyć się z bakterią tego samego bądź innych gatunków i przekazywać materiał genetyczny, przekazywać plazmid niosący oporność. W ten sposób jedne bakterie, czyli bakterie oporne, przekazują oporność na bakterie, które dotychczas były tej oporności pozbawione. Zresztą ten mechanizm jest także wykorzystywany, czy ten materiał genetyczny, mobilny materiał genetyczny, plazmidy, jest to materiał wykorzystywany także, czy te zjawiska wykorzystywane są między innymi w inżynierii genetycznej. Wydaje się, czy początkowo uważano, że oporność na antybiotyki wykształciła się
w wyniku bardzo silnej presji selekcyjnej spowodowanej nadmiernym stosowaniem antybiotyków przez ludzi. Obecnie uważa się, że oporność na antybiotyki istniała od dłuższego czasu w środowisku. Nie była ona jednak tak wyraźnie widoczna jak teraz. To znaczy nie było tak dużo szczepów bakterii, które tą oporność posiadały. Dokładniejsze badania materiału pobranego m.in. z wiecznej zmarzliny z terenów Alaski wykazały, że bakterie, które tam bytowały w tej wiecznej zmarzlinie, posiadały geny oporności na antybiotyki obecnie stosowane. Pomimo tego, że z pewnością od setek czy nawet milionów lat nie miały kontaktu z środowiskiem zewnętrznym. Narastający problem oporności na antybiotyki rodzi potrzebę poszukiwania nowych związków. Oporność na antybiotyki rośnie dramatycznie. Mniej więcej od początku lat 90. do początku lat 2000 nastąpił prawie 10-krotny wzrost szczepów opornych na podstawowe antybiotyki. Także równocześnie powstające nowe antybiotyki, liczba powstających nowych antybiotyków jest niewielka i w zasadzie coraz mniejsza. Jeszcze na początku lat 80. pojawiło się około 15 nowych antybiotyków. Natomiast w latach 2000 już tylko 3 nowe związki. Problemem w poszukiwaniu nowych antybiotyków jest fakt, że firmy farmaceutyczne, które się tym zajmują, przez dłuższy okres czasu nie były zbytnio zainteresowane tego rodzaju badaniami i w dużej mierze swój wysiłek badawczy poświęcały poszukiwaniu lekarstw na choroby cywilizacyjne, tak jak cukrzyca, nadciśnienie, natomiast nie na pracę nad antybiotykami. Sytuacja zaczyna się troszeczkę zmieniać i obecnie prowadzone są coraz intensywniejsze badania, często na zlecenie podmiotów, które są niezwiązane z przemysłem farmaceutycznym. Nowych antybiotyków szuka się w dosyć ekstremalnych środowiskach, między innymi na przykład na dnie mórz. I tu mają Państwo przykład wzorów chemicznych szeregu antybiotyków, które zostały wyizolowane z mikroorganizmów morskich. Oprócz tego, że antybiotyki mają niewątpliwie korzystne działanie terapeutyczne, że stanowią tak naprawdę przełom, czy odkrycie antybiotyków stanowiło przełom w medycynie, to coraz więcej wiemy na temat negatywnego działania tych związków na organizm człowieka. I to negatywne działanie antybiotyków można podzielić na wyróżnić dwa główne mechanizmy. Pierwszy jest to bezpośrednie działanie antybiotyków, bezpośrednie niekorzystne działanie antybiotyków na komórki, tkanki, narządy organizmu człowieka czy też zwierzęcia. Pomimo tego, że antybiotyki są bardzo swoiste względem komórek bakteryjnych i działają toksycznie przede wszystkim względem komórek bakteryjnych, to jednak mogą wywoływać pewne negatywne efekty także w tkankach, narządach czy też komórkach kręgowców, szerzej ssaków. Drugi negatywny mechanizm działania antybiotyków związany jest z florą mikrobiologiczną człowieka. Antybiotyki wydają się działać niekorzystnie na bakterie, mikroorganizmy występujące w przewodzie pokarmowym, w jamie nosowej i płucach, i w skórze, i na włosach. Bezpośrednie efekty toksyczne działania antybiotyków zostały odkryte dosyć wcześnie. Takim typowym przykładem są fotoalergie wywoływane m.in. przez tetracykliny. W zasadzie tetracykliny są tymi antybiotykami, które wywołują takie efekty niepożądane najczęściej. A tetracykliny są związkami, jak tutaj wspomniałem, dosyć prostej budowie chemicznej. Cechą ich charakterystyczną jest zdolność pochłaniania promieniowania ultrafioletowego. Czyli jeżeli te antybiotyki znajdują się w skórze, na przykład podczas terapii tetracyklinami dosyć duże stężenia antybiotyków występują w skórze,
to w słoneczny dzień antybiotyki, te związki chemiczne występujące w skórze mogą zostać wzbudzone, mogą pochłonąć promieniowanie ultrafioletowe ze słońca i w wyniku takiego wzbudzenia dochodzi do formowania się reaktywnych form tlenu, które to mogą przeszkadzać mitochondria, czyli takie fabryki energii komórek. To z kolei prowadzi do odpowiedzi immunologicznej organizmu i do fotoalergii. Stąd też często w ulotkach do leków, do tetracyklin jest wyraźnie napisane, aby w trakcie trwania terapii unikać bezpośredniego narażenia na działanie promieni słonecznych właśnie z tego względu, że związki te mogą wywoływać fotoalergię. Inne niekorzystne działanie tetracyklin wynika z ich właściwości chelatujących, czyli mają one zdolność do wiązania jonów wapnia, jonów żelaza, ale generalnie najważniejsze z naszego punktu widzenia są jony wapnia, w wyniku czego powstają trwałe kompleksy, trwałe chelaty. Są one tak trwałe, że nawet pośmiertnie, wiele lat po śmierci, analizując kości osoby zmarłej, można niezbicie wykazać, czy taka osoba była leczona, przechodziła terapię tetracyklinami, czy też nie. W każdym bądź razie powstawanie tych chelatów ma o tyle znaczenie, że terapia tetracyklinami w okresie wzrostu między innymi na przykład zębów może doprowadzać do ich trwałego przebarwienia, ponieważ te chelaty mają charakterystyczne takie brązowawe zabarwienie. Stąd też uważa się, że tetracyklin nie powinno się stosować w ogóle w okresie ciąży i u kobiet, a także w pierwszych latach życia dzieci, kiedy formują się zęby. Także inne bardzo cenne antybiotyki mają zdolność, czy charakteryzują się dosyć poważnymi efektami ubocznymi. Tymi antybiotykami są chinolony, z których najbardziej popularny jest ciprofloksacyna, antybiotyk wykorzystywany w terapii zakażeń przewodu, zakażeń dróg moczowych, bardzo skuteczny. Jednak związek ten ma także właściwości chelatujące względem jonów magnezu. I wydaje się, że te właściwości chelatujące, to wiązanie magnezu, jonów magnezu w środowisku ma toksyczne działanie na proces syntezy kolagenu. I w efekcie czego związek ten charakteryzuje się działaniem prozapalnym względem chrząstek i ścięgien. I jednym z efektów ubocznych terapii tą grupą antybiotyków może dojść do zerwania ścięgna, na przykład ścięgna Achillesa. Stąd też, chociaż te informacje oczywiście także mogą Państwo znaleźć w ulotkach, też bardzo ważną sprawą jest zawsze czytanie ulotek, które są dołączane do wszystkich preparatów, do wszystkich antybiotyków, które przepisuje lekarz. Wreszcie niektóre antybiotyki nie działają tak bardzo swoiście na procesy wewnątrzkomórkowe względem komórek bakteryjnych. Mogą wywoływać efekty, podobne efekty także w komórkach ssaczych. I przykładem takiego antybiotyku jest aktynomycyna D. Antybiotyk, który działa silnie bakteriobójcze, który hamuje proces odczytu materiału genetycznego w komórkach, hamuje namnażanie komórek bakteryjnych, ale także wpływa w podobny sposób na działanie komórek ssaczych. To znaczy hamuje podziały komórek ssaczych, nagromadza się w jądrach komórkowych i działa toksycznie generalnie na komórki ssacze. Związek ten został wykorzystany przez człowieka w terapii nowotworów, czyli takich komórek, które w sposób niekontrolowany, bardzo szybki namnażają się w organizmie, więc niektóre antybiotyki zaliczane do grupy cytostatyków mają działanie hamujące także na komórki ssacze i mogą być wykorzystane dzięki temu w terapii choroby nowotworowej. U dorosłego człowieka występuje około 1200 różnych gatunków bakterii w przewodzie pokarmowym. Te dane są tylko szacunkowe, być może tych gatunków jest nawet trochę więcej.
bakterie występujące w przewodzie pokarmowym dostają się tam, czy zasiedlenie przewodu pokarmowego następuje w trakcie porodu bądź w kilka dni po nim. Istnieją pewne doniesienia nieliczne, sugerujące, że być może do zasiedlenia przewodu pokarmowego bakteriami dochodzi jeszcze w życiu płodowym, chociaż, tak jak powiedziałem, dane te nie są w pełni, czy te doniesienia nie są w pełni akceptowane obecnie.

0: także pomieszczeń, w których to dziecko przebywało. Ostateczny skład mikrobiomu, czyli tej całej flory bakteryjnej, ustala się między pierwszym a drugim rokiem życia. Czyli wszelkie podawanie antybiotyków, wszelka chemioterapia w tym okresie życia w sposób szczególny wpływa negatywnie na kształtowanie się flory bakteryjnej. A badania ostatnich 15-18 lat zdają się wskazywać na ogromne znaczenie prawidłowej flory bakteryjnej dla właściwego funkcjonowania organizmu człowieka. Od dawien dawna wiadomo, że obecność bakterii w przewodzie pokarmowym jest istotna dla zdrowia człowieka. Najbardziej, czy najlepiej poznany mechanizm tego działania opiera się na prostym poprawieniu trawienia. Wydaje się, że bakterie są potrzebne, aby ułatwiać trawienie między innymi produktów roślinnych. A także dzięki bakteriom w przewodzie pokarmowym organizm zaopatrywany jest dodatkowo w witaminy syntetyzowane przez te bakterie, witaminę B i K. Obecność bakterii, tych 1200 różnych gatunków bakterii w przewodzie pokarmowym ma znaczenie zapobiegawcze. Chronią one przewód pokarmowy przed kolonizacją przewodu pokarmowego przez patogenne bakterie, które mogłyby doprowadzić do jego uszkodzenia i zaburzenia procesu wchłaniania pokarmu. Wreszcie wydaje się pewnym, że bakterie, które występują w przewodzie pokarmowym, mają istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego, zmniejszają jego pobudliwość. Istnieje coraz więcej doniesień wskazujących na to, że właściwa flora bakteryjna jest istotna z punktu widzenia zapobiegania chorobom autoimmunologicznym, a także alergiom. Także wszelkie interwencje w postaci podawania antybiotyków mogą, szczególnie w pierwszych latach życia człowieka, mogą mieć bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie układu immunologicznego w przyszłości. Nowsze badania wskazują, że znaczenie mikrobiomu przewodu pokarmowego może być nawet bardziej istotne niż tylko to, co przed chwilą powiedziałem. Mianowicie wydaje się, że bakterie, które występują w przewodzie pokarmowym, nie tylko zajmują się lepszym polepszaniem trawienia pokarmu, ale także wytwarzają bardzo dużo związków chemicznych, które wpływają bezpośrednio na funkcjonowanie układu, na funkcjonowanie organizmu człowieka. Między innymi wydaje się, że prawidłowa flora bakteryjna jest niezbędna do właściwego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu. Wydaje się, że bakterie wytwarzają całą grupę neuroprzekaźników, które wpływają na właściwe funkcjonowanie, na właściwy rozwój układu nerwowego, szczególnie u dzieci. W badaniach tego rodzaju, w badaniach nad mikrobiomem, często wykorzystuje się
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

modelowe myszy, które pozbawione są całkowicie flory przewodu pokarmowego. Takie sterylne myszy, przetrzymywane czy hodowane w warunkach sterylnych, pozbawione są całkowicie bakterii w przewodzie pokarmowym. I głębsze badania, czy dokładniejsze badania takich myszy wykazały, że jałowe myszy mają zdecydowanie gorszą pamięć i gorzej się uczą niż myszy, które posiadają florę bakteryjną, prawidłową florę bakteryjną. Charakteryzują się gorszą socjalizacją, wykazują pewne zachowania autystyczne oraz niepokój. To wszystko wskazuje na znaczenie prawidłowej flory bakteryjnej w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Flora bakteryjna ma także duże znaczenie dla prawidłowej homeostazy energetycznej, dla utrzymania prawidłowej homeostazy energetycznej organizmu i dla adipogenezy, czyli dla rozwoju tkanki tłuszczowej. Wiadomo, że jałowe myszy mają zdecydowanie mniej tkanki tłuszczowej, pomimo tego, że nawet jeżeli przyjmują więcej kalorii, więcej pokarmu. Najprostszym wytłumaczeniem tego zjawiska jest gorsze trawienie i wchłanianie pokarmu, ale wydaje się, że u tych myszy pozbawionych bakterii, ale wydaje się, że to ta regulacja homeostazy energetycznej w organizmie jest nawet głębsza. Okazuje się, że nie tylko antybiotyki mogą wpływać negatywnie na florę bakteryjną, czy podawanie antybiotyków może negatywnie wpływać na florę bakteryjną przewodu pokarmowego. Także dieta, na przykład dieta typu zachodniego, czyli dieta wysokokaloryczna, wysokotłuszczowa, zdaje się wpływać negatywnie na skład jakościowy mikroflory przewodu pokarmowego, flory przewodu pokarmowego. W wyniku czego, w wyniku takich zmian w składzie tej flory bakteryjnej, może dochodzić do rozszczelniania się ścian przewodu pokarmowego i może dochodzić do przemieszczania się bakterii w tym przewodzie pokarmowym obecnym do krwiobiegu, w wyniku czego dochodzi do indukcji ogólnoustrojowego stanu zapalnego. I taki ogólnoustrojowy stan zapalny o niskim nasileniu może z kolei zwiększać oporność, czy wydaje się, że zwiększa oporność na insulinę. A wzrost oporności na insulinę jest jednym z pierwszych objawów rozwoju cukrzycy typu drugiego. Stąd też wydaje się, że zaburzenie w funkcjonowaniu w prawidłowym składzie mikrobiomu przewodu pokarmowego, czy to przez dietę, czy to też właśnie przez podawanie antybiotyków, może być jednym z czynników odpowiedzialnym za rozwój cukrzycy typu drugiego, która to choroba obecnie przyjmuje, wydaje się, że już ma charakter epidemii na świecie. Także nowsze badania wykazały bezsprzeczny związek pobierania czy podawania antybiotyków z rozwojem cukrzycy typu drugiego. Badania przeprowadzone na próbie około 1 000 000 osób już kilka lat temu tak naprawdę wykazały, że wielokrotna terapia antybiotykami, głównie z grupy penicylin, cefalosporyn i makrolidów, może zwiększać prawdopodobieństwo, zwiększa wyraźnie prawdopodobieństwo na rozwój cukrzycy typu drugiego. Wydaje się, że ten mechanizm działania, negatywnego działania antybiotyków i na metabolizm energetyczny, homeostazę energetyczną organizmu, związany jest właśnie z zaburzeniem prawidłowego składu flory bakteryjnej. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli...

0: Polska Radio Kropatwo, a z nami jest pan Marcin.
1: Doktor Marcin Gawroński, adiunkt w Instytucie Astronomii tutaj na UMK.
0: Panie Marcinie, jesteśmy w sterowni, tak?
1: No jest to takie pomieszczenie popularnie zwane sterownią, ograniczone i odgrodzone od reszty rzeczywistości. I czasami się zastanawiamy, że tam powinna być wieżka, nie karmić obserwatorów podczas pracy, bo tak jest tu wstęp ograniczony. Tak, zgadza się.
0: Żeby nie zasnęli.
1: Nie, no wie pani, jak jest w zoo, jak zwierzęta ganiają, to są karmione przecież przez widzów, no nie, a tutaj jak ludzie czasami przychodzą, to też widzą ludzi za szabą, no to ktoś tam co jakiegoś banana podrzuci, no nie, także.
0: Czyli tu wycieczki też wpuszczacie?
1: Rzadko. Jeżeli wchodzą wycieczki, to bardziej do drugiej części sterowni, bo sterownia jest podzielona na dwie części. Jest ta sterownia głównie, gdzie siedzi obserwator, który nadzoruje pracę radioteleskopu. No i reszta pomieszczenia, szumnie też zwana sterownią, gdzie część elektroniki siedzi, która jest potrzebna do obserwacji. Jakie różne pomieszczenia, nawet można zobaczyć rower tam, jak komuś się nudzi, taki stojący, żeby pokręcić w międzyczasie. Także.
0: Żeby nie zasnąć.
1: No i tam, bądźmy szczerzy, no standardowe obserwacje, jak mamy to 8 godzin trwają jedna osoba, no to... Ileż można wysiedzieć 8 godzin, a jak zdarzają się wachty, gdzie praktycznie nic nie trzeba robić ze względu na automatyzację obserwacji, no to człowiek różnych rzeczy się chwyta, tak? Bo najgorzej jak zaśnia, coś się zacznie dziać i wtedy jest dochodzenie, to różne nieprzyjemne sprawy wychodzą.
0: Panie Marcinie, jeśli tak mogę mówić oczywiście, czyli tutaj mamy przed sobą komputery, monitory. Co się teraz tutaj dzieje, bo ja jestem laikiem.
1: Jest tu tak jak trochę w statku kosmicznym monitorowane wszystko. No i obserwator generalnie ma różne monitory, są dedykowane do różnych rzeczy i do niejako nadzorowania pracy urządzenia. Mamy monitor specjalnie tutaj pierwszy z brzegu, gdzie tak naprawdę widać jedynie okolice. Kamera jest pod samym teleskopem, żeby widać, czy ktoś w nocy i za dnia tam się nie kręci, czy nie. No bo można tam bez problemu przeskoczyć płot i wejść tam sobie do góry. Jak ktoś spadnie, to później będzie mieć na żywo telewizję, czy musiało dojść do takiej tragedii, czy coś w tym stylu. To lepiej to unikać i trzeba to śledzić. I my mamy podgląd tutaj, portier też widzi tam przy wejściu. A reszta komputerów jest dedykowana, w sensie komputerów, monitorów, bo tu mamy mniej komputerów, a o wiele więcej monitorów. Dedykowana do różnych rzeczy jest... Monitor dedykowany często do systemu sterowania, a właśnie tam z tyłu za plecami, gdzie widać odczyty bezpośrednio z urządzeń elektronicznych. Jest monitor, gdzie mniej więcej śledzona jest pozycja radioteleskopu tam, żeby wiedzieć, co się dzieje na niebie, czy nie, na przykład teleskop nie wjeżdża w słońce z pewnych powodów. No i to jest ten monitor, ten bliżej, to jest bardziej monitor nadzorujący tutaj aktualną pracę teleskopu, gdzie... Głównie z tej części prowadzimy obserwacje. Tak?
0: Ale też jest monitor, który pokazuje...
1: To właśnie ten jest ten monitor służący do pracy, gdzie widać oczywiście warunki pogodowe. No generalnie w radioastronomii warunki pogodowe to nie mają tak wielkiej roli. No wiadomo.
0: No tak, bo każdemu z nas wydaje się, że jak jest niebo zachmurzone, to już nie możemy nic robić, a tak nie jest.
1: No przecież wszyscy dzwonią komórkami w dzień i w nocy i tak dalej, tylko jak zauważą, to może podczas jak pada śnieg jest trochę gorszy zasięg. I tak samo tutaj, ten teleskop generalnie może pracować świątek, piątek i niedziela, ale no są problemy podczas opadów śniegu, tak naprawdę z tego powodu, że śnieg przylepia się do czaszy, no i tworzy się dodatkowy wielki ciężar na czaszy, który może uszkodzić konstrukcję, to my po prostu wstrzymujemy obserwację, żeby śnieg się nie gromadził w środku, tak? No oczywiście z reguły opady śniegu są w pobliżu zera, a stal to stal, więc to szybko przymarza do postaci lodu, więc ta ciężar się zbiera, tak? No i oczywiście jak są burze i tam gęste opady deszczu, to z powodów czysto technicznych, mimo wszystko ze względu na atmosferę i dużą zawartość wody, wtedy traci teleskop czułość i też wstrzymujemy obserwację. Tak to nam nie przeszkadza, zresztą gwiazdom co za różnica, czy jest Wielkanoc, czy Ramadan, czy cokolwiek, tak?
0: One nie wiedzą, jaki jest czas.
1: Nasz ludzki na pewno nie, to im się ryba.
0: Panie doktorze, ale też moje takie pytanie, bo tu zaczęliśmy, co mamy w sterowni, ale pan też ma swoje projekty, którymi na co dzień się zajmuje.
1: No tak naprawdę każdy naukowiec ma jakieś swoje projekty naukowe, chociaż jest taka smutna rzeczywistość, że karierę naukową w Polsce można podzielić na dwa etapy, akademicką i badawczą, tak? I to jest walka ognia z wodą, tak? Mamy, no akademicka nie jest związana z badaniami, no ale jest jeszcze taka, no wiadomo jak system biurokratyczny itp. itd. działa. No i oczywiście jest to, co generuje inaczej. To, co powoduje, że ludzie stają się naukowcami, czyli ciekawość, tak?
0: No u pana też tak było?
1: No oczywiście, to nie jest tak, że tam ja sobie wymyśliłem, że chcę być astrofizykiem, po prostu zawsze mnie ciągnęło do góry, no i tak zostało, tak? A że w szkole średniej nie miałem i w podstawówce żadnych problemów z ocenami, także wylądowałem tutaj. Z wioski malutkiej, spod Zielonej Góry tu się znalazłem.
0: Tak daleko?
1: A jak tak daleko? Co to za problem?
0: No daleko.
1: U nas w obserwatorium są ludzie teraz z Europy i spoza Europy. Co to za różnica? Ja to jestem lokals, także...
0: No tak, ale to się troszeczkę teraz zmienia, ale wcześniej to była duża odległość.
1: Jeżeli chodzi o astronomię, to jak ja startowałem, to tak nie było dużego wyboru. To jeszcze w zeszłym przygotowaliśmy obserwacje i w poniedziałek puszczamy te obserwacje, ale to koniec projektu.
0: Macie.
1: A my na przykład mamy, tak? Obserwuję cztery anteny równocześnie, jak zrobimy błysk, to wszystkie trzy lub cztery, w zależności od tam zakłóceń, chwycą to po prostu, tak?
2: Tak, no w tej chwili pogoda jest obliczona przez superkomputer, no, przez centra matematyczne, ona i tak jest zawsze niedoszacowana.
1: No i tyle nie doszło. No jednak trzeba rozróżniać klimat i lokalną pogodę, tak? No ale jeżeli ja tam nie pamiętam wartości, nie chciałbym powiedzieć, ale jeżeli dobrze pamiętam, że trzydniowa prognoza to jest tam powtarzalność, sprawdzaność na poziomie tam chyba 50% czy coś w tym stylu, to jeżeli ktoś w telewizji mi opowiada, że za dwa tygodnie wie,
0: będzie to i to,
1: będzie, to
2: albo za miesiąc.
1: Ale on to słusznie opowiada, będzie padało słońce, albo będzie padał deszcz, no nie?
0: Czyli
1: w skrócie rzecz biorąc, mówi prawdę. No to tak to wygląda, no przecież to jest chaos, warunki pogodowe nie są definiowane, nie wiadomo jak my wpływamy, tam ludzie się statystycznie kłócą, co jest prawdą, co nie, tak? To też jest inna jest rzecz, że jak już tak filozoficznie podchodzę, że mamy taką brzydką słowo konsensus naukowy, no nie? Wiesz, wszystkie wielkie odkrycia to było przełamanie, wyłamanie istniejących konsensusów naukowych i to konsensusy naukowe blokowały rozwój. Tak jak ja słyszę opowieści w mediach, że jest konsensus naukowy, mówię, Boże, tak w skrócie. No, to jest antynauka, tak? Szamaństwo.
0: No dobrze, panie Marcinie, wracając do błysku, bo mnie to interesuje, co by pan chciał tak w przyszłości, żeby się wydarzyło i pana takie marzenie?
1: Moje marzenie? Odkryć,
0: no pewnie.
1: Odkryć obcych. To jest marzenie, bądźmy szczerzy. A nie, że hello, no nie pogadamy sobie. Zresztą ja bym się bał obcych, będąc szczerym.
0: A dlaczego? Ja się do tej pory boję.
1: Nie, wie pani, to jest coś, co się nazywa paradoks Diraka. Nie, czy Fermiego. Przepraszam, ja teraz nie.
0: Nie palną,
1: już nie pamiętam. To jest takie słynne stwierdzenie. Dobra. No jest dobrze, taki paradoks.
0: Dobrze.
1: Który mówi że o tym, że wszechświat jest stary, bo jest. Skoro życie na Ziemi nie jest jedyne, bo wydaje się, że nie jest, no to na wielu planetach w przyszłości powinno się rozwinąć życie. Jeżeli rozwinęły się te super cywilizacje starsze od Ziemi, to gdzie one są? Gdzie one są? Bo no dawno powinniśmy oglądać ich Ligę Mistrzów, tak?
0: Mm-hmm.
1: To jest ten paradoks. Gdzie oni są?
0: A może mamy za słabe komputery, żeby to obliczyć?
1: Nie. Nasze możliwości inaczej. Nasza technika, jeśli o to chodzi, to już powinna to łapać, tak? Są różne tam rozwinięcia, czemu nie widzimy obcych. Być może rzeczywiście jest życie inteligentne, bo trzeba rozróżnić zwykłe życie od życia inteligentnego, tak? Zwykłe życie być może jest popularne, tak? Ale życie inteligentne jest o wiele rzadsze. Nie wiemy, bo znamy tylko jeden przypadek. Nie ma systemu porównawczego, bądźmy szczerzy, tak? Prawdopodobnie znajdziemy jakieś mikroby na Marsie, pozostałeś, bo Mars kiedyś był błękitną planetą, o czym mało kto wie.
0: Co to znaczy?
1: No był bardziej pokryty oceanami niż Ziemia. Tak? On był błękitny. W naszym Układzie Słonecznym były dwie błękitne planety. Mars i Ziemia. I według obliczeń numerycznych takich oszacowań warunki na Marsie były bardziej dogodne, żeby powstało życie typu ziemskiego niż na Ziemi.
0: No to ciekawe, dlaczego tam nie powstało?
1: Nie wiemy, może powstało, ale Mars wygasł magnetyzm Marsa i atmosfera się im rozpadła. Tak? Wiatr słoneczny uszkodził. Potem jak zniknęło albo... o tak mocno osłabło pole magnetyczne Marsa, wydaje się, że wiemy dlaczego, to te pole magnetyczne nie chroniło atmosfery Marsa przed wiatrem słonecznym, cząsteczkami wysokoenergetycznymi, co wpłynęło na system. No i Mars w bardzo krótkim czasie przestał być błękitną planetą.
2: Stracił atmosferę.
1: Częściowo stracił atmosferę, woda uciekła i tak dalej.
0: No, żeby u nas tak się nie stało.
1: Ale to... Nie, Ziemia jest twarda, jeśli o to chodzi.
0: Twarda.
1: A magnetyzm w Ziemi jest stabilny, wydaje się. Albo inaczej, jeszcze tam nie widać żadnych oznak, że ten magnetyzm ma zniknąć. Tak?
0: No i wracając do tego pana marzenia.
1: No to obcych? A co do szybkich błysków radiowych.
0: Tak, o tutaj.
1: To właśnie zaczynam projekt i tam oprócz tych mikrobłysków, które prawdopodobnie będziemy znajdować i też rozwalą system, bo to już w ogóle, no proszę sobie wyobrazić, jeżeli te rzeczywiście błyski mają czas mikrosekundy i tak dalej, możemy powiedzieć ograniczenie przestrzenne, jaki jest obszar maksymalny, który może to produkować, bo to jest światło koherentne tak zwane, więc to nie może, to musi być bardzo specyficzny proces. To mamy obszar, który jest mniejszy niż boisko piłkarskie, tak? I on produkuje coś, co jest widoczne hen w odległościach kosmologicznych. No co to może być? No tak, technosygnatury, tak?
2: No tak.
1: Nie wiem, to jest w ogóle zagwozdka. No.
2: No tak.
1: Nie wiemy, co to za proces fizyczny, nie wiemy, jak jest na przykład, dlaczego sądzimy, że za te błyski mogą być odpowiedzialne tak zwane gwiazdy neutronowe albo czarne dziury, małe. Bo po pierwsze gwiazdy neutronowe mają potężne pole magnetyczne, w którym jest zmagazynowana olbrzymia ilość energii i wydaje się, że istnieje jakiś proces, to może to z tego pola to wydobywać energię, albo energia grawitacyjna czarnych dziur, bo to są małe obiekty, zwarte, a skoro my mówimy o małych przestrzeniach, które generują, to muszą się znajdować wokół takich zwartych małych obiektów, które są olbrzymim rezerwuarem energii, z której można to czerpać. Więc wszyscy tak się uparli, że najbardziej logiczne z tego, co wiemy, to są albo gwiazdy neutronowe, jeszcze bardziej specyficznych gwiazd neutronowych, zwane magnetarami, które ma jeszcze największe, najsilniejsze magnesy w kosmosie, jakie istnieją, albo po prostu te czarne dziury i jakiś jest proces fizyczny, który jest w stanie zrobić ekstrakcję tej energii, przetworzyć i wyrzucić. To jest naturalny taki nasz intuicja, powiedzmy.
0: Tak, myślenia.
1: Tak, bo te obiekty znamy, ale być może istnieją jakieś takie, jak to Anglicy mówią, hidden dragons, tak? Obiekty, o których nie wiemy, że istnieją. A one to w sposób jakiś naturalny produkują, na przykład gwiazdy kwarkowe albo coś w tym stylu. Nie wiemy. Nie wiąc o tym, że zawsze to może być ET.
0: Oj.
1: Sam temat ET, ja obserwuję w środowisku naukowym bardzo ciekawą rzecz.
0: Jaką?
1: Jeszcze tak z 20-30 lat temu ET traktowano jako...
0: No bajeczkę.
1: Teraz nie.
0: Już nie?
1: Nie, absolutnie już nie. Budowany jest olbrzymi radioteleskop. To będzie największa inwestycja naukowa chyba w naukach fizycznych, tak zwany SKA, w Australii w RPA częściowo. I on będzie miał taką moc czułości, że będzie w stanie cywilizację typu ziemskiego z tym naszym chaosem zauważyć mniej więcej w 1/3 naszej galaktyki. Więc jeżeli on nic nie zauważy,
0: to znaczy, że nie ma.
1: No to jest bardzo dobre pytanie, tak? Ale cały czas jest to skala. Ile trwa czasu nasza cywilizacja techniczna tak naprawdę? Taka high-tech. 100 lat?
2: 100 lat.
1: No co to jest? Czyli okno obserwacyjne z czułymi instrumentami to jest 40 lat?
2: No.
1: Co to jest?
2: Ta nasza emisja radiowa zaczęła się od...
1: A co z tego, jak oni wysłali do nas sygnał i ten sygnał, pierwsza fala komunikacji to był 1500 anno domini i poczekali, stwierdzili, no dobra, coś na 2200 im wyślemy. Tak?
0: Dobra. Bo
1: no jeżeli coś, jeżeli kolejna cywilizacja znajduje się 1000 lat świetlnych, co jest tak naprawdę w skali galaktycznej mniej niż rzut beretem, no to mamy samego Einsteina, chociaż tam są pokazy inaczej. No, że też było zbyt dużo fizyki. Samego Einsteina jest pokazane, że no, prędkość komunikacji to jest 1000. No kto będzie czekał 1000 lat na odpowiedź?
0: No to ja już nie będę żyła.
1: Żadne, no to być może tam w kosmosie taka brutalna racjonalność powoduje, że jaki jest sens poszukiwania, lepiej tylko nasłuchiwać. A jest jeszcze taka brutalna hipoteza czarnego lasu, która mówi, że no co my obserwujemy na naszej planecie, że inteligencja jest jednoznacznie związana z agresywnością. Tak, no są, jest wiele przekłamań, że na przykład, że tylko ludzie wywołują wojny. Nieprawda. Małpy też toczą z sobą wojny, te naczelne, i to brutalne. Jest opis całej wojny w Afryce, gdzie jedno stado wybiło praktycznie dosłownie z użyciem broni drugie stado małp, szympansów, jeśli się nie mylę. Tak? I to, no jeżeli połączymy inteligencję z agresywnością, bo nasz gatunek jest agresywny,
0: jest.
1: Szympanse są agresywne, orki, inteligentny gatunek, są bardzo agresywne, wręcz polują dla sportu, no to jeżeli tak wyekstrapolujemy, no to pomyślmy, że może te najbardziej rozwinięte gatunki to dopiero są agresywne.
0: Panie doktorze, ale tak jak tak pana słucham, to żeby być takim naukowcem, to z różnej dziedzin trzeba troszeczkę coś wiedzieć, tak?
1: Może to ciekawość? Nie wiem, no...
0: Ale chyba taką macie naturę.
1: Ja nie umiem powiedzieć, mogę odpowiedzieć za siebie samego.
0: No, tak? Co pan odpowie za siebie?
1: No, generalnie jako tako staram się śledzić świat naukowy, żeby wiedzieć, co tam się dzieje, szczególnie o nauki fizyczne i chemiczne. Bo z naukami...
0: Jest powiązane?
1: No z moimi, bo w pewnym sensie znam, jak to ładnie się mówi po polsku, background, jak to się robi, i wiem, co tam można osiągnąć. A jeżeli chodzi o takie nauki społeczne, czy tam humanistyczne, to taka jest brutalna prawda, że jakoś 3 lata temu, 4 lata temu zrobiono badania i się okazało, że wszystkie te wielkie odkrycia, gdzie publikowano w Nature lub Science na temat zachowań naszego gatunku, to się okazuje, że to są badania, które nie można odtworzyć.
0: Czyli nie możemy sprawdzić.
1: Nie możemy sprawdzić, więc mamy całe teorie zachowań naszego gatunku na podstawie rzeczy, które są niepowtarzalne.
0: Głos jest odwrotnie, macie to zapisane.
1: Dokładnie. I teraz mnie najbardziej fascynuje w tych... No, przepraszam, jak mnie słuchają humaniści, to zastrzelą. Mnie to dokładnie fascynuje. Ale tam chłopaki pogrywacie w te kosteczki? Inaczej, że biorąc te największe odkrycia, bardzo szybko się nie ustają, bo pokazano, że nie można zreprodukować doświadczeń, eksperymentów, żeby tam, czy w części można zreprodukować, ale jak jest coś przełomowego, takiego, jak to się mówi, czarny łabędź, czy coś w tym stylu, no to idzie do największych periodyków, no to wymaga jakich badań. Ja nie pamiętam liczb, nie chcę podawać, tylko wiem, żeby znaczna ilość tych badań, eksperymentów socjologicznych, które nie można zreprodukować później w taki racjonalny czy powtarzalny sposób, no nie? A później słyszymy tam, że tu badamy zachowanie gatunku tak, zachowanie gatunku tak, no przecież jest pure chaos, czysty chaos, tak?
0: Panie doktorze, a co tu się dzieje teraz przed nami?
1: Tu jest po prostu zegar i tu jest jeden z monitorów akurat.
0: No tak, ale tu jest coś takiego...
1: A nie, to jest tło po prostu z pustyni. Z jednej pustyni, gdzie znajdują się tak zwane wędrujące kamienie. Nie widać jeden z tych wędrujących kamieni. Tak zostawione, bo generalnie więcej rzeczy obsługuje. Teraz jest taki tryb obserwacji robiony. Właśnie są obserwacje dla mnie robione w tym momencie. Tak?
0: Tak,
1: tak, taki młodą supernową podsłuchujemy w sąsiedniej galaktyce.
0: A trzeba mieć słuchawki?
1: Nie, no to jest wie pani co? Jak to jest teraz nagrane i teraz jest jeszcze w takim modzie, gdzie produkuje ponad 2 terabity na godzinę, tak? No to ja to przejrzę pod koniec, może w przyszłym tygodniu, czy coś. Ja byłem na urlopie brutalnie 2 tygodnie, mam takie zaległości, że nie wiem, kiedy się wykopię z nagrywania danych, tak?
0: Tyle tego przychodzi?
1: No jeżeli powiedzmy 1/3 czasu teleskopu, 1/3, 1/2 w zależności od potrzeb jest dedykowana na poszukiwania tych szybkich błysków, czy tak zwanych zjawisk niestacjonarnych, tak? No to teleskop słuchuje, inwestycje są naukowe duże, bo to kosztuje pieniądze, akurat ten temat. Ale okazuje się, że to jest duży zysk na tym. Publikacje w najbardziej prestiżowych czasopismach. No i taka decyzja przyszła, a że takie moje skłonności ku nieznajomemu to spowodowały, że właśnie tak 4-5 lat temu zacząłem się interesować tymi szybkimi błyskami radiowymi, właśnie bo tajemnica pociąga, tak? To tajemnica, a ja generalnie trochę się czuję znudzony, jeżeli 6-7 lat robię te same. No niektórzy akademicy potrafią przez całe życie jeden temat ciągnąć, a ja niestety nie. Zbyt mocno mi w las ciągnie. Także mój temat doktorski był zupełnie inny, teraz to robię. Później był temat dużego grantu, zupełnie inny tego, co teraz robię. Teraz ten projekt jest fajny i właśnie o przyszłości, co ja mówiłem, właśnie teraz będziemy, mam nadzieję, że będziemy dziewczyna, która będzie doktorantką tutaj i będziemy starać się szukać słabych zjawisk w sąsiednich galaktykach, bo te najjaśniejsze to widać z miliarda czy więcej lat świetlnych. Ale jeżeli jest cała populacja słabszych obiektów, bo tak zdrowy rozsądek mówi, że my widzimy tylko, jeżeli wyobrazimy sobie, że ten świat tych błysków to jest taka góra lodowa, to my widzimy tylko czubeczek, który poza wodę wystaje, gdzie ta woda to jest próg czułości. Tak? No czym będziemy lepiej patrzeć, no to tym tych więcej góry zobaczymy po prostu.
0: A trzeba zobaczyć tego, co nie widać.
1: No właśnie, to trzeba wziąć więcej czasu zadedykować. I będzie taki duży projekt, że w sąsiednich galaktykach naprawdę dużo czasu będzie zainwestowane. To będzie właśnie temat pracy doktorskiej tej dziewczyny, żeby ona po prostu podała statystykę, jak często wybuchy o danej mocy pojawiają się w galaktykach pobliskich, żeby móc oszacować gęstość przestrzenną tych zjawisk na przykład. No nie? Ale z ciekawości, jednym z teraz najczęściej badanych i jest taki źródło FRB, w galaktyce, która znajduje się 450 milionów lat świetlnych stąd i to jest na tyle dziwne źródło, że ono jest okresowe tam 16 1/3 dnia. A okresowość to polega na tym, że w ciągu tych 16 dni na 5 dni się włączy, sieje losowo tymi błyskami, po czym się wyłączy. Tak? I ludzie wiedzą, kiedy trzeba wstawić radioteleskopy, żeby próbować coś odebrać od tego źródła. To właśnie Chai mi odkryło, ten Kanadyjczycy te źródło. No i to jest takie źródło, gdzie tam nasze modele upadają jedno po drugim, co to może być. Nawet HST tam nic nie zobaczył. Nie wiem, jak J2ST czy James Webb jeszcze. Już podejrzewam, że spojrzał, ale nie znam wyników tego. To jest obiekt, jedyny w swoim rodzaju w okolicznym wszechświecie, bo tylko jeden obiekt tego typu znamy. A Chai mi chyba powinno więcej tego typu, bo to jest taki teleskop tranzytowy, więc oni widzą codziennie część tylko nieba podczas rotacji kuli ziemskiej, która jest widoczna. No nie? Więc oni codziennie omiatają prawie całą płaszczyznę nieba, sferę niebieską, którą widzą od siebie z lokalizacji. Albo zdecydowaną większość. I na razie odkryli tylko jeden typ tego typu źródła, więc bardzo rzadkie wydaje się tego typu obiekty. Chyba. Nie, to pracuje 450 milionów lat temu, więc kiedy to działało, to życie na tej planecie nawet nie wyszło z oceanów, tak?
0: Pytanie do pana Marcina, doktora? Na koniec?
3: Pan Marcin tutaj już trochę powiedział, że...
1: A, jeśli dokończę to demarzenie z tymi sąsiednimi galaktykami, czemu ja chcę to znaleźć? Tak?
0: No tak.
1: Bo jeżeli coś trafimy w sąsiedniej galaktyce i będziemy wiedzieć, gdzie dokładnie jest pozycja, to wtedy weźmiemy HST, Hubble'a.
0: I co stawiamy?
1: Weźmiemy Jamesa Webba, weźmiemy największe teleskopy optyczne i w końcu zrobimy zdjęcie tego czegoś.
0: I o to panu chodzi?
1: Tak.
0: I tego panu życzymy.
1: No, bo ja bym chciał. A to Weronice, tej dziewczynie trzeba życzyć, że będzie miała taki doktora, o którym wszyscy będą mówić, tak?
0: No, ale wy będziecie jej pomagać.
1: No, ja mam nadzieję, że ona będzie robiła, bo to jestem promotorem, żeby ona robiła. No.
0: Pan jest.
1: No, wspólnie, ja z kolegą, tak? Mm-hmm. No, wiadomo, hierarchia jest taka, że największą, najgorszą rzecz odwalają młodzi.
2: No tak, ale uczą się przez to.
1: No, uczą się, tak? Więc, no... Mam nadzieję, że to ruszy i naprawdę będą z tego duże wyniki. Wiem, że taki sam pomysł się dowiedziałem, Włosi wpadli i też jeden z swoich teleskopów będą w ten sposób używać. Tak? Więc jak zwykle jest konkurencja. Ale
0: czyli podpatrujecie się?
1: Wie pani co, to nie jest jakiś wybitny pomysł, że ja jestem jedyny. Podejrzewam, że tego typu pomysł to wiele osób wpadło, że takie coś można zrobić, tak? Także tam Włosi
0: zrobili. Znaczy co, ma mieć troszeczkę szczęścia?
1: No tak, żeby znaleźć, akurat obserwować te galaktyki, że tam tego typu obiekt jest, tak? Bo można...
0: Obserwować inne.
1: Weźmy sobie tam 100 pobliskich galaktyk, ze względu na czas. Idzie. Na czas poświęcimy 1000 godzin, tam będziemy 10 podglądać, a ktoś wziął inną galaktykę i znajdzie tam... Dokładnie trafił. Tak, dokładnie, tak? O to chodzi.
0: Ach, to w tym o wszystko chodzi. Tak to biegnie i można podejść do tego.
1: Tak, no chaos, mówię.
0: Czyli
2: no
0: ja,
2: tak,
0: ale zobaczcie,
2: tylko część
1: bardzo małą część nieba. Nasze, to nie jest Chai tranzytowe, gdzie widzi dość duży obszar nieba,
0: nasz
1: widzi malutki wycinek na sferze niebieskiej, tak? Nawet widzimy mniejsze pole teleskop ma pole mniejsze widzenia niż rozmiary na niebie fizyczne najbliższych dużych galaktyk, tak? To nie jest takie.
0: I czyli tak, przychodzi Radio Kuropatwa i mówi, słuchajcie, popatrzcie tam.
1: I może się zdarzyć, że jak weźmie pani listę tam 120 najbliższych galaktyk, wstawi losowo sekwencję cyferek i może się okazać, że pani dokładnie wybrała to, co trzeba.
0: Tak, to ja kolejnym razem może przyjdę z pomysłem.
1: Ja bardzo chętnie,
2: Nowa galaktyka będzie nazwana Kuropatwa.
1: Numerki są, tak, ale tak, są tendencje, chociaż te nowe błyski takie, my bardziej używamy slangu, że są właśnie te klasyczne i te repeatery powtarzacze, więc tam R1, R2, R3, ten najbardziej dziwny znany to jest R3, trzeci znaleziony repeater przez Chime, ten sama okresowość, tak? A tam są inne bardzo ciekawe obiekty. Właśnie teraz kolejny obiekt, który w slangu nazywamy R117, właśnie przygotowujemy do recenzji publikację i tam się dopiero cuda dzieją. Tam to rozbiło system, tak?
0: Panie doktorze, to pozwoli nam pan kolejnym razem przyjść i wybrać.
1: Proszę, zapraszam. Zresztą to mamy FRB, tak? Ania robi protogwiazdy, tak? Magda, inna koleżanka, zajmuje się młodymi radiogalaktykami. Moi koledzy z zapłotu, z części optycznej, odkrywają planety i badają właśnie. Gracjan ogłosił odkrycie nowej planety w jakimś tam układzie, Gracjan Maciejski. Tu dzieje się dużo wbrew pozorom, tak?
0: Może się wygląda, jak wchodzimy, że jest taki spokój, nic się nie dzieje. Siedziecie sobie spokojnie przed monitorami.
1: Powiem ciekawostkę. Jak goście przyjeżdżają do nas z zagranicy i oni z reguły są wsadzeni w takie molochy, jakieś budynki ze szkła i tak dalej. Przychodzą, mówią, w końcu cywilizowane miejsce, nie korporacja, tak? Bo ja mam możliwość wyjścia ze swojego biurka, pójść sobie do parku po drugiej stronie, co często sobie robię, przejść się na 15-20 minut, to mi z powrotem wrócić.
2: Spojrzenie na zieleń, na przyrodę.
1: Czy tak ja ja znam z Amsterdamu, czy z takiego molocha w Manchesterze, gdzie mają budynek ze szkła i stali, absolutna korporacja. W dodatku wszystko zrobili przeszklone, że każdy może w biurko każdemu zajrzeć, tak? To nie są warunki na moje do
0: rozwoju i
1: do walki z chaosem.
0: O!
1: To generuje chaos, wbrew pozorom.
0: Naszym gościem był pan doktor
1: Marcin Gawroński, miło mi. Mam nadzieję, że nie zanudziłem, tak?
0: Nie zanudził nas pan, ale również myślimy o kolejnym razie, żeby sobie wybrać jakąś tam, nie wiem, planetę czy coś. Może będziemy mieli szczęście do błysków.
1: Ja mam nadzieję, bo już tak mówiąc popularnie, skoro kobiety mają intuicję, to Weronika też ma wybierać samemu te numerki. Zobaczymy, czy ona będzie miała szczęście.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

Uropa Twa. Radio Muzyka Pogoda. Minęła 8, czas na kolejną prognozę pogody. Serdecznie Państwa zapraszam. W tej chwili na termometrach złowiliśmy o 13,8 stopnia, temperatura odczuwalna 12 stopni. Słońce zeszło 3 minuty przed godziną 6, a zajdzie o 19.34. A dzień jest krótszy od tego najdłuższego o 3 godziny i 21 minut. Dziś czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami głównie na północy i południowym wschodzie duże i tam miejscami przelotny deszcz, na północy wschodzie oraz na południowym wschodzie lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna dzisiaj od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 19-20 na północy, około 22 stopni w centrum, do 24-25 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, nad morzem chwilami dość silny, zachodni. W czasie burz, szczególnie na wybrzeżu, wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Tyle prognozy pogody dziś na termometrach na ziemi chełmińskiej. Zobaczymy od 20 do 21 stopni. A za chwilkę cztery pory roku ze świętą Hildegardą. Serdecznie zapraszam.

0: Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj ponownie naszym gościem profesor Małgorzata Kowalewska. Dziękujemy Małgosiu za przyjęcie zaproszenia. I dzisiaj chciałabym porozmawiać o koncepcji Hildegardy, czy o tym, co myślała na temat losów ludzkości, w kontekście nawet chociażby tego, co się w tej chwili dzieje. Także czy mogłabyś coś tutaj nam opowiedzieć.
1: Serdecznie witam Państwa, dziękuję za miłe zaproszenie. Cieszę się, że mogę ponownie tutaj Państwu opowiedzieć o poglądach Hildegardy z Bingen. Oczywiście, że Hildegarda miała bardzo interesujące poglądy na temat dziejów ludzkości. Muszę na wstępie Państwu powiedzieć, że nawet w tej epoce, która bezpośrednio po okresie jej życia następowała w XIII wieku, ona głównie znana była ze swoich pism, takich wypowiedzi dotyczących właśnie, powiedzmy, oceny dziejów, proroctw. Proroctwo to jest rodzaj takiego spojrzenia, bo prorokować można też na temat czasów bieżących, prawda, o swoich czasach, ale także i o tym, co będzie się działo w przyszłości. Dopiero potem, po wiekach właściwie zapomnienia, zaczęto Hildegardę odkrywać jako właśnie od strony tej jej medycyny, diety, prawda, a potem dalszej twórczości kompozytorskiej, właśnie takiej literackiej i tak dalej. Więc filozofia dziejów, filozofia dziejów, to jest jeden z ważniejszych tematów, które Hildegarda w swoich dziełach wizjonerskich poruszała, bo jak Państwo doskonale wiecie, cała jej twórczość to da się podzielić na kilka grup pism, z których właściwie najważniejsze, to znaczy takie, dzięki którym została ona tym doktorem Kościoła przez papieża Benedykta XVI, prawda, ogłoszona, czy włączona do tego grona, prawda, jako czwarta kobieta. Więc to są te dzieła, w których ona mówi między innymi o, tak ocenia dzieje ludzkości i w których te poglądy filozoficzne dotyczące dziejów znajdują się. To są szczególnie trzecia księga jej tej pierwszej części trylogii wizjonerskiej, mianowicie Scivias, oraz w Liber Divinorum Operum, czyli w tej księdze dzieł bożych. Również takie wypowiedzi się znajdują. I na wstępie chciałam tutaj zwrócić Państwa uwagę na to, jakiej w ogóle zmiany dokonuje chrześcijaństwo w sposobie rozumienia czasu, a tym samym także i dziejów, bo świat starożytny, na którym przecież opiera się także i myśl średniowieczna i o którym my też powinniśmy pamiętać, prawda, i to wielka strata, że się zapomina te nieuwzględnia dzisiaj, prawda, jakoś w wychowaniu, w wykształceniu, w takiej mierze, jak należy tamtych, tego aspektu kultury, ale przeważała, dominowała taka koncepcja czasu jako czasu powracającego. Było takie pojęcie wielkiego roku, w którym to świat się zaczynał, następowało jego wyłonienie się z ognia, prawda, a potem w którym się kończył, wracał, następowało zognienie świata. U jednego z autorów znalazłam takie sformułowanie, że Zeus jest wtedy przez chwilę całkowicie samotny. Tak po prostu świat został zniszczony i ten planety tam odpowiednio, prawda, w odpowiednim ustawieniu, i zaczyna się nowy świat, prawda? Pojawiają się bogowie, pojawia się tam wszechświat i tak dalej, ale ten cykl sam w sobie nieskończony, ale on polega na odtwarzaniu za każdym razem identycznego układu rzeczywistości. Jesteśmy tutaj i rozmawiamy w studio telewizji Salve N plus jeden, tak? Za każdym razem to samo. Chrześcijaństwo zmienia to spojrzenie na czas, oczywiście zachowując świadomość tego, że są cykle, tak, że jest cykl tam roczny, dzienny, prawda, pewne rzeczy się powtarzają, od choćby pracę w polu, prawda, raz siejemy, raz zbieramy i tak dalej, ale zasadniczo główna główny kierunek to jest taki, że czas wychodzi z wieczności, a wieczność jest to sposób istnienia Pana Boga, wieczne teraz, w którym nie ma żadnej zmiany, nie ma następstwa chwil. To jest to boskie, to ta eternita, wieczność. I z tej wieczności wyłania się czas, czyli tempus, czas, którego istotą jest, no właśnie, postępowanie krok po kroku, tak? Następstwa czasów, mówimy, przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, godziny po sobie, dni po sobie następują, ale wszystko to zmierza z powrotem do wieczności. To znaczy, kiedy nastąpi koniec świata. Hildegarda, i to się nazywa spojrzenie eschatologiczne, prawda? Zaczyna się, świat ma początek, czas ma początek, następnie rozgrywa się pewien dramat. Bo w świetle poglądów Hildegardy możemy porównać dzieje ludzkości do dramatu, który rozgrywa się na scenie świata, jakimś odpowiednikiem takim prywatnym byłoby to, co się dzieje z życiem każdego z nas, prawda? W sercu każdego, czyli wielka arena, czy wielka scena, może lepiej nie arena. Wielka scena to jest świat i mała scena to jest nasza dusza, prawda? W której odgrywa się ta sama pielgrzymka ma miejsce, to samo przedstawienie, to, ten sam dramat, dramat dziejów. I Hildegarda uważa, że wszyscy jesteśmy aktorami, powiedzmy, na scenie tego świata. Pełnimy pewne role, wszyscy ludzie, którzy żyli kiedykolwiek na ziemi, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, tak naprawdę jak z perspektywy pewnej, no boskiej perspektywy, prawda, te pozycje, tak jak są pozycjonowani na tym, jakie trzeba odegrać dobrze swoją rolę. Trzeba po prostu zrobić to, co do mnie należy w tym miejscu, czasie, w którym żyję. Natomiast za kulisami, że tak powiem, tej sceny, no, ukrywają się dwie siły, które jedna to jest siła Boga, który utrzymuje świat w istnieniu, który czuwa nad światem, pragnie dobra dla człowieka, który jest jego szczególnie ukochanym stworzeniem. No i druga siła, która się sprzeciwiła Bogu, prawda, jako pierwsza, mianowicie ten stworzony przez niego doskonały, piękny, wspaniały anioł Lucyfer, prawda, który właśnie tą pychą, wszystko, jak mówiłam w którymś z poprzednich odcinków, wszystko wiedział o stworzeniu, ale nie umiał pogodzić się, że drugie miejsce zajmuje, prawda? I ta cała historia zaczyna się zatem właściwie w świecie nadprzyrodzonym, w świecie duchowym, a potem kontynuowana jest w dziejach ludzkości. Dzieje ludzkości to jest walka dobra ze złem. Walka wygrana już przez dobro, to od razu trzeba powiedzieć, żebyśmy nie popadli w smutek, bo żyjemy w bardzo ciężkich czasach i perspektywy przed sobą mamy również jakieś ponure. Tak przynajmniej wszystko na to wskazuje, prawda? Ale zwycięstwo już się dokonało, więc tylko po prostu trzeba wytrwać na swoim miejscu. Wiernym pozostać wartościom wyznawanym. O tym za chwilkę powiem jeszcze. I Hildegarda, patrząc na dzieje ludzkości, dokonuje pewnych, no bo filozofia dziejów to po pierwsze chce wykryć jakieś prawa, którymi się rządzą dzieje, prawda? Zobaczyć, co wpływa na zmiany kierunków, prawda? Tam przebiegów pewnych procesów. No ale także w tamtym czasie dokonać jakiejś periodyzacji tych dziejów, prawda? Wyodrębnić jakieś szczególne wydarzenia, które pozwolą oddzielić od siebie epoki. I tutaj chciałam nawiązać, ja nie przytoczę tego Państwu z pamięci, bo nie pamiętam, ale odsyłam Was choćby do Ordo Virtutum, prawda? Na stronie towarzystwa to powinno być ten tekst zamieszczony. Tam w epilogu, jest taka modlitwa, tajemnicza taka modlitwa, którą Syn Boży kieruje do swojego Ojca. I ona się zaczyna od takich słów, że na początku wszelkie stworzenie zieleniło się, kwitło, rozkwitało. W środku czasów, bo to trzeba dodać, na początku czasów wszystko się zieleniło. W środku czasów zakwitły kwiaty, a potem ta zieloność zmarniała, zwiędła. Następuje dalszy ciąg, którego tutaj w tej chwili nie będę przytaczać, bo na te trzy zdania chciałabym zwrócić uwagę. Hildegarda je przepięknie interpretuje właśnie w tej Liber Divinorum Operum. I ona mówi, że to zdanie mówi o tym, że całe dzieje ludzkości, to znaczy historia ludzkości, a liczymy ją od wygnania z raju Adama i Ewy, dzieli się na takie trzy wielkie okresy. Pierwszy okres to jest na początku, gdy człowiek z raju został wygnany, był pełen sił życiowych. Podobny był do zwierząt. Z nimi zresztą, pisze tam Hildegarda, wchodził w jakieś takie bardzo bliskie relacje. Był pełen życiowych sił, witalnych takich, prawda? Trochę żył jak zwierzę, ale także jak zwierzę był taki rozbrykany, wesoły, silny. Było bardzo dużo siły życiowej. To był czas przed potopem. Bo te obyczaje ludzi, no dość wtedy jednak prostackie, skoro mówię, że byli podobni ludzie do zwierząt i nawet z nimi wchodzili w jakieś zbyt bliskie relacje, spowodowały, że Bóg postanowił to odmienić. Wszyscy wiemy, jaka jest historia potopu. To jest czasy przed potopem, to jest pierwsza epoka ludzkości. Ale wtedy już w tych czasach zaczęła się pojawiać pewna grupa. Wiecie Państwo, moglibyśmy mówić tutaj na przykład o człowieku neandertalskim, jakimś kromaniońskim, potem tym człowieku myślącym, prawda? I tutaj jakoś próbować sobie to dopasowywać, prawda? No, już w tamtych czasach tego człowieka dzikiego zaczęła się wyłaniać pewna grupa ludzi niechcących żyć w ten sposób, tylko już takich szukających ze sobą towarzystwa, którzy się chcieli jakoś po prostu pociągały i ich inne obyczaje. Ludzie, którzy chcieli żyć w inny sposób, no Bóg ich ocalił. Mamy drugi okres i to jest czas, w którym ludzie żyli, jak to Hildegarda mówi, sine lege. Sine, czyli bez prawa. Po prostu nie mieli żadnych praw. Byli dzicy. No, tak jak Odys, proszę Państwa, Homer, nie Odys, tak, opisując po przygody Odyseusza wracającego spod Troi, opisuje cyklopów, prawda, do których tam on ze swoimi towarzyszami trafił i właśnie mówi, że żyli oni jak barbarzyńcy, jak dzikusy, ponieważ nie mieli żadnych praw. Kiedy istnieją prawa, to zaczyna się tworzenie już cywilizacji. Człowiek nie jest już dziki. No więc to jest sine lege, czas, kiedy bezprawia, kiedy nie ma prawa, ale bujne życie, powiedziałabym, ta zwierzęca strona dominuje. I potem ten okres po potopie ona dzieliła na dwa z kolei podokresy. To jest okres, w którym Bóg Mojżeszowi dał prawo tych tablic, prawda, prawo tych 10 przykazań i to jest okres, ona Hildegarda nazywa go sub lege, czyli pod prawem. To też nie jest najlepsza sytuacja, ponieważ prawo jest, wymaga pewnych, powiedziałabym, pewnego formalnego takiego, prawda, respektowania tych wszystkich zasad, przepisów i tak dalej. Wszyscy wiemy na przykład, że w religii żydowskiej to mamy tych zakazów i nakazów tyle, że to po prostu nie można się doczekać. Przeczytałam taką anegdotę, że kiedy przyjdzie Mesjasz, no to wtedy, kiedy żaden Żyd nie złamie żadnego tam nakazu czy zakazu, już nie pamiętam, to jest niemożliwe prawie, prawda, trzeba czekać na tego Mesjasza jeszcze nie wiadomo ile, będąc Żydem. Natomiast, proszę Państwa, okres ten kończy się z wcieleniem Chrystusa i kwiaty, bo mówi w środku zakwitły kwiaty Hildegarda, prawda? I te kwiaty to są efekty wcielenia, mianowicie Kościół. Kościół staje się kwiatem owocem, prawda, pewnego rozwoju, bo w tym okresie od potopu do założenia kościoła, no też są pewne ważne postaci, Mojżesz, prawda, i inni, prawda, którzy tam są takimi, powiedzmy, krokami milowymi, prawda, doprowadzającymi do właśnie do tego powstania kościoła. I potem zaczyna się trzeci okres ludzkości, w którym my już żyjemy. Hildegarda mówi subgracja, czyli okres albo in baptismo, albo okres, kiedy jesteśmy ochrzczeni, prawda? Kiedy właśnie ten chrzest nas włącza do kościoła, albo kiedy żyjemy w łasce, prawda? Kiedy już to prawo, ono nie zostało zniesione, ale ono zostało, powiedzmy, jakoś rozświetlone łaską. Tu nie będę w teologiczne sprawy wchodziła, ale tutaj właśnie subgracja. My żyjemy w okresie łaski, działania łaski Bożej. W tym czasie ostatnim Hildegarda wyróżnia 5 epok, czy takich okresów. Ja tutaj jestem w tej wypowiedzi niekonsekwentna, bo raz mówię okres, raz epoka, ale to rozumiecie Państwo, o co chodzi. 5 takich okresów, które symbolizowane są przez pewne zwierzęta. To jest też taka tradycja, która wiąże Hildegardę z tradycją biblijną, że po prostu jest ta symbolika zwierzęca przez nią wykorzystywana. Te zwierzęta to jest pies, świnia, koń, wilk. My żyjemy w okresie wilka, to jest szary wilk. W każdym z tych okresów historycznych ten wilk jest symbolem, prawda? Wilk, który, znaczy on jest wspaniałym zwierzęciem, ale w tej symbolice każdy symbol ma, jest ambiwalencja taka, prawda? Bo możemy powiedzieć o tym, że lew jest, nie wiem, królem zwierząt, prawda? I że jest symbolem Boga, a z drugiej strony możemy wskazać, że jest jakimś drapieżnikiem okropnym i tak dalej. To z każdym tak prawie, no, jeśli chodzi właśnie o zwierzęta i rośliny też, prawda, i kolory i tak dalej. No, więc jest szary wilk takim symbolem właściwie diabła, istoty podstępnej, która gdzieś tam krąży, patrzy, kogo by pożreć. Już czasy współczesne sobie oceniała Hildegarda jako tę epokę szarego wilka i to jest epoka, w której zacznie się zbliżać koniec świata. Koniec świata, który będzie związany z nadejściem takiej postaci, która w kulturze popularnej dzisiejszej, prawda, odgrywa dużą rolę, ale która przede wszystkim w teologii, w tej eschatologii chrześcijańskiej, mianowicie antychrysta. Człowieka absolutnie złego, co do którego trwały od starożytności, od czasów świętego Augustyna, dyskusje na temat, czy jest to, że tak powiem, ciało zbiorowe, czy jest grupą ludzi ten tak jakiś, powiedzmy, taki duch antychrysta rozproszony w całych grupach ludzi, czy też jest jednym jakimś człowiekiem absolutnie złym. Absolutnie oddany diabłu, prawda, człowiek. Powstawały różne koncepcje, zresztą niezwykle interesujące, warto byłoby kiedyś na ten temat porozmawiać, o samym antychryście, prawda, jak się ta jego, no powiem tutaj, legenda, na potrzeby tego naszego dzisiejszego, prawda, spotkania kształtowała. Ale wracając do tej piątej epoki, we wszystkich epokach, które następują po chrzcie, możemy wykryć pewne tendencje, pewną zmianę, powiedziałabym pewne falowanie. Hildegarda mówi, że są pewne grzechy, pewne wady, które dominują w różnych okresach historycznych. Zawsze człowiek jest grzeszny, zawsze są te jakieś problemy, tylko że no raz na przykład ludzie są bardziej rozwiąźli, innym razem z kolei bardziej leniwi, w innej epoce skłonni do zabójstw i kradzieży, prawda? Po prostu sam charakter się nie zmienia, taki właśnie ten grzeszny charakter czasów. Natomiast no, dominuje jedna lub jakaś tam inna wada, prawda? Więcej jest takich czy innych zbrodni. To chyba możemy też, przyjrzywszy się historii, zgodzić się z tym. Te wady się zmieniają, jednocześnie zmienia się, powiedziałabym, charakter poszczególnych okresów historycznych. Powiedziałabym, że dzieje się to w taki sposób, że kiedy dominują w kulturze w jakimś okresie historycznym cechy, które ona nazwałaby cechami męskimi, a z tymi cechami męskimi wiąże się dzielność, fortitudo to jest po łacinie. Mężczyzna, tak jak widziała go Hildegarda, to jest rycerz jakiś, prawda, albo mnich bardzo wytrwały, który ma dużo siły psychicznej, fizycznej, jest dzielny, prawda, on jest odważny i dzięki swojej odwadze, sile, prężności, prawda, powoduje, że zaczyna się ludziom dobrze żyć. Nastają takie dobre czasy. I jak są już te dobre czasy, to sytuacja ludzi się zmienia. Oni zaczynają mięknąć. Zaczynają lubić wygodę, zaczyna dominować, bo w okresie na przykład takim męskim, no to oni będą się bili ze sobą, będą się okradali, będą się zabijali. To nie jest jakaś idylla, ale chodzi mi o po prostu pewną postawę, prawda, taką. Natomiast w tym okresie takim już takiego, powiedzmy, dobrobytu względnego, tak, to następuje rozmiękczenie obyczajów. To już mężczyźni zamiast się bić, to będą się oddawali jakimś romansom na przykład, prawda, będą, zmienią buty do konnej jazdy na takie jakieś ciżmy z takimi nosami, że się przewracają, prawda, chodzić w nich nie mogą i tak dalej. No i zaczyna dominować taka cecha, to wszystkie panie przepraszam, ale kobiecej słabości, tak? Kobieca słabość. No kobieta jest słabsza od mężczyzny, no w każdym razie tak przez stulecia myślano. I ona, cechy kobiece to jest delikatność, jakaś wrażliwość, ale też lękliwość, prawda? Właśnie skłonność do takiego, potrzeba bycia, jeśli jest takie słowo używane, zaopiekowaną, to ja też je powiem tutaj dla rozśmieszenia. Więc to wszystko jest potrzebne kobietom, prawda? Hildegarda mówi debilitas muliebris. Debilitas to jest po prostu słabość. Słabość po łacinie, prawda? Okres kobiecej słabości. No to wtedy ta kobieca słabość przyczynia się do tego, że nadchodzą czasy ciężkie, prawda? Ciężkie czasy. No i jakie jest wyjście? Ciężkie czasy muszą spowodować to, że się znowu te męskie jakoś, że tak powiem, elementy, tak, w ludziach obudzą i znowu pojawi się to fortitudo, ta dzielność, która z tych ciężkich czasów ludziom wyjść pozwoli, prawda? No niestety znowu, tak, potem będzie lepiej, no to jak się będzie lepiej, to się natychmiast pogorszy. No i takim właśnie kołem, prawda, toczy się ten los, toczą się te dzieje, aż do momentu czasów, które ona nazywa ostatecznymi. I wrócę tutaj do tej modlitwy tajemniczej, o której mówiłam na początku tej mojej wypowiedzi. To jest taka modlitwa, w której Syn Boży zwraca się do swojego Ojca i przypomina mu taką obietnicę, którą przed stworzeniem jeszcze świata Bóg złożył, prawda? Że nie odwróci swojego oblicza od świata, w którym się te właśnie różne procesy dzieją, aż nie pojawi się ostatni człowiek, który ma być zbawiony. Nie zostanie osiągnięta, to na pewno Państwo wiecie, prawda, z Pisma Świętego, tak zwana złota liczba. Liczba osób, które mają być budowniczymi, czy też elementami budowy niebiańskiej Jerozolimy, prawda, tego miasta Bożego już po zakończeniu historii. Syn przypomina to ojcu, pokazuje mu swoje rany, które wciąż krwawią, cierpią. A dlaczego w tych czasach ostatecznych, zachęcam Państwa do przeczytania sobie tego tekstu, dlaczego w tych czasach cierpi Chrystus i dlaczego ciągle krwawią jego rany? On mówi, że moi giermkowie osłabli, giermkowie, czyli wierni, tak? Ci wszyscy, którzy powinni mu służyć, a także cierpi z tego powodu, że bardzo wielu z nich przechodzi na stronę szyderców. Nie tylko, że słabną, nie mają siły walczyć, ale przyłączają się do tych wszystkich sił, do tych wszystkich właśnie, powiedzmy, ludzi też, prawda, którzy szydzą z Chrystusa, tak? Przechodzą, proszę Państwa, przechodzą na stronę szyderców, tak? I to dotyczy, bo kto jest gierkiem Chrystusa? No być może właśnie są to osoby, które są w jakiś tam sposób szczególnie zaangażowane w życie, prawda? Duchowe, jacyś księża, zakonnicy, osoby, które są odpowiedzialne za Kościół, a one z jakichś względów, prawda, nagle zaczynają głosić poglądy jakieś inne niż dotychczas, prawda, odstępują od tego, co my uważamy i co uważane było za taką ortodoksję po prostu katolicką i nagle właśnie Hildegarda używa takiego słowa przechodzić na stronę szyderców. Przeklęty człowiek, który siada w gronie szyderców, prawda? No, więc przechodzą na stronę szyderców. Chrystus cierpi, Kościół cierpi. No i to są te czasy ostateczne. Czasy ostateczne, ja tutaj wspominałam, są związane z nadejściem Antychrysta. Rodzi się on gdzieś w jakimś miejscu odległym, bo to też były spory pewne, jak się kształtowała legenda Antychrysta, kto jest jego matką, czy może być on synem diabła na przykład, tak jak to choćby film Polańskiego, prawda, pokazuje, czy też ostatecznie ustalono, że nie, dlatego że tylko Bóg ma taką moc, prawda, żeby tam mieć syna swojego, prawda, tutaj w ziemskiej postaci i tak dalej. To też nie będę w to wchodziła, ale Antychryst jest dzieckiem bardzo oddanych Bogu, tym diabłu ludzi. Wychowuje się najpierw przez jakiś tam czas w ukryciu, ale jego obecność na świecie już powoduje, że łączą się, powiedzmy sobie, powstają grupy. Powstają takie grupy ludzi, którzy skłaniają się ku złu, prawda? Którzy to zło może przybierać różne postaci. Mamy dzisiaj na przykład problem jakiś z pedofilią, bardzo to słyszymy bez przerwy o tym, prawda? Giną dzieci, no, na świecie toczone są wojny, przeróżne postaci tego zła, także i jakieś kościoły satanistyczne, jak też można przecież przeczytać, prawda, funkcjonują, na świecie powstają, więc jest, no, w dzisiejszych czasach, dzisiaj w trakcie tej pandemii zamyka się kościoły, utrudnia się korzystanie, wiemy, tak. Prawda, to nie chcę tutaj też o tym mówić, ale to są bardzo poważne sprawy. I sama obecność gdzieś jeszcze ukrytego, prawda, tego antychrysta według Hildegardy jakby właśnie tak zaburza no i tak grzeszne, ale to po prostu nasila te wszystkie problemy. Potem pojawienie się na świecie tego człowieka absolutnie złego, bo wydaje mi się, że z jej pism wynika, że ona uważa, iż antychryst to będzie jakiś konkretny człowiek, absolutnie zły człowiek, oddany Bogu. Boże, przepraszam Państwa najbardziej, najmocniej, oddany tak diabłu. I będzie to człowiek, który, wokół którego zgromadzą się jego zwolennicy, w tym także ci, którzy od kościoła przechodzą, prawda, na stronę szyderców. Diabeł w jaki sposób, ten antychryst i diabeł poprzez antychrysta, w jaki sposób będą na nas wpływać? Na przykład drwiąc choćby z ważnej dla kościoła idei dziewictwa. Czystości, prawda? Czystości. Wyśmiewając tę ideę. Albo też na przykład banalizując kwestię życia seksualnego, które jest po prostu ukazywane jako czysto fizjologiczny naczynność jakaś, prawda? Która nie wiąże się ani z jakąś odpowiedzialnością, ani nie ma też związku z, powiedzmy, jakąś, nie wiem, miłością, tylko też nie mam na to czasu, ale raczej na tle tej teorii humoralnej, prawda, jest pokazywana przez, czy jaka banalizacja życia seksualnego. Działać też będzie poprzez wzniecanie strachu i terroru. To mi się wydaje też jakieś niezwykle ważne, kiedy to czytałam i teraz, w dzisiejszych tych czasach, kiedy właśnie widzę, mogę obserwować, jak bardzo się nasilają takie zjawiska, jak takie po prostu powszechny strach. Ludzie się boją siebie nawzajem. Boją się różnych przedmiotów, prawda, które ktoś mógł przed nimi dotknąć. Media, wypowiedzi różnych prominentnych osób, ten strach wydają się no, celowo chyba podsycać, prawda? Nieustannie słyszymy o jakichś nadciągających falach. Więc ludzie żyją w strachu i są steroryzowani. Pojawia się też strach związany z ekonomicznym wymiarem, prawda, naszego życia. Boimy się o przyszłość, boimy się o przyszłość naszych dzieci, wnuków.
0: Trudno to przewidzieć w ogóle w tej chwili.
1: Tak, zawsze chyba było trudno przewidzieć, ale dzisiaj szczególnie.
0: Taka niepewność.
1: Niepewność, a także kierunek rozwoju, prawda, odbieranie ludziom wolności, to jest jedno z takich naturalnych praw naszych, prawda, wolność, własność, posiadanie własności, nie wiem, jakieś życie według własnego jakiegoś hierarchii wartości przyjmowanych, to wszystko w tej chwili zaczyna trzeszczeć jakoś jakby w fundamentach swoich, więc to powiedziałaby Hildegarda, że jest oznaka właśnie takiego, taki zaduch, prawda? Taki jakiś takie, bo nie użyję tutaj słowa tchnienie, bo tchnienie to jest bardzo ładne słowo, tak. Prawda? Taki wyziew.
0: Coś się zagęszcza.
1: Taki wyziew, tak. Taki wilgotny, nieładnie pachnący wyziew. I jeszcze jedna rzecz, która uderzyła, naśladowanie cudów Chrystusa na przykład, prawda? Czyli jakieś takie fałszywe tam zmartwychwstanie i tak dalej, i on to wszystko będzie. Ale jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę już wiele lat temu, że ludzie, według Hildegardy, ona pisze o tym w CVS właśnie, zostaną jakby zahipnotyzowani przez działalność tego antychrysta, jakby masowej hipnozie zostaną poddani. I to też wydaje mi się, że dzisiaj ma miejsce, że wielu ludzi jest jak gdyby zahipnotyzowanych, prawda? Uważam, że to środki masowego przekazu do tego się oczywiście bardzo przyczyniają, ale właśnie taka masowa hipnoza, zamulenie mózgowe. I to wszystko ludziom zasłania prawdę, powoduje, że oni się boją o swoje życie, dokonują złych wyborów, nie mają odwagi jakoś spojrzeć, no poza tym to rozedrganie takie emocjonalne, to też jest, Hildegarda mówi, będzie rządził terrorem. No właśnie, bo steroryzować kogoś to sprawi, że on siedzi jak mysz pod miotą, że się boi. Prawda? Boi się innego człowieka, boi się swoich wnuków, boi się swoich dziadków, coś potwornego, prawda? Kolegów w szkole się boi. No więc to wszystko jest powiedziałabym, takim znakiem działania tego antychrysta w dziejach. Ale ten czas naturalnie zakończy się ponownym przyjściem z nieba dwóch proroków, Eliasza i Henocha. To też jest nawiązanie do pewnych biblijnych wątków. No i zostanie ostatecznie pokonany po takiej próbie wzniesienia się ku niebiosom, prawda? I jak taka sterta nieczystości gdzieś tam się znajdzie. W Scivias jest ilustracja przedstawiająca, powiedzmy, taki komiks, prawda, na temat tego losu antychrysta. I wtedy dzieje zakończą się oddzieleniem tych, którzy pozostali wierni. Oni będą stanowili budulec niebiańskiej Jerozolimy, bo bardzo ważne jest jeszcze w Hildegardy, tej filozofii, w eschatologii, taka paralela między, znaczy nauka o ciele mistycznym, prawda? Mistyczne ciało, którym jest Kościół, dlatego Chrystus mówi do Ojca, że moje członki, tak, bo boleję nad tym, że mi odpadają członki i przechodzą na inną stronę, prawda? Że tracę Natomiast jest też mistyczna Jerozolima, prawda, która jest budowana, ta nasza ojczyzna, do której po tej pielgrzymce ziemskiej i wojnie ziemskiej, walce, którą musimy stoczyć, mam nadzieję, tam się spotkamy, mam nadzieję, że tam do niej trafimy. No, to właśnie my jesteśmy tymi kamieniami, prawda, tymi kamieniami, z których ta niebiańska Jerozolima też zostanie zbudowana według Hildegardy. Ona oczywiście wie o tym, że i to z kolei Ordo Virtu tu ładnie ilustruje, prawda, że tam diabeł został już pokonany, on jest związany, prawda, ale leży, tak jak Stivias pokazuje, na drogach świata, no i właśnie zanieczyszcza atmosferę, bo jest wprawdzie związany, ale oddycha. Znaczy po prostu te jego opary takie, prawda, gdzieś tam po tym świecie się roznoszą, tak, i właściwie ratunek mamy także, to, choć to nie należy może bezpośrednio do tego dzisiejszego wątku, w modlitwie nieustającej mnichów, która z kolei jest jakby takim powiewem tajemniczym, przez cały świat się roznoszącym, który, dzięki któremu po prostu ten świat jeszcze funkcjonuje tak, i Pan Bóg go trzyma w istnieniu. Także do tej ostatniej zwycięskiej bitwy. No a teraz trzeba po prostu czekać, aż w tym dziwnym czasie pojawią się takie męskie akcenty, prawda? Jakaś to fortitudo pojawi nam się wśród tego zniewieścienia ogólnego. No przepraszam, ale no po prostu są takie terminy w języku i nie uważam za stosowne wymyślać czegoś nowego i nie będę ich unikać. No.
0: Dziękuję bardzo, Małgosiu, Ci za ten dzisiejszy odcinek. Proszę. Państwu życzymy właśnie tej siły i radości, pokoju w sercu w oczekiwaniu na te lepsze czasy. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia.
1: Ja również dziękuję, do zobaczenia.

radio, muzyka, pogoda. Minęła dziewiąta. Czas na kolejną prognozę pogody. Serdecznie zapraszam we wtorek, w środę, 2 dnia września. W tej chwili na termometrach 15,3 stopnia Celsjusza, temperatura odczuwalna 13 stopni. Słońce wzeszło. Przypomnę jeszcze Państwu, 3 minuty przed godziną 6 zajdzie o 19.34. A dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami głównie na północy i południowym wschodzie, dłużej tam miejscami przelotny deszcz. Na północy, wschodzie oraz na południowym wschodzie lokalne możliwe burze. Temperatury dzisiaj od 19 stopni 18-19 na Suwalszczyźnie, 19-20 na północy, około 22 w centrum, do 24-25 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, nad morzem chwilami dość silny, zachodni, w czasie burz, szczególnie na wybrzeżu, wiatr w porywach do 60 km na godzinę. A dzisiaj na ziemi chełmińskiej od 20 do 21 stopni. Tyle prognozy pogody, a już za chwilkę zabierzemy Państwa do Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach pod Toruniem.

0: mięczenia, mówię, na 28 znanych w naszej galaktyce, tych takich regularnie pulsujących, mm-hmm. 12 zostało odkrytych tutaj. I to jest pierwsze miejsce na świecie. No nie usłyszy pani o tym w TVN ani w TVP. Mama Madzi i tata Kamila są ciekawsi przecież, nie? Następni są koleżanki i koledzy z RPA, 9 maserów okresowych i reszta dla Japończyków. Jest kilka grup, które też prężnie działają i odkrywają te rzeczy. Tak, czasami szczęście jest potrzebne. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład był taki znany dobrze obiekt G1729, odkryty przez Japończyków, gdzie właśnie była znana regularna cykliczność właśnie w masera metanolowego, czyli ta zmienność była znana, zmienność gęstości strumienia. Na 6,7 GHz. Natomiast w publikacji Japończycy stwierdzili, że zmienność masera pary wodnej jest nieregularna, chaotyczna. No ja to stwierdziłem, że sprawdzę to. Mhm. Akurat mieliśmy nowo oddany odbiornik. Zbudowano oczywiście tutaj w naszej katedrze. Tutaj budujemy jedynie w Polsce kriogeniczne odbiorniki, chłodzone do minus 265 stopni Celsjusza. Tak, takie rzeczy tam się w laboratorium robi. Mogę wam pokazać później. No i skoro już mieliśmy nowy odbiornik, to stwierdziłem, że się przyjrzymy bliżej, bo no, w sumie mamy teleskop do dyspozycji. Projektów badawczych akurat innych wtedy nie było konkurencyjnych, jakichś takich, że można by było czas poświęcić. No i zacząłem ten obiekt obserwować codziennie. No i się okazało zupełnie coś przeciwnego. Okazuje się, że maser pary wodnej jest tam rzeczywiście regularny. Co więcej, jest w antyfazie z maserem metanolowym. A to już w ogóle była zagadka dla wszystkich i hit. Bo nikt się nie spodziewał, że one mogą być w antyfazie. Dlaczego miałoby niby być? Teoria tego nie przewidywała, że coś takiego może istnieć. No, o co chodzi z tą antyfazą? Chodzi o to, że jak jasność masera metanolowego rośnie, tak? To w tym momencie gwałtownie spada jasność masera pary wodnej. I jak para wodna zaczyna jaśnieć maser pary wodnej, to gaśnie metanol. I to gaśnie tak, że w zasadzie jest poniżej progu detekcji. Jakbyśmy mieli takie nieszczęście, żebyśmy ten obiekt obserwowali co 34 dni, ale w fazie cichej, to byśmy go nigdy nie zaobserwowali do dzisiaj. Tak? Czyli to jest jednak tutaj...
1: Szczęście.
0: Ten moment, to już, tak, moment. Ale też no, trzeba troszeczkę systematyczności i nie ma co wyciągać wniosków za szybko. Trzeba tych obserwacji rzeczywiście troszeczkę powtórzyć. No, teraz mamy taki kolejny obiekt odkryty i widzimy, że trzeba też codziennie obserwować, żeby widzieć ciekawą zmienność jego. Ale to będzie w publikacjach w przyszłości.
1: Z nami jest pan doktor Paweł...
0: Wolak.
1: Paweł Wolak. Ja zawsze przekręcę nazwisko.
0: Nie szkodzi, poprawiła się pani.
1: Poprawiłam się. To co, idziemy dalej?
0: Idziemy dalej. Pokażę państwu część historyczną obserwatorium, największy w Polsce teleskop optyczny na przełomie XIX i XX wieku. I on miał spory udział w stworzeniu klasyfikacji widmowej gwiazd. A klasyfikacja widmowa gwiazd to jest podstaw astrofizyki, czyli nauki o tym, dlaczego świecą gwiazdy, jak świecą. Na skutek reakcji termojądrowych, które zachodzą. Ja wejdę do środka, wyłączę alarm.
1: A często pan tu czas spędza?
0: Nie, bo jestem radioastronomem.
1: No tak, ale przecież...
0: Bywały takie czasy, że z Marcinem, jak były długie wieczory zimowe, aha, i była dobra pogoda, nie mogłem to obserwować, to tu wpadaliśmy i robiliśmy sobie zdjęcia.
1: Ach, ten smos.
0: Tak, troszkę amator. No uczyliśmy się trochę,
1: ale dobra,
0: tego też
1: jak
0: powiedzmy.
1: Jak się otwiera, to też jest i chłodno.
0: No tak. Tam na górze przy teleskopie, pod teleskopem, powinna być taka sama temperatura jak na zewnątrz.
1: Tak myślałam. Czyli, no, jak jest minus 20, to minus 20.
0: Musi być, tak. Inaczej będą turbulencje w powietrzu. I będzie obraz po prostu zniekształcony przez... To tak jak nad gorącą szosą, jak patrzymy na jakieś odległe obiekty, no to widzimy tak, jakby się gotowało wszystko.
1: Pan
0: lubi
1: to
0: oprowadzać wycieczki.
1: Lubi pan to.
0: Uświadamiać troszeczkę też czasami. Tematy niekoniecznie związane bezpośrednio z astronomią. Nie ma głupich pytań, no wie pani, no cóż ja
1: są
0: mogę poradzić.
1: Są trudne odpowiedzi.
0: No są różni nauczyciele w szkołach też. I to nie jest czasami wina ucznia, że czegoś się nie nauczy. Nie potrafią czasami zainteresować. Mhm. Też to jest kwestia tego, jacy są rodzice. Czy rodzice też nakierują, zainteresują coś wartościowego, w coś wartościowego dziecku pozwolą wejść, nakierują. Tak. U mnie to było różnie. Ja jakoś nigdy rodzice mi na pewno niczego nie narzucali. Ja pamiętam, że lubiłem majsterkować zawsze z tatą różne rzeczy robić. Mhm. Przyglądałem się, co on tam robi. Pamiętam, że w drugiej klasie podstawówki dostałem lutownicę na prezent.
1: I co z nią było wtedy?
0: No, lutowałem jakieś różne prostobwody elektryczne,
1: i to już
0: elektroniczne, może już nawet. Ja się historią zainteresowałem też w międzyczasie, chemią. Wszystkie doświadczenia, które były w podręczniku do lekcji chemii, to ja w domu miałem zrobione. Nawet jakich nie było na lekcji.
1: Tak?
0: Że miałem zestaw odczynników chemicznych, tak, musiałem to wszystko mieć. Dzięki temu cokolwiek pamiętam z tego, proszę sobie wyobrazić. Jakbym teoretycznie się uczył na pamięć tych wzorów, to bym teraz nie pamiętał. No może bym pamiętał, bo niektórzy
1: tu
0: mają...
1: Tu wchodzimy?
0: Tak, tu wejdziemy. No, później wziąłem udział w olimpiadzie historycznej w 7 klasie. Zostałem laureatem tej olimpiady. No, w liceum zainteresowałem się astronomią. A fizyką też się jednocześnie równolegle interesowałem, ale nie na tyle, żeby w olimpiadach tam startować. Jakoś nie miałem takiej potrzeby. Do lekcji historii miałem przeczytany w lipcu, zanim się zaczął kolejny rok szkolny. Nie?
1: To już pan przerobił.
0: Gdzie się nudziłem się, nie? Tak to...
1: Czyli bardzo zdolnym dzieckiem.
0: Nie, ja się nie uważam za zdolnego, po prostu mnie to interesowało. Ja uważam, że każdy ma jakieś takie talenty, które powinien sobie odkryć i niekoniecznie musi się interesować historią, nie wiem, pisaniem powieści. Być może potrafi coś innego doskonale robić, tylko trzeba to sobie odkryć, nie?
1: Ale to jest dobra myśl, bo dzisiaj dzieciaki nie zawsze chcą to odkryć.
0: A no szkoda, no to jakoś, no wiadomo, to zależy od nas
1: też.
0: Samo
1: coś bardziej uboższe.
0: Także to taka różnorodność właśnie audycji różnego typu, tak. Tutaj no to jest jak najbardziej wskazane, bo każdy coś może dla siebie znajdzie, nie?
1: Tak.
0: Archeologia też mnie kiedyś interesowała i tak się złożyło, że w 2019 roku robiłem tutaj odkrywki archeologiczne.
1: I co pan znalazł?
0: A fundamenty zabytkowego radioteleskopu RT1.
1: To co, wchodzimy do góry?
0: Wchodzimy do góry, a tu państwo jeszcze troszeczkę ciekawostek opowiem. To jest zdjęcie wykonane w 1936 roku w Wilnie. To jest polskie obserwatorium przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. I budynek, w którym jesteśmy, jest w zasadzie kopią tamtego
1: tak
0: budynku.
1: Myślałam.
0: Proszę zobaczyć. Tak?
1: Tylko samo wejście, wszystko.
0: Tak, no nie ma tutaj nad drzwiami tego okienka. W naszym przypadku tam było jeszcze okienko. Tamten budynek w Wilnie cały czas jeszcze stoi, a jak ostatnio na Street View patrzyłem kilka lat temu, no to był w bardzo złym stanie, tak, odpadające tynki i takie niefajne rzeczy. No bo państwo słyszeli, że tutaj mamy tradycje wileńskie, ponieważ no, kadra Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dużej części właśnie przyjechała z Wilna. No, w tym właśnie tutaj najbardziej dla nas zasłużeni profesor Władysław Dziewulski i profesor Wilhelmina Iwanowska, założyciela naszego obserwatorium. No i obserwatorium wtedy wyglądało zupełnie inaczej. Tutaj uniwersytet dostał teren od państwa właśnie w piwnicach. Też jeszcze w kilku innych miejscach, ale piwnice były najlepszym miejscem z tych wszystkich złych miejsc, bo to też nie jest dobre miejsce na obserwatorium astronomiczne, ponieważ na południu mamy Toruń, który rozświetla niebo, a przecież gwiazdy górują na południu, tak? Więc no...
1: Ale nie było innego
0: najciekawsze. Miejsca? No, uniwersytet nie miał innego terenu. Najlepiej byłoby na południe od Torunia, ale tam z kolei jest rozległy teren poligonu, tam... No,
1: to nie tym było. Bardziej.
0: No, niestety nie pasowało, nie? No dobrze, a jak wyglądało obserwatorium na samym początku? No proszę państwa, byście się zdziwili. Można sobie znaleźć zdjęcia lotnicze. Na geoportalu, jak się poszuka, jest taka opcja. Można sobie znaleźć zdjęcia lotnicze całej Polski z ubiegłych lat, już z lat 60. Jest zdjęcie rzeczywiście pokazujące, że to nic nie było, że tak powiem. Tutaj był step. A to jest zdjęcie z 1960 roku. I proszę zobaczyć, jest ten główny biurowiec, ale on został wybudowany w latach 50. Jego tu w latach 40. nie było. I jedyne, co w latach 40., w 48 się pojawiło, to jest ten budynek, w którym teraz stoimy. Tutaj jest nad moją ręką. Widzicie państwo, taka kopuła z balkonikiem dookoła. I to jest jedyny taki budynek, gdzie jest balkonik przy kopule. No i proszę zobaczyć, tam było pusto. No przecież teraz jak wyjrzymy, to widzimy drzewa, nie widzimy nieba nawet przez te okna tutaj, tak?
1: Park jest
0: tu nie było, tak, czyli właśnie często panuje takie przekonanie, że obserwatorium powstało w parku, a to zupełnie odwrotnie. Park powstał w obserwatorium, nie? Więc w 40-tych latach to było całkowicie pusto. Tam takie wyrobisko piasku było, użytkowane już dawno temu. No tam troszkę tych drzewek widać, że były takie tam w tamtej części. Natomiast tu na tym całym terenie naprawdę był step.
1: Czyli te drzewa nie są takie wcale stare?
0: Nie, tutaj nie ma drzewa starszego niż 60 lat.
1: A człowiek by myślał...
0: Tak by myślał. I to wiele osób tak myśli, że tu jest 300. Proszę wycieczki, żeby zagadywały, jakie te drzewa są stare. To mało kto powie 60, 50, zawsze to jest powyżej setki.
1: Tu możemy tak zmylić.
2: Może zdjęcie na dobę.
0: To tak, to jak najbardziej to może zmylić. To potwierdzone doświadczalnie. I proszę państwa, to o czym mówiłem, radioteleskop RT1, ta taka... Tak. Czasza w kształcie takiego parabolicznego cylindra. Tak? W 1958 roku to było wybudowane jako pierwszy radioteleskop. Proszę państwa, budowane było z tego, co było dostępne. można powiedzieć, że ze złomu było budowane. Tak? No nie było marketów budowlanych, nie można sobie było kupić takiego profilu czy innego i elegancko zrobić. Budowało się z takich właśnie rzeczy. No, z rzeczy, które po wojnie jeszcze pozostały. Jak tam patrzyłem na zdjęcia tych elementów, które koledzy nosili, to wyglądało jak zębatki z jakichś dział takich wyciągniętych.
1: Może tak było?
0: Tak było, ale tutaj są nawet kółka od pomocnicze takie od jakiegoś pojazdu gąsienicowego. Kółeczka, które są pod kopułą, które umożliwiają ruch kopuły dookoła, po szynie. No musiały, przecież to miało być, to było to czołgu, więc to musiało być.
1: A teraz może by tak szybko długo nie działały.
0: Na pewno nie. I tutaj jeszcze ciekawostka, po prawej stronie widzimy, słabo na tym zdjęciu widoczny, ale jednak tam coś majaczy, taka stara bola siatkowa, radioteleskop RT2. To jest też takie, no moje oczko w głowie zawsze było takim, szkoda było tego teleskopu, bo stał, rdzewiał. No i udało mi się znaleźć pasjonatów dwóch, którzy pomogli mi przy pomocy i po prostu społecznie zrobiliśmy piaskowanie, malowanie. Nie jest do końca dokończone, bo znowu to był sierpień 2019, wrzesień, później zaczął się cały cyrk i no, koledzy musieli ratować swoje firmy. Do tej pory chyba odrabiają straty. Także no, troszeczkę to zostało wstrzymane, ale myślę, że ten początek, ten pierwszy krok został wykonany, tam już niedużo zostało do skończenia tych właśnie warstw.
1: Czyli czas, że skończycie?
0: Myślę, że skończymy jeszcze, pomalujemy go do końca. I wszystko to Państwu oczywiście pokażę za chwilę. No i tak zacząłem historyczne badania troszeczkę prowadzić na temat tego teleskopu, ile takich radioteleskopów jest, jak to było z rozwojem tej radioastronomii na świecie, w Europie. No i się okazało, że proszę Państwa, to jest jeden z trzech radioteleskopów na świecie, który z lat 50. się zachował.
1: Tylko?
0: Tylko. Są trzy. Nasz, radioteleskop w Dwingeloo i radioteleskop w Jodrell Bank Wielkiej Brytanii.
1: A który jest najstarszy nasz?
0: I przykładowo... akurat nasz jest z 1958, ten w Holandii jest z 54, a w Jodrell Bank jest 57.
1: Czyli...
0: No, ale w latach 50. się jednak mieści, tam jest różnica między naszym a angielskim. To
1: 4
0: mało,
1: lata.
0: Mało istotne. Ciekawostka jest taka, że w kolebce radioastronomii, czyli w Stanach Zjednoczonych, pierwsze radioteleskopy się nie zachowały i Amerykanie budują makiety, tak, tych swoich pierwszych radioteleskopów. Teleskop Jańskiego to jest kopia, teleskop Ribera to też jest kopia. Ojcowie radioastronomii. Ale mamy oryginał z lat 50. zachowany. Naprawdę bez żadnych przeróbek się to wszystko fajnie zachowało. Co?
1: Idziemy do góry.
0: Idziemy do góry, a to jeszcze Państwo krótko. Macie jakiś czas napięty, nie?
1: Nie, możemy posłuchać.
2: Bo
1: dzisiaj.
2: Dla
1: Pana przeznaczyliśmy czas.
0: Jak wygląda w ogóle praca astronomów? Po pierwsze, to jest to, co wycieczki zaskakuje. W naszym obserwatorium nie ma ani jednego teleskopu, przez który można spojrzeć. Tak? I to nie jest cecha naszego teleskopu, że tu w Polsce jest jakaś bieda, bo tak sobie ludzie myślą, że światło badają, a przecież Amerykanie to latają do gwiazd statkami kosmicznymi. Proszę mi wierzyć, że wśród młodzieży ze szkół, z większych miast, takie można zdanie spotkać.
1: Czyli nie,
0: że na Marsa latamy, bo przecież film Marsjanin widzieli, no to przecież jak? No przecież musieli. No chodził facet po Marsie, no to przecież był tam ktoś z kamerą i go filmował, nie?
1: No to, tak naprawdę?
0: Tak naprawdę, to nie są żarty. Ja wycieczki oprowadzam przez, tak jak od czasu, jak tutaj właśnie studiuję, to też oprowadzam wycieczki. Także widzę, jak ewoluuje mentalność, prawda, też młodzieży. No można się zdziwić czasami. No, nie chcę tego oceniać, można się zdziwić. W każdym razie, na czym polega praca astronomów? W 90% nasza wiedza o gwiazdach pochodzi z badania czegoś, co nazywamy widmem gwiazdy. Żeby powiedzieć, co to jest widmo, sobie powiedzmy, co to jest światło. Światło to jest fala elektromagnetyczna, czyli takie drganie wektora elektrycznego i magnetycznego, które z prędkością światła propaguje się w próżni. Prędkość światła to jest 300 tysięcy km na sekundę. No nie dokładnie, ale powiedzmy sobie, że w dużym przybliżeniu. I taka fala elektromagnetyczna, no to jest złożenie tego wektora elektrycznego i magnetycznego. Może brzmieć skomplikowanie, ale proszę Państwa, przecież każdy z Was ma na lodówce magnes.
1: Ma.
0: Jakiś. No może nie każdy, no prawie
1: może
0: każdy
1: większość.
0: Ma. No właśnie, no i teraz tak, czy ten magnes jest posmarowany klejem, że się przykleja do tego metalu? Czy...
1: Nie.
0: No nie ma, niewidzialne pole magnetyczne sobie tam istnieje, no więc jesteśmy oswojeni z tym. Pole magnetyczne, pole elektryczne z kolei... jest takie doświadczenie często wykonywane w szkołach, jeszcze na szczęście młodzież, dzieci to znają, że bierzemy balonik, pocieramy włosy, czy też o sweter, czy jakiś materiał i zbliżamy do podartych kawałków papieru. No i one się przyciągają, odskakują, w zależności od tego, jaki jest ładunek. Możemy do ściany taki balonik przykleić, do sufitu na przykład. Nie? Także no, jakieś niewidzialne pole jest. To jest pole elektryczne z kolei. No to mamy mieszankę tego pola elektrycznego i magnetycznego, już nie jest takie to dla nas straszne, z prędkością światła to się porusza. No i falę elektromagnetyczną możemy zdefiniować, możemy, powiedzmy sobie, że tak, zdefiniować, określić przez dwie takie wielkości. Długość fali albo częstotliwość. Długość fali jest z częstotliwością powiązana w ten sposób, że długość fali razy częstotliwość równa się prędkość światła, która jest stała. Tak. 100 MHz. No tak, mamy 100 MHz, to mamy 100 MHz razy długość fali równa się prędkość światła. Tak? No to dzielimy prędkość światła przez 100 MHz i mamy długość fali. Fajnie. Możemy sobie wyliczyć, jaka to jest. To są metrowe. Tak. No. No i wystarczy, że znamy częstotliwość albo długość, to już możemy sobie wyliczyć jedno albo drugie. No, my się różnymi posługujemy tutaj określeniami. No, radioastronomowie głównie posługują się częstotliwością. Nasz radioteleskop na przykład odbiera fale radiowe o częstotliwości od 1 GHz do 30 GHz. Tak?
2: Czyli
0: to jest 30 cm do 1 cm. Mhm. Tak? Im większa częstotliwość, tym krótsza fala. No i fale radiowe są fale kilometrowe, metrowe, centymetrowe, do milimetrów dochodzimy. Krótsze od milimetra, jak będziemy tak ściskać, to wejdziemy w zakres podczerwony. Po czerwień, jak będziemy dalej ściskać, wejdziemy w zakres widzialny. Pierwszym kolorem, jaki zobaczymy, to będzie kolor czerwony, dalej będzie pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy w miarę skręcania, ściskania. Dalej, jak będziemy ściskać fioletowy, wejdziemy w zakres ultrafioletowy, tak, nadfioletowy. Dalej będzie promieniowanie rentgenowskie i najkrótsze promieniowanie z zakresu elektromagnetycznego, promieniowanie gamma, fale gamma. I teraz właśnie ta kopalnia wiedzy na temat obiektów kosmicznych, nie tylko nawet gwiazd, no, otwiera nam się wtedy, kiedy rozszczepimy pewien zakres tego promieniowania. W przypadku światła widzialnego rozszczepiamy przy pomocy na przykład pryzmatu. Czyli przepuszczamy przez pryzmat, światło rozszczepia się na coś, co przypomina tęczę.
1: No tak.
0: Tęcze na niebie każdy widział. Za powstawanie tęczy na niebie odpowiedzialne są kropelki wody. Tak? Natomiast w astronomii używamy często takich ściętych, trójkątnych kawałków szkła albo siatek dyfrakcyjnych, coś co przypomina płytę CD. No dobrze, ale tutaj mamy tylko pryzmaty. Nie ma żadnych soczewek. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby Newton w XVII wieku zamiast bawić się wyłącznie pryzmatem, postanowił jeszcze wziąć do ręki soczewkę, którą miał w zasięgu swojej ręki i przyłożyć jeszcze to przed pryzmatem, za pryzmatem, pokombinować, najprawdopodobniej stworzyłby spektroskop, czyli urządzenie, dzięki któremu zobaczylibyśmy szczegóły tej tęczy. On tego nie zrobił, nie wiadomo dlaczego, może ktoś go na obiad zawołał,
1: się
0: zdekoncentrował, jak już wrócił, to coś innego zaczął robić. Co widzimy, co to są za szczegóły? To są odciski, możemy powiedzieć, palców pierwiastków chemicznych, które świecą. Właśnie, które są odpowiedzialne za produkcję tego światła. W przypadku światła słonecznego zobaczymy, że ta nasza tęcza będzie wyglądała w ten sposób, jakbyśmy nałożyli na nią kod paskowy jakiegoś produktu. Tak? Masa ciemnych prążków, różne szerokości, różne natężenia, różne odległości tych prążków od siebie, prawda? I to nazywamy widmem właśnie absorpcyjnym. No i za każdy z tych prążków albo za serię prążków odpowiada jakiś konkretny pierwiastek chemiczny. Tak? Wodór, hel, jakieś nieduże ilości pierwiastków cięższych, które w gwiazdach występują, też są bardzo dobrze widoczne. Możemy zobaczyć żelazo, możemy zobaczyć sód, wapń, węgiel, tlen, azot. No praktycznie cały układ okresowy prawie, że. No dobrze. No i widzą Państwo, gwiazdy, przede wszystkim zacznijmy sobie od tego, że dlaczego my nie latamy do tych gwiazd? To są bardzo daleko, tak? Proxima Centauri, 4 lata świetlne. Słońce jest odległe zaledwie 8 minut świetlnych. Czyli co to znaczy? Światło potrzebuje 8 minut, żeby dotrzeć ze Słońca do nas, a z Proxima Centauri już potrzebuje trochę ponad 4 lata świetlne, nie? 4 lata, to jest sporo. No a wszystko inne jest jeszcze dalej. Więc niemożliwe jest, żeby tam do tego polecieć, nabrać próbkę materii, zmierzyć temperaturę. A nie wiem, czy Państwo zgadną, jak przedszkolaki odpowiadają na pytanie, dlaczego nie można zmierzyć temperatury Słońca termometrem?
1: Bo jest za ciepłe.
0: To jest częsta odpowiedź już starszych.
2: Daleko?
0: Nie, przedszkolaki tego nie wiedzą.
1: A co?
0: Przedszkolaki wiedzą, co to jest termometr, jak się mierzy temperaturę.
1: Ach, że pękł termometr.
0: Nie, zresztą słońce nie ma pachy.
2: No.
0: I proszę zobaczyć, to jest nieskażone, logiczne myślenie dziecka, które wnioskuje, które jeszcze wnioskuje, a nie jest ani na pamięć coś sobie wkuło, a że jest gorące, że jest daleko, tak? No. To oczywiście jest prawda, że dlatego, że jest daleko i nie możemy polecieć, tak? Ale dzieci tego nie wiedzą, a mimo to wyciągają wnioski, to jest piękne. No dobrze. Na szczęście nie musimy tam lecieć. Tak jak powiedziałem, informacje o temperaturze, o składzie chemicznym są zawarte właśnie w tym świetle, które do nas dociera. Musimy tylko to umieć rozkodować. I człowiekiem, który rozpoczął całą tą historię, był Henry Draper. On z zawodu był lekarzem, pracował w nowojorskim szpitalu w drugiej połowie XIX wieku, już nie będziemy wnikać w daty, ale z zamiłowania był astronomem. Był miłośnikiem astronomii, no i takim poważnym miłośnikiem, który budował własne teleskopy. Mhm. Tak, on sobie sam potrafił zbudować teleskop. Miał przy domu obserwatorium astronomiczne swoje własne, tam dwie kopuły miał na pewno z teleskopami. I jako pierwszy wykonał zdjęcie widma gwiazdy, czyli przed obiektywem teleskopu umieścił pryzmat i następnie na zdjęciu zarejestrowało się widmo, a nie po prostu no, punkcik, kropeczka. Z obrazami gwiazdy to też jest ważna sprawa, bo my nawet przez największe teleskopy nie widzimy szczegółów powierzchni gwiazd. Gwiazdy są widoczne jako takie rozmyte punkciki dygające i migoczące najczęściej. Dlatego, że gwiazdy są bardzo daleko, teleskopy są ciągle bardzo małe, w dodatku jeszcze atmosfera nam zniekształca te obrazy. Tak? Mhm. Więc często w internecie można znaleźć wizje artystyczne gwiazd. Nie wiem, piszemy sobie nazwę jakiejś gwiazdy, Betelgeza, i Wikipedię sobie włączamy, no i tam...
1: Już wiemy, jak
0: i tam jest. Rzeczywiście może być zdjęcie radiowe takiej mapy, bo niedawno tutaj interferometr ALMA coś takiego wykonał, ale to też jest taka niekształtna jakaś plama, ale często też jest takie dokładne, gdzie widzimy szczegóły, jakaś plama, struktura tam, prawda, powierzchni, to jest bardzo często wizja, to jest zawsze wizja artystyczna, w ten sposób powiedzmy, i jeżeli to jest uczciwa jakaś strona, to jest napisane, że wizja artystyczna, no, po prostu my się domyślamy, jak to wygląda, bo wiemy, jak wygląda Słońce, bo Słońce jest na tyle blisko, że możemy bardzo dokładnie jego strukturę badać. I teraz możemy się domyślać, jak będzie miała, jaką strukturę będzie miała gwiazda większa,
1: na podstawie...
0: chłodniejsza, no będzie kolor inny, plamy będą pewnie dużo większe.
1: Ale to jest tylko takie myślenie, może tak, tak jest.
0: Tak, z badań też to troszeczkę wynika, ale no, to, co widzimy na wizji artystycznej, no to jednak jest no, praca artysty. Jakiegoś, no, który ma jakieś podstawy, wiedzę, ale no, jednak jest to...
1: No i to...
0: Draper jako pierwszy wykonał zdjęcie Wegi właśnie. I no to poszło wszystko dalej. Zainteresował się sprawą profesor Pickering z Obserwatorium Harvardzkiego, tam gdzie na dalszym zdjęciu. Też zaczął prowadzić podobne właśnie prace. Natomiast te widma ciągle dla astronomów były niezrozumiałe z prostego powodu. Astronomowie chociażby nie mogli uwierzyć w to, że w gwiazdach jest tyle wodoru. No bo wyglądało z tego, że gwiazdy są kulami wodorowymi, gazowymi. A czy na Ziemi jakieś kule wodorowe świecące państwo widzieli?
2: Nie.
0: Ja nie widziałem. Oni też nie widzieli. A my wszyscy mamy taką właściwość, że wnioskujemy na podstawie tego, co znamy. Tak? Jakaś obca rzecz jest dla nas nieznana i próbujemy znaleźć coś podobnego w, naszym, tutaj, w naszej bliskości. No się okazało, że na Ziemi nie ma kul gazowych, a świecących, a gwiazdy jednak są takimi kulami gazowymi. Ostatecznie w latach 30. XX wieku się wszyscy na to zgodzili. No, w międzyczasie się zaczęto rozumieć, że co to są reakcje termojądrowe. Fizyka kwantowa tutaj się bardzo rozwinęła i zrozumiano, że jest możliwe emitowanie energii wskutek reakcji termojądrowych. Najpierw taka reakcja polega na tym, że wodór tak, w warunkach wysokiej temperatury ciśnienia przekształca się w hel. Tak? Mhm. I wyzwalana jest ogromna ilość energii w tym procesie. I to, co widzimy, to oczywiście nie widzimy, jak patrzymy na gwiazdę, to nie widzimy, czy tam w środku zachodzą jakieś reakcje. To jest wszystko ukryte przed nami. Te fotony to potrzebują często w ogóle milionów lat, żeby z tego w centrum gwiazdy dotrzeć do powierzchni, bo tam następują rozproszenia, pochłaniania, reemisje i taki foton tak naprawdę to sobie tak łatwo nie dociera. W każdym razie to, co widzimy, to jest świecenie gorącej powierzchni gwiazdy. To jest gorący gaz po prostu, to co widzimy, nie? Na powierzchni już. No dobrze, czyli naukowcy znaleźli sposób na badanie gwiazd, na badanie składu chemicznego, później się okazało, że temperatury, ale to nie było takie proste, bo Henry Draper wcześniej niestety zmarł w wieku tam 40 kilku lat.
1: To młody człowiek. Tą
0: pasję dzielił, no i nie zmarł na jedyną chorobę, jaka istnieje, trzeba to przyznać. Zmarł na zapalenie płuc. Przeziębił się, jak jechał na wyprawę, aby obserwować tranzyt Wenus, z tego co pamiętam. Nie było antybiotyków niestety w tamtych czasach, także niestety tak to bywało. Pasję właśnie tam astronomiczną razem z Henrym dzieliła jego żona, Anna Palmer Draper, tak? I zainteresowała sprawą profesora Pickeringa, sprawą mianowicie chodziło o to, no, żeby kontynuować jakąś pracę rozpoczęte przez Henry'ego. No, Pickering to już częściowo robił, ale brakowało mu też środków finansowych, to tak chyba jest stała cecha przez stulecia.
1: W nauce.
0: Tak, w nauce zawsze niedofinansowanie jakieś. Na szczęście pani Draper odziedziczyła sporą jeszcze fortunę z domu rodzinnego. No i wsparła Pickeringa sporą właśnie sumą. Jednocześnie stworzono taki projekt badawczy pod nazwą Henry Draper Memorial. Takie przedsięwzięcie właśnie, które właśnie wyniki badawcze tego przedsięwzięcia były właśnie pod tym szyldem, czyli ku czci pamięci Henry'ego i jego dorobku. Oprócz tego pani Draper zakupiła dla Pickeringa dwa teleskopy. I one stanęły w obserwatorium harvardzkim. Jeden teleskop, który już wcześniej obserwatorium miało, jeszcze brał udział w tych obserwacjach, znajdując się w Peru, na półkuli południowej, w Chile to było. I no, Pickering zaczął intensywne prace. Powołał do życia taki zespół badawczy, wyjątkowy zespół, proszę zobaczyć na
1: świecie. Same kobiety.
0: No, same kobiety. A niektórzy mówią o sobie w sukienkach już teraz w tych czasach. Ja się też przychylam do tego, że to są same kobiety. I Pickering zauważył taką naturalną cechę kobiet. Taką statystycznie rzeczywiście, coś co statystycznie odróżnia kobiety mocno od mężczyzn. Domyśla się pani, co to może być?
1: Ja myślę, że systematyczność.
0: Tak, tak.
1: I dociekliwość.
0: Cierpliwość. Dociekliwość też. Bardzo dobre. Wszyscy tutaj wymieniliście państwo. To właśnie najważniejsze cechy, które Pickering zauważył. Koledzy Pickeringa robili co mogli, żeby unikać analizy zdjęć wykonanych przez teleskop. A zwłaszcza analizy widm. Bo to była rzecz, która po prostu... No, po pierwsze, nie rozumiano dokładnie, dlaczego te widmo wyglądają tak, a nie inaczej. To była bardzo żmudna praca, przypominała pracę przy mikroskopie. To tak jak sobie państwo pojedziecie do dowolnego jakiegoś laboratorium, gdzie się pracuje przy mikroskopie, jakiegoś cytologicznego. Przecież tam popatrzy na skład osobowy, no tam głównie panie siedzą, no nie da się tego szukać. No. Głównie panie zajmują się taką pracą. Odpowiedzialna też jest to praca, tak jak się diagnozuje jakieś choroby. No i tak panie bardzo dobrze się właśnie czuły w swoim zespole. Wcale ich jakoś nie zniechęcał ten ogrom pracy i zaczęły dzięki temu odnosić pierwsze sukcesy. I największym sukcesem zespołu Pickeringa to były wyniki badań uzyskane przez tą panią, to jest pani Amy Jump Cannon. Pani Amy Jump Cannon stworzyła klasyfikację widmową gwiazd.
1: Ale jaka piękna kobieta.
0: Tą właśnie podstawę astrofizyki. Tak? Podstawa astrofizyki, czyli o czym nam mówi klasyfikacja widmowa. Jej się udało poszeregować gwiazdy od najchłodniejszych do najgorętszych, no albo w drugą stronę. W każdym razie ciąg temperaturowy gwiazd jej się udało rozszyfrować na podstawie wyglądu widm gwiazd. I proszę państwa, to nie jest jakieś tam sobie odkrycie sprzed 100 lat. To odkrycie do dzisiaj jest aktualne. To jest tak jak odkrycie Kopernika. Słońce jest w centrum, tak, a planety krążą dookoła Słońca. Tak naprawdę to Kopernik miał rację tylko w tym jednym, że Słońce jest w centrum. Tam już te orbity to się nie zgadzały, ale no jednak ten fundament jest. I to jest bardzo istotne, bo to tutaj można zacząć wyciągać jakieś wnioski już na temat, dlaczego to Słońce jak jest inaczej, dlaczego te planety krążą wokół Słońca. Tutaj już można zacząć próbować definiować pojęcie grawitacji. Myślę, że jakaś siła musi to wszystko utrzymywać. Tak? W ten sposób nie myślano jeszcze. No, a to jest cały czas aktualne po 100, 120 już nawet latach. No i to jest podstawa we wszystkich podręcznikach, gdzie mamy do czynienia z astrofizyką, gdzie jest jakaś zmianka o astrofizyce. To jest dla mnie niezrozumiałe, że w Polsce w liceach czasami są jeszcze elementy astronomii na lekcji fizyki i o klasyfikacji widmowej tam jest, bo to jest podstawa. Tylko dlaczego w tym podręczniku nie jest napisane, że jedyny teleskop, który się zachował z tej kampanii obserwacyjnej, znajduje się w Polsce, w piwnicach koło Torunia. Przecież tutaj każda klasa szkoły średniej, która ma fizykę rozszerzoną, powinna przyjechać i zobaczyć to, o czym się uczy w szkole, nie?
1: A tak nie jest.
0: No tak nie jest. Ludzie o tym nie wiedzą.
1: Dlatego pan nam to mówi.
0: A to jest konkretnie ten teleskop z obserwatorium harvardzkiego, który został nam podarowany dzięki uprzejmości profesora Shepleya i staraniom profesora Dziewulskiego w 1947 roku. No bo skąd się z Harvardu tutaj wziął, tak? Nie powiedziałem tego na początku, to jest dar dla naszego obserwatorium, dla nowo powstającego obserwatorium w zrujnowanym totalnie przez wojnę kraju, tak? To było naprawdę, to były czasy strasznej biedy, to się nam w głowie nie mieści, co coś tam działa, nie? Dobrze, proszę państwa, to idziemy sobie na górę, zobaczymy ten teleskop. W ogóle z teleskopem jest ciekawa sprawa, bo został poddany gruntownej renowacji. To było z 2018-2019 roku. Przed renowacją wyglądał tak.
1: Niebieski.
0: Biało, niebieski,
3: chaotycznie pomalowane.
0: Coś tam, to tak, złapuje,
3: zobaczyć, tu jest mosiężne, ten mosiąg to wygląda, no to jest jakieś brązowo-zielone coś, tutaj tak samo, prawda, no już patyna to mocno tutaj zgryzła. Tu niektóre elementy mosiężne były wręcz troszeczkę podmalowane, nawet tą farbą komuś tam, że tak powiem, za linię. Nie potrafił drwala pokolorować, wyszło mu za linię. A teraz zobaczymy, jak wygląda po renowacji, proszę Państwa, to jest arcydzieło po prostu.
1: Idziemy. Schody drewniane.
0: Przez studentów, w zasadzie studentki, bo to przypominało zespół Ikeringa Wypisz Wymaluj,
1: tak?
0: Na Wydziale Sztuk Pięknych w Zakładzie Konserwacji Metalu na naszym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika właśnie w Toruniu.
1: Kobiety jak zwykle dają radę.
0: No pięknie to zrobiły, pani zobaczy.
1: Ślicznie, rzeczywiście.
0: Proszę, mosiądze, po prostu można się przejrzeć tego obiektywu. Tutaj wszystko schludnie. Zresztą to było wszystko zrobione najlepszymi standardami sztuki konserwatorskiej. Mhm. To nie było robione na chybcika na miejscu, tylko ten teleskop był rozkręcony na poszczególne elementy, na czynniki pierwsze, tak. Zabrany tam właśnie do zakładu konserwacji i tak to pięknie zostało wszystko tutaj odrestaurowane i zabezpieczone.
1: I zamontowane na nowo.
0: No w montowaniu to już tutaj był spory mój udział, także tutaj 2 tygodnie spędziłem tam z pomocą jeszcze właśnie kolegi, jednego, drugiego, tam te najcięższe elementy zamontowaliśmy, ale no pamiętam, że tutaj no wiele godzin, dziesiątek godzin praktycznie spędziłem później skręcając to.
1: To satysfakcja.
0: No trzeba przyznać, że tak, to jest ogromna satysfakcja. No, nadal właśnie cieszę się, że to żadna śrubka mi tutaj nie została. I
1: nie?
0: Nie. I teoretycznie moglibyśmy nawet zrobić rekonstrukcję historyczną, spróbować zrobić zdjęcia tym teleskopem.
1: A proszę mi powiedzieć, jak pan rozkręcał?
0: Nie, powiem tak, rozkręcało wiele osób, bo rozkręcać każdy lubi, tak?
1: No tak, ale skręcić.
0: Tak, robiłem zdjęcia oczywiście, tak, robiłem zdjęcia, więc nie było problemu później ze skręceniem. No, to teraz może się...
1: I on dalej tutaj, by z niego korzystacie, bo to
0: nie,
1: przecież...
0: Nie.
1: No dobrze, ale otworzyć można.
0: Można otworzyć, ale kopuła ma taką wadę, wie pani, my ją rzadko otwieramy i
1: nie chce się zamknąć.
0: Czasami trzeba po prostu wyjść na górę i kolanem dopchnąć, nie? Także niestety, no to jest wada konstrukcji, których się rzadko używa, tam coś, prawda, tu mamy też dużo drzew dookoła,
1: tak,
0: mnóstwo igieł, siglaków, gdzieś tam potrafi wejść w łożyska, czasami to jest później problem, żeby to otworzyć.
1: No dobrze, a to o tych pan mówił zębatkach, to jeszcze są wszystko stare?
0: Zębatka tam jest ukryta za tą tutaj sklejką, ale tak, to o tym właśnie mówiłem. I tam są takie rolki właśnie, które wyglądają jak takie kółeczka pomocnicze, podtrzymujące gąsienice w jakichś tam wozach opancerzonych.
1: Proszę powiedzieć, czy raz do roku chociaż otwieracie, czy nie? Tak do końca taką tutaj...
0: Czasami się zdarzy, tak. Tak
1: jest, ale to większy festyn chyba, wydarzenie.
0: Albo żeby jeszcze po prostu sprawdzić, jak ten mechanizm działa. No niestety są ważniejsze też
1: rzeczy
0: w obserwatorium. To jest korzystne nawet, że to jest zamknięte, bo wiadomo,
1: nie brudzi się, nie
0: wiadomo, że nam deszcz nie zaleje, tak? Jakbyśmy byśmy otwierali, zamykali, czasem byśmy może nie
1: domknęli. A to taki jest prześwit, czyli co tu woda?
0: Jest delikatny prześwit, ale to jest tak sprytnie zrobione, że mimo że się wydaje, że to jest prześwit, to tam naprawdę jest taka rynienka i widzimy światło, ale woda nie przecieka nam tamtędy. Nie?
1: Do którego roku były robione tutaj obserwacje?
0: Jeszcze myślę, że na pewno lata 50. 60. to pewnie już był taki przełom, bo powstał największy teleskop optyczny w Polsce, ten, który znajduje się na początku obserwatorium, tam na wejściu. Tam sobie za chwilkę pójdziemy. Także no myślę, że to już był kres tego teleskopu, używania jego. No on jak do nas trafił, to miał już 50 lat, no to nie był nowiutki sprzęt, ale ciągle jeszcze był użyteczny i tutaj koledzy, koleżanki potrafili to docenić i rzeczywiście no jest cała kliszoteka zachowana u nas.
1: Nawet?
0: Oczywiście. Zdjęć, to jest cała szafa, to naprawdę działało, to jest na to dowód, nie? To i publikacje naukowe podejrzewam, że też były z użyciem tych danych.
1: Mm-hmm. A tutaj taka pani jest na
0: fotografii. To jest znowu ta pani, która była na dole. Troszkę inaczej wygląda.
1: Ach, już starsza.
0: Już troszkę inaczej wygląda po tych kilkunastu latach, czy kilkudziesięciu oglądania tych płytek, nie? To widać, że to tak niekoniecznie spływało dobrze na zdrowie.
1: Ale jakie one musiały mieć dobry wzrok?
0: Tak, ta pani się zachowała w ogóle niesamowitymi umiejętnościami. Ona w ogóle miała jakąś wadę słuchu, natomiast wzrok miała ponadprzeciętny. I co więcej, to nie tyle jeszcze wzrok, co pewnego rodzaju pamięć wzrokowa, bo proszę sobie wyobrazić, co ona zrobiła. To musimy powiedzieć sobie o tym, co widzimy tutaj. To jest powiększone zdjęcie wykonane tym teleskopem. No, jak wyglądało niepowiększone? Tak jak tutaj, no 20 na 20 cm taka szklana klisza, kiedy zdjęcia na szklanych kliszach były oczywiście wykonywane. To jest powiększenie. Zeskanowaliśmy taką kliszę i powiększyliśmy po prostu wydym.
1: Ja to wszystko widziała?
0: Tak, ona to wszystko widziała. Proszę sobie zobaczyć, to jest przykładowa gwiazda jakaś.
1: Tak.
0: To co my tu widzimy w tej gwieździe?
1: Przede wszystkim, widzę.
0: Przede wszystkim tak, gdyby nie było pryzmatu przed wlotem do teleskopu, przed obiektywem, gdyby nie było pryzmatu, to gwiazda na zdjęciu byłaby widoczna jako punkcik, kropka jakaś tam. Z racji tego, że jest pryzmat, to widzimy taki pasek.
1: Tak.
0: Światło jest rozszczepione. A z racji tego, że są soczewki, to widzimy szczegóły, czyli nasze linie
1: tak,
0: absorpcyjne. Gdyby zdjęcie było kolorowe, to z tej strony pasek zaczynałby się kolorem...
1: Światło.
0: Tak, tu by była tęcza. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, biały, niebieski, fioletowy. I te jasne prążki to są te linie absorpcyjne, o których Państwu mówiłem.
1: I to ona obserwowała i widziała.
0: To jest negatyw, dlatego mówię, że są jasne, a wcześniej mówiłem, że są ciemne, no bo fotografia działa tak, że jak światło pada na materiał światłoczuły, to się zaczernia. Mm-hmm. A tutaj, gdzie była ciemna kreska, no to światło nie padało i jest jasne. Mm-hmm. Tak? Po prostu byśmy sobie to musieli wyobraźnie odwrócić wszystko, żeby było tak jakoś. Nie?
1: No, takim naukowcem.
0: Wszystko jedno tak naprawdę, czy my patrzymy jako negatyw, czy na pozytyw tutaj.
1: Mm-hmm,
0: widzimy konkretną linię. Te linie mają konkretne długości fali. To nie jest tak, że wodór raz świeci tak, raz siak. To po prostu świeci już po prostu...
1: Już wiadomo, że tyle i
0: tak,
1: tyle.
0: Tak, tak. To jest rzecz niezmienna. To wynika ze struktury atomu, a ta struktura no, nie ewoluuje w żaden sposób, nie?
1: Nie zmienia się jak nasze czasy.
0: No nie. To by było przerażające, jakby się miała struktura atomu zmieniać.
1: Co by się działo? No. Dopiero chaos.
0: I cóż. To na przykład są linie wodoru. Taka charakterystyczna seria właśnie tutaj linii, ale czasami zdarzają się takie gwiazdy, gdzie się ujawniają inne pierwiastki chemiczne. Proszę zobaczyć, tutaj na przykład to jest wapń, z tego co pamiętam, takie dwie linie tutaj.
1: A tak, bo to jest jedna, a tu są dwie.
0: No, a wodór też tutaj, tylko że słabszy z kolei. Mhm. Bo linie wodoru są najbardziej takie czytelne w gwiazdach typu A, tak zwanych. I ta pani właśnie zrobiła taką klasyfikację od gwiazd najchłodniejszych. To jest gwiazda typu M, a gwiazdy typu O to są najgorętsze. I to jest tak O, B, A, F, G, K, M.
1: I tu widać te linie.
0: Tak, to są standardowe właśnie typy. Tu jest nawet podpisane, sobie zobaczę. Mamy nazwę gwiazdy Epsilon Orionis i Epsilon Orionis ma typ B0. A na przykład gwiazda Alfa... Muszę zobaczyć tutaj za skrót. To będzie typ A0.
1: Mhm. Ja to już wcale nie będę
0: Canis, Canis Majoris, czyli Wielka Niedźwiedzica. Przepraszam, Wielki Pies.
2: Pies.
1: Ale są Ursa, gwiazdy, Ursa, też, Ursa które się nazywają koty, tak? Z kotów tam też są jakieś gwiazdy. Lew jest.
0: Lew też jest taki gwiazdy.
1: Ale ryś?
0: Lynx, tak,
1: jest. Nie?
0: Alfa Carinae mamy tutaj. Canis Minor, tu będzie mały pies z kolei. To jest Auriga, czyli woźnica, Butis, czyli wolarz, a tu mamy Oriona znowu, Alfa Orionis.
1: I
0: Alfa Orionis, z tego co pamiętam, to jest właśnie Betelgeza.
1: Drodzy Państwo, warto przyjść i obejrzeć to na miejscu.
0: Warto sprawdzić, jeszcze
1: sprawdzić. Mogę, przyjechać do Torunia.
0: Mogę tutaj troszeczkę sobie nazywać.
1: Do Pojwnic. To co, Panie Pawle, idziemy teraz?
0: Tak, teraz sobie było wszystko.
1: Tak.
0: Tutaj mamy jeszcze zdjęcia wykonane w Obserwatorium Harwardzkim w Stanach Zjednoczonych. To są lata 90, ale już w Obserwatorium Harwardzkim. Proszę zobaczyć, że teleskop stał inaczej. Tak, ten stał na płasko, tu jest tak pochylony.
1: Tak, inaczej.
0: Domyślacie się Państwo dlaczego?
2: Dlatego, że w Harvardzie podejrzewam jest inna szerokość.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: Wszystko jest plotce.
0: Pamięta Pan z geografii, to co należy pamiętać.
4: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
5: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Dziękujemy wam bardzo. Andrzej Urny, gitara solowa. Pokażcie no światła w końcu. Andrzej Nowicki, bas. Piotr Szkudelski, perkusja. Grzegorz Markowski, śpiew. I Zbyszek Chodys. Słuchajcie, dziękujemy wam. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że chcieliście przyjść.

No to co, to teraz wam zagramy na bis jakąś piosenkę. Wszystko jedno jaką.

0: Zobaczymy sobie teraz największy teleskop optyczny w Polsce, 90-centymetrowy.
1: A tu ta budka, to co to jest?
0: A tam jest mały taki teleskopik. Może się okazać, że to też jest jedyny taki teleskop na świecie, który się zachował. Mhm. Nietypowa konstrukcja taka, taka konstrukcja peryskopowa. Mogę Państwu szybko to pokazać, sobie otworzymy drzwi.
1: Ja tak z ciekawości, jak to kobieta zapytałam. Nie wie Pan? Coś małe stoi?
0: Nie wiedziała Pani, co teraz mnie czeka.
1: Drodzy Państwo, same skarby są w piwnicach.
0: W ogóle został zbudowany za prywatne pieniądze profesora Dziewulskiego, który właśnie te pieniądze pochodziły z nagrody państwowej, którą otrzymał bodajże w 1954 roku. Tak często astronomowie swoje pieniądze prywatne użytkują. O, no Państwo, no nie przypomina teleskopu takiego zwykłego.
1: Nie.
0: Światło wpada tędy. Oczywiście to jest teraz skierowane na dół, tak? Bo teraz trzeba sobie to ustawić. Tak. I światło wpada sobie przez ten otwór. Tam jest taki zestaw lusterek. I odbijane jest i trafia nam sobie tutaj do okularu. To jest teleskop, którym nie da się zrobić. To jest teleskop, przez który można spojrzeć, więc to nie jest tak do końca, że przez żaden teleskop obserwatorium się nie da spojrzeć. No to jednak sobie teraz muszę zmienić tutaj właśnie tą narrację.
1: To musiało przyjść do Pana Radio Kurapatwa. Ja mogę spojrzeć?
0: Tak, nic oczywiście Pani teraz nie zobaczy.
1: Nic, czarno.
2: Bo jest zamknięta.
0: Uwaga,
1: dobrze.
0: Głośno.

0: Pan dziś otworzył?
1: Nie, to się otwiera często akurat. Widzi pani, że to się nic nie zacięło.
0: Nie, nie.
1: To jest dowodem na to, że to rzeczywiście jest używane. Bo to jest teleskop, który używamy właśnie na potrzeby wycieczek, żeby zaprezentować im plamę na Słońcu. Z tym, że proszę pamiętać, że nie patrzymy przez ten teleskop na Słońce, tylko robimy projekcję okularową na tamten właśnie ekran, który wisiał na ścianie. Taka biała plansza tam wisiała. No i to jest bezpieczny sposób na właśnie obserwowanie Słońca.
0: No, to tym bardziej. Ale też tutaj wycieczki macie dopiero do 20.
1: To jest różnie. Musiałaby pani zobaczyć na stronie Fundacji Aleksandra Jabłońskiego, która to fundacja jest operatorem wycieczek w obserwatorium. No, ale oprowadzają astronomowie, bądź studenci astronomii, bądź osoby, które po prostu miłośnicy astronomii. Więc
0: ale pan
1: od każdego...
0: również?
1: Tak, ja też.
0: Lubi pan?
1: No, lubię, no. Lubię kontakt z ludźmi, lubię ciekawe pytania.
0: To zauważyłam, że tak. Taką ma pan kontaktowość i możliwość opowiedzenia tego, co pan lubi, kocha i innych chce tym zarazić.
1: To nie jest żadna tajemnica. No to warto jest się dzielić tym ciekawymi rzeczami, które się robi, prawda? Tak mi się wydaje, no to tak właśnie robię.
2: Bardziej, że kosmos jest ciekawy, kolorowy i...
0: I kwiatki macie kolorowe. Róże.
1: To jest zasługa naszych ogrodników, którzy tutaj pięknie dbają o tą
0: właśnie przestrzeń. Mnóstwo pracy, bo to jest...
1: Proszę sobie wyobrazić, około... ile tu jest koszenia, tak? I przycinania, dbania.
0: Tak. Rzeczywiście.
1: I tutaj wejdziemy. Tu jest największy w Polsce teleskop optyczny.
0: Czy pan pamięta, które klucze które?
1: No mniej więcej. To jest komplet wycieczkowy, więc jak się ma trochę wycieczek, to
2: się wie.
0: Już się wie. Ale szafy nawet są z jakiegoś wieku, widzę.
1: 20? Ale lata 60, 70 tak.
2: 20-wieczne.
1: To jest dużo takich rzeczy.
0: To też.
1: To też, to ma swój urok, to ma ogromny urok.
0: No ma. Tutaj.
1: No to obserwatorium jest objęte nadzorem konserwatora zabytków w ogóle od niedawna.
0: Czyli tu już nic nie możecie bez niego zrobić.
1: No nie możemy niczego zniszczyć, to jest zaletą dużą, powiem tak, mi się wydaje jednak. To nie jest prawda, że nic nie możemy zrobić, po prostu nie ingerować.
0: Ale inaczej, przerobić. Musi być zgodnie z tym, co było.
1: Nie możemy tutaj tego przerobić niezgodnie z zasadami sztuki, no po prostu tak obecnie. To jest pulpit.
0: Zygaret jest. I czapka.
1: Astronarium, tak. Astronarium, jak już jesteśmy, co to astronarium jest. Proszę Państwa, no polecam serdecznie cykl takich odcinków popularno-naukowych poświęcony astronomii. To jest realizowane przez telewizję Bydgoszcz. Już od ponad, już chyba 7 lat astronarium jest kręcone. Ponad 100 odcinków już powstało. Każdy odcinek poświęcony jest innemu zagadnieniu z zakresu astronomii i pracy polskich astronomów właśnie. W Polsce, bądź też na świecie. Ekipa Astronarium też wyjeżdża za granicę, robią wywiady z astronomami pracującymi właśnie w różnych miejscach na różne tematy. Także kanał Astronarium na YouTubie serdecznie polecam. Oczywiście na stronie telewizji też pewnie można ich znaleźć, natomiast na YouTubie chyba jest nawet wygodniej, więc jeszcze raz powtarzam, Astronarium i jest kopalnia wiedzy. Pierwszy odcinek jest o radioastronomii w ogóle. Można zobaczyć, jak wygląda radioteleskop od środka, jak wygląda sterownia radioteleskopu. O kosmicznych maserach można sobie jeszcze posłuchać, o szybkich błyskach radiowych. Są konkretne odcinki poświęcone tym zagadnieniom, także no, kopalnia wiedzy. Wiem, że nauczyciele w szkołach w wielu miejscach w Polsce korzystają z tego, bo to jest świetny materiał pomocniczy, dydaktyczny. Nie? Dobrze, a jesteśmy teraz pod kopułą największego teleskopu optycznego w Polsce. Miarą wielkości teleskopu, proszę Państwa, jest średnica lustra, elementu skupiającego światło. Tam mieliśmy teleskop soczewkowy, a tu mamy teleskop zwierciadlany. I no to mamy takie w środku klęsłe lustro, są niewinnikami w jego kształt, które skupia światło w ognisku. I w płaszczyźnie ogniskowej tego teleskopu znajduje się aparat fotograficzny. Cyfrowy aparat fotograficzny, w astronomii mówimy, że kamera. Tak? Takie określenia używamy, że mamy kamerę w teleskopie. Ale to jest aparat fotograficzny, który robimy zdjęcia, nie robimy filmów. Nie? I miarą wielkości teleskopu jest średnica lustra. W tym przypadku lustro ma 90 cm średnicy. I to jest największy w Polsce teleskop.
0: Nie ma większego.
1: Nie ma większego, nie ma metrowego na przykład. Mhm. Na świecie oczywiście są teleskopy większe. Dlaczego w Polsce nie ma większego teleskopu? To by była niegospodarność. Nie to, że nie ma pieniędzy. Proszę sobie nie dać mówić, że nie ma pieniędzy na naukę i że to wszystko jest drogie. To nie jest prawda. Moglibyśmy sobie spokojnie wydać więcej pieniędzy na duży teleskop.

0: teleskop w Polsce, tylko że on by się marnował. Domyślałem się Państwo z jakiego powodu?
1: Co, nie
0: nie dlatego, że nie ma astronomów, że nie ma co obserwować. Klimat, nasza pogoda. Mamy mało bezchmurnych dni. Nocy w zasadzie. Co więcej, nasza szerokość geograficzna też nie jest taka za bardzo sprzyjająca.
1: O tym pomyślałam.
0: Proszę sobie wyobrazić, że praktycznie od początku czerwca do końca lipca noc jest tak krótka, że często się nie opłaca załączać tego sprzętu, chłodzić kamery i później się okazuje za chwilkę, że no możemy to zrobić, powiedzmy sobie, nie wiem, przez kilkadziesiąt minut jakieś obserwacje i się robi jasno już. Tak naprawdę w czerwcu nawet noce nie spełniają definicji nocy, bo noc astronomiczna tak. jest wtedy, kiedy słońce znajduje się niżej pod horyzontem niż 18 stopni. Tak? A ten warunek nie jest spełniony. Ono jest w czerwcu w naszych szerokościach geograficznych, czerwiec, lipiec, przełom, tak? W okolicach równonocy, przepraszam, przesilenia letniego jest wyżej niż te 18 stopni pod horyzontem.
1: Czyli
0: tak mamy taką białą noc, tak popatrzymy sobie właśnie latem na północ, to tak widzimy, że to niebo takie tam lekko jasne jest.
1: Tak, szare.
0: Takie właśnie, to nie jest ciemne, nie jest czarne. No, więc największe na świecie teleskopy się buduje na pustyniach, albo gdzieś wysoko w górach, na szczytach wygasłych wulkanów. Na przykład na pustyni Atacama w Chile, to jest takie, można powiedzieć, zagłębie. Chociaż to nie jest do końca dobre określenie, bo pustynia Atacama znajduje się 5000 metrów nad poziomem morza. To jest kolejna zaleta. To jest kolejna zaleta. Dlaczego? Bo mamy 5 km mniej atmosfery nad nami. Tak? To jest bardzo ważne, bo atmosfera, tak jak powiedziałem, powietrze nam zniekształca zawsze ten nasz obraz.
1: I tam no jak jest duże lustro?
0: Tam są kilkumetrowe lustra. A aktualnie budowany jest teleskop, nie uwierzy Pani, nazywa się ELT i ten teleskop będzie miał średnicę około 40 metrów. Extremely Large Telescope. Proszę sobie znaleźć odcinek w astronarium. Jest.
1: Mhm. Niesamowicie duży.
0: Większy od naszego radioteleskopu, który ma średnicę 32 metry. I to wtedy dopiero to można tam pojąć. Czyli żeby zobaczyć, żeby pojąć, jak będzie wyglądał ELT, to proszę przyjechać zobaczyć nasz radioteleskop i jeszcze dodać kilka metrów. Nie? No, ten teleskop oczywiście jest sprawny, cały czas jest używany. I tutaj znowu mogą być pewne zmyłki, jeśli chodzi o określenie wieku teleskopu. Bo tak, budynek pochodzi z lat 60., 1962 roku. I teleskop też. Ta konstrukcja cała, obudowa, ten montaż, to są lata 60. Ale miarą wieku teleskopu optycznego jest wiek powierzchni, która pokrywa lustro. Tam w środku niewidoczne to jest tutaj z zewnątrz dla nas. Co to jest ta powierzchnia pokrywająca lustro? To jest cieniutka warstwa aluminium napylona na lustro i to aluminium odbija nam właśnie światło. Tego aluminium za bardzo nie możemy w żaden sposób zabezpieczyć jakąś warstwą przezroczystą, no bo to by była warstwa, która by już nam zniekształcała znowu obraz. Tak? Jakby to przechodziło przez jakąś szybkę, przez coś, to już to by nie było tak, jak powinno się odbijać. Na skutek tego ta warstwa musi mieć kontakt z powietrzem. No i wiadomo, że zachodzą różnego rodzaju reakcje, to się utlenia, coś tam się może ukurzyć. No i niestety nie możemy tego procesu w żaden sposób powstrzymać. No, czekamy z ponownym pokryciem, z nową warstwą, no aż nam ta wydajność degraduje się do jakiegoś tam poziomu akceptowalnego jeszcze. No i co kilka lat lustro teleskopu jest pokrywane świeżutką warstwą aluminium. Wtedy lustro się wyciąga stamtąd ze środka. Trzeba to przetransportować do Niemiec, bo tam jest odpowiednio duża komora próżniowa i tam napylona jest nowa świeża warstwa aluminium. Jak chcecie Państwo zobaczyć, jak wyglądała ostatnio procedura wymiany z aluminizacji lustra, zapraszam na nasz fanpage na Facebooku Radioteleskop Live. Radioteleskop Live. No, można sobie znaleźć półtora roku temu, trzeba sobie tam te posty poprzewijać, półtora roku temu była akcja demontażu lustra, aluminizacji i ponownego instalowania. Tak? Unikalne miejsce, gdzie można zobaczyć, jak wygląda w środku teleskop, jak wygląda lustro, a lustro to nie jest byle jakie tam lusterko, tylko to waży 400 kg. To jest blok, to jest taki spory krążek szklany, tak? Dość gruby, no 400 kg, no to domyślałem się Państwo, że to musi być solidne.
1: Tak.
0: To jest specjalne szkło, które termicznie się nie odkształca, no bo to musi być wszystko stabilne.
1: No czyli to lustro, właśnie ono już ma ileś lat, tylko ta powłoka jest zmieniona.
0: Tak, to lustro ma 61 lat. I tu się nie ma co zepsuć w tym lustrze. Ono się nie degraduje, to szkło, ze szkłem się nic nie dzieje, tylko po prostu musimy co kilka lat napylić w komorze próżniowej mgiełkę, taką cieniutką warstwę aluminium i lustro jest jak nowe. I teleskop, wiek teleskopu zaczynamy liczyć od zera. Więc teleskop nie ma tak naprawdę 61 lat, tylko ma tylko półtora tyle, roku. Tyle, ile powierzchnia napylona na lustro.
1: Oczywiście. A ile lat takie napylenie się robi konkretnie?
0: Tak naprawdę doświadczalnie by to trzeba było dobrać. Mhm. Sprawdzić, kiedy rzeczywiście ta sprawność degraduje poniżej poziomu, który już nas nie satysfakcjonuje.
1: A to już widzicie, jak obserwujecie.
0: No tak, no ostatnio niestety to było aż 15 lat chyba i to naprawdę było widać, że w lustrze w łazience można się było lepiej przejrzeć niż w tym lustrze. Mimo to ten teleskop miał wydajność teleskopu 60-centymetrowego, może 50. No to nie jest byle jaki teleskop. Ale teraz to już w ogóle jest rewelacja po aluminizacji, nie?
1: No tak.
0: No i co kilka lat podejrzewam, że trzeba będzie tą warstwę odświeżać. Jeżeli to zostało też poprawnie, wszystko porządnie wykonane, no to może troszkę dłużej będzie niż tam powiedzmy sobie kilka lat może. No, zobaczymy.
1: Czas
0: pokaże. Teleskop działa, jak tylko jest pogoda, jak jest tylko piękna noc.
2: Można uruchomić.
0: Cały czas, w zasadzie to on, widzi pan, wystarczy ten pulpit załączyć, schodzimy na dół do komputera, siadamy przy komputerze i robimy zdjęcia. Ten pulpit troszkę też może w błąd prowadzać.
1: Tak, on prowadzi.
0: No bo on wygląda jak taki zabytkowy taki pulpit, no bo tak. Jest. Ale my go nie używamy już od, nie wiem, 30 kilku lat do prowadzenia obserwacji.
1: Ponieważ
0: teleskop, tak, też zabytkowe krzesło. Teleskop został sprzężony już dawno temu z komputerem. To jest zwykły PC, nie jest jakiś super komputer, bo takie wyobrażenie to często panuje, że naukowcy jakieś mają super komputer. Nie, normalny PC ze sklepu, z półki, odpowiednie oprogramowanie, też na miejscu zrobione przez kolegów i teleskopem możemy sterować. Z ciepłego, przyjemnego miejsca na dole, a nie siedząc tutaj przy minus 20 stopniach, tak, i przyciskając przyciski z marzłymi palcami. Tak. Ale no, pulpit cały czas działa, możemy przy jego pomocy zaprezentować sobie ruch teleskopu i może to zrobimy teraz.
1: O.
0: To jest to, czego nie robiliśmy przy zabytkowym teleskopie. Tutaj nie ma obaw, że coś się złego stanie. To jest utrzymywane w jak najlepszym porządku, na jak najlepszym stanie technicznym. Widzimy, wszystko dobrze działa.
1: I taka mała szczelinka. No, ale tak. Ona się przesuwa do
0: okolicy. No właśnie, musimy mieć taką możliwość, no bo szczelina jest dość nieduża, natomiast no chcemy na dowolny obiekt na niebie, na dowolny kierunek spojrzeć. No i tutaj oczywiście musimy też kopuł obracać, żeby to zapewnić.
1: Czyli tą kierownicą pan obraca?
0: Nie. Kierownica to jest awaryjne, zapasowe otwieranie, zamykanie szczeliny.
1: No proszę, się stało?
0: Proszę sobie wyobrazić, że teraz nadchodzi burza i jest zanik prądu.
1: Jak
0: pomyślamy? I zaraz będzie lało, tak? I tam zaleje teleskop i zniszczy aparaturę. No to jest zawsze możliwość, żeby przy pomocy tej właśnie kierownicy, tego kółka zamknąć. To wcale nie jest ciężko, to nie trzeba żadnej siły wielkiej tutaj użyć. Można sprawnie, szybko to sobie zamknąć.
1: Czyli na wszystkie ewentualności jesteście zabezpieczeni.
0: Tak, to jest tak wszystko tutaj sprytnie pomyślane. No to sobie poruszmy teleskopem, sobie spróbujmy, nie wiem, pojechać w jakiejś osi teleskopu. I pójdziemy troszkę na dół i troszkę pojedziemy sobie w tą stronę.
1: Czyli tam na dole robicie to za pomocą
0: komputera. Dokładnie to samo robił na dole, tylko przy pomocy komputera, tak.
1: Ale dla fanów to możecie...
0: Dla wycieczek, tak, prezentujemy, zwłaszcza jak trzeba, wiadomo, przedszkolaki czymś zainteresować, bo to dzieci często się szybko nudzą, no to właśnie poruszamy teleskopem, obracamy sobie kopułą tutaj, o.
1: No to dopiero jest doświadczenie, jak ta kopuła idzie, panie Pawle.
0: No i to wszystko też jest sterowane przez komputer na dole, więc nikt nie musi pilnować, czy teleskop patrzy przez szczelinę, bo to jest po prostu automatycznie wszystko się dokonuje, tak?
1: Mm-hmm. Musimy to jest zrobione z drewna.
0: Ta okładzina, tak, natomiast tam ta z zewnątrz blacha jest miedziana.
1: Mm-hmm. No nieźle.
0: No i konstrukcja też jest drewniana, z tego co pamiętam na historycznych zdjęciach to jest... Chociaż nie do końca, chyba są też takie właśnie wręgi nitowane, chyba to jeszcze jest stalowe, ale nitowane nawet.
1: Tak, pan zobaczy.
0: Na Facebooku można znaleźć, także Radio Teleskop Live, są zdjęcia archiwalne, jak ten teleskop budowany tutaj. I pamiętam, że jest zdjęcie takiej belki.
1: Zamykamy.
0: No, a jak już dzieci się bardzo nudzą,
1: to
0: jest zadanie, żeby ręcznie obracać kopułę.
1: Ach, jeszcze coś takiego jest.
0: Tak. I to proszę zobaczyć, można ręcznie, cała kopuła się obraca powolutku. No i znowu, po co to tak? No, gdyby nie było prądu.
1: Też tak.
0: A by się zdarzyło, że zamykanie kopuły jest tam nad schodami, no to żeby nie robić jakichś niebezpiecznych akrobacji, nie wychylać się tam, żeby spaść na schody, no to można sobie to bezpiecznie podprowadzić tutaj, w obszar, gdzie można sięgnąć i zamknąć. Dobra.
1: Chyba dzisiaj tak nie budują już, czy też budują, tak?
0: No budują, no to są...
1: Zawsze te awaryjne
0: wystarczy, muszą. Wystarczy troszeczkę zdrowego rozsądku i można takie rzeczy zrobić przecież. Mhm.
1: Dzieciaków to chyba to najbardziej interesuje, jak to...
0: No wiadomo, no.
1: Że to kręci się, ale i to mnie nie interesuje. O, to musi w odpowiednim momencie być. Napią.
0: No i też ważne, żeby pokazać, że to działa, tak? Że to naprawdę jest używane, że to wszystko działa, że nie jest jakiś eksponat kolejny. Nie?
1: Który stoi, bo stoi.
0: Bo wie pani, to nie wystarczy powiedzieć, że to działa. Naprawdę.
1: Trzeba
0: jak pokazać. Jak ktoś ma zakodowane swoje własne wyobrażenie, to ja mogę czasami 5 razy pokazać, że to działa, a jeszcze będzie twierdzić, że to nie działa, bo to jest... No bo farba jest przykurzona i to nie może dobrze działać.
1: No to właśnie, że z tego powodu. O, i teraz zamykamy. Często pan korzysta z tego?
0: No, ja akurat jestem radioastronomem, więc mówię, tak sobie hobbystycznie korzystaliśmy swojego czasu z kolegą Marcinem Gawrońskim. Mhm. Więc ja tutaj badań własnych nie prowadzę, no muszę powiedzieć szczerze, tak? Natomiast jak to działa, wiem.
1: Zauważyłam, że pan wszystko wie.
0: No, wszystko.
1: Ale dużo. O.
0: Możemy schodzić na dół.
1: To schodzimy na dół. Już z tego wszystkiego byś zostawił, z tej ilości wiedzy. Dobrze
0: schodzimy. Teraz Państwu pokażę zabytkowy teleskop RT2. Przejdziemy sobie koło niego i podejdziemy pod RT4. Zapewnimy się jakieś zdjęcia jakieś tam.
1: Tak.
2: Tak, tak.
1: Bo pan do domu niedługo chyba.
0: No, za godzinę tak.
1: No, to stążymy.
0: Także widzą Państwo, też mam czas ograniczony, to jest tutaj dla Was właśnie wybawienie, bo...
1: Mamy Pan jeszcze zgodnie godziny gram.
0: Był taki profesor tutaj kiedyś, taki w zasadzie można powiedzieć, założyciel naszej radioastronomii.
1: Mhm. I ile profesor, godzin spędził
0: profesor Gorgolewski. Także jak wycieczka na niego trafiła, no to 6 godzin, 8.
1: Naprawdę?
0: To było możliwe dla niego, tak.
1: To jest...
0: Tędy na wprost idzie.
1: Ach, tutaj.
0: Pamiętam, kiedyś byłem na wykładzie z profesorem. Zaczął o 20 i skończył o 4 rano.
1: To może mówić.
0: No niestety już nie żyje profesor Gorgolewski w 2011 czy 2012 roku chyba. Wiem.
1: Ale ja wierzę, że oni z nami są.
0: Nie, no oczywiście, że tak.
1: Myśli pan, że co? Teraz nie są?
0: Pewnie. Dobrze bawią, jak się słyszy, co się o nich opowiada.
1: Chyba tak, dobrze się bawią. Ale i są na pewno zadowoleni. No, że pan tak fajnie o nich opowiedział. Nie jest tak tylko.
0: No, pewnie tak.
2: A, jest.
1: Jest, ma. Jest, rzeczywiście. I to, co pan mówi, że to
0: został... A tu są moje wykopaliska.
1: To jest pana?
2: Są te tak. Fundamenty tego.
1: A ktoś o tym wcześniej wiedział?
0: No właśnie o to chodziło, że nikt nie wiedział, gdzie to było. Były zdjęcia zachowane, zdjęcia nie lotnicze. Znaczy lotnicze to dopiero niedawno odkryłem, że tak naprawdę były. Natomiast no, do 2019 roku były dostępne zdjęcia no, po prostu w parku wykonywane, gdzie ten teleskop był widoczny. Mhm. Natomiast trudno było zlokalizować to miejsce, ponieważ no, widzą Państwo, ten krajobraz całkowicie się przekształcił. Były zdjęcia z czasów, jak tu nie było ani jednego drzewa.
1: I nie, nie było
0: odniesienia. Bo ten radioteleskop był zdemontowany już w latach 60. Czyli nie tak długo tutaj stał na tym miejscu. Nie było tego właśnie punktu odniesienia. Na szczęście kolega znalazł mapę w dokumentach profesor Iwanowski, jak tam po prostu były robione porządki, znalazł dokumenty i tam była mapa taka z 58 roku i na tej mapie był naniesiony ten teleskop właśnie. I idąc tym tropem, biorąc miarkę od tego domku właśnie idąc tutaj na południe, bo widziałem, że on w tym kierunku był, trzeba było się przedostać przez gąszcz takich drzewek. Tutaj rosło coś jeszcze bardziej gęstego niż tam.
1: Czy jak pan mógłby się tam dostać?
0: Torując sobie drogę sekatorem. Nie dało się tam przejść. Nie jest, gdzie jest ten beton. Więc sekatorem sobie wyciąłem ścieżkę i no, w odpowiednim miejscu, gdzie wynikało po prostu z mapy, z miary, wbiłem łopatę w ziemię. No
1: o,
0: i na głębokości 30 cm zaczęło mi coś zahaczać, coś chrupać. No i się okazało, że rzeczywiście jest beton. No i proszę Państwa, później to były 3 miesiące odkopywania, karczowania tych wszystkich drzewek, to wszystko zostało tutaj wyrywane z korzeniami, no i jest odsłonięte. No niestety trzeba to tutaj regularnie dbać, bo wiadomo, że liście zarośnie, tutaj też tak zarasta, no to się sytuacja powtórzy za kilkadziesiąt lat, nie? Już może za kilkanaście.
1: Ale jak tu zostanie coś postawione, że
0: mam tabliczka... Taki, mam taki właśnie cel, żeby tu postawić jakąś tablicę pamiątkową ze zdjęciami, mnóstwo zdjęć się zachowało.
1: To jest dobre myśl.
0: Na Facebooku Radio Teleskop Live, proszę Państwa, jest całe moje ponad 100-stronicowe opracowanie. Trzeba sobie je znaleźć, tam w październiku ubiegłego roku chyba była ostatnia aktualizacja, jest PDF do pobrania dla każdego, tylko trzeba się przez ten Facebook przekopać i tam Państwo zobaczą wszystkie archiwalne zdjęcia tego teleskopu, całą historię, historię polskiej radioastronomii w takiej pigułce, no i też troszeczkę na temat renowacji, rekonstrukcji właśnie radioteleskopu RT2. One możemy powiedzieć równolegle powstawały, to jest 58 rok, jeden i drugi, z tym, że ten miał pewną wadę konstrukcyjną. O, dokładnie. On niestety w marcu 58, krótko po swoim powstaniu, miał taki epizod, taką awarię, że po prostu nastąpiło takie oblodzenie, że niestety się złamał tak w pół. To zdjęcie też w moim opracowaniu jest. I trzeba było go ratować, naprawiać. Udało to się, ale to już była taka, no, ryzykowne było, że to może się powtórzyć. Z czasem tam dobudowano mu takie filary wsporcze. I właśnie równolegle zaczęto w 58 roku budować ten radioteleskop. To już jest zupełnie inna konstrukcja. Widać, że to jest, powinno być znacznie bardziej odporne na jakiekolwiek tam przeciążenia, naprężenia, bo to jest teleskop, który przypomina współczesne radioteleskopy, czyli czasza paraboliczna. Ta czasza była wypełniona siatką. To była taka siatka wykonana z drutu miedzianego o oczku 4 na 4 cm, z tego co pamiętam. No i w pełni ruchome też, dookoła w obu osi można tym teleskopem poruszać. No i taka sytuacja, proszę Państwa, w 2016 roku oprowadzałem wycieczkę, tak? Nie wszyscy oprowadzają wycieczki tutaj akurat pod RT2, a ja oprowadzam, bo zawsze uważam, że to jest cenny instrument. On wtedy wyglądał zupełnie inaczej, on był całkowicie zardzewiały. Tak w ogóle to na przełomie XX i XXI wieku, to w teleskopie rosły drzewa. Trudno sobie wyobrazić, ale siatka, czasza radioteleskopu była przerośnięta przez korony takich drzewek, krzewów, takich wysokich, no po prostu, tak jak tam takie rosną, nie? Więc ogrodnicy to wszystko wykarczowali, no ale wiadomo, że te krzewy też zniszczyły troszeczkę siatkę, no i tak już od tego czasu, jak ogrodnicy zrobili porządek z drzewami,
1: to by mogli się
0: wejść. No to jeszcze problem tej rdzy został, że to nie było w żaden sposób zabezpieczone. No i na tej wycieczce proszę sobie wyobrazić, że był człowiek, który po pewnym czasie zaproponował mi pomoc przy renowacji tego teleskopu. Powiedział, że ma własną firmę, w ramach promocji własnej firmy zrobi tutaj malowanie, piaskowanie. Ale była jeszcze potrzebna jedna osoba, była do pomocy jeszcze potrzebna i znalazł się kolejny kandydat, miłośnik, pasjonat, człowiek, który zajmował się wycinką drzew tutaj w naszym obserwatorium. Zainteresował się tym. No i pokierowano go do mnie, więc miałem już dwóch do pracy.
1: Pan trzeci.
0: I ja trzeci. I w sierpniu 2019 roku zaczęliśmy właśnie konserwację tego teleskopu, zabezpieczenie. Ten kolega w ogóle tutaj na wycieczkę przyjechał, proszę sobie wyobrazić, że on przyjechał z Tarnowa. To nie jest
1: tak,
0: że tu... Tak. I on z tego Tarnowa przyjechał z przyczepą, na której miał zainstalowaną zwyżkę, czyli taki dźwig z koszem, dzięki któremu można tak, tam na wysokościach malować,
1: tak,
0: bezpiecznie. Piaskarkę, więc to wszystko wypiaskował, następnie zaczęliśmy malowanie. Podkład praktycznie wszędzie już jest położony, jeszcze ta warstwa nie jest wszędzie właściwa, ta zewnętrzna. No mówiłem, no troszkę nam tam wydarzenia, że tak powiem, pokrzyżowały plany, ale myślę,
1: może
0: niebawem
1: ruszycie.
0: Myślę, że wrócimy do tego. No grunt, że jest taka wstępna praca już wykonana, że to już nie ma tutaj żywej rdzy nigdzie na miejscu, na wierzchu. No tam z wyjątkiem tej czaszy, ale tam trzeba jeszcze usunąć resztki tego drutu miedzianego. I tam troszkę będzie żmudnego malowania, ale to jest też do zrobienia.
1: A to już jest takie dosyć cienkie, to nie jest takie chyba trudne już do zrobienia.
0: No nie powinno być właśnie. No. Może jacyś się dodatkowi znajdą entuzjaści do pomocy, no pasjonaci. Może osoby, które mają na przykład umiejętności albo uprawnienia takie, że są w stanie z pomocą technik linowych coś robić, gdzieś tam się przywiązać, też, żeby to wszystko było bezpiecznie wykonywane. No kolega właśnie, Szymon, od wycinki drzew, no takie rzeczy potrafił robić, więc było to bezpieczne jak najbardziej.
1: No tak by się wydawało, to taki z tym dużym teleskopem, ile to jest pracy, żeby to zabezpieczyć.
0: No, jeśli chodzi o duży radioteleskop, pod który idziemy, pod RT4, no to w 2020 roku było wykonane malowanie gruntowne całego teleskopu.
1: Jak długo trwało?
0: A wcale nie tak długo, bo trwało 3 miesiące.
1: No,
0: od czerwca, we wrześniu już był, tak, w czerwcu był oddany plac budowy, a we wrześniu już teleskop był z powrotem, pracował.
1: Czyli w tym czasie nie mogliście nic obserwować.
0: No nie mogliśmy, no, ale no, raz na 30 lat teleskop można zatrzymać na 3 miesiące i
1: to co, wtedy korzystaliście z innych teleskopów, które są na świecie? Badań czy
0: tak? Tak, tak. Jeżeli chodzi o badania interferometryczne, czyli właśnie ten typ obserwacji, w których uzyskują mapy radiowe, no to oczywiście jak jeden teleskop zniknie z sieci, no to nie ma jeszcze tragedii. Pozostaje cała reszta, czyli jak mieliśmy, powiedzmy sobie, 10, zostało 9, nie ma wielkiego to już szczerbku na jakości.
1: My macie tu nawet na drzewa danych. Owocowe, czereśnie i jabłka.
0: No tak to było przez lata, że ludzie sobie użytkowali ten teren, też tutaj pracownicy mieli swojego czasu działki w ogóle. To jeden z kolegów nadal ma tam działkę za katedrą radioastronomii.
1: Możemy skorzystać.
0: No tutaj też ma, widzę, ktoś ziemniaki jak najbardziej. No dlaczego
1: czyli tutaj
0: nie?
1: Był budynek, w którym mieszkano kiedyś? Ten, który tutaj tak jest ogrodzony?
0: Nie, tutaj akurat nie mieszkano. Tu był budynek ogrodnika, z tego co kojarzę. Takiego ogrodnika, nadzorcy, osoby, które tutaj mieszkały. Natomiast pracownicy też był czas, że mieszkali w tym dużym biurowcu tam. Na samym początku to w ogóle gdzieś mieszkali po wsi tam, z tego co pamiętam z opowieści. Przy katedrze radioastronomii, tam w części właśnie radiowej, w ogóle jest taki hotelik, nie?
1: Jest.
0: Więc tam też jest kilka pokoi, więc operator radioteleskopu, czy jacyś nasi goście, tak, mogą sobie przenocować, czy też czy po dyżurze, czy przed dyżurem.
1: No to tak, bo jak przychodzi na noc.
2: No to warunki bardzo dobre.
0: Nie, no naprawdę nie można narzekać tutaj na te warunki.
1: Ale to też coś powycinaliście.
0: No trzeba to, widzi pani, to trzeba w porządku utrzymywać, bo jak się drzewko posadzi i jest małe, to wszystko fajnie, ale po kilkudziesięciu latach się okazuje, że już tak, zagraża bezpieczeństwu i to trzeba tego pilnować, bo się na przykład złamie i na ten domek na przykład upadnie. No i straty po prostu są kolosalne wtedy, nie?
1: W tym momencie tak. Oj, naprawdę, ale tu spory macie też, jaki jest duży obszar?
0: Około 300 hektarów, z tego co pamiętam.
1: Naprawdę?
0: Tak. Ogrodzona część jest niewielka tutaj. Natomiast tam pola, jeszcze za radioteleskop, tam na północ do Kowrozu wręcz.
1: To jest wszystko wasze?
0: I tam pod las, i do Serdelka, do rzeźni, to jest wszystko teren uniwersytetu.
1: I to jest obsiewane pewnie...
0: Przez dzierżawce, tak.
1: Tak, dzierżawce. Ale wy macie z tego powodu moment taki, że nikt tu się nie wybuduje.
0: No na razie tak było i miejmy nadzieję, że tak zostanie.
1: Chyba, że gdzieś tam zmienią coś.
0: Oby nie. Nie chcę nawet o tym mówić.
1: Lepiej nie myślmy nawet.
0: Lepiej nie myślmy i nie mówmy o tym.
1: To ja nigdy nie pomyślałam, że to taki... Obszar jest duży, 300 hektarów. I to od samego początku tak było?
0: Tak, tak.
1: Przewidziano, żeby nikt się gdzieś tutaj dookoła nie wybudował. Ci, którzy zakładali, mieli głowę na karku.
0: A nie wiem, czy oni o tym tak myśleli wtedy. Jak było tak całkowicie pusto, nie było telekomunikacji tak rozwiniętej, nie było zakłóceń. Toruń był przecież znacznie mniejszy jeszcze. Gdzie tam się Toruń kończył? Gdzieś tam teraz się na Wrzosy wjeżdża. Nie było tego osiedla na Jarze, które tak, po prostu jak się popatrzy teraz na południowy wschód, jak się popatrzy, to takie światło tam nad lasem widać, nie? Tak się zastanawialiśmy przez pewien czas skąd. I już chyba wiemy skąd. Wezmę klucze i idziemy po tamtym.
1: Dobrze.
0: Teraz mamy 10 takich rzeczywiście, gdzie są rodziny, z których udało się miód uzyskać już w tym roku. A mamy 6 odkładów zrobionych na przyszły rok.
2: To sporo.
1: No, tutaj te tereny mają dobrą ziemię.
0: Też to było rzeczywiście naważone przez tutaj prawda, ludzi, którzy to dzierżawili.
1: No i jakie jeszcze żona ma zainteresowania oprócz pszczół?
0: Naprawdę wszechstronne. To trudno powiedzieć, czym się żona nie interesuje. Astronomią chociażby też się interesuje.
1: Tak? Oj, to dobrze. Filozof
0: to jest ogólnie człowiek myślący, używający rozumu, tak? I to jest fajne, bo wtedy można rzeczywiście mieć szerokie...
2: Tą drogą można swobodnie dojechać.
0: Niekoniecznie. Jeżeli dzierżawca nie zamknie bramy, to pan wjedzie.
2: Tak. Tym.
0: Bo tam jest tak zwany właśnie... Tam jest to gospodarstwo, nie? Tam jest też taki dworek tak zwany. Tam jest taki 19-wieczny dworeczek, jakbym to określił.
2: Bo on tutaj korzysta z tej drogi po prostu jadąc na pole, tak?
0: Tak, tak.
1: Czyli on to wszystko tu dzierżawi? Tu?
3: ten pan?
0: Tak, tak, tak.
3: No to ma sporo tego. Wow. Ale to mieliście pracy. To wszystko na wysokości. Jak malowaliście?
0: No nie, no to cała wielka ekipa malowała. Zobaczcie sobie na Facebooku, bo są fajne zdjęcia z tego właśnie, no, właśnie malowania. No. W ogóle pierwsze to zdjęcie profilowe chyba. Tam jest tak, teleskop jest opakowany jak pudełko przez plandeki. Mhm. Tutaj wszystko było otoczone rusztowaniem. Tak, zaplandekowane. Mhm. I pracownicy właśnie tam malowali z podestów, tak. Niektórzy wywożą gdzieś, gdzieś to też po lasach, wywożą na wrzos, ale to już jest bardzo ryzykowne, bo ta pszczoła tak późno zaczyna być zakarmiana i do późna pracuje, to jest duża szansa, że nie przetrwa zimy, nie?
3: Będzie zbyt słaba.
0: A to moja żona pani opowiada. Ja tak z grubsza po prostu, ja pomagam praktycznie żonie, nie? Trochę się orientuję, no, ona mi mówi, co mam robić, dlaczego, co i dlaczego i wie. Aha. No, także tu stoimy przed radioteleskopem właśnie. To jest oczywiście największy w Polsce tego typu radioteleskop. Miarą wielkości radioteleskopu jest średnica jego czaszy. No i cóż, jak to działa? No to odbiera fale radiowe. Mamy odbiorniki, które umożliwiają odbiór fal radiowych od 1 GHz do 30 GHz. I ta czasza główna, ona nam skupia, ma kształt paraboli obrotowej. I równoległa wiązka promieniowania fal radiowych, która na nią pada, jest skupiana w ognisku. Tak naprawdę przed tym ogniskiem znajduje się jeszcze lustro takie wypukłe, hiperboliczne, które nam przekierowuje tą zbieżną wiązkę fal do centrum czaszy, gdzie znajduje się kabina odbiorników.
3: No tu są takie
0: jakbyśmy z drugiej strony popatrzyli na czaszę, to byśmy zobaczyli, że na dnie tej paraboli wystaje taki stożek i na jego dachu płaskim znajdują się jeszcze takie kolejne wystające mniejsze stożki. Takie. I to są wloty do konkretnych odbiorników na różne pasma. Od 1 do 2 GHz, od 4 do 8 GHz, od 8 do 16, od 20 do 25 GHz.
3: To jest ogromna różnica.
0: No i w zależności od tego, który odbiornik wybierzemy, to możemy dane pasmo, w danym paśmie prowadzić badania.
3: Panie Pawle, a to są takie małe domki metalowe.
0: To są takie budki, w których znajduje się aparatura. To jak jest taka potrzeba, to wchodzimy. Na przykład tam na samej górze jest budka, no tam taki głośny dźwięk dobiega teraz do nas. Tam jakieś urządzenia pracują. To pracują sprężarki helowe. One sprężają hel gazowy, który następnie się rozpręża w głowicach chłodzących naszych odbiorników. I one chłodzą przed wzmacniacze odbiorników do tych właśnie minus 265 stopni Celsjusza, na przykład do 8 kelwinów.
3: Do czego to jest potrzebne?
0: Dlatego, że wszystko, co ma temperaturę wyższą od zera bezwzględnego, czyli od minus 273 stopni Celsjusza, emituje fale elektromagnetyczne. Z racji tego, że jest ciepłe, emisja termiczna. No człowiek jakie fale emituje na przykład?
3: Pan mi powie.
0: Podczerwień.
3: No tak, bo
0: przecież budujemy kamerę na podczerwień,
3: tak,
0: prawda?
3: Pod czerwień, rzeczywiście.
0: Fal radiowych też troszeczkę emitujemy, ale sobie nie zdajemy w ogóle z tego sprawy na co dzień, bo nie mamy jak radioteleskopy. I teraz wszystkie naturalne obiekty kosmiczne, które obserwujemy, już niezależnie od tego, jaki jest mechanizm generowania energii, emitują sygnał o charakterze szumowym. To jest tak, jakbyśmy wzięli domowe radio i rozstroili na zakres, gdzie nie ma żadnej stacji. To sobie zróbmy takie doświadczenie myślowe, a można sobie w domu zrobić doświadczenie praktycznie. Więc bierzemy sobie domowy radioodbiornik, ustawiamy na jakąś audycję, na jakąś stację radiową, no i słyszymy muzykę, rozmowę, cokolwiek. Czyli odbieramy. I robimy co innego. Chowamy do miedzianego garnka i przykrywamy miedzianą pokrywką to radio.
3: No i zaczyna się dziać coś.
0: Co się dzieje? Okaże się, że nie będziemy z tego garnka słyszeli już muzyki czy rozmowy, tylko będziemy słyszeli szum. I teraz sobie zdajmy pytanie, no dlaczego to radio szumi? Przecież nie powinno w ogóle żadnego dźwięku wydawać. Słusznie. Z tej stacji nadawczej tamte fale są blokowane, ekranowane mówimy, że radio jest. No to dlaczego szumi? Skąd ten szum odbiera? Się okazuje, że ono samo z siebie, że elektronika ma taką własność, że w temperaturze, im wyższej temperaturze, tym mocniej szumi po prostu. Tak?
3: A, czyli im niżej, tym
0: mniej ten szum własny elektroniki jest mniej. I możemy rzeczywiście badać bardzo słabe obiekty pod warunkiem, że zmniejszymy szum własny. No bo szum, bo powiedziałem, że te obiekty mają sygnał o charakterze szumowym. Czyli jak skierujemy radioteleskop na jasne radioźródło, na jakąś jasną radiogalaktykę i byśmy podłączyli do radioteleskopu głośnik, nie robimy oczywiście tego, bo robimy analizę widmową na przykład, no to usłyszelibyśmy szum głośny. A jakbyśmy ustawili radioteleskop na słaby obiekt, no to szum byłby słabszy. A jakbyśmy ustawili radioteleskop na obszar nieba, gdzie nie ma w wiązce teleskopu żadnego akurat jasnego radioźródła, jasnego czy słabego, żadnego, to też usłyszymy delikatny szum. No bo jednak do końca, do samego zera bezwzględnego nie schłodziliśmy. Co też by było niekorzystne, bo w zerze bezwzględnym ustaje wszelki ruch i radioteleskop całkowicie by stracił też czułość. No nie jest tak, że jest dobrze całkowicie do zera.
1: Tak.
0: Nie da się dokładnie do zera schłodzić, więc spokojnie. To jest jak najbardziej dobra temperatura.
1: To też jest na takich, widzę, duże koło.
0: To jest tak zwana jezdnia. To jest, szyna to do końca nie jest, bo to jest szersza niż linia, niż szyna kolejowa. To wszystko w ogóle waży 650 ton. Tak?
1: Więc to musi, nie wyobrażam musi, sobie
0: to
1: musi
0: być. No, można sobie policzyć, ile słoni to na przykład by było. Nie?
1: No to ile pan na pewno już wyliczył?
0: To przedszkolakom zadaję, już nie pamiętam. Kiedyś mi dzieci coś wyliczały, ale nie pamiętam. No.
1: Ale ileś słoń?
0: No, kilkaset słoni jak najbardziej, myślę, nie? I teraz to musi być solidnie wykonane. Oczywiście ten fundament, tutaj jest w ogóle wbitych ponad 80 pali takich betonowych, z tego co pamiętam. Przed samą budową trzeba było w ogóle ten teren wzmocnić tutaj, tak? No bo to jest teren polodowcowy, piaski, gliny, prawda, iły i to by jak troszeczkę tak jak ciasto by się mogło zacząć zapadać. Więc
1: i mogłoby się przechylić.
0: Mogło nawet by się zacząć przechylić, tak, bo to niekoniecznie jednorodny jest teren pod tym. No więc to zostało wzmocnione odpowiednio i dzięki temu widzimy, że od 1994 roku nic się z tą konstrukcją złego nie dzieje, stabilnie sobie wszystko stoi. Także no, 30 lat będzie w przyszłym roku miał radioteleskop. Trzeba będzie jakąś imprezę zrobić urodzinową chyba.
1: No, już pan o tym myśli?
0: Jeszcze nie, ale no, trzeba chyba wcześniej myśleć, żeby się nie obudzić na przykład dwa dni przed stuleciem odzyskania niepodległości, że jest odzyskanie niepodległości i ojej, może by jakiś pomnik postawić, nie?
1: No tak, to może ta nasza dzisiejsza rozmowa będzie zaczynem.
0: Niedawno była kolejna rocznica też, jakoś zapomniano o niej.
1: A jaka była?
0: No, jaka była rocznica niedawno?
1: No dobrze,
0: no przepraszam, wydarzenia wołyńskie, tak zwane.
1: No i?
0: No, no i cóż w związku z tym było? Niech każdy sobie odpowie sam, już nie chcę to w politykę wchodzić i to też niech pani lepiej wytnie te moje tutaj wynurzenia. Będzie skandal będzie wielki, międzynarodowy.
1: To ma pan rację, że z wieloma rzeczami, ale my mamy taką naturę, że dużo szybciej coś staramy się wyprzedzać i przygotować. A my osobiście jako radio.
0: No my tutaj w obserwatorium też tak raczej myślimy perspektywicznie naprzód. Tak, no, staramy się na kilka lat.
1: Panie Pawle. No i dużo waży. Wysoki jest na ile metrów?
0: 37 metrów z tego co pamiętam. Ale tak naprawdę istotna jest średnica, no bo ta wysokość będzie się zmieniała w zależności od tego, czy teleskop będzie ustawiony w kierunku horyzontu, czy na zenit. Bo wtedy
2: niesamowite wrażenie robi, naprawdę, tam się stanie pod nim w środku, to
0: niech sobie pan wyobrazi, że pan stoi pod trzy razy większym, bo w Niemczech jest trzy razy większy, w Effelsbergu, 100-metrowy.
2: Nie? To jest dopiero szok.
0: No, że tak sobie tam sobie tak prosto na wycieczkę nie można przyjechać.
1: To ja tu pójdę, ty będziesz trzymał mikrofon, pan rozmawia, a ja pójdę zobaczyć.
0: Tam tak prosto na wycieczkę nie można przyjechać. Tam jest tylko punkt widokowy w Effelsbergu. No chyba, że jest astronomem i się tam powiedzmy załapie na zwiedzanie.
2: Ale tak się znalazłem sobie miejsce, widzę tutaj, panie Pawle. Też
0: tam pod kabiną właśnie z sprężarek, kompresorów sobie jaskółki tam gniazdują. Aż zdumiewające, że im nie przeszkadza ten hałas, tam i wibracje, dobrze się tam czują. Mhm. Nie wiem, może z kolei jakieś inne drapieżniki są odstraszane przez hałas i tam właśnie.
2: A to też możliwe jest. A cała czasza jak jest napędzana elektrycznie, czy to są siłowniki jakieś hydrauliczne?
0: Nie, hydrauliczne właśnie nie, to jest wszystko przez silniki elektryczne napędzane tutaj. Sprawdzony sposób, skuteczny. Się praktycznie w takim silniku nie ma co zepsuć. Mhm. Nie, także to.
2: A to ramię, to rozumiem, jest do zablokowania jakby tej całej czaszy, tak?
0: Nie, jest taka winda, która służy do inspekcji lustra wtórnego. No teraz tak niestety teleskop jest tyłem do nas ustawiony,
2: tak,
0: ale
2: to nie widzimy
0: jak
2: tego.
0: Obejść. Więc na tą główną czaszą znajduje się na takich spornikach jeszcze wypukłe lustro. Tak jak proszę zobaczyć w przypadku małego radioteleskopu 15-metrowego, tam nad czaszą mamy.
2: Tak, to całe promieniowanie skupia się na tym małym lustrze, tak.
0: Tylko w przypadku tego małego teleskopu 15-metrowego RT3, radioteleskop RT3, tam taka beczka jest na spornikach.
2: Tak.
0: I tam to jest system, gdzie mamy w ognisku pierwotnym umieszczone odbiorniki.
2: A tutaj
0: odbiorniki są w beczce. A tu są w ognisku wtórnym.
2: Czyli tutaj
0: dlatego,
2: już
0: bo tam jest jeszcze jedno lustro nad czaszą, które przekierowuje właśnie
2: do centrum.
0: Do centrum pod czaszę. I żeby do tego lustra Cassegrena, do tego lustra wtórnego się
2: to dostać, macie to urządzonko.
0: To musimy teleskop skierować w kierunku tamtego urządzenia, blisko horyzontu w ogóle.
4: I to wtedy sobie stawiamy do zenitu i możemy wjechać
2: bezpośrednio już sobie do tego lustra.
4: Albo po drabince tam bezpośrednio do tego lustra. Raz, dwa razy do roku tego używamy tak naprawdę. Nie ma potrzeby częściej. To jest no, potrzeby inspekcji. Czasami trzeba żarówkę jeszcze wymienić, taką ostrzegawczą dla
2: samolotu. Tak, te, które są u góry.
4: I przy lustrze też jest taka właśnie. No i jedynym sposobem, żeby się tam dostać, to jest znowu użycie tej windy. Nie?
2: No tak. A to pomieszczenie na dole to jest, to są odbiorniki, rozumiem, tak? Tam umieszczone.
4: Odbiorniki są na górze,
2: pod czaszą.
4: A na dole jest tak zwany bunkier, tam schodzą kable po prostu, które w tak zwanym twiście się w sposób kontrolowany skręcają. Mm-hmm.
2: No bo... I wtedy prowadzone są do
4: sterowni. I tam już wszystko tunelem jest prowadzone do sterowni, kanałem takim. I tam jest rejestrowane, później te dane analizujemy. No już Marcin wam opowiadał.
2: Tak, opowiadał to wszystko. Mm-hmm.

doświadczałem, prawda, bo też się nim zajmuję i cały czas pokazuję tą tożsamość Wawra, nie tylko związaną z linią kolejową z 1877 roku, ale też z tym planem wiślanym, prawda, i pokazuje, że te wszystkie wsie typu Falenica, Miedzeszyn to były dawne wioski nadwiślańskie i związane są z tą najstarszą osią osadniczą właśnie nadwiślańską. Ale antropolog to taki zawód, który ogarnia bardzo wiele tematów, nie tylko z pogranicza etnologii, etnografii, ale też przede wszystkim antropologii fizycznej, takiej biologicznej, czyli zajmujemy się szczątkami ludzkimi, rekonstrukcją życia dawnych ludów, populacji. I stąd tematyka badań antropologicznych jest wielowymiarowa. Mój świętej pamięci profesor Andrzej Wierciński zawsze mówił, że antropologia jest jak ameba i tymi mackami wszędzie się gdzieś tam wciśnie, prawda? Także proszę się nie dziwić, dlaczego akurat taki temat. Temat jest związany z moją pracą magisterską, czyli dość odległymi już czasami. Była ona właśnie związana z nietypowymi pochówkami, które występują na terenie Polski. Ponieważ jest tak, że czasem archeolodzy, którzy kopią cmentarzyska, bo w odróżnieniu od cmentarzy wszystko, co działo się we wczesnym średniowieczu i wcześniej, nazywamy tego typu obiekty cmentarzyskami, a więc pozostałościami po dawnych cmentarzach. I badając takie cmentarzyska, oni czasami natrafiają na jakieś dziwne groby, odróżniające się swoim wyglądem od reszty. Przykładowo obrządek we wczesnym średniowieczu, już za czasów chrześcijańskich, polegał na tym, że chowaliśmy się, nie paliliśmy swoich ciał, tak jak to było wcześniej, chowaliśmy się w pozycji wyprostowanej i z głową często w kierunku zachodnim, czasami w kierunku kościoła, który się znajdował gdzieś tam w pobliżu. No więc taki pochówek, który nas zaciekawi, powinien wyglądać jakoś inaczej, a więc albo leżeć poza cmentarzem, albo jego jakieś wyróżniki są na tyle dziwne inne, że przeważnie określano tego typu groby jako pochówek, przykładowo 450, różnił się swoją formą i wyglądem od reszty. Być może jest to grób na przykład upiora albo jakiegoś tam właśnie wampira. Przy czym dotychczas nie powstała żadna taka synteza tego zjawiska, zarówno skąd się w ogóle wiara w wampiry mogła wziąć, w upiory, jak też nikt tak zbiorczo nie dotarł do tychże pochówków. No ja przez swoją pracę właśnie magisterską, później uzupełnianą o różne nowe odkrycia, postarałem się dotrzeć do wszystkich tych szkieletów, które były interesujące i zobaczyć, zajrzeć im w oczy prosto, czy coś jest z nimi nie tak. Mówię oczywiście nie tak w sensie antropologicznym, prawda? Czyli czy te osoby posądzone o bycie wampirem jakoś się w jakiś sposób odróżniały od reszty społeczeństwa. I to w zasadzie jest taka główna tematyka, która przyświecała mi w wydanej w zeszłym roku książce Wampiry w średniowiecznej Polsce, którą chciałem tutaj właśnie Państwu zaprezentować też, dlatego że zawsze poruszany jest aspekt taki, że wampiry jako wierzenia przedchrześcijańskie przykładowo, czy też no, raczej się widzi w jakichś reliktach dawnych pogańskich wierzeń, a rzadziej się rozpatruje zjawisko wampiryzmu na gruncie wiedzy medycznej antropologii, prawda? A wydaje się, że może to stanowić taki swoisty klucz do wyjaśnienia tychże dziwnych pochówków. No ale idźmy dalej, żeby troszeczkę było jaśniej. Tutaj tak na początku taka definicja, co to w ogóle jest wampir, czym jest wampiryzm, wedle takich słowiańskich głównie wierzeń, bo wampir, samo słowo wampir, co ciekawe, wywodzi się ze świata słowiańskiego, oznacza wypierzać się, jakby wypiór, wąpierz czasami mówiono. No w każdym razie występuje u południowych, wschodnich i zachodnich Słowian. Uważa się, językoznawcy powszechnie uważają, że ma ona proweniencję
słowiańską. No i tutaj też będzie takie pytanie od razu, na które też się postaram odpowiedzieć, dlaczego akurat Słowianie, prawda? No przecież zjawisko jest dość powszechne i tego typu pochówki znane są z różnych kultur, z różnych okresów europejskich czy nawet światowych pradziejów. Ogólnie jest to taka istota, taki stwór można nazwać, która czasem jest określana jako duch, czasem jako ożywione ciało, które wierzono, że taki osobnik wychodzi nocą z grobu i szkodzi pozostałym przy życiu osobom. A więc bardzo często jest określany jako wysysający z nich krew, a to po to, żeby utrzymać swój nienaganny wygląd, czyli ciało, żeby nie uległo rozkładowi, musi odżywiać się tą substancją witalną, którą otrzymuje od żywych. No tak wierzono, że to niby jest taka istota, no w każdym bądź razie obawiano się tego typu istot. No i jak to wygląda? Wygląda to tak, że archeolodzy, którzy właśnie badają cmentarzyska, głównie średniowieczne, ale też od razu powiem, że praktyki antywampiryczne, bo tak o nich mówimy, występują nie tylko w średniowieczu występowały, ale można powiedzieć, że ciągnęły się albo występowały w głąb XX wieku. Prawda? Czyli jeszcze w latach 30. tego typu zabiegi były czynione. I mówiąc pochówki antywampiryczne, myślimy, jest to bardzo duże uogólnienie, prawda? Ponieważ zdajemy sobie sprawę jako badacze, że panteon wierzeń słowiańskich był ogromny, a więc mamy wieszczych, topielce, upiory, strzygi, rusałki, chowańce, niechrzczeńce i tak dalej, których na pewno też się obawiano. Ale nie mówimy na przykład pochówki antyzmorowe czy jakieś antywieszcze, ponieważ właśnie stosujemy taki ogólny termin pochówki antywampiryczne, co ma po prostu dotyczyć wszystkich takich zjawisk zabezpieczania się przed szkodliwą działalnością pewnych zmarłych. Na czym te pochówki polegały? No, że ja zaraz pokażę przykłady tego typu pochówków, że na przykład szkielet nie był ułożony, oczywiście tak, żeby Państwo nie myśleli, że tutaj były jakieś morderstwa albo coś takiego, to następowało głównie, kiedy grupa czuła się zagrożona, była na przykład, przychodziła do w danej okolicy zaraza albo jakaś epidemia, dżuma, cholera i tak dalej i dziesiątkowała społeczność daną, czyli umierała jedna rodzina, umierali kolejni i grupa zaczynała się bać. Jak zaczynała się bać, to poszukiwała prostych rozwiązań. I tutaj zadziałała tak zwana w antropologii często zasada, można powiedzieć, kozła ofiarnego, prawda? A więc typowano osobę, która na przykład nie tak wyglądała albo zajmowała się nie tym, co trzeba, czyli jakaś na przykład zielarka albo zajmujący się jakimiś czarami albo magią, czy parający się nie tym, co przeciętny człowiek, albo ktoś, kto dziwnie wyglądał, na przykład był bardzo wysoki, bardzo niski, kulawy, garbaty i tak dalej, no w każdym razie budził jakiś lęk. No i wtedy, jeżeli powiedziano na przykład, wieść się zebrała, że ich właśnie tu dziesiątkuje ta śmierć i na przykład mówili, a żył 50 lat temu kiedyś jakiś zielarz, który na pewno to on wychodzi z grobu i nam szkodzi, prawda? No i wtedy tego typu zabiegi polegały na tym, że odkopywano taki grób. Jeżeli zmarły wyglądał jak żywy, a często wyglądał, bo naturalna mumifikacja występuje dość często, jeżeli zmarły nie był na przykład pochowany w kwaśnej glebie, te szczątki się szybko nie rozłożyły, mógł się naturalnie zmumifikować. To nie jest jakiś nic nadzwyczajnego. I w każdym razie, jeżeli uznali, że wyglądał jak żywy, no to starano się go zabezpieczyć, żeby im dalej nie szkodził.
Co to miało na celu? W antropologii nazywamy tego typu proceder jako dojście do tak zwanej homeostazy. Homeostaza to jest inaczej uspokojenie grupy, czyli zrobiliśmy wszystko, żeby, co w naszej mocy, żeby było spokojnie i dobrze. Czyli już można powiedzieć, że ten wampiryzm pierwotny wynikał z takich ludzkich lęków, prawda, że oni szukali jakiegoś sposobu, żeby się uratować przed dziesiątkującą ich śmiercią. No i tego typu pochówki, tak jak powiedziałem, nie ograniczały się zatem tylko do średniowiecza, ale na przykład w XVII wieku było ich bardzo dużo, kiedy było mnóstwo można powiedzieć, że podążały w ślad za przechodzącymi przez Europę epidemiami chorób rozmaitych. I bardzo często jest tak, że znajdujemy je wtedy, kiedy można wydatować na ten czas jakąś epidemię. No i takie jedno z pytań badawczych, bo ja tutaj chciałbym tak powiedzieć to troszeczkę wszystko w formie takich pytań badawczych. Czy antropolodzy mogą w ogóle stwierdzić, że mają do czynienia z pochówkiem wampira? Więc jak to wygląda w terenie? Tutaj pokażę Państwu kilka takich pochówków starych, bardzo dawnych, które były odkopane przez badaczy w latach 40., 50., 60., 70. Ogólnie mniej więcej zanotowano tego typu pochówków kilkadziesiąt w Polsce, przy czym największe ich nagromadzenie było na ziemi kujawskiej w Dolinie Środkowej Wisły i na Podkarpaciu Małopolsce, prawda, południe, prawda. Tutaj najwięcej zdecydowanie ich było, czyli centralna Polska i południowa. I okazało się po analizach antropologicznych, po dotarciu do dokumentacji tych grobów, że wbrew pozorom nie było ich tak dużo, bo bardzo wiele z tych pochówków, które określone zostały jako antywampiryczne, takimi nie była. A dlaczego na przykład? Jakiś sztandarowy pochówek z Adolfina koło na Kujawach przykładowo, napisano, że czaszka spoczywała w stopach zmarłego. Jak się dotarło do materiału, to okazało się do rysunków, że górna część czaszki spoczywała w stopach, a żuchwa w anatomicznie przeznaczonym jej miejscu. No to już jako antropolodzy wiemy, że mieliśmy do czynienia z jakimś naturalnym, pośmiertnym stoczeniem, a nie zaś z zabiegiem. I tego typu różnych wytłumaczeń było bardzo dużo. To spowodowało, że jeżeli byliśmy w swoich badaniach bardzo sceptyczni, prawda, czyli uważaliśmy, że wszystko da się jakoś naturalnie wytłumaczyć, no to tych pochówków było kilkanaście, można powiedzieć, na skalę Polski. Takich, że na pewno zastosowano tego typu zabiegi. I tutaj, jak Państwo widzą, on pozornie, ten środkowy szkielet, się niczym nie różni, natomiast on jest położony w pozycji odwrotnej. Państwo widzą, że łopatki są na górze, a więc księża, bo w większości notatki, jakie mamy źródłowe, pochodzą z zapisków kościelnych od księży i to też proszę zobaczyć, skoro księża mówili, jak unicestwiać upiory, czy strzygi, czy wampiry, to proszę sobie wyobrazić światopogląd tych ludzi, którzy nie byli jako tako wykształceni i którzy rzeczywiście reprezentowali znacznie niższy poziom umysłowy. Przy czym ja tu chcę od razu wytłumaczyć, że panteon wierzeń słowiańskich był bardzo duży, tak jak powiedziałem, i coś trzeba było z nim zrobić. Tak jak dziś Państwa nie dziwi, że na przykład na święta obieramy sobie, że malujemy sobie jajeczka, czy na inne święta ubieramy choinkę, czy obchodzimy takie święta jak śmigus, dyngus, czy zielone świątki na Urzeczu, tutaj dochodziło do walki Kościoła z dawnymi wierzeniami i zamiany ich na święta kościelne. I to się odbywało na bardzo szerokim polu i też dotyczyło także tych naszych nieszczęsnych upiorów, wampirów. A to dlaczego? Że one jakby zostały wprasowane, włożone w taki feudalny obraz piekła, a więc mieliśmy Lucyfera i różne inne tam diabliki. No i na przykład jakiś szósty czy siódmy rząd tego piekła to były jakieś właśnie niechrzczeńce, porońce, strzygi, upiory i tak dalej. I
tak jak nie dziwią nas egzorcyzmy przykładowo robione przeciwko jakimś duszom potępionym, tak samo zwalczano tego typu zjawiska jak wampiry. Po prostu wierzono, że to coś może dać. I dlaczego powiedziałem ten taki pasus o tym właśnie, o księżach i o tych zapiskach? A to dlatego, że księża napisali na przykład tak, z południowej Polski. Kazałem go na gębę położyć, tak właśnie to wygląda, ale tejże nocy powiadano, że znowu wyszedł i szkodził mieszkańcom. No to panowie parafianie postanowili, ażeby mu szyję odciąć rydlem i odtąd całe zło ustało i był spokój, prawda? Czyli dwa zabiegi wykonali i uważali, że ten zły duch, ten diabeł, jak można określić, wampir, poszedł sobie gdzieś w dal. No i tutaj jeszcze widać, że nogi i ręce też były krępowane, czyli ogólnie chodziło o to, żeby tego typu istota nie wyszła z grobu, prawda? Czyli dlaczego kazali kłaść na gębę? Aby się w ziemię wgryzał, czyli żeby po przebudzeniu wchodził w głąb tej ziemi, a nie na zewnątrz, prawda? I tego typu pochówki odnosiły się także do dzieci. Czasami się zdarzało, że na przykład urodziło się martwe dziecko albo jakieś poronione i też obawiano się tego typu dusz albo tego typu zmarłych, że one jako że nie zaznały jeszcze życia i jego uciech, jak to mówiono, będą nam szkodzić i straszyć nas po śmierci. I stosowano bardzo podobny zabieg antywampiryczny, polegający na tym, że tego typu ciałko wkładano do naczynia takiego, no tak jak coś w rodzaju garnka, prawda? Tak jak taka zastępcza trumna, można powiedzieć. I ten garnek stawiano w ziemi dnem do góry. I też są opisy, że to miało na celu, że po przebudzeniu takie dziecko będzie wchodzić w głąb ziemi, a nie przyjdzie mu do głowy nas straszyć. I tego typu pochówków dzieci przykładowo jest znanych kilkadziesiąt, całe północne Mazowsze, dominuje to, ale też okolice Przemyśla na przykład. O tym się mało wie, mało słyszy, ale te pochówki są przeważnie nie na cmentarzach, a poza cmentarzem, albo przy kapliczkach na wsiach, albo przy krzyżach na rozstajach dróg, prawda? Czyli tego typu, jak czasami znajduje się, albo też była tradycja, która była bardzo stara, że wkopywano je w miejsca dawnych cmentarzysk archeologicznych. Czyli często wiedzieli ludzie, że na przykład jak orze na polu, to wychodzą jakieś kości, jakieś różne ceramika i nazywano takie miejsca żalami często. I wiedzieli, że to jest jakiś cmentarz, żal jakichś ludzi, którzy żyli przed nimi. I bardzo często, że pogańskie ludności. I bardzo często na tego typu cmentarzyskach, tak jak Cichowo, Żumiech, Serock, bardzo dużo miejsc, wkopywano obrudnice ostatnio też taki. Także bardzo wiele takich miejsc jest wkopywano takiego typu garnki i my dzisiaj znajdujemy właśnie garnek, który jest znacznie późniejszy i zawiera szczątki dziecka. Inny przykład grobów, Stary Brześ Kujawski tutaj na przykład, gdzie właśnie głowa zmarłego była ścięta, oczywiście po śmierci, to nie było żadne, nic go nie bolało, można powiedzieć, i złożona w stopach. Co to miało za zadanie? Jak to znowu opisy źródłowe mówią, miało to na celu, że wierzono, że jeżeli taki wampir albo upiór się przebudzi, no to będzie starał się dostać do tej głowy. Jeżeli się do niej nie dostanie, to będzie wszystko w porządku, będzie zabezpieczony człowiek. A jeżeli, jak to pisano, się dostanie, to wyjdzie, to weźmie ją pod pachę i pomaszeruje, bo tak właśnie pisano. A więc czasami się zdarzają jeszcze takie przypadki grobów, jak na przykład, być może ktoś z Państwa słyszał, niedawno odkryty cmentarz w Gliwicach, taki budowano obwodnicę miasta i znaleziono cmentarzyk, gdzie wszystkie praktycznie groby, wszyscy zmarli, byli w jakiś sposób zabezpieczeni, głównie w ten sposób, jak to widać, i jeszcze mieli cegłówkami odgrodzone ręce
prawda? Czyli żeby nie przyszło mu do głowy jednak się schylić jakoś, prawda, po tą głowę. Także ja zaraz pokażę Państwu taki pochówek z Gliwic. No tutaj całe National Geographic przyjechało wszyscy, bo to było bardzo spektakularne, że w Polsce cały cmentarz był z zabiegami antywampirycznymi. Ale powiem Państwu więcej. W XX już wieku, w latach 50. przenoszono cmentarzyk grekokatolicki pod Rzeszowem i jak się okazało, prawie każdy zmarły był zabezpieczony. A to kołek, a to głowa, a to coś tam. I przerazili się ci ludzie, co to przenosili. No i wezwano etnologów, prawda, żeby tam jakieś badania zrobili pośród tej ludności, dlaczego tak robią. No i co się okazało? Ludzie powiedzieli, że nie, oni w to nie wierzą, ale tak na wszelki wypadek, żeby nie przyszło do głowy komuś nas z nich straszyć, prawda? Czyli jakby te wierzenia już jakby były wtórne dla nich, ale nie zaszkodziło tego robić. Ja powiem Państwu więcej, że my sobie nie zdajemy sprawy, że dzisiejsze uroczystości pogrzebowe również mają charakter pożegnalno-antywampiryczny. Tylko nikt sobie nie zdaje z tego sprawy. Oczywiście nie jest to już kołkowanie ani nic takiego, ale zabijamy trumnę gwoździami, sypiemy ziemię na trumnę, żeby go pożegnać raz na zawsze. Do lat 60. jeszcze się ciernie rzucało na trumnę, żeby się pokaleczył, jak będzie wychodził. Zakrywało się lustra, żeby go nie zobaczyć. Wynosiło się nogami do przodu, żeby zmylić mu drogę, żeby czasami nie przyszło mu do głowy wrócić. Tak więc robimy szereg czynności, które mają charakter antywampiryczny, a nie tylko pożegnalny, tylko że sobie z tego sprawy zupełnie nie zdajemy, prawda? Jak to było żywe, proszę sobie pomyśleć, na przykład podczas pierwszej wojny też jest taki odnotowany przypadek, że stał front i bardzo Niemcy z Polakami wtedy tam walczyli, czyli jak to pewnie w pierwszej wojnie bywało, Polacy z Polakami, bo na wszystkich frontach mieliśmy wszystkich. I o co chodzi? Bardzo dużo po bitwie zostało Niemców, których kazano miejscowym chłopom pochować. No i z racji, że oni już parę dni tam leżeli, dwóch podoficerów i jednego oficera konkretnie przebito kołkami, bo byli bardzo opuchnięci według chłopów i że to strzygonie, którzy na pewno wyssali krew, prawda? No z racji, że to była jeszcze pierwsza wojna, nie tak okrutna jak druga, no to dostali jakąś karę tam i ich puścili wolno, ale no, tego typu przypadki są jeszcze notowane. Inny przypadek, powiem Państwu też ciekawostkę od razu. Radomsko, niedaleko Łodzi, lata 30. Mężczyzna zapada w letarg albo w trans kataleptyczny. Tego typu przypadki są znane, czyli funkcje życiowe prawie zanikają, że puls jest raz na minutę albo rzadziej. Uznano za zmarłego mężczyznę starszego, że to był lipiec, zdawano sobie sprawę z rozkładu ciała i w zasadzie następnego dnia czy dzień później już organizowano pogrzeb. I kiedy kobiety śpiewały pieśni przy trumnie, jak to dawniej na wsiach bywało, no niestety zmarły wypuścił gromnicę i się poruszył, prawda? No oczywiście z krzykiem wybiegły te kobiety, strzygoń, prawda? Że to nie było już pojęcia, że on się obudził, tylko strzygoń. No i jak to się skończyło? Co odważniejsi mężczyźni z kłonicami i z drągami wbiegli tam, dostał uderzony w głowę, ścięto mu głowę, bo zastali go w pozycji siedzącej z rękami, prawda, który chciał żeby go wyjęli. I jaka była konkluzja, że cała wieś się podpisała krzyżami, że dobrze zrobili, uważają, że dobrze zrobili, ponieważ strzygoń już więcej nie próbował z trumny wychodzić. Także proszę zobaczyć, jaka ciemnota jeszcze była w latach 30., prawda, a my mówimy tutaj o średniowieczu. No ale to oczywiście jest przypadki marginalne, prawda, ale się zdarzały. Tutaj proszę zobaczyć te Gliwice słynne, czyli mamy właśnie
te cegłówki, które odgradzają nam już jeszcze dłonie, żeby nie uchwycić. I ci zmarli, te głowy są wszystkie złożone między nogami tutaj, prawda, czyli z dala od miejsca anatomicznego. No i to była sensacja ogromna, bo oni nie wiedzieli, co z tym w ogóle zrobić, bo co kopną dalej, to znowu następny i tam było ich bardzo dużo. Nie wiem w końcu, jak to się skończyło. Podobna sytuacja była też pod krakowskim rynkiem. Też znaleziono tego typu pochówki, no ale w końcu ich jakoś tam pochowano. Tak, znakomitym. Tak, do badań DNA identyczne, idealne, prawda? Bo teraz oczywiście można sprawdzić, pobierając taki ząb z korzenia zębowego możemy ustalić tak zwaną haplogrupę, czyli grupę genetyczną, ustalić, czy on był Germaninem, Słowianinem, Ugrofinem, czy w ogóle z jakiego kręgu kulturowego się wywodził, czy był spokrewniony z resztą, czyli tutaj mamy badania autosomalne, a nie płciowe. I no, wiedza jest ogromna teraz, no, zmieniła się diametralnie. Tego typu pochówki jak przebicie kołkiem, jest ich 3-4 mniej więcej w Polsce. No tutaj jeszcze jest taki wariant, jeden ze Złotej Pińczowskiej, gdzie nóż został wbity w kręgosłup i zmarły został położony, związany i wrzucony, przykryty ciężkimi głazami. No tu pochówek z Radomia, gdzie mamy cały cmentarz, wszyscy leżą, jak Bóg przykazał, jak to się mówi, na wznak, a jeden za cmentarzem właśnie przykryty takimi kamieniami w pozycji skurczonej, związane ręce, związane nogi. Też prawdopodobnie mieliśmy przykład takiego pochówku właśnie antywampirycznego, bo też uważa się, że skutecznie było przygwoździć takiego upiora do ziemi, żeby z niej nie wyszedł. Inny przykład przygwożdżenia do ziemi z Wielkopolski, kiedy właśnie duży głaz uniemożliwia wyjście zmarłego z grobu. Dzisiaj groby budujemy, też sobie nie zdajemy sprawy, że to nie tylko znaczenie, ale też ciężar, który nam uniemożliwia kontakt. Kiedy to się zaczęło? Etnolodzy i w ogóle antropolodzy uważają, że prawdopodobnie strach przed zmarłymi zaczął się od tak zwanej inhumacji, czyli od skończenia się kremacji w X wieku i nagle pojawił się problem, że mamy do czynienia ze zwłokami, prawda, i musimy coś z nimi zrobić. Bo wcześniej, jak to było spalone i w ogóle dostawaliśmy urenkę, nikt się tego nie bał. To mogło stać na przysłowiowym kominku, prawda, i nikt się tego zmarłego nie bał. A tu nagle od chrześcijaństwa, od X, XI wieku, nagle zaczynamy obcować z ciałem ludzkim i ten strach zostaje zdwojony. Tak mi się wydaje, że duża w tym prawda. No tutaj taki pochówek z Dziekanowic, gdzie zmarła też była prawdopodobnie związana, położona, ale powiem, czym się wyróżniała. No ona miała 2,8 m wzrostu. Prawda? Czyli na średnią wczesnośredniowieczną, czyli około 1,50 m, 1,55 m, to już wysoka, prawda? To bardzo, bardzo wysoka. Także na pewno mogła budzić jakiś uzasadniony lęk. To jest słynna czaszka tak zwanego upiora, ale prawdopodobnie skazańca, znaleziona niedaleko Radomia i tutaj zmarły został przebity takim gwoździem, przy czym prawdopodobnie był to skazaniec, była to jedna, to nie był prawdopodobnie upiór, ale to była kara, ta głowa być może, że była przybita na przykład przy bramie jakiejś miejskiej albo w jakimś widocznym miejscu, żeby odstraszać na przykład ludzi przed gwałtami czy złodziejstwem, prawda, które mogły być jego udziałem, bo tego typu kary były też stosowane i bardzo trudno jest odróżnić, czy mamy do czynienia z zabiegami magicznymi, czy mamy do czynienia z dawnym systemem kar. No tutaj wchodzi cały szereg cech, czyli musimy mieć cały kontekst taki, żeby nam to potwierdziło, że dany pochówek jest antywampiryczny. No tutaj niby zwykły pochówek, a jednak sierp na szyi, prawda? Czyli
powstanie grozi, no tutaj Drawsko-Pomorskie, czyli mamy już krąg ten północny, ale też tego typu pochówki są dość dobrze znane. Jak Państwo widzą, wszystkie te pochówki, te cechy mają na celu uniemożliwienie wyjścia zmarłego z grobu. To jest główny cel, który przyświeca wszystkim tym pochówkom. I to, co powiedziałem, że my stosujemy w dzisiejszej takiej delikatnej formie, również ma na celu zabezpieczenie tego się przed ewentualnym wyjściem zmarłego na zewnątrz. Tak jak powiedziałem, żeby powiedzieć, że pochówek był antywampiryczny, musi o tym zdecydować cały kontekst archeologiczny. Kontekst archeologiczny jest niezwykle ważny, prawda? A więc musimy mieć grób na peryferiach cmentarza, czyli w jego nie w środku, tylko gdzieś na zewnątrz. Powinno nie być w takim grobie wyposażenia, czyli tak jak się dawało, nie wiem, kabłączki skroniowe, nożyki, jakieś paciorki, rozmaite rzeczy. On był przeważnie bez wyposażenia. Bardzo często ciało nie jest ułożone w pozycji wyprostowanej na wznak, tylko jakoś w jakiejś anormalnej, atypowej pozie, na przykład skurczonej albo odwrotnej, albo jakiejś jeszcze innej. No i oczywiście mieliśmy te celowe uszkodzenia, czyli na przykład odjęcie głowy i złożenie jej w stopach albo przebicie klatki piersiowej jakimś ostrym przedmiotem. Bardzo często się słyszy o sikowych kołkach na przykład. No, z materiału archeologicznego widać, że przebijano wszystkim, co mieli wówczas pod ręką, ząb od brony, gwóźdź, prawda, czyli nie musiał być to żaden kołek z odpowiedniego drewna. Aha. Bo tutaj się jeszcze nałożyło, późniejsza nasza wiedza o wampirach i w ogóle to, co my dzisiaj dysponujemy, to jest w zasadzie Hollywood i Bram Stoker, Dracula i tradycja rumuńskiej Transylwanii, prawda? I tutaj dwie rzeczy musimy rozróżnić. Tradycje tych słowiańskich upiorów, wampirów, prawda, średniowiecznych, tych naszych, można powiedzieć, rodzimych i tej całej hollywoodzkiej otoczki, która pojawiła się wraz z powieścią Brama Stokera Dracula i opartej na życiorysie Vlada Tepesza, Vlada Draculi, który żył w rumuńskiej Transylwanii i który tak naprawdę żadnym wampirem nie był. Był po prostu, no nie wiem, seryjnym mordercą, okrutnikiem. Mścił się całe życie za śmierć swojego ojca i wymyślał jakieś tam różne sposoby unicestwiania swoich wrogów prawdziwych i domniemanych. I całe wszystkie mity związane później z tym wampirem hollywoodzkim nie mają nic wspólnego tak naprawdę z tymi wierzeniami naszymi dawnymi. No przykładowo jakieś zamiany w nietoperza. No to nietoperze, wampiry, trzy gatunki znamy z Ameryki Południowej tylko i wyłącznie i zostały one odkryte przez białych ludzi, którzy dotarli tam w XVI wieku. Czyli już mamy rzecz dość późną, przynajmniej XVII-XVIII wieczną, a nie średniowieczną. No u nas dwie są takie tradycje, która jeszcze wchodziła, oprócz słowiańskiej jeszcze widać, że jakieś tam wierzenia mogły być związane z tą tradycją grecko-łacińską. Między innymi pozostałością jest na przykład to, że na wsiach bardzo często się mówiło strzyga albo strzygoń. To jest związane ze słowem strix, czyli sowa i z nocnym działaniem sowy i nocnym działaniem upiorów, prawda, których się boimy. Także no, tutaj widać pewne nawiązanie do tego nocnego trybu życia. Później z medycyny możemy na przykład dowiedzieć się o takim czymś jak porfiria. Jest taka choroba, między innymi oparta na niedoborach chemu i ona się dość rzadko występuje, ale charakteryzuje się tym, że mamy permanentny światłowstręt, możemy chodzić tylko w nocy, ponieważ skóra nam pęka, jeżeli chodzimy w dzień. Kły są obnażone dość u takiego człowieka. Ma chroniczny wstręt na alaninę, którą zawiera między innymi czosnek. I
Można by powiedzieć, że no wampir w 100%. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jeżeli tego typu choroba pojawiła się gdzieś na jakiejś zapadłej wiosce, no to mówiono o niej 100 albo 200 lat i mówiono, że żył tutaj taki i taki człowiek. I tego typu mity rodziły się właśnie w ten sposób. Albo ktoś właśnie zapadł w letarg czy transkataleptyczny i wykopywano, dochowywano kogoś w danym grobie i zobaczyli, że był w jakiejś konwulsyjnie wykrzywionej pozie albo no, obudził się w trumnie, mówiąc inaczej. To się zdarzało bardzo często kiedyś wobec niskiego poziomu medycyny. I też o takim przypadku mogli opowiadać po prostu przez kilka pokoleń, że coś takiego miało miejsce. I stąd te wszystkie mity, legendy się rodziły. No i teraz wracamy do tych naszych upiorów. Czy antropologia może nam pomóc w rozwiązaniu tychże pochówków? Możemy zadać sobie takie pytanie, czy istnieje jakaś w ogóle taka współzależność pomiędzy odmiennym sposobem pochówku, czyli jakimś nietypowym, a jakimś innym wyglądem zmarłego, prawda? Czyli reasumując, czy te wszystkie pochówki, które znamy z Polski, czymś się charakteryzowały? Czy ludność w nich pochowana, ludzie w nich pochowani odróżniali się od reszty, czy też nie? I to jakby było dla mnie najważniejsze, no bo w tym momencie wiemy, czy ten wampiryzm miał tkwił w cechach fizycznych zmarłych, czy w cechach ich psychiki, której nie jesteśmy w stanie zdiagnozować. No i powszechnie wiemy właśnie ze źródeł pisanych, z etnografii, o takiej wrogości ludności wiejskiej, chłopskiej wobec wszystkiego, co inne, co obce, wobec wszystkiego, wszystkich ludzi, którzy odbiegali w jakiś sposób wyglądem czy zachowaniem od reszty. No i część z tych cech, które posiadali, które opisywali ci rozmaici ludzie, pisarze, można oczywiście odnaleźć w materiale kostnym, bo pozostawiają tego typu ślady. Wydaje się, że właśnie te cechy zmarłego, te nietypowe cechy osobnicze zmarłych mogły być takim znakomitym czynnikiem, dość ważnym, który powodował, że wydzielano daną jednostkę poza nawias społeczny. Czyli, że taki upiór, taki wampir, taki strzygoń mógł posiadać jakieś cechy fizyczne, które wśród mieszkańców budziły lęk. I to powodowało, że tego typu osoby traktowano najczęściej inaczej za życia i inaczej po śmierci, prawda? Za życia zwykle się ich obawiano albo stroniono o nich. Często takie domy znajdowały się gdzieś na kolonii albo niby leczono się u takich jakichś na przykład zielarzy, ale budzili oni powszechny lęk. No i później po śmierci, w chwilach zagrożenia, często te osoby stawały się ofiarą praktyk antywampirycznych. Te wszystkie nietypowe cechy osobnicze można podzielić na takie dwie grupy, a więc możliwe do identyfikacji w materiale kostnym. No i tutaj mamy na przykład trwałe kalectwo, między innymi jak ktoś posiadał garb jakiś, na przykład gruźliczy albo inny, był kulawy, czy też posiadał jakieś okaleczenia ciała, na przykład nie miał ręki, nie miał nogi, był karłem, był bardzo wysoki, czy też miał patologiczne uziębienie. Bo dzisiaj jest to proste, mamy stomatologię estetyczną, ktoś ma krzywe zęby, czy ma hiperdoncję przykładowo, czyli nadzębność, czyli ma więcej zębów niż trzeba, no to sobie wyrywa, przesuwa łuk i tak dalej, nie ma problemu z tym. No a wówczas było tak, że kto się rodził z takimi zębami, no to taki umierał, prawda? No niestety nie miał innego wyjścia, a ludność tolerancyjna była niekoniecznie bardzo.
No i oczywiście mieliśmy też cechy niemożliwe do identyfikacji, a które są wymieniane w źródłach, takie jak zajęcza warga, owłosiona wewnętrzna strona dłoni, zrośnięte brwi, rude włosy, sinność, opuchnięcie twarzy, no tego typu w zależności od okresu, od miejsca. To się brało stąd, że przykładowo taki człowiek z dużym nadciśnieniem albo z jakąś chorobą inną był na przykład bardzo czerwony i wyglądał opuchnięty, że myślano, że być może, że on się opija naszą krwią, prawda? Tak więc wynikało to z nieznajomości rozmaitych chorób, które były, no na przykład jakieś odmiany anemii, które możemy stwierdzić na szkielecie, bo mamy przykładowo w stropie oczodołu, jeżeli taka perforacja występuje albo na czaszce, no to bardzo często u zmarłego, zmarły cierpiał na anemię, był na przykład blady i jakąś taką miał twarz, prawda, która mogła sugerować, że on tam nie sypia zbyt dobrze, prawda, tylko gdzieś tam sobie łazi. No i wydaje się, że do najistotniejszych cech, które należałoby przy wampiryzmie uwzględnić, to są tak zwane schorzenia wrodzone, czyli rozwojowe, czyli to, na co nie mamy wpływu, w czym się genetycznie, z jakim genetycznie bagażem się rodzimy. No i tutaj właśnie mogą być ubytki kończyn, zaburzenia rozwojowe kręgosłupa, czyli na przykład bloki kręgów, że przykładowo ktoś, kto długo pracował na roli w pozycji takiej na przykład z motyczką, no to po paru latach miał kręgosłup w jednym kawałku, zrośnięty w pałąk, prawda, od szyi po lędźwia i tak naprawdę no, to dotyczy głównie starszych osób dzisiaj, prawda, że jeżeli ktoś nie rusza się jakoś za dużo, no ale często na przykład widzą Państwo taką sytuację, że na przykład jakiejś starszej pani przy kościele, czy gdzieś tam moneta upadnie albo torebka, prawda, no to zauważcie Państwo, że ona zawsze będzie się schylać w ten sposób i ten, a nie schyli się kręgosłupem, prawda, bo bardzo często jest tak, że robią się już bloki kręgowe i ona ma kręgosłup w jednym kawałku. I kiedyś, jak mieliśmy do czynienia z monotonną, ciężką pracą, te bloki kręgowe dotyczyły osób znacznie, znacznie młodszych, prawda, i to często wyglądało dość, poza tym przeżywalność była zupełnie inna. No jeszcze w lalce, prawda, jest 50-letni starzec wpadł pod koła rozpędzonego dyliżansu, prawda? Czyli proszę sobie wyobrazić, jak w XIX wieku, jakie było pojęcie o starości, prawda? A co dopiero o średniowieczu, gdzie średnia wiekowa dla mężczyzn wynosiła 28-30 maksymalnie lat. Oczywiście to wiązało się z dużą śmiertelnością dzieci, z wojnami, z rozmaitymi chorobami, ze słabym poziomem medycyny. Niemniej jednak średnie były dość znacznie, znacznie niższe. Kręt szyi powodujący jakieś tam wygięcia, prawda, nienaturalne. Achondroplazja to jest inaczej taka karłowatość, prawda, achondroplastyczna, czyli taka proporcjonalna, można powiedzieć. Gigantyzm, czyli bardzo wysoki wzrost połączony był z tak zwaną akromegalią, czyli mieliśmy bardzo duże ręce, bardzo duże usta, bardzo duże, no wszystkie te zakończenia, można powiedzieć, ciała. Choroby umysłowe. Często na przykład jest bardzo malutka czaszeczka, prawda? Czyli proszę sobie wyobrazić, że jak człowiek się rodzi, to ma na czaszce tak zwane szwy czaszkowe. Ma szew wieńcowy, szew czołowy i szew węgłowy. I teraz, jeżeli te szwy nam się za szybko zrosną, to dochodzi do wzrostu ciśnienia śródczaszkowego i do tak zwanego debilizmu, prawda? Czyli mamy, po prostu ten mózg się nie może rozwijać i ciśnienie bardzo, bardzo silnie rośnie. Natomiast może być też w drugą stronę, że te szwy w ogóle się nie chcą zarastać i dochodzi do wodogłowia, czyli właśnie takiej makrocefalii, jak to my nazywamy. No i również powoduje to zmiany umysłowe, ale też szybszą śmierć. No i takie cechy jak skrzywienie przegrody nosa. My na to nie zwracamy uwagi dzisiaj specjalnie, ale kiedyś to miało znaczenie, na przykład, że ktoś mógł mieć na tyle krzywą przegrodę, że na przykład jak mówił, świszczał albo coś tam, prawda, jakoś inaczej się wysławiał i już mógł budzić jakiś strach u
reszty osób. Konieczne też jest odnotowanie wszystkich chorób zapalnych, takich jak gruźlica, trąd, prawda, czyli mamy jakieś wyraźne zmiany na ciele, krzywica, anemia, więc choroby układowe, ale też urazy, czyli braki kończyn, trepanacje, przykładowo trepanacje czaszki bardzo często w materiale występują, a to jest też jakby zmniejszenie ciśnienia śródczaszkowego przy chronicznych na przykład bólach głowy, wykonywane jeszcze do dzisiaj i rzeczywiście dające efekty, no ale oczywiście jest szkaradna blizna i wygląda to już nieciekawie i też mogło budzić lęk. No, schorzenia narządu żującego to, co już wspomniałem, hiperdoncja na przykład, czyli nadzębność, albo hipodoncja, czyli niedozębność, na przykład 3-4 zęby w ogóle, prawda, w jamie ustnej od początku, prawda, bo no, były też przypadki takie, które się zdarzają także do dzisiaj, że na przykład, że dziecko się rodziło z zębami, bo w okresie epigenezy, czyli właśnie tej fazy płodowej, zęby się wyrżnęły i urodził się już z zębami. Coś poszło nie tak, prawda, i tak wyszło. I takie przypadki też, jeżeli się zdarzyły jednostkowo, mogły być przyczyną jakichś właśnie wampirycznych opowieści. Po przebadaniu tego materiału, do którego dotarłem, okazało się, że 80% z tych szkieletów miało jakieś znamiona patologii, prawda? Czyli rzeczywiście tu chodziło o to, że obawiano się inaczej wyglądających ludzi. Tak jak w starożytności strącano tego typu osoby ze skały przykładowo, tak samo tutaj ta tolerancja nie poszła aż tak za mocno w bok, ponieważ no, kołkowano czy ścinano im głowy, prawda? Ale już no, nie za życia, prawda? Bo wiadomo już kontekst archeologiczny mówi, że te wszystkie zabiegi były wykonywane po śmierci, prawda, czyli później. I 80% z tychże szkieletów, do których dotarłem, właśnie to tak, albo zmarli byli za wysocy, tak jak tam 2,8, albo 1,30 m, prawda, czyli troszeczkę za mało. Albo na przykład jakiś bardzo silny garb, albo jakieś nie tak ustawione zęby, albo jakaś krzywa przegroda nosowa właśnie. Wydaje się, albo na przykład wszelakie złamania wielokrotne, które skracały kończyny, prawda, że na przykład ktoś miał, dzisiaj się założy but ortopedyczny, kiedyś musiał kuleć, prawda, i też jakoś wzbudzać strach. Tego typu groby, to właśnie tego typu przypadki może nie wyglądają dla Państwa ciekawie, bo tutaj nic nie ma nadzwyczajnego. Tutaj tylko jest pokazane, że kości piszczelowe, czyli tutaj podudzia, są, jedna jest skrócona po wielokrotnych złamaniach. Są też właśnie schorzenia wrodzone, typu ubytki kostne, tak jak tam widać, które tak naprawdę powodowały tylko duże problemy w lokomocji, prawda, czyli w chodzeniu i na pewno te ubytki tkanki kostnej wpływały na i wygląd, i sposób lokomocji danej osoby. No i to, co powiedziałem, te kręgosłupy, prawda, czyli mamy kręgosłupy zrośnięte w jeden kawałek, prawda, czyli od kręgu szyjnego pierwszego po kręgi lędźwiowe mamy wszystko zrośnięte w pałąk i to powodowało, że jeżeli ten kręgosłup zrósł się krzywo, no to oczywiście ta osoba była na przykład mocno pochylona i też jakoś mogła być budzić lęk. No oczywiście anomalie uzębienia, tu niby pozornie jest wszystko w porządku, ale tam jest hiperdoncja, czyli dwa rzędy zębów, czyli mamy właśnie dwie kategorie, te same kategorie zębów, tylko że w dwóch rzędach. I tego typu schorzenia narządu żyjącego się zdarzały bardzo często w materiale, ponieważ, tak jak powiedziałem, medycyna estetyczna, znaczy somatologia estetyczna nie istniała, tak więc mieliśmy wszystko związane z tym, co odziedziczyliśmy po przodkach.
na końcu powiem Państwu, w jakim i w ogóle, co ja o tym sądzę, ale ogólnie można stwierdzić po badaniach antropologicznych, które wcześniej nigdy nie były robione jakby na tego typu pochówkach, że istnieje na pewno współzależność pomiędzy odmiennym sposobem pochówku, tym dziwnym sposobem pochówku, a niektórymi cechami osobniczymi zmarłych, czyli właśnie, że ich wygląd był wyraźnie ważny, był jedną z przyczyn, dlaczego tak, a nie inaczej ich pochowano. Więc wydaje się, że te indywidualne cechy zmarłego, właśnie tak jak powiedziałem, ta kulawość, garbatość, czy gigantyzm, czy karłowatość, mogą być takim jednym z wyróżników pochówków antywampirycznych, przy czym oczywiście nigdy nie będziemy mieli pewności, czy ta pozostała część, no te 20% w tym momencie albo 30%, nie tkwiła w sferze psychicznej, prawda? Czyli tego nie jesteśmy w stanie na materiale kostnym stwierdzić, ale rzeczywiście mogło tak być, że zajęcie konkretne też mogło wpływać na potraktowanie po śmierci. Konkluzja jest mniej więcej też taka, że no w tym wampiryzmie współczesnym, hollywoodzkim, wszystko jest ładne, wesołe, prawda, i przystojne, i w ogóle, prawda, happy. A tak naprawdę no ten nasz słowiański wampir, no to jest jakaś taka biedna, patologiczna istota i trzeba by się zastanowić w ogóle nad takim czymś, żeby odkłamać te nasze słowiańskie wampiry, czy wampirami nie byli bardziej posądzający niż posądzeni, prawda? Bo to oni byli żądni krwi i szukali łatwych rozwiązań w chwilach zagrożenia, a nie ci biedni ludzie, którzy no nie mieli wyjścia, że się tacy, a nie inni urodzili, prawda? I tak naprawdę tutaj można by przewrotnie zamienić ten wampiryzm, że to bardziej świadczy, jest to skrajny objaw naszej ludzkiej nietolerancji, która kończyła się tego typu zabiegiem, a nie zaś jakimś aktem miłosierdzia. I wydaje się, że ten wampiryzm cały czas ma się dobrze dość, bo może już nikt nikogo kołkami nie przebija, prawda, ale w jakichś mniejszych społecznościach, z dala od traktów komunikacyjnych, no, ktoś ma inne włosy, inaczej się ubiera, innej muzyki słucha albo nie pasuje do reszty społeczności i często jest też w jakiś sposób izolowany albo nieraz pobity, nieraz jakoś, prawda, sekowany ze względu na swoją inność i tak naprawdę mechanizm jest identyczny, prawda? Nikt nikogo już nie kołkuje, ale ta inność, ta odmienność, prawda, i ta nieprzystawalność do reszty społeczności jest nadal jakoś sekowana, no można powiedzieć, prawda? Tak więc wydaje się, że mechanizm jest dość pospolity i prosty. Często wynikał, można tylko tych ludzi usprawiedliwiać, że on często wynikał z ludzkich lęków i ze strachu, prawda, że boimy się o swoje życie i staramy się zabezpieczyć przed ewentualnym zagrożeniem. Natomiast efekt kozła ofiarnego działa skutecznie, myślę, że do dziś. A więc tak, jeśli chodzi o samą taką genezę tego wampiryzmu, bo rzeczywiście tak, na cmentarzyskach germańskich, rzędowych, w Anglii, w Azji, czy w Chinach nawet, prawda, występują tego typu groby i tego typu zabiegi są spotykane, że wydaje się, że takiej genezy tych zabiegów antywampirycznych należałoby szukać w jakichś paleolitycznych wspólnotach pierwotnych i takim odwiecznym lęku człowieka przed zmarłym, przed śmiercią, prawda, przed przemijaniem. I tak naprawdę tylko Słowianom możemy powiedzieć, że zawdzięczamy to, że oni zawsze byli bardziej tacy mistyczno-magiczni niż można powiedzieć, że przewrotnie powiedzieć, nie przeszli reformacji, nie przeszli tego szkiełka i oka i tak naprawdę z tym swoim bagażem średniowiecznym wkroczyliśmy w romantyzm
i w nowoczesność, więc współczesność. Tak więc w dużej mierze wydaje się, że to jakby istota duchowa, poziom duchowy Słowian zdecydował, że to u nas przetrwały właśnie przetrwała ta wiara w wampiry bardzo długo, a w innych społecznościach nie.

0: Dzień dobry, witam Państwa. Tutaj chyba wszystkie, dziękuję bardzo. Tutaj chyba wszystkie informacje są. Właśnie ja się nazywam Alicja Urbanik-Kopeć, pracuję w Instytucie Historii Nauki PAN, czyli piętro niżej, ale oprócz tego współpracuję z Archiwum Kobiet IBL PAN, które właśnie tutaj organizuje te trzyczęściowy blok wykładów, także zachęcam do zostania po moim wykładzie, ponieważ dwa następne również są bardzo ciekawe i prowadzą je wspaniałe badaczki, z którymi mam przyjemność współpracować. Tak jak Ania wspominała, ja wydałam dwie książki. Moja poprzednia książka to była książka o robotnicach fabrycznych, Anioł w domu, mrówka w fabryce. Teraz na najnowsza to jest właśnie Instrukcja nadużycia, historia kobiet służących w XIX-wiecznych domach. No i też dzisiejszy wykład dla Państwa to jest takie podsumowanie trochę. Chciałam opowiedzieć o służących, tak jak właśnie tu widnieje, w XIX-wiecznych domach. Natomiast od razu mówię, że to jest tylko po prostu takie trochę kilka informacji z wierzchu, bo mimo, że mamy 40-45 minut, to nie da się zawrzeć naprawdę całej specyfiki tego problemu w tak krótkim czasie. Dlatego jeżeli będą Państwo oczywiście zainteresowani, no to zachęcam do dalszej lektury, niekoniecznie tylko mojej książki, ponieważ też inne teksty na ten temat ciekawe się pojawiały. Dobrze, ale myślę, że możemy w takim razie zacząć. To zaczniemy od kilku liczb. To ich jest niewiele, to jest, od razu mówię, jedna tylko z dwóch plansz, w których są jakieś cyfry, potem będzie ciekawiej. Tak naprawdę, jeżeli badamy demografię i w ogóle grupę zawodową, czy też grupę społeczną, w skład której wchodziła służba domowa i służba żeńska przede wszystkim w XIX wieku, no to niestety nie mamy dostępu do jakichś takich bardzo długotrwałych, rzetelnych informacji, długotrwale zbieranych. Mamy takie punktowe, różne spisy ludności, które się co jakiś czas pojawiały, punktowe dane demograficzne z tym związane. Szczególnie jeżeli chodzi o Królestwo Polskie w drugiej połowie XIX wieku. Także te dane, które ja tutaj mam, one są punktowe, no ale też pokazują taki obraz, że możemy mieć chociaż takie ogólne pojęcie na temat tego, mniej więcej o jakiej grupie społecznej mówimy. No więc w 1882 roku w Warszawie pracowało 38 tysięcy służących, w 1897 51 tysięcy służących. Co to oznaczało? Biorąc pod uwagę wielkość Warszawy, wówczas, że między 20 a 30% pracujących zawodowo w miastach ludzi to byli służący. To bardzo dużo. I kobiety, i mężczyźni, ale za chwilę powiem a propos kobiet w ogóle, ponieważ tutaj mam dane z Galicji, no, z Krakowa. W 1882 71 osób na 100 pracujących właśnie w służbie domowej to były kobiety. Potem w Warszawie w tym samym roku 76 osób, czyli 76%, tak? W Warszawie w 1921, czyli już po I wojnie światowej, 98 na 100.
1: Ale na ile osób mieszkających też? Nie, 98% kobiet
0: na 100. Tak, tak.
1: Ale służących czy w ogóle pracujących?
0: Nie, służących, wśród służących, tak.
1: Ale ile osób
0: No, jeżeli mamy 30% pracujących zawodowo, nie jestem tego pewna, ale jeżeli mamy 30%, informacja, która jest tu istotna, to jest ta, że to jest między 20 a 30% pracujących zawodowo w miastach. No, jeżeli liczymy na całe miasto, to myślę, że taka informacja jest bardziej jakby wskazująca na to, prawda? Ile to jest, jaka to jest część siły roboczej miejskiej. Dobrze. Mhm. Dobrze, wiek i pochodzenie. Znowu dane szczątkowe, ale jednak coś mówiące. Mam dla Krakowa i dla Warszawy. W Krakowie bardzo niewiele służących miało poniżej 14 roku życia. A tu mówimy już o samych kobietach, tak? To są tylko. O samych kobietach. To są tylko kobiety. Poniżej 14 roku życia 3%. Między 15 a 19 lat 20%. Między 19 a 24 30%. Następne 30%. I później, no tak, między 24 a 40. I potem tylko 17% służących miało powyżej 40 lat. Służących kobiet. Odwrotnie. Służących miało powyżej 40 lat. Co tak naprawdę oznacza, że w większości te dziewczyny, to były te kobiety, te dziewczyny, to były młode osoby. No to fakt, dla którego one, odchodziły ze służby w wieku między 30 a 40 rokiem życia najczęściej, no to było kilka kwestii. Jedna z nich to oczywiście małżeństwo, tak? Dziewczyny wychodziły za mąż. Inna z kolei to fakt, że to praca na służbie była niezwykle wyczerpująca fizycznie. Oczywiście jako praca fizyczna na przełomie XIX i XX wieku tym bardziej, ponieważ trzeba było wykonywać czynności, które dziś wykonują za nas maszyny oczywiście. No i po prostu te kobiety odchodziły z tej pracy ze względu na problemy ze zdrowiem. To często były takie typowe związane z pracą fizyczną. To była przepuklina, to były choroby stawów, to były choroby kręgosłupa różnego typu, ale też takie choroby związane z płucami i też z po prostu ciężką pracą i jednocześnie z średnim żywieniem i po prostu wyczerpującą. Aha, reumatyzm też często się pojawiał, tak? Praca związana z tym, że długie trzymanie rąk w wodzie przy okazji różnorodnych prac domowych. Więc to mniej więcej tak wyglądało. I znowu, nie dość, że były młode, tak możemy ogólnie powiedzieć, że były młode, to oprócz tego były przyjezdne. W Warszawie to są dane na ten rok 1882 znowu. 86% służących to przyjezdni spoza miasta. Mówię tutaj o kobietach i mężczyznach, czyli w ogóle służba domowa. Służba domowa to był zawód, który wykonywali przyjezdni, którzy wykonywali ludzie, którzy się nie urodzili w mieście. A wśród kobiet służących, 85% z nich przyjechało spoza miasta. Jako do służby w domu. Więc nie dość, że młode kobiety, to jeszcze kobiety, które nie urodziły się i nie mieszkały przez pierwsze lata życia w mieście, w którym następnie pracowały. To informacja, którą myślę możemy zapamiętać na później, bo ona być może będzie miała pewne konsekwencje. Przy okazji tutaj po prawej stronie to jest, ja nie wiem jak dobrze Państwo to widzą, ale to jest okładka książki poradnika dla służących, który nazywał się Dobra Służąca, to był poradnik. No tutaj mówi zresztą tytuł sam za siebie, co powinnam wiedzieć o służbie i na służbie. Z 1909 roku wydany przez Elżbietę Bederską, która wyjaśniała służącym jak powinny dobrze służyć i jak powinny dobrze pracować. Teraz pytanie, jakie były te służące, tak? No tego oczywiście nie możemy stwierdzić z zupełną pewnością, ale pewną informację na temat stereotypów, z którymi te służące musiały się mierzyć, czy jak stereotypowo o nich myślano, pokazują nam karykatury. To są karykatury w większości wykonywane przez Franciszka Kostrzewskiego, który publikował je w tygodniku Ilustrowanym, ale one się też pojawiały w różnych pismach i to był taki bardzo popularny autor tego typu rysunków. No i tutaj widzimy od razu, tutaj mamy pierwszy, dziewczyna stoi taka podparta, prawda, i dialog kumoszek za nią, który mówią, ja bym taką córkę oddała do służby, a ta druga mówi, kiedy dziewczyna próżnia, jak nic robić nie chce, a ta pierwsza odpowiada, właśnie jak ulał na służącą warszawską, nie będzie gorsza od innych. Czyli no niespecjalnie wysokie mniemanie na temat służących, jak się tutaj wydaje, prawda? Druga karykatura to z kolei jest zatytułowana Rachunek z kucharką. Pani mówi do służącej, dałam ci do miasta 3 ruble, cóżeś wydała, dyktuj, a ona mówi, nazwana Pelagia, ta służąca mówi, że włoszczyzna blisko złoty, mięso przeszło 2 ruble, cebula i kapusta coś koło 3 złotych i tak dalej, tam wymienia. Ze swojego dałam rubla, to już wszystko. Czyli nie dość, że ta służąca tutaj jakby wydała wszystkie pieniądze, które jej pani dała na zrobienie zakupów na obiad, to jeszcze twierdzi, że ze swoich pieniędzy dołożyła. To też była taka jedna z rzeczy, o które bardzo często oskarżano służące, to znaczy, że one, powiedziałabym, kreatywnie gospodarują budżetem, który dostają do wydania na zakupy. Część ze służących oskarżano też o to, że pobierają koszykowe. To zależy, jak to rozumiem, znaczy to mogło oznaczać różne rzeczy, albo fakt, że dziewczyna po prostu sobie zabierała resztę z zakupów, tak? To znaczy, że mówiła, że tam, nie wiem, zapłaciła 8 rubli, a zapłaciła tak naprawdę 7,20 i resztę sobie zabrała. Albo to też znaczyło, że ona chodziła na targ kupować produkty na obiad, czy w ogóle na wyżywienie, nie tam, gdzie jest na przykład najtaniej, albo gdzie są najlepsze produkty, tylko tam, gdzie na konkretnych straganach sprzedawcy po prostu byli z nią umówieni, że za to, że zawsze kupuje u nich, będą jej tam jakąś tam malutką prowizję od tego oddawać. Więc to też no takie... Z punktu widzenia państwa bardzo nieuczciwe praktyki. Zresztą, jak mówię, proszę to zapamiętać, bo znowu to wróci później. Tutaj kolejne karykatury. Więc mamy służącą leniwą, taką, która kreatywnie gospodaruje pieniędzmi, prawda? I znowu kolejne tutaj dialog w kuchni, gdzie pani mówi do służącej: Marysiu, znowu ten strażak, albo co, proszę pani, mówiłam ci przecież, że nie pozwalam na to, ale bo to dla bezpieczeństwa, proszę pani, na ten przykład, na przypadek ognia, to błogo byłoby mieć strażaka pod ręką. To jest, no więc tutaj pani tak przyłapuje służącą ze strażakiem w kuchni. To jest kolejny rodzaj takich zarzutów, które państwo mieli wobec służących. Dziewczyny młode, pracujące w domach, które niespecjalnie miały za dużo czasu na to, żeby prowadzić życie towarzyskie albo w ogóle, żeby robić cokolwiek innego niż po prostu pracować w domu, w którym są. Tutaj oskarżano, śledzono bardzo dokładnie i oskarżano o to, że one jak tylko mają po prostu na to jakąkolwiek możliwość, to plotkują, co jest zresztą tutaj na tym następnej karykaturze, plotkują z koleżankami, narzekając na swoje panie, które są właśnie, no jak zawsze, beznadziejne, albo flirtują z kim popadnie i zapraszają do kuchni, w której bardzo często nie tylko pracowały, ale też mieszkały, bo bardzo wiele dziewczyn miało po prostu siennik na podłodze rozłożony w kuchni. Zapraszają... No kogo się nawinie, tak? Strażak był takim tylko przykładem, takim hasłem stereotypowym, którego używano, żeby oczywiście tam jakieś nieprzyzwoite znajomości zawierać zamiast pracować. To nie była prawda, to sytuacja była niestety dużo mniej zabawna niż te karykatury pokazują, no ale wydaje mi się, że państwo mogą tak już taki krótki pierwszy rzut oka na te karykatury mogą zobaczyć, prawda, że co o służących myślano. Leniwe, takie trochę nieuczciwe, flirciary, plotkary, gaduły, same niespecjalnie pozytywne rzeczy. Co więcej, wiadomość o tym, że służące w większości były przyjezdne do miast, miała jeszcze jedną konsekwencję. To znaczy, no oczywiście, te dziewczyny do tego miasta jakoś musiały przyjechać, prawda? I to miało też konsekwencje różnego typu. Tutaj tytuł brzmi: na dworcu czyhają lamparty, na dworcu, no bo przyjeżdżało się koleją, prawda? Bardzo często lamparty to takie określenie, które jest jednym z moich ulubionych określeń na takich nieuczciwych podrywaczy, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, lamparty. No i fakt, że dziewczyna młoda przyjechała do miasta służyć, oznaczał, że ona też nie za wiele wiedziała. Tutaj przyjaciel sług, czasopismo dla służących, o którym jeszcze będę mówić za chwilę, pisał tak. Bieda młodej dziewczynie, co pierwszy raz na służbę idzie, w domu mało się nauczyła takich rzeczy, które by jej na służbie pożytecznymi były. Po większej części sługi nasze przychodzą ze wsi, a tam choć dziewczyna zręczna w polu koło krowy chodzić umie, kapusty, zacierki i kartofli nagotować potrafi, a bieliznę w rzece czysto wypierze, to przecież w mieście z tego wszystkiego nie będzie miała pożytku, nie zdaje się to na nic, ani w kuchni, ani w pokoju przy sprzątaniu, bo tu co innego od niej wymagają. No i taka była, tak, to był problem częsty, ponieważ praca w domu, czy sprzątanie, gotowanie, opieka nad domem, to nie było nic bardzo prostego, a szczególnie dziewczyna, która właśnie przyjechała ze wsi, jak wiemy, większość z nich przyjeżdżała, ona miała też innego typu nawyki związane z pracą. Ona potrafiła ciężko pracować, była bardzo często była bardzo silna, wytrzymała, zdrowa, młoda dziewczyna, ale fakt, że na przykład jedna z pań opowiadała, że służąca jej powiedziała, a dziewczyny się nie chciały przyznawać dlatego, że nie potrafią robić rzeczy, no bo wtedy nie znalazłyby pracy, prawda? Powiedziała właśnie, jedna pani opowiadała, że opowiedziała swojej służącej, żeby zrobiła herbaty, a ta dziewczyna nigdy wcześniej nie widziała samowaru i w związku z czym... wiedzą Państwo, a czy ja na przykład też chyba nie sądzę, żebym potrafiła w samowarze zrobić herbatę tak bez żadnego jakiegoś instruktaża, prawda? No ona, nie wiem jak Państwo, ale ona nie wiedziała, więc doprowadziła do wybuchu tego samowara. Polegało to, jak rozumiem, na tym, że ona najpierw wsadziła węgielki, które zagrzały ten samowar, a dopiero jak on się bardzo rozgrzał, to wlała do niego wody, więc on po prostu wybuchł. No i to był taki właśnie przykład na to, że wybuchające samowary to jest właśnie coś, co sprawiają te nieudolne służące ze wsi, które jeszcze nie potrafią pracować. No i między innymi, no właśnie, bo potrafią robić zupełnie co innego. To jest cytat z czasopisma Przyjaciel Sług. Bardzo wiele informacji na temat życia służących możemy, co prawda, bardzo szczególnych i bardzo przefiltrowanych przez takie, no, bardzo szczególny rodzaj takiego światopoglądu, możemy się dowiedzieć z gazet dla służących. One wychodziły we wszystkich zaborach tak naprawdę. Przyjaciel Sług był gazetą z Galicji, Pracownica Polska i później Pracownica Katolicka, bo ta gazeta się przemianowała, to ona wychodziła w Lublinie, potem w Warszawie. Te gazety były prowadzone przez Stowarzyszenie Sług Katolickich imienia Świętej Zyty. Państwo widzieli Świętą Zytę. O tu, Święta Zyta. Ja nie wiem, jak dobrze widać Świętą Zytę. Nie widać, och jej. No dobrze, ale to jest Święta Zyta, to jest święta patronka służących właśnie. Święta patronka służących, która oczywiście zginęła... Nie, Święta Zyta to nie zginęła, a to Święta Dota. Święta Zyta sama była służącą w czasach przedchrześcijańskich, no i ona była bardzo niesprawiedliwie traktowana przez swoich państwa, ponieważ wykradała im jedzenie, ale nie dlatego, żeby sama je jeść, tylko żeby oddawać ubogim i bezdomnym. No i jak już doszło co do czego, jak Państwo mieli odkryć to, że ona właśnie wykrada to jedzenie, no to ona się pomodliła do Boga, który zamienił pełen fartuch chleba, który trzymała, w fartuch pełen kwiatów. I w tym momencie jej pani dowiedziała, jak to zobaczyła, no to poznała, że Zyta jest pobożna i że Zytę należy zostawić w spokoju, bo ona czyni dobro. No i Zyta była właśnie patronką służących. No i te gazety były prowadzone przez Stowarzyszenie Sług Katolickich imienia Świętej Zyty, właśnie. Zawierały mnóstwo ciekawych informacji, między innymi informacje o tym, że między innymi różnego typu porady, jak sprzątać, jak odkurzać, jak napełniać lampy naftowe, jak gotować, jak wyprowadzać psy na spacer, bo to też była jedna z rzeczy, które robiły służące. Pod koniec wieku bardzo popularne w mieszkaniach, w domach stały się takie małe pieski różnego typu. No i to też służące musiały oczywiście na lince, wtedy się mówiło nie na smyczy, na lince, wyprowadzać je na zewnątrz. Ale oprócz tego Pracownica Polska i Przyjaciel Sług zajmowały się umoralnianiem służących. To była ich główny cel. Pracownica Polska, jak Państwo widzą, ma nawet na dole podtytuł, prawda? Praca uszlachetnia. I tu jest dalej informacja. Praca uzdrawia, ojcowie mawiali. Praca szlachetstwem twą duszę ustraja. Praca twe członki uczyni ze stali. Praca twój żywot w wytrwałość uzbraja. No i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiadomo, o co chodziło. Chodziło o to, że praca uszlachetnia, to znaczy, że praca w służbie, która jest bardzo często bardzo trudna, wymagająca fizycznie, bardzo ciężka dla takiej młodej dziewczyny, niespecjalnie dobrze opłacana, w ciężkich warunkach. Ona przynajmniej, czytając te gazety Stowarzyszenia Sług Katolickich imienia Świętej Zyty, może sobie pomyśleć, że przynajmniej ta praca czyni ją szlachetną, a oprócz tego, że nawet jak cierpi, no to po śmierci, jak będzie dobrą służącą, tak jak Święta Zyta, czeka ją nagroda w niebie. I to były informacje, które się bardzo często też pojawiały, że dziewczyno, no nieś swój krzyż, jak cierpisz, jak w pracy, jak państwo są niedobrzy dla ciebie, nie płacą, biją, molestują, to musisz po pierwsze wejrzeć w siebie i zastanowić się, czy to nie jest twoja wina przypadkiem, bo się zalotnie uśmiechasz, Albo to nie jest twoja wina, bo jesteś leniwa, właśnie nie sprzątasz dobrze, nie potrafisz sobie dnia zorganizować tak, jak powinnaś, żeby wszystko było dobrze posprzątane. A nawet jeżeli tak nie jest, jeżeli nie widzisz w sobie winy, tylko to państwo są źli, no to cierp w ciszy, bo przynajmniej nagroda na ciebie czeka po śmierci. Z pracownicy polskiej, katownicy katolickiej, później przyjaciela sług, możemy dowiedzieć się bardzo wiele rzeczy, również nie tylko związanych z życiem służących takim codziennym, ale między innymi też z tym niebezpiecznym okresem przybywania do miasta. Tak? To już mówiłam o tym, że dziewczyny przyjeżdżały, musiały czasem wybrać się w dość daleką podróż. No więc przyjaciel sług miał taką rubrykę, która się nazywała Co słychać w świecie? I tam były właśnie zawsze bardzo różne informacje spisywane dla służących. No na przykład ta po prawej na górze, kot zagryzł dziecko, pod Cieszanowem Katarzyna Mrówka spała ze swoim 4-tygodniowym dzieckiem na piecu, podczas snu kot wygryzł dziecku prawie całą twarzyczkę i zadusił je. I tam były takie, o matko, no tam było mnóstwo takich różnych informacji, albo na przykład, że ktoś tam, służąca Jadwiga jakaś tam kupowała od obwoźnego sprzedawcy takie eliksiry na miłość i napoiła tam kogoś tym eliksirem na miłość, a to się okazało, że to był arszenik i on padł trupem. Tak? Były mnóstwo różnorodnych tego typu informacji, bardzo ekscytujących, jak rozumiemy, ale przede wszystkim bardzo często pojawiały się takie newsy, jak tutaj widzą państwo. Na przykład, no znowu już państwo widzą, ale może tylko we Lwowie na dworcu przetrzymano dwie dziewczęta, które jechały ze Śniatynia do Buenos Aires. Jakiś Żyd dał im zaliczkę na jazdę do Wiednia i tam w hotelu miał na nie czekać. Policja dała znać do Wiednia z rozkazem ujęcia tego handlarza. Albo w Krakowie zasądzono niejakiego Żyda Erlicha, który werbował dziewczęta niby to do kapeli damskiej, a w gruncie rzeczy prowadził z ich pomocą niecny wyzysk i szkaradne oszukaństwo. Dziewczętom do ręki dawał skrzypce, smyczkiem poruszały dla oka, gdy inni grali, one zaś występując po kawiarniach różnych miast służyć miały za wabik dla różnych lampartów. Proces ten odsłonił straszną niegodziwość tego ptaszka i niesłychaną łatwowierność dziewcząt i w ogóle. Potem w Stanisławowie pochwyciła policja Leopolda i Markusa Grunberga, gdy w podstępny sposób wywozili dwie dziewczęta. Znowu, tak? To oczywiście to jest inna twarz przyjaciela sług pracownicy katolickiej również, to znaczy antysemickie wtręty, które pojawiały się bardzo często w tych gazetach, one były bardzo wyraźne. Dziewczętom mówiono, kładziono do głowy, też bardzo specyficzne jest, jak państwo widzą, no język tych gazet, tak? One mówią w taki sposób, który jest bardzo w stosunku do tych dziewcząt pobłażliwy. On tak trochę próbuje udawać taką gwarę ludową miejscami, no chyba po to, żeby skrócić dystans, jak rozumiemy, no ale jednak redaktorki tej gazety, w tym redaktor naczelny Aniela Dziewicka, nie miały nic wspólnego z gwarą ludową, ani w ogóle ze wsią w jakikolwiek sposób, a więc to czasem brzmi bardzo kuriozalnie, no ale te informacje są w związku z tym takie łopatologiczne, oni bardzo często to powtarzają, trzeba uważać na Żydów. Dlaczego? Według przyjaciela sług, dlatego że Żydzi biją, okradają, bo to jest drugi rodzaj takich newsów, które się pojawia, że żydowscy państwo pobili swoją służącą, pobili na śmierć nawet. No i przede wszystkim kradną, uwodzą, wywożą dziewczyny gdzie? Do Argentyny. Tak? Albo w ogóle do Europy Zachodniej, do pracy w domach publicznych. To był jeden z takich największych lęków w tej drodze na wieś, ze wsi do miasta, że dziewczyna zostanie uwiedziona i gdzieś wywieziona i sprzedana do domu publicznego. To są takie...
1: To się zdarzało.
0: Oczywiście, że się zdarzało, natomiast częstotliwość tych wydarzeń oraz przede wszystkim ta grupa, na której żerowali, bo oni tutaj mówią o takiej szajce przestępczej, która się nazywa Twi Migdal, Warszawskie Towarzystwo Pomocy, która była faktycznie założoną, powstałym w Warszawie gangiem żydowskim, który miał wywozić do Argentyny i do Brazylii dziewczyny właśnie do domów publicznych, no ale oni to piszą w taki sposób, jakby ci Żydzi żerowali i polowali na te dobre katolickie Marysie, tak? A tak naprawdę w większości działalność tego gangu, no ona się skupiała na wywożeniu dziewczyn z gmin żydowskich, chociażby dlatego, że mieli do nich łatwiejszy dostęp, ale też dlatego, że one były bardziej bezbronne, często mniejsza, zamknięta taka społeczność, tym łatwiej było je po prostu przewieźć, gdzie się chciało.
2: A kto to był Lampart?
0: Lampart? No to był ten taki podrywacz. Lampart. Tak, na tamte czasy, Lampart. To brzmi bardzo niesamowite, ale no tak, to był podrywacz. No ale właśnie, odpowiedzią na te wszystkie lęki i problemy były organizacje dobroczynne. Towarzystwo Ochrony Kobiet między innymi. Swoją drogą, Towarzystwo Ochrony Kobiet było, to jest akurat katolickie, chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet, ale było też ewangelickie Towarzystwo Ochrony Kobiet i było żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet. One każde miały swój oddział. No i właśnie żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet zajmowało się głównie wyrywaniem tych dziewczyn z właśnie takich różnych sytuacji czy akcji tych gangów, które miały wywozić je gdzieś tam, gdzieś na zachód. No ale właśnie, to jest to chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet. No to oni pisali tak. Dworzec kolejowy jest wygodnym terenem, po którym swobodnie grasują wszelkiego rodzaju męty społeczne, jak stręczyciele i handlarze żywym towarem. I rzeczywiście co łatwiejszego, jak obałamucić i okłamać te biedne dziewczęta zmęczone podróżą, oszołomione zgiełkiem i hałasem wielkomiejskim. Co się robiło po to, żeby tych dziewcząt nie obałamucić? To było świetne, dlatego że Towarzystwo Ochrony Kobiet było w ogóle wspaniałą organizacją. Tutaj to są takie ulotki, które oni rozdawali i oni po prostu mieli panie, które były... One były wolontariuszkami w tym towarzystwie i one patrolowały dworce. Każda z nich miała swoje miejsce na dworcu, na różnych dworcach w Warszawie. No tam, gdzie działały Towarzystwo Ochrony Kobiet, ale akurat w Warszawie miała sobie podzielone były na dworce. I każda miała na przykład, że ona tam patrzy na pociąg tam od 10 ileś tam z Koluszek i na tam 8:15 z Grudziądza i po prostu co robiły? Próbowały zauważyć dziewczęta, które wyglądały jakby przyjechały do miasta do pracy ze wsi i zaoferować im pomoc tego towarzystwa. Oprócz tego były też takie ulotki, właśnie. Starały się jak mogły, ale panika moralna była ogromna i w ogóle uważano, że to jest po prostu najniebezpieczniejsza rzecz na świecie, dlatego ja Państwu przeczytam kawałeczek, bo one tutaj, siostro moja, to były właśnie te ulotki dla tych przyszłych służących. Strzeżcie jazdy samotnej i ludzi nieznanych. W każdej potrzebie zwracaj się do pań z Towarzystwa Ochrony Kobiet. Rozpoznasz je po wstążce biało-żółtej na ramieniu. Tak one miały takie tutaj, żeby właśnie było można zobaczyć, że to one są z tego towarzystwa. I teraz tak, życzliwe rady na drogę. Nie oddawaj nikomu twych świadectw i papierów. Pilnie strzeż pieniędzy, nie zmieniaj nikomu pieniędzy. Nieznanym ludziom nie powierzaj twych rzeczy, nie przyjmuj ich pomocy w niesieniu kosza. Po to są na dworcu posługacze. Siadaj zawsze do przedziału dla kobiet. Na większych dworcach oddaj się pod opiekę pań z Towarzystwa Ochrony Kobiet. Jeśli ich nie ma, proś o pomoc urzędników kolejowych. I dalej. W pociągu, na dworcu, w mieście strzeż się ludzi nieznanych, zarówno kobiet jak mężczyzn, zwłaszcza jeśli ci polecają nocleg lub miejsce korzystne. Nie wdawaj się w rozmowę, nie wierz ich obietnicom, nie mów skąd przybywasz, dokąd jedziesz, nie chodź z nikim do restauracji, nie przyjmuj cukierków ani żadnego poczęstunku, bo one potrafią być zatrute. Są bowiem źli ludzie, którzy niedoświadczone dziewczęta ściągają podstępnie do domów zepsucia. Nie nocuj nigdy w nieznanych zajazdach czy domach. Lepiej spędzić noc bezsenną na dworcu i potem nie zapominaj o modlitwie, nie wstydź się przeżegnać, poleć się Bogu, proś o opiekę Matkę Najświętszą i Twego Anioła Stróża. Nie wyjeżdżaj bez pozwolenia i błogosławieństwa rodziców oraz, na wszelki wypadek, jak rozumiem, przed wyjazdem pojednaj się z Bogiem. No to było niebezpiecznie, no najwyraźniej, ale nie, to była świetna robota. W sensie te panie z Towarzystwa Ochrony Kobiet, one były po prostu niezmordowane i faktycznie wyciągały dziewczyny, które przyjeżdżały, które się zgubiły. Tak to były czasy, w których, wiedzą Państwo, dziewczyna mieszkała gdzieś na wsi, nie miała nigdy kontaktu z koleją, nie miała nigdy kontaktu z dworcem kolejowym, a to czasy bez telefonów, bez GPS-a, nie można sobie sprawdzić, gdzie się jest, co się dzieje, więc takie zagubione, faktycznie, no to było też niebezpieczne, bo nie tylko handlarze żywym towarem wywożący do Argentyny, nie trzeba było tak egzotycznych rzeczy się bać, ale chociażby tego, że było mnóstwo właśnie mężczyzn, którzy jakby oni te dziewczyny uwodzili na narzeczonego, tak? To znaczy oni się im tak jakby zapraszali do restauracji,
1: aplikacji, coś tam, gdzieś tam. Potem się oświadczali, one przyjmowały to oświadczenie, bo oni mają mieszkanie w mieście i tak dalej, więc te dziewczyny oddawały im swoje pieniądze, które miały na drogę, no i ten narzeczony się ulatniał. Więc to się zdarzało po prostu. Panie Stowarzystwo Ochrony Kobiet starały się te dziewczyny przechwycić, pochwycić i oddać do... no właśnie, gdzie? Wydziału Kontroli Służących. Wydział Kontroli Służących i Kantory Stręczeń. To jest książeczka służbowa, pierwsze dwie strony książeczki służbowej. Ponieważ ja mówię o sytuacji w Królestwie Polskim po 1857 roku, więc taka dziewczyna, kiedy już przybyła do tego miasta, kiedy się udało, ona mogła wtedy, musiała się udać do Wydziału Kontroli Służących w mieście, który się znajdował przy jakby głównym komisariacie policji. I tam był jej nadawany numer i wydawana książeczka służbowa. Służące miały książeczki, w których były zapisane ich dane oraz referencje. Po każdym zatrudnieniu dostawały opinie od pani. A musiała zapłacić 13 kopiejek za taką książeczkę, a następnie szła szukać pracy do kantoru stręczeń. Oczywiście kantor stręczeń to brzmi dość niepokojąco w dzisiejszych czasach, prawda? Ale to chodzi po prostu o biuro pośrednictwa pracy. To było biuro pośrednictwa pracy. Taka dziewczyna szła do biura pośrednictwa pracy, no i tam wcześniej, no nie wiem, przychodziły panie, które jakby zgłaszały zapotrzebowanie na służącą, no więc jak przychodziła taka dziewczyna, no to ten kantorzysta czy kantorzystka, to się mówiło faktor albo faktorka, łączyli te dwie osoby w parę. Oczywiście pobierając prowizję, tak? I od pani, i od służącej za wykonanie tego połączenia. Oczywiście kantory były krytykowane i niechętnie używane, dlatego że po pierwsze, znowu, uważano, że kantorzyści przede wszystkim, to był wątek antysemicki znowu, to znaczy, że kantory zakładają Żydówki, które potem te dziewczyny sprzedają gdzie? Do niewoli, do Argentyny, tak? Albo gdzieś do jakiegoś nieprzyzwoitego domu, to też o tym mówiono. Po drugie uważano, że, no bo ponieważ kantorzyści brali prowizję, to uważano, że oni, że w ich interesie jest to, żeby jak najczęściej dokonywać tych transakcji, tak? Czyli jakby przeznaczać niewłaściwe służące dla niewłaściwych państwa, bądź też odsyłać dziewczyny do złych domów, żeby one się zwalniały i wracały, no i znowu, żeby się ta akcja zatrudnienia odbywała po raz kolejny, prawda? Więc nie ufano, bardziej starano się umawiać na gębę, tak? To znaczy bez pośrednictwa kantoru, co znowuż nie było aż takie dobre. Ale w każdym razie, Państwo widzą jakieś literki tutaj, czy nie bardzo? Naprawdę? To bardzo niedobrze. Ojej, no dobrze, to ja będę musiała przeczytać, a to jest bardzo ciekawe, bo to jest pierwsza strona takiej książeczki. Wydział Kontroli Służących przy kancelarii warszawskiego Oberpolizmeistra, czyli szefa policji. I tutaj tutaj są informacje na temat tej dziewczyny. To jest tak, proszę Państwa. Dziewczyna się nazywała Bronisława Koszarska. Trafiła do służby w 1883 roku. Miała 18 lat, zarejestrowała się w Warszawie. I teraz tak, informacje o niej. Oczy, wyznania katolickiego, wzrostu średniego, bo nie było zdjęć, tak? Wzrostu średniego, oczy niebieskie, krzywy nos, włosy ciemne, twarz okrągła. Widziałam też inną książeczkę służbową, gdzie było napisane zęby rzadkie na przykład. Zęby rzadkie, włosy szare albo mysie. Oni się bardzo, bardzo nie mili byli ci tworzący te książeczki, no ale niestety. Pochodziła ze wsi Wielawa w powiecie łaskim. Jej ojciec miał na imię Teodor. Rodzice mieszkali we wsi Śliwki. Nie miała dzieci, była panną, była zapisana w kontroli pod numerem 10117. To był jej numer służbowy, tak? Potem jak na przykład trzeba było poszukiwać służących, to też tymi numerami można było to robić. Jej pierwsi państwo, bo to też się też pierwszych państwa wpisywało, nazywali się Solman, zatrudnili ją kwartalnie za 15 rubli srebrnych, czyli 5 rubli miesięcznie. No i dalej sobie ona funkcjonowała. O, tu widać już trochę lepiej, bo to jest właśnie zaświadczenie, czyli referencja po pracy. To jest coś, co Bronisława dostała w roku 1887 w sumie. Referencja po pracy. Proszę Państwa, nie wiem, czy ktoś się podejmuje na przykład odczytać. Ja mogę pomóc, na górze jest Bronisława Koszarska. Coś dalej? Żyła? Nie, jeszcze jest wcześniej. Służyła. Służyła do wszystkiego, tak jest. Służyła do wszystkiego. Od 1 października 1886 do 1 lipca 1887 sprząta do najwyższego stopnia, czyli że dobrze, i byłaby wyborową sługą, gdyby miała zasady moralności. W obrachunkach z miasta, i teraz co? W obrachunkach z miasta podaje za nabyte produktu ceny najwyższe praktykowane na rynku. Bez względu na dobro pracodawców. Czym co najmniej, i tu jest podkreślone to co najmniej w ogóle, o tu, co najmniej, ona daje dowód lekceważenia dobra chlebodawców. Zresztą gotuje dobrze, domu pilnuje i w ogólności zachowanie się przyzwoite. Czyli dobra dziewczyna, ale bierze koszykowe. W związku z czym została zwolniona. To była bardzo niebezpieczna sprawa, dlatego że z taką, no i to jest podpis za maszysty tej pani, prawda? 6 lipca 1887. To jest niebezpieczna sprawa, ponieważ służące zatrudnione były na podstawie swoich referencji, prawda? Więc jeżeli dziewczyna miała wpisane, że kradnie, albo chociażby, że jak to jest ujęte, nie ma zasad moralności w obrachunkach, tak? Trudno jej było znaleźć następną pracę. Gazety dla służących, znowu, Pracownica Polska w 1910 roku przestrzegała bardzo przed poprawianiem sobie. To wszystko było na papierze, prawda? Można sobie było, nie wiem, skreślić, dopisać, poprawić. No nie, właśnie nie. Przestrzegano nad tym bardzo. Tutaj przykład Marianny Cybulskiej, która będąc niezadowolona ze świadectwa wpisanego do książeczki służbowej przez panią W, poradziła sobie w ten sposób, iż świadectwo wyskrobała i napisała sobie natomiast inne, lepsze. Została skazana na 2 tygodnie aresztu. Pracownica Polska pouczała, bo też jakby jak pismo dydaktyczne. W życiu tylko prostą drogą chodzić należy, bo tak nam nakazuje uczciwość, a przy tym za szacherki wcześniej czy później pokuta nie minie. Nie wolno było tak robić. Co prawda informacje na temat tam właśnie nieodpowiedniego obchodzenia się z pieniędzmi, to była jedna sprawa. Dużo gorsze i bardziej niebezpieczne było otrzymanie referencji takiej, że dziewczyna jest zwolniona z powodu niemoralnego prowadzenia się. Ponieważ służba była pracą w domu, osobistą pracą u ludzi konkretnych, państwo bardzo postrzegali opinię swojej służącej jako znak nie tylko jej własnej moralności, ale też dobrej reputacji całego domu, w którym taka dziewczyna pracowała. A ponieważ te dziewczyny, jak wiemy, były emigrantkami ze wsi, młode dziewczyny, je bez przerwy podejrzewano o to, że one się po prostu niemoralnie prowadzą, a oprócz tego w związku z tym, że pochodziły z klasy ludowej, no to też takie ogólne przekonanie stereotypowe panowało, no właśnie, że klasa ludowa to jest taka leniwa, taka, ale też taka trochę głupiutka, rozwiązła przede wszystkim, rozwiązła, bo w nich te wszystkie żądze naturalne po prostu się kłębią, nie tak jak w ludziach z klasy wyższej, którzy już są w stanie te swoje żądze powstrzymywać, prawda? No więc taka służąca była raz, że podejrzewano najgorsze, a z drugiej strony była łatwym kąskiem bardzo i tak była postrzegana, bo znowu też była bardzo młoda bardzo często. Świat Płciowy, 1905 rok, czasopismo skandaliczne, bo piszące, proszę Państwa, o seksie. Piszą o służących. Zaczyna się więc polowanie. Najpierw kilka dobrych, wesołych uśmiechów i przyjemnych słówek pod adresem Marysi czy Kasi, czyli służącej, potem ukradziony całus, poufałe poklepanie po różowym policzku i tak dalej. Potem skorzystanie z pierwszej lepszej sposobności, gdy się jest sam na sam ze służącą. Broni się czasem nawet zapalczywie, lecz cóż to szkodzi, siła przed prawem. I to jest taki bardzo... Wiedzą Państwo, opis taki dookoła na temat tego, w jaki sposób służące się molestowało w pracy. Czasem się kończyło na poklepaniu po policzku, a na ogół to się kończyło na poważniejszym molestowaniu albo na gwałtach. O tym piszą tutaj, prawda, ta karykatura z tym strażakiem nabiera takiego trochę mniej zabawnego charakteru. Znowuż, co wiemy na temat tego, jak się kończyły tego typu historie? No tutaj jest historia z takiego dziennika Marcysi. Moje służby dziennik Marcysi, on był podobno autentyczny, poprawiany z rękopisu przez Cecylię Walewską, taką działaczkę społeczną, emancypantkę. Nawet jeżeli nie był prawdziwy, to Cecylia Walewska miała dużo kontaktu ze służącymi w różnych organizacjach dobroczynnych i w szkole dla służących, w której również się udzielała, więc to przyjmuje się, że nawet jeżeli nie jest to faktycznie prawdziwy dziennik służącej, to przynajmniej on jest oparty na wielu różnych takich historiach faktycznych. To jest historia o tym, że u jednych państwa na parterze służyła dziewczyna Teofila, bardzo ładna, bardzo się wszystkim w kamienicy podobała, a i swojemu panu także. Nieraz jak pani wyjechała, pan do niej w konkury, wszyscy widzieli, że ona wygląda jakoś tak nie bardzo, ale pani nic nie miarkowała. To, co myśmy po niej poznali, zdawało się, że będzie nieprędko, tymczasem wczoraj rano robi się gwałt, w śmietniku znaleźli małe dziecko uduszone, dalejże rewizja po domach, przyszli do tych państwa i ta dziewczyna leżała, jak nieżywa, zaraz ją zawieźli do szpitala pod strażą, a potem mają wziąć do więzienia. Ona na pana, pan się wyparł wszystkiego, pani zaczęła krzyczeć, że ona wylatywała do, jak rozumiemy, strażaków i że kawalerowie do niej chodzili. Nikt niczego nie dojdzie, ale wszyscy mówią, że to pan, nawet sama stróżka kamienicy, ona sama widziała. My z panią teraz tylko o tym gadamy i w całej kamienicy się trzęsie wszyscy na tę dziewczynę, że dziecko zabiła, a ona tak w pierwszej chwili pewnie ze wstydu, a teraz żałuje. I tak się te historie rozwijały. To jest być może fikcja literacka. Ale to już nie. To są wypadki w Warszawie. Moja ulubiona rubryka w Warszawskiej Gazecie Policyjnej, w której jest nieocenionym źródłem mnóstwa informacji na temat tego, jakie zbrodnie popełniano w mieście. Ona wychodziła codziennie, więc te informacje są codziennie. I ja przejrzałam pierwsze pół roku 1895. I to jest wybór z takich rzeczy, które znalazłam. Oprócz informacji takich jak na przykład spadnięcie z okna pod numerem 10 przy ulicy Koźlej, służąca Wiktoria Kowalska, myjąc okno, poślizgnęła się na parapecie, spadła na trotuar z wysokości pierwszego piętra, przy czym uległa nieszkodliwemu stłuczeniu głowy. Uf. Tam są też informacje o tym, że ktoś coś komuś ukradł, że ktoś się próbował zabić, że ktoś kogoś wyzwał na pojedynek, że komuś ukradli pierścionek, tak, różne tego typu rzeczy, ale też mnóstwo takich informacji. Dnia 20 grudnia w korytarzu domu numer 56 przy ulicy Miłej znaleziono podrzucone dziecię płci żeńskiej. Z przeprowadzonego śledztwa wykryto, że dziecię urodziła i podrzuciła niezamężna Anna Grodkowska, służąca. Zamieszkała przy ulicy Smoczej. Niezamężna PN lat 26 licząca powiła na poddaszu dziecię płci żeńskiej i zadusiła je szmatą. Służąca Helena Majewska, tu jest zamach samobójczy, znowuż się napiła kwasu karbolowego. Potem podrzucenie zwłok, służąca TZ z Grzybowskiej, przyszedłszy do mieszkania na Pańskiej, pozostawiła tam zwłoki przedwcześnie urodzonego dziecka, ujęto i pociągnięto do odpowiedzialności. Służąca TW w nocy w styczniu powiła dziecię płci męskiej, zadusiła, zakopała w piwnicy. Następnie, przechodząc rano ulicą Ceglaną, służąca AR powiła na trotuarze dziecię płci żeńskie, z którym odesłano ją do przytułku położniczego. To są tylko pierwsze pół roku tego 1895 i to są informacje, które się tam znajdują. Służące rodziły dzieci. Dzieci państwa, panów, synów, studentów. I zwykle było tak jak w służący, jak w dzienniku Marcysi, że nikt nic nie wiedział i nikt nic nie widział i w ogóle o niczym nie słyszał i na pewno miała kochanków. Bardzo ciekawe jest to, że tutaj podawane są przede wszystkim też miejsca pracy tych dziewczyn. Nawet jeżeli nie są podawane nazwiska, tylko inicjały, to podawane jest, w którym domu służyła. I to jest bardzo takie... Ja zawsze sobie staram wyobrazić, że to jest taki rodzaj takiej sprawiedliwości, że wszyscy wiedzieli, jak ktoś to czytał, który to jest adres, który to jest dom i kto tam mieszkał i kto to był. Przynajmniej tyle, prawda? Mówiłam o synach. No tak, bo nam się wydaje czasem, prawda, że w XIX wiek to jest taki okres takiej wstrzemięźliwości seksualnej, takiej moralności bardzo takiej ciasno zasznurowanej w gorsecie. Wydaje się, że szczerze mówiąc niekoniecznie, a jednym z takich dowodów na to jest taka książka Czego nie wiemy o naszych synach. Izabeli Moszczeńskiej. To jest książka, w której ona podsumowuje różnego typu ankiety przeprowadzane na studentach Politechniki Uniwersytetu Medycznego, którzy opisują w jaki sposób jak wygląda ich życie seksualne. Z tego można się dowiedzieć bardzo wiele. Oni bardzo szczerze odpowiadają na te pytania. Między innymi, ilu z nich podlega onanizmowi? Około połowy. Albo na przykład od kogo dowiedzieli się, że w ogóle skąd się biorą dzieci? Od kolegów i rówieśników, od służby, to jest wyłącznie drogą indukcji i domysłu, to rozumiem z własnej. Od rodziców, bardzo niewiele, od starszych braci, od bony, z naocznej obserwacji faktu. Też się zdarzało, no ale między innymi oni podawali informacje na temat tego na przykład, no w jakim wieku stracili dziewictwo, większość, ponad połowa, między 15 a 19 rokiem życia. To wydaje się tak, jak czy ja wiem, jakoś niespecjalnie późno, prawda, albo jakoś zupełnie inaczej niż obecnie. Nie wiem, jaka jest średnia w 2019 roku, ale tak mi się wydaje, że być może jakoś tak, no między 15 a 19 rokiem życia. W warunkach

normalne, odpowiadał szczerze, że to zależy od każdorazowej zmiany służby w domu. Więc tak to wyglądało. No i praktyka taka miała dość upiorne konsekwencje i zarówno w ankiecie, właśnie tych ankietach, o których tutaj mówię, jak i w innych prowadzonych przez również na Uniwersytecie Medycznym, wychodziło, że około 40% studentów aktywnych seksualnie było zarażonych jakąś chorobą weneryczną. A jeden ze studentów przytaczał oburzającą go historię swojego znajomego, gdy 16-letnia zupełnie niewinna sługa została uwiedziona przez studenta syna swych chlebodawców. Bezpośrednio potem zachorowała, lekarz stwierdził, że jest zarażona rzeżączką i syfilisem. Studenci uważali, że służące są czyste, ale sami zdrowi nie byli, prawda? Istniała również informacja, znaczy istniała również takie przekonanie. To jest w ogóle ta pani tutaj w tym pięknej sukni, w paski, to była bardzo modne, około 1908 roku, to był bardzo modny wzór ubrania, takie czarno-białe paski. To jest Lucyna Koterbińska, która napisała takie wspomnienia, moje domownice. I ona pisała o tym, że no cóż, zawsze mówiłam mężowi, że tylko nałogowej stałości zawdzięcza moją wierność i lubiłam niczego zmieniać, ani mieszkania, ani służącej, ani męża. A mówiłam to tylko dlatego, że mąż mój stale do końca dni proponował mi zmianę mieszkania co kwartał, zmianę domownicy, czyli służącej. Może dlatego, że przypadkowo, a może na wszelki wypadek, były dość brzydkie, co miesiąc. Na szczęście innej zmiany mi nie proponował. Ja byłam przyzwyczajona, przeżyliśmy lat 44 bez zmiany razem. Lepiej zatrudniać brzydkie, to znaczy, że nie tylko panowie czy synowie polowali na służące, jak to się mówiło, ale również panie chciały zatrudniać dziewczyny, które były nieatrakcyjne, bo one uważały, że służące uwiodą ich mężów, ale też, szczerze mówiąc, częściej z tego typu tekstów przebija się takie przekonanie, że raczej to mąż się może nie powstrzymać. Więc dla dobra małżeństwa, co jakby od razu ustawia, prawda, kto tu jest podmiotem, a kto jest przedmiotem w tej historii. Więc lepiej na wszelki wypadek zatrudnić brzydką służącą. Ponieważ taki był obraz, tak? Uważano, to są gazety takie, to są takie gazetki z takimi męskimi dowcipami. To jest mnóstwo takich gazet istniało to na przełomie XIX-XX wieku. Bocian, Kogut, Czarny Kot. To są takie pisemka z takimi satyrycznymi dowcipami rysunkowymi albo tekstowymi, które się po prostu obracają w jakby głównym źródłem komizmu całych czasopism jest to, że ludzie uprawiają seks. I to jest po prostu najśmieszniejsze ze wszystkiego. A jeszcze z tego robią to poza małżeństwem i jeszcze czasem mają z tego dzieci. To jest po prostu puenta każdego dowcipu. Więc służące bardzo często się pojawiały jako postać właśnie. Taka postać stereotypowa, obrzydliwie opisana postać. Tutaj właśnie jest służąca, która jest taka piękna. To są żołnierze, ona z żołnierzami. Służące według tej gazety bardzo często lubiły flirtować. Państwo tego chyba nie widzą bardzo dobrze, ale tutaj jest pan, który znowu obłapia służącą, która ma bardzo taki dekolt obfity i tutaj pisze, na dole jest napisane, że proszę mi dać spokój, ja się do tego nie godziłam, w sensie to mówi służąca, a pan odpowiada, jakże, przecież moja żona przyjęła cię do wszystkiego. Tam na górze, prawy górny róg, znowu tutaj pani całuje lokaja, tak? Państwo widzą. I jej mąż, który siedzi na fotelu, mówi, masz słuszność, moja żonusiu, służbie powinna się zawsze okazywać życzliwość i obchodzić z nią jak z rodziną. Ha, ha, ha. Ale widać tutaj, że jednak o ile pan obłapujący służącą jest stary, łysy i brzydki, państwo może tego dobrze nie widzą, no to ten lokaj jest młody i przystojny, pani też jest atrakcyjna, więc jest to już trochę inny. I tutaj puentą dowcipu jest ten mąż, który się nie orientuje, co się dzieje, prawda? A tu na dole to jest jednak ta dziewczyna, która jest wynajęta do wszystkiego. Więc trochę te dowcipy są śmieszne w zupełnie innych kierunkach, prawda? Tutaj znowu służąca, która pani umożliwia romanse. Tu jest napisane, proszę panienki, jest ten dżokej, co to wczoraj na wyścigach przyszedł pierwszy. Dobrze, ale czego się śmiejesz? A, że tutaj przychodzi dopiero siódmy. Ha, ha, ha. To są tego typu dowcipy, naprawdę bardzo polecam czasopismo Bocian i Kogut. Znaczy, nie wiem, czy państwu polecam, szczerze mówiąc, ale nie, żeby przejrzeć, naprawdę polecam. Poziom dowcipu jest wspaniały, ale też bardzo dużo mówi o tym, jak postrzegano, co uważano za zabawne, co uważano za takie, z czego można się śmiać, bo podstawą satyry, prawda, czy parodii jest to, że wszyscy mają taką samą bazową wiedzę, na której można dopiero robić sobie dowcipy. Bo gdyby nie wszyscy wiedzieli, że służące są rozwiązłe, a panie zdradzają panów, to by nie było śmieszne, prawda, dla

współczesnych. Więc to jest bardzo ciekawe i takie ważne. Tutaj mamy już zdjęcie. Służące były bohaterkami, szczególnie w dwudziestoleciu międzywojennym, bohaterkami fotografii różnego typu. Ja przepraszam, że takie nieprzyzwoite zdjęcia w niedzielę rano, ale to jest zdjęcie właśnie służącej, które one, takie były sesje zdjęciowe robione, że one tak leżały albo na przykład wykonywały różne prace domowe i miały podciągnięte spódnice, albo w ogóle były bez spódnicy. To wygląda tak, że na przykład służąca, nie wiem, omiata miotełką, ubrana jest taki uniform, ale nie ma spódnicy. Albo siedzi i używa kosmetyków pani na przykład i bez spódnicy, albo siedzi i pali papierosa i też nie ma spódnicy, resztę ubrania ma. I to było takie świadectwo tego, jak bardzo ekscytujące, erotycznie musiały wydawać się te służące. I właściwie dlaczego? Bo były młode, bo były inne, bo były z tej klasy ludowej, która przecież była taka chętna, tak, w takim ogólnym, stereotypowym odbiorze społecznym do relacji seksualnych pozamałżeńskich, bo były słabsze i można je było zdominować. Różne powody, prawda, tutaj się mieszały i istniały. Na samo zakończenie chciałam tylko powiedzieć kilka słów. Ja oczywiście nie mogłam ująć dzisiaj wszystkich informacji, które bym chciała, bo jest jeszcze mnóstwo tematów, które można poruszyć, jeżeli chodzi o specyfikę pracy służącej w XIX wieku. Ale chciałam na sam koniec tylko dwie rzeczy, dwa cytaty. To jest Narcyza Żmichowska. Służących się nie wychowuje. Służące nie są dziećmi, to są dorosłe, właściwy sobie charakter, urobione osobistości. I Zofia Daszyńska-Golińska. Ważnym warunkiem jest, aby kobiety klas wyższych nie wyobrażały sobie, że należy im zająć stanowisko opiekunek i kierowniczek, bo robotnica współczesna opieki takiej nie znosi. To są bezpośrednie diagnozy dwóch silnych osobowości, emancypantek, które całe życie musiały wydzierać sobie kawałki niezależności. I tak samo tej niezależności pragnęły kobiety z innych klas społecznych. Nie tylko emancypantki, prawda? Ale należy się chyba zastanowić trochę, na ile to równościowe przekonanie Żmichowskiej i Daszyńskiej-Golińskiej miało sens w określonych warunkach ekonomiczno-społecznych, takich, o których ja mówiłam. Te dziewczyny, które pracowały jako służące, one były młode, w większości imigrantki, 70% z nich to były analfabetki. Młode imigrantki ze wsi, samotne w dużym mieście, bezbronne i dziewczyny, które były wykorzystywane przez swoich pracodawców nie tylko seksualnie, nie, chodziło raczej o wykorzystywanie też po prostu ciężkiej ich fizycznej pracy aż do utraty zdrowia, aż do utraty sił, aż do utraty możliwości. I zastanawiam się, czy o tych dziewczynach można było powiedzieć, że są samodzielne i należy im po prostu dać większą swobodę życia i pracy, a na pewno sobie poradzą. Bo służące nie były też aniołami, niektóre kradły, niektóre oszukiwały, niektóre były leniwe, niektóre czekały tylko na to, aż będą mogły po prostu usiąść i nic nie robić, ale niektóre też wpuszczały zawodowych złodziei przez kuchenne drzwi, bo też takie dochodzenia policyjne się zdarzały. I badając życie codzienne służących domowych w drugiej połowie XIX wieku, z łatwością można natrafić na takie historie jeżące po prostu włosy na głowie. Opowieści o dziewczynach, które były gwałcone i wykorzystywane i bite i wyzywane i głodzone i wyrzucane na bruk albo przez drzwi, albo przez okno. Ale a przecież na to zwracały różne uwagę różne społeczniczki, nie tylko ludzie pracujący w różnych organizacjach zajmujących się służbą domową. Służące często znajdowały się w najintymniejszym kręgu rodzinnym. To one myły i usypiały pańskie dzieci, zmieniały pościel, usługiwały przy każdym śniadaniu, wynosiły nocniki, prały bieliznę i na nich skupiało się tak dużo agresji i na nich skupiało się tak dużo pogardy ludzi, choć odrobinę stojących wyżej od nich w nadrabinie społecznej. I wydaje mi się, że odpowiedzi na to pytanie, dlaczego tak było, należy szukać po prostu w systemie, w organizacji struktury społecznej. Dlatego, że to były dziewczyny, które nie miały szans. To były kobiety, które przychodziły do pracy, nie miały żadnego wsparcia rodzinnego, żadnego wsparcia instytucjonalnego, żadnego oparcia w prawie, żadnego oparcia w opiece zdrowotnej, opiece prawnej, żadnego dostępu do edukacji. A jeżeli miały, to przez stowarzyszenia katolickie, które były świetne, choćby dlatego, że tam były po prostu, że robiły cokolwiek, bo były,
Ale jednocześnie one sprzedawały tym dziewczynom taką wizję świata, tak jak mówiłam, praca uszlachetnia. Cierp, dziewczyno, to nie jest nic, co możesz zmienić. I trudno się dziwić, bo jeżeli były jedyne, które się zajmowały tymi dziewczynami, no to mogły im w zamian za faktyczną, praktyczną pomoc i opiekę dawać, jakby uczyć je, czego tylko chciały. I te dziewczyny jednocześnie pracowały w domach, w których miały kontakt z paniami, które same nie miały za wiele sprawczości w swoim życiu. To kobiety, tak? Bo ta struktura patriarchalna takiego domu była taka, że to pan zarabiał, pani dostawała pieniądze, pani komenderowała służącą. Im bardziej pani była im mniej miała własnej sprawczości, im mniej miała możliwości życiowych, im mniej miała własnych pieniędzy i samodzielności, tym bardziej jedynym obszarem, na którym mogła wykazać tę swoją po prostu sprawczość i swoją władzę, była służba domowa. Więc pan kopał panią, pani kopała służącą, a służąca mogła kopnąć pieska. I to była taka drabina. I wydaje mi się, że dwie rzeczy mogą zostać jako podsumowanie chyba tego całego wykładu. To znaczy to, że praca w warunkach, w których nie istnieją żadne systemowe ramy opieki społecznej oraz żadne systemowe ramy kontroli tej pracy, będzie dążyła do wynaturzeń różnego typu. A z drugiej strony to, że im bardziej w sytuacji niesprawczej, im bardziej upokarzany jest ten, kto rządzi, tym bardziej będzie się wyżywał i pokazywał tym, którzy są słabsi, że to może zrobić. I wydaje mi się, że bardzo często na spotkaniach autorskich, jak jeżdżę z tą książką, mam takie pytania, ludzie mówią, ale to dzisiaj też są służące. Dzisiaj też są panie do pomocy, prawda? Panie Ukrainki, czy panie przyjeżdżają, pani Nadia, pani Wala, pani Swietłana u nas sprząta w domu, prawda? I jak tak patrzę na te rzeczy, które tutaj były elementami życia tych dziewczyn, to znaczy napięcia klasowe, dyskryminacja płciowa, przymus emigracji zarobkowej, nieformalny sposób zatrudnienia pracowników, prawda? Rodzące nieuchronne patologie, no to wydaje się, że tak naprawdę ta instrukcja nadużycia to jest dalej podstawowy dokument zatrudnienia, tylko być może teraz już czepek z falbanką, miotełka do kurzu i ten taki uniform już nie jest potrzebny. Dziękuję bardzo.

56 7.

0: Tak, moi drodzy, doczekaliśmy się kolejnego spotkania z bratem Sebastianem. Tak nazwaliśmy gabońskie rozmowy. Tak trochę podpatrywałem brata Sebastiana, co on tam pisze u siebie, gabońskie dialogi i tak dalej. Dlatego tak wpadłem na pomysł dzisiejszego programu. Kolejne spotkanie z bratem Sebastianem, który jest, jak wiecie na pewno, a ci słuchacze, którzy nie wiedzą, jest kapucynem, no i jest misjonarzem właśnie w dalekim równikowym Gabonie. Ale może brat Sebastian sam się przedstawi słuchaczom, także zapraszamy.
1: Pokój, dobro, witam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy, tych, którzy będą, którzy nas słuchają teraz, tych, którzy będą nas słuchać później. I tak, rzeczywiście, tak jak tutaj zostałem przedstawiony, jestem kapucynem, katolickim księdzem, ale i misjonarzem w Gabonie. I bardzo się cieszę na to spotkanie, już chyba trzecie w Radiu Kuropatwa, że mogę się dzielić moim doświadczeniem pobytu tutaj.
0: Trzecie.
1: To jest jakoś właśnie moim doświadczeniem, myślę, że dość egzotycznym i dość innym. Nie każdy ma możliwość być na równiku, nie każdy ma możliwość wyjechania na misję, a jest to piękne doświadczenie i bogactwo Kościoła, i bogactwo takiego ludzkiego, dlatego cieszę się na to kolejne spotkanie. Witam wszystkich serdecznie.
0: My też się bardzo cieszymy i słuchacze również, jest nas dzisiaj dosyć sporo, jak widzę tutaj na mapie zasięgu naszego dzisiejszego. Nie ma akurat może Gabonu, ale nie, czasami są jakieś problemy z tą mapą i ona nie zawsze pokazuje wszystkich, którzy są z nami, ale dobrze, że cieszymy się bardzo, że tu nas.
2: Ale Gabon jest, bo ojciec jest.
0: Ale Gabon jest na miejscu właśnie. Ojciec Sebastian reprezentuje samym sobą, całym sobą Gabon.
1: No, myślę, że to trudne, żeby było dużo słuchaczy z Gabonu, dlatego że tutaj my się tak licząc razem, no myślę, że może jest 10-15 osób z Polski i Polaków umiejących słuchać, w ogóle rozumiejących Polski w tym Gabonie, więc trochę trudno znaleźć słuchaczy tutaj.
0: No tak myślałem właśnie, że trochę trudno znaleźć słuchaczy, bo jednak to już ojciec ostatnio nam mówił na ten temat, że jest was tam mało i dlatego też no musimy działać tak, jak działamy. A my chcieliśmy zapytać ojca, bo dzisiaj zaczęło się lato u nas. No tam w Gabonie to w zasadzie chyba to lato, tak można powiedzieć, że jest cały czas, bo chociaż u nas tak dzisiaj się zaczęło trochę tak wiosennie, jesiennie bardziej.
2: I bardziej jesień.
0: No właśnie. A jak to jest wygląda, jak to wygląda, gdyby nam ojciec powiedział właśnie, jeśli chodzi o pory roku, bo tam nie ma jako takich pór roku, chyba z tego, co wiemy, nie? Że na równiku nie
1: tak,
0: ma.
1: Tak. Tak w dużym skrócie można by powiedzieć, że oficjalnie tutaj też się zaczyna lato, bo
0: no tak, oficjalnie daty, tak.
1: Ale tutaj dzieli się zupełnie inaczej jakby klimat czy pory, bo dzieli się na suche i mokre. I porę deszczową, i po porę niedeszczową, ale to też jest trochę umowna nazwa, dlatego że zarówno w porze deszczowej, jak i suchej pada deszcz. Tylko że go pada po prostu mniej. W porze suchej, w porze deszczowej bardzo często pada codziennie, albo co drugi dzień, i to są zazwyczaj burze, które są bardzo intensywne i które. I tego deszczu spada bardzo dużo, jakby ktoś był tutaj, ktoś jest rzeczywiście na geografii, na tych właśnie rzeczach związanych z hydrometeorologią, to bardzo, bardzo dużo tego deszczu miesięcznie. A w porze suchej wygląda to tak, że też pada, ale pada raz w tygodniu. Czyli po prostu pada dużo mniej i nie ma takiego błota, nie ma takiego, te burze nie są takie intensywne, ale z drugiej strony w porze suchej jest mniej ciepło, dlatego że chmury ciągle krążą, one ciągle tu są, no ale tak. Nie dają deszczu. Tylko powoduje to, że to są
0: niebo jest
1: takie
0: zachmurzone.
1: Tak, tak, jest niebo zachmurzone, ono jest wilgotno, ale jest chłodniej i nie pada tak. Więc jest jakby, i ta pora sucha jest dużo krótsza, bo pora sucha tak naprawdę trwa półtora miesiąca, teraz wakacje, to jest czerwiec, lipiec, od po 10 gdzieś czerwca do drugiej połowy lipca. I jest również taka, to jest tak zwana pora sucha długa, wakacyjna, i pora sucha krótka, która jest po Bożym Narodzeniu, która trwa niecały miesiąc. A tak to te wszystkie miesiące pozostałe 9 miesięcy to jest pora mokra, czyli pada bardzo dużo, pada bardzo dużo i rzeczywiście jest mokro, jak mówi sama nazwa.
2: O, ja myślałam, że więcej tego okresu takiego
0: suchego
2: jest, aniżeli tego deszczu.
0: A to się okazuje, że jednak...
1: Tropiki mają to do siebie, bo jest to jednak klimat tropikalny. Mhm. Tropiki mają to do siebie, że jest to klimat bardzo, bardzo mokry. I tutaj to jest też ta cała roślinność, ziemia, wszystko, cała przyroda jest tak naprawdę nastawiona na branie tej wilgoci. I nawet ta ziemia, ta ziemia się nazywa latery, już ponad to mówiłem, ona ma taką specyfikę, że trochę jak gąbka. Ona rzeczywiście ciąga tą wodę i nasiąka tą wodą. Mhm. To dla nas jako ludzi to powoduje dużo problemów, dlatego że ziemia się potrafi obsuwać. Ziemia robi się taka glina, bardzo nieprzyjemna, szczególnie dla samochodów, dla chodzenia po tej ziemi, kiedy ona jest taka namoczona, kiedy ona jest taka bardzo taka, no po prostu wilgotna, no to wtedy to nie jest przyjemnego, ale za to przyroda przez to jest bardzo, bardzo żywa. To wszystko jest strasznie zielone, soczyste, takie, ta wilgoć aż unosi się w powietrzu i to jest też coś, co mówiłem chyba na nie pamiętam dokładnie, czy mówię to na poprzednim pytaniu, ale to jest też taka specyfika, jeżeli ktoś był kiedyś w tropikach albo będzie, to myślę, że będzie miał takie samo doświadczenie, jak ja miałem, kiedy wsiadłem z samolotu, pierwszy raz tutaj przylatując i po prostu czuję się zapach i cała taka atmosfera po wysiądzeniu z samolotu powietrza jest tak specyficzna, jest tak właśnie wilgotna, bardzo taka, wszystko takim trochę pachnie. Teraz po pewnych miesiącach ja już tego nie czuję, nie jakby
0: tak,
1: nie
0: już się brak przyzwyczaił do tego.
2: Pachnie ziemią?
1: Pachnie, ja bym powiedział, że po naszemu, to bym powiedział, że to pachnie bagnem trochę
0: takim. A, bagnem. Mhm. No bo u nas też są. U nas też są takie pory roku, że na przykład już, no teraz może tak nie, bo jest lato
2: jest
0: i wiosna, ale już jak na przykład przychodzą żniwa i po żniwach, no to wtedy ten zapach też zupełnie jest. Zresztą no, brat mieszkał w Polsce, to wie, ale też jest już pod koniec lata zupełnie ten zapach taki, no niezbyt, ale jak. Bagnem, no to tak trochę inaczej, nie?
1: Na początku rzeczywiście to było coś takiego, co nie było przyjemne, ale ponieważ teraz już tak naprawdę to nie czuję tego, to mi totalnie to nie przeszkadza, ale rzeczywiście jest tak, że pierwsze dni czujesz po prostu tą wilgoć i też to też jest problem później gabonu, na przykład z mieszkaniami, z budownictwem, z drogami, że ta wilgoć jednak ona też zostaje potem w murach, zostaje w rzeczach, zostaje
0: no tak, bo wszędzie praktycznie.
1: W ubraniach. Tak. Mówi się, że średnia wilgotność tutaj to jest powyżej 90%, nawet 93-94% może mieć wilgotność powietrza, więc bardzo, bardzo dużo.
2: Czyli dla osoby, która przyjeżdża z Europy, to tak jak ojciec przyjechał, jest trudno przyzwyczaić się na początku do takiej wilgotności. Człowiek czuje się taki zmęczony, jest ciepło i jeszcze dodatkowo taka wilgoć ogromna.
1: Tak, na pewno. Ja na przykład miałem takie doświadczenie właśnie mojego pierwszy tydzień, że nie mogłem spać, że się kręciłem, że jakoś mi było, że nie można było wziąć, były takie momenty, że nie można było wziąć pełnego oddechu, dlatego że sam nie wiedziałem dlaczego, a to jestem przekonany, że to były problemy właśnie z początkowej
0: aklimatyzacji.
1: Mhm. Aklimatyzacji tak. Tutaj po prostu na miejscu, do klimatu, do rzeczywistości, która jest, no, która jest związana właśnie z pogodą, nie ma tym tutaj.
2: Jak długo ojciec musiał się do tego przyzwyczajać?
0: No na pewno kilka dni była aklimatyzacja.
1: Pierwszy szok to jest kilka dni, to jest tydzień, a tak żeby przyzwyczaić się do na przykład do upałów, tutaj oni mówią na to chaleur, czyli takiego pieczenia słońca, to chyba nigdy się nie da przyzwyczaić, bo sami Gabończycy, sami Afrykańczycy nie są do tego przyzwyczajeni. Mhm. I tak jak na przykład niektórzy z tym mnie pytają, dlaczego nie jestem opalony, jestem opalony, ale dlaczego nie jesteś tak opalony, mocno opalony, dlatego że to słońce i ten klimat tutaj nie sprzyja totalnie opalaniu, to jest zupełnie inny rodzaj promieni słonecznych niż u nas,
0: no właśnie.
1: Nawet w lato, dlatego że te promienie słoneczne tutaj są strasznie intensywne, one pieką. Mhm. I wystarczy, że ty jesteś na dworzu pół godziny bez ubrania, bez zabezpieczenia.
0: Tak, już jesteś spieczony.
1: I ty nie jesteś opalony, ale ty jesteś już poparzony. Mhm. I dlatego jest coś takiego, że po prostu unika się słońca. Tutaj się nikt nie opala, to się słońca unika. tu się robi wszystko, żeby to słońce się nie spiekło. Więc ja naprawdę za to widzę jakieś ludzi, którzy chcą się opalać.
0: No właśnie, ja też często podczas prognoz mówię, bo rano mamy taką prognozę też promieniowania ultrafioletowego i teraz rzeczywiście w Polsce tutaj w 10-stopniowej skali mieliśmy już 10 nawet, ale to w Tatrach, tylko wysoko w górach, tak, była tam 9 na południu kraju i 8, ale ten, tak jak ojciec mówi, jak tam słońce cały czas jest i ta ilość promieniowania ultrafioletowego jest taka, że po prostu wyjdziemy, to przypieka, no to nikt się nie opala. A u nas, no, ludzie chcą tam coś złapać, ale to też trzeba uważać, bo każdy ma inną karnację, inną wrażliwość na promieniowanie, a tak jak my tutaj, no tacy Europejczycy północni albo środkowoeuropejscy, no to możemy mieć problem, tak.
2: Czyli ja bym sobie myślała, że trzeba zabrać strój kąpielowy, aby nie będę się opalała.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Strój kąpielowy, ale...
1: To są zupełnie inne problemy, tak? Inne problemy. Tak jak... Poza tym tutaj jak powiesz Afrykańczykowi, który jest czarny, który jest... To nie jest... To jest rodzaj koloru skóry, ja nikogo tutaj nie chcę obrażać, który jest czarny, lub jak niektórzy mówią czekoladowy, to raczej tak skóra totalnie nie potrzebuje opalania i oni raczej, tu parasolki są używane dosłownie nie tylko od deszczu i dużo rzadziej od deszczu, bo oni lubią spacerować w deszczu, ale od słońca. Od słońca, żeby to słońce nie przypalało, żeby to słońce nie... Też tutaj słońce bardzo szybko potrafi, mówi się o tym, o co się nazywa, nie zawroty głowy, tylko
0: Udar taki słoneczny? Czy coś?
1: Udar, bo bardzo szybko udar słoneczny przychodzi tutaj, tak, bardzo szybko udar słoneczny się pojawia po prostu takim być na słońcu. To wystarczy godzina naprawdę i człowiek jest chory.
2: To jak ojciec sobie z tym radzi, jak jest taki teraz?
0: Bo no co, trzeba się odpowiednio ubrać, kapelusz na pewno, ochrona ciała, żeby jakieś tam lekkie ubranie na pewno... I to wszystko, bo
1: tak, tak, na pewno trzeba uważać, mieć przykrytą głowę. Plus do tego jest tak, że ja teraz na przykład rozumiem w pewnym sensie te kraje takie, kraje te tropikalno-pustynno-arabskie i to ich zakrywanie ciała. Zakrywanie ciała, właśnie. To, że, nie, że jak jest gorący, jak świeci słońce, to wcale nie jest tak, że się odkrywasz, tylko że się zakrywasz. Tak, dlatego że się zakrywasz przed tym, żeby tak naprawdę twoje ciało ma

0: pracuje, bo to jest takie przystosowanie.
1: Ja mam takie, mam takie doświadczenie ludzi, którzy odwiedzili, Gabończyków, którzy odwiedzili Polskę i oni mówią, że dla nich szczególnie wizyta w Polsce w zimie, to jest szok, rzeczywiście szok temperatury, klimatu i to jest nawet ja bym powiedział, że dla nich dużo większe niż dla nas, bo przestawienie się na przykład z naszego, mamy nasze lato i tam u nas lato jest cieplej tak naprawdę niż tutaj, bo to jest trochę inny rodzaj ciepła, dlatego tak. U nas jest ciepło i sucho. I to jest coś takiego, że to jest też taka temperatura, która rzeczywiście taki skwar.
0: Tak, bo ostatnio mieliśmy
1: skwaru
0: tak.
1: Nie ma. I tutaj takiego skwaru nie ma, więc jakby my troszkę jesteśmy przyzwyczajeni do ciepła, do nawet do tego naszego skwaru letniego, a oni nigdy nie doświadczają
0: zimna.
1: Tak. To jest tak, że dla nich, mi się wydaje, że skok i zmiana taka klimatyczno-pogodowa jest jeszcze większa niż dla nas. Nam jest, jestem przekonany, łatwiej się dostosować do ciepła niż im do zimna.
0: To prawda, bo człowiek nawet bardziej wytrzyma ciepło niż zimno, bo tutaj te nasze uwarunkowania takie biologiczne są takie, że... Ale to słuszną uwagę tutaj ojciec ma, że właśnie możemy wytrzymać. Ostatnio w niedzielę i w sobotę był u nas taki skwar właśnie.
2: Tak.
0: Było 35 stopni, ale powietrze było bardzo suche, wiatr wiał dość mocno, nawet tak jak spojrzeliśmy tutaj gdzieś tam za okno, to... Ten pył był zbierany gdzieś tam z pól, to trochę tak wyglądało jak na pustyni, ale tak było. Ale jak już przyjdzie na przykład nagła zmiana pogody i przyjdzie taki front, który przynosi wilgoć, no to później ta duchota, to człowiek tak się czuje jak prawie jak w Gabonie, no może nie prawie, ale już inaczej podchodzimy do tego. Nie?
2: Ojcze, a ojciec tutaj powiedział, że tam jest duża wilgoć.
0: No, a właśnie.
2: Jeśli jest taka duża wilgoć, to z czego oni mają budowane budynki?
1: Coś chyba troszeczkę przerywa nam.
2: Z czego mają budowane budynki, ojcze? Okay. Jeśli jest taka duża wilgotność.
0: My słyszymy dobrze, ojcze.
2: Ojca dobrze słyszymy.
1: Halo, czy mnie słychać? Bo
0: tak,
1: słyszymy. Ja mi przerywa.
0: My słyszymy ojca dobrze.
1: Okej, okay, to dobrze.
0: No, w porządku, wszystko jest.
1: Jeżeli chodzi o budynki, budownictwo, to są dwa rodzaje, dwie możliwości odpowiedzi. To zależy od twojej majętności, to znaczy, tak jak mówię na poprzednim spotkaniu naszym, że są te dwie warstwy społeczne,
0: no
1: bogaci i biedni. Tak naprawdę bogaci ludzie, którzy mają pieniądze, którzy też poznali na przykład takie warunki europejskie, warunki takie właśnie związane z Europą, gdzie my budujemy w takim standardzie już takim nowoczesnym,
0: tak.
1: To oni bardzo często budują tutaj ten sam sposób w Europie, tylko że tak jak my musimy dodać do naszego mieszkania ogrzewanie, tak no tutaj tak, w większości musimy. Nowoczesne budownictwo tak, bo my musimy w zimę po prostu budynki ogrzewać, tak tutaj w większości nowoczesne budownictwo po prostu jest bardzo mocno i w bardzo dużej ilości klimatyzowane.
0: To znaczy, no, że są... Schładzacie tam, po prostu schładzacie.
1: Składanie to też, ale naprawdę chodzi o wyciąganie wilgoci. To żeby to
0: no tak, bo klimatyzacja to nie tylko schładzanie, to tak stwarzanie, tak. Osuszanie i tak dalej.
1: Osuszanie, wyciąganie wody z powietrza i rzeczywiście te nowoczesne budynki, co prawda nie jest ich za dużo, ale te nowoczesne budynki rzeczywiście są po prostu robione już tak dostosowane do takiego klimatu tropikalnego poprzez klimatyzację, poprzez wentylację. Poprzez zmianę tego powietrza, odciąganie wilgoci. Zaś ludzie biedni, ubodzy, radzą sobie z tym troszeczkę inaczej. A mianowicie tutaj są dwa rodzaje standardu takiego budowlanego, jakby ludzi trochę bardziej ubogich tak naprawdę. To jest możliwość budowania domów z drewna. I to drewno tutaj też jest bardzo takie twarde, bardzo takie, to jest jakieś bogactwo Gabonu w ogóle, drewno. No jednak to jest ponad 70% powierzchni, to są lasy.
0: Tak.
1: I to są takie potężne lasy, te tropikalne. I z tego drewna oni budują te domy też tak specyficznie. To są w większości domy parterowe, bardzo rozległe, które są budowane. Budowane w drewnie i to drewno też, ja nie wiem jak oni to robią, ale że w tym domu rzeczywiście są takie pomieszczenia, w których jest chłodno. To jest pierwsza rzecz, że drewno jakoś pomaga w tym, żeby to

0: Utrzymać temperaturę
1: wewnątrz. Tak. Plus do tego jest tak, że te domy są budowane z takimi okiennicami, czyli te w większości w dzień po prostu te okiennice są zamknięte, żeby to ciepło z zewnątrz wchodziło do środka. Plus, jeżeli jest murowana posadzka tam w tym domu, tak, to ta posadzka jest zrobiona właśnie z betonu, do której nigdy nie dotyka słońce i oni śpią na tej posadzce. To znaczy, żeby to, ta posadzka żeby... oddaje chłod.
0: A, żeby chłodno mieli.
1: Tak?
2: Mhm. A ojciec żeby, jak sobie radzi? Będzie...
1: Akurat w moim przypadku, w tym w domu, w którym ja mieszkam, bo ja mieszkam okres w stolicy, jest to dom, ja nie wiem, czy ja to wcześniej mówiłem, ale jest nie. to Narodowe nie. Sanktuarium Matki Bożej Gabonu i tutaj mamy taką specyfikę, że to sanktuarium zostało w większości wybudowane przez córkę prezydenta, to znaczy takiego, no to taką postawioną wysoko tutaj w Gabonie bardzo. Mhm. Przez córkę prezydenta ona finansowała budowę tego sanktuarium, zapraszając nas tutaj do posługi w tym sanktuarium i ona akurat w tym miejscu, w którym ja mieszkam, bo to jest tylko jeden klasztor taki, po prostu mamy dobre warunki, to znaczy, bo one są budowane nowy dom dla nas, jako braci. Mhm. I on jest tutaj również klimatyzacja. Nie zawsze, ale zdarza mi się po prostu albo na przykład odciągać wilgoć po praniu, bo jak jest bardzo duszno, jak jest... Bo ja na przykład nie lubię bardzo klimatyzacji, dlatego że bardzo szybko albo łapię chorobę, albo łapię jakąś alergię od kurzu, albo też klimatyzacja ma to do siebie, że ona strasznie tutaj są te różnice temperatur. Na zewnątrz masz 34,5.
0: A wejdziesz do środka?
1: I to powoduje też bóle głowy i inne tego typu rzeczy. Więc to jest jakieś dobrodziejstwo w ogóle, klimatyzacja nasza, tak, że my wymyśliliśmy coś takiego, takie lodówki do domów, ale to też jest coś takiego, co no, ale nie jest idealne.
0: Nie, no tak właśnie myślałem. Ale też tutaj taki pomysł, no nie pomysł, myśl mi przyszła, no skoro jest taka wilgoć, to jak suszycie pranie na przykład, taka prozaiczna.
2: Proza no dnia.
0: Skoro jest taka wilgoć 98% czy 96%, to ciężko chyba, nie? Chyba, że tak no po prostu na słońcu.
1: Bardzo to... ciężko. Mhm. Są dwie możliwości, że tutaj nawet trzy.
0: No właśnie.
1: Tak, o budownictwie jeszcze trochę nie dokończyłem, ale
0: mam no to...
1: do prania.
0: Aha, dobrze, to może o budownictwie najpierw.
2: Mamy
0: na wozie. Mamy pytania. Wyprzedzamy niektóre może.
1: Dobrze. Jest coś takiego, że bo tym drugim sposobem, który tutaj można znaleźć jeszcze w centrum kraju, to jest tak, że dużo ludzi, dużo jeszcze starsze takie osoby, które znają jeszcze trochę jakby te tradycyjne metody budowania i są tu takie możliwości zobaczenia takich tradycyjnych domów, które były wcześniej przed wynalezieniem blachy, przed wynalezieniem właśnie takiego obróbki, specjalnej obróbki drewna, to były budowane tutaj z takiego, z tego laterytu mieszanego z błotem i to były trochę takie lepianki, ale najciekawsze to, że te lepianki, które były budowane tradycyjnie przez ludzi tutaj, w te plemiona, które tutaj jeszcze były przed przyjechaniem Francuzów, to te lepianki były, one miały dosyć gruby mur z tego laterytu zrobione, z tej gliny, ale one rzeczywiście trzymały chłód.
0: No tak, bo dużo...
1: To były robione trochę na zasadzie lodówek, rzeczywiście takich ziemianek, coś w tym stylu i one trzymały chłód i to oni rzeczywiście potrafili się dostosować do tego klimatu pod tym względem.
2: No, czyli ta
0: stara technologia była najlepsza, jednym słowem. Bo ja sobie przypomniałem teraz, jak brat powiedział o tych ziemniankach, to kiedyś, pewnie też tam w twoich, bracie, terenach były takie coś, to u nas to się nazywało parsek. To takie było, taka niby piwnica, bo domy może nie były budowane podpiwniczone, ale u dziadków moich było takie coś, taka oddzielna jakby piwnica, wykopany taki rów głęboki. To było tam obudowane trochę cegłą, czy tam tyle, o ile ten. I to było przykryte później warstwą ziemi, darniną, rosły tam sobie rośliny na tym. Ale tam jak się weszło, to był cały czas, czy w zimie to wiadomo, ale latem non-stop była temperatura taka tam około 3-4 stopni chłodu.
1: Czyli lodówka.
0: No, taka lodówka.
1: Ja pamiętam u mojej babci od strony mamy, pamiętam wymiankę, ona jest teraz już rozebrana, niestety, chociaż to też mogłoby w obecnych czasach, to mogłoby służyć jako tron nawet, uważam. Ale jest niestety rozebrana i pamiętam, że rzeczywiście jest to jako młody chłopak, który tam jeździliśmy na wieś, to rzeczywiście, że taka ziemianka była i rzeczywiście trzymało w jego, tam się chowało ziemniaki, warzywa.
0: Tak, wszystkie to
1: się nie psuły.
0: Nie psuły się, nie. Zaprawy tam babcia trzymała, różne rzeczy. Ogórki, nie ogórki, kiszone i tam różne wiktuały.
2: To może czas, to żeby w Gabonie z powrotem wrócili do takiej budowy.
1: To jest coś takiego, że my jako ludzie mamy taką naturę, tak jestem przekonany o tym, że mimo wszystko idziemy na jakąś płaskiznę i myślę, że już te czasy nie wrócą jednak, jeżeli mamy możliwość budować szybki domów z bloczków albo z drewna, to robienie lepianek. Myślę, że ludzie są, my mimo wszystko idziemy często na łatwiznę, to znaczy na to, co jest łatwiej i szybciej dostępne. I tutaj też jest podobnie. Tak. Taka konstrukcja tradycyjna wymagała na pewno dużo, dużo nakładu pracy takiej
0: żmudnej, rzemieślniczej. Tak. Takiej.
1: Więc wątpię, żeby ktoś tutaj chciał do tego wracać.
0: Zapaleńcy tylko chyba.
2: Skansen.
0: Nie, bo tak mi się przypomniało, gdzieś też widziałem w Polsce tacy zapaleńcy budują tam ze słomy mieszanej z gliną i wtedy te ściany też tam są takie odporne na temperatury, ale to wszystko to do takich, jak mówisz, bracie, tutaj ilościowych rzeczy się nie nadaje, bo to niestety to.
2: Czyli jak sobie radzicie z tym praniem, żeby wyschło? Pamiętam o tym.
0: Bardzo dużo ubiorów mam.
2: Tak?
1: Pierwsza rzecz najbardziej możliwa to jest po prostu, że to pranie schnie bardzo długo. To znaczy, że schnie kilka dni, tak? I po prostu przez to też, jeżeli ono schnie kilka dni, to po prostu trzeba czekać, aż ono wyschnie. I ja się wywieszę gdzieś w takim pomieszczeniu, gdzie po prostu albo na słońcu, żeby szybko wyschło, albo w pomieszczeniu, w którym jest w miarę przewiew, tak? Czyli że jest
0: wentylacja, wiatr jakiś.
1: Wentylacja naturalna. Plus jest tutaj taka nowa metoda, którą też się stosuje, który po prostu troszeczkę się to pranie podsusza, a potem się je prasuje wilgotne. To znaczy, że bierze się żelazko i prasuje się wilgotne. Żelazkę się suszy, tak? To pranie. Po to, żeby ono wyschło. I to jest również metoda na wysuszenie ubrań, czyli wyprasować. A to też jest dobra rzecz, o tyle prasowanie rzeczy, że tutaj jeżeli zostawi się wilgotne pranie na zewnątrz, na zewnątrz, to bardzo często tam przylatują jakieś owady, muchy i one składają w tym wilgotnym praniu jajka. Takie choroby skórne, są to takie choroby skórne, które się przenoszą właśnie przez ubrania, które były suszone po prostu w złych warunkach, albo które były niewyprasowane i przez to nie były zabite te różnego rodzaju robactwo, które mogło złożyć po prostu jajka w tych ubraniach. Tak. Więc to też jest taki problem.
2: Czyli ojciec, jak tam wyjeżdżał, zastanawiał się nad tym wszystkim? Czy był jadę i koniec i nie zastanawiam się, że tu trzeba będzie prasować, tu są takie warunki? Nie myślał ojciec o tym?
1: Troszeczkę myślałem i jak najbardziej jest to rzeczywistość, która jakoś mnie dotykała i powodowała jakieś takie rozmyślanie, czy jestem na to gotowy, tylko że jak ktoś mnie może zna, albo może mniej zna, to ja się też powiem taką małą historię mojego życia.
0: No właśnie.
1: Że ja przed zakonem i później też w zakonie jakby formowałem się, czy wzrastałem, rozdawałem też swoje powołanie w formacji harcerskiej. Dokładnie byłem przez wiele lat od małego z uchem, później harcerzem, a później również instruktorem, czyli wychowawcą wielu pokoleń harcerzy w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, czyli ZHR-ze. I szczerze przyznam, że dla mnie zawsze takie warunki survivalowe, czy w ogóle podejmowanie takich wyzwań, które są po prostu związane z jakimś rzeczywistością, która jest nie jest łatwa, bo coś na przykład było jakieś wyzwanie, na przykład związane z suszeniem, praniem, z klimatem, z innymi rzeczami, to zawsze było to dla mnie coś, co chciałem, ze względu na ustanie, na jakąś przygodę, która się za tym kryła i na jakieś nowe doświadczenie, na jakąś mądrość, którą może przynieść. I tak do tego też podchodziłem do mojego wyjazdu tutaj. Nie tylko w kwestiach duchowych, ale również w tych kwestiach takich właśnie mojego zdobywania doświadczenia i otwierania na świat, na to wszystko, co też nowe przyniesie mi, co przyniesie mi nowe doświadczenie. Takie w harcerstwie też w Polsce.
0: No tak, bo tutaj też jednak jak ja trochę byłem suchem, harcerzem też troszeczkę byłem. I przyznam, takim jednym z pierwszych wyzwań, chciałem powiedzieć, no w pewnym sensie też wyznań, to pojechaliśmy z naszym całym zastępem do Torunia i później mieliśmy wracać pieszo z Torunia, a to było 21 kilometrów. No i to trochę było takie wyzwanie rzeczywiście, bo nagle gdzieś tam się chodzi tylko tak do szkoły i z powrotem, a tu nagle 21 kilometrów, no to i to po lesie, nie po drogach tam takich asfaltowych, tylko przez las, no ale dałem radę wtedy rzeczywiście. Ale to była przygoda.
2: Na pewno.
0: Przygoda to była, tak. To
2: nie
0: była...
2: płakałeś?
0: Nie.
2: O, to dobrze.
0: Nie płakałem w żadnym przypadku. A teraz nam się na przykład robi krzywda, tak jak tam się zepsuje samochód i musimy kawałek przejść pieszo albo tam, nie wiem, na rowerze.
2: Na rowerze nie, to nie jest. Ale ojcze, zaczynają się wakacje.
0: A właśnie, w Gabonie jeździcie na rowerach też, czy nie?
2: Jeździcie na rowerach?
1: Różnie. Ja jestem akurat to nie za bardzo, bo to jest teren bardzo pogórkowaty i nie ma dobrych dróg, żeby jeździć, ale część braci korzysta z roweru, szczególnie jest tutaj taka jedna droga, to się nazywa ta droga krajowa numer jeden, jedyna droga w ogóle w Gabonie, taka przez cały kraj, jedynka, i ona jest asfaltowa, a to jak klasztor jest zaraz obok, przy tej drodze, to na przykład no, to taki jest, to jest możliwość wtedy jechania rowerem, bo jest asfalt na tej głównej drodze krajowej, która jest po prostu przez, nie jest on jakiś wyśmienity, ale
0: tak, ale jest,
1: tak,
0: ale
1: bo po laterycie, po błocie, po górkach, po kamieniach, po skałach, to trzeba, no, bo trzeba być wyczynowcem, tak? Jak ktoś takie rzeczy lubi, to...
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Okej, ale to nie jest raczej przejażdżka rowerem, tylko raczej jakiś taki challenge, wyzwanie takie ekstremalne.
2: Ojcze, zaczynają się wakacje. Czy troszeczkę, ojciec już nam wspominał, że ciężko jest przyjechać do Gabonu, bo wiza i tak dalej, ale czy dużo na przykład osób ma możliwość przyjechania do Gabonu? I jak to wygląda?
1: Gabon jest krajem, który jest bardzo, bardzo, bardzo mało turystyczny i rzeczywiście nie ma tutaj wielu turystów, nie ma tutaj w ogóle rozwiniętej jako takie turystyki. Co prawda są takie pojedyncze miejsca, gdzie ci turyści trafiają. W większości są to tacy podróżnicy, którzy szukają survivalu i przyrody, bo są tu jest bardzo dużo parków narodowych, które są rzeczywiście bardzo dzikie, bardzo naturalne i to są jedne z najpiękniejszych parków narodowych na świecie. Z dziką zwierzyną, ze słoniami, z gepardami, z panterami, ogólnie z bardzo dużo gatunków, które są bardzo rzadkie, ale tak naprawdę ilościowo to są śladowe ilości tak naprawdę osób, które tu przyjeżdżają. To jest z kilku powodów na pewno. Z tego powodu, że Gabon sam w sobie ma niestety skonstruowaną biurokrację, która nie zachęca i raczej, a raczej nawet bym powiedział, zniechęca do przyjazdu, bo odstrasza do przyjazdu do Gabonu, bo po prostu widzę dosyć ciężko i tak jak mówiłem, to jest bardzo skomplikowane i raczej nie zachęca. A po drugie, jakby trzeba lubić rzeczywistość taką mimo wszystko survivalową, bo nie ma bazy turystycznej, nie ma bazy wypoczynkowej takiej, która by po prostu pozwalała na to, żeby ci ludzie się tutaj zatrzymali, więc jeżeli ktoś nawet tu przyjedzie, to co prawda w stolicy są hotele, ale tylko w stolicy, a dalej już nie. I
0: wtedy musi mieszkać.
1: Restauracje trzeba tylko to by trzeba szukać po ludziach, czy po jakiejś kampera, albo nie wiem, jakiś samochód z namiotem, czy coś takiego. Plus to też jest na pewno, nie ma drogi dróg, żeby też podróżować po prostu. Co prawda są takie miejsca, na przykład ja jeszcze tam nie byłem, ale planuję, że tam to jest po drugiej stronie półwyspu, na którym jest położona stolica i jest taka miejscowość, która się nazywa Porgentil. I to jest taka, mówi się, że to jest takie najbardziej turystyczne miejsce w Gabonie. Ja jeszcze tam nie byłem, więc nie chciałbym tu dużo na ten temat mówić, ale wiem tylko to, co mi mówili ludzie tutaj, że to jest miejsce, gdzie dużo, że był taki moment, kiedy dawano tereny właśnie dla takich notabli, turystów z Europy, z Francji, z różnych krajów i tam rzeczywiście podobno się jest to jedyne miejsce, gdzie rozwinięta jest tylko taka turystyka, gdzie są piękne plaże, gdzie są hotele, gdzie są baseny.
0: Większa cywilizacja jakby.
1: Tak, większa cywilizacja i tam, ale w większości to nie jest robione przez Gabończyków, to nie jest gabońskie, tylko to jest robione przez
0: Francuzów.
1: Przez Europejczyków. Tak. Przez Francuzów, różnego rodzaju Europejczyków i tak naprawdę oni sami się tym zajmują, oni sami to robią i jakby to się kręci wokół nich, tak, a nie wokół Gabonu, więc to jest jedyne miejsce, które ja wiem, że jako takie turystyczne jest. No, ale na pewno, jeżeli ktoś szuka przyrody, piękna przyrody, zwierząt i właśnie tych parków narodowych, tego typu rzeczy, to jak najbardziej tutaj do Gabonu można przyjechać, choć trzeba na pewno być cierpliwym i wytrwałym, bardzo takim zawziętym do tego, żeby się to udało.
2: A jakie najbardziej zwierzę ojca zaskoczyło? No bo w zoo każdy widział, a na żywo?
0: Bo nie wiem, ja sobie przypominam.
1: Zwierzę, które mnie zaskoczyło. Na przykład jest tak, że jest to zwierzę, które oni jest tutaj strasznie popularne. Tak popularne, że oni też je bardzo lubią jeść i je jedzą. Mama. To się nazywa porke pig, a my nazywamy to po naszemu jeżozwierzu. Jeżozwierz to jest taki duży, trochę jak nasz bóbr, tylko że on ma takie długie kolce, takie właśnie duże kolce. I tutaj rzeczywiście to zwierzę bardzo popularne, bardzo dużej ilości tutaj żyje. I tutaj jest też jeden z rarytasów kuchni tutejszej gabońskiej, porke pig, czyli ten jeżozwierz, który jest tutaj jedzony. Też takie małpy, które tutaj są też bardzo, bardzo takie aktywne, bardzo takie rzeczywiście bardzo takie, jak to u Gabończycy mówią, szoszo, czyli takie jakby mają sobie dużo energii, bardzo dużo takiego, to są mandryle. Więc są takie małpy, które mają takie niebieskie na twarzy, takie niebiesko-kolorowe, takie plamy. Takie maski. I te mandryle też rzeczywiście tutaj żyją, można je spotkać i one są takie rzeczywiście jakby wybiegły z jakiegoś cyrku albo z czegoś takiego, a one są z natury po prostu takie. Takie aktywne.
0: U nas by się przydały takie.
2: A ja myślałam, że słonie.
0: Bo Bożonka ostatnio...
1: Słonie nie są tutaj, ich bardzo dużo tutaj, chyba największa populacja w ogóle słoni na świecie jest w Gabonie. Choć to jest gatunek specyficzny, bo tropikalne słonie to są tak zwane słony leśne. Tak jak mówiłem chyba ostatnio, to one są trochę mniejsze, one są trochę inny rozmiar uszu, są trochę inne, ciemniejszego umaszczenia, ale te słonie tutaj nie zaskoczyły, nawet bym powiedział, może nie zaskoczyły, one są tutaj bardzo, bardzo negatywnie postrzegane, ze względu na to, że niszczą właśnie domy, niszczą uprawy, niszczą samochody, są bardzo niebezpieczne, tak? I słonie tutaj to raczej coś zagrożenie. Słonie to jest rzeczywistość, która jest nie niesie w sobie nic pozytywnego. Raczej. Tutaj nikt się nie cieszy, jak widzi słonia.
2: Ale ojciec chyba się cieszył, jak pierwszy raz zobaczył.
0: Tak.
1: Tak jak najbardziej. Widziałem słonia, to prawda raz, w Kokobic, tylko raz na razie, bo też te słonie są tutaj dzikie i nie jest łatwo je zobaczyć, dlatego że żeby zobaczyć, czy to tak jakby to u nas to jest trochę tak, że my idziemy do zoo, my idziemy gdzieś tam i zobaczymy takie zwierzaki, mamy takie safari czy coś, a tutaj rzeczywiście zwierzę, żeby zobaczyć, to trzeba iść do lasu, a ten las to jest niebezpieczeństwo lasu, to jest tak gęsty, tak tak zamknięty, taki, tak po prostu, to jest ta dżungla, jak to się mówi, tropiki, czyli on ma w sobie taką specyfikę, że naprawdę jest trudno, bardzo łatwo się tam schować wszystkim, tak, i słoniom również. I żeby zobaczyć słonia, to trzeba mieć szczęście, tak? Ale też bardzo... jest dużo, szczęście.
0: Ale też bardzo łatwo zabłądzić na przykład, bo skoro jest taka gęstwina.
1: Tak, tak. Zawsze nikt, kto nie zna się, nie był w lesie, nie zna terenu, nie zna dróg, to w ogóle nie wchodzi do lasu sam. Nie ma takiej możliwości. Nikt tu nie wchodzi do lasu sam. Musisz iść z przewodnikiem, musisz iść do sobą, która zna. Bierzesz wtedy broń, bierzesz wtedy maczety i wchodzisz zazwyczaj ścieżkami, które są już znane, wydeptane, a nie chodzisz sobie tak, gdzie chcesz. Nie ma takiej możliwości.
2: Czyli znaczy, ojciec...
1: Nikt tak nie robi.
0: Chyba, że... To nie tak jak u nas na grzyby idzie. Nie tak jak u nas na grzyby idziemy, moi drodzy, tylko...
2: Czyli ojciec nie, też jeździ z przewodnikiem, bo nie zna przecież, żeby sam siadł do samochodu i jeździł.
1: Ja jeżdżę po tych drogach, które są mi znane, jak najbardziej, a jeżeli chodzi o wyjście do lasu, to zazwyczaj, jak jestem na przykład w bracie Kokobicz, to wychodzimy do lasu właśnie z ludźmi, z tubylicami, czyli zabieramy ludzi, którzy znają las. Zabieramy ludzi, którzy tylko i wyłącznie wtedy idziemy, kiedy bierzemy osoby, które znają ścieżki, które znają konkretne drzewa, które po prostu są charakterystyczne, wiedzą gdzie skręcić. I też ludzie tutaj na przykład bardzo często, ci tubylcy, chodzą tymi samymi ścieżkami co zwierzęta, czyli no nie ma tych dróg, jakieś takie tunne, są to wszystkie przełaje, ścieżki wyznaczone w lasach, drogi. Tutaj czegoś takiego nie ma i po prostu chodzi się po tych samych ścieżkach co zwierzęta, to słonie, co jakieś tam bydło różnego rodzaju, które tam żyje w tych lasach i ludzie też chodzą po tych samych ścieżkach.
2: Ojcze, a ja widziałam ostatnio, że umieszczał ojciec zdjęcia i że macie też pielgrzymki.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Jest właśnie ta pielgrzymka, to jest obecnie 13 raz pielgrzymka z Tumno Kokobicz. Pierwsza pielgrzymka jest to pomysł, jak najbardziej jest trochę, można by powiedzieć, skopiowany z Polski, z naszej pielgrzymki do Częstochowy. Ta pielgrzymka właśnie trwa. Ja dzisiaj wróciłem, bo byłem tam na pewnym etapie z pielgrzymami, dlatego że nie mogłem być po prostu na całości, nie mogłem z nimi iść, ale byłem z nimi tam, żeby ich odprawić na mszę i żeby trochę przejść, gdzieś coś tam powiedzieć i spotkać się z ludźmi, którzy tam są. Ta pielgrzymka też się bardzo tutaj dobrze przyjęła. Obecnie uważam, że jak na Gabon i na takie nasze możliwości tutejsze misjonarskie, w tej pielgrzymce idzie ponad 200 osób, to jest rzeczywiście niemało. Szczególnie, że to są początki tak naprawdę pielgrzymowania na pieszo. I też nie jest to łatwe, bo jednak jest skwary, jest duchota, jest pył. Ten klimat nie sprzyja takiej wysiłkowi takiemu fizycznemu, więc to jest rzeczywiście taki wysiłek, który jest duży, ale ludzie sobie bardzo cenią i rzeczywiście się to przyjęła, taka forma spędzania wakacji, nie wiem, czy modlitwy, zanoszenia intencji do Matki Bożej po marszu, tak, tak jak my to robimy, tak. do Częstochowy czy do innych miejsc. To tutaj się to rzeczywiście przyjął również. To piękna inicjatywa.
2: I jaki na pewno, jest odcinek drogi?
1: Zazwyczaj te odcinki są po 20 km, tak? Tutaj są, czyli one są dosyć krótsze niż u nas, ale to ze względu właśnie na tą na
0: ciepło, tak, na klimat.
1: Tak, na ciepło, na tą rzeczywistość, która jest wokoło. To nie jest łatwe i dlatego tak wygląda to, że no to jest 20 km, a nie tak jak u nas 35-40.
0: Czyli trochę jak pielgrzymka honoracka też, bo niebawem rusza.
1: Tak, tak, tak, jak najbardziej, jak pielgrzymka honoracka, tak, tak. I też specyfika dni jest również, pielgrzymka honoracka, bo ja też chodziłem w tej pielgrzymce kilka razy, to też jest właśnie po 20-25 km, też nie są długie odcinki, też trwa 5 dni, tyle ile...
2: Tajemnic.
0: Czyli przenieśliście po prostu tam sobie tak na grunt.
2: Coś się rozłączyło chyba.
0: A, już chyba ojciec jest z powrotem.
1: Ja słyszę takie, jak najbardziej dobrze.
0: Tak, a my tu chwileczkę mieliśmy jakieś takie pik, pik, pik, ale już słyszymy też.
2: Ale pik, pik, pik jest.
0: Pik, pik, pik z Gabonu. Przypominam słuchaczom, że rozmawiamy z ojcem Sebastianem, który jest teraz w Gabonie. Ale mi się tak przypomniało teraz taka rzecz, jak rozmawialiśmy na początku o pogodzie, bo teraz tak, Gabon leży dokładnie, ojcze, na równiku, czy to trochę jest tak dalej od geograficznie?
1: Miesiąc temu miałem okazję być w takim miejscowości, która się nazywa Lambarene. To jest miejscowość, która jest położona mniej więcej 200 kilometrów od Libreville, tutaj, gdzie ja mieszkam obecnie. I to jest miejscowość, która leży prawie na samym równiku, ale jadąc z Libreville do Lambarene, mija się równik i tak, Gabon, równik przecina Gabon, tak, równik przecina Gabon i tutaj jak najbardziej można Gabon leży na samym równiku.
0: Być dokładnie tak, na równiku. A ja mam dla ojca takie...
1: Tutaj, na przykład Libreville to jest mniej więcej czwarty stopień, tak?
0: Aha.
1: Czwarty
0: stopień. No to blisko też równika bardzo.
1: Bo, tak, ja mam
0: takie zadanie dla ojca, albo może ojciec już to sprawdzał. Bo jak się wodę wypuszcza, to nie jest dziwne zadanie, to jest normalne. Jak wodę wypuszczamy na naszej półkuli z wanny, no to ten wir obraca się przeciwnie do ruchów wskazówek zegara, bo to jest tak zwana siła Coriolisa na naszej półkuli, tak jest. Na południowej jest odwrotnie, a na równiku ta woda powinna spływać bez wiru. I teraz może ojciec tego nie sprawdzał, ale takie zadanie ojcu dam do sprawdzenia.
1: Okej, ja mogę powiedzieć, że ja to sprawdzałem.
0: Tak?
1: Sprawdzałem i nawet... Nawet to wczoraj jeszcze raz się temu przyglądałem w zlewie, nie w bannie, tylko w zlewie i rzeczywiście jest tak, że nie ma tego wiru.
0: Tak?
1: Nie ma tego wiru.
0: Czyli jest jednak woda, w którym... Tak równo. No to jednak...
1: Równo. Nie ma wiru, nie woda się nie kręci. Tak, jak najbardziej. To jest prawda.
2: Harcerz by nie sprawdził. Scout!
0: Nie, no bo to
1: fizyka
0: jest...
1: jak najbardziej nie kłamie.
0: Tak, fizyka nie kłamie, tak, bo właśnie chciałem to zapytać też tutaj, żeby... My jesteśmy, ojciec też pewnie zaraz będzie.
1: Ja słyszę.
0: Aha, no to dobrze, bo u nas coś od czasu do czasu coś tam tak pika sobie, ale to nic.
2: Pika na przerwę.
0: Nie, na przerwę. Będziemy tak ojca dzisiaj długo męczyć, ale chcieliśmy jeszcze zapytać o taką rzecz związaną z...
2: Słyszymy ojca.
0: Coś nam ucieka na razie.
2: To znaczy, że jesteśmy w Gabonie.
0: Musimy się połączyć jeszcze. Tak, uciekło nam połączenie.
2: Gabon sobie ofrunął.
1: Że teraz powinno być dobrze.
0: Tak, słychać bardzo dobrze. Tak zaczęło pikać, aż nam uciekło, aż nam ojciec uciekł i teraz
2: ale
0: mamy...
2: wiedzą wszyscy, że to jest na żywo, ojcze. Nie wymyślamy.
0: Tak, nie.
1: Tak, 10 kilometrów plus sam internet tutaj nie jest rewelacyjny. Ja i tak cieszę, że jest i cieszę się, że...
0: No właśnie, że ojciec może... Tak, że ojciec może rozmawiać, bo u nas w Polsce też nie jest rewelacyjny, bo my też mamy tutaj w tej naszej miejscowości różne...
2: Jak deszcz pada.
0: Powiem ojcu, że wystarczy, że tylko zaczyna padać deszcz, to od razu, bo mamy internet taki LTE, to od razu LTE wysiada, spada prędkość do poziomu takiego jak na początku XX wieku, na początku XXI wieku i jak deszcz przechodzi, wszystko wraca z powrotem do normy. Taka ciekawostka w złej wsi.
1: Tutaj znowu jak deszcz zaczyna padać, to nie ma prądu.
0: Aha.
1: To jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej.
2: A to chciałeś ojcu coś zadać, jakieś pytanie?
0: Tak, bo chciałem zadać pytanie dotyczące właśnie tego, tych spraw technicznych, bo tam wiemy, że na przykład siostry wspomożycielki, które są na Kubie, one tam rzadko korzystają z internetu, bo jest tam bardzo drogi. I rozmowy też. A jak to wygląda w Gabonie, jeśli chodzi o to? O internet, o ceny? Bo tam na pewno jako misję, no to może macie jakieś inne warunki albo coś w tym rodzaju,
1: tak,
0: ale...
1: Tak. Ceny są, jakby to określić w dużym skrócie, internet jest na pewno dużo, dużo, dużo droższy niż w Polsce, ale porównując to tak, dla Gabończyka tutaj internet jest bardzo drogi, ale jak my porównujemy ceny z Polską, czyli jakbym płacił za to w złotówkach, to to nie są jakieś takie kolosalne ceny, dlatego że na przykład, czyli jakby to powiedzieć, no tutaj akurat w tym miejscu, gdzie my jesteśmy, to jest połączenie kablowe. I to połączenie kablowe w domu, my płacimy za nie 20 tysięcy. 20 tysięcy to jest 120 zł za miesiąc. 120 zł za miesiąc i ten internet jest w miarę stabilny. I tak jak my patrzymy na to od strony polskiej, to dosyć dużo jak za internet, ale to nie jest taka suma, która nie jest do, no jakby, której nie da się zapłacić. Ale na przykład dla Gabończyka to jest 20 tysięcy.
0: To już jest spora suma.
1: To już jest bardzo dużo. To już jest bardzo dużo. I dlatego w większości Gabończycy nie mają internetu w domu. Jak już to korzystają, tutaj jest bardzo popularne, jest możliwość zakupu internetu w telefonach i ten telefon, w ten telefonach ten internet nie jest za szybki, nie jest za bardzo dużo, ale oni korzystają z czegoś takiego, jak się nazywa WhatsApp. To jest taki...
0: Tak, te komunikatory.
1: Komunikator. I wtedy oni tam jakoś komunikują się przez tego WhatsAppa, przez ten internet, który nie zabiera dużo nam po prostu tych megabajtów i sobie wykupują jakieś tam pakiety, takie 200 mega, 300 mega i one są dużo, dużo tańsze niż taki internet, który jest po prostu bez ograniczeń, darmowy, jakby darmowy, no w sensie taki, że jest...
0: Tak, że jest go tam...
1: Z tym jego zużycie.
0: Właśnie.
1: Tak, tylko ty kupujesz sobie takie pakiety po prostu po 200-300 mega tego internetu, bo na przykład teraz chcesz do kogoś zadzwonić, bo chcesz jakoś napisać, komuś wysłać zdjęcie i oni raczej to tak wygląda, raczej jeszcze tak z tego korzystają, z tego internetu, raczej internet w telefonie, który jest bezlimitowy albo który ma, nie wiem, wiele giga tego internetu, to jest raczej niemożliwe jeszcze, nie ma czegoś takiego. Mhm.
0: Ale ja rozumiem, że skoro ten że skoro Gabon jest tak rozległy i ma dużo terenów, to tam praktycznie infrastruktura, jeśli chodzi o sieć komórkową, no to raczej bardziej ogranicza się pewnie do większych miast, tak? I
1: tylko, tak, tylko, to jest no. Prawda.
0: No bo nikt nie będzie budował...
1: Nawet taka rzeczywistość to jest z tej pielgrzymki z Nutum do Kokobici, to jest to 80 km i tak naprawdę no telefony są duże problemy i jeżeli chce się korzysta z tego telefonu czy z internetu, to właśnie w Nutum, czyli tam, gdzie się zaczyna pielgrzymka, później nie ma i jest Kokobit, czyli też to jest małe miasto, tam znowu jest maszt. Tam jest maszt, który daje internet, który daje też i po prostu telefon, czyli a później są dziury, tak? To jest tak, jak mówi się, dziury komunikacyjne, to te takie dziury jest masę, tak?
0: No to nie ma sensu budować, bo to jednak duże koszty są i ja sobie przypominam, jak było w latach 90. w Polsce, to też tak było, że trzeba było, kiedyś tam miałem telefon komórkowy i chciałem zadzwonić do Bożenki, jak pracowała, a ja byłem w terenie, to trzeba było przejechać 20 km, żeby nadajnik znaleźć. Czyli podobnie jak w Gabonie.
2: Ojcze, a tak jak ojciec mówi o tych, ja tak sobie tak na logikę wymyśliłam, czyli osoby najczęściej mieszkają blisko dużych miast, czyli nie ma tak, że mieszkają w jakichś takich, nie wiem, lasach. Tak ja sobie tak wyobrażam, że chyba tam nie mieszkają.
1: Znaczy, to nie jest tak. No, duża część, połowa ponad mieszkańców Gabonu mieszka rzeczywiście w stolicy i druga część, mi się wydaje, że jedna czwarta mieszka w dużych miastach. Czyli 3/4 rzeczywiście mieszka w miastach, ale jest też dużo, dużo wiosek. I tak jak mówiłem w ostatnim naszym spotkaniu, są również tutaj jeszcze te ludy tubylcze, czyli pigmeje, którzy mieszkają rzeczywiście w takich rzeczywiście puszczy tropikalnych, którzy żyją jeszcze tak bardzo, bardzo tradycyjnie i tak bardzo też, że tak powiem, rzeczywiście wchodzą w kontakt z naturą, w naturze. To również tutaj, jak się jedzie tymi drogami w prowincje, poza miasta, to jak najbardziej ludzie mieszkają przy drogach głównych, w wioskach, ale to są bardziej raczej takie pojedyncze domy, kilka domów, które są obok siebie. To nie są takie wioski w naszym rozumieniu, tylko to są bardziej takie takie po prostu miejsca zasiedlone pojedynczymi osobami, pojedynczymi wioskami. Mhm. Nie ma jakiejś infrastruktury, sklepów, innych tego typu rzeczy, tylko przez to, że jest droga, że są samochody, że można coś sprzedać, że można coś
0: zarobić,
1: profitować jakby z tej drogi, tam to się osiedlają i te wioski jak najbardziej są. Kiedyś też te dzisiejsze miasta, czyli te takie jak Lambaréné, Makoku, Franceville, to były kiedyś wioski. Tam były, to były takie stolice etniczne, konkretnych grup etnicznych, dlatego że w Gabonie jest, z tego co ostatnio tam się dopytywałem, to ponad 50 grup etnicznych, czyli 50
0: to dużo, to dużo.
1: Plemion. 50 plemion, które tu wcześniej mieszkały i każdy region miał tak jakby takie właśnie te plemiona, które tam były, były te wioski. One teraz się przekształcają trochę bardziej w miasta, bardziej trochę w takie już ucywilizowane miejsca, ale to są też charakterystyka danego regionu, danego plemienia, które tam mieszkało, które tam żyło i ono jakby no, daje tą charakterystykę całości Gabonu, bo jest, Gabon jest bardzo różnorodny, jeżeli chodzi o te plemiona, tak? To nie jest, mimo na pewno kultura francuska to wszystko spaja, język francuski to spaja, ale Gabon jest bardzo, bardzo różnorodny.
0: No tak, bo to jednak dużo, dużo różnorodnych tam gdzieś tych plemion mieszkało, jak brat mówi, i to jednak no to takie też troszeczkę jak i kiedyś w Polsce było, te różnice kulturowe są nadal w różnych regionach i nazwy i tak dalej, ale tam jednak no, ta kultura...
1: To jest cały czas bardziej żywe, tak?
0: Bardziej żywa.
1: Szczególnie, że też dużo ludzi tutaj jest dwujęzycznych, to znaczy, że zna język francuski i zna język plemienia danego. I są też śpiewy cały czas w tym języku, czy w niektórych miejscach są liturgie w tym języku, msze święte właśnie. Jest trochę jeszcze tych strojów, z danego jakiejś dekoracji, z danej kultury, z danego tego plemienia, czy jakichś takich tradycji właśnie związanych z tym plemieniem. Więc jakby jak najbardziej jest tutaj to bardzo żywe nadal.
2: A Gabończycy mają wakacje, dzieci? Ojcze?
1: Tak, jak najbardziej. Oficjalnie one zaczynają się... oficjalnie zaczynają się, zaczęły się 20, czyli wczoraj, tak, w poniedziałek, zaczęły się wczoraj. Zaczęły się wczoraj te wakacje, ale tak naprawdę zaczęły się trochę wcześniej, bo tutaj jest tak, że ten system nie jest taki stricte, nie jest taki szczegół, taki pilnowany jak u nas, że to od deski do deski, tylko trochę każda szkoła sobie troszeczkę dostosowuje program i kalendarz. Mhm. Jak najbardziej dzieci są teraz na wakacjach i bo został tu przyjęty kiedyś dawno ten system francuski, a system francuski mimo wszystko jest bardzo podobny do naszego systemu edukacji. Mhm. I dzieci są oficjalnie na wakacjach. Tak.
2: Czyli mają 2 miesiące wolnego, tak jak u nas?
1: Tak, tak. Mniej więcej tyle mają wolnego. Tak, jak najbardziej mają 2 miesiące wolnego, choć to się różnie, inaczej chyba troszkę jest, można by opisać, co te dzieci robią w czasie tego wolnego.
2: Czyli to jest kolejna rozmowa, ojcze.
0: No bo tak, bo tutaj dzieci wyjeżdżają gdzieś tam nad morze na przykład i tak dalej, a w Gabonie pewnie to zupełnie inaczej wygląda. Odpoczynek, urlop.
1: Tak, zupełnie inaczej wygląda. Dlatego, że raczej tutaj nie ma takiej możliwości, żeby nie ma jakichś takich dużych zorganizowanych wyjazdów. Są czasami jak jakaś konkretna organizacja, tak jak ja na przykład robię w następnym tygodniu, będę organizował rekolekcje tygodniowe, takie wakacje, kamp taki dla ministrantów, tak? Mhm. No to wtedy z nimi jedzę, czy jakieś rekolekcje powołaniowe, to z nimi gdzieś jadę, coś robię. Ale to raczej musi być po prostu jakaś grupa specyficzna, jakaś organizacja, która coś robi dla dzieciaków, bo raczej nie ma takich odgórnych, zorganizowanych takich wyjazdów, wakacji, kolonii, czy jakichś tego typu rzeczy, czy firm, które się tym zajmują. Mhm. I tutaj raczej jest taka specyfika, że jeżeli rodzina ma, jeżeli jakaś rodzina ma rodzinę na wsi, to zazwyczaj dzieci z miasta jadą na wieś, a dzieci z wsi, jadą do miasta.
0: Do miasta.
2: Kiedyś tak. U nas też tak było, ojcze.
1: Jest taka wymiana, tak? Jest taka wymiana, że wymieniają się rodziny dziećmi po prostu, tak?
2: To ojciec ma teraz dużo zajęć.
1: Na pewno tak. Na pewno jest tak, że czy dużo to każdy czas, każdy jakby miesiąc ma swoją specyfikę, ale na pewno jest tak, że teraz młodzież, jak byli w szkole, to też było więcej może tych takich spotkań oficjalnych, różnych katechezy, pracy z młodzieżą, a teraz raczej to są coś bardziej zorganizowanego, coś bardziej wielkiego, dużego, tak jak to się mówi, robi się coś takiego dużego.
2: A to ojciec nich, tak. W szkole również uczy?
1: Bardziej tutaj nie uczę, tylko bardziej jest to taką funkcję bardziej kapelana, czyli bardziej odwiedzać, rozmawiać z nimi, odprawiać mszę świętą, być z nimi, plus katecheza przy parafii, tak? Bo katecheza jest przy parafii.
2: To już teraz wiemy, ile ojciec tu ma obowiązków w Gabonie. A my tu ojcu jeszcze czas, godzinę zajęliśmy, co?
0: Chyba dobrze, no jednak...
2: Dobrze, z jednak... Polską chociaż troszeczkę ojciec porozmawiał.
0: Polską pewnie ojciec rozmawia codziennie. Ale może z
2: najbliższymi.
0: Ale no, tutaj nasi słuchacze też nam bardzo cieszą się, że robimy takie wywiady, które są... No chociażby nie każdy może być w Gabonie, posłuchać o tych rzeczach, które są. Można to tam zobaczyć coś... No, można zobaczyć jakieś zdjęcia w internecie, no ale to tylko są zdjęcia, a tam ojciec jest fizycznie, wie, mieszka, żyje, a my tego nie doświadczymy jednak i to jest bardzo ważna rzecz, tak, dla nas cenna.
1: Najbardziej się cieszę, że mogę dzielić się tym doświadczeniem z słuchaczami.
0: My też bardzo się cieszymy. Myślę, że ojcu teraz...
2: Będziemy chyba się powoli żegnać, bo ojciec już też troszeczkę zmęczony jest.
0: A w ogóle to chciałem zapytać, bo u nas jeszcze jest w miarę jasna, w Gabonie już ciemno na pewno.
2: Ciemno pewnie.
1: Tak, to jest specyfika klimatu, to jest to też pytanie w temacie jak najbardziej, że specyfika klimatu równikowego polega na tym, że tutaj słońce wschodzi równo o 6 rano.
0: I zachodzi też.
1: Czyli i równo o 6, czyli 18 zachodzi i ten, czyli jest 12-12 godzin, 12-12 godzin jasno, 12 godzin ciemno i nie ma tutaj żadnej różnicy, jeżeli chodzi o porę suchą i mokrą, cały rok jest tak samo. I od 18 jest tutaj już po prostu ciemno.
2: Noc, spać.
0: No tak. bo też nie ma...
1: Jestem oczywiście zmęczony, szczerze przyznam, bo nie dość, że tam trochę choroba mnie ostatnio męczy, ale też jest tak, że dzisiaj właśnie, że byłem na tą pielgrzymkę, na której byłem, to musiałem wstać o 5:10 rano, więc nie miałem możliwości jak najbardziej odpocząć, czy gdzieś tam położyć się w międzyczasie, chociaż troszkę, więc jestem jak najbardziej trochę tak ciało czuję, że tak to jest zmęczenie dnia.
0: To wierzymy na pewno. Tym bardziej, ojcu, dziękujemy za to, jeszcze za ten wysiłek, który ojciec poświęcił dla nas tutaj, dla słuchaczy, także naprawdę bardzo dziękujemy.
1: Bardzo i naprawdę wszystkich serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, czy są tam jacyś ludzie, którzy znam osobiście, że tak powiem, ale jeżeli tak, to bardzo serdecznie pozdrawiam i cieszę się z tego kolejnego spotkania w Radiu Kuropatwa.
0: Tak, no mamy tutaj słuchaczy, wyświetlają się co chwilę, jacyś i ze Szczecina, i z Warszawy, z Działdowa,
2: z różnych
0: miejscowości. Nie wiemy, kto to tam jest, ale w każdym razie, ja mówię o Polsce, bo też tutaj słuchacze są i z Londynu, nie zawsze też te miejscowości się zgadzają z tym, co jest rzeczywiście, bo gdzieś czasami na przykład pojawia nam się Lipno, które według komputera leży przy granicy z Niemcami.
2: Także jest ale, spora gromada.
0: Sporo gromada dzisiaj jest, naprawdę nas dość dużo.
2: Zwłaszcza, że my dzisiaj też obchodziliśmy rok bajkowej Kuropatwy, to tak wcześniej mieliśmy o 7:30 też naszą rocznicę, że jesteśmy z dziećmi przez rok czasu.
0: Wytrzymały z nami.
2: Dzieci z nami wytrzymały.
0: Że ojciec z nami wytrzymuje, to też jest.
2: Tak, to tym bardziej.
0: No, też dziękujemy bardzo ojcu za cały dzisiejszy wywiad.
2: No i do kolejnego razu.
1: Bardzo dziękuję. Też mam nadzieję, że ktoś został przez to ubogacony jakoś i że to było też coś interesującego, co w tej rozmowie się działo, wszystkie informacje, które były dane, moje doświadczenie i ogólnie.
0: Na pewno.
1: Bardzo się cieszę i bardzo miło.
0: My też pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich słuchaczy. Dzisiejszym naszym gościem był zapowiadany już od poniedziałku brat Sebastian Piasek, kapucyn, współbrat ojca Honorata. Ostatnio bajkę mieliśmy nawet o ojcu Honoracie, napisaną przez siostrę Annę ze Zgromadzenia Honorackiego, bo tak jakoś nam to jest bardzo honorat bliski.
2: Tak, dla maluchów siostra przygotowała, siostra Ania, co był problem, że nie ma o honoracie dla najmłodszych i się okazało, że...
0: Że napisała bajkę, taka opowieść.
2: W rozdziałach pisze, no, tak.
0: Taka opowieść od narodzin i później i tak dalej. Także.
2: Drugi rozdział mamy dopiero.
0: No.
2: Tu ojca zaskoczyliśmy.
1: Bardzo fajnie. Niech Bóg błogosławi, niech żeby się to wszystko rozwijało i żeby służyło ludziom, bo to są dobre rzeczy na pewno. Bardzo dobre.
0: Też ojcu bardzo dziękujemy. Bóg zapłać za nasze spotkanie dzisiejsze. I też dziękujemy słuchaczom.
1: Dziękuję bardzo.
2: Z Panem Bogiem.
0: Wszystkiego dobrego Bogiem. Jeszcze raz. Z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
1: Bogiem.
0: Z Bogiem.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Pupczyński, to jest kanał Wszechnica i dzisiaj jest specjalny odcinek. Robimy przerwę od omawiania tego, co żyje w stawie, żeby zrobić taki odcinek specjalny, a ten odcinek specjalny jest z okazji setnego naszego spotkania. To już setny odcinek, a zatem temat też adekwatny. Czy można żyć setki lat? Jak ja zrobiłem już tą prezentację, to się dopiero później zorientowałem, że przecież można byłoby tutaj też zawrzeć rośliny. No bo przecież one chyba nawet bardziej pasują niż zwierzęta, to znaczy bardziej. No, kojarzą się z tymi organizmami, które spokojnie mogą dożywać setki albo nawet i więcej. I pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, aby zrobić jeszcze dodatkową część do tego, czyli opowiedzieć o drzewach. A dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na zwierzętach. No mówię, dopiero jak zrobiłem prezentację, przyszło mi to do głowy. Ale myślę, że to też będzie dobry podział. Jeżeli zrobimy najpierw zwierzęta, a potem omówimy jeszcze rośliny. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Także proszę oczekiwać kolejnej części, ale to jeszcze mamy inne jakieś tematy w zanadrzu. Po drodze jeszcze święta wielkanocne, także wrócimy na pewno do tego. A dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy można żyć setki lat? Czy są takie organizmy, takie zwierzęta, które żyją setkę, a może i 200 lat, a może i 300 lat, czy tyle się da? No to dzisiaj zobaczymy. Ale żeby to uporządkować, to ja przyjąłem taką strategię, że omówimy sobie gatunki, które żyją bardzo krótko. Na początku od tych zaczniemy, czyli te, które żyją dosłownie jeden dzień. A będziemy przechodzili do tych coraz więcej żyjących, coraz dłużej żyjących, aż w końcu zakończymy na, myślę, że pewnym dużym zaskoczeniu. Ale na razie nie zdradzam, co to będzie na samym końcu. A teraz zachęcam do oglądania. I pierwszy nasz dzisiejszy bohater. To już o tym opowiadałem przy okazji cyklu o rzekach. Jętki. Jętki, inaczej nazywane również jacicami, to są po prostu owady uskrzydlone, u których właśnie postać dorosła jest, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, jest uskrzydlona. One mają te maksymalnie do 4 cm długości, czyli nie są jakimiś bardzo dużymi owadami, a mogą być bardzo też malutkimi, bo powiedziałem, że do 40 milimetrów do 4 centymetrów dorastają, ale mogą też być mniejsze, bo niektóre mają właściwie kilka milimetrów tylko. Oczywiście są bardzo mocno związane ze środowiskiem wodnym i tutaj też ważna sprawa, to nie jest tak, że jętka żyje jeden dzień, bo właśnie tutaj chciałem o tym powiedzieć. Długość życia takiej jętki to jest jeden dzień. Ale uwaga, to jest trochę zależy, jakie stadium, tak bym powiedział, bo jeżeli przypatrzymy się stadium larwalnym, to tyle, ile żyje larwa, to można ten czas liczyć nawet w latach. Natomiast jak ona już jest postacią dorosłą, czyli taką, jak tutaj widzimy, to i długość życia tej postaci dorosłej to jest tylko jeden dzień. A zatem w ogóle jętka żyje dłużej, ale postać dorosła tylko ten jeden dzień. Bardzo króciutko. No dobrze, to jest może taki trochę wyjątkowy przypadek, ale myślę, że jakoś od razu mi się skojarzyło, jak tworzyłem tą prezentację, bo pamiętałem właśnie, że jętki żyją jeden dzień. No ale co żyje dłużej w takim razie? Niewiele dłużej. Otóż komary. Owady, których nie lubimy, żyją troszeczkę dłużej. No i średnia długość życia wynosi, jeżeli chodzi o samce, bo samce żyją troszkę krócej od samic, no to liczymy tutaj około tygodnia, może troszeczkę ponad tydzień taki samiec będzie żył, natomiast samice już w tygodniach długość życia to może być kilka tygodni, maksymalnie do 8. A kiedy zapada w stan hibernacji, no to może nawet być i pół roku. I to jest właśnie taka niezwykła cecha owadów, że one czasami mają trudne zadanie przed sobą, czyli muszą przeżyć całą zimę i wtedy właśnie żyją. Ale najczęściej na przykład przeżywają tylko matki. Na przykład teraz, jak zobaczymy trzmiele, to są najczęściej te, które właśnie przeżyły zimę i będą składały jaja po to, żeby dać początek kolejnym trzmielom.
Idziemy dalej i mamy muchę. Muchę też takie, zaczynamy od tego, co nas trochę denerwuje, tego, co nie lubimy. No, bo mucha żyje, pojedynczy osobnik, około 4 tygodni. Krótko, prawda? Tutaj mamy dosyć krótki czas, aczkolwiek to, co powiedziałem przed momentem, one są w stanie zimować, również zimują, to doskonale każdy z nas zna w naszych domach, w naszych mieszkaniach, mogą przezimować w takim stanie anabiozy, czyli to jest tak zwane życie utajone, czyli właściwie możemy powiedzieć, że to jest stan odwracalny i polega na tym, że to jest, nawet nosi nazwę pozornej śmierci, czyli przez pewien czas organizm się jakby wyłącza, obniża zdecydowanie swoją aktywność życiową, ale potem te wszystkie procesy znowu są ponawiane i takie zwierzę może dalej funkcjonować. Czyli życie utajone, anabioza, to się nazywa, to właśnie u muchy się pojawia i wtedy ona może faktycznie dłużej przeżyć, ale zasadniczo 4 tygodnie. Idziemy dalej. Teraz już będziemy liczyli długość życia poszczególnych zwierząt w miesiącach, bo mamy ważkę. No i ta ważka, oczywiście wiadomo, że to też jako owad przechodzi różnego rodzaju stadia rozwojowe. Tutaj mamy akurat przedstawioną postać dorosłą, a konkretnie jest to samiec szablaka krwistego. No, skąd ta nazwa, to chyba nie trzeba tłumaczyć, bo widać ten krwisty kolor, ale to tylko u samców, bo samice są żółto-brązowe. I zwykle jest tak w Polsce, w naszym kraju, że te postaci dorosłe pojawiają się u schyłku wiosny, czyli na przykład w czerwcu, i możemy je zobaczyć. No, ci, którzy pływają kajakami, to doskonale wiedzą, że właśnie ważki są w tym okresie wakacyjnym dobrze widoczne. Czyli mamy lipiec, sierpień, wrzesień i do października. Zasadniczo mówi się, że taki szablak, no to mniej więcej około 4 miesięcy. Zwykle tak jest. To nie jest długi okres życia. Więc liczymy go w miesiącach, to jest kilka miesięcy życia. Idziemy dalej i już będziemy powoli przekraczali barierę nawet 1 roku, czyli możemy mówić o zwierzęciu, które będzie żyło nawet do 12 miesięcy, a kiedy będą sprzyjające warunki, to nawet i dłużej, bo nawet do 1,5 roku. Ale zasadniczo pluskwa domowa, bo ją tutaj widzimy, kolejny owad, znaczy kolejne zwierzę, którego za bardzo nie lubimy, i jest to zwierzę, które no, pojawia się właściwie wszędzie tam, gdzie tylko ma dostęp do krwi. Szczególnie jest to w ogóle upodobuje sobie krew człowieka. No i w tych warunkach domowych, w łóżkach naszych, ona potrafi żyć, niestety. Uprzykrza nam życie i potrafi żyć od tych 4 do 12 miesięcy, a może nawet i dłużej, jeżeli będzie miała dogodne warunki. Czyli już powoli dochodzimy do tej granicy 1 roku. Bo właśnie tyle żyje organizm, który tutaj widoczny jest na zdjęciu, i myślę, że niewiele osób jest w stanie przynajmniej z takiego zdjęcia rozpoznać, bo my dużo częściej kojarzymy te zwierzęta jako wyrzucone przez morze i można by powiedzieć wysychające, kończące swój żywot na plaży. Kto był nad Bałtykiem, zapewne widział coś takiego, może nie na tych, chociaż i na tych, tam gdzie ludzie są, tam gdzie więcej ludzi jest, też one się zdarzają, ale lepiej odejść troszeczkę na bok i tam, gdzie jest troszeczkę mniej ludzi, te mniej uczęszczane plaże, idziemy wieczorem na piękny spacerek wzdłuż morza i natrafiamy na takie galaretki wyrzucone przez morze. To jest oczywiście hełbia modra, czyli dokładnie to się nazywa krążkopław. Jest też parzydełkowcem, ale dla nas, bo jak widzimy tutaj, nawet to jest na tym zdjęciu widoczne, te ramiona są zaopatrzone w. Widzimy te ramiona i one są zaopatrzone w komórki parzydełkowe. Ale
Akurat tak się składa, że dla nas jej jad jest zupełnie niegroźny, można spokojnie je brać w rękę. No ja nie ukrywam, że często właśnie jak przechodzę tak wzdłuż morza, to staram się pomóc trochę tym chełbiom i tam je wrzucam do tego morza, chociaż podejrzewam, że część znowu zostanie wyrzucona. No ale staram się właśnie je tam wrzucać, trochę im pomagać. No wiadomo, wszystkich się nie uratuje, ale zawsze coś. Można coś przynajmniej dla tej przyrody zrobić, ale to jest też normalny proces, że one są wyrzucane i po prostu tam giną. No tutaj warto pamiętać o tym, że 98% w 98% one się składają z wody. A zatem ta galaretka jest bardzo mocno wodnista. I jak doskonale wiemy, słońce no nie pomaga, a raczej bardzo mocno przeszkadza w życiu takiemu organizmowi. Czyli mamy chełbię modrą, która może żyć maksymalnie jeden rok, o ile nie zostanie wyrzucona przez morze i po prostu nie wyschnie na plaży. No to też znane zwierzę, czasami też z naszych domostw. I tutaj mamy oczywiście mysz domowa. Mysz domowa, która żyje dosyć krótko. One się licznie i szybko rozmnażają, bo mogą mieć nawet i 10 miotów rocznie, a w każdym z tych miotów może być od 4 do 9 młodych. No to widać, że no łatwo policzyć, jeżeli mamy maksymalnie, prawda? Zakładamy, że ta samica rodzi maksymalnie, ile może tylko urodzić, czyli te 9 młodych i maksymalnie dużo zachodzi w ciążę, czyli osiąga maksymalną liczbę miotów w ciągu roku, czyli te 10, to mamy prosty wynik, 9 razy 10, 90 młodych takich myszek wyda na świat jedna taka samica. A żyje dosyć krótko, bo myszy żyją 1,5-2 lata, jak są w warunkach zamkniętych gdzieś w hodowli, w niewoli, to potrafią zwierzęta żyć dłużej. No i to chyba nikogo nie dziwi, ten fakt, że zwierzęta w zoo żyją dużo dłużej niż te, które żyją na wolności. Oczywiście ich odpowiedniki, tak? Ten sam gatunek, prawda? W niewoli, w zamknięciu żyje dłużej, bo ma lepsze warunki, mniej stresogennych czynników. Natomiast oczywiście zdarzają się to, tak jak i u ludzi, zdarzają się takie sytuacje, że no, ktoś będzie żył bardzo długo. No i tutaj myszka taka, rekord wynosi w przypadku myszy domowej 5 lat. 5 lat, ale zasadniczo jest to mniej więcej około 1,5 roku, a pamiętajmy o tym, że jeszcze takie myszy, które na przykład chodzą w lesie, no to w ogóle mają trudny żywot, no bo właściwie cały czas muszą się liczyć z tym, że mogą być po prostu upolowane. No i tutaj mamy jeszcze szczura. Mówi się, że w dużych miastach Polski przypada jeden szczur na jednego mieszkańca. Niektóre szacunki mówią, że jest to na pewno niezaniżona liczba i może być nawet ich zdecydowanie więcej, przynajmniej kilkakrotnie więcej. Natomiast żyją trochę dłużej od myszy, mogą żyć 2 lata, zwykle tak żyją, około 2 lat. Przynajmniej mój kolega, który hoduje, tak mówi, że one właśnie w zamknięciu, w niewoli żyją 2 lata. No, może nawet i 4 osiągnąć, prawda? No, ale to jest generalnie koło tych 2 lat żyje taki szczur. Maksymalnie może do 4 dożyć. Czyli też, jak widzimy, krótkie życie. A krecik. Krecika każdy z nas dobrze zna. Ile taki krecik żyje? Właściwie to możemy powiedzieć, że bardzo podobnie do szczura. Tutaj nawiązując do poprzedniego slajdu, widzieliśmy, że szczur bardzo pięknie i sprytnie, sprawnie pływa. I kto widział szczury, to wie, że one naprawdę są doskonałymi pływakami. Natomiast nie każdy wie, że zwierzę, które żyje praktycznie cały czas pod ziemią, również potrafi pływać. I tym zwierzęciem oczywiście jest kret. Śmiesznie to wygląda, naprawdę. Jest w ogóle... Ja kiedyś tylko na filmie widziałem, ale po prostu wygląda jak jakaś zabaweczka, nie jak żywe zwierzątko. I myślę, że nie jedno zwierzę, jak zobaczy takiego pływającego kreta, to będzie bardzo zdziwione. Zresztą człowiek też, nie jeden. Bardzo sympatyczne zwierzątko. Takie dosyć śmieszne. No ale żyje właśnie tylko od 2 do 4 lat. Też dosyć krótko. I teraz może być jedno z zaskoczeń. Jak to?
owady tak długo, mówimy sobie już o latach. Można żyć przez kilka lat. No więc skąd tutaj ta pszczoła? Otóż uwaga, ja nie znalazłem odpowiedniego zdjęcia, więc umieściłem tutaj robotnicę. No bo niestety nie znalazłem zdjęcia matki pszczelej, które byłoby na darmowej licencji, że można byłoby je wykorzystać. W związku z tym, a też nie chcę podkradać różnych zdjęć, więc wykorzystałem zdjęcie po prostu robotnicy. Robotnica żyje krótko i to zależy jeszcze, która robotnica, bo robotnica, która urodzi się, załóżmy, dzisiaj na przykład, a mamy końcówkę marca, ile ona przeżyje? Ona nam przeżyje do mniej więcej majówki. Powiedzmy, że to jest zbliżony okres. I zginie. Ta, która się urodzi na majówkę, no to już do początku wakacji, tych szkolnych wakacji, no już raczej też nie dożyje. Czyli mamy trochę ponad miesiąc żyje taka pszczółka. Truteń, czyli samiec, żyje trochę dłużej. On tak półtora miesiąca, no maksymalnie do tych dwóch. Natomiast matka pszczela potrafi żyć kilka lat. Mówi się, że 5 lat, a nawet pewnie i więcej. Oczywiście jej produkcyjność dosyć mocno spada, tak się wyraziłem typowo jak pszczelarz, ale jej po prostu zdolność do znoszenia jajek, co jest no kluczowe do rodzenia kolejnych członków rodziny pszczelej, spada i to dosyć znacząco spada po 3 latach, jeśli dobrze pamiętam, to 3 lata i potem już jest dosyć znaczący spadek, więc one rzadko kiedy takiego wieku dożywają, bo po prostu są, no nazwijmy to dyplomatycznie, wymieniane. A co się pod tym kryje, to już proszę sobie samemu dopowiedzieć. Natomiast matka pszczela rzeczywiście jest tą pszczołą, która potrafi bardzo długo żyć i wiek liczymy w latach. Słyszałem, że nawet do 8 lat potrafi taka matka. Więcej nie słyszałem, więc możemy spokojnie przyjąć, że średnio to jest 3-5 lat. Ale to zaznaczam, mamy matkę pszczelą. Dzisiaj będzie jeszcze owad, który naprawdę będzie dużym zaskoczeniem i potrafi też żyć latami. Ale to wszystko po kolei. Idziemy powoli, powoli. No, mamy gołębie. Znowu mamy takie zwierzęta, których wiele osób nie lubi. No, bo mówi się, że to są takie latające szczury. Ja trochę inaczej patrzę na gołębie, szczególnie jeżeli ktoś ma taki pogląd na gołębie, że to są latające szczury, nic dobrego z ich nie ma, to proszę sobie obejrzeć, zachęcam. Parę, nie wiem, ze 2 lata temu chyba nagrywałem, to też jeden z tych 100 odcinków będzie, właściwie to 2. Nagrywałem taki temat zwierzęta na wojnie. I tam opowiadałem o tym, ile ludzie zawdzięczają gołębiom w warunkach wojennych. Więc jeżeli ktoś chciałby się o tym dowiedzieć, to zachęcam, bo wtedy będziemy trochę inaczej patrzyli na gołębie. I ja nie ukrywam, że jak przygotowałem ten wykład, to zacząłem z pewnym podziwem patrzeć na gołębie, co one takiego potrafią i rzeczywiście ile im kiedyś zawdzięczaliśmy, a dzisiaj niestety no, spychamy je na margines, opluwamy i mówimy o nich tylko same złe rzeczy. Jasne, że tak, oczywiście no, jest trochę problemów przez gołębie w miastach, to trzeba jasno sobie też powiedzieć, no ale nie demonizowałbym i na pewno nie mówiłbym, że że z gołębi nie ma nic dobrego. A ile taki gołąb żyje? A w ogóle też jeszcze może powiem, tak na marginesie dopowiem, że one mają wcale niełatwy żywot w tej aglomeracji miejskiej. Często giną. No, różne są przyczyny tej ich śmierci. Natomiast to, że mieszkają w miastach, nie pozostaje bez wpływu, negatywnego wpływu na ich zdrowie, ponieważ często one cierpią na infekcje dróg oddechowych, no bo żyją jednak w takich miejscach zapylonych, zakurzonych również, tam często gniazda sobie umieszczają w różnych zakamarkach, takich brudnych miejscach, także, no mówię, też łatwego żywota nie mają, a mogą żyć maksymalnie do 6 lat, od 3 do 6 lat, taka jest długość życia gołębia. O ile nie zostanie na przykład przez coś upolowany, bo w warunkach miejskich to się zdarza. A w warunkach warszawskich to trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mamy sokoły wędrowne, które też polują na gołębie. Także tutaj też jeszcze, ale to są tylko te gołębie, które żyją w okolicy Pałacu Kultury. No, teraz już troszeczkę powiększamy tą długość życia i mamy 9 lat.
kunę leśną. Kuna leśna, bardzo sympatyczne zwierzątko z rodziny łasicowatych i kuna może dożyć 9 lat, chociaż wiadomo, że no, w tych warunkach dzikich wcale to nie jest takie proste i oczywiste, ponieważ trzeba się liczyć z tym, że taka kuna może być upolowana, zjedzona przez większe zwierzęta, przez jastrzębie, na przykład różnego rodzaju sowy, prawda, ptaki drapieżne w ogóle. Ale nie tylko, myślę, że jakiś tam ryś może ją też capnąć. No, wilk to myślę, że za mało, ale jak się trafi, to pewnie i też by zjadł. Myślę, że lis też może. Także, no i to szczególnie dotyczy pewnie małych kun jednak, bo pamiętam, jak kiedyś sam spotkałem kuny takie maluteńkie, które były totalnie bezradne. I po prostu tylko siedziały sobie pod krzaczkiem, patrzyły na świat i piszczały. No i jak znajdzie je lis, no to wiadomo, że ma gotowy obiad, nawet nie musi się natrudzić, bo nawet nie trzeba się nabiegać za takimi kunami. No ale to najczęściej tak jest, że jeżeli są jakieś zwierzęta upolowane, prawda, bo to też na przykład można powiedzieć, że taką ciekawostkę. Albo nie, tą ciekawostkę może powiem, bo to będą za dwa slajdy, to zwierzę będzie. To powiem za dwa slajdy w takim razie. Czyli mamy kunę, która żyje 9 lat, około 9 lat. A sarna, nie żaden jelonek, tak jak mogłoby sugerować zdjęcie, wiele osób myśli, że to jest jelonek. To nie jest żaden jelonek, tylko to jest oczywiście sarna, konkretnie samiec, czyli koziołek. Poznamy to po porożu. I ile taka sarna może żyć? No, generalnie one też raczej krótko żyją, ze względu na to, że często giną w kolizjach. Przede wszystkim stanowią pożywienie dla wilka, dla rysia również, więc one nie mają łatwego żywota. W dodatku są dosyć delikatnymi zwierzętami. Mam tu na myśli to, że właśnie w kolizjach na przykład mają połamane nogi, połamane kręgosłupy, no i niestety no one są później już usypiane. A sarna, jeżeli uda jej się przetrwać te wszystkie przeciwności, to może żyć do 10-12 lat. To takie jest maksimum. No a teraz przechodzimy do kolejnego gatunku, który to właśnie bardzo jest mocno jego byt uzależniony od liczebności saren, chociażby. To wilki. Wilki, które polują na sarny, na jelenie, na daniele, na łosie też mogą polować. Ale zdarzają się już sytuacje, że mogą również upolować żubra. I teraz właśnie jest to ta ciekawostka, o której chciałem powiedzieć. Wspomniałem o tym przy kunie, bo my sobie tak wyobrażamy, na przykład powiem, że wilk jest w stanie upolować żubra, to ktoś może sobie pomyśleć, ale taki ogromny żubr, to jak ten wilk jest w stanie go upolować? Znaczy nie jeden wilk, tylko oczywiście grupa wilków, bo one polują w grupach. I my sobie wyobrażamy tego ogromnego samca. Tymczasem uwaga, wiadomo, że no, na co ten wilk będzie polował? Na młode, prawda? Czyli on będzie na przykład na cielaki, czy tam na jakieś mniejsze samice, prawda? To jest jego. On się nie będzie rzucał na potężnego samca, który waży 900 kg, prawda? Tylko jednak będzie starał się upolować jakiegoś mniejszego żubra. No tak samo zdarza się, jak na przykład wilki potrafią na niedźwiedzie polować, no ale to nie polują na te samce, tylko na te małe niedźwiadki. I to jest to samo, o czym powiedziałem przed chwileczką przy okazji kuny. Prawda? Jak te kuny małe tutaj sobie leżą w lesie, spokojnie czekają na mamę i tylko piszczą, będzie przechodził lis, usłyszy, podejdzie, zje. No i tyle. Czy tam wilk też może. No, tak to właśnie wygląda. Tak to bywa. No to mamy teraz przedstawiciela kotów. Przed chwilą mieliśmy przedstawiciela psowatych, a teraz będzie duży kot. I to jest największy ze współczesnych pięciu gatunków dzikich kotów z rodzaju Panthera. I w ogóle też przy okazji jeden z największych drapieżników lądowych. No, ile taki tygrys może, mamy tygrysa azjatyckiego, ile taki tygrys w ogóle może jeszcze nie żyć, a ważyć? No, to mamy 300 kg. Potężne ciało. Ogromne zwierzę, bo długość nawet tego zwierzęcia może wynosić nawet 3 metry. Ogromne zwierzę. A ile żyje?
Trochę dłużej, aha, bo właśnie z tego wszystkiego nie powiedziałem, ile wilki żyją, bo się rozgadałem. Uwaga, wilki żyją, no, mogą żyć 10, 12, no, rekordowo to jest 16 lat. To tak rekordowo. Czyli, proszę zwrócić uwagę, bardzo podobnie do naszych psów domowych, prawda? Psy, naście lat to już jest całkiem solidny wynik. No, ja miałem psa, żył właśnie 16 lat, także to jest rzeczywiście takie maksimum. No, wiadomo, mogą dłużej, jasne, że tak. Słyszałem o psach, które dobijały do 20 lat. No, ale to są już jakieś wyjątki. Zasadniczo, naście lat to jest w zasadzie taka średnia, którą osiągają psy. No, wilki, jak widzimy, bardzo podobnie. Też mamy naście, 10, 12, 13 do 16, tak? Natomiast tutaj w przypadku tygrysa jest trochę więcej, czyli na wolności żyją tak do 15 lat, ale w niewoli mogą nawet do tych 20. Podobnie, ale w niewoli szczególnie troszeczkę dłużej potrafią pożyć. No i mamy właśnie, co to jest za zwierzę? Każdy pewnie powie krowa. Ja już też o tym wykład zrobiłem kiedyś, także zachęcam do tego, do tej nomenklatury, do tego nazewnictwa, jak powinniśmy poprawnie nazywać zwierzęta. Uwaga, to nie jest krowa, bo nie ma takiego zwierzęcia jak krowa, to nie jest żaden gatunek, tylko to jest określenie płci, czyli w tym wypadku jest to samica, a samiec to jest byk, czyli mamy byka i krowę, a uwaga, gatunek to jest bydło domowe. Tak? W ten sposób to wygląda. Czyli mamy nie krowę, a bydło domowe. No ale właśnie, ile żyją takie bydło domowe? No, te zwierzęta potrafią żyć też długo, 15, 20 lat. Problem w tym, że w dzisiejszym mocno konsumpcyjnym świecie, trzeba to powiedzieć wyraźnie, tak naprawdę żadna z, no w tym wypadku krów, tak, nie jest w stanie w ogóle tyle dożyć, ponieważ wiadomo, ludzie je wykorzystują jako krowy mleczne, jako krowy mięsne. W związku z tym one są po prostu bardzo przedwcześnie zdecydowanie po prostu zabijane. I ciężki żywot mają takie zwierzęta. Co tu dużo mówić? Nie ma czego zazdrościć, a raczej jest tutaj dużo cierpienia i współczucia wobec tych zwierząt, bo po prostu, no, myślę, że każdy wie, jak to mniej więcej wygląda i takie obrazki, kiedy to mamy krowę hodowlaną, która pasie się na pastwisku. No, w zasadzie dzisiaj już ja widzę nawet na przestrzeni lat, jak to się bardzo zmieniło. Rzadki widok już. W wielu rejonach to już też zanikło. Niestety, ale krowy coraz częściej żyją w takich warunkach, że nie widzą światła dziennego. Co jest dla nas, jako dla ludzi, powinno być bardzo jasnym sygnałem, że chyba zabrnęliśmy w świecie konsumpcyjnym naprawdę dużo, dużo za daleko. No, ale tak to właśnie wygląda. To taki przykry temat, ale jeżeli chodzi o życie, ile mogłyby takie zwierzęta przeżyć, to jest nawet do 20 lat, a zwykle kończą swój żywot po maksymalnie 5-6 latach, nawet czasami krócej, nawet czasami 2 lata, 4 lata, i po prostu są te zwierzęta zabijane. No i tutaj mamy takie zaskoczenie. Bo chyba nikt by się nie spodziewał, że teraz pokażę bezkręgowca. A tymczasem mamy bezkręgowca, którym to jest królowa. Uwaga, to jest królowa Hurtnicy Pospolitej. I Hurtnica Pospolita to jest po prostu taka mrówka. Myślę, że tutaj chyba każdy by się zorientował, że chodzi o mrówkę. I one uchodzą za te mrówki bardzo długowieczne. I u królowych to szczególnie widać, bo one mogą przeżywać, uwaga, nawet ponad 20 lat. Bardzo długo. Jak na owady, to jest coś niesłychanego, coś niezwykłego. Bo zwykle, zresztą zaczynaliśmy od owadów, prawda? Nasz wykład. To są dni, tygodnie, miesiące, a tutaj mówimy o naprawdę długim czasie. 20 lat. I w Polsce ta mrówka występuje na obszarze całego kraju. Wszędzie możemy ją spotkać.
Warto obserwować i się czasami zachwycić taką mróweczką, że tak dużo, długo żyje. Oczywiście mówię, podkreślam, to dotyczy to królowej, bo robotnice zwykle po prostu, nie wiem czy to dobre określenie, czy one się zapracowują na śmierć, ale dużo pracują i często jak ktoś mi mówi, że no ja to jestem pracowity, to w tym sobie, teraz sobie przypominam o, w takich momentach przypominam sobie o mrówkach, o pszczołach, bo to są też takie ikony pracowitości. To są zwierzęta, które uchodzą za te niezwykle pracowite i one potrafią rzeczywiście bardzo, bardzo długo pracować, a co ciekawe, są świetnie zorganizowane i każda doskonale wie, co ma robić. To jest też niebywała sprawa. To jest fantastyczna rzecz u owadów. Bardzo mi się to podoba. No dobrze, idziemy dalej. I mamy konika. Konika nie byle jakiego, bo konika polskiego. I ten konik jest rasą po pierwsze długowieczną, ale po drugie też odporną na wiele różnych czynników zewnętrznych, na też na taką mają taką dużą wytrzymałość. To są naprawdę koniki bardzo wytrzymałe i dożywają nawet wieku maksymalnie mogą dożyć 30 lat w takich warunkach powiedzmy półdzikich. Ale faktycznie no 25-30 lat mogą osiągnąć. Mamy tutaj niedźwiedzia. I to uwaga, nie byle jakiego niedźwiedzia. Pewnie miał imię nawet, tak się domyślam. Natomiast to zdjęcie zostało wykonane jeszcze w czasie, kiedy niedźwiedzie były, no chciałem powiedzieć w ogrodzie zoologicznym warszawskim, ale właściwie to już było poza ogrodem zoologicznym, bo było takie znane miejsce w Warszawie, ja pamiętam jako dziecko, tam się przyjeżdżało, tam się oglądało, właściwie przy jednej z bardzo ruchliwych dróg w Warszawie był taki wybieg dla niedźwiedzi. No a po tym jak tam jakiś człowiek wskoczył, i to już zlikwidowano to miejsce, to znaczy sam wybieg dalej istnieje, on cały czas jest, ale niedźwiedzi już tam dawno nie ma. Swoją drogą szkoda, że zwierzęta nie potrafią mówić, bo byśmy je zapytali, czego one tam doświadczyły i jaki one miały tam żywot, bo żyły przy dosyć ruchliwej ulicy, więc nie wiem, czy one były tam jakoś bardzo szczęśliwe. To w ogóle ciekawi mnie ten pomysł z tym umieszczeniem, umiejscowieniem. Chyba muszę sobie właśnie, bo tak bardzo nie zgłębiałem tego tematu, ale to ciekawe. Skąd to się wzięło, jak to, kto wpadł na taki pomysł, żeby tam właśnie umieścić te niedźwiedzie? Bo to był taki wybieg poza ogrodem zoologicznym. Trzeba było przejść przez park i dochodziło się wtedy do ogrodu zoologicznego, ale właśnie te niedźwiedzie były jakby poza. To był taki dziki, znaczy dziki, no one tam oczywiście nie miały prawa się stamtąd wydostać, bo chodziło o to, żeby to było bezpieczne dla ludzi, ale sądzę, że ludzie też tam im wrzucali różne śmieci i tak dalej. To jest ujęcie właśnie z tego ich wybiegu. Ja tam pamiętam, że te niedźwiedzie to czasami się udawało zobaczyć, ale więcej nie widziałem niż widziałem, jak tam byłem. No i taki niedźwiedź brunatny żyje też dosyć długo, bo w niewoli one potrafią nawet dożywać 50 lat. W niewoli. No te ewidentnie właśnie tutaj były w niewoli. Natomiast długość życia na wolności może sięgać nawet 40 lat. Także całkiem długo. I tutaj bardzo ciekawa rzecz też. Proszę pamiętać o tym, że poród u niedźwiedzi, ja to bardzo często powtarzam, następuje nie na wiosnę, albo może można powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo wczesną wiosną, ale zasadniczo to jest zima. Od grudnia do lutego młode niedźwiadki przychodzą na świat. A co to takiego za taka dziwna małpa, duża? To oczywiście orangutan, który jest w stanie przeżyć, oczywiście wiadomo, że w niewoli dużo dłużej, bo jeżeli chodzi o wiek w stanie dzikim, to one osiągają od 35 do 40 lat, czyli podobnie jak i niedźwiedzie brunatne, natomiast w niewoli już trochę dłużej, bo w niewoli w przypadku niedźwiedzi mówiliśmy o 50 latach, a tutaj mamy 60 lat.
60 lat. Bardzo ciekawa w ogóle małpa, bo one mają bardzo długie ręce. Właściwie, no tak, no można tak powiedzieć. Te ramiona ich mają ponad 2 metry rozpiętości, ale są takie niepasujące do całej reszty ciała, dlatego że mają z kolei na przykład bardzo krótkie nogi. I to tak dosyć śmiesznie wygląda u orangutanów. Ale no, też taka, myślę, małpa, która budzi respekt. Jak się tak popatrzy takiemu orangutanowi w oczy, to można takiego szacunku nabrać. A wielbłądy, jak jest z wielbłądami? Wiemy doskonale, że są bardzo odporne na brak wody, na wysoką temperaturę, bo w takich właściwie miejscach żyją, gdzie tej wody czasami brakuje i jest dosyć gorąco, ale te ich organizmy wykształciły mnóstwo różnych przystosowań, które im pozwalają znosić takie właśnie warunki. I jest to zwierzę, którego masa, takie może niepozorne zwierzę, ale masa jego ciała może dochodzić nawet do 1 tony i żyje około 50 lat. Około 50 lat. No, powoli, powoli będziemy się zbliżać do granicy też i naszego ludzkiego życia, ale to jeszcze chwila. Mamy papugi. Papugi, które doskonale znamy, popularnie nazywane po prostu arami. No, a w ogóle papugi rzeczywiście mogą długo żyć. I tutaj mamy maksymalnie do 80 lat. Natomiast to jest maksimum, a najczęściej to jest te 40, 50, ale to i tak jest. Jak na ptaki to jest naprawdę długo, bo no proszę pamiętać o tym, że bardzo dużo ptaków w naszym kraju to no ich wiek możemy liczyć w kilku latach, ale to jest rzadko. No, takie sikorki czy te malutkie ptaszki, one naprawdę krótko żyją. Kilka lat to już jest naprawdę sporo. Więc tutaj mamy papugę, która potrafi żyć bardzo długo. Nawet się troszeczkę zbliżyć do setki, prawda? No bo już od 80 to już do tej setki jest bliżej niż dalej. Idziemy dalej. Słoń. Słoń afrykański, który żyje 70 lat. 70 lat. Taki olbrzym potrafi żyć. Dużo, jak na takiego olbrzyma. I tutaj chciałem przekazać przy okazji słonia taki bardzo ciekawy fakt, to znaczy tych faktów jest całe mnóstwo, można byłoby dużo mówić o słoniach. Bardzo lubimy to zwierzę, bardzo piękne zwierzę. Jak idziemy do zoo, to oczywiście musimy zobaczyć żyrafę i słonia, to takie dwa sztandarowe zwierzęta, które są no nie powiem, że w wielu ogrodach zoologicznych, ale jednak każdy ogród zoologiczny myślę, że chciałby mieć w swojej tej kolekcji zwierząt właśnie słonie, bo to jest takie zwierzę, które przyciąga widzów. Wszyscy chcą zobaczyć słonia. No, nie ma się co dziwić. Ale tutaj chciałem powiedzieć o takiej ciekawostce, że na terenie Parku Krajobrazowego Kariba, który znajduje się na pograniczu Zambii i Zimbabwe, były obserwowane słonie, które przepłynęły 35 kilometrów i w wodzie zajęło im to, przebywały praktycznie bezustannie przez ponad 30 godzin. Na pewno nie zajęło im to mniej niż 30 godzin. Także to też taki niesamowity fakt i też pewnie zaskakujący. Dzisiaj już powiedzieliśmy sobie o tym, że krety żyją pod ziemią, wiadomo, ale potrafią żyć też poza tym środowiskiem glebowym i na przykład pływają. A słonie, jak widać, też całkiem nieźle się sobie dają radę i świetnie się unoszą na wodzie. No to teraz w takim razie orki. Orka oceaniczna. Myślę, że jest takim najbardziej rozpoznawalnym ze względu na swoje ubarwienie waleniem. I występuje, to też ciekawe, występuje właściwie w środowisku morskim, w wielu różnych środowiskach morskich, od równika po właściwie obie strefy polarne, czyli ma bardzo szeroki zakres występowania i nawet może występować w wodach tak zwanych półzamkniętych, jak na przykład Morze Śródziemne. No, myślę, że o takim fakcie, jakby tam były orki, to byłoby głośno, ale nie jest to wykluczone. One mogą się tam pojawiać, czyli duży zakres występowania. A ile żyją? Długo. I myślę, że orka bardzo dobrze pokazuje też, jak to wygląda u człowieka. Bo długość życia u orek to jest rozpiętość od 50 do 90 lat. I
mnóstwo ludzi też dożywa właśnie takiego wieku, czyli to się mieści w tym zakresie od 50 do 90. Oczywiście wiadomo, można przeżyć i więcej, prawda? I 100 lat, i ponad 100 lat. Nawet w mojej rodzinie była taka ciocia, która żyła 108 lat, także, no ale to są już nadzwyczajne sytuacje, prawda? Zasadniczo jakiejś takiej średniej mówimy. Nie wiem dokładnie, jaka jest średnia długość życia w naszym kraju kobiet i mężczyzn. Wiem tylko tyle, że mężczyźni dożywają krócej, średnio. No i chyba z tego co wiem, to nie mamy jakiejś średniej imponującej typu 80 lat, tylko chyba nawet mniej. Koło tam chyba 70 mniej więcej to jest taka średnia z tego co kojarzę. No ale na pewno jest to w zakresie, w którym mieszczą się również i orki. 50-90 lat. No, tutaj mamy z kolei węgorza. Węgorz europejski to też jest długowieczną rybą. Może nie wygląda, ale taką jest. No, potrafi żyć naprawdę długo, nawet i zbliżają się do 90 lat, ale zazwyczaj w warunkach naturalnych żyją dosyć krótko, czyli od 6 do 20 lat mniej więcej. To szczególnie dotyczy wód słodkich, wodach słodkich właśnie. Znaczy w ogóle trzeba pamiętać o tym, że przecież one wędrują, prawda? Czyli to są ryby, które z wód słodkich wędrują do morza i przez to nazywane są takimi rybami katadromicznymi, bo podejmują te wędrówki katadromiczne. Ale, aha, jeszcze tutaj nie powiedziałem jednej najważniejszej rzeczy, że ten wiek 88-90 lat to tyczy się przede wszystkim samic. To samice takiego wieku głównie dożywają. No i tutaj gigant, prawdziwy gigant, płetwal błękitny, który to potrafi dożyć też pięknego wieku, 90 lat. Może żyć 90 lat, i jest to dosyć dużo, jak na tak ogromne zwierzę, bo pamiętajmy o tym, że masa ciała to jest nawet do 150 tysięcy kilogramów. 150 tysięcy kilogramów. Niewyobrażalne. Samo serce tego zwierzęcia waży. W naszym kraju w ogóle nie ma takich zwierząt. Znaczy są, no właściwie żubry tylko, bo żadne inne zwierzę nie waży 600 kg, tyle ile serce płetwala, więc w naszym kraju tylko się mogą z sercem płetwala równać żubry. Średnica aorty ma 23 cm, proszę sobie wyobrazić, tyle ma aorta. Także niesamowite zwierzę, no po prostu gigant. No i też potrafią o bardzo dużym natężeniu wydawać dźwięki 190 decybeli. Wiemy o tym, że one tam się porozumiewają ze sobą i płetwale mogą słyszeć te swoje pieśni nawet z odległości 800 kilometrów. Niesamowite to są dane. Tam przytoczyłem kilka takich liczb, ale wszystkie mnie po prostu zaskakują. I to natężenie dźwięku, i ta odległość, z jakiej one się słyszą, i to, ile zwierzę waży, i to, ile waży jego serce, i jakiej średnicy jest aorta, i to jeszcze ile żyje. Ja powiem szczerze, wcześniej nie wiedziałem, że tak długo potrafią żyć płetwale. Dopiero dowiedziałem się, jak szykowałem ten wykład. Idziemy dalej i uwaga, tu mamy wielką ciekawostkę, bo mamy żółwia błotnego. I żółw błotny to jest również zwierzę, które przecież występuje w naszym kraju. I to będzie zwierzę jedno z tych najdłużej żyjących. Bo one w ogóle uzyskują dojrzałość płciową dosyć późno, bo samce to po kilku latach, a samice po kilkunastu. Więc to już nawet nam pokazuje, że to zwierzę rzeczywiście musi długo żyć. No, ale czy zdajemy sobie z tego sprawę, że to są zwierzęta, które potrafią żyć ponad 100 lat i żyją w naszym kraju? I to faktycznie czyni je chyba zwierzętami najdłużej żyjącymi w naszym kraju. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nic dłużej żyjącego nie spotkamy, nie znajdziemy w naszym kraju. Ale nie przyjmuje też żadnych w związku z tym wybitnych rozmiarów, nie jest jakimś gigantycznym żółwiem, tylko jest, no, powiedzmy takim, że nawet w dłoni możemy go spokojnie utrzymać. Także to nie jest jakiś wielkie zwierzę. No i uwaga, przekraczamy 100 lat. Powoli przekraczamy 100 lat. Czy są zwierzęta, które potrafią żyć ponad?
Mamy pierwszego żółwia błotnego, który również występuje w Polsce. No i to już jest ostatni gatunek, który żyje w naszym kraju. Teraz już będziemy się zajmowali takimi, które musimy gdzieś wyemigrować, gdzieś wyjechać za granicę, żeby je w ogóle spotkać, zobaczyć. Chociaż też w wielu przypadkach będzie to bardzo, bardzo utrudnione. Jesiotr amerykański. Jesiotry też słyną z długowieczności. Potrafią żyć ponad 100 lat. Kiedyś zresztą nawet w naszych wodach przecież żyły też jesiotry i podejrzewam, wam, że one osiągały takie naprawdę no, piękne lata swojego życia, że tam ponad 100 lat to spokojnie dożywały, no ale dzisiaj praktycznie już jesiotrów nie mamy. Natomiast mówi się, że właśnie ponad 100 lat żyją, ale też niesłychane jest to, jakie rozmiary osiągają, bo nawet do 6 metrów długości i znowu mamy imponującą masę, to są setki kilogramów, nawet 800 kilogramów potrafią ważyć. Także ogromne zwierzęta, ogromna ryba. Zdarzają się też przypadki, że one dożywają nawet i 140 lat, czyli już widzimy długo. No a tutaj mamy rybę, którą czerwona ryba z Pacyfiku, właściwie to nie znalazłem nawet jej zdjęcia nigdzie i występuje na wysokości Kalifornii, tutaj już nawet po chyba budowie ciała możemy troszeczkę się zorientować, że to pewnie jest po tym wyglądzie możemy się zorientować, że to jest raczej ryba, która żyje na tych dużych głębokościach. Nie jest może jakoś bardzo duża, bo nie osiąga nawet masy 1 kg, ale uwaga, najstarszy schwytany osobnik miał ponad 200 lat, a dokładnie 205. Natomiast średnio ta ryba to żyje około 150 lat. Idziemy dalej i mamy żółwia słoniowego. Żółw słoniowy to jest jeden z największych żółwi na świecie, ale również i tych, które żyją bardzo długo. Sam pancerz grzbietowy potrafi mieć 150 cm długości, natomiast masa tych osobników potrafi przekraczać nawet 200 kg. No a kiedy mają sprzyjające warunki, podobno mogą dożyć do 300 lat, ale chyba nie mamy takiego udokumentowanego przypadku. Natomiast ciekawym jest taki żółw, który miał imię Tuimalila, jeśli dobrze wymawiam i dobrze czytam, Tuimalila, który został podarowany królowi Tonga przez, uwaga, samego Jamesa Cooka, przez kapitana Jamesa Cooka w roku, łatwo zapamiętać, 1777 roku. I wiadomo, że ten, no do końca pewnie nie znamy wieku, w jakim on został podarowany, ale wiemy, że od tamtego momentu dożył do 1965 roku, a zatem przeżył na pewno 188 lat, ale nie wiemy, ile miał jeszcze wcześniej. Być może miał wcześniej 10, może 5, może 20, a może jeszcze więcej. Także widzimy, że są to zwierzęta naprawdę bardzo długowieczne. I zdaje się, że głowa chyba tak tego właśnie żółwia jest na naszym plakacie. No ale czy są zwierzęta, które mogą żyć jeszcze dłużej? Otóż tak, są. I teraz uwaga, mamy chyba receptę na długowieczność. Trzeba zejść pod wodę. Bo uwaga, kończymy z lądem. I schodzimy teraz pod wodę, bo to tam będą już wszystkie te najstarsze zwierzęta. Wal grenlandzki, który to, jak podaje, jak wyczytałem w National Geographic, żyje nawet do 211 lat. 211 lat, chociaż tutaj ciekawe jest to, że żeby badać wiek, to trzeba analizować siatkówkę oka. To ciekawe. Ciekawy sposób określania wieku. I jest to zwierzę bardzo duże. Osiąga długość do 20 metrów. Zresztą, no tutaj myślę, że na tym zdjęciu też widać ogrom tego zwierzęcia, chociaż zdajemy sobie sprawę, że to musi być duże. No w końcu wal grenlandzki, prawda? No to już też sama nazwa nam wskazuje, że to musi być potężne zwierzę. Czyli przekraczamy 200 lat. Ale uwaga, mamy jeszcze jedną ciekawostkę, bardzo dziwnie wyglądające zwierzę. Uwaga, nazywa się rekin polarny. I ten rekin polarny wydawało się ludziom, że dożywa około 200 lat. I dzisiaj po wykonaniu badań wiadomo, że przekracza ten wiek.
Natomiast największy badany rekin polarny osiągnął wiek, uwaga, 392 lat, z tym, że to jest plus minus 120 lat. Ciekawe, dlaczego akurat 120, nie 100 na przykład. Nie wiem dlaczego, ale jest, uwaga, zdecydowanie najstarszym znanym kręgowcem. I w ogóle rekina polarnego uznaje się za najdłużej żyjącego kręgowca. Bo kiedy w ogóle on osiąga dojrzałość płciową, no już samo to nam mówi, że to zwierzę musi bardzo długo żyć, bo uwaga, na dojrzałość płciową czeka jedyne 150 lat. Natomiast też imponujące są rozmiary tego zwierzęcia, bo spokojnie przekracza nawet i 6 metrów długości. Bardzo duże zwierzę. No, czyli mamy zwierzę, które prawdopodobnie mogło przekroczyć nawet i 400 lat, prawda? Bo tutaj było te plus minus 120 lat. No, ale 392 lata, no to jest coś niesamowitego, wybitnego. Ale czy można żyć dłużej? Bo teraz się robi ciekawie, bo dochodzimy już do takich liczb, które trochę nam się już w głowie nie mieszczą, że to można tak długo żyć. No to uwaga, jeszcze będzie kilka przykładów. Już zbliżamy się do końca, ale będzie jeszcze kilka przykładów. Cypryna islandzka. Cypryna islandzka to jest głębinowy małż. I uwaga, w 2006 roku został odłowiony osobnik u wybrzeży Islandii, którego wiek oszacowano na 507 lat. 507 lat, dlatego też otrzymał od dynastii Ming, która to panowała w Chinach, dostał właśnie imię Ming. Tak właśnie się nazwał ten osobnik. I to jest znane nam dzisiaj zwierzę jako najbardziej długowieczne, ale niekolonijne. Zwierzę niekolonijne. I tutaj uwaga, też co ciekawe, nie stwierdzono, aby następował u nich proces starzenia się. Bardzo ciekawe zjawisko, że żyją i się w ogóle nie starzeją. I tutaj jeszcze ostatnia ciekawostka, bo właściwie można, tutaj wspomniałem o wybrzeżach Islandii, ale w Bałtyku również występuje, a konkretnie w mulistym dnie w niektórych fragmentach basenu Arkońskiego, czyli to jest ten zachodni Bałtyk, to tam właśnie można też cyprinę islandzką odnaleźć, chociaż no, na pewno jest to dosyć skomplikowane, nie jest to takie proste zadanie. No i uwaga, mamy teraz z Antarktydy przykład, gąbka z gatunku, i tutaj już nie mamy nawet polskiego odpowiednika, musimy się już tylko i wyłącznie posługiwać łaciną i właściwie w trzech kolejnych przypadkach, które nas czekają teraz, będę podawał tylko te łacińskie nazwy. To jest Cinahira antarctica. I ona żyje na głębokości do 2000 metrów. I uwaga, tu już jest zdecydowanie znaczne przebicie cypriny, bo u cypriny mieliśmy imponujące 500 lat,

Jego wiek został oszacowany na około 5000 lat. 5000 lat. No i teraz uwaga, zachodzi pytanie, no to już jest ogrom, prawda? 5000 lat, ale da się dłużej? No to uwaga, w kategoriach nieskończoności da się. Bo uwaga, mamy do czynienia ze stółbiopławem, nawet nie znalazłem jakiejś dobrej fotografii, więc taka jest taka średnia. Turritopsis Dorni. Uwaga, i w zasadzie jest to stółbiopław, który tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest raczej nieśmiertelny, bo uwaga, jest to taka no, stółbiopław, ale oczywiście wiadomo, że przyjmuje on różne formy. I kiedy jest meduzą, to po osiągnięciu dojrzałości płciowej zmienia się w polipa. Zmienia się w polipa, z którego wcześniej właśnie powstała ta meduza. I tak może robić to bez końca. Czyli można by powiedzieć, że właściwie praktycznie w ogóle się nie starzeje, czyli jest biologicznie nieśmiertelna. I nawet ma taką nazwę angielską, Immortal Jellyfish, czyli nieśmiertelna meduza. I właściwie wysnuto taki wniosek, że w takim razie może do dzisiaj w głębinach morskich żyją te właśnie stworzenia, czyli Turritopsis dorni, które narodziły się nawet przed milionami lat. Być może jest to możliwe, no bo skoro ona praktycznie cały czas może jakby zmieniać swoją formę i cały czas powracać, jakby cały czas trochę młodnieje, trochę starzeje, trochę młodnieje, trochę starzeje, prawda? No więc jest to może rozwiązanie i takie osiągnięcie nieśmiertelności. Czegoś, co wiele ludzi już rozmyślało i się zastanawiało, czy coś takiego istnieje. Więc tutaj być może właśnie mamy do czynienia z nieśmiertelnym takim zwierzęciem. No bardzo ciekawy przykład. I to będzie na tyle, bo nic już więcej niż nieskończoność, nieśmiertelność nie ma. Także przedstawiłem w tym krótkim wykładzie, ile żyją poszczególne zwierzęta, i odpowiadając na pytanie tytułowe, czy można żyć setki lat? Jasne, że tak można. Jak widzimy, mamy kilka takich przykładów, ale zasadniczo jednak zdecydowana większość organizmów na tym świecie, przepraszam, może nie większość, bo tego nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, że większość jednak żyje zdecydowanie krócej, że ciężko jest osiągać wiek 100 lat i nawet więcej. Ale trochę inaczej wygląda, to dlatego się wycofałem. Nie chcę mówić, że większość, bo tego nie wiem, czy tak jest. Kiedyś na egzaminie też pamiętam, że powiedziałem, że większość roślin chyba jest lądowymi roślinami, a nie do końca tak musi być, bo przecież ile jest w głębinach, prawda? Więc niełatwo użyć takich uproszczeń, nie ma co się zagalopowywać i po prostu coś, jeżeli coś jest niesprawdzone, nie będę tego mówił, więc nie wiem. Ale wracając do tych jeszcze setek lat, to chciałbym tylko powiedzieć, że wrócę jeszcze oczywiście do roślin, tak jak to zapowiedziałem na samym początku, bo w przypadku zwierząt no nie jest to może jakieś bardzo częste zjawisko, że dane zwierzę żyje ponad 100 lat. Natomiast u roślin, szczególnie drzewiastych, już wygląda to zupełnie inaczej. I takie drzewa, które miały ponad 100 lat, to każdy z nas widział. Ba, pewnie nawet nie większość widziała takie, które miały po 200 czy po 300 lat. I tutaj już jest prościej, prawda? Bo spotkać zwierzę, które miało 300 lat, no, chyba nikt z nas nie widział, podejrzewam, prawda? Bo tutaj raczej by trzeba było rekina polarnego zobaczyć, więc nie wiem, kto widział rekina polarnego. A właśnie do czynienia z na przykład 300-letnimi drzewami mamy do czynienia. Także one są takie bardziej dla nas dostępne, tak bym powiedział. Ale o tym to więcej opowiem już na naszym jakimś kolejnym wykładzie. Być może to będzie w kwietniu, zobaczymy jeszcze. Przed nami jeszcze mnóstwo innych ciekawych treści. No dobrze, to za dzisiaj bardzo dziękuję i jeszcze tylko zerknę na czat. O, dużo pytań. Nie wiem, czy na wszystkie odpowiem.

No tak, to kontynuacja będzie, bo właśnie chciałbym powiedzieć jeszcze o tych roślinach, które żyją też bardzo długo. Oj, tu o mamuta włochatego to proszę Daniela Dyborowskiego pytać, on dużo więcej opowie. No właśnie, te gołębie z obciętymi głowami to dosyć często ja też spotykam i powiem szczerze, że często się zastanawiam, o co chodzi, dlaczego tak jest. Być może dlatego, że no w głowie jest mózg, który też jest bardzo energetyczny, jest bardzo dobrym pożywieniem i może dlatego właśnie, ale wiele razy widziałem i też się zastanawiam, skąd to się bierze.

O, to fajne, ciekawe pytanie. Czy ssaki kopytne typu na przykład sarna potrafią na przykład dostawać się na cmentarze i zimą tam obgryzać wieńce? Powiem szczerze, o tym nie słyszałem nigdy, ale wydaje mi się, że jest to możliwe. Czemu nie? Jeżeli... Chociaż zastanawiam się, co takiego by musiało kierować tym zwierzęciem, żeby się wedrzeć na taki cmentarz. Może zostało na przykład jakoś przymknięte i nie może się wydostać. No więc wtedy właśnie podjadają takie wieńce. No nie wiem, tak mi się wydaje, że to może tak być. Czy kuna, borsuk, wydra, łasica, gronosta i norka mogą zaatakować człowieka? To myślę, że. Nie, jak chyba, że ktoś podejdzie i mu bardzo zagrozi tym zwierzętom, to wtedy tak. O, proszę, tutaj York, który dożył 18 lat nawet. Tak, alki, nóżyki i maskonury w Europie jak najbardziej występują. Wiem, dlaczego nie ma niedźwiedzi polarnych w warszawskim zoo, ponieważ one zostały przeniesione do innego zoo, nie pamiętam gdzie dokładnie, bo ich wybieg będzie modernizowany, więc to się zmieni i one wtedy powrócą, ale najpierw trzeba ten remont przeprowadzić. Ile rekiny żyją, to nie wiem. Jaszczurki to na pewno jest uzależnione od gatunku, a krokodyle, z tego co wiem, to chyba coś koło 20-30 lat mniej więcej potrafią przeżyć. O rekinach Bałtyku nie słyszałem. Płetwal też, to jest za mały akwen na płetwala i chociaż mors się zdarzył. Mors kilka lat temu był nad Polskim Morzem, nad Bałtykiem, na plaży, chyba w okolicach Mielna, jeśli dobrze pamiętam, się pojawił. No, żółwie z Galapagos to mówiłem, żyrafy, nie wiem ile żyją żyrafy, ale zakładam, że myślę, że żyrafa spokojnie może to 30 lat przeżyć. No a zebry, no to powiedzmy, podejrzewam, że to też będzie podobnie jak u koni, czyli też koło 30, tak mi się wydaje. Ale to są moje strzały. No tak, żółw błotny ma raczej taką agresywną naturę, bo jest drapieżnikiem, więc jest też szybki. Jak na żółwia, bo żółwie wcale nie są takie powolne. Zależy też, które. Te z Galapagos raczej są powolne. Czy w Europie mamy na przykład skorpenokształtne? To nie wiem, czy występują akurat. No chyba, że jakie takie, prawda, uciekinierzy. No to jasne, że tak, bo takie sytuacje już w Polsce były. No dobrze, to tutaj może na wszystkie pytania nie odpowiedziałem, bo jest ich bardzo dużo, to bym tutaj drugi wykład musiał robić, ale za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, zapraszam w takim razie na kolejne nasze spotkanie, które mam nadzieję będzie jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Potem musimy też skończyć jeszcze temat stawu, a gdzieś tam w przyszłości jeszcze będzie ten sam temat co dzisiaj, ale w kontekście roślin. Bardzo serdecznie dziękuję, do widzenia i do zobaczenia.

0: Tak, moi drodzy, dzisiaj wznawiamy nasze audycje przyrodnicze po krótkiej przerwie, takiej może nie wakacyjnej, ale sierpniowej. Mamy już wrzesień, także już też prawie, że zmienia nam się pora roku, bo 1 września, przypomnę, rozpoczęliśmy jesień, ale meteorologiczną, tą astronomiczną i tą kalendarzową to jeszcze chwileczkę. A dzisiaj naszym gościem jest pan Grzegorz Fiodorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem wiedzy przyrodniczej i dzisiaj spotykamy się ponownie, a ustaliliśmy ostatnio, że będziemy rozmawiać o grzybach. Ze studia witają się z państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy, a w Olsztynie...
1: Olsztyna, Grzegorz Fiodorowicz, witam serdecznie.
0: Tak jest.
1: Oczywiście nadchodzi jesień, bo rzeczy, pora taka dla niektórych trochę smutna, dla niektórych wesoła, radosna.
0: Właśnie.
1: Bo można wybrać się na grzyby.
0: Tak.
1: Przecież na grzyby można chodzić, od razu mówię, przez cały rok. I zachęcam, żeby chodzić przez cały rok, bo pewnie będzie jeszcze troszkę czasu, to sobie powiemy też na temat, kiedy, o innych porach roku, jakie można gatunki zbierać. Ale rzeczywiście wszyscy są przyzwyczajeni, że jeżeli na grzyby, to idziemy jesienią.
0: Właśnie. A my będziemy trochę rozwiewać te mity takie i będziemy też, będzie pan Grzegorz nam opowiadał, jak te grzyby zbieramy. Ale panie Grzegorzu, tak na początku może wyjaśnijmy, co to w ogóle są grzyby, bo może mylnie je tam gdzieś klasyfikujemy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tą taką teoretyczną podstawę naszych rozważań?
1: Teoretyczną jest to grupa oczywiście organizmów żywych.
0: Mhm.
1: Jeszcze nie tak dawno była zaliczana do roślin.
0: Właśnie.
1: Obecnie to jest odrębna już jednostka, bo to, że była zaliczana do roślin, ale pod względem pewnych cech bliżej było im do zwierząt chociażby, tylko że no, nie chodziły.
0: Mhm.
1: Dlatego były zaliczane do roślin. Obecnie jest to już odrębne królestwo bądź podkrólestwo, w zależności od tego, jak to ujmujemy, fungi, czyli grzyby, całkiem odrębny świat organizmów. Co do ilości gatunków znanych, to teoretycznie do roku 2020 opisano około 148 tysięcy gatunków grzybów, co w rzeczywistości jest tylko małym ułamkiem, bo okazuje się, że co roku przybywa nam nowych gatunków około 2000.
0: No to dużo.
1: A takie skromne szacunki to jest około 1,5 miliona grzybów, chociaż obecnie wzrosło to nawet do 5 milionów grzybów, że potencjalnie tyle może występować na kuli ziemskiej. Tyle gatunków. Czyli rzeczywiście jest to bardzo, bardzo duża grupa organizmów. Występują praktycznie wszędzie. Zajmują się generalnie, można powiedzieć, że sprzątaniem, ponieważ jest to grupa organizmów, która rozkłada materię na czynniki pierwsze i z tego chociażby z tych produktów później rośliny mogą czerpać i znowu te substancje wracają do obiegu, mogą być przekształcane przez rośliny w pokarm dla zwierząt i tak kółko się kręci. Czyli generalnie bez grzybów to by bardzo szybko nasz świat był zasypany różnego typu odpadami właśnie organicznymi, które praktycznie nikt by nie rozłożył.
0: Mhm.
1: Tutaj taka ciekawostka od razu. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale drewno, które jest bardzo silnie wysuszone, ma wilgotność poniżej 20%, jest praktycznie niezniszczalne, chyba że ono zostanie spalone, ale żaden organizm jego nie może zniszczyć, ponieważ nie wejdą w tym momencie grzyby. A tylko grzyby mogą zapoczątkować rozkład drewna.
0: No właśnie, ja to sam zauważam, panie Grzegorzu, ponieważ my palimy drewnem akurat w naszym domu i widać to chociażby po procesie suszenia, jak jest drewno porąbane. To na przykład tak na brzozie powiem, jak brzoza jest mokra, jest jeszcze nie porąbana, tam od razu wchodzą grzyby, pojawia się taka biała pleśń albo czarna.
1: Pniaki są takie duże pnie złożone, to czasami można zaobserwować, że wyrastają jakieś owocniki chub na przykład.
0: Tak, dokładnie.
1: Może się tak zdarzyć, dokładnie, bo drewno nie zostało wysuszone do końca.
0: I dopiero jak się porąbi i wysuszy, to tam już nic, żadnego dostępu nie ma. No chyba, że z powrotem wystawimy na wilgoć, no to wiadomo, ale tak jak tutaj pan wspomniał, że dla nich potrzebna jest też oczywiście woda, tak jak dla każdego żywego organizmu i bez tego nie...
1: Dokładnie, no generalnie przecież ciało grzyba, czyli właśnie grzybnia, to jest praktycznie 90% składu, to jest woda. Mhm. Czyli bez tego rzeczywiście no, trudno by było się rosnąć. A jeszcze taka jedna ciekawostka, bo też bardzo często nie wszyscy wiedzą, czym jest grzyb w praktyce.
0: O, jeżeli,
1: bardzo często mówi się, że idziemy na przykład na grzyby. Mhm. No i zbieramy sobie różne grzyby, tych grzybów było bardzo dużo, a właściwie zbieramy tylko część tego grzyba, czyli owocniki.
0: Tak.
1: I niewykluczone, że na przykład tych 20 borowików czy setka borowików, które zebraliśmy, pochodzą z jednego organizmu. To są owocniki, które wytworzyła jedna grzybnia, czyli jeden organizm, jeden grzyb.
0: No tak, bo my tego nie zauważamy, to co jest pod ziemią, prawda?
1: My tego nie zauważamy, ale żeby to uświadomić, to właśnie jeden z, kiedyś gdzieś wyczytałem właśnie w opracowaniu ekologicznym, że takie bardzo ładne porównanie, gdzie organizm grzyba, czyli właśnie cała grzybnia, została porównana do jabłoni, do drzewa. Mhm. Drzewo sobie rośnie, grzyb też rośnie. Czasami widzimy grzybnię na powierzchni gdzieś, ale przeważnie rośnie gdzieś schowana w podłożu. My tego nie widzimy. Ona może rosnąć przez wiele lat. Czasami nawet setki albo i więcej. A co jakiś czas ta grzybnia wytwarza owocniki. Czyli to, co my zbieramy.
0: Tak.
1: Te borowiki, podgrzybki, to, co my nazywamy grzybem, to są najczęściej właśnie owocniki. I te owocniki możemy porównać do jabłek.
0: Do jabłek, tak.
1: Dokładnie, czyli właśnie nasza jabłoń rośnie, wszyscy wiedzą, jak to wygląda, rośnie, co jakiś czas wytwarza jabłka, owoce swoje. Podobnie jest z grzybnią, czyli właśnie z tym naszym grzybem, czyli pojedynczy organizm, grzyb, czyli grzybnia, wytwarza co jakiś czas owocniki, które też służą do, w sumie do rozmnażania, bo tam są zarodniki schowane,
0: tak.
1: A grzybnia może rosnąć przez kilka lat, natomiast te owocniki powstają w jednym roku troszkę więcej, w drugim troszkę mniej, tak samo jak u jabłoni,
0: no
1: ale
0: właśnie,
1: ona
0: dokładnie.
1: Nie ginie, ta grzybnia jest w podłożu. Czyli też warto wiedzieć, że jeżeli gdzieś chodzimy, zresztą wszyscy grzybiarze wiedzą, że jeżeli są odpowiednie warunki, to jak znaleźliśmy gdzieś borowiki, to przez kilka lat, jak będziemy chodzić, to w tym miejscu, załóżmy, te borowiki będą nam dalej rosły, co roku praktycznie. Ewentualnie może się
0: rozszerzy gdzieś tam, tak.
1: Dokładnie o metr, dwa, trzy, ewentualnie tak jak grzybnia się rozrasta, to tak samo te borowiki w troszkę w innym miejscu będą się pojawiać, ale one w tej lokalizacji gdzieś zawsze będą.
2: Panie Grzegorzu, a jak duża może być taka grzybnia?
1: No właśnie, i to jest taka ciekawostka, bo najczęściej grzyby, oczywiście to, co my widzimy, to grzyby mogą mieć różne wymiary, od takich mikroskopowych, czasami tego nawet nie widzimy. Czasami widzimy różnego typu plamy, na przykład takie białe plamy, tak jakby ktoś pospał mąką na liściach.
0: Tak, są takie.
1: Taka, czasami taka jedna plamka, to jest jedna grzybnia. Czyli nie są duże rozmiary. Też mogą być gdzieś na przykład jedno drzewo porażone, to może być, ta grzybnia może być w danym drzewie. Ale dzięki badaniom genetycznym, które zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oregon, stwierdzono, że, jako ciekawostka, największy organizm na świecie, to jest właśnie żywy organizm na świecie, to jest właśnie grzyb. Zajmuje on powierzchnię, tutaj akurat ukłon do kibiców piłkarskich, 1665 boisk.
0: Ojej.
1: To jest, krótko mówiąc, około 9 km². Czyli to są takie niewielkie miasteczka, na przykład w pobliżu Olsztyna, bodajże chyba Pasłęk. To jest mniej więcej właśnie taka powierzchnia. Czyli rzeczywiście jest to duży, rozległy teren i tam w ogóle skąd to się wzięło? Okazało się, jak przebadano wszystkie owocniki tego grzyba, który tam występował,
0: tak.
1: Okazało się, że one są identyczne genetycznie. Czyli to jest jeden organizm. Osobny. Dokładnie, jeden organizm, który rósł przez prawdopodobnie 8-9 tysięcy lat, takich rzeczywiście dosyć słusznych wiekowo, ale nie najstarszy, bo jeszcze bywają starsze organizmy na świecie, ale rzeczywiście dosyć duża powierzchnia. I co ciekawe, ten grzyb występuje również w Polsce. Była to opieńka ciemna, czyli jedna z opieni, którą bardzo często możemy spotkać u nas, chociażby w naszych lasach, też przez niektórych chętnie zbierana, może mieć nawet takie rozmiary. Oczywiście mówimy tu o grzybie, o powierzchni.
0: Tak, tak.
2: Nie o owocniku.
0: Grzybna. Nie, nie.
1: Dokładnie. A owocniki, no wiadomo, tak jak mówiłem, tak porównanie było do jabłoni. No, duże drzewo, jabłek będzie dużo, czyli tych owocników też będzie dużo.
0: I tak samo tutaj z tym.
1: Dokładnie, dokładnie.
2: Panie Grzegorzu,
1: czyli u nas w lasach też potencjalnie, jakby ktoś dobrze przebadał, ja bym się nie zdziwił, żeby na przykład okazało się, że w jakimś lesie rośnie tylko jeden osobnik, na przykład borowika, a tylko w różnych miejscach wytwarza owocnik. Mhm. Dokładnie.
2: Wywrócił pan do góry nogami. Wywrócił do góry nogami pan moje myślenie.
1: To jest jedno, a jeszcze ewentualnie o sam owocnik, bo też mam tutaj takie informacje, jaki był w Polsce największy, teraz w zasadzie najcięższy owocnik, to był owocnik siedzunia sosnowego, dawniej szmaciak gałęzisty, czyli sparasolista.
0: A, to wiem, jak to wygląda, tak.
1: Mhm. Dokładnie, tak, takie chyba kozie brody to nazywają, taki właśnie kalafior, taki dosyć charakterystyczny owocnik. On był zebrany we wrześniu 1977 roku niedaleko Krynicy Górskiej i tam, że ważył ten owocnik 15 kilo. Czyli rzeczywiście było co z niego zjeść. Mhm. Co ważne, obecnie siedzeń sosnowy nie podlega ochronie już gatunkowej, czyli spokojnie możemy go zbierać do celów konsumpcyjnych, a jest to, szczerze mówiąc, jeden ze smaczniejszych grzybów. Oczywiście trudno go jest umyć do końca, bo...
0: Tak, bo tam ten zawsze piasek.
1: Te wszystkie zakamarki, szczególnie starszy jak... owocnik, tak. Pełno jest tam igieł.
0: Jak gąbka tak trochę wygląda.
1: Dokładnie. Ale jeżeli to się dobrze opłucze, wymyje, można go namoczyć na przykład, żeby to wszystko wyleciało, później osuszy, rzucamy na masełko, na patelnię, nie ma nic lepszego, naprawdę.
2: Nigdy nie jadłam i bym w ogóle nie pokosztowała, bo bym się bała, że się otruję.
0: No to już teraz wiesz.
1: Są różne ciekawe gatunki, które też są jadalne. Teraz już coraz częściej właśnie o grzybach się mówi już w tym kontekście, że to są bardzo wartościowe produkty odżywcze.
0: No właśnie, panie Grzegorzu, bo tak ostatnio wspomniał pan o tym, że często nam wmawiano, mówiono o tym, że przecież po co te grzyby jeść, po co je zbierać, przecież tam nic nie ma, tylko woda jest, a po wysuszeniu zostaje nam trochę tej tkanki biologicznej, która tam pewnie też nic nie ma, bo tylko może trochę takich wartości smakowych. A jak jest naprawdę?
1: To znaczy tak, wszystko zależy w zasadzie od tego, w jaki sposób przygotujemy grzyby.
0: Tak.
1: Bo jeżeli, ja mówię, ja akurat pochodzę z, moja rodzina pochodzi ze wschodu i nawet obecnie mam takie niektóre klucze, starsze klucze nasze polskie, w których jest bardzo ładny zapis przy niektórych gatunkach grzybów. Grzyb trujący w lesie jadalny na wschodzie. No tak, trochę może być to dosyć dziwne.
0: A na zachodzie ale... już jest trujący całkowicie.
1: Tak, tylko że rzeczywiście jak się przyjrzę dokładnie, w jaki sposób przygotowywało się chociażby grzyby w Wielkopolsce, bądź właśnie za wschodnią granicą, to też troszkę różni. Na wschodzie generalnie grzyby były sparzane, przynajmniej tak jak u nas w domu, zawsze były sparzane, woda była wylewana. Później grzyb był gotowany przez godzinę, woda była wylewana. Znowu był gotowany, woda wylewana, no i wtedy grzyb już się nadawał do jedzenia, można było coś z niego zrobić. I szczerze mówiąc, w ten sposób przygotowane nawet olszówki, tak zwane olszówki, czyli krowiak podwinięty, Bacillus involutus, nie powodował natychmiastowego zatrucia. Czyli był teoretycznie grzybem bezpiecznym, Chociaż obecnie wiemy, że te toksyny jednak zawarte w nim w niewielkich ilościach, ale mogły się również odkładać w wątrobie chociażby i powodować po latach jakieś problemy właśnie z wątrobą. Ale tak przygotowane grzyby praktycznie nie posiadały żadnych właściwości odżywczych, bo wszystko, co było, zanotowaliśmy.
0: Dokładnie.
1: Dokładnie, to było po prostu no, w momentach głodu, kiedy były problemy z jedzeniem, rzeczywiście żołądek był pełen, nasycony, ale tam za bardzo chityny już raczej żołądek nasz nie trawi, czyli niestety nie było co strawić. No i w zasadzie nie było to, nie miało to wartości odżywczych. Natomiast jeżeli zrobimy grzyby przygotujemy tak, jak obecnie się zaleca, ale również robiono wcześniej, na przykład w Polsce Zachodniej, chociażby Wielkopolsce, to wystarczy 20 minut obróbki termicznej. Czy to będzie gotowanie, jeżeli chcemy zrobić zupę, umyjemy grzyby, osuszymy i wrzucamy do garnka, gotujemy, mamy zupkę. Chcemy poddusić, dusimy. Chcemy usmażyć na masełku, smażymy na masełku. Mhm. Chcemy ususzyć, też suszymy, ale później na przykład jak chcemy wykorzystać do jakiejś potrawy,
0: to musimy je namoczyć.
1: To najczęściej je moczymy, ale tej wody już nie wylewajmy.
0: Właśnie, bo tej wodzie tak. Bardzo cenna.
1: Woda też jest cenna i co dowodzą badania, właśnie w tej wodzie z grzybów, jeżeli byśmy taką grzyby na przykład obgotowali, to dobrze jest tą wodę zostawić sobie, bo tam są bardzo często bardzo cenne substancje o działaniu prozdrowotnym, nawet wręcz leczniczym, czyli też warto o tym wiedzieć. A w zasadzie w grzybach praktycznie wszystko mamy, co potrzebne, czyli oczywiście świeże grzyby to jest generalnie woda, bo nawet czasami do 90% dochodzi, ale mamy również białka i to bardzo cenne białka, mamy tłuszcze, mamy węglowodany i tutaj są właśnie szczególnie węglowodany na tą grupę związków trzeba, czyli cukry, trzeba zwrócić uwagę, bo tam są takie bardzo cenne cukry złożone, polisacharydy, które bardzo korzystnie wpływają na nasz organizm, czyli rzeczywiście smakiem, ale również właściwościami grzybów należy się cieszyć. I jeżeli mamy okazję zebrać grzyby, to spokojnie zbierajmy te owocniki, oczywiście w odpowiednich warunkach, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo czasami nawet grzyby jadalne, ale źle przechowywane, mogą spowodować zatrucie. Czyli też warto o tym pamiętać, że jeżeli na przykład grzyby zbieramy do jakichś plastikowych toreb nieprzewiewnych, czasami nawet takich wiader, w wiadrach może być problem, jeżeli jest duży upał, one mogą tam się zaparzyć, tam mogą dojść do różnego typu procesów już gnilnych, rozwinąć się jakieś drobnoustroje, które będą dla nas szkodliwe, grzyby też, które będą na przykład grzyby pleśniowe, to takich grzybów niestety już nie można spożywać, no bo mogą nawet te właśnie jadalne nam zaszkodzić.
0: No właśnie, czyli najlepszy po prostu do zbierania jest tradycyjny taki koszyk wiklinowy.
1: Dokładnie, najlepszy jest koszyk, albo koszyk typowy, taki wiklinowy, jak to kiedyś się chodziło, ale teraz na przykład są koszyki sklepowe, można sobie takie koszyki kupić. Ja sobie też mam taki koszyk. Właśnie. Jest to plastikowy, no jest może troszkę lżejszy niż drewniany, niektóre szczególnie, ale jest przewiewny, ma dziurki, ma otwory, czyli jest rzeczywiście, nie ma możliwości zaparzenia, dosyć wygodnie się z tym chodzi, czyli jak najbardziej w takich właśnie przewiewnych mi koszykach najlepiej właśnie zbierać grzyby.
2: I to pierwsza zasada.
1: Tak, to jest jedna z zasad. Oczywiście długo ich nie przechowujmy takich właśnie w wiatrze, czy w koszyku, czy w jakimś pojemniku. Dobrze jest pójść do domu, przebrać to od razu i przetworzyć. Jeżeli mamy więcej, no to wiadomo, to ewentualnie można je czy zblanszować, zamrozić, czy ewentualnie od razu sobie przygotować jakąś potrawę. Natomiast jeżeli chcemy je przechować, to lepiej w miejscu chłodnym, czy to w lodówce, czy gdzieś na zewnątrz, żeby po prostu nie nagrzewały się. I wtedy ewentualnie, jeżeli no już jest taka potrzeba, to na następnego dnia można te grzyby oczyścić. I też jeszcze jest jeden zawsze problem, jak zbierać?
0: Właśnie.
1: Wykręcamy, czy wycinamy?
0: Czy wycinamy, tak.
1: Dokładnie.
0: Czy idziemy z nożykiem, czy bez nożyka? Problem.
1: I szczerze mówiąc, ilu mikologów tyle jest
0: teorii.
1: W zasadzie dla grzybni większej szkody nie ma, jak to obecnie się uważa, z tym, że pod względem bezpieczeństwa dla zbierających, na to właśnie zwracam uwagę, lepiej jest wykręcać.
2: Dlaczego?
1: A chodzi to o to, żeby wziąć owocnik, zebrać cały owocnik, również z podstawą trzonu, ponieważ u niektórych gatunków podstawa trzonu jest bardzo charakterystyczna i jest to cecha, po której
0: możemy
1: rozpoznać, że to jest grzyb trujący. Na przykład muchomory zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, bo on zmienił nazwę, żeby się nie kojarzył ze sromotnikiem, to właśnie ten muchomor ma podstawę taką lekko rozdętą, u podstawy jest pochwa, też cecha charakterystyczna i po tym między innymi możemy rozpoznać, że mamy do czynienia właśnie z muchomorem, czyli od razu czerwona lampka, tego lepiej nie zbieramy. Natomiast bardzo podobne do nich, do tych właśnie tego muchomoru. Kani bym nie powiedział, bo kania dla mnie w ogóle nie jest podobna.
2: No też
1: nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób można kanie pomylić też z muchomorem zielonkawym, ale jeżeli już ktoś chce bardzo pomylić, to może. Natomiast podobne grzyby, jak ktoś zbiera na przykład tak zwane surojatki, czyli gołąbki. O. Są gołąbki o zielonych kapeluszach, które rzeczywiście z góry, jak ktoś nie jest wprawny, to bardzo podobne są do muchomora zielonkawego. Jeżeli wykręcimy jeden i drugi,
0: to mamy możliwość porównania.
1: Gołąbków trzon będzie bez tej właśnie bulwy, bez pochwy, taki gładki, natomiast u muchomora będzie to widoczne. Tak samo pieczarka też jest inny trzon, podstawa trzonu niż u muchomorów. Czyli rzeczywiście na to warto zwracać uwagę. Oczywiście jak to wykręcimy, dołek zasypiemy tam, gdzie był akurat mech uszkodzony. Dobrze jest to zakryć. Czasami przydeptać się lekko, żeby po prostu tam za bardzo to nie wysychało. I w ten sposób spokojnie możemy sobie zbierać owocniki. Jeżeli chcemy oczyścić na miejscu, no to nie ma problemu w tym momencie, jak już widzimy, że to jest grzyb na pewno ten, co chcemy zebrać i jest dobry do jedzenia, nadaje się, to możemy sobie podstawę trzonu odciąć, oczyścić, żeby już w koszyku były na przykład grzyby czyste, bez zabrudzeń. Dokładnie. Czyli, ale na początku wykręcamy, sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Jeżeli jest dla nas bezpieczne, wiemy, co to jest, ok, zostawiamy, czyścimy, wkładamy do koszyka.
2: Jaka jest trzecia zasada?
0: No, trzecia zasada to chyba najpierw musimy też wiedzieć, co jest bezpieczne.
2: No dobrze, ale ja jeszcze, wrócę, panie Grzegorzu, do jednego tematu. Takiego zainteresowało mnie tak. Wykręcamy, wkładamy ten mech, żeby tam na nowo ta grzybnia miała możliwość.
1: Przyciskamy, żeby tam nie, za bardzo tego nie wysuszyć, bo czasami no, jak się widzi, że jak ktoś nawet wykręca, bo generalnie trzeba było delikatnie wykręcić.
0: Tak, to rozkopię zaraz dziurę.
1: Wykręcając bądź wyrywając to z całym chem, ze wszystkich wyrywają.
2: Mm-hmm. Ale jak długo później kolejny owocnik mam taki czas, żeby wyrósł? Dzień, dwa?
1: Dokładnie, jeżeli jest okres dobry do wzrostu, to praktycznie codziennie jakieś owocniki mogą. Często, czy nie jest to tak, że jeden owocnik już to w tym miejscu nic nie będzie. Nie, one w pobliżu będą. Zresztą jeżeli jesteśmy na grzybach, to też bardzo często jest tak, że jeżeli znaleźliśmy jeden owocnik, to wszyscy już tak oglądają się dookoła, czy tam nie ma czasem sąsiada jakiegoś. Bo to przecież ja już teraz wiemy, że to jest ta sama grzybnia, czyli ta sama grzybnia w różnych miejscach w pobliżu te owocniki będzie nam wytwarzała. Ja tak, bardzo często właśnie, jak już mamy jeden, no to rozejrzyjmy się dookoła.
0: To statystycznie tam, i biologicznie mogą się pojawić.
1: Mogą być następne.
0: Tak, bo tak mi się tutaj przypomniała pewna, z reguły na zdjęciach są tak pokazane, czy na rysunkach, że grzyby rosną blisko gdzieś tam pnia drzewa, no ale z reguły się tak rozrastają, że są...
1: To znaczy, blisko pnia drzewa nie do końca, no bo tak. ta część właśnie mikoryzy, bo to są generalnie to, co my zbieramy, to są najczęściej grzyby mikoryzowe, czyli borowiki, maślaki, koźlarze, te wszystkie grzyby o chybenoforze rurkowatym, czyli tam, gdzie mamy pod spodem gąbkę, rurki, różnie to nazywane jest, ale to są właśnie grzyby o chybenoforze rurkowatym. To są najczęściej grzyby mikoryzowe, tak samo jak też gołąbki, mleczaje, muchomory i one wchodzą w związek symbiotyczny z korzeniami drzew, czyli tam są połączone korzenie drzew połączone są z grzybnią i te miejsca, gdzie to jest połączenie, to jest najczęściej na obwodzie pnia, na obwodzie korony. Czyli nie przy pniu, ale tam, gdzie kończy się korona. Jak się Państwo dobrze przyjrzą, to zazwyczaj te grzyby też będą gdzieś tak na obwodzie korony najwięcej, bo tam oczywiście najładniej wygląda przy pniu, ale te przy pniu, na przykład siedluń sosnowy, jest to grzyb pasożytniczy, który właśnie będzie rósł przy pniu, bo on pasożytuje na pniu. Okienka rośnie przy pniu, bo pasożytuje na pniu. Czyli to jest troszkę inna grupa grzybów. Natomiast te typowo mikoryzowe grzyby, one najczęściej rosną właśnie gdzieś tak pod... Na przykład jeżeli mamy takie świerki z opadającymi gałęziami na ziemię, na ściółkę, to najczęściej pod tymi gałęziami, gdzieś tam w pobliżu tych gałęzi będą, czyli właśnie na obrysie korony. Czyli tam możemy spotkać. Tu jeszcze przy okazji, jak już powiedziałem o chmeloforze, to też jest taka jedna zasada bezpiecznego grzybobrania. Jeżeli ktoś nie jest do końca... też jeżeli ktoś nie jest pewny grzybów, to lepiej w ogóle nikt nie zbiera.
2: Tak.
1: Podstawa.
2: Potwierdzam.
1: Jeżeli ktoś już troszkę się orientuje w grzybach i wie mniej więcej, jak wygląda borowik, koźlarz, czy coś w tym rodzaju, no to teoretycznie, żeby się nie zatruć, to jest jedna bezpieczna zasada. Można zbierać grzyby tylko o chymenoforze rurkowatym. Czyli tam, gdzie pod spodem mamy gąbkę.
0: Tak.
1: Wśród tych grzybów nie ma grzybów śmiertelnie trujących.
0: Czyli możemy mieć ewentualnie jakieś sensacje żołądkowe, ale zatruć się nie zatrujemy.
1: Sensacje żołądkowe, ewentualnie potrawa nie będzie się nadawała do spożycia. Jak na przykład ktoś zamiast borowika czy koźlarza zbierze goryczaka żółciowego, tak zwanego szatana.
2: Tak, chciałam powiedzieć.
0: Będzie gorzki bardzo.
1: Bardzo gorzki. Wystarczy jeden owocnik wrzucony do potrawy. Naprawdę nie będzie się to nadawało do spożycia. Każdy to wyczuje. Rzeczywiście, no, też to nie zostanie zjedzone, ale zatruć się tym nie zatrujemy. Tylko od razu mówię, to, że na przykład coś jest gorzkiego, niejadalnego, że wszystkie grzyby trujące są gorzkie, to też jest kłamstwo.
0: Tak.
1: Bo gdyby muchomor sromotnikowy, czy ten zielonkawy był gorzki, to nikt by go nie zjadł.
0: Dokładnie.
1: Czyli muszę o tym pamiętać. Czyli te najbardziej trujące grzyby, one są właśnie wśród grzybów o chymenoforze blaszkowatym, czyli pod spodem, pod kapeluszem mamy blaszki, tak jak jest to chociażby u pieczarek. Jeżeli mamy blaszki, no to już trzeba uważać, bo tam mogą być grzyby trujące, śmiertelnie trujące. I niestety te grzyby śmiertelnie trujące najczęściej nie są gorzkie w smaku. Czyli smak nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie znamy grzybów. Możemy się na tym niestety
0: zawieść.
1: To dosyć
0: mocno, tragicznie, tak.
1: Dokładnie. Co jeszcze? Tak samo na przykład zapach. Muchomor zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, on ma w sumie taki dosyć charakterystyczny zapach słodkawy. Dla mnie się to kojarzy troszkę z suszonymi owocami, takimi właśnie na Wigilię, taki dosyć charakterystyczny.
2: Jest susz, tak.
1: Dokładnie, jest taki zapach suszu, czyli też dosyć przyjemny zapach, nie jest jakiś odstraszający. Po ugotowaniu też jest łagodny w smaku, a w sumie jeden owocnik to na rodzinę dwu-trzyosobową wystarczy jako dawka śmiertelna. Czyli trzeba uważać, I co ważne, niektórzy mówią, a jak się dobrze obgotuje grzyby, to one są jadalne. Temperatura rozkładu substancji toksycznych u muchomora zielonkawego to jest powyżej 260 stopni.
0: A tu nie mamy szans.
2: Nie.
1: Dokładnie, nie ma szans obgotowania, mrożenia. To naprawdę nam nie pomoże. Czyli rzeczywiście, jeżeli zbieramy grzyby, to zbieramy grzyby, które znamy. Jeżeli chcemy poznać coś nowego, to można wybrać się z jakimś znajomym, który zna dobrze grzyby i ufamy tej osobie. Ewentualnie wybrać się na jakieś warsztaty mykologiczne, bo też takie w Polsce są organizowane, czy jakieś szkolenia, gdzie te grzyby można poznać. A jeżeli mamy problem, już zebraliśmy, to udajmy się do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam zawsze powinna być jakaś osoba, która nam pomoże,
0: tak, rozeznać.
1: Dokładnie potwierdzić, czy to są grzyby jadalne, czy trujące.
0: I tutaj też taka...
1: Na początku sprawdźmy, czy to są grzyby trujące, czy jadalne, a nie odwrotnie.
0: Dokładnie.
1: Bo się oczywiście też kiedyś taka sytuacja zdarzyła, że przyszło do mnie starsze małżeństwo, przyniosło owocniki, taki jeden duży owocnik i pytają, czy to jest grzyb jadalny. Ja tak patrzę na nich, no mówię, a czemu państwo pytają? No bo my zjedliśmy 2 dni temu i szczerze mówiąc,
0: jeszcze żyjemy.
1: Do tej pory nas pracuje, męczy, czy to jest jadalne. Proszę państwa, gdyby to było trujące, to państwo pewnie już byście mieli problemy. Jeżeli to by było silnie trujące, to rzeczywiście po 2 dniach mogłyby być objawy zatrucia, ale to już może być dawka wtedy śmiertelna. Natomiast na przyszłość proszę przyjść przed zjedzeniem. W tym wypadku akurat były to owocniki purchawicy olbrzymiej, czyli grzyb jadalny.

0: tworzymy, czyli sprawdźmy je przed słyszeniem, a nie po słyszeniu, czy są dobre. Czy też jak je wkładamy na przykład do marynowania, to już później się nie da ich zobaczyć, czy są to dobre grzyby, czy nie.
1: To wszystko mówię. Przed obróbką sprawdźmy, czy to są na pewno grzyby jadalne, bo później rzeczywiście może być problem. Zresztą tak jak tu już wspominałem o olszówkach, czyli krowiak podwinięty, obecnie jest to uważany grzyb zatrujący. Nawet w Polsce są przypadki zatruć śmiertelnych. Też obecnie już nie, bo wszyscy wiedzą raczej, że tego się nie powinno spożywać, ale jeszcze kilkanaście lat temu były pojedyncze przypadki zatruć takich nawet poważnych, na przykład dominowały wśród zatruć u grzybów, natomiast były też przypadki zatruć śmiertelnych, ponieważ między innymi toksyny zawarte właśnie w owocnikach krowiaka powodują rozpad czerwonych krwinek. Czyli naprawdę
2: anemię.
1: Nie chcemy czegoś takiego spożywać. Tam już dokładnie w szczegóły nie będę wnikał, ale mówię, naprawdę tego nie chcemy spożywać. Oczywiście on występuje masowo, ale
0: tak, bo jest ich bardzo dużo.
1: Smaczniejsze, zdrowsze, nawet takie czasami przypominające huby, też można jeść. To jeszcze pewnie będzie o tym okazja powiedzieć dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, a jak głęboko grzybnia jest w ziemi? Tak mnie to cały czas intryguje.
1: Nawet do metra może dochodzić czasami. Tak było na przykład przebadane właśnie przy opieńce tej właśnie nowej z Oregonu, że ona mogła nawet do metra głębokości wchodzić, czyli rzeczywiście rośnie. A przy okazji, jak już jestem przy opieńce, oczywiście opieńka jest jadalna, młode jemy, ale starsze owocniki już trzeba uważać, bo tam mogą być śladowe ilości chociażby muskaryny, czyli to jest toksyna, która występuje między innymi u muchomorów. Niewielkie ilości, ale przy niewskazane jest jedzenie już takich starych owocników opieńki. Ale co ciekawe, już mówiłem tutaj, że opieńka jest grzybem pasożytniczym.
0: Tak, no właśnie.
2: Ja tak słucham, bo moi rodzice zbierają.
1: W lesie zbieramy, nie ma problemu. Ale ostatnio pojawiła się grzybnia opieńki do zaszczepienia w ogrodzie. Można ją sobie kupić w sklepach ogrodniczych, razem na przykład z grzybnią borowika, z grzybnią boczniaka, czy jakichś innych grzybów. I można sobie kupić i zaszczepić w ogrodzie. I teraz mam pytanie do Państwa na razie.
2: Dobrze.
1: Co się stanie z drzewami, jeżeli do ogrodu wprowadzimy grzyb pasożytniczy?
2: Zjedzą.
0: No będą powoli zniszczone. Tak, będą powoli niszczone.
1: To teraz jest pytanie, po co kupować do ogrodu, świadomie oczywiście, że ktoś jest świadomy tego, po co kupować do ogrodu grzyby, które będą niszczyły nasze drzewa?
0: No to jest całkowicie bezsensowne działanie, moim zdaniem.
1: Zgadza się.
0: No.
1: Też jestem tego zdania, dlatego odradzam kupowania grzybni opieńki do ogrodu. Czyli po prostu nie szczepmy tej grzybni w ogrodzie. Szczerze mówiąc, jak ktoś nieostrożnie obchodzi się na przykład z drewnem z lasu, to taką grzybnię opieńki może sobie bez problemu sam sobie przynieść, na przykład z korą. Czyli na to też trzeba uważać, ale niestety grzybnia opieńki powoduje, że te drzewa zaczynają stopniowo obumierać. To jest, ona uszkadza system korzeniowy, wnika przez system korzeniowy. No i niestety z czasem te drzewa będą nam coraz słabiej rosły. Będą na przykład, jeżeli to jest na drzewach iglastych, igły szybciej zamierać, drzewo będzie powoli zasychać. W lasach opieńka jest jednym z głównych tak zwanych
0: szkodników.
1: Grzybów właśnie takich pasożytniczych, które powodują dosyć dużo szkód gospodarczych. Czyli nie wprowadzajmy do ogrodu czegoś, co później może nam niekorzystnie wpłynąć na nasze drzewa.
0: No to
1: właśnie warto o tym pamiętać, że nie kupujmy wszystkiego, co jest w sklepie. Czasami lepiej pójść do lasu, pozbierać sobie. Tak samo na przykład też możemy znaleźć mikoryzę, borowika, maślaka albo grzybów leśnych. I jeżeli to sobie zaszczepimy w ogrodzie,

0: zgodnie z instrukcją, to wyrosną nam grzyby leśne. Warto wiedzieć, że to są grzyby mikoryzowe, to do wzrostu potrzebują drzew odpowiedniego gatunku i w odpowiednim wieku. Czyli jeżeli nie mamy świerków, sosen, no to borowiki podgrzybki nam po prostu nie wyrosną w lesie.
1: Przytuj i nie urosną.
0: Dokładnie, cudów nie będzie, cudów nie będzie. Nie. Czyli można sobie zaoszczędzić, zamiast wydawać się na grzybnie, bo to
2: lepiej iść do lasu po prostu.
0: Pojechać sobie do lasu i nazbierać grzybów.
1: Tutaj taki temat rzeczywiście, który...
2: Tak, bo ja widziałem chociażby w różnych serwisach internetowych, nie będę tu wymieniał nazwy, ale jest tego naprawdę mnóstwo. I tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, no bez sensu jest kupowanie takiej grzybni, żeby później robić sobie szkodę tutaj, jeśli chodzi o opieńki, albo nic nam nie wyrośnie, no bo nie są te warunki, które no, trzeba spełnić.
0: Nie mamy odpowiednich drzew. Tak. Co z tego, że na przykład mamy świerk dwuletni, kiedy on w mikoryze na przykład z borowikiem musi być co najmniej 10-letni albo i starszy. Czyli no niestety, a poza tym, jeżeli zbieramy grzyby, i na przykład jakieś, no wiadomo, przynieśliśmy owocniki, część okazało się, że jest na przykład
2: robaczywych.
0: Mhm. No to jeżeli mamy te kapelusze, wyrzućmy to pod nasze drzewa, te właściwe, jeżeli są w ogrodzie, jeżeli zarodniki się wysieją, będą odpowiednie warunki do wzrostu, grzyby same się rozrosną.
2: Właśnie.
0: Grzybnia sama wyrośnie i same się pojawią. Jeżeli ktoś ma na przykład w ogrodzie modrzewie, to podejrzewam, że bez problemu ma ślaka żółtego w ogrodzie. On sam przewędrował.
1: Tak,
2: bo u nas jest dużo, mamy część działki zasadzone, tam są brzozy i tutaj też się pojawiają różnego typu grzyby, co pewien czas.
0: Grzyby naprawdę, one, jeżeli są potrzebne dla drzew, one się pojawią. Zarodniki są bardzo małe, one spokojnie z wiatrem, z prądami powietrza rozprzestrzeniają się nawet na duże odległości. Czyli rzeczywiście, jeżeli jest potencjał, jest miejsce, gdzie one mogą wykiełkować, one wykiełkują, one będą rosły. A jeżeli będzie dobre warunki, również z czasem powstaną owocniki, grzybnia wytworzy owocniki, będziemy mogli zbierać swoje własne grzyby.
1: Panie Grzegorzu, takie pytanie, bezpieczeństwo przy zbieraniu grzybów. Dlaczego nie podawać małym dzieciom grzybów? Bo też...
2: Takie pytanie nam tutaj.
1: Przyszło pytanie.
0: Tutaj dawka toksyczna jest o wiele mniejsza. Dla dorosłego, na przykład przy muchomorze zielonkawym, to jest około 50 gram owocnika. Dla dziecka to jest 20-30 gram, czyli połowa owocnika. Czasami dziecko idąc na przykład w lesie, też trzeba uważać, że z małym dzieckiem idziemy do lasu, a ma taki odruch, że jak coś widzi ładnego, to łapie i bierze do ust, to bardzo uważajmy, bo owocniki czasami są bardzo ładne, kolorowe,
2: tak.
0: A może zdarzyć się, że niestety będzie grzyb trujący. I czasami taki jeden owocnik już może być dawką śmiertelną dla dziecka, czyli to też na to trzeba zwrócić uwagę. Czyli generalnie na to zwracamy uwagę, bo też mówi się, że są ciężkostrawne, ale jeżeli są niewielka ilość grzybów, dobrze przygotowane, to jest spokojnie można to ewentualnie spożyć, ale generalnie chodzi tutaj o problem zatruć.
1: Ale też pan zwrócił uwagę na to, jak musimy swoje dzieci uświadomić, że jak idą z nami na grzyby, żeby niczego tam nie tykały bez naszego spojrzenia.
2: Tak, no uczymy je tego,
0: jeżeli zbierają, niech zbierają do swojego koszyka, ale broń Boże, nie można tego jeść. Można jakoś tam wytłumaczyć dziecku, że nawet rączki, jeżeli później będzie coś chciało zjeść, trzeba umyć. Jak będzie odpowiednio przygotowane, można pójść. Będzie pewnie zbierało różne gatunki. Później spróbować omówić, pokazać, co jest grzybem właśnie tym jadalnym, na co zwrócić uwagę, jak on wygląda, czego w ogóle nie zbieramy, nawet jeżeli widzimy, to zostawiamy. Oczywiście nie niszczymy, bo to grzyby, wszystkie grzyby są potrzebne w środowisku. Natomiast edukacja i jeszcze raz edukacja. I niestety nam czasami tego brakuje.
1: Chyba tak, bo pamiętam, jak byliśmy mniejsi chodziliśmy, no to było naturalne, że dzieci chodziły same zbierać grzyby, bez opieki już chodziliśmy, ale
0: Ale na początku było z rodzicami.
2: Tak, oczywiście, tak.
1: Z babcią, tak, babcia.
0: Dokładnie. Babcia, ktoś tam przekazał informację. Później jakoś było wiadomo, że rzeczywiście zbierane jest to, co trzeba. Okej. W domu i tak była później selekcja.
2: Selekcja była, dokładnie. Tak.
0: Zgadza się.
1: Ale
0: dokładnie.
1: Jedno, co robiliśmy i bardzo źle, to jak był grzyb, mówiliśmy psi, bo tak się nazywało potocznie. No niedobry, trujący. Zatem gdzieś go kopnęliśmy i tutaj pan też o tym mówi, że on jest do czegoś potrzebny.
0: Zgadza się. No, bardzo dużo tych grzybów to są właśnie grzyby mikoryzowe, ale również grzyby rozkładające martwą materię, czyli ściółkę chociażby, liście, które opadły, no one muszą jakoś ulec rozkładowi. To właśnie grzyby je rozkładają. Zresztą jak idziemy na przykład jesienią do lasu, to pewnie wszyscy czują zapach grzybów.
1: Tak.
0: Jak mamy wilgoć, to nie ma nawet, czasami bywa tak, że nie ma żadnych owocników, ale czujemy zapach grzybowy. Bo właśnie ta grzybnia pachnie, nawet rozkładając ściółkę, ona rozrasta się, jak podniesiemy liście, gdzieś tam widzimy takie białe strzępki, promiście rozchodzące się. Czasami nie ma nawet owocników jeszcze wytworzonych, ale ona już pracuje, już rozkłada martwą materię, dostarczając w ten sposób substancji odżywczych dla drzew, dla roślin, które właśnie z tego korzystają.
2: Tak, bo to szczególnie odczuwalne jest, jak wjedziemy do lasu, czy chociażby tutaj u nas są takie też tereny leśne rano, gdzie jest duża wilgoć i wieczorem też ta wilgoć się pojawia, bo teraz mamy taką pogodę wyżową, gdzie jest sucho, ale no, czuć tą grzybnię, tak. Wystarczy otworzyć okno nawet rano, o poranku, czy wyjść na zewnątrz. To jest odczuwalne mocno.
0: Dokładnie. Właśnie chodźmy do lasu, czyli właśnie też nie tylko, żeby i wyciszyć się, bo to jest jedna rzecz.
2: Tak. No tak, zrobić sobie taką terapię leśną.
0: Wąchajmy to, co czuć, bo jeżeli na przykład jesteśmy w takim borze sosnowym, to czujemy żywicę. Żywica bardzo dobrze działa nam na drogi oddechowe przy okazji.
1: Inhalacja.
0: Czyli też możemy się troszkę lepiej się poczuć, jeżeli jakieś tam problemy z przeziębieniem czy z czymś takim, to też będzie to działało oczyszczająco. Przeciwbakteryjnie na przykład. Czyli też takie właśnie korzyści nie tylko z fizycznego, chociażby nawet jeżeli idziemy na grzyby, to idziemy, marsz jest jak najbardziej przydatny, co chwilkę się schylamy, no to odpowiednio, jeżeli będziemy się schylać, to też na nasz kręgosłup będzie dobrze działało, czyli są same korzyści. A oprócz tego, to co zbierzemy, później też możemy się pożywić.
1: Panie Grzegorzu, tak na koniec zadam pytanie, bo przyszły pytania i już nie chcemy ich tutaj włączać
2: do... Tak, bo tutaj mamy takie pytanie, na przykład, no dobrze, idę, ja to tak się, ta słuchaczka napisała, że do jakiego lasu ona musi iść, żeby znaleźć na przykład borowiki? Czy do sosnowego, czy do dębowego?
0: I teraz ewentualnie to jest
1: cały temat.
0: Cały temat przy grzybach mikoryzowych, czyli właśnie, że czasami warto wiedzieć, z jakim gatunkiem drzewa dany grzyb współpracuje.
1: Czyli co? Przełożymy...
0: Przełożymy
1: na przyszły tydzień.
0: Razy, nie, bo tego jest dosyć sporo.
2: Tak.
1: Panie Grzegorzu, ale takie...
0: Ale od razu mówię, borowiki szlachetne rosną pod świerkami.
2: Nie pod brzozami.
0: Jeżeli mamy typowy borowik szlachetny, ale do niego jest bardzo też podobny borowik usiatkowany. On ma na trzonku ma taką siateczkę, dobrze widoczną, i on rośnie pod dębami.
1: Też raczej.
0: Czyli jak na przykład jesteśmy w lesie iglastym, bo tam jest więcej generalnie grzybów mikoryzowych, czyli na przykład podgrzebek brunatny będzie płachetka kołpakowata, czyli kołpaki, jakieś jeszcze inne gatunki, koźlarze będą, jeżeli będzie na przykład koźlarz lubi brzozę.
2: O właśnie, u nas koźlarze jest
0: typowy
2: tak.
0: Typowy koźlarz lubi
2: tak.
0: Brzozę.
2: Właśnie, pod brzozami.
0: Koźlarz babka zresztą, tak się nazywa. Czyli są właśnie gatunki takie...
2: I rośnie do sporych rozmiarów.
0: Rzeczywiście obecnie w lesie iglastym będzie więcej gatunków chyba do zebrania.
1: Panie Grzegorzu, tak na koniec, bo naprawdę byśmy mogli, ten temat musi być podjęty o tych grzybach, co teraz tu pytania przyszły, ale tak na koniec, kiedy powinniśmy zacząć edukować nasze dzieci? W jakim wieku?
0: To już musimy sami wyczuć. Jeżeli dzieci się interesują, na pewno szkoła podstawowa spokojnie może być troszkę wcześniej. Ja miałem na przykład zajęcia z dziećmi z przedszkola.
1: I jak sobie radziły?
0: Starsze grupy. To już spokojnie mogliśmy w parku na przykład sobie o grzybach porozmawiać. Już wiedzieli, że na przykład na niektóre grzyby na przykład z babcią chodzili. Mhm. To wiedzieli, co zbierać, ewentualnie czego nie dotykać. Czyli w zależności od tego, jak w rodzinie, czy ta kultura zbierania jest na odpowiednim poziomie, czy tylko tak lekko, czasami rekreacyjnie idziemy. Jeżeli tylko idziemy rekreacyjnie, to spokojnie może być to później. No ja bo jeżeli sami rodzice do końca nie wiedzą, co zbierać, to jak nauczyć dzieci?
2: Właśnie, ja pamiętam.
0: Ale zaznajamiać spokojnie można już w podstawówce, ewentualnie powiedzieć, żeby tego nie zbierać, czy nawet wcześniej, ostatnie grupy właśnie przedszkolne, że na przykład trzeba uważać na grzyby. Oczywiście niektóre są zjadalne, niektóre są trujące. Jeżeli nie wiemy, to nie zbieramy. Mówimy dorosłemu, że tutaj coś rośnie. Wtedy dorosła osoba przychodzi, zbiera. Pokazuje nam, czy to jest jadalne, czy niejadalne. Widzicie, takie sytuacje na przykład miałem na zajęciach właśnie z przedszkolakami, gdzie było powiedziane, że nikt nie może dotknąć grzyba przede mną. Jak ja pozwolę, to tak możecie to oglądać sobie, wyrywać. I rzeczywiście grupa, na początku było jakieś tam problemy, ale później już było wszystko w porządku. Później już pod koniec, jak były jakieś takie gatunki, które już wcześniej widzieli, to a tego możemy dotknąć, bo już był pozwolony. Tak, ale pytajcie się dobrze, wszystko działa. Nie ma problemu.
2: Panie Grzegorzu, tak mi tutaj wpadło na pomysł o tych ciekawostkach, które pan mówił na wstępie. To jaki panu się udało znaleźć grzyb taki najbardziej, no nie wiem, może gatunek, który jest już bardzo rzadki albo nietypowy w Polsce?
0: Coś jeszcze nietypowy w Polsce, to różnie bywało, bo na przykład swoją generalnie przygodę z grzybami to zacząłem od czarki, wtedy to jeszcze była czarka szkarłatna, później okazało się, że to jest czarka austriacka, taki bardzo wczesnowiosenny grzybek, który jak ja znalazłem chyba pierwsze dwa czy trzy stanowiska, to jak zacząłem szukać, to okazało się, że w Polsce jest chyba sześć stanowisk jedynie podanych, czyli bardzo rzadki grzyb. Jak się zaczęło szukać dalej i się to też już tam inni nagłośnili, to okazało się, że ten grzyb jest wręcz częsty. W samym Olsztynie jest chyba, znam z 8 miejsc, gdzie on rośnie. A w tym roku na przykład ten grzybek już jadłem, bo okazało się, że jest to grzyb jadalny, jak najbardziej bardzo smaczny. Nawet polecam. Właśnie zbiór w takim okresie wczesnowiosennym od stycznia do kwietnia.
1: A on jest w środku taki czerwony, tak?
0: Tak, czerwony, dokładnie.
1: Zobacz,
0: czerwony.
1: Piotr.
0: Przypomina troszkę kapsle nakrętki pewnego napoju, dokładnie, takiego wysoko schłodzonego. I to w lesie niestety można się czasami pomylić, jak tam ktoś zostawił, coś takiego, już mi się zdarzało.
1: Ja myślałam, że one są przecięte, a one tak wyglądają.
0: Nie, to jest właśnie, to jest taka czarka austriacka, czyli nazwa czarka, tak jak czarka
2: wygląda, tak.
0: W środku taka malutka czareczka, do mniej więcej 5 cm średnicy. Tam w środku właśnie jest ten kolor taki szkarłatny i co ciekawe, po ugotowaniu czy usmażeniu ten kolor zostaje.
1: A jak smakuje?
0: Czyli świetnie potrawa. Postaram się państwu gdzieś tam wrzucić, może przy następnej zapowiedzi. Tak. Do następnej zapowiedzi może wrzucę zdjęcie z potrawy. Właśnie z tym grzybkiem, jak to było robione. To będzie jako właśnie taka ciekawostka, jak to wygląda właśnie już gotowa potrawa. Rzeczywiście jest bardzo kolorowe.
2: Pięknie wygląda, tak by tutaj sobie.
0: I smaczne.
1: A jak smakują?
0: Jak grzyby? Borowiki mają mały aromat w porównaniu z czarką austriacką. Ja je robiłem akurat smażone na masełku, nic więcej. Tam troszkę później ewentualnie jakieś tam trochę zieleniny dorzuconej, żeby smaku za bardzo nie zabić, ale całe mieszkanie, zapach, przepiękny zapach grzybowy.
1: Ja nigdy jej nie miałam.
2: Pan teraz tutaj smaku narobił, naprawdę już zachciałam
1: tak, się. Ale ona jest...
2: Chyba pójdę na grzyby.
1: Panie Grzegorzu, widzę, że ona od grudnia do maja ją można zbierać, tak?
0: Tak, to że mówię, no w Olsztynie ja ją zawsze, takie najwcześniejsze owocniki to jest koniec grudnia, czyli tam na Sylwestra można teoretycznie znaleźć malutkie owocniki, a ostatnie to jest mniej więcej końcówka kwietnia. W maju to bardziej na południu Polski, gdzieś na południu, tam gdzie jest troszkę chłodniej.
2: Czyli ona nie lubi temperatur wysokich, tylko niskie.
1: Panie Grzegorzu,
0: dokładnie.
1: To co? Przyszły temat, czarka i inne grzyby, a w ogóle to ja już tutaj pytań
0: dlaczego jeść grzyby? Czyli będą właśnie o właściwościach odżywczych?
1: Tak, tak.
0: Jak najbardziej i różnych dziwnych gatunkach takich właśnie jadalnych. Rozumiem, że 12
2: oczywiście.
0: Września, tak. Za tydzień.
2: Za tak. Tydzień 12 września się słyszymy.
1: I pytań mamy całą torbę.
2: I prosimy słuchaczy także o pytania.
1: No już ich jest tu sporo.
2: Mądre oczywiście. Głupich nie będziemy zadawać. Znaczy może...
0: Od razu mówię, następny może być 19 września.
1: Dobrze.
2: Dobrze.
0: Po 26 września to ja jestem w terenie na grzybach. Nie wiem, czy będę pod zasięgiem wtedy.
1: To pan zdjęcia taką, nam prześle.
2: Panie Grzegorzu, specjalną antenę leśną pan musi sobie...
1: Panie Grzegorzu, to zdjęcia nam pan wtedy prześle. Jakie grzyby pan nazbierał z terenu?
0: A nie ma problemu.
2: Może
0: się coś uda zrobić. Zobaczymy.
1: No, to jak najbardziej. Panie Grzegorzu, słuchacze pana pozdrawiają i bardzo lubię pana...
0: Ja również pozdrawiam słuchaczy.
1: Bardzo
0: i
1: lubię.
0: Za tydzień do usłyszenia. Dziękuję bardzo za uwagę.
2: Tak, my też bardzo dziękujemy. Naszym gościem był jak zwykle we wtorki pan dr Grzegorz Fiodorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem nauk biologicznych, przyrodniczych, a dzisiaj rozmawialiśmy o grzybach. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
3: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
4: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: od kilku tygodni już. Naszym gościem jest pan dr Grzegorz Fiederowicz, biolog, botanik, mykolog, ale przede wszystkim niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodniczej. Trzy audycje już za nami, dzisiaj czwarta. Dzisiaj będziemy rozmawiać zupełnie o czym innym, choć oczywiście też o roślinach, bo tematem dzisiejszej audycji będą różnego typu nalewki. Nalewki oczywiście związane z roślinami, z owocami. Co pan Grzegorz nam przygotował, tego na razie nie wiemy. Zdradzi nam to oczywiście w trakcie naszej dzisiejszej audycji. Witamy pana, panie Grzegorzu.
1: Dzień dobry, ja również serdecznie wszystkich witam. Zgodnie z zapowiedzią, troszkę chciałbym właśnie powiedzieć na temat różnego typu nalewek, przetworów tego typu, bo akurat mamy sezon rzeczywiście owocowy.
0: Tak.
1: Problemem, że niektóre nalewki raczej za rok możemy zrobić ewentualnie. Jeszcze coraz sporo owoców, również jakichś ziół, które możemy wykorzystać, a to nie tylko dla wrażeń smakowych, że tak powiem, ale również czasami też wykorzystywane są prozdrowotnie.
0: Tak.
1: Wszak to są rośliny, które mają substancje aktywne. Praktycznie wszystkie rośliny, zarówno te owocowe, wiśnie czy jakieś inne owoce, ale również te właśnie substancje można wykorzystać prozdrowotnie. Tak jak już mówiliśmy na początku, chciałbym tylko wspomnieć, że generalnie nalewki są to oczywiście wyciągi alkoholowe. Taka typowa nalewka to jest około 40-45% zawartości alkoholu, czyli no, nie są to słabe trunki. Dokładnie, ale coś musi konserwować te nasze cenne składniki. Też przygotowanie nalewki nie jest takie proste. Najprościej wszyscy myślą, że zalejemy czymkolwiek, jakimkolwiek alkoholem, odstawimy i po kilku dniach już można spożywać. Przy niektórych nalewkach może to być już w miarę smak, żeby nabrało mocy oraz właściwości, to niestety trzeba troszkę czasu odczekać. Czasami są to 2 tygodnie, czasami może być cały rok.
0: To
1: niektóre
0: długo,
1: nalewki
0: to
1: muszą
0: długo
1: dokładnie troszkę leżakować jeszcze, żeby te wszystkie substancje się przegryzły. Co ciekawe, pod względem takim fitoterapeutycznym możemy wyróżnić, nawet niektórzy może zauważyli w jakichś zielarniach czy w aptekach różnego typu nalewki, gdzie był opis, że jest to tinktura, czyli jest to tak łacińska nazwa właśnie nalewki takiej typowej. I akurat typową nalewkę, taką zielarską, sporządza się zazwyczaj z suchych surowców, czyli już wysuszonych, i zawsze ją ona powstaje na zimno, czyli nie ma momentu podgrzewania alkoholu. Bo czasami rzeczywiście, żeby nalewka była, miała właściwości, znaczy ten wyciąg alkoholowy miał właściwości lecznicze, musi być podgrzany. I to są właśnie takie tak zwane intrakty, czyli troszkę inny sposób przygotowania tego wyciągu, gdzie zazwyczaj stosuje się to do surowców świeżych, ale intrakty są sporządzane zawsze na gorąco. Czyli to są tak zwane alkoholatury stabilizowane, a polega to na zalaniu tych naszych surowców gorącym, wrzącym alkoholem. Jest to dosyć trudna technika i niestety rzadko w warunkach domowych możemy to wykorzystać. A ma na celu unieczynienie enzymów, które mogą rozłożyć cenne, aktywne związki. Czyli rzeczywiście takie typowe nalewki lecznicze zazwyczaj są intraktami. Natomiast my sporządzamy to, co robimy w domu. Są to różnego typu właśnie takie nalewki na surowcach suchych bądź świeżych, ale zawsze przygotowywane na zimno. Czyli generalnie tak robimy. Czasami oczywiście jest moment, że łączymy, załóżmy, nalew z jakiegoś surowca z gorącym syropem, ale to ma na celu bardziej zachowanie klarowności. Jeżeli Państwo połączą syrop cukrowy z takim właśnie wysokim, silnie stężonym alkoholem na zimno, to on zazwyczaj będzie mętny. Jeżeli zrobimy to na gorąco, będzie ładny, klarowny. Tak jest chociażby w przypadku nalewki, a właściwie likieru z kwiatu lipy.
0: No tak, tutaj właśnie...
1: Dokładnie. Wszyscy podejrzewam, że znają doskonale różnego typu herbatki lipowe właśnie na problemy z przeziębieniem. A jeżeli mamy okazję w okresie właśnie kwitnienia lipy zebrać sam kwiat, naprawdę warto zrobić sobie w domu taki bardzo prosty likier z kwiatu lipy. Jest on rzeczywiście doskonały w smaku, bardzo aromatyczny, a poza tym doskonale rozgrzewa, działa przeciwzapalnie, rozgrzewająco, czyli rzeczywiście jak najbardziej ma właściwości również lecznicze. I taka właśnie nalewka, taki likier działa właśnie na potnie, również wykrztuśnie, tak jak już mówiłem, przeciwzapalnie, ale również uspokajająco i wzmacniająco. Można stosować go spokojnie przy gorączce, przy grypie, ale również jeżeli na przykład zmokniemy jesienią bądź zimą, wrócimy tacy przemoczeni, zmarznięci do domu, to wieczorkiem zamiast jakichś leków
0: typu aspiryna?
1: Typu aspiryna, czy coś podobnego. Wziąć sobie nieduży kieliszeczek właśnie takiego likieru z kwiatu lipy. Naprawdę bardzo dobrze pomoże. Pod pudelkę rano stajemy jak nowonarodzeni.
2: Panie Grzegorzu, ja mam takie pytanie, bo pan powiedział o tym, ja tak słucham, na gorąco, czyli na gorąco to możemy w domu tego nie zrobić, bo są przeciwwskazania?
1: To znaczy jest to trudno. Oczywiście, jeżeli robimy z alkoholem na gorąco, trzeba uważać z ogniem.
0: No właśnie, bo tutaj tak myślałam. Dokładnie,
1: to trzeba uważać. Oczywiście niektóre na przykład jakieś twarde korzenie czy materiał, który rzeczywiście trudno przechodzi, który trudno jest penetrowany przez alkohol, łatwiej zalać ciepłym bądź gorącym alkoholem. Rzeczywiście wtedy te nalewki, te wyciągi będą szybciej, że tak powiem, dojrzewały. Natomiast to, co robimy w domu, zazwyczaj wystarczy to robić na zimno, nie trzeba się już bawić. Chociaż tak jak na przykład robimy

0: lipa drobnolistna. Ona jest najbardziej miododajna, najbardziej efektywna, czyli rzeczywiście najlepiej tak, z takiej lipy zbierać kwiaty. Wystarczą trzy garście, taka proporcja, trzy garście właśnie kwiatu lipy. Wsypujemy to do słoja mniej więcej 1,5-litrowego. Zalewamy to mieszaniną spirytusu i wody, z tym, że to jest litr spirytusu 96% oczywiście i dwie szklanki wody w takiej proporcji. Zostawiamy to mniej więcej na 2 tygodnie. Sobie stoi spokojnie, maceruje. Po tym okresie to naszą esencję zlewamy, filtrujemy. Można wykorzystać tutaj doskonale filtry do kawy, bo to jest sam alkohol, czyli nic tam nie będzie, dosyć szybko to przechodzi, ładnie się filtruje i później tą esencję trzeba połączyć z syropem cukrowym, który wcześniej trzeba sobie przygotować, zagotować, z 1 kg cukru z 2 szklankami wody. Gotujemy, dobrze jest to otrzymować, żeby tą szumowinę zdjąć, żeby ten syrop taki cukrowy był klarowny i to łączymy z tym, że właśnie dobrze jest łączyć na gorąco. Czyli mniej więcej jak ten syrop cukrowy będzie miał około 70 stopni, wlewamy do tego nasz spirytus z wodą, tą esencję, tak. To też uważajmy nie na ogniu.
1: Nie od razu, nie od razu wszystko.
0: Dokładnie, nie od razu, bo nam wszystko wyparuje. Czyli trzeba troszkę oczekać i taki gorący spokojnie można zabutelkować. Ja jeszcze dodaję po jednym kwiatostanie lipy do butelki. Przynajmniej nie trzeba podpisywać, no a tak. Też dosyć ciekawie to wygląda. Właśnie jest taką pływającą, tak jak na przykład żebrówka z liściem żebrówki, tak akurat tutaj przy lipie, z takim właśnie kwiatostanem ładnym, też dosyć ciekawie wygląda. Odstawiamy i spokojnie to sobie stoi. Po miesiącu, po dwóch możemy już sobie to, taką butelkę otworzyć i degustować.
2: Ale to bardzo musi być słodkie, bo tu kilogram...
0: Tak. To jest słodkie, to jest akurat taki właśnie
2: pyszny.
0: Likier pyszny, ma swoją moc oczywiście. Tutaj jest taka, akurat ja dosyć często robię właśnie takie słodkie nalewki, troszkę wpadające w likiery, między innymi tak też zalewam niektóre miękkie owoce i tutaj stosuję właśnie taką proporcję 1:1:1. Czyli jedna część spirytusu, jedna część wody, jedna część cukru. Czyli na przykład litr spirytusu, litr wody, litr później cukru. Oczywiście, jeżeli to jest na przykład maliny, to można to wszystko razem przygotować, taką mieszaninę, zalać maliny, odstawić na 2 tygodnie mniej więcej i zlewamy, filtrujemy. Nalewka jest praktycznie gotowa. Rzeczywiście nie jest to problem.
1: A ja pana zapytam, panie Grzegorzu, o jedną rzecz, bo kiedyś robiłem taką nalewkę właśnie. Może te proporcje nie były dobrze zachowane, ale zamiast nalewki...
0: Każdy ma swoje proporcje, od razu mówię.
1: Tak, ja wiem, ale mam tutaj inne pytanie, bo zamiast płynu wyszła mi garetka.
2: Tak, tak było.
0: Podejrzewam, że to były na przykład... też miałem taką przypadek z czarną porzeczką.
1: Tak,
0: bo tam
1: właśnie substancje żelujące chyba były i dlatego mi się...
0: Duża pektyn i rzeczywiście też mi wyszło właśnie taka galaretka z czerwonej porzeczki, ale powiem szczerze, ta czerwona porzeczka była doskonała na gardło, doskonale ściągająca, przy anginie idealnie się sprawdziła.
2: Czyli jeszcze można zajrzeć, bo czerwone porzeczki gdzieś późna odmiana jeszcze jest.
0: Są jeszcze jak najbardziej. Do czerwonej porzeczki można dodać też troszkę na przykład goździka, troszkę cynamonu. Zależy kto co lubi.
1: Żeby przełamać ten smak, tak?
0: Dokładnie, żeby przełamać smak.
2: Ale też się rozgrzewa.
0: Będzie przełamany, a poza tym też właściwości przeciwzapalne wzmocnimy. Z goździka chociażby, czy z cynamonu. Czyli tak. Też jak najbardziej jest to prozdrowotnie również.
2: Zobaczcie, goździk, jak boli ząb.

0: To też można gdzieś tam sobie poratować. Poza tym w tych lekarstwach, które są w gabinecie dentystycznym.
1: Oczywiście, dokładnie. To jest tak, idealny środek przeciwbólowy. Zgadza się, ale również przeciwzapalny. No, czyli jak najbardziej możemy to wykorzystać i goździk zresztą jest dosyć często dodawany do różnych nalewek, czy to załóżmy wiśniowa, czasami, czy szczególnie do różnego typu nalewek ze śliwki,
0: z
1: węgierki. Gruszka też może być, chociaż ona jest dosyć łagodna w smaku i goździk bardzo szybko zabije ten smak, czyli tam trzeba raczej było dosyć delikatnie, ale również z goździkiem bardzo dobra jest nalewka z czarnej porzeczki, tak zwana smorodina. Rzeczywiście zapaszek jest dosyć specyficzny, ale też nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że taką nalewkę, taką bardzo dobrą nalewkę z czarnej porzeczki właściwie trzeba zacząć przygotowywać już w kwietniu.
0: Dlaczego?
1: Bo bardzo dobrze, jeżeli załóżmy owoce zalewamy, nawet czasami wystarczy tylko wódką zalać, ale dobrze, jeżeli ona jest zmieszana pół na pół z wyciągiem, z taką nalewką z młodych liści z czarnej porzeczki.
2: Bo one mają wtedy rzeczywiście charakterystyczny zapach, tak.
1: Zgadza się. Nawet nalewka z czarnej porzeczki, właśnie z liści, ma nazwę tak zwanej listówki. Inaczej jest to nalewka rosyjska.
0: Czyli bez owoców.
1: Tak się nazywa czasami. Jest to jedna z prostszych nalewek, ponieważ wystarczy zerwać takie właśnie liście, delikatne końcówki młodych pędów z czarnej porzeczki, zalać to alkoholem, odstawić i nic nie robimy.
0: To mnie pan zaskoczył.
1: Dokładnie, postoi to mniej więcej z miesiąc. Można czasami dodać troszkę kwasku cytrynowego, żeby właśnie polepszyć kolor, lekko trochę zakwasić, ale z takiej właśnie wytrawnej nalewki. W oryginale to jest bodajże 70% spirytus. Ja robiłem na zwykłej wódce 40% zalane same liście, nic więcej nie było dodawane.
0: I rzeczywiście cukier?
1: Taka nie trzeba.
0: Nie?
1: To jest bardzo wytrawna wódeczka. Taka rzeczywiście wytrawna. Poza tym można ją wykorzystać samodzielnie, ale również bardzo dobrze do właśnie zalania później owoców, żeby właśnie wzmocnić ten aromat czarnej porzeczki.
2: Tak, jak gdzieś słyszałem o tym, to znaczy czytałem na pewno wiosną na temat tego, że z młodych pędów, tak jak pan wspomniał, tutaj tylko ktoś tam te pędy po prostu delikatnie miażdżył, żeby szybciej te związki aromatyczne przeszły i do alkoholu. To chyba można zrobić, prawda, żeby przyspieszyć troszeczkę ten proces?
1: Oczywiście, można jak najbardziej. Tym bardziej, że na przykład ja czarną porzeczkę dodaję też do liście z czarnej porzeczki, takie szczególnie, że jeśli takie młode liście, to nawet latem, jeżeli znajdę, dodaję do nalewek ziołowych. Bo też warto taki troszkę smaczek przełamać, czyli rzeczywiście poszukać różnych smaków, to co lubimy, pokombinować, poeksperymentować. Jeżeli mamy różne owoce na działce,
0: panie Grzegorzu,
1: czy w ogrodzie, to też możemy z różnych owoców robić.
0: A wracając do tej listówki, czyli, bo mnie to tak zainteresowało, bo taka prosta, czyli tam jest tylko wódka i woda?
1: Dokładnie.
2: No i liście.
0: Ewentualnie, no dobrze, to wiem.
1: Jeżeli ktoś, tam jest tylko, załóżmy, wódka, wystarczy 40% i liście, nic więcej.
0: I proporcja 1:1?
1: Słucham?
0: Proporcja 1:1?
1: Znaczy 1:1. Z liśćmi, narwać liści do słoika, załóżmy 0,9, luźno to wrzucić, zalać to alkoholem i wystarczy. Owoce, ilość owoców, to już jest kwestia dostępności.
2: I własnego upodobania.
1: I tego, czy chcemy mieć bardziej taką esencjonalną nalewkę, czy łagodniejszą.
0: No tak.
1: Dokładnie, to po prostu mówię, ja akurat zazwyczaj daję więcej owoców, niż to jest w przepisach. bo wolę takie właśnie bardziej esencjonalne.
2: Tak, wydobywam taki charakter.
1: Wyraźne, dokładnie, żeby to nie był tylko na przykład sam alkohol zabarwiony jakimś tam owocem, ale rzeczywiście ten sok z owoców bądź właśnie ten aromat, żeby to było wyczuwalne, czy rzeczywiście tych owoców trzeba dać troszkę więcej. Taką nalewką też wszyscy na przykład to robią nalewki właśnie z malin, ale przy malinach od razu doradzam, proszę wrzucić do nalewki, obojętnie jak Państwo robicie, ale wrzucić troszkę, gdzieś jeden bądź dwa owoce tigwowca.
0: No tak, bo ona będzie
1: jeżeli
0: tak
1: ktoś
0: bardziej...
1: na przykład robi nalewkę właśnie z malin takich późnych, jesiennych, wrzucić jeden lub dwa owoce pigwowca, będzie o wiele smaczniejsza nalewka, będzie ona właśnie przełamana troszkę kwasowością taką właśnie naturalną, nie trzeba będzie tego zakwaszać w sposób sztuczny, a rzeczywiście ten pigwowiec podciągnie aromat również w tym wypadku maliny. Ja na przykład też dodaję pigwowca do derenia, zresztą dereń to jest jedna z najbardziej chyba cennych roślin, która kiedyś była służyła do wyrobu wszelkiego rodzaju trunków. Nalewka dereniowa to najbardziej chyba szlachetna nalewka z tych, co u nas było robione. Kiedyś przy dworach, przy obejściach derenie zazwyczaj rosły i z tego się wyrabiało różnego typu przetwory. Obecnie na szczęście dereń jadalny wraca do łask. Coraz częściej możemy kupić sadzonki z owocami. Troszkę trudno, ponieważ one jak dojrzeją, to padają. Czyli w tym wypadku trzeba zbierać troszkę sposobem.
2: Tak.
1: Najlepiej pod krzewem rozłożyć albo prześcieradło, ewentualnie białą agrowłókninę. I wtedy rzeczywiście owoce nam opadną, najbardziej dojrzałe. Te owoce sobie zbieramy, robimy na przetwory. A rzeczywiście owoce derenia są bardzo cenne, bardzo smaczne, szczególnie tych odmian już takich uprawnych. Naprawdę warto, nawet do jedzenia na surowo. A nalewka? Rewelacja. Z tym, że od razu mówię, jeżeli ktoś ma kilka odmian derenia, to radzę z każdego derenia, z każdego krzewu zrobić oddzielną nalewkę. Oddzielnie będą się różniły aromatem, kolorem i smakiem, na pewno.
2: No, czyli nie mieszamy tutaj, tylko po prostu bierzemy każdy.
1: No tak, oczywiście możemy zmieszać, jeżeli chcemy taką uniwersalną dereniówkę, nie ma problemu. Z takiego dzikiego derenia będzie ona troszkę bardziej kwaskowa, z odmian uprawnych, które teraz możemy dostać w różnego typu szkółkach. Te derenie mają większą zawartość cukru, nawet do 10%, czyli rzeczywiście te owoce są słodsze. Dokładnie słodkie, do jedzenia bez problemu, na surowo, ale również same przetwory też bardzo smaczne, właśnie takie nalewki, naprawdę polecam, rewelacyjne. Czasami może nawet ja do niektórych na przykład dodaję, do jednej odmiany dodaję troszkę pigwowca, żeby lekko zakwasić, bo dla mnie na przykład jest za mało kwaśna, ale to już rzecz gustu. Dlatego mówię, przy nalewkach róbmy, bawmy się tym. Zaczynajmy od niewielkiej ilości. Załóżmy, niektórzy kupują, no trzeba zrobić nalewkę, kupujemy swój 5-litrowy, 10-litrowy i robimy nalewkę. A po co tak dużo?
2: No właśnie.
1: I róbmy po 0,9 słoika jedną nalewkę, drugą, trzecią, czwartą. Spróbujmy, co nam będzie smakowało. Za rok zrobimy ewentualnie tą wybraną w większej ilości, a coś innego spróbujemy.
2: Ale mamy też tą różnorodność, prawda? Bo,
1: dokładnie, różnorodność. Tak. Tym bardziej, że mówię, że w zależności od tego, co nam dokucza, czy przeziębienie, czy na przykład żołądek. Jeżeli żołądek, no to idziemy w kierunku chociażby nalewki z owoców niedojrzałych, orzecha włoskiego.
2: Orzecha włoskiego, tak.
1: Dokładnie, no już teraz troszkę za późno, bo on już jest... Zresztą jeszcze może rzutem na taśmę gdzieś by się znalazło jakieś takie miękkie owoce, te zielone, ponieważ je trzeba w całości pokroić, odpowiednio przyrządzić.
2: Panie Grzegorzu, tutaj pytanie, pan mówi w całości, czyli co, kroimy tylko te łupiny, które są na
0: zewnątrz? Nie, całe.
1: W przypadku całe zielonego orzecha, orzech włoski, ale zielony, to jest na przełomie czerwca.
2: Czyli jak on jeszcze nie ma łupiny w środku.
1: Całe owoce kroimy, czyli zarówno tą łupinę, jak i tą część środkową. One są jeszcze miękkie, tak. Możemy bez problemu pokroić. Z tym, że od razu uprzedzam, robimy to wszystko, pracujemy w rękawiczkach. Do tego najlepiej deskę, jeżeli chcemy, żeby ta deska została na dłużej, to pokryć to folią czy coś takiego, bo niestety bardzo brudzi.
2: Bardzo.
1: Orzech. Czyli rzeczywiście to pokroimy, zalewamy to 70% alkoholem, dodajemy troszkę miodu, ja akurat mam chyba przepis na 5 owoców, czyli to jest tam rzeczywiście pół słoika owoców, czy pół litra, załóżmy, to jest taki słoiczek półlitrowy, troszkę, to czy 5 owoców, to zalewamy etanolem, troszkę spirytusem tak zwanym nalewkowym, czyli 70%. Do tego dodajemy chyba 2 łyżki miodu, z tym, że nie gryczany, jakiś taki łagodniejszy.
0: Wielokrotowy.
1: Dokładnie, najlepiej taki
2: wielokwiatowy, tak,
1: wielokwiatowy. Ewentualnie lipowy też jest dosyć dobry. Zostawiamy to, owijamy to najlepiej folią aluminiową, żeby było w ciemności. Akurat tutaj wymagana jest ciemność i przez 3 miesiące to sobie stoi, mieszamy. Mamy idealne kropelki na żołądek, na problemy z układem trawiennym, a pozostałe owoce możemy zalać zwykłą wódką, ewentualnie to, co dostaliśmy, też rozcieńczyć i wtedy mamy też możemy zrobić sobie nalewkę do normalnie do picia. A same takie właśnie 70% kropelki dobrze przechowywać jest gdzieś tam w szafce. I jeżeli jest problem właśnie z niestrawnością, na cukier po kilka kropelek, po kilkanaście kropelek pijemy, rewelacyjnie pomaga.
0: Żeby nie przesadzić.
1: Żeby nie przesadzić, no bo oczywiście to jest 70%, czyli trzeba uważać. Natomiast również możemy później to rozcieńczyć do mniej więcej 40% i będziemy mieli zwykłą nalewkę z orzecha właśnie włoskiego, z owoców takich niedojrzałych. Też jest bardzo dobra, bardzo smaczna. Dobra jest między innymi przy różnego typu grillach, czy jakichś takich rodzinnych spotkaniach, tam, gdzie dobrze jest, żeby właśnie po tym długim siedzeniu coś tak lepiej nam się strawiło.
2: Te dania ciężkostrawne, które są...
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Ale posłuchajcie, a też jest teraz taki moment, kiedy są owoce morwy. Czy z niej też można coś zrobić, nalewkę?
1: Oczywiście, jak najbardziej.
0: I
1: wszelkie typu owoce, co się podejrzewam, że tak, jeżeli są miękkie owoce, typu podobne do chociażby maliny, to tak jak malinę. Mhm. Ja na przykład mam coś podobnie, robię owoce jagody kamczackiej, czyli generalnie przygotowuję sobie takie, z tym, że to akurat bardziej na słodko robię. Czyli właśnie taki troszkę nalewko, bardziej wikier wpadający, ale generalnie wszyscy uwielbiają to. To jest właśnie proporcja 1:1:1. Czyli przygotowuję sobie syrop, do tego syropu dodaję spirytus, łączę to, studzę i takim zimnym syropem, on jest, jeżeli połączony jest na gorąco, to wtedy jest klarowny, takim zimnym syropem zalewam owoce typu właśnie malinę, morwa, podejrzewam, że tak samo może być, jagoda kamczacka, zalewam te owoce, stoi to 2 tygodnie, zlewam i nalewka się nadaje do spożycia, a oczywiście owoce do zjedzenia.
2: No tak, będą miały tylko trochę więcej.
0: Trochę będę bardziej.
1: Będą takie lekko wysuszone, ale jak najbardziej można wykorzystać.
2: Panie Grzegorzu,
1: tak samo również można zrobić jeżynę.
2: A no tak, bo jeżyna też będzie już we wrześniu.
1: Dokładnie, też trawa się mi. Tylko że też warto pamiętać, żeby za długo owoców czy maliny, czy jeżyny nie trzymać w alkoholu, ponieważ wtedy, jeżeli to będzie za długo trzymane, to nalewka może zacząć być taka lekko cierpka, gorzkawa, ponieważ w środku znajdują się nasiona, które też mają garbniki. Te garbniki, jeżeli ten długo alkohol będzie na nie działał, mogą przejść do właśnie nalewki, do tego naszego wyciągu, czyli za długo takie owoce nie powinny być właśnie zalane. Jeżeli jest w przepisie około 2 tygodni, to zostawmy to 2 tygodnie. Dłuższy okres niekoniecznie poprawi walory smakowe czy zdrowotne tej nalewki. Czyli też na to trzeba zwracać uwagę, że nie wszystko musi stać dosyć długo. Czasami 2 tygodnie wystarczająco. Dokładnie. Teraz tak przy okazji, właśnie tak zerknąłem, mamy sezon na wiśnie.
0: Tak.
1: Czyli też jest doskonała nalewka wiśniowa. Poza tym nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ona również dobrze działa na trawienie. Również czasami wspomaga pracę wątroby. Ale robimy ją z wiśni drylowanych. Czyli takie drylowane wiśnie. Zalewamy sokiem, zalewamy 70% alkoholem, podstawiamy gdzieś na tydzień, 2 tygodnie. Może być nawet na słońcu, żeby to ładnie nam wszystko, kolorki się przeszły. Po tym okresie zlewamy i wiśnie zasypujemy cukrem. Cukier rozpuszcza się. Możemy zostawić ten cukier już na wiśniach. Będziemy mieli wtedy doskonałe wiśnie do zjedzenia, alkoholowe. A to, co zleliśmy, szczerze mówiąc, proszę spróbować, dla mnie jest to wyśmienita nalewka wiśniowa. Sam alkohol i właśnie drylowane wiśnie, tam jest dosyć dużo soku, czyli to, że mieliśmy 70% alkohol, to nam zostanie wyrównane, gdzieś tak nawet do 45 nam zejdzie, ponieważ dojdzie sok z wiśni. Czyli ta woda nam to rozcieńczy, a przy okazji, jeżeli mamy bardzo słodkie wiśnie, to naprawdę nie trzeba więcej słodzić tego. Rzeczywiście będzie idealna, taka bardzo fajna, smaczna, wzmacniająca nalewka. Czyli też można zrobić w ten sposób, taka nawet nie do końca wytrawna, ponieważ tam cukru rzeczywiście dosyć dużo będzie. Czyli bez do słodzania można już się będzie pić, załóżmy, ale jeżeli chcemy słodszą, to oczywiście ten cukier, który był nasypany na wiśnie, ten z alkoholu, on się rozpuści, wyciągnie również troszkę alkoholu, możemy to połączyć z tym wcześniejszym nalewem i będzie taka słodsza nalewka. Ale szczerze mówiąc, dla mnie osobiście to z wiśni najlepsze są wiśnie.
2: No tak.
1: W syropie takie. A nalewka to jest produkt uboczny.
0: Panie Grzegorzu, a z wiśniami co można połączyć, żeby nalewka jeszcze wiśniowo jaka mogła być?
1: Do wiśni, co tutaj jeszcze jest do wiśni dodawane? Czasami do wiśni tutaj gdzieś nawet miałem taką nalewkę zaraz momencik zerknę, bo gdzieś tutaj sobie nawet zaznaczyłem, szczerze mówiąc,
2: tak.
1: Wiśniową nalewkę. Jest wiśnia. Wiśnia właśnie korzenna. Tutaj do niej jak najbardziej pasują właśnie kawałek kory cynamonu, kilka goździków. Tutaj mam na przykład taką proporcję na kilogram owoców, oczywiście wydrylowanych. Dodajemy tuż po wszystkim, a na końcu dodaje się kawałek kory cynamonu, 5 goździków i 1 laskę wanilii. I
2: rzeczywiście, no właśnie, bo wanilia tak. Mhm.
1: Dokładnie, też pasuje. Też jak najbardziej pasuje, czyli właśnie taka korzenna wiśnia, to też będzie rzeczywiście dosyć smacznie i takie połączenie jak najbardziej jest wskazane. I tutaj akurat nawet widzę, że to jest dosyć łagodna wódeczka, ponieważ to są właśnie wiśnie zasypane, ten kilogram owoców wiśni, troszkę inny sposób, kilogram owoców wiśni zasypane cukrem i to stoi 2-3 dni na słońcu, żeby puściło sok. Oczywiście trzeba uważać, żeby tam za bardzo nam nie fermentowało. I dopiero później zalane to jest zwykłą wódką 40% litrem, czyli na kilogram owoców litr wódki i 25 deko cukru. Czyli w miarę nie jest zbyt słodkie, raczej słaba naleweczka, ale właśnie z takimi akcentem korzennym i też warto pamiętać, że w niektórych nalewkach, szczególnie takich starszych, podawane jest, żeby wiśni nie drelować, ewentualnie część zostawić niedrelowanych. Jednak dla naszego bezpieczeństwa dobrze jest te wiśnie wydrelować, żeby nie było pestek, że nie było substancji toksycznych z tych pestek, żeby one nie przechodziły, szczególnie kiedy nalewka na przykład musi macerować, jak jest na przykład w tym przepisie, około 6 miesięcy.
2: O, to długo, to rzeczywiście, to wtedy...
1: To długo, to jest taka właśnie nalewka dla wytrwałych, ale właśnie to już na pewno wtedy bez pestek. Ale taka zwykła wiśnióweczka po 2 tygodniach, to już jest prawie, że nadaje się do spożycia.
0: Też można z jarzębiny zrobić.
1: Oczywiście, znaczy jarzębina tak samo jak aronia. To jest ten sam typ owoców, z tym, że przy jarzębinie dobrze ją jest przemrozić, podobnie jak zresztą jak aronię. Ewentualnie czasami też, żeby pozbyć się goryczy, można ją podgrzać, na przykład w piekarniku. Czyli też poddać wysokiej temperaturze na blaszce, czyli tak uprażyć. Wtedy też jest jak najbardziej aromat zostanie, ale już tej goryczki nie będzie. Czy właśnie to jest takie czasami obróbka właśnie termiczna wcześniejsza, żeby pozbyć się goryczy. Czasami to trzeba albo przemrozić właśnie, albo lekko podpiec.
0: Panie Grzegorzu, ale ja tu mam takie pytanie, bo Piotr, widzę, też ma pytanie.
2: Tak, bo no dobrze, to Bożenka pierwsza.
0: Nie, bo ty pewnie coś będziesz do owoców, zatem oddaję głos tutaj osobie, która ma dziś imieniny.
2: przy drogach i nie tylko przy drogach rosną, panie Grzegorzu, jest bardzo dużo tych żółtych śliwek, one tam się nazywają mirabelki.
1: Mirabelki.
2: Tak, moja mama mówiła na to glupki.
1: Dokładnie, różnie się nazywają.
2: No, nie będę już mówił o innych nazwach,
1: ale to jest takie śliweczek z mirabelki.
2: Tak, one mają specyficzny smak i aromat. Z tego na pewno też można zrobić, bo one są takie bardzo kwaśne, jeśli chodzi o spożycie normalnie, ale myślę, że z tego by się udało zrobić nalewkę z tych śliwek.
1: Czyli też, że to są takie malutkie żółte, tak?
2: Tak.
1: Okej, bo w sumie jak one dojrzeją, to one są dosyć słodkie.
2: Są dosyć słodkie, tak. No,
1: dokładnie, ale to od razu mówię. Jak najbardziej przepyszna nalewka właśnie z tych śliweczek, z mirabelek, czy dokładnie, z tym, że trzeba bawić się w pozbycie się pestki. Mhm. To jest troszkę roboty. I jeżeli robimy tą nalewkę, chcemy mieć przepiękny taki słomkowy kolor, żółtawy, to trzeba praktycznie najlepiej to robić w słoiku. Pod sam wierzch zalać etanol, to znaczy wódką, ewentualnie spirytusem, w zależności jaki sposób robimy. Ja akurat z tego, co pamiętam, chyba robiłem od razu zalewane tak jak malinę, czyli już takim syropem, żeby od razu, jak to, bo to był miękki owoc, już taki dojrzały bardzo,
2: tak.
1: Czyli już nie chciałem tego później cukrem traktować, ale też trzeba było bardzo uważać, żeby nie dostało się tam powietrze. Im mniej powietrza, tym ładniejszy kolor, ponieważ te owoce na górze pod wpływem powietrza ciemniały. Czyli tam troszkę była właśnie taka reakcja enzymatyczna, która lekko szkodziła i też za bardzo nie mieszałem tego. Rzeczywiście wtedy bardzo ładnie ta nalewka się udała, z tym, że te właśnie owoce na samej górze zostały po prostu usunięte, reszta przepyszna, żółciutka, słodziutka, z przepięknym właśnie takim aromatem śliwkowym, taki niezapomniany aromat, rzeczywiście warto było coś takiego pobawić się. Jak najbardziej można też to zrobić.
0: A tego jest bardzo dużo w Przedrodze.
2: Jest bardzo dużo, ja pamiętam.
1: Dokładnie.
2: Moja mama dodawała do kompotów z gruszek na przykład, czy z jabłek też, żeby zakwasić bardziej, bo niektóre jabłka, gruszki były zresztą same słodkie, ale jak się dodało mirabelki, to miało taki specyficzny smak i też zupełnie inną kwasowość taką. Przełamany był ten smak gruszki.
1: Dokładnie. Tak samo tutaj mówimy o owocach, ale również polecałbym, też chociaż było o liściach, ale jeszcze może troszkę wspomnę
0: o pędach.
1: Szczególnie o pędach iglastych, a mianowicie nalewka z sosny, czy ze świerku, czy z jodły. Jak najbardziej warta jest zrobienia. Z tym, że trzeba pamiętać, że tam są akurat te części dosyć żywiczne, czyli dobrze jest to robić na wysokoprocentowym alkoholu, bo wtedy rzeczywiście te żywice będą lepiej się rozpuszczały. Najbardziej chyba taką znaną nalewką jest to nalewka z młodych pędów sosny. Jest to praktycznie produkt uboczny, jeżeli ktoś się robi syrop z pędów sosny.
2: Mhm.
1: No, syrop najczęściej ludzie znają, robią. Wiosną pędy są zbierane, zasypywane cukrem, stoi to sobie przez jakiś okres, aż się cukier rozpuści, zlewamy, no i później co zrobić z tymi pędami? Najprościej zalać wódką 40%. I będziemy mieli normalną nalewkę. Od razu mówię, ona będzie lekko mętna, ponieważ akurat substancje żywiczne no, praktycznie nam uniemożliwią uzyskanie takiego klarownego alkoholu, klarownej nalewki, chyba żebyśmy to zalali bardzo mocnym spirytusem. To też rzeczywiście może być klarowne, no ale do spożycia niekoniecznie by się nadawało. Takie mocne, ale rzeczywiście takie pędy sosnowe właśnie z przygotowania syropu, one są też częściowo, że były na pewno otoczone syropem, czyli takie słodkie. Zalewamy to wszystko wódką, odstawiamy na 2-3 tygodnie, mieszamy i mamy idealną naleweczkę, taką, jak to niektórzy mówią, leśną, taką lekko żywiczną, orzeźwiającą, rzeczywiście również bardzo dobrą na gardło. Czyli możemy to wykorzystać. Podobnie możemy zrobić chociażby z pędami sos świerku. Młode końcówki takie, jeszcze jasno zielone, mięciutkie, one w smaku są troszkę kwaskowe, czyli jeżeli to zasypimy cukrem, później zalejemy to alkoholem, to też będziemy mieli taką lekko kwaskową nalewkę. Jak ktoś chce poeksperymentować, to podobnie może zrobić chociażby z młodych kwiatostanów żeńskich świerku bądź jodły. Ja na przykład robiłem z daglezji. Takie młode, rozkwitające dopiero szczeczki zebrane. Wtedy akurat przy takim zbiorze nie uszkadzamy pędów, czyli to nam będzie bez problemu rosło. nie zostanie zahamowany wzrost, a no, ewentualnie w danym roku nie będziemy mieli szyszek, ale to dla drzewka nic tam dużej szkody nie będzie. Właśnie z takich szyszeczek żeńskich dobrze jest je zalać na początku mocnym spirytusem, żeby wyciągnąć cały alkohol, znaczy również te substancje, ten alkohol, żeby wyciągnął również substancje o charakterze żywic, żeby to się rozpuściło. I później to łączymy z syropem cukrowym i jest bardzo fajna, taka dosyć niespotykana w smaku nalewka właśnie czy świerkowa, czy z aglezji. Z aglezji ma posmak troszkę taki lemonkowy, taki cytrynowy lekki.
2: To bardzo ciekawy smak, naprawdę.
1: Właśnie jest inny niż sosna. Niby też drzewo iglaste. Wszyscy by się spodziewali, że ma bardzo zbliżony smak, a rzeczywiście będzie całkiem inny.
0: A z modrzewiu?
1: Naprawdę warto czasami poeksperymentować.
0: A z modrzewiu? Na drzewie.
1: Z modrzewia też można spróbować. Ja akurat osobiście nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej można też w formie eksperymentalnej zrobić. Na pewno będzie dosyć oryginalna w smaku.
0: Piotr już sobie kolejną przygotował, widzę.
2: Tak, bo jak tutaj tak zeszliśmy sobie na te drzewa, które są w lesie, to na pewno więcej dzikich roślin możemy użyć. Na przykład, no bo skoro do ogórków dodajemy, no tutaj już mieliśmy liście czarnej porzeczki, dodajemy też liście wiśni, niektórzy dodają też, robiliśmy sami liście dębu.
1: Znaczy, wiśnie na przykład dodajemy do nalewki z aronii.
2: A no tak, bo to wspomniałem.
1: No tak, są liście wiśnie dodawane. Czyli to są właśnie do nalewki z aronii, liście wiśni są dodawane jak najbardziej. Ale jeżeli już jesteśmy tak na przykład w ogrodzie, to też możemy pobawić się i skomponować swoją własną nalewkę ziołową. Jeżeli ktoś lubi na przykład nalewkę typu owka, czy jakieś takie różnego typu inne nalewki ziołowe, jakieś tam benedyktyńskie, czy tego typu, to czasami powąchać różne rośliny i można samemu skomponować. Na przykład ja też robię taką nalewkę, tak zwaną działkówkę, czyli chodzę sobie po działce, zbieram różne rośliny aromatyczne, przyprawowe, lecznicze w niewielkich ilościach. Łączę to, wrzucam do słoja, czasami podsuszę, żeby wydobyć na przykład bardziej aromat. Wrzucam do słoja, zalewam to zwykłą wódką 40%. Stoi to do tygodnia i jak najbardziej. Jeżeli ktoś na przykład woli troszkę słodsze, to dla przełamania można wsypać łyżeczkę cukru. Cukier się rozpuści. Jest idealna taka nalewka ziołowa, załóżmy do grilla. Oczywiście trzeba lubić ziołowe nalewki, ale nawet znajomi, którzy mówili, że no tak niekoniecznie te zioła, ale później to
2: smakowali?
1: Przy grillu się przydawały, bo rzeczywiście nie było skutków żadnych dolegliwości po zjedzeniu czy boczku, czy jakichś innych tłustych rzeczy, jak to jest na grillu czasami, a taka naleweczka, jeżeli ma bogaty skład, to zazwyczaj działa bardzo dobrze właśnie na trawienie, tym bardziej, że ja na przykład do tej nalewki wrzucam czomber, czyli też taką przyprawę dosyć pikantną, ostrą w smaku, dodawaną chociażby do mięs. Zawsze też troszkę wrzucam przynajmniej jeden, dwa listki szałwii, do tego odrobina piołunu.
2: No właśnie, też chciałem zapytać o piołun. Tak.
1: Gości, ale właśnie lekko, troszkę dodanie takiego piołunu zawsze poprawi nam trawienie. Do tego dla aromatu parę listków żubrówki, pysznogłówka, czyli monarda, zapach bergamotki. Ta roślina ma też bardzo fajna, poprawia również trawienie, działa też dosyć dobrze dla człowieka. Czyli rzeczywiście, a to jest roślina ozdobna, która powinna w ogrodzie rosnąć, bo rzeczywiście jest bardzo aromatyczna, nadaje się również na herbatki do przygotowania, do zaparzenia. Dodaję na przykład liści cytryńca, Jest to ogólnie znany adaptogen wzmacniający nasze siły, naszą odporność, poprawiający nasze funkcjonowanie, a też mający na przykład bardzo ładny aromat cytrynowy. I to nie chodzi o owoce, ale ten aromat jest głównie w liściach i w młodych pępach. No. Czyli te części właśnie pachną bardzo ładnie taką cytryną czy limonką. Czyli właśnie dodać troszkę tego, troszkę bazylii, troszkę gdzieś tam jeszcze, jak mamy na przykład oregano, czyli takich różnych ziół, nawet tych przyprawowych, może bez czosnku jedynie, bo to trochę za bardzo by było już wtedy lekka przesada. Ale mówię, to co ktoś korzysta, te zioła, które lubi dodać, to wymieszać, też na przykład troszkę lawendy dla aromatu, czy macierzanki, to zalewamy. Jak zrobić na przykład, żeby był ładny, taki ciemny kolor? Dodać dobrej czarnej herbaty liściastej.
2: No, o tym nie pomyślałem.
1: Odrobinę. Bardzo ładnie zabarwi nam. Bo czasami może być, jeżeli to są zioła świeże, to będzie taki lekko zielonkawy kolor. Jeżeli będą lekko podsuszone, taki słomkowy, ale jeżeli dodamy na przykład właśnie odrobinę herbaty, tylko że mówię, to musi być no, dobra jakaś herbata czarna, taka najlepiej liściasta, tak. Dodamy taki kawałeczek, rzeczywiście bardzo ładnie nam to zabarwi, będziemy mieli piękny kolorek, bardzo aromatyczną nalewkę. Jeżeli chcemy, możemy dodać nawet troszkę takich ziół korzennych. Jeżeli na przykład lubimy cynamon, tylko że nam cynamon czy goździk, on może zabić nam smak i zdominować, czyli z tym trzeba bardzo uważać.
2: Ewentualnie tak.
1: Ale
2: tak
1: można dodać troszkę pieprzu, też na trawienie. Czyli generalnie takie, jeżeli robimy pod kątem trawienia, to tego typu rzeczy, przyprawy różnego typu zalewamy, odczekamy troszkę i naleweczka jest gotowa.
2: Warto eksperymentować. Panie Grzegorzu, ostatnio wspomniał pan o tataraku. Do tataraku jeszcze trochę czasu mamy, bo to jeszcze mamy, no, chociaż on już powoli tam te kłącza będą na jesieni się pojawiały, takie już no, wykształcone dobrze. Czy z tego też możemy zrobić i do czego nam posłuży ona?
1: To się z tataraku ja akurat nalewki nie robiłem, ale podejrzewam, że jak najbardziej też można, tylko trzeba uważać, bo ona jest dosyć wonna.
2: Tak.
1: Czy też to trzeba by było na to właśnie uważać z tatarakiem. Sam korzeń bardziej, chyba częściej był wykorzystywany, przynajmniej obecnie, przy różnego typu
2: właśnie
1: tyle w kosmetyce.
2: Tak.
1: Jako aromatyczny. Czyli bardziej pod tym kątem bym szedł w przypadku tataraku. Bo same nalewki, szczerze mówiąc,
2: chyba nie.
1: Za bardzo się nie spotkałem, żeby gdzieś tam była taka typowa nalewka z tataraku.
0: A jaką pan pił nietypową najbardziej?
1: Najbardziej nietypowe. To się nie wiem, czy to jakieś nietypowe. Tylko się tak jak mówiłem, z liści, z różnych części, tak jakby właśnie ta może nietypowa, nie tylko może niekoniecznie nalewka, ale wino. Mm-hmm. Polecam państwu wino z buraków.
2: Z czerwonych. Z czerwonych buraków?
1: Tak.
0: Ojeny.
1: Tak, wino z czerwonych buraków rzeczywiście jest do zrobienia, jak najbardziej. A przy okazji znalazłem, można oczywiście zrobić nalewkę z tataraku, jest 10 gram świeżego kłącza lub 4 gramy suszonego korzenia tataraku i to jest na, o Boże, 6 litrów wódki. No to dosyć, mówię, bardzo aromatyczne, czyli raczej bardziej jako dodatek. No i właśnie też jest uwaga, że to jest bardzo perfumowana. Niestety też nie wszyscy tą nalewkę tolerują.
2: Czyli możemy użyć jako perfumy jeszcze dodatkowo.
1: Dokładnie. Podejrzewam, że można było większej ilości bardziej jako perfumy. Ale rzeczywiście jest taka nalewka. A próbowałem też robić swego czasu nalewkę z ananasu. To jest dosyć specyficzna, bo to ananas się zawiesza nad płynem i to ma te opary przychodzić do płynu. Niestety no, u nas nie ma ananasów i to raczej odradzam. To się nie nadaje. Ale bardzo dobra jest też nalewka, właściwie likier z kawy.
0: A jak się
1: typowe
0: robi?
1: Typowe z kawy. Ziarna kawy zalewamy spirytusem.
2: Ale nie mielone, tak? Czyli rozumiem...
1: Nie mielone, tylko że dobrej jakości kawę. Mhm. Dobrze, żeby nie była taka kwaśna za bardzo. Zalewamy to spirytusem. Stoi to przez jakieś chyba przez jakiś miesiąc mniej więcej. Jeszcze laskę wanilii, żeby też trochę zmienić smak. Dokładnie. Później to robię troszkę tak jak likier z kwiatu lipy, ponieważ później też robię syrop cukrowy i na ciepło łączę to syrop cukrowy właśnie z tym nalewem z kawy. On jest ciemny i od razu mówię, tutaj zamiast cukru do tego syropu cukrowego można dodać albo cukier trzcinowy, ewentualnie melasę trzcinową, jak ktoś ma dostęp do takiej prawdziwej melasy trzcinowej. Ja tam czasami dostaję od znajomych z Ameryki Środkowej, to rzeczywiście jest różnica. Z tym, że od razu mówię, cukier trzcinowy raczej odradzam przy normalnych nalewkach, ponieważ on jest troszkę jednak inaczej smakuje i zmienia smak nalewki. Czyli przy takich typowych owocowych nalewkach
2: bierzemy już.
1: Jeżeli zależy nam na smaku owoców, raczej cukier biały, czasami miód, ale to też trzeba pamiętać, że jeżeli ten miód rozpuszczamy na gorąco, to i tak on nie będzie miał żadnych właściwości, to będzie tak samo jak cukier, bo to wszystko zostanie zabite. A też nam będzie zmieniał troszkę smak nalewki. Czyli przy owocach raczej robimy to z cukrem. Niektórzy unikają cukru, wszyscy chcą robić z miodem, ale mówię, w tym wypadku niestety zmienia się smak.
2: No tak, każdy miód ma swój smak i tutaj...
1: Zgadza się i to już będzie... oczywiście możemy zrobić taką nalewkę miodową, na przykład cytrynową i wtedy jak najbardziej na miodzie, ale przy innych rzeczach trzeba uważać z tym, ponieważ rzeczywiście może to już być inny smak, niekoniecznie taki, jak pierwotnie zamierzaliśmy.
0: No to wino mnie zainteresowało jeszcze, panie doktorze.
2: Właśnie, z tych buraków. Tak.
1: To też to winko z buraków, no takie no bardzo, bardzo fajne jest. Normalne wino z buraków, tylko że zamiast owoców dodajemy buraki.
2: Pokrojone tak w kostkę, czy też?
1: Pokrojone, dokładnie pokrojone buraki. Nawet jak ktoś chce bardzo, można zrobić galetkę z buraków, jeżeli jesteśmy przy nalewkach. Z tym, że w tym wypadku potrzebny jest sok. Czyli
0: wyciskamy
1: sok i później dodajemy powolutku do tego spirytus. Rzeczywiście jest to nalewka taka poprawiająca trawienie. Oczywiście no, nie będziemy tego pić w dużych ilościach, ale na przykład w zaleceniach jest pić między posiłkami nie więcej niż 4 łyżki stołowe dziennie. Czyli zależy, jakie łyżki mamy, to może być nawet trochę spora dawka.
0: To prawda.
1: No, ale mówię, przy nalewkach wszystko to jest kwestia umiaru. Jeżeli będziemy to traktować jako właśnie takie
0: wspomagające
1: wyroby, wspomagające naszą odporność, nasze dobre samopoczucie, bo czasami też jest ważne, a niektóre nalewki rzeczywiście działają dobrze na samopoczucie, takie mają właściwości, czy rzeczywiście Tak jak na przykład nawet przy nalewce właśnie wiśniowej było, też gdzieś tam znalazłem, że właśnie jest do polepszania samopoczucia oraz poprawienia trawienia.
0: To co, teraz pan wypije? Ma pan taką nalewkę przy sobie?
1: No niestety w pracy to tak za bardzo nie mogę.
2: Nalewki posłuchaj.
1: Ale wieczorem na pewno coś tam spróbuję. O, wieczorem będę musiał w końcu rozlać nalewkę z jagody kamczackiej, czyli na pewno będzie degustacja.
2: Ja jeszcze wrócę, panie Grzegorzu.
1: Już właśnie znajomi upominają o nalewkę. Aha.
2: Rozmawialiśmy na temat niedojrzałych orzechów włoskich, ale czy z dojrzałych już też możemy zrobić?
1: Oczywiście,
2: albo orzechów laskowych?
1: Z dojrzałych, zarówno z orzechów możemy zrobić nalewkę, jak i taką zdrowotną też się robi z łupin tych właśnie od orzecha włoskiego.
2: No to wyrzucamy po prostu tam.
1: W praktycznej części, tylko że mówię, to trzeba wtedy troszkę dłużej to się przygotowuje, inne właściwości, ale jak najbardziej z orzecha włoskiego robimy. Tak samo z orzechów laskowych.
0: Tak.
1: Też możemy z dojrzałych zrobić nalewkę taką orzechową.
0: Pyszna.
1: Proszę Państwa, praktycznie ze wszystkiego możemy zrobić nalewkę, oby to oczywiście roślina no, nie była silnie trująca, bo wtedy no, dawkować trzeba być. A, jeszcze jedna rzecz, właśnie tak przy okazji silnie trujących, też na pewno wszyscy znają nalewkę z kwiatu bzu czarnego, bądź nalewkę albo wino z owoców czarnego bzu.
2: Tak.
1: Tylko trzeba pamiętać, że w przypadku takiego winka to 50 i wystarczy większa dawka może skutkować przeczyszczająco. Tak samo przy nalewce z owoców czarnego bzu, jeżeli ta nalewka jest wykonana ze świeżych owoców, istnieje ryzyko, że były tam owoce niedojrzałe i większa dawka nalewki może działać przeczyszczająco.
0: A struskawek?
1: Czyli na to trzeba uważać.
0: A struskawek?
1: Na szczęście kwiaty czarnego bzu są w miarę bezpieczne i spokojnie można ją normalnie spożywać.
0: Mam nadzieję, że struskawek tak nie działa.
1: Struskawek raz spróbowałem, nie do końca mi smakowały. Zresztą no, przy truskawkach trzeba mieć bardzo dobre owoce. Dobrej jakości,
2: właśnie.
1: Słodkie. Czyli to też, też niektórzy na przykład robią nalewkę. No w tamtym roku nalewka była bardzo dobra, w tym roku coś nie wyszło, nie smakuje. Był na przykład troszkę chłodniejszy rok, owoce miały mniej cukru, mniej aromatu. Owoce nie były tak dojrzałe jak w rok wcześniej. Czyli to też wszystko wpływa na jakość nalewki. Czyli do nalewki wybieramy generalnie produkty najlepszej jakości, ponieważ z tych gorszych, no niestety nalewka też będzie gorszej jakości. Czyli tutaj nie można za bardzo oszczędzać na tych produktach. Jeżeli chcemy na przykład teraz kupić wiśnie, to wybierzmy te najbardziej dojrzałe, najbardziej pachnące, najbardziej aromatyczne, soczyste, wtedy rzeczywiście ta nalewka też będzie odpowiednio smakowała.
0: To jest cenna uwaga, panie doktorze. Bo najczęściej myślało się tam, a gdzieś jakieś takie wiśnie troszeczkę słabsze damy do czegoś tam, nalewki. A tu się okazuje, że mogą być...
1: No i jeżeli będzie taka, ma być nalewka po to, żeby tylko wypić, a nie no degustować, tak. No to wtedy wszystko się wypije. Ale jeżeli chcemy to, żeby mieć dobry produkt, dobry jakościowo, cenny i żeby można było to, można było się tym delektować, no to wybierzmy lepsze owoce, lepszej jakości.
2: No właśnie, ale ja jeszcze tak na koniec, panie Grzegorzu, dzisiaj zadam takie pytanie, bo skoro jesteśmy tutaj, byliśmy w ogrodzie tym owocowym, a czy z warzyw też możemy robić nalewki?
1: A czemu nie? A czemu nie?
2: Nalewka selerowa na przykład, albo pietruszkowa.
1: Jak najbardziej prozdrowotna na pewno będzie. Seler jest bardzo zdrowy, czyli jak najbardziej możemy z selera zrobić. Z innych rzeczy też, jeżeli państwo przejrzą takie dobre jakieś książki o nalewkach, to naprawdę tam praktycznie właśnie otwieram chociażby, mam nalewkę pietruszkową, piołunówka, pieprzówka, wiadomo, ale to jest na przykład pomarańczowa, poziomkowa, przytuliowa, też rabarbarowa, proszę Państwa, rabarbar rewelacyjny.
0: Naprawdę?
1: Wiosną z ogonków liściowych z rabarbaru, bardzo fajna naleweczka, naprawdę.
2: Musimy spróbować wiosną przyszłego roku, tak, mamy rabarbar.
1: No to na przykład nalepka szparagowa, czyli można ze wszystkiego praktycznie robić. Hmm.
2: Szparagowa to na co? Czy tak po prostu smakowo?
1: Nie, nie, to już podejrzewam, że akurat
2: jakaś śledzinka.
1: W przypadku szparagowej akurat tutaj jest między innymi właśnie zalecana jest w chorobach nerek, pęcherza, moczowodów, czyli także w reumatyzmie, czyli bardziej taka właśnie moczopędna tego typu. Mhm. Czy tego typu schorzeniach można wykorzystać.
0: Tu dał nam pan dużo do myślenia, ile my, bo najczęściej, panie doktorze, myślimy o nalewce. To tak, wiśnie, maliny, porzeczki, tak jak tu Piotr wspomniał, aronia, jarzębina, ale nie myślimy o, tak jak tutaj zaczęliśmy temat, warzyw, ziół różnych, to niekoniecznie już się na tym znamy.
1: To znaczy, nawet do warzyw, do ziół częściej wchodzimy przy nalewkach, bo ziołowe są znane. Warzyw można sobie darować, to już jak dla bardziej zaawansowanych, ale wykorzystajmy te owoce, które są, bo mówię, to jest właśnie kilka owoców, z których robimy nalewki, a też jak nam coś smakuje, ja właśnie w ten sposób na przykład odkryłem jagodę kamczacką, która jest rewelacyjna, nalewka typowa jagodowa z jagody czarnej, nie ma takiego aromatu jak jagoda kamczacka. Tak. Kto pił, to stwierdził, że tylko jagoda kamczacka to jest jedna z lepszych. Tak samo na przykład kwiaty bzu czarnego, kwiat lipy. Rzeczywiście to są rzeczy, które rosną, możemy spotkać w naturze, a warto wykorzystać właśnie nie tylko smakowo, ale przy kwiecie bzu czarnego, czy przy kwiecie lipy, również leczniczo.
2: Tak, i tutaj mi tak przyszło teraz na myśl taka uwaga, że te nalewki możemy praktycznie robić, no, podążając za porami roku, sezonowo, bo
1: oczywiście,
2: no,
1: oczywiście.
2: Od wiosny zaczynamy, bo no, zimą to będzie nam trudno.
0: Zaczęliśmy
2: raczej.
0: Od porzeczek.
2: Zaczynamy od porzeczek.
1: Znaczy, zimą pędy. Ewentualnie można robić, zimą nie ma problemu, robimy nalewkę z pędów, takich szczytowych pędów fiodły, wtedy jak najbardziej można zimą zbierać. Również zimą możemy robić nalewki takie już prozdrowotne, na przykład z pączków różnych drzew, pączków liściowych. Oczywiście trudno jest to pozbierać, ale możemy taką niewielką ilość zebrać, przygotować taką nalewkę wzmacniającą. Czyli rzeczywiście nawet w zimie możemy coś znaleźć do przygotowania.
2: Tak, nie pomyślałem o tych pączkach właśnie tutaj.
1: Co to się przez cały rok.
2: Przez cały rok
1: coś tam, mówię, nie musimy robić tego w dużych ilościach. Ten słoiczek 0,9 albo czasami nawet troszkę mniejszy na spróbowanie. Zróbmy, zobaczmy. Jeżeli nam smakuje, robimy większą porcję. Za rok oczywiście.
2: Tak, to wszystko kwestia jest, tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, tego, czy nam to będzie smakowało, czy chcemy to zrobić, ale spróbować warto i warto sięgnąć po tą różnorodność roślin, które mamy wokół i na pewno nam to też i wyjdzie na zdrowie jak najbardziej.
1: Oczywiście, dlatego mówię, że też praktycznie wszystkie nalewki są prozdrowotne. O tym trzeba, nie można zapomnieć, bo też tam są zawarte substancje aktywne, które działają na nasz organizm. Jeżeli czasami przedobrzymy, za dużo będziemy pić, no to wiadomo, że też może zaszkodzić. Nie tylko alkohol, ale również substancje w nich zawarte. Tak samo jak właśnie, tak już mówiłem o nalewce z owoców czarnego bzu. Jeżeli wypijemy za dużo, czy nawet samego soku z czarnego bzu wypijemy za dużo, no to niestety nas przeczyści. Czyli rzeczywiście z umiarem, ale po jednym kieliszeczku na pewno nie zaszkodzi.
0: Z głową.
2: Tak, wszystko, no, wszystko musimy robić z głową, dokładnie, bo nie o to tutaj chodzi, bo ktoś nam może zarzucić na przykład też, że no tak, ale alkohol szkodzi, więc tutaj, ale to nie chodzi o to, żebyśmy pili tego w nadmiarze, tylko to mają być właściwości zdrowotne i smakowe, więc
1: dokładnie.
2: To są małe ilości.
1: alkohol jest substancją konserwującą generalnie, również ułatwiającą roztuszenie pewnych substancji czynnych, aktywnych, które możemy później przyswoić. Czyli mówię, tak jak właśnie tutaj już podawałem, gdzie indziej właśnie w niektórych książkach, gdzie właśnie jest podawane stosowanie chociażby nalewek takich prozdrowotnych, że jest tam na przykład dawkowanie po 10-15 ml, na przykład dwa razy dziennie przed posiłkiem, jeżeli to ma poprawić natrawienie. Oczywiście w tym momencie trzeba uważać się z kierowaniem samochodem, czy jakieś innymi rzeczami, ale jeżeli możemy coś takiego zastosować, to nie warto, zamiast niezliczonej liczby tabletek,
2: właśnie,
1: to
2: tak.
1: Sięgnąć do ziół, a no niestety czasami zioła, to nie są to nie tylko napary, jakieś herbatki, ale czasami również nalewki.
2: I one na pewno służą, będą nam służyły przez cały rok, tak jak wspomnieliśmy.
1: Oczywiście.
2: Myślę, że temat będziemy rozszerzać.

0: gatunki, które wszyscy znają, które wszyscy bez problemu rozpoznają i konsumują.
1: To co, panie Grzegorzu, spotykamy się we wrześniu? Jaki tam termin możemy zerknąć i zarezerwować?
0: We wrześniu podejrzewam, że teraz ja też we wrześniu nie tylko jestem 2 tygodnie na warsztatach onkologicznych.
2: No tak powiemy, no to pamiętamy.
1: Przez 2 tygodnie będziemy pan z nami.
0: Tak, 2 tygodnie będę na warsztatach onkologicznych w Biesowie koło Żerłonki. Tam tak. Będą prowadzone w herbinarium.
1: Tam zapraszamy.
0: Oczywiście, to jest jak najbardziej zapraszamy. Będę ciekawe. O, może być albo wtorek. Piątego.
1: Dobrze. Super. Czyli najbliższy termin 5 września i zaczynamy.
0: Będą grzyby.
2: Chyba, że będziecie mieli państwo też pytania co do nalewek, no to oczywiście tam przekażemy skrzęcnie panu Grzegorzowi na ten temat, ale grzyby są takim tematem, który na pewno będzie wszystkich interesował również.
1: I nas, i pan także. Grzegorz nam to opowie.
0: Na początku może być tak troszkę ogólnie o grzybach, tak. O tym, czy w ogóle warto jeść grzyby.
1: Tak.
0: Bo przecież do niedawna to było tak, że grzyby to w ogóle B. Po co jeść? Przecież nie ma żadnych substancji odżywczych.
1: O tym dowiemy się, panie Grzegorzu, 5 września.
0: A jest rzeczywiście całkiem inaczej.
1: Naszym gościem
2: są takie grzyby,
1: był...
2: których nie znamy, a które poznamy dzięki właśnie temu, dzięki wiedzy pana Grzegorza Fiedorowicza, który był...
0: To może do pani podeślę zdjęcia czasami, coś do wstawienia.
1: Dobrze.
2: Tak, widzieliśmy też na Facebooku i dzisiaj tak sobie myślałem, żeby też je udostępnić, te, które miał pan, panie Grzegorzu, u siebie.
0: Oczywiście, nie ma problemu.
2: No, one są tam też bardzo ciekawe.
0: Także coś pomyślał o jakiejś takiej małej galerii do wstawienia.
2: O, właśnie, też. Żeby nasi słuchacze też mieli wzgląd w to, bo nie zawsze wiemy, co możemy jeść, a co nam też może się przydać. Często ktoś tam kopnie takiego grzyba, a go można zjeść. Naszym dzisiejszym gościem był, jak zwykle na naszym spotkaniu, pan Grzegorz Fiedorowicz, biolog, botanik, mykolog, a przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Bardzo dziękujemy jeszcze raz panu, panie Grzegorzu.
0: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.
2: 5 września. A naszym słuchaczom także dziękujemy za to, że byli z nami dzisiaj. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.

0: Dzień dobry, witam Państwa w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów. Na wykładzie, który za chwilę rzeczywiście poprowadzę i zacznie się, ale on będzie połączony z doświadczeniem, z pokazem, w którym czynną rolę będziecie Państwo odgrywać. Także musimy trochę zmienić kolejność, więc najpierw zaczniemy od tego, że poproszę każdego z Was o wylosowanie jednej próbki. One są niecnie oznaczone. Później wszystko będzie jasne i wszystko wyjdzie na jaw. Ale tutaj po przeprowadzeniu tej reakcji potrzebny jest czas około pół godziny do odczytania wyniku. Także zaczniemy tak poza kolejnością. Jak wylosujecie Państwo, to zwróćcie uwagę, czy tam coś jest. To są bardzo małe objętości, tylko 50 mikrolitrów. A później będzie jasne co i jak. Także proszę wylosować. Tak, jeszcze folia. I właśnie, do każdej z próbek ja przejdę i dodam takiej fioletowej substancji, po czym zamykamy szczelnie probówkę, owijamy ją folią aluminiową i właściwie przechodzimy do wykładu, a później, tak jak powiedziałam, wszystko będzie jasne. Także tak, otworzyć.
1: To jeszcze właśnie przylepiło do kubiczka. O, teraz.
0: Tak, można to sobie przemieszać góra-dół po zamknięciu, żeby to wszystko zebrać i zawijamy szczelnie folią aluminiową. Później okaże się co, po co, dlaczego i co powinno wyjść, ale tak jak powiedziałam, ta reakcja potrzebuje czasu, co najmniej 30 minut, więc inaczej nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego pogodzić w takich ramach czasowych, na jakie przewidziany jest ten wykład. A my będziemy mówić o tym, czy na pewno wiemy, jak parzyć herbatę. Powiemy sobie także o właściwościach antyoksydacyjnych, antyutleniających herbat. Także tego dotyczy dzisiejszy wykład w ramach Dnia Odkrywców Kampusu Ochota. Więc dawno, dawno temu w odległych Chinach cesarz Shennong ze względu na swoje kłopoty zdrowotne spowodowane złą pracą układu pokarmowego był zmuszony przez całe życie pić jedynie gotowaną wrzącą wodę. W sensie ciepłą wodę, nic innego. Pewnego dnia, kiedy wypoczywał w cieniu pewnego drzewa, niespodziewanie listek wpadł do jego czarki z wodą. On tego nie zauważył, nie zanotował, po czym napił się tego wywaru. Był zadziwiony aromatem, smakiem i to jest jedna z legend odkrycia herbaty. Ale jedna, bo w innym podaniu już ten sam Shennong, ale funkcjonujący jako mityczny bóg, chodzi po świecie i zjada poszczególne rośliny. Tak po prostu, z ciekawości. A może to bezkarnie robić, ponieważ jego wnętrzności są szklane. Tak, tak. Takie jest podanie. No i teraz, kiedy napotyka na swojej drodze drzewko herbaciane, to kilka listków z niego także konsumuje i przestaje źle się czuć po uprzednim skonsumowaniu trucizny. To jest druga wersja. I tego, jak odkryto herbatę. Trzecia jest najbardziej drastyczna, dlatego że w trzeciej Bodhidharma jest bardzo zły na siebie za to, że zasnął podczas medytacji. Jest on tak sobą rozczarowany, że w końcu odcina sobie powieki, rzuca o ziemię i w miejscu, gdzie one upadły, wyrasta pierwszy krzew herbaciany. Więc podania są tak, trzy. Niemniej jednak pierwsza pisana wzmianka o herbacie pochodzi z tak zwanej Wielkiej Księgi Herbaty, która pochodzi z Chin w VIII wieku. I tak naprawdę te Chiny są bardzo, właściwie są kolebką herbaty, bo czymże jest herbata? Herbata pochodzi z krzewu, z gatunku Camellia, najczęściej Camellia sinensis. I te odmiany tego krzewu różnią się, przez to i herbaty zielone różnią się aromatem, smakiem, kolorem. Same liście bezpośrednio po zerwaniu mogą różnić się kolorem i kształtem. Najdroższe gatunki herbat zostają zbierane o świcie z najmłodszych liści, koniecznie zroszonych poranną rosą i jeszcze pochodzących z czubka krzewu. To są najdroższe odmiany. I przez wiele, wiele lat to właściwie tylko był napój charakterystyczny dla Chin, nie dla reszty świata. Zresztą dzisiaj, to się wiadomo, trochę się zmieniło, herbata po wodzie jest drugim najczęściej konsumowanym napojem. Jako Polska zajmujemy 9. miejsce, biorąc pod uwagę ilość suszu herbacianego spożywanego na mieszkańca. Inną z metod jest oczywiście też, że skład się zgadzał z tym, co jest w literaturze fachowej, co tam powinno być, a tak to tego nie było. Najbardziej zbliżony skład to miała właśnie tutaj te herbaty. Herbapolu, więc już zdecydowałam się z jednej firmy brać wszystkie trzy, żeby już nie mieszać. Więc tutaj optymalizowano różne parametry przygotowywania takich próbek, czyli naparów, jak sposób parzenia, czas parzenia, też rodzaj wody. No i tutaj napar albo wywar, czyli napar, że była torebka zalana wrzątkiem albo temperaturą przynajmniej taką, jak jest na opakowaniu producenta, albo wywar, czyli zalane zimną wodą i dopiero doprowadzane do temperatury wyższej. No i w przypadku rumianku widzimy, że właściwie zawartość związków polifenolowych w zależności od tego, w której wodzie parzymy, to w przypadku akurat tego naparu zdecydowanie lepsze są w przypadku wody kranowej. Więc tu znowu kłania się to, co my parzymy. No to nawiązując do tych wyników, które były w przypadku wody destylowanej. Tutaj rutyna 2,44, tu niecałe 2. No widać, że zdecydowanie korzystniejsze jest zaparzanie wodą kranową. W przypadku optymalizacji parzenia melisy widać, że ta procedura parzenia a gotowania, no to drastyczne różnice w zawartości kwasu chlorogenowego, apigeniny i luteoliny, bo tu są poniżej granic oznaczalności. W ogóle to parzenie, czyli zalanie wrzątkiem, powoduje dekompozycję tych związków. Te akurat są czułe termicznie, jest dekompozycja, tutaj już były, ale cały czas mówimy o jakimś kompromisie, bo jedne właśnie zawartości rosną, inne spadają, nie da rady tak w ogóle.
2: Przygotowanie też potem gotujemy, prawda? Więc czemu one tam nie podlegają dekompozycji przygotowania?
0: Bo prawdopodobnie proces zachodzi stopniowo, albo w całej tej matrycy próbki znajdują się związki, które zapobiegają temu rozpadowi, a widać są unieszkodliwiane, jak od razu ta temperatura się dokłada. Ciężko powiedzieć, bo my cały czas pracujemy nie tylko z tymi związkami, tylko tam jest po prostu cała matryca próbki, więc czasami sobie nie zdajemy sprawy, że jakiś inny, niekoniecznie interesujący nas w tym badaniu związek powoduje stabilizację innych. Więc tutaj jest tak naprawdę ciężko powiedzieć, że trzeba parzyć tak i tak. Nie, bo to zależy od jakiej herbaty i od producenta i w ogóle.
3: Pani na suszonej melisie, nie na świeżej.
0: Nie na świeżej, na suszonej, tak. Aha, tak. I nawet porównując właściwości antyutleniające tych samych naparów, ale dwoma różnymi metodami, można zaobserwować zupełnie inny trend. W przypadku tutaj dziurawca, melisy i rumianku wraz ze wzrostem czasu parzenia, to właściwie obserwujemy wzrost zdolności antyutleniających, tu po części też, ale najlepsze zdolności antyutleniające w tym przypadku miałby dziurawiec, a w tym przypadku melisa. Dlaczego? Bo te testy badają tak naprawdę trochę pod innym kątem te zdolności antyutleniające. Tu całkowita zawartość związków polifenolowych, a tutaj właściwości redukujące próbki. Więc żeby porównywać jedno z drugim, powinniśmy korzystać z tej samej metody, z tego samego testu. I wtedy po prostu mamy szansę porównywać to wiarygodnie i sensownie. No i w ostatnim czasie na rynku polskim tudzież europejskim pojawił się absolutny hit. W ogóle cała literatura naukowa, taka podejmująca tematykę herbaty, poczytne czasopisma raportowały o chińskiej odmianie zielonej herbaty pochodzącej z prowincji Zhejiang, czyli na tym wybrzeżu Chin. Ona miała być nie tylko herbatą zieloną, ale dodatkowo bogatą w związki selenu. Nie powinno to dziwić, bo te rejony, to wybrzeże Chin, tak w ogóle ziemie tam są naturalnie bogate w ten pierwiastek, więc jak rośnie na takiej ziemi, no okej, może być. No ale reklamowano ją tak, że mimo tych wszystkich prozdrowotnych wartości herbaty, to ona przoduje nad tymi innymi, no bo ma związki selenu. I zdolności antyutleniające tych herbat, tej selenowej, są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Więc to w ogóle wszystkie inne trzeba do kosza, postarać się o to. No trochę podejrzane było, że te wszystkie publikacje, no to one były autorstwa chińskich badaczy. No ale dobrze, no może chińskich, no, okej, nie? No więc nie jest żaden problem, żeby iść do herbaciarni którejkolwiek i poprosić o zieloną herbatę Lungching, albo smocza studnia, albo łza smoka, bo te liście są takie bardzo podłużne, więc tak jak albo studnia, albo oko smoka, albo łza smoka. No ale mamy przecież w tych herbaciarniach, ona jest nieco droższa ta herbata, ale certyfikat pochodzenia. Więc było certyfikowane, że ta herbata rzeczywiście pochodzi z prowincji Zhejiang. Więc ja poszłam i rzeczywiście 6 próbek takiej herbaty udało mi się zdobyć w różnych herbaciarniach pod różnymi nazwami, ale certyfikat był. Dodatkowo przebadałam wszystkie chińskie z tych ościennych, tak Jiangsu, Fujian, to powinny no mniej więcej te zawartości być takie same, no bo to jest tylko podział administracyjny, a nie geologiczny, gdzie względem tego, co jest w glebie. Oprócz tego badałam z prowincji Yunnan, tybetańską, z prowincji Sichuan tutaj i inne azjatyckie. Okazało się, że wcale zdolności antyutleniające tej herbaty nie są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Co więcej, herbata ta selenowa nie zawierała właściwie istotnie więcej selenu w sobie niż te inne. No i w odpowiednim momencie, w tym momencie mniej więcej zaczęły się pojawiać głosy innych naukowców niechińskich, że oni przebadali i to niekoniecznie jest tak. Między innymi ja też opublikowałam taką pracę, że to nie jest koniecznie tak. Na co Chińczycy odpowiedzieli, że ta herbata to nie jest na rynek europejski, tylko na chiński, a później, że już sobie hodowali w specjalnych warunkach na pożywce bogatej w selen, oprócz tej gleby, do takich badań. Więc tyle, dobra była akcja promocyjna, ale pod kątem takich wyników badań eksperymentalnych to już niekoniecznie. No a jak się ma właśnie zawartość selenu w próbce herbaty? Jeżeli chodzi o zdolności antyutleniające, to każdy jeden dodatek czegokolwiek do próbki powoduje drastyczną zmianę we właściwościach antyoksydacyjnych. Rzadko kiedy jest tak, że ten obserwowany efekt jest addycyjny, więc jeżeli 10 substancji wykazuje zdolność antyoksydacyjną, to mi ich mieszanina tych 10 to jest suma tych wszystkich. Tak nie jest. Z reguły obserwuje się albo większy efekt, w przypadku mieszaniny mówimy o synergicznym efekcie, albo o negatywnym synergizmie, wręcz antagonizmie, że te zdolności antyutleniające są niższe, niż by wynikało to z sumy. No więc, jak to jest do oddziaływań selen herbata? Form selenu różnych chemicznych jest bardzo dużo. Wybrałam 2 nieorganiczne, wybrałam 2 organiczne i dodawałam do naparów herbaty czarnej i zielonej. Żeby było to badanie tak wiarygodnie zrobione, to herbata czarna i herbata zielona jest tutaj ekstraktem standaryzowanym, czyli międzynarodowym wzorcem, że to powinna być herbata czarna, to powinna być herbata zielona, żeby wykluczyć jakiekolwiek wpływy odmiany, pochodzenia, warunków glebowych. No więc okazało się, że każdy dodatek selenu, to znowu, tu mamy na czarno, czarną herbatę bez dodatku selenu i zieloną bez dodatku selenu. Widzimy, że krzywa jest najniżej, czyli zdolności do zmiatania, do neutralizacji wolnych rodników największe. Każdy dodatek, nieważne jakiej formy, powoduje znaczące obniżenie tych zdolności antyutleniających. Więc tutaj niestety, ale to tak nawet w przypadku takich modelowych badań, no to te rewelacje były takie wątpliwe, przynajmniej podejrzane. No i teraz właśnie, zaraz przyjdzie czas na odwinięcie naszych próbek. Oczywiście tutaj wszelakie różne próbki mieliśmy. No my mieliśmy tą Twinings, tutaj z prowincji Zhejiang macie tą zieloną. Tutaj jest napar rumianku i herbatka owocowa sangria. Oczywiście trzeba pamiętać, że my prowadzimy to badanie na oko. Więc nawet jeżeli tam by były różnice, to nasze oko tak średnio wyłapie nawet takie subtelne różnice. Więc będziemy porównywać, czy to, co widzimy, to jest rzeczywiście to, czy zupełnie coś innego. Także ja to zbadałam te ekstrakty za pomocą badań spektrofotometrycznych, więc tutaj te wszystkie próbki znalazły się w odpowiedniej kuwecie. Tu nie będę wnikać w szczegóły techniki, ale zgodnie z prawem Lamberta Bera wyznaczone zostało stężenie, czyli właściwie zdolności antyutleniające w oparciu o krzywą kalibracji dla Troloksu, tak się robi i wtedy porównuje się. To jest międzynarodowy wzorzec, żeby można było właśnie nasze wyniki odnieść ze wszystkimi innymi grupami badawczymi, które pracują z metodą DPPH. No dobrze, więc jest czas na odwinięcie próbek i zobaczenie, czy coś się zmieniło, coś się nie zmieniło, kolor jest mniej albo bardziej fioletowy. Właśnie tu powinno być w zależności od odmiany.
3: Nic się nie zmieniło.
0: No, a jaką miała pani? No, tak. Także. Tak. Bo to tak, bo to zależy. Tu już są mocne dowody i najmniejsze odbarwienie powinno być w przypadku rumianku. Najmniejsze. Tak. Później w przypadku tych herbat owocowych, czyli w przypadku tej sangrii, to delikatnie bledsze niż w przypadku rumianku, ale tak niezbyt drastyczna zmiana. W przypadku herbat czarnych już powinniście Państwo obserwować zmianę, bo zależy co kto ma. Natomiast w przypadku herbat zielonych to już powinno być bardziej tak wpadające w żółte, czy tak, o właśnie, tak jak u Pana. Więc takie są, tak, takie są fakty tutaj. Tak, no i właśnie. Tak. Tak, bo tu właśnie w zależności od tego, kto z Państwa co ma. Więc jakie są wskazówki? Tak, to z herbaty owocowej. Więc jakie tu są wskazówki wobec tego, jak parzyć herbatę, jak pić herbatę? To jest naprawdę zależy od tego, jaką mamy odmianę, jaką lubimy. I teraz absolutnie nie ma tak, że jeżeli naszą ulubioną jest herbata czarna, to ja muszę na siłę pić herbatę zieloną. To nie jest tak. Herbatę przede wszystkim pije się dla przyjemności. Nawet jeśli ta czarna jest uboższa w związki polifenolowe, to nadal ona ma zbawienny wpływ na nasz organizm. Już teraz nawet jest taki trend, że kiedyś nie polecano pić kawy w nadmiarze, teraz już, że kawa też ma związki polifenolowe i też właśnie jest polecana z jednej strony. Więc właściwie tutaj trzeba pamiętać o tym, że herbata jest rzeczywiście prozdrowotna. To, że kawa ma kofeinę, a herbata nie ma kofeiny, to też jest mitem, dlatego że właśnie w herbacie też są zawartości kofeiny. Także dziękuję za uwagę.

Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda. Minęła 20, czas na wieczorną prognozę pogody. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. W tej chwili zbawieś małej okolicy 17,4 stopnia Celsjusza, temperatura odczuwalna 17 stopni, a słońce już zaszło o 19.34, co oznacza, że dzień jest krótszy od tego najdłuższego o 3 godziny i 21 minut. A dzisiaj w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Na północy, we wschodniej połowie kraju i południu miejscami przelotne opady deszczu, na południu możliwe lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów na południowym zachodzie do około 10 mm. Miejscami na wschodzie i południowym wschodzie mgły ograniczające widzialność do około 400 metrów. Temperatura minimalna od 10 do 14 stopni. Chłodniej miejscami na ziemi łódzkiej około 8, a w Kotlinach Karpackich około 9 stopni. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, na ogół zachodni i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów w porywach do około 55 km. Na godzinę. To w nocy, a jutro w czwartek 3 września zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na Wybrzeżu oraz na Podkarpaciu burze. Rano na wschodzie i południowym wschodzie lokalne silne zamglenia, zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, temperatura maksymalna dzisiaj od 20 do 23 stopni tylko nad morzem oraz na Suwalszczyźnie około 19 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, nad morzem dość silny, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz na wybrzeżu porywy wiatru do 70 km na godzinę. 11 stopni dzisiaj w nocy na termometrach na ziemi chełmińskiej, a jutro w ciągu dnia 21-22 stopnie. Kolejna prognoza jutro o 7 rano. Zapraszam serdecznie we własnym imieniu, a dzisiaj o 20.30 już za kilkadziesiąt minut zapraszamy na reportaż z Dożynek w Kijowie Królewskim. Dożynki odbyły się w sobotę. Co tam się działo? Zapraszam serdecznie, warto posłuchać. Może usłyszycie Państwo także siebie. To już o 20.30. A już za chwilkę kuchnia świętej Hildegardy. Serdecznie zapraszam.

0: Dzień dobry, witamy Państwa w naszej kuchni hildegardiańskiej. Już znowu tu mi wszystko pachnie. Dzisiaj widzę, też mięsko przygotowałeś
1: nie
0: dla
1: tylko,
0: nas.
1: Nie tylko.
0: Nie tylko.
1: Mięsko
0: i co będzie, dzisiaj
1: mięsko
0: nam tu
1: mięsko
0: upieścisz?
1: Będzie tylko dodatkiem do tego wszystkiego.

0: Tak, właśnie tego się boję, że zaraz będzie wymienione, czego ja nie powinienem używać. Mam tutaj odmierzone pół kilograma mąki i dodaję do tego 4 żółtka.
1: Czyli czterojajeczny kiedyś było na półkach.
0: Czterojajeczny.
1: Opakowania, makaron,
0: to trzeba wszystko dobrze zamieszać, żeby nam się to wszystko dobrze połączyło.
1: Ja już bym tam łapkę wsadziła, widzisz?
0: Ja też wsadzę, tylko na razie będzie mi łatwiej zarobić tą łyżką, wiesz?
1: Aha.
0: Jak robimy ciasto na pierogi, zaparzamy je. Tu dodamy wodę, ale zimną. Mhm. Nie będziemy zaparzać tego makaronu. Tej wody będzie odrobinę. Tak naprawdę musimy dodać odrobinę oliwy. Nie za dużo.
1: Nie za dużo.
0: Nie za dużo.
1: Może być.
0: A jaki olej możemy
1: użyć? Bez fundamentalizmu.
0: Jaki możemy użyć?
1: No to jest bardzo skomplikowana sprawa z tymi olejami, ale można na pewno dyniowy, można z orzecha włoskiego, można wiesiołek, można migdałowy, no i konopny.
0: Konopnego chyba nie.
1: Ale on może taką troszkę nam...
0: Ale orzech włoski, ja bym, boję się, że byłby troszeczkę...
1: Zbyt intensywny.
0: Tak, zagoryczkowaty byłby trochę, tak, żeby dodać. A teraz woda.
1: I to jest tak, że oczywiście część z Państwa, którzy jeszcze z Hildegardą nie mieli do czynienia, bądź no, nie spotkali się z jej literaturą dotyczącą diety, może zdziwić ta oliwa z oliwek, która jest tak powszechnie stosowana i przez Włochów, Greków, prawda? No i już nawet u nas w kraju, jako taki no, super food, to się chyba tak mówi, produkt z tej grupy. Natomiast o co chodzi z tą oliwą z oliwek? Nasze organizmy, po prostu, które żyją w klimacie umiarkowanym, mają taki, można powiedzieć, garnitur enzymatyczny, który sobie umie radzić z produktami, które są blisko nas. Natomiast coś, co podróżuje z daleka, jest bardziej, no, można powiedzieć, reprezentowane w kuchniach tych południowych, to tam oni mają zupełnie inny ten garnitur i enzymatyczny i sobie poradzą z trawieniem takiej oliwy z oliwek. Natomiast u nas
0: my
1: niekoniecznie.
0: Powinniśmy jeść coś, tak, co jest w naszym środowisku.
1: Dokładnie, czyli na przykład też bym powiedziała olej słonecznikowy, ale też go nie wymieniłam, dlatego, bo u nas jest też problem z tym olejem taki, że on ma dużo kwasów omega-6, natomiast my mamy, które są prozapalne, a my mamy dużo takich stanów zapalnych, które się toczą w organizmie. Też to jest związane z tym, że no niestety jemy to, co nam nie służy, żyjemy w stresie i dlatego ta proporcja omega-6 do omega-3 jest zdecydowanie przekroczona od tej, która powinna być. No a używając dużo oleju słonecznikowego, będziemy jeszcze ten stan zapalny podsycać, czy podlewać, bym powiedziała, tak, tym olejem słonecznikowym, więc też ostrożnie, no chyba, że ktoś sobie zbada poziom kwasów omega-3 i będzie wiedział, że jest wszystko w porządku, więc tu jak najbardziej ten olej słonecznikowy może używać, który jest tak powszechny.
0: Ten makaron musi być dosyć ścisły, więc nie, aha, możemy dać za dużo wody,
1: aha,
0: dlatego bardzo umiarkowanie ją dodajemy.
1: Dodaliśmy trochę, ostrożnie.
0: Tak, dodaliśmy na początku trochę oliwy właśnie, a teraz my po prostu musimy to wszystko wgnieść.
1: Mhm.
0: Chcemy, żeby był taki twardy, jak będziemy go gotować, tak?
1: Aha.
0: Al dente, jak
1: al
0: to
1: dente
0: mówią.
1: A widzisz, no.
0: Też jest istotne, nie? Nie rozgotowana klucha, bo to niedobre.
1: Która też bardziej obciąża nas. Jednak
0: tak,
1: te al dente właśnie makarony też nie powodują, że tak tyjemy. To myślę, że jest cenna uwaga.
0: Tak?
1: Natomiast no, tych makaronów, szczególnie właśnie jasnych, jeżeli stosujemy pszenicę i takie no, mniej zalecane zboża przez Hildegardę, no to powinniśmy no, zredukować w naszej diecie, bo jednak węglowodany są dobre i zalecane, natomiast lepsze są w kaszach. Z tym makaronem ostrożnie, bo znam takich, którzy mogą codziennie makaron...
2: No, o, rzeczywiście!
0: Twarde, dosyć twarde ciasto. Chodzi o to, żeby ono było nam... takie właśnie al dente i my je odłożymy teraz do miski na chwilę. Ja powiem w ten sposób, ten makaron można zrobić, bo on jest pracochłonny, nie?
1: Aha.
0: Trzeba tam zagniać, trzeba się pobrudzić, ale można przygotować sobie trochę więcej, rozwałkować. Oczywiście zaraz dowiecie się, że makaron zamrożony wychładza, ale można sobie, no go, można sobie go zamrozić. Taki rozwałkowany nawet, złożony później tylko z pergaminkiem, wyciągamy i mamy gotowy makaron.
1: Tak, tak. Oczywiście, wiesz, my musimy sobie jakoś radzić w tej naszej gonitwie współczesnej. No, nie wszystko da się świeże, nie wszystko da się ugotować z dnia na dzień, więc te pomysły są ok, natomiast tak, żeby one nie weszły nam w krew, że jak nam mamy
0: raz,
1: problem,
0: raz na jakiś
1: coś
0: czas,
1: tam mamy, tak, oczywiście.
0: Teraz mamy kurczaczka, którego zamarynujemy.
1: To ty marynuj.

0: Ja tutaj opowiem o tym kurczaczku kurze. U Hildegardy to jest, drób jest takim mięsem, które ona rekomenduje i dla zdrowego, i dla chorego. Oczywiście nie byłaby Hildegarda sobą, gdyby nie dała jakichś ograniczeń. Także osoby chore na pewno tego mięska będą jadły mniej, na pewno obrane ze skórki, czyli żeby było delikatniejsze i łatwiej.
1: Dlatego wziąłem pierś.
0: Abyśmy tak strawili, super właśnie. To trzeba ostrożnie z tym mięsem. Też osoby chore jednak kurę, a nie pana, czyli sobie lepiej z tym mięsem poradzą. No i oczywiście też z umiarem, bo no,
1: umiar jest wskazany
0: we wszystkim. Ten umiar to się przewija u niej i zachęca do tego. Natomiast właśnie kura jest o tyle fajnym mięskiem, które można cały rok gotować, czyli bardziej właśnie w formie gotowanej niż smażonej, bo my też często szybciutko chcemy na patelnię, bachciach, pierś, kotleciki, prawda?
1: Nie będzie smażone, ugotujemy to w mleku migdałowym.
0: Rewelacja. No i jaki super pomysł ci, widzisz, się pojawił. Na to bym nie wpadła, że tak można fajnie to
1: przyrządzić. Po prostu muszę tu reagować, bo ja sobie układam wszystko, później Jola przychodzi, mi to wszystko wywraca.
0: To Hildegarda.
1: Jedzenie. Ale daj trochę cynamonu i galgan.
0: Tak. Proszę, cynamon. Przypominam, cejloński, nie kasja. Galgancik mamy tutaj, też nie za dużo, bo on jest ostry.
1: Tak jest.
0: Także też z przyprawami, jak to Łukasz mnie nauczył, zawsze można dodać, nigdy odjąć.
1: O, uczymy się oboje.
0: Tak, to super mi się podoba.
1: O, zamacerujemy.
0: Ja czasem tak chcę dużo tych ziół nawalę, a później mówię, o, chyba gorzkie za bardzo mi wyszło. O. I już nie da się odjąć.
1: No nie, mamy kurczaczka. Kurczaczek zamarynowany. My sobie rozwałkujemy teraz pastę.
0: Ręczna robota idzie, nie widzę tu żadnego ciężkiego sprzętu.
1: No jest wałek.
0: Wałek.
1: Wałek jest. I hit. Oczywiście można mieć maszynkę.
0: Tak, tak.
1: Ale my...
0: Tradycjonaliści.
1: Tradycjonaliści. Tak jak to robiły nasze mamy. Nasze babcie.
0: No.
1: Robimy.
0: Rzeczywiście widać nawet jak rozwałkowuje, że to ciasto jest takie twardsze
1: sprężyste
0: niż to, tak, to co na pierogi robiłaś.
1: Sprężyste,
0: tak,
1: ale to o to tak nam chodziło.
0: Aha.
1: O to nam chodziło. Nie chcemy tego ciasta zbyt delikatnego, bo to ma być al dente. Jak będziemy gotować, tak? Czyli półtwarde. Wtedy to ciasto będzie najlepsze.
0: A widzisz, mi się zawsze wydawało, że al dente to związane z czasem gotowania.
1: No na pewno, też. Ale jak dasz coś, co jest, ma taką dosyć strukturę, miękką
0: no tak,
1: strukturę,
0: oczywiście, jasne,
1: to ciężko będzie utrzymać to al dente, bo ono szybko nam się po prostu...
0: rozgotuje.
1: Tak, tak, tak. Musimy pamiętać, że jak do ciasto na pierogi może być trochę grubsze, do makaronu powinno być już trochę cieńsze, ponieważ ono nam przyrośnie. I żeby nam nie wyszła taka właśnie później twarda klucha, z którą będziemy walczyć.
0: A są teraz takie wymyślne makarony różne, kolorowe. Rozumiem, że można dodać, jak ktoś ma tam ulubione ziółka sobie do takiego makaronu.
1: Można ziółkę dodać, można dodać węgiel, wyjdzie nam te wtedy taki czarny.
0: Czarny, naturalny
1: tak,
0: węgiel.
1: Tak,
0: no
1: tak, tak, tak, tak. Można dodać jakieś curry, można dodać coś. Myślę, że będzie ok. Zrobimy najprostszy sposób, nie? Czyli zrobimy takie... Jak zwijamy, nie ściskamy tego, bo to później trzeba będzie rozwinąć, nie? Tak.
0: Czyli jaki kształt nam dzisiaj zaproponujesz tego makaronu?
1: Trochę się nawałkowałem, będzie to papardela, czyli szerokie wstążki. Ale można na przykład zrobić, jak już mnie pytasz. Zobacz. To jest coś takiego, jak zwiniesz. Już taka klucha, ale to jest tak zwane garganelli, tylko takie olbrzymie. Albo masz olbrzymie farfale, nie?
0: Aha.
1: Więc można się bawić, ale że my już się napracowaliśmy, to pokroimy to wszystko tak ja teraz. Będzie tak ja teraz.
0: No.
1: Taki makaronik można sobie przygotować wcześniej.
0: Ale mięciutki. Fiu.
1: Obiecałem, że nie będę smażył, więc słowa dotrzymam.
0: Brokuł tak, jest najbardziej okej z warzyw krzyżowych, bo to też jest warzywo krzyżowe, kapustne. Hildegarda nie za bardzo nam poleca te warzywka, ale akurat jeżeli weźmiemy brokuł, to on jest tam ostatni na liście, ma najmniej tych szkodliwych dla nas substancji, więc jak najbardziej możemy tego brokułka od czasu do czasu stosować.
1: To mamy brokułka, mamy mleko migdałowe. Ugotujemy to po prostu. Nie będziemy nic kombinować. Bo ja bym wcześniej przesmażył, dodał, ale Jola mi powoli zabrania.
0: Ja też zachęcam Państwa, żeby sprawdzać opakowania, dokładnie czytać skład tego mleka takiego w kartonikach roślinnego, bo często zawiera dodatki, czyli może
1: trawa cytrynowa?
0: Być sam migdał. Myślę, że byłaby akceptacja z góry, dawaj.
1: Będzie akceptacja, jak jest akceptacja, no to nie mogę się powstrzymać i daję.
0: Też chodzi nam o to, jak mówiliśmy, żeby to smakowało, tak?
1: Tak.
0: A chodzi o to, że człowiek zdrowy sobie poradzi z większością produktów, natomiast już z chorymi trzeba uważać. Ta dieta musi być lżej strawna, musi być delikatniejsza, ale na co dzień, prawda, możemy sobie fundować wymyślniejsze potrawy z różnorodności składników.
1: Tak, zdecydowanie, bo to musi też nam smakować. Tak. Musimy coś zmieniać w tej diecie.
0: Zmieniać.
1: Bo nic tak nie zabija jak monotonność. Jakbyśmy jedli codziennie to samo.
0: Makaron.
1: Na przykład makaron. No to po pewnym czasie byśmy...
0: Brakowałby nam też substancji odżywczych, bo...
1: Kurczak gotowany,
0: tak,
1: nie?
0: Zobacz, tak.
1: Nie smażę, gotuję.
0: Tak, dusimy teraz pięknie. No... Ale kolorystycznie, jak to dobrze dobrałeś, tu białe, tu zielone, tu jakieś różowe, tu cynamon, pięknie z galgantem.
1: Kwestia trochę przypadku.
0: Kwestia przypadku. Ale to jest wyczucie, lata doświadczenia.
1: Mówisz?
0: No.
1: No właśnie. Tak naprawdę teraz robię sos, bo my ugotujemy teraz nasz makaron, który prosto z tej wody wrzucimy do tego sosu i będziemy mieli gotowe danie.
0: Groszek u Hildegardy ok, natomiast już groch jest bardzo wychładzający, czyli z grochem
1: dlatego
0: już
1: użyłem
0: nie poszalejemy.
1: Groszku. Tego sosu nie robimy za dużo, dlatego tu nie nalaliśmy całej patelni.
0: No widzisz.
1: Jest jedna bardzo dobra zaleta jeszcze tego makaronu, o której nie wspomnieliśmy.
0: Aha.
1: Normalny suchy makaron gotuje się 10 minut, czy tam ileś, zależy od rodzaju. Ten się gotuje 2 minuty.
0: O kurczę, no to rzeczywiście dla zapracowanych i zabieganych i głodnych, czekających na obiad, najlepsza wiadomość.
1: Można dorzucić jeszcze tutaj na przykład kosteczkę masełka, nie? Wtedy nam też zrobi taką emulsję, ale my dodamy makaron i trochę tej zawiesiny z niej spadnie, tu już dzisiaj sobie masła darujemy.
0: Tak jest.
1: Innym razem odrobię.
0: Będzie bardziej dietetycznie też, jak najbardziej. A Hildegarda też uwielbia takie połączenie kurczaczka z chyzopem. Dla osób, które mają obciążoną wątrobę, jak najbardziej ten chyzop by się tu nam przydał.
1: On wypłynął. Aha. Dosłownie z minutę się gotuje. Przerzucamy na koniec świeża kolendra lub chyzop.
0: Tak jest.
1: Chyzop. A jak nie macie chyzopu, to świeża kolendra.
0: Ale może być też natka pietruszki,
1: może
0: co tam
1: być.
0: Jest w lodówce świeżego, jakieś ziółka, zawsze mile widziane na wykończenie potrawy i wspomożenie naszego trawienia.
1: Ja lubię brać makaron prosto z wody do sosu, wtedy trochę tej emulsji, bo tak to wszystko wylejemy, nie? Z tej zawiesiny. Nie? Dodaliśmy już nasz makaron. Mamy sos zrobiony, teraz tylko wystarczy to lekko zamieszać i danie wygląda na prawie gotowe.
0: I nie zawiera aż tak dużo składników, także nasz organizm sobie z tym poradzi właśnie. Wiesz? O to chodzi, żeby nie nawrzucać tego tyle, bo wtedy naprawdę proces trawienia będzie zdecydowanie trudniejszy, będzie to obciążało nasz organizm. Kilka składników wystarczy, aby danie było tak smakowite.
1: Jak się ma makaron przygotowany, to jest bardzo szybko. Jak czego zrobisz, to jest ciupkę dłużej, ale na dobre trzeba poczekać.
0: Pewnie.
1: I warto.
0: I warto.
1: I nakładamy.
0: Oczywiście użyłeś jajeczek od szczęśliwej kurki.
1: Oczywiście. Muszę je dobrze karmić, bo dużo ostatnio używam, więc...
0: A ja przypomnę, że z jajami też ostrożnie, szczególnie osoby zaśluzowane, bo niestety jajko też powoduje dużo śluzu, a jak wiemy, ta proporcja soków u świętej Hildegardy jest bardzo istotna, bo każda dysproporcja nad reprezentowanie jednego soku nad drugim będzie powodować choroby. Także wszystko z umiarem, no i tak wygląda
1: wiosennie,
0: bardzo apetycznie,
1: nie?
0: Bardzo wiosennie. Pięknie.
1: Myślę, że to jest ten moment, na który czekają wszyscy, moment, kiedy można w końcu to zjeść. Bo się narobiliśmy. Smacznego.
0: A. Na winę to twoje. Nie, to jest tagliatelle.
1: Tagliatelle. Ja bym trochę szerzej pokroił, byłoby pappardelle.
0: No racja.
1: Nie za bardzo rozgotowany?
0: Nie, al dente.
1: Sprawdzimy.
0: Ja zawsze rozgotowuję, a tutaj...
1: Wiesz, bo cię pilnowałem.
0: Czy wiaderka mi nie pójdzie.
1: Nie. Możesz być spokojna.
0: Jeszcze dziubne brokułka z tą kolendrą i z groszkiem. Rewelacja.
1: Czekamy na Was.

0: radio, muzyka, pogoda.
1: Na zegarach minęła 20:30. Czas na nasz dzisiejszy reportaż. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Jako patron medialny wydarzenia, które odbyło się w zeszłą sobotę, 29 sierpnia, czyli dożynek gminno-parafialnych w gminie Kijewo-Królewskie, mam zaszczyt zaprosić Państwa na reportaż właśnie z tego wydarzenia. Jako że radio to teatr wyobraźni, więc mam nadzieję, że Państwo poczujecie ten klimat, te emocje, które towarzyszyły naszym rozmowom z gośćmi, ale także temu wszystkiemu, co działo się właśnie na dożynkach gminno-parafialnych w gminie Kijewo-Królewskie. Jutro zapraszam Państwa także na wersję telewizyjną, ale to już na naszego Facebooka i na nasz kanał YouTube. A tymczasem zostańcie z nami, reportaż przed Państwem.

宣告我唐斯巴拉米jest taki jeden dzień w roku, kiedy przychodzimy do Pana Boga podziękować za to, co nas w życiu spotyka. Jest taki jeden dar w życiu, który mamy od Pana Boga, jest to chleb. Jest taki dzień, który nazywamy Bożenkami. I pięknie się dzieje, że jeszcze spotykamy się na początku tych wszystkich uroczystości w Kościele, by Panu Bogu za ten chleb podziękować. Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych w czasie tej uroczystości, w uroczystej mszy świętej. Wszystkie te podziękowania składam na gospodarza miejsca, Pana Wójta. Chcemy dzisiaj Panu Bogu dziękować, ale również prosić o to, by Jego błogosławieństwo spoczęło przede wszystkim na ciężkiej pracy rolników, których w szczególny sposób witam na tej mszy świętej.

0: pan Arkadiusz Stefaniak przywita teraz państwa. Wielkie brawa!
1: Szanowni państwo, drodzy rolnicy, mieszkańcy naszej gminy, dostojni goście. Nasza gmina to nie tylko drogi, szkoły, świetlice i inwestycje. Gmina to przede wszystkim ludzie. To właśnie wy tworzycie tę wspólnotę. Tworzą ją rolnicy, przedsiębiorcy, seniorzy, młodzież, koła gospodyń wiejskich, strażacy ochotnicy, sołtysi, nauczyciele, pracownicy naszych instytucji i wszyscy.

0: te dożynki są dla nas, taki mają wymiar wyjątkowy. No, podziękujemy rolnikom tą imprezą, tym i dożynkami za ich pracę, bo tak, my wszyscy żyjemy praktycznie z pracy rolników. Bez nich byśmy nie mieli żywności, no trudno sobie wyobrazić akurat, chociażby nawet to, że my jako gmina rolnicza żyjemy z tych podatków rolników. To nie tylko produkt finalny ich pracy, ale też wszystkie podatki, które płacą, dzięki którym my też między innymi możemy się rozwijać.
1: Dzisiaj świętujemy, cieszymy się, ale z jakimi problemami przychodzą do Pana i czy Pan je potrafi rozwiązać?
0: Tych problemów skala jest tak szeroka, że trudno tutaj się skupić na jakichś konkretach.
1: Patrząc na rolnika, ale rok to był trudny. Zima, susza.
0: Tak, i susza, i wymarznięcia, i przemarznięcia. No, tych problemów z pogodą jest co niemiara. My jako gmina staramy się wspierać to, że mój wojewoda organizuje takie komisje, które chodzą oceniać straty. Jest z tym dosyć duży bałagan i wiem, że to wywołuje duże emocje wśród rolników, bo ta ocena jest czasami nie w czas, tak? Ona często jest po czasie, kiedy już te plony są zebrane, kiedy już są zaorane pewne rzeczy, których nie dało się ratować. Trudno oceniać, mówię, po czasie. Stąd też to, mówię, dużo emocji u rolników wywołuje. A tak jak wszędzie, no, problem z suszą, tak? Brakuje coraz bardziej wody. Ceny płodów rolnych, jak wiemy, wszyscy są bardzo niskie. To wszystko tutaj z tym, co przychodzą rolnicy, mówią, że wszystko zaczyna być na granicy opłacalności, a czasami poniżej. I właśnie w takich społecznościach rolniczych, w małych wiejskich gminach można znaleźć wszystko to, czego człowiek pragnie i czego człowiek potrzebuje.
1: Moimi gośćmi są starostowie dożynek w Kijewie Królewskim.
2: Katarzyna Winiecka.
3: I Łukasz Winiecki.
2: Uprawiamy 100 hektarów ziemi.
3: Nasze gospodarstwo wyspecjalizowane jest w produkcji roślinnej. Z uwagi na moje zamiłowanie do nasion, jest to produkcja nasienna. Zajmuję się tym już od 20 lat, a od 15 lat prowadzimy to we własnym gospodarstwie.
1: Tak, jeśli nasiona, czyli zboża.
3: Zboża i wszystkie nasiona, których rolnik potrzebuje do zasiewu w swoim gospodarstwie. Nie tylko zboża. Rośliny motylkowe, drobnonasienne, grubonasienne, rośliny poplonowe, takie jak facelia, którą pszczoły kochają. Mamy zresztą zaprzyjaźnionych z pszczelarzy, którzy podążają razem z nami po naszych polach. Dlatego, tak jak było wspomniane, nasze gospodarstwo mieści się na terenie 2 powiatów i 4 gmin. Czyli mamy takich wędrujących pszczelarzy razem z nami, którzy zawsze wędrują tam, gdzie aktualnie w danym sezonie posiadamy plantację faceli, bo wiadomo, zgodnie z podozmianem ona też rotuje.
2: Bardzo lubię patrzeć, jak wszystko na polu rośnie, dojrzewa. Lubię okres żniw, lubię dożynki. No i taka jest rola gospodyni w domu, tak? Takie typowe zajęcia związane z gospodarstwem i pracą na wsi kobiety wykonuję.
3: W 2011 roku tak naprawdę przyszliśmy tutaj w te strony na teren gminy Kijewo-Królewskie, praktycznie zaczynając od początku, od zera. Wypomagało to dużo z naszej strony, dużo poświęcenia. Jestem wdzięczny mojej żonie, że wytrzymywała te moje fantazje związane z prowadzeniem gospodarstwa i z powiększaniem areału. Dzisiaj rolnictwo przechodzi bardzo duże przeobrażenie. Dzisiaj to już nie możemy mówić o gospodarstwie tradycyjnym, które się utrzymuje z pracy na roli. Chociażby nasz przykład jest taki, że mamy właśnie około 100 hektarów gruntów rolnych, które uprawiamy. Ja dodatkowo pracuję zawodowo, cały czas jestem na etacie. Wymaga to od nas wszystkich tak naprawdę dużej determinacji, zorganizowania, bo wiadomo, i moment żniw, i zasiewów, i wszystkie zabiegi ochrony roślin wykonywane na uprawach są w czas. A pamiętajmy, że tu mówimy cały czas o produkcji nasiennej, czyli te reżimy i terminy są jeszcze bardziej szczegółowe, jeszcze bardziej musimy ich pilnować niż w takiej zwykłej konwencjonalnej produkcji.
4: Mariusz Krzemiński, radny powiatu chemińskiego.
1: Proszę mi powiedzieć, jaka jest Pana rola, jeśli chodzi o rolników?
4: Jeśli chodzi o rolników, no na pewno w jakiś sposób trzeba ich tutaj reprezentować, bo to jest bardzo ważne. Ja oczywiście nie jestem rolnikiem, ale mieszkam między rolnikami i uważam, że jest to powód do dumy i do satysfakcji naprawdę. Czuję tą ich, to co oni robią, a jak się to czuje, to się na pewno lepiej można ich zrozumieć. No i reprezentuje się tych rolników na dalszej scenie, dba się o ich interesy, bo to jest nasz chleb.
1: Dożynki, jakie mają dla Pana znaczenie?
4: Bardzo ważne. Może to zabrzmi śmiesznie, ale właśnie kiedy idę, to o czym mówiłem na scenie, kiedy idę do ogródka, kiedy zrywam brzoskwinie, kiszę ogórki, czuję satysfakcję z tego. Zasiałem, zasadziłem, dbałem o to, zebrałem, skonsumowałem i przez to bardziej ich rozumiem. Jak człowiek rozumie potrzeby drugiego człowieka, to jest łatwiej mu na pewno o te ich potrzeby walczyć.

0: miło mi. Piotr Siembor, radny powiatu chełmińskiego. I właśnie jestem tutaj, to jest mój okręg wyborczy. Unisław i Kijewo to są moje, mój okręg. No ja jestem w tej dobrej, uprzywilejowanej sytuacji, że sam też jestem rolnikiem, hodowcą, przedsiębiorcą i od 20 paru lat pracuję dla mieszkańców gminy Kijewo. Nie?
1: Jak ten rok wygląda dla rolników?
0: Pod względem warunków atmosferycznych wygląda katastrofalnie. Susze, później deszcze w nieodpowiednim momencie. Plony są zbyt niskie i niskie ceny, żeby to się spinało. Oczywiście nie we wszystkich uprawach, ale jeżeli chodzi o zboża, to na pewno jest to kryzysowy rok dla rolników.
1: Z czego pan może się cieszyć dzisiejszego dnia, bo jest to czas świętowania?
0: Myślę, że właśnie tak jak pani powiedziała, jest to święto, czas świętowania i myślę, że nie wypadałoby ciągle pesymistycznie do tego podchodzić. Jest to dzień radości dla rolników. Jakkolwiek ten rok się zakończył dla nich pod względem ekonomicznym, jest się czym cieszyć i patrzeć jednak z optymizmem na warunki pogodowe i inne warunki sprzyjające rolnictwu, że to się poprawi. Aczkolwiek rolnicy, patrząc na to, co się dzieje wokół nas, bo nie jesteśmy jedyni na tym świecie. W Europie jesteśmy dużym państwem rolniczym, ale niestety mamy sąsiadów też, którzy są jeszcze więksi i myślę, że zagrożenia są nie tylko z tej strony, ale z umów podpisanych z Mercosurem są olbrzymie. No, mówię to nie od siebie, tylko mówię od rolników, bo ja naprawdę szerokie grono tych rolników obsługuję tutaj pod względem świadczenia dla nich usług.
1: Dziś rolnik musi być prawnikiem, ekonomistą?
0: Nie tylko dziś, już od kilkunastu lat. To są, jak to się mówi, każda grupa zawodowa może powiedzieć, że jest bardzo dobrze wykształcona, ale spektrum rolnika musi być ekonomistą, logistykiem, agrotechnikiem, znającym się na zwierzętach, na hodowli zwierząt. No mówię, myślę, że gama wiedzy rolnika, jaka dzisiaj jest i jaka powinna być, żeby sprostać wyzwaniom, które na niego czekają co dzień, jest przeogromna. Myślę, że mało jest takich zawodów, bo dzisiaj poruszamy się w kierunku kwestii, że ukierunkowane są zawody i jest, powiedzmy, jakaś furtka, a rolnik tej furtki nie ma. Musi przede wszystkim być biznesmenem.
1: Czego życzy pan rolnikom?
0: Sukcesów, optymizmu, wytrwałości, jak było powiedziane, zdrowia, dobrych plonów i dobrych sąsiadów i wszystkich ludzi rządzących, którzy będą sprzyjali, żeby to rolnictwo się rozwijało.
2: Beata Krzemińska, mieszkam w sąsiedniej gminie Unisław. Jestem rzecznikiem prasowym Urzędu Marszałkowskiego i Marszałka Województwa.
1: Pani Beato, jak pani postrzega dzisiejsze rolnictwo?
2: Podziwiam rolników, bo to chyba nikt sobie nie zdaje sprawy, jak bardzo niepewna przyszłość jest rolnika każdego roku. I tak naprawdę, jeżeli nie udadzą mu się plony, to jest, jak oni to określają, w tył dwa lata. Bo nie dosyć, że nie ma pieniędzy w tym roku, to musi jeszcze zainwestować w to, żeby osiągnąć plon w kolejnym. Więc naprawdę muszą być majstersztyki uprawiać, czyli ta różnorodność na plonach. Niemniej jednak dzisiejsi rolnicy to uczniowie mojego męża, mojej wsi na Brukach, młodzi rzutcy, mają pomysły, to nie mają wcale dużych gospodarstw, więc naprawdę mistrzowie ekonomii, absolutnie. No i ciężko pracujący, to prawda, dbający o swoje rodziny, więc to jeszcze na tej naszej fajnej wsi jest taka rodzinność, to kocham zawsze, to pokoleniowe mieszkanie, że mieszka się wspólnie z rodzicami, chociaż już większość oczywiście posiada własne ładne domy i bardzo dobrze. Ten, kto mówi, że rolnik powinien mieszkać tak, jak się mieszkało 20 lat temu, to naprawdę, no, słuchajcie, nie bądźcie takimi zapatrzonymi w siebie. Rolnik to jest naprawdę ciężka praca. Praca przez cały rok, tu nie ma urlopów, tu nie ma wolnych, tu nie ma chorobowych, tu się po prostu pracuje 24 godziny na dobę, te 360, a nawet co 4 lata 366 dni w roku.
1: Dożynki, jakie mają dla pani znaczenie?
2: lubię dożynki, bo dla mnie to też okazja, żeby spotkać, dla mnie już zupełnie, żeby spotkać osoby, których często nie widzę. Ale to jest też taki fajny czas, żeby rzeczywiście podziękować rolnikom za ich trud, za pracę, za to, że dzięki nim tak naprawdę żyjemy, no bo bez jedzenia, bez tego, ja jestem dietetykiem z wykształcenia, więc bez tego naszego paliwa, jakim jest żywność, no nie ujechalibyśmy, nie żylibyśmy. Bardzo dobre jest to, że teraz w Polsce zaczyna być moda na dobre nasze jedzenie, na takie naturalne chleby. Kupujemy gdzieś, kto piecze małe ilości, kupujemy przetwory robione przez rolników, czyli te nasze lokalne cieszą się zainteresowaniem i to jest bardzo dobre, bo naprawdę zaręczam, jako osoba, która się zna, lepiej kupić jeden słoik dobrego jedzenia, albo kupić jeden bochenek prawdziwego chleba, jak trzy takie udawane chleby, albo udawaną żywność z konserwantami. Naprawdę konserwanty nam nie służą.
1: Czego życzy pani rolnikom?
2: Żeby kolejny rok był troszeczkę mniej szalony, jeżeli chodzi o pogodę i żeby na żniwa nie padało, bo zdaje się, że to już jest taka polska tradycja, że na żniwa pada. No to też życzę, żeby kolejne żniwa były w lepszej pogodzie i żeby nie musieli wypatrywać tej lepszej pogody i kiedy to zboże wyschnie, więc tego życzę. Aczkolwiek w tym roku okopówki są naprawdę ładne, kukurydza piękna, więc życzę tylko, żeby jeszcze płaciła, jak to też mawiają moi sąsiedzi, żeby te rzeczy płaciły.
1: Dziękujemy za rozmowę.
2: Ja też dziękuję bardzo.

0: Jacek Kański.
1: Panie Jacku, rolnictwo. Z czym panu się kojarzy?
0: Rolnictwo kojarzy mi się z żywieniem ludności.
1: I pan to robi?
0: Ja to robię.
1: Jakie ma pan rolnictwo? Mieszane, czy tylko, załóżmy, zboża?
0: Mieszane. Ogólnie gospodaruję na 40 hektarach razem z ojcem jeszcze gospodarzy. Ojciec zajmuje też się hodowlą zwierząt, chów opasów, a ja to głównie same rośliny. Ale uzupełniamy się i jeden drugiemu pomaga.
1: Czyli to jest plus. Jedno nie idzie, to drugie.
0: No, oczywiście. Jak nie wychodzą plony, to zawsze można to przez bydło, przez opasy skarmić i zawsze jakieś są plusy z tego.
1: Został pan wyróżniony. Proszę coś więcej o tym powiedzieć.
0: A.
1: Medal.
0: No medal jest.
1: Jakie odczucia w sercu?
0: Odczucie? Czuję się doceniony. Że ktoś docenia jednak tą pracę rolników. Tym bardziej, że jestem taką osobą skłonną do pomocy i cieszę się z tego wyróżnienia.
1: Medal wyróżniony dla rolnictwa?
0: Tak.
1: Pierwszy raz jakikolwiek medal?
0: Ja kiedyś za dzieciaka w szkole to dostawałem medale za bieganie, jakieś tam skoki w dal, jakieś olimpiady, ale tak ogólnie w życiu takim już codziennym, prawdziwym, dorosłym, to pierwszy.
1: Pierwszy, poważny, ale czy to daje panu dodatkową energię, aby kontynuować jeszcze lepiej rolnictwo?
0: To na pewno. Jest taka motywacja, żeby spełniać się. Tym bardziej, że ja od dziecka marzyłem o zostaniu rolnikiem.
1: Marzenie się spełniło. Jakie plany?
0: Plany to nadal rozwijać się, inwestować. Trochę narzekać, że nic się nie opłaca, ale jak to w rolnictwie. Ale trzeba walczyć też o swoje i nie poddawać się.
2: Jestem bardzo dumny z tego oznaczenia. Już jako dziecko, zaczynając szkołę podstawową, już gdzieś tam bardzo rodzicom pomagałem w gospodarstwie. Byłem aktywny. Mimo bardzo dobrych wyników w nauce, zdecydowałem się pójść do szkoły rolniczej, gdzie mi wszyscy odradzali. Szkołę średnią rolniczą ukończyłem z bardzo dobrymi wynikami. Potem studia i stwierdziłem, że rolnictwo jest ciekawe. Odbyłem praktyki zagraniczne i w Holandii, i w Wielkiej Brytanii. Tam podśrubowałem język i zobaczyłem, że jest jeszcze bardziej kolorowe to rolnictwo, że trawniki mogą być zielone, że maszyny mogą być kolorowe, że można z tego czerpać przyjemność, że można mieć wizję. I postanowiłem to wdrożyć. I tak właśnie wspólnie z żoną już od 15 lat na terenie gminy Kijewo wdrażamy te pomysły, marzenia, to co się gdzieś tam kiedyś wyśniło, o czym się gdzieś kładąc do poduszki marzyło i teraz staram się realizować.
1: Zasłużony dla rolnictwa medal, który pan otrzymał dziś i został panu wręczony, tak?
2: Tak, tak. Bardzo fajne uczucie i takie coś tym bardziej cieszy, że tą moją pasją zaraziłem moje dzieci. Starszy syn w tej chwili chodzi do 4. klasy Technikum Rolniczego w Grubnie. Zamierza też kontynuować edukację na Politechnice Bydgoskiej, właśnie w kierunku rolnictwo. Ja go uczę łączenia pracy w gospodarstwie z byciem innowacyjnym i jednocześnie z tym, żeby zrobić coś jeszcze, coś więcej. Ja poza pracą zawodową, poza rolnictwem udzielam się też w branży rolniczej, jestem w zarządzie Polskiej Izby Nasiennej, także też robię coś dla branży, dla nasienników, stąd też ta moja pasja do nasiennictwa, do nasion.
1: My panu gratulujemy i dziękujemy, że jest pan takim człowiekiem.
2: Dziękuję.
3: Szczepańska Anna, KGW Bajerze.
1: Drogie panie, co dziś przygotowałyście na dożynki w Kijewie? Królewski.
3: Naszym specjałem jest pierogi z kapustą i z grzybami. Robimy to już kilka lat. Zawsze mamy dobre pierogi. Są kapusta i grzyby leśne. Zbieramy zawsze je same i przygotowujemy na wszystkie okazje tu w naszej gminie.
1: Kapusta jaka musi być?
3: Kapusta musi być bardzo kwaśna, dobrze wyciśnięta, musi być dobrze zmielona, musi być dobrze przyprawiona.
1: Wszystkie już zeszły pierogi?
3: Jeszcze nie, ale mamy duży zapas. Zapraszamy serdecznie.
1: Koło gospodyń?
3: Wiejskie Brzozowie.
1: Drogie panie, co dziś przygotowałyście na dożynki? Smacznego, pysznego.
3: Smażone na gorąco, podawane na gorąco, placki kartoflane chełmińskie. Miałyśmy też ogień w szopie, to taki chłopski garnek. Bardzo dobra, gorąca zupa rozgrzewająca. I oczywiście jeszcze żurek, bo to jest Pomorze, Kujawy, więc żurek musi być. Ciasta domowe, gofry dla dzieciaków, wszystko co najlepsze.
1: Jakie są przepisy na dobre wasze zupy, żurki? No myślę, skupmy się na żurku.
3: Na żurku, no wszystko, trzeba zacząć od tego, wszystko gotowane z sercem. Gotowane na ostatnią minutę, żeby wszystko było świeże. Ale chyba tajemnica tkwi w produktach, które się daje, tak? Bo no, mamy ze swoich ogrodów. Czyli wszystko naturalne, ekologiczne, bez chemii. To, co jest jakby dla nas w tej chwili najlepsze. A jeszcze oczywiście muszę dodać, bo zapomniałam, że dzisiaj rozdawałyśmy brzozowskie serduszka, ciasteczka wypiekane na smalcu, które są tutaj naszym produktem regionalnym.
1: Jak się je robi?
3: To jest troszeczkę tajemnica, nie możemy wszystkiego zdradzać, ale historia tych ciasteczek jest taka, że jeżeli było kiedyś świnobicie, to zawsze zostawały jakieś skwarki albo smalec i zaradne gospodynie piekły ciasteczka, które mogły w zasadzie leżeć do gwiazdki. Także bardzo chętnie poczęstujemy, tak?
1: Skorzystamy i dziękujemy za miłą rozmowę. Dziękujemy za rozmowę.
3: A serduszka dlatego, że Brzozowo leży koło miasta Zakochanych. Więc taki symbol.
1: Dziękujemy.

0: Europa Twa. Radio, muzyka, pogoda. Państwo wysłuchali naszego radiowego reportażu z dożynek gminno-parafialnych w gminie Kijewo Królewskie, które odbyły się 29 sierpnia bieżącego roku. Jutro, tak jak wspomniałem, zapraszamy Państwa na wersję telewizyjną, a dzisiaj już zapraszam Państwa za chwileczkę na kolejną audycję. To będzie Historia Świata według roślin. Dzisiaj program historyczny, więc serdecznie Państwa zapraszam już za kilka chwil. No i życzę też dobrej, spokojnej nocy albo wieczoru. To zależy od tego, jaki czas Państwo jeszcze zostaniecie z nami. A za chwileczkę godzina 21. Zachęcam do pozostania na antenie Radio Kurpa 2. Reklama. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
1: Mama, skąd się wziął mój syrop?
2: No wiesz, wieki temu bracia zakonni stworzyli recepturę.
3: Czarny bez, prawoślas, dziewanna i inne składniki zakonnego remedium dla osłabionych w przeziębieniu i grypie.
4: Brat szykuje balsam jerozolimski dla dzieci? Dlaczego aż tyle?
3: Zimno i niepogoda, katarki i przeziębienia, to postanowiłem dorobić.
4: O, chwali się taka zapobiegliwość. Starczy go teraz na długo.
2: I tak od wieków twój syrop służy dzieciom i dorosłym.
5: Balsam jerozolimski dla dzieci. 400 lat doświadczenia zakonu bonifratów. Dostępny w aptekach i sklepach zielarskich. Sprawdź też balsam jerozolimski na gardło w pastylkach do ssania.

Ja się przedstawię, nazywam się Wojtek Doroszewicz i chciałem Państwu opowiedzieć o roślinach troszeczkę inaczej. Przede wszystkim chciałem Państwu powiedzieć, że od roślin bardzo wiele zależy. I że to nie jest tak, że historia świata jest pisana tylko ludzkimi rękami, ale czasami nam nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to ktoś inny za nas podejmuje różne decyzje, czy pewne wydarzenia dzieją się niby przez nas, ale nie do końca. No i chciałam zacząć od takiego obrazka, który pokazuje, może tutaj tak nie do końca dobrze widać, ale na tym obrazku jest człowiek ukryty głęboko w lesie. No i to jest właśnie jeden z tych ludzi, odkrywców,

piękne, kolorowe. No i takim przykładem chyba jest tulipan. Ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że tulipan sporo namieszał w historii jednego z państw, które zresztą do tej pory szczyci się tym, że jest krajem tulipanów, choć tulipany z niego wcale nie pochodzą. Mowa oczywiście o Holandii, czy ówczesnym Królestwie Niderlandów, kiedy to w XVII wieku tulipan spowodował, tak naprawdę wśród ekonomistów jest taka właściwie prawie zgoda, że to była pierwsza bańka spekulacyjna, właśnie handlu cebulkami tulipanów. Tulipany tak się podobały, a ponieważ w XVII wieku nie potrafiono utrwalać odmian, w związku z tym tulipany w poszczególnym wyglądzie, właśnie najczęściej to były takie tulipany, które miały zwykle dwukolorowe i jeden ten kolor właśnie wyglądał jako takie właśnie piórka albo takie paseczki. To były tak naprawdę choroby wirusowe, które dotykały poszczególne cebule i one oczywiście były nietrwałe, nie przenosiły się zazwyczaj, nie były to trwały wygląd tych kwiatów. W związku z tym wiele tych cebulek było, że tak powiem, niepowtarzalnych i osiągały ogromne ceny. Holendrzy tak bardzo lubili tulipany, że w pewnym momencie jedna cebulka mogła kosztować tyle, ile dziesięcioletnia pensja wysokości. Czyli to około 1000 ówczesnych guldenów. Najdroższa cebulka, jaką sprzedano, kosztowała 6000 guldenów. Wielokrotnie było tak, że te cebulki kosztowały więcej niż całe ogromne gospodarstwa rolne z całym dobytkiem. I często też tak było, że właściciele zastawiali właściwie cały swój majątek po to, żeby kupić cebulki. Kiedy się okazało, że można na tym bardzo dobrze zarobić, zaczęto sprzedawać cebulki, których jeszcze nie było. I w pewnym momencie powstał krach i bardzo wielu ludzi zbankrutowało. Stąd mamy właśnie tą pierwszą bańkę spekulacyjną, która mocno zatrzęsła gospodarką całej ówczesnej Holandii tak naprawdę. No a wszystko przez ten jeden niepozorny kwiat tak naprawdę. Czy możemy mówić o innych roślinach ozdobnych, które w jakiś sposób zmieniają świat i wpływają na historię? No myślę, że można, może nie aż tak, jak to było w przypadku tulipana, ale mamy inne przykłady roślin, które bardzo mocno nas zajmują nasz czas. No i na pewno taką grupą roślin są storczyki, które są hodowane w wielu miejscach na świecie i które bardzo chętnie też są przez nas trzymane w domach. No i taką rośliną jest ćmówka, czyli popularny Phalaenopsis. Ich odmian tego storczyka jest bardzo dużo. Myślę, że większość z Państwa ma przynajmniej jeden ten storczyk w domu albo go miało. Jest to o tyle przyjemny storczyk, że jest dość łatwy w uprawie, w związku z tym można go trzymać także w mieszkaniach, w których nie ma wystarczającej wilgoci, żeby on się utrzymał i kwitł nawet wielokrotnie. No ale teraz jest pytanie, czy to za naszą sprawą lubimy storczyki, czy to za sprawą storczyków? Pytanie jest, czy, no bo tak naprawdę dzięki nam storczyki osiągnęły niesamowity sukces. Rosną na całym świecie, rozprzestrzeniły się na cały świat. No jest pytanie, czy to nie one czasem nami kierują, bo nie przyciągają naszej uwagi swoim pięknem i nie osiągają dzięki temu ogromnego sukcesu tak naprawdę. No więc chciałbym Państwu powiedzieć o historii świata z perspektywy roślin. Dwa przykłady już podałem, jeszcze kilka chciałem Państwu przedstawić. Chciałem się od razu też usprawiedliwić, ponieważ większość tych przykładów będzie dotyczyła roślin pochodzących z Ameryki albo roślin, które bardzo wpłynęły na historię właśnie Ameryki, czyli kontynentu odkrytego nieco później. No i zacznijmy może od pomidora, roślina typowo amerykańska, bez której chyba trudno nam sobie jest wyobrazić życie. A czy potrafimy sobie wyobrazić kuchnie niektóre bez pomidora? No nie.
czy kuchnia włoska istniałaby w X

0: W dzisiejszej formie bez pomidora? Oczywiście, że nie. A jest bardzo ciekawa historia pomidora, ponieważ trafił z Ameryki do Europy bardzo szybko, ale trafił jako roślina ozdobna. Nie jedzono owoców pomidora. Uważano je za trujące. Zresztą o tym też mówi nazwa łacińska pomidora, którą można wolno przetłumaczyć jako wilcza brzoskwinia. Czyli coś na kształt wilczej jagody. Uważano, że owoce pomidora są niejadalne albo nawet trujące. Chociaż, jak wiemy, owoce pomidora nie wywołują żadnych trudności z trawieniem czy jakichś dolegliwości żołądkowych. Ale taki przesąd razem z pomidorem do Europy trafił. Ale później oczywiście pomidor się świetnie przyjął i większość kuchni europejskich bez pomidora właściwie można było powiedzieć nie istnieje. Inną rośliną z tej samej rodziny jest ziemniak, czyli rodzina psiankowatych. Zresztą bardzo ważna roślina, ponieważ z tej rodziny pochodzą też papryka, bakłażan, bardzo wiele roślin ozdobnych i leczniczych. No i ziemniak, bardzo popularna roślina w Polsce szczególnie, też roślina amerykańska. No ale ziemniak tak naprawdę mocno namieszał w tej historii. Przykładów jest bardzo wiele. Ziemniak, podobnie jak pomidor, trafił do Europy stosunkowo szybko po odkryciu Ameryki. Natomiast podobnie jak pomidor, nie przyjął się jako roślina użytkowana, jako roślina jadalna. Co więcej, w przypadku ziemniaka, jak wiemy, zjedzenie go na surowo może się nie najlepiej skończyć. I rzeczywiście, nawet w niektórych krajach nazywano ziemniaka bulwą Belzebuba i uważano go za roślinę trującą. Co więcej, hodowano go podobnie jak pomidora, jako roślinę ozdobną. I na przykład Maria Antonina nosiła kwiaty ziemniaka przy swoich sukniach. I tak naprawdę dopiero w XVIII wieku z ziemniakiem zaczęło się dziać trochę więcej i zaczęto go używać jako rośliny bardzo ważnej. Ale to też tak naprawdę w niektórych krajach europejskich był on rzeczywiście uprawiany na niedużą skalę, między innymi w Europie Środkowej, częściowo w Niemczech, częściowo w Hiszpanii. Natomiast we Francji czy w Wielkiej Brytanii niekoniecznie ten ziemniak się przyjął. I to może wynikać też z tego względu, że na przykład królowej Elżbiecie ziemniaka nie podano w postaci ugotowanej bulwy, tylko sałatki z liści i to surowych. W związku z tym trudno się dziwić, że ziemniak nie trafił tak łatwo na stoły. Natomiast trafił na stoły tak naprawdę dzięki cesarzowi Niemiec, Fryderykowi Wielkiemu, który tak naprawdę nakazał w Niemczech uprawę ziemniaka, nawet pod surowymi karami. Dopiero wtedy rzeczywiście ten ziemniak zaczął się rozpowszechniać, przynajmniej w tej części Europy. Z kolei we Francji zasługa tego, że ziemniak się pojawił, był nadworny kucharz Marii Antoniny i Ludwika XVI, który właśnie, Alex Parmentier, który w różnych formach wymyślał, jak to ziemniaka wprowadzić dla ludu i opracowywał różne recepty, gar kuchnie uliczne właśnie z różnymi potrawami z ziemniaka. I dzięki temu ziemniak się powoli zaczął przyjmować i tak naprawdę trafił w najlepszy moment, ponieważ tak naprawdę bez ziemniaka rewolucja przemysłowa nie miałaby miejsca w takiej formie, przynajmniej jak miała, ponieważ dzięki ziemniakowi rosnąca liczba mieszkańców Europy, przede wszystkim robotników i chłopów, żywiła się właśnie głównie ziemniakami. Co dla niektórych krajów nie skończyło się najlepiej. Takim przykładem jest Irlandia. Irlandia, która w XIX wieku była pod panowaniem Anglików. W Irlandii, w odróżnieniu właśnie od Francji czy Anglii, ziemniak się przyjął i był dość powszechnie uprawiany, nawet bardzo powszechnie. Ale w połowie XIX wieku do Irlandii i w ogóle do Europy dotarły różnego rodzaju patogeny, przede wszystkim grzyby, które atakują ziemniaki. No i niestety przez to, że mieszkańcy Irlandii byli właściwie całkowicie uzależnieni od ziemniaka, a dwa, Anglicy w sytuacji, kiedy ta zaraza właściwie zdziesiątkowała całe pola ziemniaka w Irlandii. Niespecjalnie pomagali, wręcz przyczynili się wtedy do blokady wyspy. No i w wyniku której mówimy o wielkim głodzie w Irlandii, który jest jedną chyba z ważniejszych wydarzeń tego kraju, bo w wyniku tego do tej pory Irlandia ma mniejszą liczbę mieszkańców niż miała ponad 150 lat temu. Ponieważ ponad milion mieszkańców Irlandii zmarło wtedy z głodu w przeciągu kilku lat, a ponad 2 miliony wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych. No i teraz wyobraźmy sobie, jaki ogromny wpływ ta wielka migracja irlandzka miała też na historię Stanów Zjednoczonych, bo z tej grupy między innymi wywodzą się prezydenci Stanów Zjednoczonych, takich jak John Kennedy na przykład. Takich historii z ziemniakiem jest bardzo dużo i można byłoby o ziemniaku, samemu ziemniakowi poświęcić kilka spotkań, no ale nie mamy na to czasu. Chciałem teraz Państwu zadać pytanie. Dlaczego Kolumb w ogóle popłynął? Czy mają Państwo jakiś pomysł? Oczywiście odpowiedź dotyczy roślin. Przyprawy, oczywiście. Kolumb szukał nowej drogi do Indii, czyli do Azji, ze względu na to, że w Europie brakowało przypraw, a Europejczycy też chcieli zmniejszyć monopol krajów arabskich, głównie rosnącego w siłę Imperium Osmańskiego, na monopol handlu przyprawami, głównie oczywiście pieprzem, goździkami, cynamonem czy gałką muszkatułową. Gdyby tak naprawdę nie chodziło o przyprawy, to przypuszczam, że to jest moje prywatne oczywiście zdanie, Ameryki Europejczycy nie odkryliby tak szybko, ponieważ to był jeden z elementów, które rzeczywiście parł do odkryć geograficznych, właśnie przyprawy i złamanie tego monopolu. Dwa, przyprawy były bardzo drogie, a po trzecie, przyprawy były bardzo ważne, ponieważ pomagały w przechowywaniu żywności. Nie przechowywano wtedy żywności w postaci schłodzonej, ponieważ no, nie znano jeszcze wtedy lodówek, a nie można przecież wszystkiego zasuszać i solić wiecznie, bo to po prostu jest niesmaczne. A przyprawy, oprócz tego, że dawały smak, także powodowały, że można było pożywienie przechowywać znacznie dłużej. To mam do Państwa kolejne pytanie. Dlaczego tak łatwo, oczywiście w cudzysłowiu, podbito Amerykę? Sprowadzano choroby. Rzeczywiście, to jest ten pierwszy punkt, który pomógł Europejczykom podbić Ameryki. To były choroby, które oni przenieśli na kontynent amerykański, który zdziesiątkował miejscową ludność i mówi się nawet o Holokauście Nowego Świata, ponieważ prawdopodobnie do 90% ludności w ciągu pierwszych 100 lat od odkrycia zginęło w wyniku chorób. Nie w wyniku bezpośredniego kontaktu z Europejczykami i śmierci w wyniku starcia z lepiej uzbrojonymi grupami Europejczyków, ale właśnie w wyniku chorób. Ale oprócz chorób Europejczycy przywieźli do Ameryki bardzo szybko rośliny i zwierzęta. I to wcale nie te takie najważniejsze rośliny. Bo tak naprawdę tymi roślinami, które bardzo pomogły Europejczykom podbijać Amerykę, były pospolite rośliny, które my nazywamy chwastami, które w niezamierzony sposób przybyły do Ameryki, czy to razem ze zwierzętami, czy to z nasionami roślin uprawnych, które Europejczycy do Ameryki przywozili. Bo też mimo, że z Ameryki pochodzi 2/3 wszystkich roślin, które zjadamy, to Europejczycy na początku niekoniecznie tymi roślinami chcieli się żywić. Woleli przywieźć te swoje, które dobrze znali. Ale wraz z nimi przywieźli rośliny, które bardzo szybko się w Ameryce zadomowiły. Także dzięki temu, że znaczne obszary Ameryki po prostu zostały przez ludność opuszczone właśnie w wyniku tego, że ogromne części i całe społeczności wyginęły w wyniku chorób. Te miejsca, które były bardzo mocno użytkowane przez rdzennych Amerykanów, musimy o tym sobie uświadomić, że znaczna część obszaru obydwu Ameryk to nie były wcale tereny dziewicze. Nawet spora część Amazonii nie była terenem dziewiczym, tylko dość gęsto zamieszkanym. Znaczne te obszary w wyniku tego, że ludność Ameryki w tak znaczny sposób i dość szybki się zmniejszyła. Obszary, które wcześniej były porośnięte uprawami czy jakimś terenem częściowo użytkowanym przez człowieka, na te tereny wkraczały bardzo szybko te pospolite europejskie chwasty, takie jak właśnie mniszek lekarski, czy inne gatunki mniszków, różne gatunki kończyn, wiele gatunków traw i babki, które w północnej Ameryce otrzymały dość specyficzną nazwę od niektórych plemion indiańskich, a mianowicie stopa Anglika. Indianie uważali, że ta roślina wyrasta za każdym stąpnięciem Europejczyka. I wcale nie mylili się w tym specjalnie. Dzięki temu, że te rośliny w Ameryce się pojawiły, było też łatwiej zaadaptować się zwierzętom, które Europejczycy przywieźli. Czyli krowom, owcom, świniom, które były hodowane, które, że tak powiem, wspomagały także rośliny w rozprzestrzenianiu się później, a ułatwiły zwierzętom zaadaptowanie się do nowego środowiska. No to kolejne pytanie. Jak Państwo myślą, jakie to może być to największe bogactwo, które Hiszpanie na samym początku z Ameryki na kontynent przywieźli?
1: Niewolników?
0: Nie. Tak naprawdę jest jedna roślina, o której się mówi, że jest złotem Ameryki. To jest ta roślina, którą zaznaczyłem tutaj, czyli kukurydza. Tu ktoś dobrze Państwu powiedział. Kukurydza. Kukurydza, czyli najważniejsze zboże Ameryki, w odróżnieniu od ziemniaka czy pomidora, dość szybko się w Europie przyjęła, a szczególnie w Hiszpanii. Hiszpanie szybko przywieźli kukurydzę do Europy i co więcej, kukurydza dość szybko też zaadoptowała się w Hiszpanii i pomogła utrzymywać przez długi czas ludność Hiszpanii. Tak naprawdę Hiszpania przez długi okres czasu, oprócz tego, że ogromne ilości złota, srebra i innych kruszczów z Ameryki do Hiszpanii czy Portugalii płynęły, ale tak naprawdę kukurydza pozwoliła podnieść status rolników w Hiszpanii i poprawić też sytuację żywieniową właśnie w Hiszpanii. A musimy pamiętać, że znaczna część ludności Hiszpanii emigrowała dość szybko do Ameryki, między innymi z tego powodu, że były problemy z utrzymaniem się na kontynencie. No to mam inne pytanie. Dlaczego Brazylia nazywa się tak, jak się nazywa? Czy mają Państwo jakiś pomysł? Oczywiście nazwa pochodzi od jednej z roślin. Tą roślinką jest po polsku brazylka ciernista, inaczej nazywana pau-brasil. Nazwa pochodzi z języka, jednego z języków miejscowej ludności, troszeczkę zmieniona przez język portugalski, czy Brazil Wood po angielsku. Była to pierwsza i najważniejsza roślina, która była produktem eksportowym kolonii portugalskich, właśnie ze świeżo odkrywanej i zagarnianych terenów Brazylii. Brazylka ciernista jest dość dużym drzewem rosnącym w lasach deszczowych na wybrzeżu Brazylii. Dzisiaj jest gatunkiem bardzo rzadkim i chronionym, z tego względu, że przez ostatnie 500 lat był bardzo intensywnie eksploatowany dla swojego drewna. Ale był eksploatowany nie dla samego drewna, które oczywiście ma też walory ozdobne i jako takie było wykorzystywane, ale przede wszystkim z tego drewna wytwarzano czerwony barwnik. Czerwony barwnik, który był używany przez długi okres czasu jako jeden z najważniejszych i najbardziej trwałych barwników czerwonych, między innymi do barwienia tkanin, chociażby szat biskupich i kardynalskich. Co jest ciekawe, tak naprawdę bez tego drzewa zupełnie inaczej brzmiałaby muzyka, ponieważ z tego drzewa robi się najlepsze smyczki do wszystkich instrumentów smyczkowych, czy to skrzypiec, czy wiolonczeli. Stąd też teraz jest wspólny program ochrony tego drzewa, nie tylko osób, które zajmują się ochroną przyrody, ale także muzyków. Ponieważ żaden inny materiał, nawet najnowszej technologii, nie wiem, jakieś plastiki czy jakieś materiały węglopochodne nie dają takiej sprężystości i nie dają takiemu dźwięku smyczkom, które są wytwarzane właśnie z drewna brazylki ciernistej. No i oczywiście myślę, że jest mnóstwo roślin, z którymi, które rzeczywiście mocno zmieniały świat i które są Państwu doskonale znane. Taką rośliną oczywiście jest kawa, która trafiła do Europy przez kraje arabskie. Kawa pochodzi z Afryki i była użytkowana od wieków. Natomiast do Europy trafiała dość powoli i zmieniła tę Europę dość mocno, bo w Europie pojawiła się tak naprawdę dopiero po odsieczy wiedeńskiej, kiedy Turcy zostawili sporo worków z kawą. Wtedy zaczęły się otwierać na masową skalę pierwsze kawiarnie, chociaż pierwsze kawiarnie pojawiły się troszeczkę wcześniej, ale chyba ta data jest takim momentem, kiedy rzeczywiście zaczęto kawę spożywać w Europie dość powszechnie. Natomiast kawa zaczęła zmieniać świat troszeczkę później, kiedy ten popyt na kawę stale rósł i kawę, że tak powiem, pili nie tylko ludzie w wyższych sferach, ale zaczynała stawać się napojem pospolitym. No i stała się znowu bardzo ważną uprawą dla wielu krajów, głównie krajów właśnie amerykańskich i mocno te kraje też zmieniała. Co więcej, musimy pamiętać, że kraje amerykańskie, takie jak Brazylia czy Kolumbia, które są największymi eksporterami kawy, największymi ich producentami i też tej kawy najlepszej jakości, ale też musimy pamiętać, że są największymi konsumentami kawy. Inną z tej samej grupy roślin, które możemy wrzucić do jednego worka, czyli różnego rodzaju używek, czy też roślin, które mają jakieś substancje, które nas w mniejszy lub większy sposób pobudzają, jest między innymi kakao. Kakao, które jest rośliną amerykańską, no chyba nie wyobrażamy sobie życia bez czekolady, prawda? A kakao, sama historia kakao też warta jest opowiedzenia na osobnych zajęciach, bo rzeczywiście kakao też miało dość ciekawą historię, ponieważ na samym początku w Europie, kiedy okazało się, że jest i bardzo smaczne, a też ma sporo wartości odżywczych, a przede wszystkim daje lekkie pobudzenie, stała się rośliną przeklętą i zresztą podobnie było z kawą czy z herbatą. Większość tych używek była przez długi okres czasu przez kościoły uznawana za rośliny diabła i rośliny przeklęte i były wypierane przez różnego rodzaju pomysły, czy to świętej inkwizycji i nie tylko. Inną rośliną, która też zaliczana jest do używek, jest tytoń. Tytoń, który może niekoniecznie jest pity i niekoniecznie daje nam jakieś wartości odżywcze, ale na pewno pobudza i też jest rośliną amerykańską i przez Indian użytkowany był od dawna. I podobnie jak większość używek jest tą z tych roślin, które budowały ogromne fortuny. Ludzie, którzy zaczęli zajmować się uprawą właśnie takich roślin jak kawa czy tytoń, budowali ogromne fortuny. I tytoń szczególnie oczywiście te fortuny budował między innymi na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, gdzie szeroko wszedł do uprawy i też była to jedna z ważniejszych roślin eksportowych, budujących bogactwo pierwszych Stanów. No i jeszcze jedną rośliną, którą można wrzucić do tej samej grupy używek, jest krasnodrzew pospolity, tak powszechnie nazywany koką, czyli jest to roślina bardzo ważna w kulturze andyjskiej, wysoko w Andach, z tego względu, że daje możliwość łatwiejszego życia na dużych wysokościach, ponieważ rzucie liści koki powoduje, że im mniej nas boli głowa, łatwiej znosimy tą chorobę wysokościową, lepiej się czujemy, ponieważ podnosi nam ciśnienie. Oprócz tego jest bardzo ważną rośliną też z wielu innych względów. Jest bardzo ważną rośliną dającą wiele rodzajów, nie tylko związanych z pobudzeniem, ale też wartości odżywczych. I na przykład wysoko w Andach jest to najważniejsze źródło wapnia. Ale mówiąc o tych rzeczach, jaki wpływ koka ma na historię, no to chyba najlepszym przykładem jest to, co się w przeciągu ostatnich 40 lat działo chociażby w Kolumbii. Przecież w wielu wypadkach, owszem, jest to problem polityczny i niezgody pomiędzy poszczególnymi frakcjami politycznymi wewnątrz kraju. Natomiast tak naprawdę prawie od samego początku był on napędzany właśnie przez popyt na kokainę, czyli główny produkt otrzymywany z koki. I właściwie bez tej rośliny ta wojna nie trwałaby tak długo. Co więcej, musimy powiedzieć o tym, że ta roślina mocno zmienia świat, ponieważ jest jednym z najpowszechniejszych i najtwardszych narkotyków, które w znacznym stopniu zmieniają politykę tak naprawdę całego kraju i całego świata. No ale może coś weselszego. Chinowiec. Chinowiec, roślina pochodząca jest z kilka gatunków chinowca. One mają oczywiście dość zróżnicowane te właściwości. Wszystkie oczywiście mają w swoim repertuarze takie substancje jak chinina i chinidyna, czyli te najbardziej aktywne i najbardziej nas interesujące substancje, które przede wszystkim pomagają zwalczać malarię. I jako takie ten lek właściwie był najważniejszy. Możemy powiedzieć, że chinowiec oczywiście dość szybko zaczął być wykorzystywany przez Europejczyków jako roślina lecznicza. Dużo później odkryto, że on rzeczywiście może mieć wpływ i zmniejszać reakcję na zakażenie zarodźcem malarii, ale też zapobiegać tym zakażeniom. I tak naprawdę, gdyby Europejczycy nie zaczęli wykorzystywać chinowca jako rośliny leczniczej, pod koniec XIX wieku nie udałoby im się podbić Afryki. Ponieważ Afryka się bardzo długo opierała podboju Europy, między innymi z tego względu, że była niedostępna pod względem środowiskowym, ale też ze względu na choroby, które atakowały tam Europejczyków, i jedną z najważniejszych tych chorób właśnie była malaria. I tak jak to się udało z Ameryką czy z Australią, z Afryką nie udało się tak szybko, między innymi właśnie z tego względu. I dopiero po tym, jak między innymi chinowiec zaczął być szeroko stosowany, Europejczykom tą Afrykę udało się podbić, tak jak to było pod koniec XIX wieku. Bardzo ważną rośliną przemysłową jest kauczukowiec. No i chyba bez kauczukowca trudno jest sobie wyobrazić, nawet dzisiaj, chociaż znaczna część motoryzacji od kauczukowca już jest całkowicie uniezależniona. Natomiast bez kauczukowca nie mielibyśmy boomu motoryzacyjnego, ponieważ samochody owszem jeździły i dość wcześniej zostały wynalezione niż zaczęto użytkować sam kauczukowiec, ale te samochody jeździły na drewnianych kołach. No więc nie możemy sobie wyobrazić tych samochodów jeżdżących dość szybko. I tak naprawdę dopiero moment, kiedy zaczęto wykorzystywać lateks, który jest produkowany z tego soku kauczukowców, i wynaleziono sposób wulkanizowania, powstały opony. Dzięki temu tak naprawdę boom motoryzacyjny nastąpił. Bez tej rośliny nie nastąpiłoby na pewno w tym momencie, w którym nastąpiło. Co więcej, kauczukowiec jest też jedną z tych roślin, które budowało ogromne fortuny, bo właściwie bez tej rośliny nie powstałoby największe miasto w środku dziewiczego lasu deszczowego, jakim jest Manaus. Nie zbudowano by tam gigantycznej opery na kształt budynków oper europejskich, a mieszkańcy tego miasta byli na tyle bogaci, że oni nawet własne pranie wysyłali do Europy. Inną ciekawą rośliną jest bananowiec. Myślę, że wszyscy zetknęli się z terminem republiki bananowe. I republiki bananowe to nie jest jakaś nazwa całkowicie oderwana od bananów, tylko dokładnie z nimi związana, ponieważ wiele krajów Ameryki Środkowej, a także Kolumbia, Ekwador, no są ważnymi, zresztą do tej pory, jednymi z największych producentów bananów. Natomiast swego czasu ta produkcja bananów była w mocny sposób zależna od wielkich kompanii międzynarodowych, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale taka nazwa United Fruit Company była swego czasu jedną z największych korporacji, które na tym świecie była i zajmowała się właśnie głównie produkcją i eksportem owoców, głównie z krajów Ameryki Łacińskiej. Do tego stopnia była firmą czy organizacją silną, że wpływała na politykę tych krajów. Stąd też mamy właśnie tą nazwę Republiki Bananowe, ponieważ kiedy którykolwiek z tych małych krajów, takich jak Nikaragua, Gwatemala, Kostaryka czy Ekwador, zmieniały w demokratyczny sposób swoje rządy i nowo wybrany rząd nie był po myśli tej korporacji, no to bardzo często dochodziło do interwencji Stanów Zjednoczonych albo innej interwencji właśnie za sprawą tej firmy United Fruits Company. Stąd też ten termin Republiki Bananowe mówi właśnie o słabości takich rządów wobec dużo silniejszego wroga. No i mam pytanie związane właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego wojna secesyjna wybuchła? Bawełna. Oczywiście. Oprócz tego, że mieliśmy spór polityczny, spór o traktowanie niewolników i te inne spory polityczne, tak naprawdę u podłoża tego sporu pomiędzy Stanami Północy a Południa leżała bawełna. Bawełna, która była uprawiana na szeroką skalę w Stanach Południowych i właściwie stanowiła trzon gospodarki. Dlatego Stany Południowe nie chciały się zgodzić na zniesienie niewolnictwa, ponieważ wtedy nie opłacałoby się im uprawiać bawełny i całkowicie zmieniłby się status elity żyjącej na południu Stanów Zjednoczonych. Więc tak naprawdę, jakbyśmy się przyjrzeli temu, to u podłoża wojny secesyjnej nie leżą problemy polityczne, tylko problemy gospodarcze, a dokładniej problemy związane z tą rośliną, z bawełną. No to jeszcze Stany Zjednoczone. Czy ktoś z Państwa ma pomysł, dlaczego Stany Zjednoczone osiągnęły taką potęgę gospodarczą, jaką osiągnęły? Słucham? Zboże też, ale zboże nie było najważniejsze.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Najważniejszym tak naprawdę od samego początku produktem Stanów Zjednoczonych i na rynku lokalnym, ale też w różny sposób, w różnej formie i postaci eksportowanym było amerykańskie drewno. Drzewo amerykańskich lasów. Lasów, które porastały ogromne połacie, zarówno przede wszystkim wschodniego wybrzeża, zarówno lasy iglaste na północy, jak i liściaste bardziej na południe, jak i w mniejszym stopniu też ogromne drzewa rosnące na zachodnim wybrzeżu. Dzięki tym drzewom, po pierwsze, Stany Zjednoczone rozbudowywały się dość szybko. Jak zauważymy, większość budownictwa w Stanach Zjednoczonych do tej pory opiera się na drewnie. I właściwie miasta amerykańskie bardzo długo były drewniane, dużo dłużej niż miasta europejskie. Co więcej, drewno było bardzo ważnym produktem eksportowym. Nie tylko samo drewno, ale przede wszystkim smoła uzyskiwana z żywicy drzew iglastych, która była bardzo ważnym produktem eksportowym Stanów Zjednoczonych. Co więcej, drewno i smoła stanowiły także o potędze floty Stanów Zjednoczonych, która bardzo długo była również drewniana. I właśnie jedną z tych roślin, która miała ogromny wpływ na rozwój i budowanie potęgi gospodarczej Stanów Zjednoczonych, była sosna wejmutka, która jest owszem uprawiana także w Europie, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w południowej Kanadzie ona rośnie w sposób naturalny i była wykorzystywana bardzo szeroko. Przede wszystkim właśnie do produkcji smoły z żywicy, która była bardzo ważnym elementem, między innymi głównie właściwie przy produkcji statków, uszczelniania tych statków. Tutaj mamy także te ogromne drzewa, które rosły na znacznych obszarach zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, czyli jedne z największych, najdłużej żyjących drzew świata, takich jak sekwoja wiecznie zielona czy mamutowiec olbrzymi. Tutaj mamy zdjęcia tych największych drzew. Z lewej strony sekwoja wiecznie zielona, z prawej strony mamutowiec. Drzewa, które no, w tej swojej wielkości dawały ogromną ilość drewna, co niestety skończyło się tym, że są w tej chwili dość rzadkimi drzewami, a na pewno nie ma tak wielu tych ogromnych osobników. A te drzewa w dużym stopniu, jak na samym początku, budowały potęgę takich stanów jak właśnie Kalifornia chociażby, ponieważ owszem była gorączka złota, natomiast dzięki sprzedaży tego drewna i materiałów z tego drzewa powstawały takie miasta jak między innymi San Francisco. No i jest jeszcze jedna roślina, która chyba tak naprawdę najbardziej zmieniła oblicze świata i najmocniej odcisnęła się w historii, czyli trzcina cukrowa. Roślina, z której produkowany jest cukier, czyli tak naprawdę substancja, która tak naprawdę do końca do szczęścia i do naszego zdrowia nie jest nam potrzebna, a wręcz przeciwnie, ma różne negatywne też skutki. Trzcina cukrowa pochodzi z terenów południowo-wschodniej Azji najprawdopodobniej. Już około 1000 lat temu była uprawiana w Indiach i powoli tą drogą szła do Europy, podobnie między innymi jak kawa, trafiła do Europy razem z handlem prowadzonym przez Arabów. I na samym początku cukier wytwarzany z trzciny cukrowej oczywiście był wykorzystywany jako tak naprawdę substancja lecznicza albo dodawana do różnego rodzaju środków leczniczych, które tak jak wiemy bardzo często z różnych ziół mają smak dość cierpki, gorzki, niesmaczny i zaczęto zastępować między innymi miód, który również był dość drogim produktem, powoli zastępowano cukrem. Natomiast w momencie, kiedy zaczęła się rozpowszechniać picie kawy i herbaty i coraz więcej ludzi piło kawę i herbatę, rosło także zapotrzebowanie właśnie na cukier, na dosładzanie cukru. Zaczęły się pojawiać pierwsze słodycze i tak naprawdę dopiero 100 lat temu po odkryciu Ameryki trzcina cukrowa intensywnie zaczęła być uprawiana w koloniach, czy to hiszpańskich, czy portugalskich i na samym początku też tak naprawdę tylko na rynek lokalny. Dopiero w pewnym momencie, kiedy to zapotrzebowanie na cukier było bardzo duże, zaczęto zwiększać te uprawy i coraz więcej cukru eksportowano do Europy i ten cukier stał się powoli głównym produktem eksportowym wielu kolonii, szczególnie małych wysp karaibskich, takich jak Haiti czy Barbados, które właściwie całkowicie były oparte na produkcji cukru z trzciny cukrowej i jego eksporcie. Natomiast w jaki sposób ta trzcina cukrowa zmieniła świat i właściwie w znaczny sposób zmieniła właściwie nawet trzy kontynenty, bo obydwie Ameryki i Afrykę. Oczywiście chodzi o niewolników, w dużo większym stopniu importowanych z Afryki do Ameryki właśnie na plantację trzciny niż na plantację bawełny, która nie wymagała aż tak wielkiego nakładu pracy i energii. To właśnie większość niewolników, która trafiała do Ameryki, trafiała właśnie na plantację trzciny cukrowej. Mówi się, że to było nawet do 90% wszystkich ludzi, którzy byli sprzedawani z Afryki do obydwu Ameryk, szczególnie do Ameryki Południowej i właśnie na Karaiby, do Brazylii, w mniejszym stopniu do innych dzisiejszych krajów Ameryki Południowej i Środkowej. Mówi się, że nawet w trakcie tej uprawy trzciny cukrowej, czyli w przeciągu właściwie niecałych 200 stuleci, na plantacjach trzciny cukrowej zginęło prawdopodobnie 12 milionów ludzi. Oprócz tego tak naprawdę trzcina cukrowa w znaczny sposób zmieniła sytuację społeczną obydwu Ameryk, ponieważ w tej chwili ponad połowa mieszkańców Brazylii ma pochodzenie afrykańskie. Praktycznie całe Karaiby mają pochodzenie afrykańskie i w wielu miejscach Ameryki mamy tak naprawdę potomków mieszkańców Afryki, Afroamerykanów. Więc tak naprawdę jest to roślina, która zmieniła właściwie całe społeczeństwo obydwu Ameryk, przyczyniła się do drenażu całych społeczności afrykańskich, zniszczenia wielu kultur afrykańskich i wielu innych niespecjalnie dobrych rzeczy. A oprócz tego cukier niekoniecznie nam jest do szczęścia potrzebny tak naprawdę. No i chciałam jeszcze powiedzieć na zakończenie o kilku roślinach, o których możemy mówić, że one dopiero teraz zaczynają zmieniać świat. Znowu są to przykłady tylko amerykańskie. Jest mój wybór. Jedną z tych roślin jest stevia, mała, niepozorna roślina, którą myślę wszyscy już dobrze znają. Co prawda do niedawna ona w Europie jeszcze nie była tak powszechna ze względu na to, że nie do końca wszystkie badania, które były prowadzone, uznawały, że ta substancja słodząca, która pochodzi ze stewii, jest dla nas całkowicie bezpieczna, ale od niedawna uznano, że tych skutków ubocznych jest stosunkowo niewiele i są na tyle rzadkie, że stewii można używać. Ten słodzik stewii, czyli różne stewioidy, są wielokrotnie słodsze od cukru i można zastępować cukier i wszystkie inne substancje sztucznego pochodzenia chemicznego jako substancje słodzące. No i rzeczywiście, tak jakbyśmy się przyjrzeli teraz, no to coraz więcej produktów właśnie ze substancjami stewii mają zastosowanie właśnie te substancje słodzące ze stewii. Stewia jest od bardzo dawna wykorzystywana, pochodzi z terenów dzisiejszego Paragwaju, gdzie między innymi Guarani, mieszkańcy tego obszaru, użytkowali stewię między innymi do słodzenia yerba mate, czyli herbaty z ostrokrzewu paragwajskiego. Inną taką rośliną, którą można nazwać apteką na wszystko, jest wilka kora, albo po polsku czepota puszysta, albo inaczej koci pazur, pod tą nazwą też się może pojawić. Nawet już teraz u nas jest dość powszechnie dostępna jako roślina, której korę tak naprawdę głównie się wykorzystuje. Roślina, która ma bardzo szerokie zastosowanie jako roślina, która wspomaga nasz układ odpornościowy i w wielu różnych chorobach właśnie związanych z utratą tej odporności lub zmniejszeniem tej odporności, czy przy różnych terapiach takich jak chemioterapia czy radioterapia, bywa często użytkowana właśnie jako roślina, która wspomaga. I tych właściwości tej rośliny jest bardzo dużo. Ona jest cały czas też poddawana różnego rodzaju badaniom. No i można powiedzieć, że w wielu wypadkach zmienia tą historię. Inną rośliną, która teraz w wielu miejscach, można powiedzieć, zastępuje niektóre używki, które mają w swoim składzie kofeinę, jest guarana. Właściwie cała kofeina, która jest użytkowana w tej chwili jako tak zwana naturalna kofeina, którą możemy spotkać w różnych produktach, które mają nam pomagać się pobudzić, to jest właśnie wyciąg z guarany. Już nie z kawy, ponieważ tej kofeiny w guaranie jest znacznie więcej. Co więcej, dużo łatwiej ją z tej rośliny wydobyć. No więc jest to też ciekawa roślina, która od wieków jest wykorzystywana przez miejscową ludność w Amazonii i nie tylko, natomiast teraz u nas trafia. Ma bardzo ładną polską nazwę, cierniopląd, bardzo rzadko używaną. Zresztą w ogóle polskie nazwy są często bardzo ładne, opisowe, ale niestety nie wytrzymują konkurencji z nazwami łacińskimi czy angielskiego pochodzenia. Palma, z której pochodzi owoc, który się nazywa acai, czyli tak zwane jagody acai, nie daj Boże acai, jak się tą nazwę niestety zmienia z angielszcza, z języka portugalskiego. Roślina, która niewysoka palma, dość szybko rosnąca, zresztą po polsku też ma bardzo ładną nazwę warzywnia albo euterpa warzywna. Jest to roślina bardzo obficie owocująca. Ma rzeczywiście owoce przypominające troszeczkę amerykańskie jagody. Bardzo ma wysokie właściwości odżywcze, wykorzystywana jest jako roślina właściwie w różnych celach, głównie podnosząca naszą siłę czy tężyznę fizyczną. Bywa uważana jako niezawodny lek na potencję, właśnie na poprawę zdrowia, jako roślina, którą można stosować w rekonwalescencji po jakichkolwiek chorobach. Rzeczywiście ma bardzo dużo substancji odżywczych, które mają zastosowanie i od niedawna, tak naprawdę od kilku lat, jest powszechnie wykorzystywana już nie tylko w Brazylii, skąd właściwie pochodzi 100% eksportu, wyciągów z tej rośliny czy jakichkolwiek innych produktów. I właściwie można ją teraz kupić tam na każdym kroku i zjeść ją pod różnymi postaciami, czy to soku, czy galaretki, czy jakiegoś ciastka, koktajlu i tak dalej. Prawie cała witamina C, która jest wykorzystywana w wielu produktach, czy to suplementach diety, czy jakichś innych produktach, gdzie ta naturalna witamina C występuje, to jest Malpighia granatolistna, albo inaczej acerola. Roślina, która rzeczywiście tej witaminy C ma całkiem sporo, chociaż są źródła w naszej diecie, które tej witaminy C mają więcej, takie jak chociażby papryka, ale rzeczywiście dużo łatwiej jest tą witaminę C wydobyć z aceroli i też ma dużo lepszy, można dodać też smak aromatu aceroli, która jest dość smaczną rośliną. No i jeszcze jedna roślina już na zakończenie, troszkę bardziej przemysłowa. O tej roślinie może jeszcze tak dużo nie jest słychać. To jest jatrofa, której trzy nasiona, które znajdują się owocu, są bardzo bogate w tłuszcze. I zaczyna być uprawiana i wykorzystywana jako biopaliwo, ale nie tej pierwszej generacji, tylko już można je nazwać biopaliwem drugiej generacji. Między innymi z tego względu, że uprawa tej rośliny nie powoduje takich zmian w środowisku, jak uprawa, nie wiem, kukurydzy czy palmy oleistej, pod które wycinane są ogromne połacie, czy to lasów deszczowych, czy terenów, które mogłyby być wykorzystywane do produkcji roślin żywnościowych. Ponieważ jatrofa jest w stanie urosnąć nawet na zasolonej pustyni i zaczyna być użytkowana jako roślina, która jest wykorzystywana właśnie w rekultywacji terenów, które zostały zasolone, wcześniej były uprawiane, czy na terenach strasznie suchych. Produkowane już jest z niej paliwo. Co więcej, nawet już samoloty na tym paliwie latały, nawet samoloty pasażerskie. Więc być może jest to jakaś nadzieja na zastąpienie biopaliw, tych, które mają dość sporo skutków społecznych, środowiskowych, na roślinę, która będzie dawała też inne korzyści. No ale to czas pokaże, czy będzie to roślina, która rzeczywiście zapisze się i zmieni tą naszą historię. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie i jeśli ktoś chciałby wiedzieć więcej, ponieważ ja to dość w skrócie powiedziałem, to zachęcam do czytania kilku książek, które o tych roślinach powiedzą coś więcej. Autorzy tych książek naprawdę wykonali niesamowitą pracę w wyszukiwaniu różnego rodzaju informacji w archiwach dotyczących różnych roślin i historii z nimi związanych. No i chciałbym też, żeby Państwo spojrzeli na rośliny troszeczkę inaczej, że tak naprawdę od roślin bardzo dużo zależy. No chociażby to, że bez tych roślin wcale by tu nas nie było, bo świat bez tlenu wyglądałby inaczej i pewnie by nas nie było. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.

czwartkowy wieczór, zatem kuropatwa buszuje w kuchni. Zapraszam serdecznie na ten program kulinarny, dzisiaj tak przygotowany wspólnie z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Świętej Hildegardy. Od kilku tygodni już przygotowujemy te programy razem oraz sklepem Sunwita. To sklep właśnie należący do Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy. Dzisiaj chwileczkę opowiemy już Państwu o tym, o pełnym ziarnie. No, kuropatwo, więc i ziarno. O pełnym ziarnie. Czy takie ziarno niszczy, czy może leczy jelita? Chwileczkę porozmawiamy o tym. Pełne ziarna, rzecz jasna, zawierają mnóstwo substancji bioaktywnych. Kto je zjada, czuje się lepiej i dłużej żyje. Pytanie powstaje tylko i brzmi zarazem, jak zrobić to dobrze i czy rzeczywiście przyniesie to nam korzyść, czy też nie. W jakie ziarna warto się zaopatrzyć? Co o tym mówi Święta Hildegarda? Święta Hildegarda wskazuje na orkisz, żyto i owies, z czego orkisz jest wzmacniający, owies rozgrzewający, a żyto odchudza. Najczęściej zjadamy je w wypiekach jako mąki, ale możemy też ugotować pełne ziarna, by dodawać do polecanych przez świętą mniszkę warzyw i owoców. Sałata głowiasta z orkiszem i dressingiem ziołowo-octowo-olejowym w hildegardowej kuchni gościć może codziennie, pamiętajmy o tym. A dlaczego warto jeść pełne ziarna? Mąka, zwłaszcza ta oczyszczana, jest trawiona, zanim dotrze do jelit. O tym pamiętajmy. Natomiast pełne ziarna, zawierające różne frakcje błonnika, docierają na sam koniec naszego przewodu pokarmowego, zasilając dobroczynne bakterie jelitowe. One z kolei pomagają nam równoważyć

system nerwowy, produkując potrzebne neurotransmitery. Jelita i mózg są połączone tak zwanym nerwem błędnym. Tak jak wskazywała święta Hildegarda, współzależymy nie tylko od siebie nawzajem, ale również od ekosystemu naszych jelit, naszego brzucha, naszych brzuszków. Zatem, jak te ziarna przygotować? Przed gotowaniem ziarna należy namoczyć w zimnej wodzie, podobnie jak to robimy na przykład z suchą fasolą. Zarówno fasole, jak i ziarna zbóż zawierają bowiem kwas fitowy, który utrudnia wchłanianie minerałów. To namaczanie, zwłaszcza w kwaśnym środowisku, no zróbmy sobie eksperyment, dodajmy do wody na przykład sok z cytryny albo ocet winny, aktywuje enzym, czyli fitazę rozkładającą ów kwas. Jest to szczególnie ważne dla wegetarian czy wegan. Mięsożercy uzupełnią minerały tak czy siak, a kwas fitowy nie utrudnia wchłaniania tych pochodzenia zwierzęcego. O tym powinniśmy pamiętać. Po namoczeniu przepłukane ziarna zalewamy świeżą wodą i gotujemy do miękkości, a nawet najlepiej rozgotowujemy, dzięki czemu będą lżej strawne. Trawienie ułatwia też dodatek ziela angielskiego, liścia laurowego, czy tak polecanego przez świętą Hildegardę Bertramu. I tutaj powstaje pytanie, na pewno byście je zadali. Zatem, dlaczego niektórzy po zjedzeniu pełnych ziaren doświadczają rewolucji żołądkowo-jelitowych? Już odpowiadamy. Nasza symbioza z bakteriami jelitowymi to obieg zamknięty. Pełne ziarna dobrze trawią osoby, które posiadają odpowiednie bakterie. Aby jednak te bakterie mogły się rozwinąć, potrzebują pożywki w postaci błonnika znajdującego się w zjedzonych przez nas ziarnach. Kto więc ma wyjałowione jelita, ten ma po prostu kłopot. Aby go rozwiązać, należy tak przygotować ziarna, by były możliwie najlżej strawne i zaczynać od niewielkiej ich ilości. Jedząc je systematycznie, powoli, pomalutku, odbudujemy florę jelitową. Dodatkowo o stanie, w jakim pokarm trafia do jelit, decyduje jego wcześniejsza obróbka. Pospieszne jedzenie i mała ilość kwasu solnego w żołądku sprawiają, że ziarna dotrą do jelit źle przygotowane. No i mamy problem. Tam będą nadmiernie fermentowały i znowu kolejny kłopot gotowy. Osoby o słabym żołądku nie powinny więc zaczynać swojej przygody z ziarnami od żyta, które odchudza, ale jest też najczęściej najciężej strawne. No i na koniec, a co z glutenem w takim razie? Jeśli ktoś nabawił się ostrej nietolerancji glutenu, no nie powinien jeść tych zbóż. Nie warto jednak od nich stronić profilaktycznie, bo głodząc te bakterie jelitowe odpowiedzialne za trawienie określonego pokarmu, niszczymy je, a potem rzeczywiście trawienie będzie kłopotem, moi drodzy. Chcąc zatem ograniczyć gluten, wystarczy jeść owies lub żyto. Tam jest go mniej. Owies dodatkowo pomaga w produkcji ochronnie działającego na jelita kwasu masłowego, a żyto na długo obniża uczucie głodu. Jeśli nie jemy glutenu, a zależy nam na bakteriach jelitowych, możemy też karmić je polecaną przez świętą Hildegardę fasolą, gdzie znajdziemy wiele frakcji błonnika. Poza tym jest dynia i słonecznik. To też są ziarna. Tyle o dzisiejszych pełnych ziarnach dla Państwa w programie, a my przechodzimy za momencik do
naszego dania. Co to będzie za danie? Przygotowane oczywiście zgodnie z zasadami świętej Hildegardy. Indyk w sosie z dyni i jabłek z orkiszem. Nasz przepis dzisiejszy, danie takie jednogarnkowe, bardzo pyszne, smakowite i zdrowe, to indyk w sosie z dyni i jabłek z orkiszem. Co będziemy potrzebować? Sporo, choć szybko się je robi. Składniki to 800 gramów mięsa gulaszowego z indyka lub z kury zwykłej, choć no, wypadałoby to z hodowli naturalnej. Żebyśmy nie kupowali takiego mięsa, które pochodzi z tych hodowli przemysłowych, więc 800 gramów mięsa, dwie cebule, można tutaj użyć cebuli czerwonej, będzie to wtedy ładniej wyglądało i też cebula czerwona ma nieco inne wartości mineralne. 200 gramów dyni, tutaj możemy dynię znaleźć oczywiście w sklepach, może to być dynia piżmowa albo dynia Hokkaido. Oczywiście trzeba ją obrać i pokroić w kostkę, żebyśmy nie zrobili tego ze skórą. Pamiętajmy o tym. Jedna filiżanka ziaren orkiszu albo tak zwanego ryżu orkiszowego, czyli kernotto, tak to się nazywa. 2-3 łyżki masła. No i jako opcja pestki dyni do posypania. Powtórzę składniki. 800 gramów mięsa gulaszowego z indyka lub kury, najlepiej z hodowli naturalnej, gdyby było. Byśmy się po prostu nie potruli tym. Dwie cebule, można tutaj użyć cebul czerwonych. 200 gramów dyni. No o tej porze to raczej zbytniego wyboru. Jeśli chodzi o dynię, to nie będziemy mieli, bo to jest już po tak zwanym przednówku, więc ale dynię znajdziemy na pewno. Jedna filiżanka ziaren orkiszu lub tak zwanego ryżu orkiszowego, czyli kernotto. 2-3 łyżki masła. No i opcjonalnie pestki dyni do posypania na koniec. To były składniki. A teraz będzie nam potrzebna marynata jeszcze dodatkowo do mięsa. Zapiszmy sobie składniki na marynatę. Potrzebujemy jedną szklankę, czyli 250 ml soku z jabłek. No tutaj może być oczywiście sok z kartonika, nie ma nic przeciwko temu, bo raczej z jabłek będziemy mieli. No można kupić jabłka oczywiście też i zrobić z nich sok, ale już nie będziemy przesadzać, moi drodzy. 6 czubatych łyżek dżemu z pigwy i dyni. Albo z jabłek lub czarnych porzeczek. Tutaj do wyboru, co będziecie lubić bardziej, to możemy użyć albo dżem z pigwy i dyni, albo z jabłek i czarnych porzeczek. 2 łyżeczki cynamonu, 1 łyżeczka kurkumy, na czubku łyżeczki będziemy potrzebować trochę galgantu i goździków mielonych, 2 duże ząbki czosnku, drobno posiekane albo przeciśnięte przez praskę. Oczywiście polskiego czosnku, moi drodzy, polskiego. 3 łyżki oleju z winogron. 1 łyżeczka soli, no i odrobina pieprzu, najlepiej kubeba, do smaku. Przypomnę jeszcze raz, co będziemy potrzebować na marynatę, a zatem jedną szklankę soku z jabłek, 6 czubatych łyżek dżemu z pigwy i dyni, albo z jabłek lub czarnych porzeczek. 2 łyżeczki cynamonu, 1 łyżeczkę kurkumy, na czubeczku łyżeczki trochę galgantu i goździków, 2 duże ząbki czosnku, drobno posiekane albo przeciśnięte przez praskę.
3 łyżki stołowe oleju z winogron, 1 łyżeczkę soli, no i odrobina pieprzu, najlepiej kubeba do smaku. I teraz najważniejsza rzecz, czyli sposób przygotowania. Wszystkie składniki marynaty wrzucamy do słoika. Zakręcamy słoik i mocno wstrząsamy, żeby się połączyły. Zalewamy tą zalewą pokrojone w kostkę mięso i odstawiamy na kilka godzin. Najlepiej zróbmy to na noc. Do naciągnięcia oczywiście wstawiamy to do lodówki, żebyśmy nie zostawili sobie w ciepłym. Następnie do garnka z mięsem w marynacie dodajemy pokrojoną drobno i zeszkloną wcześniej na maśle klarowanym cebulę. Później pokrojoną w kostkę dynię, orkisz przepłukany, tak jak wcześniej o tym mówiliśmy. Można go też ugotować i podać osobno, jak kto woli. I na wierzch możemy położyć te 2-3 łyżki masła. Teraz całość gotujemy albo zapiekamy w piekarniku, aż mięso i ziarna zmiękną, a marynata z dynią zredukują swoją objętość i zgęstnieją na sos. Jeśli oczywiście ktoś dobrze toleruje warzywa psiankowate, może dodać wraz z dynią pół szklanki przecieru z pomidorów do takiego zaostrzenia smaku. A gotowe danie posypujemy ziołami lub pestkami dyni. No i smacznego. Jeszcze raz przypomnę, jak to robimy. Wszystkie składniki marynaty wrzucamy do słoika, zakręcamy słoik i mocno wstrząsamy, żeby się połączyły nam ładnie. Teraz zalewamy tą zalewą, oczywiście tą marynatą, pokrojone w kostkę mięso i odstawiamy na kilka godzin. Najlepiej zrobić to na noc, do naciągnięcia, wkładamy do lodówki ładnie, przykrywamy, żeby to się wszystko zmarynowało nam. Następnie do garnka z mięsem w marynacie dodajemy pokrojoną drobno i zeszkloną na maśle klarowanym cebulę. Później pokrojoną w kostkę dynię, przepłukany orkisz. Tak jak wspomniałem, można go wcześniej ugotować i podać osobno, jak kto woli. No i na wierzch możemy położyć te 2-3 łyżki masła. Całość gotujemy albo zapiekamy w piekarniku, aż mięso i ziarna zmiękną, a marynata z dynią zredukuje swoją objętość i razem to wszystko zgęstnieje na sos. I na końcu, tak jak wspomniałem, jeśli ktoś dobrze toleruje warzywa psiankowate, czyli pomidory w tym wypadku, możemy dodać wraz z dynią pół szklanki przecieru z pomidorów do takiego zaostrzenia smaku, żeby to było bardziej wyraziste. O. Gotowe danie posypujemy ziołami lub pestkami dyni i smacznego. Wszystkie składniki oczywiście kupicie Państwo w sklepie należącym do Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy, czyli sklep Sunwita, www.sklephildegarda.pl. Powtórzę, www.sklephildegarda.pl. Tam znajdziecie oczywiście wszystkie dane kontaktowe. Możecie także zamówić sobie te wszystkie rzeczy oczywiście przez internet. A jeśli ktoś mieszka w Warszawie, to zapraszamy na ulicę Elektrykarską 11. Albo można też zadzwonić do Warszawy, do sklepu Sunwita. Telefon kierunkowy 22 407 58 80. 22 kierunkowy 407 58 80. I życzymy smacznego. I zarazem to była audycja Kuropatwa w kuchni. Zapraszam za tydzień na taką samą właśnie audycję. Co tydzień w czwartki spotykamy się i coś tam gotujemy razem. Tym razem z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Świętej Hildegardy oraz sklepem Sunwita. Smacznego. Ja się powoli żegnam, kończę swój dyżur.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

się zwierzam wam, czy to tylko cisza gra? Jestem tu zupełnie sam, ale czy to prawda?

0: polubić pszczoły. Być może gdzie indziej są ziemie piękniejsze i noce gwiaździstsze i ranki jaśniejsze, pisał poeta Stanisław Ryszard Dobrowolski. Ale dla mnie enklawą ciszy, urody świata i spokoju jest polana leśna, na której stoi pasieka dziadka. Z jednej strony rosną wspaniałe drzewa Puszczy Augustowskiej, a z drugiej rozciąga się piękna dolina kanału Augustowskiego. Tu w otoczeniu nieskażonej przyrody słyszę radosny świergot ptaków, szum drzew i wesołe brzęczenie pszczół. Lubię, gdy dziadek opowiada mi o swoich augustowskich pszczołach.
1: Piękna pogoda, wrzątek jeszcze trwa, pszczoły pracują. Od 30 lat chodzę i zaglądam, jak te pszczoły pracują, jeszcze mi się to nie znudziło. Dawniej robiłem to z ojcem, w tej chwili prowadzimy pasiekę z żoną. Wywozimy ule w teren, w kilku miejscach nad Biebrzą i kanałem Augustowskim, w pobliżu lasów lub w lasach. Pozyskujemy miody leśne i bagienne. Miody te są cenione za swoją czystość produktów i czystość od chemii, jak również szczególne walory smakowe, dlatego że takie walory w tej chwili w Europie są niespotykane, ponieważ nie ma bagien. Bagna zostały osuszone, wyorane, zmelierowane. U nas są jeszcze na dość dużych połaciach rośliny bagienne, które nie występują już gdzie indziej. Mamy też bardzo dużo gatunków wierzb rosnących na tych terenach, które dostarczają spadzi bagiennej, jak również olbrzymie trzcinowiska. Niekiedy obszary takie potrafią zajmować kilkanaście kilometrów kwadratowych w jednym miejscu. Pożytki są dość dobre. Wprawdzie tych kwiatów nie ma tak dużo, jak na przykład na łanie rzepaku, że pszczoła może pieszą chodzić z kwiatka na kwiatek. Tym niemniej jednak jakość produktu jest znacznie lepsza i satysfakcjonuje klienta. Walory tego miodu, biorąc pod uwagę to, że w tym roku miody nasze zostały zakwalifikowane jako miody tradycyjne, miód augustowski.
2: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Wielu pszczelarzy skłoni to do stawiania pasiek w takich właśnie miejscach i do pozyskiwania bardzo dobrej jakości miodów augustowskich tradycyjnych.
3: Znajdujemy się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, na obszarze porośniętym przez gęstą roślinność różnych gatunków. Jest to właściwie teren przypominający pierwotny obraz terenów nadbiebrzańskich. Dawniej tutaj były łąki koszone przez rolników, ponieważ nie były one używane, roślinność bardzo szybko wkroczyła. Między innymi znajduje się tutaj roślinność miododajna i to jest najistotniejsze. Właśnie ze względu na tę roślinność ustawiłem tutaj pnie z pszczołami. Trzeba o jednym powiedzieć, jest to teren wybitnie ekologiczny. W tej chwili właściwie w rolnictwie istnieją monokultury i pszczelarze na dobrą sprawę korzystają z terenów, na których są siane rośliny miododajne, takie jak gryka, jak rzepak i inne. A więc te dawne obszary roślin naturalnych zaginęły. I jest taki trend, żeby jak najbardziej korzystać z tych terenów pierwotnych. Takimi terenami pierwotnymi to są jak tutaj tereny bagienne i lasy. I to jest bardzo cenna sprawa, bo właśnie na Augustowszczyźnie tych terenów jest najwięcej. Ponadto chcę powiedzieć też w pewnej sprawie, że takimi miodami zainteresowani są naukowcy, między innymi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, konkretnie Katedra Bromatologii, której kierownikiem jest profesor pani Maria Borawska, takie miody bada, ale ona je bada pod kątem oddziaływania na komórki rakowe. Otóż okazało się, że z miodów, z propolisu, z mleczka pszczelego wyodrębniono dwie substancje, które mają właściwości takie, że hamują rozwój między innymi komórek rakowych mózgu. I o jednym trzeba powiedzieć, że nie ma, że tak powiem, pewnej stałości składu gatunkowego nektaru wchodzącego w skład miodów, bo to zależy od roślinności. Powiedzmy sobie, warunki meteorologiczne potrafią wpływać na występowanie roślin. Tak między innymi jest w tym roku. Ze względu na dość obfite opady, długo występujące tereny, te gdzie tu znajdujemy się, były pokryte wodą. I właśnie pewne rośliny wyginęły. Po prostu korzenie zgniły. No i trzeba w tej chwili czasu, żeby nastąpiła odbudowa tego siedliska tych roślin. Między innymi chodzi o ostrożeń, o wrzosiec łąkowy, o mniszek lekarski, o koniczynkę białą. Także zmienność roślin jest, występuje ona i to związane jest właśnie z przebiegiem czynników meteorologicznych. O jednym no jeszcze można powiedzieć, że pszczelarstwo to jest pasja, to jest hobby, nawet więcej może niż hobby, bo sam kontakt z pszczołami dostarcza pszczelarzowi wiele ciekawostek, wiele przyjemności. Tu nie ma w gospodarce pszczelarskiej jakichś ustalonych spraw. Czasem są zagadkowe sprawy, no między innymi dotyczy to powiedzmy sobie i chorób, które występują w tej chwili. To jest zupełnie inne pszczelarstwo niż było dawniej. Pszczoły jako takie to są owady, bez których właściwie człowiek nie będzie egzystował. Bo one stanowią nie tylko dostawę produktów, z których korzysta człowiek, a więc przede wszystkim miodu, ale jednocześnie jako najważniejsze zapylają rośliny, stanowią o bioróżnorodności, stanowią jakby czynnik ewolucyjny w roślinności. Takim przykładem, co się dzieje, kiedy pszczół nie ma, jest przykład z Chin, kiedy tam w wyniku, powiedzmy sobie, nadmiernej chemizacji, czy tam innych jeszcze czynników, wyginęły pszczoły. I ogrodnicy chińscy, żeby sprzedawać gruszki, bo one są bardzo cennym produktem eksportowym, sami zapylają. To jest rzecz no, nieprawdopodobna. To dotyczy jednej rośliny, a inne, jak będzie można zapylać. Etymolodzy i inni specjaliści właśnie dociekają, co jest przyczyną, że pszczoły giną i co zrobić, żeby nie ginęły, żeby one były tym czynnikiem wspomagającym życie człowieka.
0: Wracam do domu. Chcę się więcej dowiedzieć o pszczołach. Pytam dziadka, przeglądam strony internetowe, czytam książki i czasopisma pszczelarskie. I oto w pewnym momencie do mojego umysłu dotarła przepowiednia wybitnego naukowca Alberta Einsteina. Jeżeli zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostanie 4 lata życia. Sam sobie zadaję pytanie, co my, jako młode pokolenie, powinniśmy zrobić, żeby nie spełniła się ta złowroga przepowiednia. Ja już wiem, że kto ma do czynienia z pszczołami w przyrodzie, więcej widzi, więcej słyszy, więcej odczuwa i więcej rozumie.

Znajdujemy się w gospodarstwie pana Joachima Muczyńskiego we wsi Reszki w powiecie augustowskim. Jest to gospodarstwo wielorodzinne, składające się z wielu też pasiek. Gospodarstwo to jest jedno z najnowocześniejszych w powiecie augustowskim, ale jednocześnie zachowujących wszelkie tradycje produkcji pszczelarskiej. Więcej o pasiekach, o ich rozmieszczeniu –

czasami więcej, mniej, do czasu, kiedy to ja osobiście się tym zainteresowałem i zacząłem szukać nowych technologii, nowych uli, żeby to pasiekę powiększyć, żeby stworzyć bardziej takie, bardziej intensywne gospodarowanie. No i obecnie nasza pasieka jest już złożona z kilku pasiek, które stoją na terenie powiatu augustowskiego, rejony Augustowa, kanału augustowskiego, w lasach, w Puszczy Augustowskiej. Stamtąd pozyskujemy różne rodzaje miodów, no między innymi ten tak zwany miód augustowski tradycyjny, który cieszy się wielkim uznaniem. No cieszące jest to wszystko, że w naszej pracy mam ja już osobiście nowych następców. Moi synowie, córka też się tym zajmują i widzę, że być może kiedyś w przyszłości będą pszczelarzyć, chociaż już synowie mają własne pasieki. No, następną pociechą to jest już wnuczka moja. Chociaż jeszcze o pszczołach mało wie, ale na imię Maja ma, więc może też coś się pociągnie w tym kierunku. Zapraszamy teraz wszystkich do obejrzenia pasieki i wszystkich tych cykli produkcyjnych, które związane są z produkcją miodu, z pozyskiwaniem miodu i innych produktów pszczelych, pyłku, pierzgi. Teraz pokażemy, jak się wybiera miód z ula i wiruje się. Tutaj jest nadstawka już taka, która była poprzednio usunięta z ula, żeby nie było pszczół, żeby nam nie dokuczały. Pszczoły są zabezpieczone, żeby nie wyszły z ula. Mam gotowo czystą nadstawkę z miodem, które zaniesiemy do pracowni i tam wywirujemy te ramki. Tutaj mamy pracownię, w której przywozimy nadstawki. Podobnie jak teraz ja przynoszę, rozładowujemy je w magazynie, w którym dokonujemy wirowania miodu. Przystępując do miodobrania, przygotowane ramki przeniesione z ula należy odsklepić. Ściąć to poszycie, które jest tutaj nałożone przez pszczołę na komórki pszczele zalane miodem. Robi się to bardzo takim prostym narzędziem, odsklepiacz widelcowy, który wbija się w to poszycie i takim ruchem posuwistym zrywa się warstwę tej takiej blomby jakby na miodzie. To zabezpiecza miód przed tym, żeby się nie zniszczył w ulu. Pszczoły to robią i taki miód poszyty może w barci trwać wiele, wiele lat i nie zmienia swojego stanu i nic z nim się nie dzieje. Tutaj jak jego odsklepimy, to musimy go odwirować i zabezpieczyć, żeby nie dostawały się do niego żadne wilgoć, zanieczyszczenia, obce zapachy. Do tego służą różne pojemniki, no i magazyn musi być odpowiednio przystosowany po to, żeby chronić miód przed tymi wpływami. No proszę, tutaj podsklepiajcie, ja teraz tą rameczkę wstawię. To tak zwane, nazywamy taką płytę poczekalnię. Wstawiamy tutaj ramki do przygotowania do wirowania. Nadmienię jeszcze to, że te wszystkie urządzenia, to są w mego pomysłu, są bardzo podobne jak i produkowane masowo. To ja sam wymyśliłem, wykonałem. No pierwsza była taka miodarka, którą sam skonstruowałem. Jest trochę może dziwnie zbudowane, bo w niej można wirować albo 6 ramek gniazdowych, dadanowskich, wielkopolskich lub warszawskich, bo tu każdy moduł się zmieści, albo 36 ramek nadstawkowych, które wstawia się do ramki trochę w inny sposób, promienisty, i wtedy tych ramek zmieści się w tym układzie 36 i wiruje się obojętnie w którą stronę obroty bębna, czy w prawo, czy w lewo, to w ten sposób ten miód wyleci. A jeżeli nie stosujemy tej metody, no to można to wywirować w kasetach, w które wkłada się ramki po dwie nadstawkowe. No w tej chwili mamy nadstawkowe, to ich tutaj powstawiam, bo a
Jeżeli mamy ramki z gniazda, no to

składa się w taką kasetę tylko jedno. Mamy napełnioną ramkę, miodarkę ramkami, no i będziemy próbować wirować. Wirówka jest elektryczna, obroty reguluje się prawo-lewo w sposób płynny, no i ruszamy. No jak widać już w miodarce po boku zaczął ściekać miód, który z jednej strony ramek został odwirowany częściowo. Zaraz obroty zmniejszą się w miodarce i uruchomimy w drugą stronę. Wirowanie odbywa się w trzech etapach. Pierwszy puszczamy w obojętnie którą stronę, w prawo lub w lewo, niezbyt duże obroty. Zatrzymujemy miodarkę i po jakimś czasie, jak obroty zatrzymają się do zera, puszczamy w przeciwną stronę i dajemy obroty już w miarę takie, no maksymalne można powiedzieć. I z drugiej strony ramek już odwirowanie miodu następuje całkowicie. I ponownie po zatrzymaniu miodarki do zera włączamy te same obroty, które były na początku i ta część wirowana początkowo, ta strona wirowana początkowo ramki zostaje odwirowana ostatecznie. No i wtedy już mamy te ramki odwirowane z jednej i z drugiej strony. Wyjmujemy z miodarki, te ramki idą już z powrotem do nadstawki, która ponownie zostanie użyta do składania miodu przez pszczoły w ulu. To zawiezie się do pasieki i tam stawi się na ul, no i pszczoły ponownie zaczną gromadzić miód w nadstawce. Po tym całym procesie wirowania miód, który został zgromadzony w miodarce, wypuszcza się przez kran w miodarce do naczynia. No tutaj mamy miód fajny, koloru takiego złocistego, miód z lipca, można powiedzieć, no nie można powiedzieć, że to jest taki jakiś gatunkowy miód w tym roku, ponieważ roślinność była tak bardzo wszechstronna, nie było miodu lipowego, zbyt mało tej było lipy, żeby określić jako miód lipowy. No i po spuszczeniu tego miodu trzeba ten miód jeszcze przefiltrować, przecedzić. To robimy wylewając do naczynia, cedzimy to przez sita stożkowe, które są bardzo, dosyć wydajne,

jest gorąco, ten miód jest zbyt rzadki w tej chwili. Po odwirowaniu miodu, miody przenosi się do pomieszczenia, gdzie ich się składuje. To jest takie pomieszczenie, w którym stoją miody. Przechowujemy to w pojemnikach plastikowych z atestem do artykułów spożywczych. Są miody skrystalizowane, które stały już wcześniej. No, może pokażę, że bardzo taki nietypowy sposób przechowywania miodu. Miody w pojemnikach ze skrzyń folii też bardzo dobrze się przechowują, łatwo później ich wyjmuje się z tego, przewracając taką skrzynkę, i ten miód po prostu można ciąć, jeżeli jest już twardy, skrystalizowany. Z tego pomieszczenia przenosimy miody dalej do rozlewania. W tym pomieszczeniu dokonujemy rozlewania miodu w pojemniki detaliczne. Stoją tutaj wszystkie rodzaje miodu, które rozlewamy. To na przykład jest miód z terenów kanału Augustowskiego, łąkowo-bagienny, o bardzo charakterystycznym kolorze, dosyć ciemnym, no i wyjątkowo ciekawy, atrakcyjny zapach i smak posiada. Posiadamy również inne rodzaje miodów w naszych pasiekach. Między innymi wywozimy pszczoły na rzepak w gospodarstwach, które sieją w naszych okolicy, tutaj Bożymy miejscowość. Stamtąd uzyskujemy miód rzepakowy, który jest koloru, jak płynny, jest koloru jasnego, słomkowego, lekko żółty. Jak skrystalizuje, to raczej jest miodem najbielszym, jaki w ogóle można uzyskać. Dodatkowo jeszcze nasze miody w większości kremujemy. To jest taki proces uzdatniania do spożycia. To jest bardzo prosta metoda. Kremowanie polega na tym, żeby rozdrobnić kryształ. Mechaniczne mieszanie miodu powoduje skrystalizowanie miodu w sposób miękki, puszysty. Zaleta tego jest taka, że łatwo jego później, nawet i w zimę, nawet wyjmując z lodówki, łatwo smarować jego na bułkach, na pieczywo, bo jest miękki. Z miodów jeszcze posiadamy miód mniszkowy, jest koloru żółciejszego. Też to jest miód kremowy. Miód lipowy, lipcowy raczej, wielokwiat z lipca. Płynny to jest najbardziej świeży miód. Wielokwiatowy tutaj. Jest bardzo taki ogólny miód, ale można powiedzieć, że prawie i najsmaczniejszy, bo jest zbierany przez pszczoły z różnych kwiatów, które kwitną w okresie najbardziej bogatym w kwiaty. Tak samo miód wielokwiatowy, kremowy również posiadamy. No jeżeli ktoś nie jest przekonany może do tych miodów kremowych, posiadamy tak samo miody, które skrystalizowały w sposób naturalny. Krystalizacja jest twarda. Można sobie poskrobać ten miód i tak samo używać, jak ktoś sobie życzy. No i najbardziej teraz popularny miód, miód łąkowo-bagienny augustowski. Posiadamy jeszcze inne produkty, takie jak pyłek kwiatowy. To już na szerszą skalę jego odbieramy od pszczół. W ubiegłym roku skonstruowaliśmy maszynę do pozyskiwania pierzgi. Też jest to taki produkt bardzo zdrowotny. No i propolis, to jest na pewno znany każdemu, taki środek, no kit pszczeli do robienia nalewki, do bezpośrednio do odkładów. No i takie miody już składane. Miód z propolisem pyłkiem. No i atrakcje różnego rodzaju, jak miody w plastrze, niewirowane, zachowujące swój smak, zapach. W gospodarstwie naszym produkujemy również świece woskowe. Jako atrakcję, taki dodatek do produkcji pszczelarskiej, wykonujemy różne modele świec, i liturgiczne, i różne obrzędowe, i jako takie figurki z okazji świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia. No praktycznie mamy wszystko. Modele mamy swoje, własne, które no, córka wyrzeźbiła, później robimy do tego formy. Jak powstaje pyłek? To jest pytanie wielu klientów.
i ludzi, no po prostu, którzy nie mieli z tym do czynienia. Pyłek, a później w dalszym procesie przetwórczym pszczoły pierzga. Po prostu jest specjalny poławiacz. Jak wygląda poławiacz do pozyskiwania pyłku? Pszczoła wlatując do ula, zawiesza się jego na wlocie do ula, na uliczce. I pszczoła musi pokonać taką barierę z tych otworków, przecisnąć się, wchodząc do ula. Ona pyłek niesie na tylnych obnóżach swoich, dwie jednakowe granulki, i przechodząc przez te otwory, zgubi te granulki pyłku, które spadną przez otwory w tej powałce do pojemnika zasiatkowanego tutaj. Każdego dnia podchodzi się do ula i zabiera się to, wysypuje do pojemnika, suszy się te obnóża i później w tej formie, no jeszcze trzeba ich odwiać, przesortować, i w tej formie można już używać, sprzedawać te właśnie obnóża, pyłek kwiatowy. Jak widać, są różne kolory. To jest termin zbioru. Na wiosnę jest bardziej kolorowy, później z czasem bardziej taki przybiera kolor jaśniejszy. W tym czasie bardzo ciemny kolor jest. No i tak samo jest różnorodność smaku. Do użytku najbardziej jest przydatny pyłek, który jest taki z całego sezonu, można powiedzieć, zestandaryzowany, który ma wszystkie właściwości kwiatów z całego roku. Wtedy najbardziej na zdrowie człowieka oddziaływuje. Ale jak już pszczoła przyniesie ten pyłek do ula i zdejmie ze swoich nóżek, to ubije to w ramkę, w komórkę. Głowo to wykonuje, ubijając kilka granulek tych obnóży do komórki, dodaje enzymów, konserwuje jego kwasem mlekowym i z tego produkuje pierzgę. To już jest pyłek przetworzony, który jest ułożony w ramkę. Dla pszczoły to służy jako pokarm dla niej. No po prostu chlebek pszczeli. My również możemy pozyskiwać to pierzgę dzięki prostej maszynie, którą skonstruowaliśmy sami. Własny pomysł, no trochę podglądany u innych na Litwie częściowo. To jest bardzo prosta maszyna, silnik zwykły, bęben z igłami, który pod wpływem obrotów rozbija plaster pierzgi, który się wkłada do niej. Plaster musi być zmrożony silnie. Wkładając plaster do tego bębna, zostaje rozdrobniony. Wentylator, który jest z boku, wydmuchuje odrobiny wosku do tyłu, a pierzga gromadzona jest w tej części tego młynka tak zwanego. No i później po odwirowaniu, po wybraniu tej pierzgi, ona mniej więcej wygląda w ten sposób. Trzeba, wiadomo, jeszcze ją trochę przesieć, przebrać, żeby pięknie wyglądało, żeby nie było zbyt dużo wosku. No tutaj mamy już taką oczyszczoną w pojemniku pierzgę, która no nadaje się, może powiedzieć, bezpośrednio do spożycia. Rozpuszcza się w wodzie najbardziej prostym takim sposobem do spożycia. Odrobiny wosku, które są po jakimś czasie po rozpuszczeniu, można przecedzić przez drobne sito. No jest to bomba witaminowa. W ogóle poprawia myślenie, dobrze działa na człowieka, no, na wszelkie problemy, które są związane ze zdrowiem. Co to jest propolis, kit pszczeli inaczej? Jest to taka substancja koloru, jak widać tutaj, ciemnego, brązowego. To jest gromadzona substancja żywiczna zbierana przez pszczoły z pączków kwiatów roślin. Dla pszczoły służy to do uszczelniania ula, no i do zabezpieczania wszelkich takich szczelin, które pszczoła posiada w ulu. Gromadzone jest na obrzeżu ramek, najczęściej właśnie to brązowe to jest propolis. Jakiego się pozyskuje? No najprostszym sposobem to jest zeskrobanie. Zeskrobanie tego propolisu, no i to jest taka forma najbardziej prosta, odpowiednia. Można bezpośrednio używać, albo najpopularniejszą metodą to jest rozpuszczanie w roztworze alkoholu, spirytusu.
większym pojemniku, no to wygląda tak. Teraz w lato, jak się pozyskuje propolis, no to dłutem pszczelarskim w ulu, jakieś ciepło, ściąga się z ramek, on klei się, no i wygląda tak bardziej zwięźle. A w sezonie zimowym kruszy się, tak jak to pokazywałem, z ramki, skrobiąc jego. To jest ramka hodowlana, która posiada mateczniki, z których wylęgną się młode matki produkcyjne, które podną się do uli, i nowa rasa pszczół, która no, jest bardziej produkcyjna, po to właśnie wymienia

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

projektu Temat Filmu Archiwum X, a my dzisiaj zajmujemy się tematem o nazwie Puma Punku. Cóż to takiego jest, moi drodzy? Analogowa Kłopotwa zagląda w tajemnicę i dzisiaj zaglądamy właśnie w ten oto niezwykły zakątek Ameryki Północnej, który jest tak owiany taką tajemnicą. To jedne z najbardziej niezwykłych i starożytnych ruin na świecie. Ten gigantyczny kompleks świątynny znajduje się w ośrodku archeologicznym Tiwanaku w Boliwii. Od wielu lat archeolodzy i historycy zastanawiają się nad tym, jaka zaawansowana cywilizacja prekolumbijska mogła zbudować to miejsce. Puma Punku znajduje się 15 km na południowy wschód od jeziora Titicaca i 70 km od La Paz. Położona jest na wysokości 3800 metrów nad poziomem morza. Była niegdyś centralnym obiektem kultu w Imperium Inków. Miejsce to jest mało znane przez turystów, mimo że są to jedne z najbardziej niezwykłych ruin na całym świecie. Z Puma Punku wiąże się też pewna legenda. Według inkaskiej legendy to bóstwo Viracocha zawiesiło gwiazdy, słońce i księżyc na niebie, a następnie stworzyło Tiahanako pierwszych ludzi, a także w jedną noc świątynię Puma Punku. Istnieje też inna, że przy tworzeniu świata Viracocha pomagali dwaj synowie. Jak głosi dalej legenda, oprócz ludzi stworzyli także zwierzęta, w tym wielkie ptaki. Trwało to jakiś czas, jak rozrzucili wszystkich ludzi po różnych częściach świata. Viracocha postanowił wysłać swych synów, by ci sprawdzili sobie, jak żyją ludzie. Niebawem powrócili ze złymi wieściami, ponieważ ludzie nie docenili swojego stwórcy, oddając cześć stworzonym przez siebie figurom przedstawiającym innych bogów. Wkrótce też zaczęła ich ogarniać żądza władzy i złe zachowanie. Rozwścieczony Viracocha w odpowiedzi na ludzką niewdzięczność zrzucił na ludzi ogień i błyskawice. Tyle nam mówi legenda o Puma Punku. To może chwilka muzyki. Tak, i wracamy do naszego dzisiejszego tematu, Puma Punku. To niezwykły kompleks świątynnych. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda. Ruin stanowiący ważną część ośrodka architektonicznego w Tiahuanaco w Boliwii. To miejsce, którego historia powstania wzbudza wiele kontrowersji, no i tworzy wśród badaczy wiele fantastycznych też i teorii. Znalezione tutaj megalityczne kamienne budowle należą do jednych z największych na świecie. W 1549 roku hiszpański konkwistador Pedro Cieza de León podczas swych podróży po andyjskich wyżynach odkrył dwa ogromne, niezwykłe zespoły kamiennych ruin znajdujące się na powierzchni 3 km2 w mieście Tiahuanaco lub Tiwanaco. To oczywiście odpowiednio w języku Quechua albo w miejscowym języku Aymara. O legendzie już słyszeliśmy przed chwileczką. Tiahuanaco leży nieco ponad 70 km od La Paz, miasta z siedzibą rządu Boliwii, blisko granicy z Peru, a w odległości około 20 km od południowego brzegu boliwijskiego jeziora Titicaca na wysokości prawie 3840 metrów nad poziomem morza. Obecnie opuszczony, zupełnie dziki płaskowyż otoczony jest od wschodu i zachodu przez dwa pasma górskie, które osiągają tutaj, patrząc na geografię terenu, spoglądając na mapę, 4700 i 6000 metrów wysokości, więc to już nie są przelewki, moi drodzy. Powietrze na tej wysokości jest rzadkie, dlatego też turyści mają tutaj problemy z oddychaniem. Warunki są tu naprawdę surowe. Według podań Indian Aymara raz do roku w Tiwanaco można zostać świadkiem cudu.
Tego jedynego szczególnego dnia podczas wschodu słońca nastaje wiosna po to, aby w południe przemienić się w lato, a pod wieczór w jesień, a nocą w zimę. Na terenie Tiahuanaco znajdują się dwa zespoły ruin, tak w zasadzie można dokładnie powiedzieć. Pierwszy charakteryzuje się przede wszystkim dwiema olbrzymimi kamiennymi strukturami, do których należą, tutaj widzę też na zdjęciu, nie umieściłem tego na Facebooku, chociaż może to zrobię jutro, należy 15-metrowa piramida Acapana oraz prostokątny duży budynek z centralnym dziedzińcem zbudowany z naprzemiennych kolumn kamiennych i prostokątnych bloków zwany Calasasaya, który służył prawdopodobnie jako obserwatorium astronomiczne. W jego centralnym punkcie umiejscowiona jest brama Słońca albo brama Pumy, tak ona jest nazywana. Drugi kompleks, czyli Puma Punku, to ogromna ilość potężnych elementów budowlanych, spoglądając z boku, nie pasujących do całości, spoczywających na prostokątnym placu, długim na około 167 metrów i szerokim na 117. Odkryte konstrukcje przybierają różne geometryczne kształty, czym zachwycają i zdumiewają naukowców i archeologów z całego świata. Co w tym jest najbardziej intrygującego? No, najbardziej intrygującą rzeczą Puma Punku jest kamieniarstwo, ponieważ jest to zespół stojących megalitycznych bloków kamiennych, których większość waży do, i tutaj moi drodzy, naprawdę to jest duża wartość, do 65 ton, a największy ma proporcje mamuta. Jeśli pamiętamy z rysunków, czy też chociażby z Wikipedii, jak wygląda mamut, no to tu są naprawdę duże te bloki. Kamienne struktury przybierają różne skomplikowane kształty wymagające używania wiedzy i geometrycznej i przestrzennego myślenia przy ich tworzeniu. Każdy kamienny blok jest technicznie dopracowany, szczegółowo. Zachowano kąty proste, perfekcyjne otwory wiertnicze, idealnie obrobione krawędzie, czyli wszystko to, co wydaje się nieprawdopodobne do osiągnięcia przez cywilizację, która nie wiedziała o istnieniu koła, ani nie miała własnego systemu pisma. Najciekawsze struktury przypominające kształtę literę H są taką układanką, takimi kamiennymi puzzlami, idealnie dopracowanymi do siebie w swych poszczególnych elementach. Ze względu na rozmiar tych konstrukcji, sposób, w jaki kamienie zostały przetransportowane do Puma Punku, był kolejnym tematem zainteresowania archeologów. Analizy wykazały, że czerwone bloki piaskowca, piaskowiec często jest właśnie czerwony, mogły być transportowane ze stromego zbocza kamieniołomu znajdującego się w pobliżu jeziora Titicaca w odległości około 10 km od stanowiska Puma Punku. Mniejsze granitowe i diorytowe bloki mogły pochodzić z kamieniołomów na półwyspie Copacabana, oddalonym około 90 km od jeziora Titicaca. Ale wszystkie te bloki są cięte tak, że pasują do siebie jak układanka, dokładnie. Nie używano zaprawy. Największe kamienie tworzą czteropoziomowe struktury. Brak drzew w okolicy, które mogłyby służyć do zbudowania jakiegokolwiek ułatwienia w transporcie bloków kamiennych. Te argumenty według uczonych świadczą o tym, że w tworzeniu Puma Punku nie wiadomo, kto brał udział. Oczywiście są teorie spiskowe, że któż by mógł nie zbudować tego, jak kosmici. Tu oczywiście raczej oddalamy tą tezę, ten wątek, przynajmniej na razie. Cóż tam jest zagadkowego? Już za chwileczkę. Chwilka muzyki. To wróćmy jeszcze na chwileczkę do historii.
skąd pierwsze informacje do Europy na temat świątyni Pumapunku przywieźli ze sobą hiszpańscy konkwistadorzy. Jak wspomniałem, w połowie XVI wieku hiszpański kronikarz i konkwistador Pedro Cieza de León określił Pumapunku jako jedno miejsce budowy. Napisał tak: z gigantycznymi posągami i ogromnym tarasem. Nikt nie widział tego niesamowitego miejsca w innym stanie, jak tylko w ruinie. Z kolei jego krajan Antonio de Castro del Castillo, który w 1651 roku był biskupem La Paz, napisał: a choć sądzono drzewniej, że ruiny owe dziełem są Inków, niczym twierdza na wypadek prowadzenia przez nich wojen, teraz wszakże uznano, iż przeciwnie, są to ruiny budowli sprzed potopu. Gdybyż to było dzieło Inków na równinie wody pozbawionej, a kopane tak głęboko, to Hiszpanie nie potrafiliby nigdy stworzyć budowli tak cudownej i o takiej piękności. Tym, co najbardziej podziwiam, są tak wspaniałe, dopracowane do siebie kamienie. Tyle biskup La Paz napisał w roku 1651, a w pierwszej połowie XIX wieku francuski paleontolog Alcide Charles Victor d'Orbigny podróżował po Ameryce Południowej. Pisał o znajdujących się w Pumapunku monumentalnych bramach stojących na poziomych kamiennych płytach. Podał, że jedna z tych monolitycznych platform ma 40 metrów długości. Dziś nie ma już tych płyt, rozpadły się zniszczone zębem czasu. To jednak, o czym napisał, no wzbudza naprawdę respekt. Pumapunku zbudowana jest na prostokątnym planie, jak już wspomniałem, o wymiarach około 167 na 117 metrów. W centralnym miejscu wznosiła się Brama Słońca, zwana też Bramą Pumy, stojąca na ważącej około 131 ton płycie z czerwonego piaskowca o wymiarach 7 metrów 81 centymetrów na 5 metrów 17 centymetrów i

występuje dopiero w pobliżu jeziora Titicaca, odległego o 15 km od tegoż zabytku. Kamienne wrota słońca w Pumapunku ważą około 15 ton, no i zostały wyrzeźbione z jednego kawałka andezytu, również twardej skały. Tutaj też patrzę sobie na zdjęcia tych wszystkich budowli. Najciekawsze elementy mają kształt litery H i przypominają rzeczywiście takie wielkie kamienne trony. No tak, ktoś by mógł tam sobie usiąść, z tym, że no oczywiście raczej nie za bardzo człowiek, bo to jest naprawdę ogromna budowla. Pierwotnie tworzyły one świątynię, która miała dla Inków szczególne znaczenie. Zdaniem części ekspertów, miejsce to uważane było za taki punkt graniczny na linii rzeczywistość za świat rzeczywistość. Te płyty są niezwykle precyzyjnie obrobione, co zadziwia nawet dzisiejszych inżynierów, moi drodzy. Ich zdaniem do wykonania tego typu prac byłoby konieczne teraz użycie urządzeń wiertniczych, które wyposażone są w końcówki diamentowe. Dopiero one byłyby w stanie przeciąć tak wytrzymały i twardy budulec. A tutaj naprawdę widzę, są to wszystko tak pięknie poprzycinane, że chyba by teraz tego nie zrobiono. Zagadką jest także to, w jaki sposób przetransportowano tak niezwykle ciężkie głazy. Jak zatem transportowano tak ogromne bloki skalne na tak dużą odległość? Przypominam, około 90 km. Tu możemy tylko domniemywać. Prawdopodobnie zaprzęgano do niewolniczej pracy tysiące ludzi. Kamienie umocowano do mocnych lin wykonanych ze skór lam, a następnie ciągnięte były po drewnianych rampach, choć to tylko jedna z możliwych teorii, bo nie mamy żadnych zapisków, nie wiadomo jak to było, przekazów ustnych też już nie mamy. I co z tym wszystkim fantem zrobić? No to za chwileczkę, chwilka muzyki dla Państwa. Tak, wracamy do tych zagadek Pumapunku. Dużą tajemnicę i wątpliwości budzi już sam fakt powstania kompleksu, bo tak naprawdę nie wiemy, kiedy ten kompleks Pumapunku powstał. Powszechnie przyjęto, że została ona wybudowana na przełomie VI i VII wieku naszej ery. Jednak pochodzący z Polski boliwijski archeolog Artur Poznański uważał, że cała struktura może liczyć przeszło, i tu uwaga, ponad 15 tysięcy lat. Wielu innych boliwijskich archeologów prowadzących pracę na stanowisku Tiwanaku twierdzi, że jego początki sięgają XVI wieku przed naszą erą i podają, że wówczas znajdowała się tam prężnie działająca osada rolnicza. Jednak pełny rozkwit miasta przypadał na okres od III do VII wieku naszej ery, kiedy pełniło funkcję stolicy i też głównego ośrodka kultury rodu Tiwanaku. Inkaska z kolei. Legenda głosi, o czym już wspomniałem na początku, że w tworzeniu wszystkich świątyń Pumapunku, jednocześnie w stworzeniu pierwszych ludzi w Tiahuanaco odgrywał rolę Bóg Wiracocha. Tutaj tylko przypomnę w skrócie. Jednej nocy zawiesił na niebie słońce, księżyc i gwiazdy, a następnie stworzył człowieka i świątynne kompleksy, które miały stać się dla ludności miejscem religijnego kultu, gdzie składano ofiary. Niektórzy badacze zakładają, że 6 lub 7 tysięcy lat temu na terenach Boliwii istniała cywilizacja, która technologicznie przewyższała dzisiejszą. Erich von Däniken twierdzi, że Pumapunku było świadkiem zastosowania zaawansowanych technologii i można to udowodnić. No to jego słowa, choć do dziś nikomu tego udowodnić się nie udało. Inna teoria zakłada, że rękę do budowania Pumapunku przyłożyli starożytni kosmici. Pojawili się tutaj oni po to, by zostawić spuściznę ludzkości, aby nauczyć naszych przodków zaawansowanych technik budowlanych.

pewnym sensie potwierdzenie tej hipotezy miałoby zostać odnalezione u Arnolda Mostowicza, który w swojej książce Przybysze z gwiazd wspomniał o błyszczącym statku, który osiadł przy południowej części jeziora Titicaca. Tam pamiętam tą książkę rzeczywiście, kiedyś ją miałem i czytałem. Tak też w tej książce jest, ale miejscowa ludność w swych relacjach zdawanych pierwszym hiszpańskim konkwistadorom mówiła także o tym, że Puma Punku istniało jeszcze wcześniej niż słońce świecące na niebie. Opowiadali o nadludziach, gigantach, bezbożnikach, którzy wobec nieposłuszeństwa i w gniewie Bożym zostali zamienieni w kamienie. Do dziś archeologowie opierają się tylko na przypuszczeniach i nie wiedzą tak naprawdę kto, jak i po co stworzył tę megalityczną zagadkę. Wrócimy za chwileczkę. No tak, wracamy do tego naszego Puma Punku. Taka ciekawostka, na ścianach świątyni w Tiahuanaco znajduje się też wiele kamiennych głów. Mówi się, że prezentują one cechy wszystkich ras ludzkości. Od wydłużonych czaszek, ludzi noszących turbany, ludzi o szerokich lub cienkich nosach, grubych lub cienkich wargach itd., itd. Jednak niektóre głowy są szczególnie niezwykłe i odmienne, przedstawiają one jakby inne czaszki, innej rasy, odkryte w pobliskim obszarze. Tak, moi drodzy, ta zagadka jest, jak wspomniałem, naprawdę trudna do rozwikłania. Do dzisiaj wiek świątyni pozostaje zagadką i przedmiotem sporów. Jak już tutaj wspomniałem, urodzony w Wiedniu boliwijski archeolog polskiego pochodzenia Artur Poznański uważał, że budowle w Puma Punku mogły powstać od 14 do 15 tysięcy lat temu. Oszacował wiek na podstawie pozycjonowania i orientacji astronomicznej głównych elementów budowli w stosunku do Słońca. Uwzględniając zjawisko precesji, czyli przesuwania się osi obrotowej Ziemi, z kolei badania znalezionych szczątków organicznych wokół świątyni izotopem węgla C14 pozwoliły określić, że kompleks mógł powstać w przedziale od 536 do 600 lat naszej ery. 600 roku naszej ery. Mógł on być zbudowany przez kulturę Tiwunaka, która rozwinęła się około 1500 lat przed naszą erą, a upadła w XII wieku naszej ery. Pozostaje jednak pytanie, do czego służył ten kompleks świątyń? Badacze podejrzewają, że Puma Punku był miejscem religijnego kultu, w którym między innymi składano ofiary z ludzi. Może mieć to związek z dawnymi wierzeniami w życie pozagrobowe. Indianie Tiwanaku wierzyli bowiem, że pobliski szczyt Illimani był zamieszkiwany przez duchy zmarłych. Są to jednak hipotezy, które wymagają wciąż ostatecznego potwierdzenia. To tyle, moi drodzy, w dzisiejszym programie. Tyle dla Państwa przygotowałem. Jest 20:49. Ja powoli kończę swój dyżur przed mikrofonem w Radiu Kuropatwa. Serdecznie Państwa jutro zapraszam rano na poranek z Kuropatwą o godzinie 7. Tymczasem życzę Państwu spokojnej nocy, dobrych snów, dobrego odpoczynku. No i do usłyszenia w następnej analogowej Kuropatwie za tydzień, a jutro wtorek, zatem historyczna Kuropatwa. Tak te programy wszystkie się nazywają, zatem wtorek historyczna Kuropatwa, środa naukowa Kuropatwa, czwartek przyrodnicza Kuropatwa, a piątek Kuropatwa w kuchni, czyli program kulinarny. Może macie Państwo inne pomysły jeszcze na programy, które moglibyśmy zrobić, czekamy, można do nas napisać, można zadzwonić, można także napisać w formie komentarzu na naszej stronie na Facebooku. Serdecznie zapraszamy. Miłej, spokojnej nocy. Dobrych snów.

0: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Porozmawiamy dzisiaj z bratem Bio Bergerem o metodach ochrony przed kreszczami. Ja tu tak troszeczkę wyprzedziłem, bo musimy się najpierw przywitać. Ze studia witają się z Państwem
1: Marzena Wiśniewska
0: i Piotr Wiśniewski, a w Krakowie witamy
2: brat Pio, Boni Frater. Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Lato sprzyja takiej naszej dużej aktywności na zewnątrz, na łonie natury, gdy jest ciepło i wilgotno, tam gdzie występują niewysokie drzewa, krzewy, liście, trawy, czyli różnego typu ścieżki w parkach, w lasach, polanach, na łąkach, w parkach miejskich, okolice jezior, rzek, możemy spotkać kreszcze. I tutaj nasuwa nam się pytanie.
1: Tak, bracie, co my w ogóle wiemy o kleszczach i czym one są?
2: No cóż, zapewne większość ze słuchaczy sporo czytała i studiowała różnego rodzaju opracowania i ma stosowną wiedzę. Nie będę tutaj siedzieć na jakiś wykład akademicki. Powiem tylko, że kleszcze to po prostu pajęczaki, które pasożytują na kręgowcach i żywią się ich krwią. W Polsce mówi się, że występuje około 20 różnych gatunków kleszczy, z których najczęściej spotykanymi są w zasadzie dwa rodzaje. Kleszcz pospolity, tu się wysilę na łacinę, Ixodes ricinus, i drugi kleszcz, bardzo popularny, tak zwany obrzeżek perski, i znowu, jak nie przekręcę łacinę, Ripelephalus sanguineus. O. Kleszcze aktywna właśnie w tym okresie, znaczy generalnie od marca do listopada, natomiast od maja szczególnie do sierpnia są bardzo takie aktywne. Gdzie można spotkać? No w zasadzie już pan wymienił te miejsca, ja tu potwierdzę, że kleszcze występują w lasach liściastych, mieszanych, na obszarach trawiastych, w gęstych zaroślach, w paprociach, na terenach zieleni miejskiej, w parkach. Szczególnie kleszcze przyciąga ciepło, ruch powietrza oraz zapach potu. Przebywając na roślinach, kleszcze sobie biernie tam siedzą, oczekują na swojego żywiciela, a gdy takowy się pojawi, wyczuwają to termicznie, czyli wyczuwają, że jest ciepło, zbliża się żywiciel,
0: tak.
2: I sobie na niego spadają i na nim żerują. Powoli, długo. Żywią się krwią i limfą. I tak dla przykładu ten pospolity kleszcz, o którym mówiłem, osiąga rozmiary od 4,5 mm do nawet 12 mm po takim optymalnym najedzeniu się, opiciu krwią.
1: To duże.
2: Duże, tak. No, jeżeli optymalnie się tą krwią napiją, to rzeczywiście bywają duże. Widziałem nawet u siebie, aż mnie zmroziło. To dawno temu, szczęście, i nic złego się nie działo. Ciekawą rzeczą jest, że kleszcze są bardzo, bardzo wytrzymałe na głód. Mówi się, że są w stanie w takiej formie hibernacji przetrwać nawet 1,5 roku.
0: No to bardzo długo.
2: Tak, pobierają pokarm, czyli krew danego żywiciela jednorazowo. Przez kilka dni, jak się już tam, prawda, opiją, to odpadają.
1: Bracie, proszę mi powiedzieć, czy kleszcze są groźne i czy należy się ich bać?
2: No niestety, choroby od kleszczy, największych tych naturalnych zagrożeń, które występują w naszym klimacie. Kleszcze mogą przenosić wiele groźnych chorób zakaźnych. Tych chorób jest mnóstwo i tutaj odsyłam oczywiście do fachowej literatury. Najbardziej znaną, ale też bardzo niebezpieczną jest borelioza i kleszczowe zapalenie opon mózgu. Liczba zachorowań na boreliozę, jak sprawdzamy, z roku na rok niestety zdecydowanie rośnie. Typowym, jeśli już mamy boreliozę, jej objawem są zmiany skórne, tak zwany lumin wędrujący, który początkowo ma kształt koła o średnicy tak około 1 do 1,5 cm i powiększa się do obwodu promienia około 5 cm. I blednie od środka i zwiększa swój promień, dlatego mówi się wędrujący, po czym po prostu zanika. samoistnie, bez leczenia. Jeżeli chodzi o rumień, same objawy występują po 7, około 14 dniach. I pierwsze objawy, że jednak klesz był zakażony i niestety sprzedał nam chorobę, są to objawy grypopodobne, którym towarzyszy wysoka temperatura. Mogą trwać przez tydzień, nawet kilka tygodni, po czym nieleczone mogą zupełnie ustąpić. Choroba rozwija się w późniejszym okresie, pojawiają się dolegliwości stawowe, neurologiczne, czyli atakuje duże stawy, atakuje mózg, ale bywa też, że w zasadzie nie pojawiają się żadne objawy, nie mamy żadnych objawów, a niestety choroba postępuje. Sama borelioza jest chorobą taką wieloukładową, o szerokim zakresie objawów klinicznych, bardzo trudna w leczeniu i w diagnozowaniu. Sama diagnostyka boreliozy musi opierać się na, tu mówiąc ogólnie, klinicznych objawach i wywiadzie z pacjentem. Same testy odgrywają jedynie rolę pomocniczą i, że tak powiem, nie mogą przesądzić o stanie pacjenta. Na ten moment jedynym niepodważalnym objawem zakażenia jest właśnie wspomniany rumień wędrujący, który pojawia się też, co ważne, nie zawsze w miejscu ukąszenia.
1: Może gdzie indziej być?
2: Samoistnie. Proszę?
1: Może gdzieś indziej się ujawni?
2: Tak, więc może wystąpić w innym miejscu, często takim, że my go po prostu nie zauważymy. I ten rumień może zniknąć i nawet nie będziemy wiedzieli, że on był. A to jest taka kwestia, jak chodzi o diagnostykę, oczywiście, no, mnóstwo badań, więc pewnie to pytanie to już do lekarzy zakaźnych, do biologów. Ale też trzeba pamiętać, że ten rumień pojawia się niestety raptem w 25% wszystkich przypadków infekcji. Mhm. Tak, więc to niełatwo, tak jak mówię, jest go przeoczyć. Więc diagnostyka rzeczywiście bardzo trudna, a choroba bardzo podstępna, głęboko tak jak gdyby schowana w strukturach, w komórkach, że miewa takie formy uśpienia, formy przetrwalnikowe.
0: Nawet przez ileś lat pewnie, tak? Z tego co...
2: No niestety, niestety w swojej codziennej pracy z pacjentami w naszych bonifraterskich placówkach medycznych spotykam się często z przypadkami, że właśnie taka przewlekła borelioza, taka no, przechodzona, nieprzeleczona. Zresztą aktywna infekcja często utrzymuje się nawet po takiej dużej antybiotykoterapii i pacjent nadal wymaga leczenia.
1: Ojcze, proszę mi powiedzieć, a jak się chronić przed kleszczami, żeby nie doszło do tego ukąszenia?
2: No cóż, profilaktycznie to bym też proponuję w kontakcie z pacjentami z dobrym skutkiem picie czysta kretyńskiego. Czysta kretyński, fajna roślinka, silnie wzmacnia system immunologiczny. Liście są źródłem obfitej ilości przeciwutleniaczy, flawonoidów, tam beta-karoten, witamina C i F. Dlatego, że preparaty te można stosować długo i mają one zdolność ochrony czy odstraszania przed kleszczami, przed boreliozą, ale też tutaj szczególnie olejki eteryczne zawarte w czystku nie tylko chronią, ale również mogą hamować rozrost bakterii. To taka profilaktyka, chociaż jedna z wielu oczywiście.
0: Tak.
2: Natomiast może przede wszystkim takie czynności, działania, postępowanie na co dzień. Trzeba pamiętać, że kleszcze wyczuwają miejsca najlepiej ukrwione na ciele, bo one są po prostu najcieplejsze. Takie miejsca to oczywiście zakamarki typu pod pachami, to pachwiny, myślę, okolice intymne, miejsca za uszami. No i tutaj, jak mówimy o tym, jak się zabezpieczyć, to warto pamiętać, wybierając się po ogóle na łono natury, w miejsca, gdzie potencjalnego kleszcza możemy spotkać, zachować, myślę, zasady co do ubioru. takich kilka zasad, bardzo prostych, pewnie większość Państwa zna. Odpowiedni ubiór, czyli co? Czapka, nakrycie głowy, długie spodnie, koszula lub bluza z długim rękawem, taka przylegająca do ciała lub mająca zakończenie ściągaczami, zakryte buty. To oczywiście maksymalnie jest ciało osłonięte, zabezpieczone. I warto, myślę, jasny kolor odzieży zakładać. Po prostu na jasnej odzieży będzie łatwiej
1: zobaczyć.
2: Tak, że te kleszcza sobie wędrują. Po powrocie z takiej wyprawy do domu po prostu zdjąć odzież, mocno strzepnąć pod prysznicem, dobrze obejrzeć ciało, prysznic. I myślę, to jest podstawowa sprawa.
1: Dobrze.
2: Której możemy tutaj.
0: Tak, ja się przyznam, że ostatnio...
1: Właśnie, chcieliśmy przejść do tego, tak, tematu.
0: Ostatnio, no wyszedłem na chwileczkę, to znaczy dużo rzeczy, wiadomo, robimy tutaj na działce i no po prostu w ogródku coś tam robiłem i nagle przychodzę, po pewnym czasie patrzę, że tak tutaj na nadgarstku już w pobliżu, tak jak brat wspomniał, tych miejsc najbardziej ukrwionych, no umiejscowił się mały kleszcz i teraz... Oczywiście są różne metody na to, aby go wydostać, bo to kiedyś tam się wymyślało zupełnie co inaczej. Ludzie go wykręcali jakoś, chociaż przecież on nie ma tego aparatu gębowego takiego, że się wkręca, po prostu wbija. I Bożenka ma pytanie z tym związane.
1: No i tak, to pytanie jest takie moje, co zrobić? Jak nasz już kleszcz wejdzie do nas, ukąsi, siedzi pod skórą, tak jak Piotr zauważył, kiedyś na przykład mówiono, że czymś go posmarować tłustym. Ja nie wiem, jak sobie z tym poradzić i co robić dalej z tym.
2: Na pewno nie panikować. Jeżeli jest kleszcz w takim miejscu w miarę dostępnym, że jesteśmy w stanie sobie sami
0: poradzić,
2: to na pewno kluczowe w wyciąganiu kleszcza jest to, żeby mu tego odwłoka nie ścisnąć. Bity kleszcz, jak już trochę napity, to jest nic innego jak tubka z boreliozą.
0: Właśnie.
2: Prawda? I którą można po prostu sobie wcisnąć po skórę, jeśli się źle zabierzemy do tego tematu. Dlatego tutaj myślę, czytam, że pęsetę często się zaleca. No, tu byłbym ostrożny.
0: No właśnie, bo ona ma płaskie końcówki, prawda? I tutaj możemy ścisnąć.
2: Pęseta do wyjęcia kleszcza musi być ostra i bardzo mocno wygięta. Tak. W taki sposób, żeby złapać tylko i wyłącznie za kleszczowy łeb. Mhm. I nie ścisnąć odłoków. To jest raczej trudne, bo tam decydują milimetry często, prawda? Więc jeżeli nas kleszcz mocniej opity, to siłą rzeczy możemy ten odłok ścisnąć i sobie zrobić podskórny zaszczyt z boreliozy, a tego nie chcemy. Na pewno dużo lepszym sposobem i takim pewniejszym, bezpieczniejszym będą takie mini widełki. To taka pętelka też, coś w rodzaju lasu, prawda? Mhm. Zaciągamy tuż przy głupce, zupełnie nie ma możliwości
0: złapania za odwłok.
2: Jakoś za odwłok, tak. Mhm. Zacisnąć pętelkę czy widełki tylko i wyłącznie przy łebku i po prostu energicznym ruchem pociągnąć. I tak jak pan wspomniał, ten chyba hyposom się nazywa, czyli tak zwany ryjek,
0: tak.
2: To jest taki jakby skalpel tego kleszcza, którym on przecina skórę. To nie jest właśnie żaden
0: wkręt.
2: Świderek. Tak. To nie jest wiertło nagwintowane, że trzeba byłoby odkręcać. Absolutnie nie. Po prostu prosto w miarę energicznie pociągnąć i tyle. I myślę, że nawet jak zobaczymy, że coś tam zostanie, jakaś końcówka łebka, ta część właśnie z tym hyposomem, łebkiem jest wolna od patogenów. Więc tylko że to nas zarazi, jest nieduże. Często robi się z tego strupek i on sam odpadnie. Co najwyżej odkazić jeszcze. Mm-hmm. I aż tak. Natomiast, no tak, sam pamiętam w dzieciństwa różne sposoby
1: tak.
2: Wyciągania kleszczy, z tym smarowaniem mm-hmm. wyłącznie. więc czy nawet przepalaniem, to nie jest dobry pomysł.
0: Nie,
2: a to z bardzo
0: nie.
2: prostej przyczyny, bo to kleszcz jest w dużym stresie. No, jak go przepalamy, smarujemy, a w stresie kleszcz po prostu wymiotuje. Po prostu wymiotuje, bo tak naprawdę kleszcz to jest nic innego jak jelito, zaraz przy głowie, z wieloma uchyłkami i tam znajduje się cała ta substancja treść i on to wszystko nam ładnie strzyknie podskórny, a tego nie chcemy. Nie, żadnego przepalania, żadnych tego typu rzeczy, tylko i wyłącznie tak jak mówiłem. Oczywiście, jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, jest nadwrażliwy, podjąć się dojmowania kleszcza, no to jak jest możliwość, to do najbliższego jakiegoś ośrodka, gdzie tam kto to ma. Także zdecydowanie taka metoda, bez kombinowania.
1: Czyli to
0: najprostsze.
1: Tak, ja sobie wyobraziłam taka pętelka, jak zakładamy do wyrywania zęba. I ciach i już.
0: No coś w tym rodzaju.
2: Jak... bo to się zaciska, wie pani.
1: Tak, tak zacisnąć.
2: Bardzo malutkie, to są w aptekach takie specjalne nawet te pętelki.
1: Poważnie?
2: I one rzeczywiście są chyba dość fajne, albo też takie mini widełki do takiego podważenia, bo to też jak jest taka wąska szczelina w tych widełkach, wsuniemy tu pod główkę, to nawet przez tą główkę te widełki się nie przeskoczą do odwłoku, a jeśli nawet, to będzie ściskać odwłok od dołu do góry, więc co najwyżej tam ta zawartość tubki borelizowej tam może z tyłu się wydostać, a nie do skóry, czego nie chcemy.
1: Bracie, a to jest moje takie pytanie, tak rzeczywiście wyciągamy i nic się nie dzieje, nie robi się czerwone, zatem nie musimy biec już z tym?
2: Czy... Myślę, że na pewno trzeba odkazić. Trzeba odkazić tam jakieś środki odkażające. Obserwować, bo no, nigdy nie wiemy. To też nie jest tak, że każdy kleszcz jest zakażony i zawsze po takim kleszczu jakimkolwiek ukąszeniu wystąpi borelioza. Trzeba obserwować. Właśnie te objawy grypopodobne, pewne rumień się pojawi w tym miejscu. Jeżeli cokolwiek nas zaniepokoi, to oczywiście idziemy zgłosić do lekarza.
0: Tak, no właśnie, bo mi tutaj na szczęście została tylko czerwona kropka, tak jak po ukąszeniu komara i nic się nie dzieje.
2: To jest normalne,
0: spokojnie,
2: tu nie
0: panikujemy
2: w tym przypadku, oczywiście.
1: Bracie, tak nawiązując do tego tematu, bo i sam brat zauważył, że w dzieciństwie był nie raz, nie dwa ukąszony. My też mógł ukąszony, no gdzieś wszedł ten kleszcz. I nie było takich przypadków boleriozy. Nie zauważałam. Być może nie wiedzieliśmy, że chorujemy na coś takego, czy gdzieś teraz, w obecnych czasach więcej dzieje się takich przypadków z boleriozą? Czy jest to bardziej po prostu...
2: Być może, wie pani co, jest to bardziej monitorowane.
1: O.
0: Właśnie, większa diagnostyka jest.
2: Dawniej nie
0: też.
2: Było, bo przecież na wsi, kto tam się przejmował, że się wyciągnęło kleszcza? No,
0: nikt.
2: Nawet może dostał też gorączki, nic nie kojarzył po prostu z kleszczem, boreliozą, ale też to no nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W ogóle borelioza jest bardzo złożoną chorobą, tu nic do końca nie jest pewne, nic nie jest jednoznaczne, więc skażenie środowiska, no wiele jest przyczyn. Na pewno trzeba wziąć pod uwagę brak długich, ostrych zim.
0: A to prawda, tak, bo...
2: I to wszystko, ona, tak jak mówię, z uwagi na swój taki przejście w stan takiej hibernacji, są w stanie do półtora roku, więc jeżeli nie ma długo mrozu, takiego powyżej minus 10 stopni, ale nie dzień, dwa, noc, ale chociaż miesiąc, no to taka zima nic nie robi. One po prostu przeżywają zimę.
0: Tak, tutaj
2: to jest też główna przyczyna, aczkolwiek pewnie przyczyn jest wiele.
1: Bracie, no tak, mamy już po tym ukąszeniu, wiemy, że częstą boleriozą skażeni są leśnicy. Jak sobie radzić już, jak jest oczywiście bolerioza u nas stwierdzona? Na pewno jako zakon bonifraterski macie w tym doświadczenie. Wiem, że jest taki u was produkt jak Bolerix Forte.
2: No tak, oczywiście. Na podstawie tak wielu, prawda, obserwacji, kontaktu z pacjentami i właśnie z borreliozą stworzyliśmy coś, aby temu przeciwdziałać, bo jak wspomniałem, aktywna infekcja może być nawet po przeleczeniu antybiotykami, ale choroba nie ustąpiła i pacjent wymaga dalszego leczenia. Tak, prawda, uczestnicząc w wielu różnych szkoleniach, konferencjach czy kursach zielarskich, zbierałem informacje i montowałem sobie taką mieszankę, którą stosuję z dość dobrym skutkiem. Te zioła występują też w tym produkcie, ale mogą być do oparzenia. Może je wymienię, niech
0: No właśnie,
2: może
0: niech też
2: ktoś
0: i
2: będzie
0: tak,
2: zainteresowany,
0: może
2: to
0: słuchacze
2: warto
0: skorzystają.
2: skorzystać. Oczywiście, no tutaj fajnie sprawdzi się andrografis paniculata, bo rodziuszka wierchowata to jest synonim nazwy tej rośliny, bo często niektóre rośliny pod różnymi nazwami występują. Na pewno redestowic japoński, wspomniany czystek, jeśli mamy możliwość, to kreteński, w połączeniu jeszcze korzeń szczeci, korzeń ormanu, krwiściąg lekarski, pinka kora, czyli koci pazur, tarczyca wajkarska, to taki mój standard. Oczywiście tutaj, jak wspomniałem, borelioza przechodzi w różne stany, gdzie atakuje duże stawy, na przykład jest ta faza taka już przewlekłej borreliozy, to warto jest włączyć na przykład hakorość rozesłaną. Będzie bardzo pomagać. Jeżeli mamy takie neurologiczne objawy, często z depresją, bo niestety borelioza to już neuroborelioza, gdzie borelioza, czy tam te inne, prawda, jak Bartonella, przenikają barierę krew-mózg, atakują mózg, no to pacjent niestety.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: I to się często zdarza, neurologiczna bezsenność i depresja. I też przechodzą pacjenci, że są traktowani jak hipochondrycy, że szukają choroby. I to rzeczywiście jest depresja, jedna z takich odmian czy skutków neuroboreliozy, tutaj gdzie już borelioza zaatakowała mózg. No to tutaj myślę, z takich adaptogenów warto byłoby zastosować różaniec górski. I też różczyk kolczasty, ale tak jak mówię, no generalnie każdy pacjent jest inny i każdego trzeba indywidualnie
0: Zbadać.
2: potraktować kompleksowo, bo trzeba zawsze rozważać choroby współistniejące, przyjmowane przez danego pacjenta leki i czasem rozważa przeciwwskazania, żeby jakieś interakcje nie stworzyć, więc no tutaj zawsze indywidualnie, ale myślę, że ten standardowy zestaw dobrze się sprawdza, potwierdzony i notowałem sobie to na różnych wykładach, konferencjach, szkoleniach, także to nie są wzięte z sufitu. Generalnie, jak już, bo ta faza neuroboreliozy jest dość zawiła, skomplikowana i tutaj trzeba pamiętać, że organizm chorego naprawdę bardzo ciężko pracuje, aby zwalczyć infekcję i potrzebuje odpoczynku, aby mógł się regenerować.
1: Czyli dobrze wysypiać.
2: Tak, to też dla pozorom ważne, bo dużo energii organizm zużywa na walkę z chorobą i tu trzeba mu pomóc. Więc ten odpoczynek generalnie jak najbardziej. No też nawet żywność jest dość istotna tutaj. No już nie będę tu jakoś tam wyszczególniał, ale na pewno unikać glutenu, cukru, natomiast dobrze sprawdzą się owoce, warzywa i o dziwo czekolada, gorzka czekolada.
1: No, czyli
2: No
1: gorzka,
2: to tutaj
1: magnes.
2: jest
0: Jest
2: przyzwolenie na
0: przyzwolenie,
2: odrobinę,
0: no tak.
2: na odrobinę przyjemności.
0: Ale tylko w przypadku kreszczy.
1: Bracie, bo borelioza ma też i coś takiego, swoje fazy, czyli raz jest troszeczkę lepiej, raz gorzej, tak? Można troszeczkę wyciszyć tą chorobę?
2: No więc ona będzie po niego sama się uciszać też, bo ma taką formę uśpienia i jest dlatego bardzo podstępna. I tutaj by taka pierwsza faza, no to najczęściej po kilku, kilkunastu dniach od ukąszenia przez zakażonego kleszcza, kiedy powstaje ten rumień. Druga faza to już w ciągu kilku tygodni, kiedy ta borelia migruje do różnych organów, prawda? Na przykład przemieszcza się zaśladziony do wątroby, na błonku układu nerwowego. I ona wtedy objawia się permanentnym osłabieniem, bólem głowy, sztywnością karku, bólem mięśni, czy wspomniane właśnie bóle kostno-stawowe, takie ogólne rozbicie. I później znowu jest, załóżmy, trochę spokojnie, pojawia się faza trzecia. To tak w granicach 20% chorych, te właśnie objawy neurologiczne, chroniczne nerwobóle już trwają dłużej, to nie są chwilowe, napadowe. Chroniczne trwają dłużej, to już niestety zapalenie mózgu, opon mózgowych, mózgowo-rdzeniowych. Po roku lub dwóch latach dochodzi niekiedy do stanu zapalnego, więc sprawa jest przewlekła i ciągnie się latami.
0: No i bardzo niebezpieczna zarazem.
2: Ale tu nie lekceważymy. Niestety, dlatego to mówię, że na borelioza z uwagi na szczególnie tu niebezpieczne są te choroby mózgu, prawda, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bo niestety to może nawet doprowadzić do śmierci, także nie lekceważymy tego.
1: Bracie, ale takie włączanie ziół, na pewno macie już w tym doświadczenie wieloletnie. Zauważacie, jest duża poprawa, tak? U pacjentów.
2: Oczywiście, dlatego pozwoliłem sobie tu zachęcić do ziółek, bo właśnie. To nie jest taka chwilowa, chwilowy kaprys, prawda? Po prostu, no ja już sam w swojej pracy ponad 20-letni, no od wielu lat mam do czynienia z pacjentami z boreliozą No ale tylko racja, jest potrzebna dłuższe stosowanie. Pomijając tą biotykoterapię, która no, w początkowej fazie jest wysoce skuteczna, natomiast przeoczona borelioza i zastosowanie później, po tygodniach, miesiącach antybiotyków, no nie zawsze daje
0: efekty,
2: więc tu tym bardziej te mieszanki ziołowe stosować. No miałem pacjentkę ze Szwecji, która przez rok czasu parzyła zioła. Oczywiście tam zawsze zachęcam, zalecam krótkie przerwy i dopiero po roku zrobiła te wszystkie badania, takie już naprawdę konkretne, sporo ją to kosztowało, ale wykluczyły boreliozę. Mam nadzieję, że na stałe. Drugim przykładem pacjent z Katowic, no to po 8 miesiącach, po 6, ci pacjenci wracają. Jeżeli parzą regularnie, no widzą poprawę. Ale też zaprzestanie nawet tych ziół, jak się poczujemy lepiej po 3-4 miesiącach, powoduje, że właśnie ta forma uśpienia
1: powraca.
2: Przechodzi w formę aktywną niestety. Choroba jest trudna, dostępna. Tu nic nie jest jednoznaczne i niestety no, niczego nie można wykluczyć. Ciągle jest wiele, mnóstwo badań i szukanie przyczyn, skutków, więc temat nie jest zamknięty i ważne jest przynajmniej, jeżeli możemy zapobiegać, leczyć ziołami, które no z całym szacunkiem oczywiście do antybiotyków, ale no nie są, mają tych działań ubocznych. No wiemy, antybiotyki są konieczne, ale one tną bakterie złe, ale i dobre, prawda?
0: Tak, właśnie.
2: No później znowu to robi się błędne koło, bo spada odporność, a ona jest kluczowa w walce z boreliozą i w ogóle z chorobami systemu odpornościowy i immunologiczny. To jest nasza tarcza antybakteryjna, antywirusowa i ona musi działać z zarzutu. W przeciwnym razie wyleczymy boreliozę, a wykończy nas, no nie wiem, zwykła grypa.
0: Czy pospolity katar, tak. To też wszystko jest bardzo płynne, tak jak brat tutaj nam wspomniał.
2: No dlatego zastrzegam, że to nic do końca nie jest pewne, nic nie jest jednoznaczne. Niestety różne są efekty, różne, wszystkiego się można spodziewać i trzeba mieć tego świadomość, że tu niestety nie jest tak prosto z tą chorobą. I
0: musimy
2: trzeba być
0: Ostrożni, musimy być ostrożni.
2: Być przede wszystkim, zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć.
1: Czyli takim,
2: to jest kluczowe.
1: Bracie Pio, taką puentą dzisiejszej naszej audycji to tak. Przechodzimy ze spaceru, w ogóle wychodząc na spacer, ubieramy się odpowiednio i wracamy, sprawdzamy, czy gdziekolwiek nie ma kleszcza, a też umiejętnie musimy podejść do tego, jak mamy tego kleszcza wyjąć i będziemy, to już jakiś sukces.
0: No i musimy się obserwować, tak. To jest.
2: W zasadzie to jest kluczowe w tej pierwszej fazie, bo tutaj możemy zapobiec. Jak się choroba rozwija, to już tak łatwo niestety nie jest. A zapobiec możemy przez właśnie takie okrywanie ciała optymalne, na ile to możliwe, bo zwykle idziemy, kiedy jest ciepło, jest trudno, żeby się tutaj, prawda, ubierać zamkniętym, żeby człowiek nosa było jeden, ale to jest niestety w przypadku kleszczy no, najlepsza metoda. No i właśnie później zdejmujemy, sprawdzamy, bierzemy prysznic i jesteśmy spokojni.
1: A brat też tak chodzi ubrany do lasu?
0: Oczywiście.
1: Ale przewrotne pytanie.
2: No, ja generalnie no muszę, ponieważ nie miałem wiele razy kleszcza w życiu, wyciągałem sam różnymi metodami, nie zawsze takimi, bo to było dawno. Teraz no, będąc pastorza, to trochę, może mniej. Natomiast mnie kochają komary. Idzie grupka ludzi, wszyscy spokojni, a nade mną komary krążą, aż mlaskają, prosto idzie żarełko, prawda? Więc ja się rzeczy muszę się zabezpieczać, bo inaczej to...
0: Co ja, brata, bardzo dobrze rozumiem, bo ja mam to samo. Jest. Wszyscy tak, idą dookoła i tam komara nie ma, a...
1: Od czegoś to zależy? Od krwi?
2: Tak, to też tam pewnie grupa krwi, też no, zapach potu, tak jak wspomniałem. Coś mam sobie takiego, co przyciąga do mnie.
1: To ja jestem szczęściarą, bo nie mam.
0: Przysmak komarów i kleszczy.
1: Brat Pio i Piotr.
0: Tak. Też na P, obydwaj.
1: Bracie, dziękujemy za wyczerpujący wykład.
0: Tak, dziękujemy za wyczerpujący wykład. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom rozjaśniliśmy trochę temat kleszczy. Nie można się, moi drodzy, bać ich. Warto wychodzić na zewnątrz, warto iść do lasu, na działkę czy gdziekolwiek. Tylko trzeba zastosować oczywiście odpowiednie

0: jakoś tam nie będę
1: Nie
0: się
1: będziemy
0: dopowiadał, ale
1: wchodzili.
0: zetknąłem się tak, że pojawiają się szczepionki, więc oczywiście każdy
1: Musi podać
0: indywidualnie sobie.
1: indywidualnie. No i tego trzymajmy się, drodzy Państwo, ale tak jak brat Pio zauważył, i tu Piotr i ja, ubierajmy się, sprawdzajmy po każdym spacerze. Przed nami okres letni, kiedy często wychodzimy, jesteśmy na zewnątrz, na łonie natury.
2: Nie zamykajmy się w domach, tylko wychodźmy na zewnątrz. Właśnie po to jest lato. Krótkie zresztą w naszym klimacie, więc trzeba skorzystać z tego i nie bać się, bo tak czy
0: Płynie
2: inaczej,
1: spokojnie. A zawsze są
2: tak,
1: bonifratcy.
2: podchodzić trzeba ze
0: Nie
2: spokojem
0: dajmy
2: zawsze.
0: się zwariować, tak.
2: Dokładnie.
0: Bonifratcy, jesteśmy po to, aby wam pomóc, także
1: Tak.
0: zawsze służymy rano.
2: I bardzo się z tego cieszymy. Naszym dzisiejszym gościem był brat Pio z zakonu braci Bonifratrów. Bardzo dziękujemy za rozmowę na temat kleszczy, a ze studia żegnają się z Państwem
1: Bożena.
2: i Piotr, a z Krakowa
0: Brat Pija, wszystkim dobrej i spokojnej nocy. Nie śnijmy o koszmaru po kleszczach.
2: tak jest.
0: Cieszmy się życiem, latem i dobrego, miłego nocy i wypoczynku i czasu.
2: I
0: Z
2: my
0: Panem
2: również
0: Bogiem.
2: życzymy naszym słuchaczom z Panem Bogiem. Słuchacie Radio Kurpa 2. Radio, muzyka, pogoda.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Rozmawiam z dr Moniką Łukasiewicz z Zakładu Hodowli w Drobiu, Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW. Pani Moniko, będziemy mówić o drobiu, o udomowionym ptactwie domowym, do którego zaliczamy m.in. kury, kaczki, perliczki. Ale na początku zacznijmy o tych kurach. Co my właściwie wiemy o kurach?
1: No, myślę, że o kurach wiemy bardzo, bardzo, bardzo wiele już obecnie. Znaczy, generalnie myślę, że na pewno kury możemy podzielić na te, które produkują, czyli między innymi nioski, czyli te ptaki, które dostarczają nam produktów w postaci jaj. Możemy również mówić o kurczętach brojlerach, które dostarczają na rynek polski nie tylko również mięso. No i obecnie jest jeszcze jedna taka trzecia grupa ptaków w postaci kur. To są kury ozdobne, które myślę obecnie bardzo silnie rozwijają się na naszym rynku i też gdzieś zajmują jakąś taką niszę. Myślę, że one częściej będą utrzymywane w gospodarstwach agroturystycznych, ewentualnie w takim chowie przydomowym, jako tak zwany pupil. No i czasami faktycznie w miastach być może pojawią się jako takie zwierzęta towarzyszące, czyli utrzymywane na przykład w mieszkaniu.
0: A co właściwie wiemy o ptakach domowych, właśnie szczególnie tych kurach, z takiego psychologicznego punktu widzenia?
1: Tych informacji na temat takiej psychologii kury może nie ma tak bardzo dużo. Tak jak generalnie tą psychologią, stricte psychologią zajmujemy się nieco mniej. Ale oczywiście takie zachowania psychologiczne, czyli te behawioralne, wynikają często z niestety takiego nieswoistego albo nietypowego dobrostanu dla tych ptaków. One wtedy wykazują te swoje takie nieswoiste zachowania behawioralne i mogą wykazywać te swoje zachowania jakieś inne psychologiczne czy psychiczne. Wynika to między innymi z tego, że kura jest gatunkiem, który bardzo lubi wykazywać zachowania typu na przykład rozpościeranie i trzepotanie skrzydłami, lubi stroszyć pióra, lubi w ogóle czyścić, pielęgnować swoje pióra. Lubi grzebać, dziobać, lubi sobie poruszać się, biegać, tak? I to są takie zachowania, które są dla niej naturalne. Jeśli gdzieś ogranicza się jej jakąś przestrzeń życiową albo ogranicza jedną z tych elementów, no to wtedy stara się jakby odreagować i pokazać, że coś jest nie tak. To może częściej obserwujemy w tych hodowlach amatorskich właśnie, o których wspomniałam na samym początku, ponieważ tam możemy mieć bezpośredni kontakt z bezpośrednim osobnikiem, właściwie dzień w dzień obserwować, co jej się nie podoba, co jej się podoba i ustalać jakby, jak mają wyglądać te warunki utrzymania dla tego osobnika, czy dla tego gatunku konkretnego.
0: Mam wrażenie, że powszechnie panuje takie przekonanie, że kury nie są zbyt mądrymi, inteligentnymi, bystrymi stworzeniami, że na przykład psy są mądrzejsze, czy też krowy, czy świnie znane ze swojej inteligencji. I jak to się odnosi do kur? Czy pani zdaniem rzeczywiście kury są takie niemądre, jak się o nich myśli?
1: Znaczy, myślę, że się nie jestem w stanie z tym zgodzić, ponieważ robimy również różnego rodzaju obserwacje. Dotyczą może one, chociaż dotyczą też brojlerów, ale zdarza się, że czasami te brojlery gdzieś tam staramy się nauczyć kilku elementów i sztuczek i w bardzo szybki sposób przyjmują wszystkie nasze prośby. Natomiast też na tej grupie kur ozdobnych robimy czasami różnego rodzaju obserwacje i z tych obserwacji wynika, że kura wcale nie jest taka głupia. Oczywiście ona bardzo często będzie robiła to, co my chcemy od niej za jakąś nagrodę, ale zresztą pies, kot czy wiele innych zwierząt tresowanych też wykonuje swoje sztuczki czy te takie zachowania nieco inne na skutek właśnie jakiejś nagrody. Czyli zrobisz coś tak, jak my chcemy, to dostaniesz tą nagrodę, którą bardzo lubisz. I kura oczywiście też to potrafi zrobić. Potrafi, jeśli zrobimy jej rządek kolorowych kubeczków, pod kubeczkiem będzie właśnie ta określona nagroda, będzie stukała w określony kolor kubeczka za każdym razem. Jak raz się tego nauczy, tak będzie pamiętała to do końca życia. Potrafi rozróżniać kształty, w związku z tym będzie wybierała kształty, które my jej narzucimy, zrobi slalomy, będzie, nie wiem, przeskakiwać przez jakieś określone przedmioty, no i tysiąc jeszcze innych elementów, które będzie potrafiła zrobić. Oczywiście zawsze będzie reagowała na ten bodziec związany z tą nagrodą. Kury bardzo reagują na osobę, na ten kontakt człowieka, na głos, w związku z powyższym, kiedy wchodzimy do takiego kurnika, niezależnie czy to będzie duży, czy nieco mniejszy, to takie odzywanie się jest bardzo wskazane. Zresztą to odzywanie jest wskazane u wielu innych gatunków zwierząt. Tak, jakby ten kontakt taki werbalny, dźwiękowy jest wskazany jak najbardziej u kur.
0: Co w ogóle oznacza wyrażenie dobrostan, dobrostan drobiu?
1: Dobrostan to stan, w którym organizm potrafi uporać się z trudnościami znajdującymi czy występującymi w środowisku ich bytowania. Generalnie literatura mówi o tym, że aby zabezpieczyć taki bardzo wysoki dobrostan u zwierząt czy u ptaków, należy stworzyć im warunki, które pozwolą albo umożliwią realizację tych tak zwanych pięciu wolności. Tak? One występują u wszystkich gatunków zwierząt, zresztą zapewne u ludzi powinny występować również, czyli wolność między innymi od, no w przypadku ptaków na pierwszym miejscu myślę pragnienia i głodu, bo tutaj woda ma największe znaczenie a propos kury, wolności od bólu, cierpienia, schorzeń, wolności od dyskomfortu, wolności od stresu, strachu, no i oczywiście wolności do wyrażania tych swoich takich naturalnych zachowań. Typu właśnie to trzepotanie, rozpościeranie skrzydeł, czy możliwości grzebania, możliwości dziobania, możliwości wykonywania chociażby takich kąpieli piaskowych, czy słonecznych. Wszystko oczywiście zależy od systemu utrzymania tych zwierząt, tak? Ale generalnie...
0: Pani zdaniem w warunkach polskich, czy kury polskie mają spełniony ten dobrostan właśnie?
1: Myślę, że tak. Myślę, że w dużej mierze tak. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że zawsze pojawią się jakieś możliwości nadużycia. Generalnie to nadużycie dotyczy ludzi, więc to robią ludzie, a nie zwierzęta. I nadużycia były, są i myślę będą. Natomiast generalnie, jeśli popatrzymy na taki całokształt, myślę, że jak najbardziej. Oczywiście wszystko też zależy od samego systemu produkcji, od tego, w jaki sposób będziemy chcieli pozyskiwać ten produkt, ile go będziemy chcieli pozyskiwać, tak? Bo to też ma ogromne znaczenie i odzwierciedlenie też w samych warunkach utrzymania i pozyskiwaniu tych produktów. Ale generalnie, jeśli popatrzymy na ten system utrzymania na polskiej wsi, to myślę, że w dużej mierze bardzo się to zmienia, że na przestrzeni lat te pomieszczenia dla tych ptaków ulegają ulepszaniu i modernizacji i te ptaki mają się, myślę, coraz lepiej. Zresztą mam kontakt z ludźmi, którzy utrzymują może bardziej ptaki ozdobne i te kury ozdobne i nasze polskie kurniki, myślę, często wyglądają zdecydowanie lepiej jak u naszych sąsiadów, chociażby Niemców, do których też jeżdżę i ich kurniczki, no nie umniejszając, często wyglądają jak taka już naprawdę rozpadająca się stodółka. Nasze z racji też tego, że jakby dopiero zaczynamy się interesować tą hodowlą, dopiero zaczynamy to wszystko przygotować, to jest młode i raczkujące, w związku z powyższym te pomieszczenia wyglądają nieco inaczej. Ale jeśli popatrzymy na te kury utrzymywane od tak, żeby od nich pozyskać jaja, myślę, że to nie jest jakiś element odbiegający.
0: Ta ostatnia wolność to też wolność do wyrażania swoich takich naturalnych potrzeb i zachowań. Ale czy możemy powiedzieć o dobrostanie zwierząt właśnie w fermach, gdzie na przykład kury nie mogą wychowywać swoich młodych?
1: Myśli Pani o tych systemach klatkowych? No tak, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że ta kura no tak niejako została zaprogramowana do tego, aby tworzyć nam codziennie i dostarczać codziennie jajo, tak? Jakby ten instynkt wodzenia i wysiadywania piskląt i wodzenia piskląt został zminimalizowany, właściwie zlikwidowany z racji tego, żeby pozyskiwać te jaja i mieć jak najmniejsze straty. I te ptaki jakby od samego początku było powiedziane, że nie będą wodziły piskląt, tak? I nie będą dostarczały nam tego wrażenia wzrokowego dla ludzi. Myślę bardziej, bo jakby jej tam to w życiu nie jest niezbędne. Jakby utrzymywanie ptaków w systemie klatkowym nie jest niczym odbiegającym od takiego utrzymywania innego, ponieważ wszystko, co jakby jej do życia potrzebne, ma zapewnione. I to, co powiedziałam na samym początku a propos tych pięciu wolności, myślę, że jak najbardziej ma zapewnione. Nie wiem, można nawet zastanawiać się nad tym, czasami tak paradoksalnie rozmawiamy, kiedy mówimy o tym, że te, które biegają na podwórku, to są tak zwane szczęśliwe kury. No i pozyskujemy jaja od szczęśliwych kur. Tylko jakby trzeba na to patrzeć tak bardziej, myślę szerzej. To wypuszczanie kury na wolny wybieg powoduje, że ta kura ma większą możliwość do wyrażania chociażby strachu i jakiejś obawy i stresu, chociażby przed drapieżnikami, tymi naziemnymi, przed drapieżnikami tymi patrzącymi z góry, tak, czy nadlatującymi z góry. Te ptaki najczęściej też nie wysiadują jaj i nie wodzą piskląt. Myślę o systemie wolnowybiegowym. Przecież tam mamy identycznie ten sam materiał genetyczny, jeśli chodzi o kurę, jak w systemie klatkowym. Znaczy, ja rozumiem, że ludzie za każdym razem starają się w jakiś sposób uczłowieczać tego ptaka, tak? Starają się ingerować w to, żeby jakby tej kurze było dobrze, tylko ta kura nie jest w stanie nam powiedzieć, czy jej jest dobrze. Jakby takim miernikiem tego, czy kurze jest dobrze, czy nie, w moim przekonaniu jest to, czy kura się niesie, czy nie. Jeśli kura w systemie klatkowym znosi codziennie jajo, to znaczy, że ma zapewnione to minimum co najmniej, które powoduje, że ona jest w stanie znieść to jajo. Zapewniam, że gdyby kura była chora albo nieszczęśliwa, nie znosiłaby tych jaj, tak? To jest taki jakby odwzorowanie tego, że wszystko jest w porządku z jej organizmem.
0: Mhm. Czyli możemy tak ogólnie stwierdzić, że właściwie nie ma zbyt wielkiego znaczenia, czy kura żyje na wybiegu, czy w klatce. W sensie dla niej nie ma to znaczenia.
1: Myślę, że na pewno można by było się trochę z tym zgodzić. No, na pewno chcielibyśmy my ludzie, tak? Bo to my patrzymy na to trochę inaczej, że chcielibyśmy, żeby ona pobiegała. Ale gdybyśmy dzisiaj wyjęli tą kurę z tej klatki i wystawili ją na zieloną trawę, to ta kura nie wiedziałaby, do czego służy ta zielona trawa i co z tą trawą zrobić. I dla niej byłby to większy stres niż to, że ona dzisiaj siedzi sobie w tej klatce, ma określoną przestrzeń, ma określoną ilość tych swoich towarzyszek na swojej przestrzeni. To tylko od nas w tym momencie zależy, czy stosujemy wszystkie te ulepszenia, które zostały ustalone, czy też nie. Czyli czy nadużywamy, czy też nie. Jeśli nie nadużywamy, to znaczy, że ta kura, jeśli znosi te jaja, to nie jest jej tam wcale tak źle. Ma zapewnioną temperaturę, ma zapewnioną paszę, odpowiednio zbilansowaną, pozwalającą na stworzenie takiego pełnowartościowego jaja. Ma to grzebalisko, tak? Czyli ma też ten element, gdzie może sobie ścierać pazury, może ścierać dziób. Ma to kąpielisko, w którym może wykazywać te odruchy przypominające te kąpiele piaskowe. Tak? Poza tym ma ten piasek, który też pozwala jej na prawidłowe funkcjonowanie jej układu pokarmowego i prawidłowe ścieranie tej karmy, którą pobiera w tym żołądku mięśniowym, przy czym trzeba pamiętać, że mieszanka pełnoporcjowa, którą one otrzymują, ona jest rozdrobniona celem ułatwienia jej nawet tego trawienia. Ma zapewnioną wodę i ma zapewnione światło. Nie ma tych elementów powodujących stres, czyli nie ma tych elementów w postaci drapieżników. Pomieszczenia, w których te ptaki przebywają, najczęściej są pomieszczeniami stosunkowo cichymi. Jakby ptaki reagują bardzo na hałas, nie lubią tego hałasu, tak? To jest taki element, który bardzo je denerwuje. Takie ptaki, które sobie biegają na przestrzeni otwartej, mają ten kontakt, tak? Ptaki, które są utrzymywane w przestrzeniach zamkniętych, nie mają też kontaktu z obcym ptactwem, które mogłoby ewentualnie dostarczyć no, jakichś mikroorganizmów tych patogennych, których byśmy nie chcieli. No, te na wybiegu mają dostęp do różnego rodzaju elementów znajdujących się na podłożu i w samym podłożu. My nigdy nie wiemy, co tam jest. Czy wylał się jakiś olej z jakiegoś silnika i ta kura sobie tam grzebie, czy wejdzie na jakąś kopę czegoś, nie wiem, i sobie będzie tam grzeba. Owszem, my się cieszymy i nam się wydaje, że ona tam jest szczęśliwa i że tam się jakby sprawdza ta kura, tak? Ale ona sama jest w tym momencie zagrożona albo może być zagrożona przez drapieżniki, przez to, co wygrzebuje z ziemi, czyli różnego rodzaju pasożyty i tym podobne, plus te dioksyny, które mogą gdzieś tam się a propos tych wylanej benzyny i innych elementów znajdować. No, może te, które też biegają, mają dostęp do stałej zielonki, tak, do świeżej. To jest super dla ptaków, bo jest to taki element, który ptaki bardzo lubią, kury bardzo lubią. Na pewno bardziej by lubiły ptaki biegające, życzać sobie kąpieli takich słonecznych. Ta w klatce tego nie ma, tak? Ona może mieć tylko tą kąpiel piaskową, ta co jest na zewnątrz może mieć kąpiel piaskową, dodatkowo jeszcze może skorzystać z deszczu, który gdzieś się tam pojawi, tak? Ale jakby trzeba na to patrzeć szerzej. I ta ma zagrożenia, I ta nie ma idealnie, tak? Nie ma takiego miejsca idealnego, gdzie zwierzęta, myślę w tym wypadku kura, miałaby zapewnione wszystko i jeszcze dodatkowo nas ludzi zadowoliła w postaci tych jaj, odpowiedniej jej ilości, tak? Bo to na to się przekłada. I w postaci, jeśli chodzi o kurczęta, brojlery, ma się to bardzo podobnie. Myślę o tych kurczętach brojlerach, które są zamknięte, tak, na halach i tam mają określony termin wzrostu, czyli te 42 bądź 35 dni i ten czas, w jakim mają uzyskać ten standard masy ciała. I te ptaki, które wybiegają, bo są również na rynku dostępne, jest dostępne mięso czy tuszki kurcząt wolnowybiegowych, one są utrzymywane nieco dłużej, ponieważ raz, że i temperatura wpływa na to, i oświetlenie, te bodźce świetlne wpływają na to, że one jednak rosną nieco krócej. Poza tym są to zupełnie inne materiały genetyczne, tak zwane wolno rosnące. I oczywiście fajnie, że my ludzie mamy wybór, tylko te ptaki wolno rosnące kosztują zdecydowanie więcej. I jakoś konsument polski nie jest jeszcze na chwilę obecną na tyle przygotowany i przystosowany, żeby płacić trzykrotnie więcej za taką tuszkę w porównaniu do tego mięsa pochodzącego od kurcząt brojlerów. Zwracając jeszcze uwagę na to, że jeśli chodzi o skład taki fizykochemiczny mięśni i tych, za bardzo się nie różni.
0: A mówiąc o takich gospodarstwach wiejskich, jeszcze one gdzieniegdzie takie występują, gdzie ktoś ma 15 czy 20 kur. Właściwie jak o takie stadka należy dbać na wsi? W takich warunkach niefermowych, że tak powiem.
1: No oczywiście trzeba mieć pierwszy i podstawowy warunek, to
0: kurnik.
1: Trzeba mieć ten kurnik. Kurnik, jego wyposażeniem takim podstawowym oczywiście powinno być odpowiednie oświetlenie. Przede wszystkim powinna się pojawić tam wentylacja, obojętnie jaka, czy wymuszana, czy nie, ale wentylacja jest tym elementem bardzo ważnym w kurniku.
0: Otwarte okno wystarczy?
1: Tak, tylko trzeba pamiętać, że przyjdzie okres zimowy i otwarte okno nie jest zbyt wskazane, ponieważ no oczywiście wszystko zależy od tego, czy chcemy, żeby nasze kury się niosły zimą, czy nie, bo generalnie w okresie zimowym takie kury na wsiach, no myślę, raczej się nie niosą z racji właśnie niskiej temperatury. Bo jednym z bodźców do tego, aby kura zechciała wyprodukować to jajo, stworzyć to jajo dla nas ludzi, jest też bodziec związany z temperaturą, tak? Czyli jeśli mamy na zewnątrz minus 30, to oczywiście automatycznie następuje zahamowanie produkcji jaj. I nawet gdybyśmy podawali paszę bardzo mocno zbilansowaną w kierunku tworzenia tych jaj, to tak czy inaczej ona zaprzestanie nieśności. Wentylacja jest bardzo niezbędna z racji tego, że wiele jednostek chorobowych powstaje na skutek nieprawidłowej wentylacji. Tutaj na przykład mykoplazmoza, która się uaktywnia właśnie w niesprzyjających, a dla niej sprzyjających warunkach. No i oczywiście dziesiątkuje potem to nasze małe statko, więc od samego początku powinniśmy założyć, że to pomieszczenie musi być funkcjonalne dla tych ptaków, czyli musi być wentylacja, fajnie, żeby było okno, tak, czyli żeby miały dostęp do tego światła dziennego, przy czym okres zimowy to znowu raczej smutek, czyli wtedy musimy mieć sztuczne oświetlenie. Na pewno w wyposażeniu tego kurnika musimy mieć poidło, musimy mieć karmidło, musimy mieć gniazdo, ponieważ kura musi mieć to miejsce, żeby mogła, że tak powiem, bez stresu znieść to jajo, tak? Czyli to jest jeden z elementów wyposażenia zarówno klatkowego, jak i wolnowybiegowego i właśnie w gospodarstwach agroturystycznych, czy w jakichkolwiek innych gospodarstwach. W wyposażeniu to gniazdo się powinno znaleźć. No, jeśli chodzi o takie kurki biegające po podwórku, jeśli one takiego gniazda nie będą miały w swoim kurniku, oczywiście znajdą sobie inne miejsce. Często będzie to miejsce, które nam ludziom się nie będzie podobało, bo na przykład wykopią dołek gdzieś pod jakąś tują i sobie tam przykucną i będą znosiły jaja, a w końcu w pewnym momencie samica usiądzie i wyprowadzi pisklęta. Albo te jajo będzie podkradane przez jakiegoś drapieżnika, no i ona będzie ciągle niosła, ale my ludzie nie będziemy mieli tego jaja. Więc tych sytuacji może być kilka. Wyposażenie na pewno musi być ściółka odpowiedniej grubości, to też jest dostosowane do okresu utrzymania, czyli czy jest to zima, czy nie. Latem może być to wysypywany piasek, żeby miała dodatkowo możliwość tam sobie grzebania, nawet gdyby była na wieczór zamykana albo przy niesprzyjającej pogodzie. No a w okresie zimy dobrze, żeby to była jednak grubsza ściółka, która będzie izolowała od podłoża, a czasami będzie pozwalała nawet gdzieś tam tym kurom się zakopać. W takich kurnikach gdzieś na wsiach raczej nie mamy ogrzewania. W związku z powyższym to otwarte okno jest takim elementem raczej przeszkadzającym, czyli wtedy najczęściej jest to stosowana jakaś wentylacja wymuszona albo uchylane okienko bądź jakaś taka listwa górna, która pozwala na wymianę tego powietrza bądź otwieranie chociażby na godzinę drzwi, tak, i wywietrzenie kurniczka, i wtedy kury sobie z powrotem biegają do środka. Myślę, że to taki element, no i oczywiście tą podstawą utrzymania tych kur jest oczywiście odpowiednie żywienie, ale ono najczęściej jest uwarunkowane samą gospodynią, czyli jeśli w gospodarstwie jest tam powiedzmy te 15-20 kurek, to myślę, że to gospodarstwo samo jest w stanie zabezpieczyć tej kurze to, co powinna dostać.
0: A jeżeli chodzi o wybieg dla tych kur?
1: No oczywiście wybieg tak, no on, zamknęłam się troszeczkę w okresie zimowym, oczywiście wybieg jest dla tych ptaków no bardzo wskazany, tak. Te ptaki, które utrzymywane są w takich gospodarstwach, one generalnie znają przestrzeń, więc wybierają sobie te tereny, które preferują, czyli znowu raczej wybierają te tereny spokojniejsze, nie tutaj, gdzie na co dzień coś się dzieje, gdzie, nie wiem, piłuje się coś, gdzie cały czas jest jakiś wielki huk i to im bardzo przeszkadza. Kury są raczej takimi indywidualistkami, jeśli mamy ich tam 15 czy 20, tak jak Pani powiedziała, najczęściej będą trzymały się jakimś statkiem i będą gdzieś sobie się oddalały, żeby jakby utrzymywać tą hierarchię w swojej grupie i raczej nie pozwalają na to, żeby ktoś im tam przeszkadzał i wybierają przestrzenie spokojniejsze. Ten wybieg fajnie, żeby był obsiany, to znaczy, żeby był zielony, żeby miały możliwość sobie tam pogrzebania i pobierania tej zielonki naturalnej i tych barwników, które będą wpływały potem na wybarwienie tego żółtka, czyli głównie to będą jakieś karotenoidy. Oczywiście takie gospodynie często podają właśnie marchew jako ten element uzupełniający i wybarwiający również żółtko tych jaj. Co jeszcze może być w takim wyposażeniu? No na pewno przydałaby się a propos tego kurnika jeszcze grzęda, bo to jest taki element, który kura bardzo lubi. W przypadku kur ozdobnych i tych, które często utrzymywane są w gospodarstwach agroturystycznych, czy nawet na wsiach się pojawia coraz częściej jakichś takich wynaturzonych, a to z czubkiem, a to z jakimiś opierzonymi skokami, to te ptaki też mają swoje określone wymagania. Na przykład ptaki, które posiadają opierzone skoki, a te pojawiają się dość często na wsiach obecnie, to ptaki, które bardzo nie lubią albo nie powinny, bo może lubić to one i bardziej lubią, ale nie powinny z punktu widzenia ich takiego zdrowotnego i potem ewentualnie przysparzania im jakiegokolwiek bólu, to jest wilgotne podłoże i wilgotna ściółka. Czyli jeśli na podwórku tworzą się kałuże i te ptaki znajdują się na przykład na zamkniętej przestrzeni, na przykład na tym wybiegu, na którym znajdują się te kałuże i one tam cały czas w tym brodzą, te pióra są ciągle mokre, nie mają jeszcze grzędy albo jakaś ta grzęda jest taka mniej typowa. Ptaki wiadomo, że jak siedzą nawet na tej grzędzie, że przykucają, to cały czas chowają swoje skoki i to powoduje taką poduszkę powietrzną, która ogrzewa ich skoki i takie mokre i cały czas mokre i ogrzane skoki to niesamowicie sprzyjające warunki do namnażania się chociażby świerzba. To jest element, który bardzo trudno potem leczyć, raczej się go zalecza, jest to taka długa praca, więc dobrze też dbać o to, żeby jednak ten wybieg był raczej suchy. I oczywiście wybieramy, dobieramy i dopasowujemy kury do naszych możliwości tego kurnika. Czyli nie może być tak, że mamy kurniczek jak budę dla psa, a do tego kurniczka wkładamy kurę, no chociażby z tej grupy ozdobnych są tak zwane olbrzymie kury, typu chociażby brahma albo kochiny, które ważą nawet 10 kg, wzrostu osiągają około 80 cm, no i to może być problem utrzymywania jej przez całe życie w takiej budzie. Stąd też ważne jest, żeby dostosować wielkość tego kurnika do ptaków, albo ptaki do wielkości kurnika, wszystko zależy co mamy. Bo takim jeszcze właśnie elementem uzupełniającym tego kurnika może być to okienko wlotowe, czyli na przykład zimą, kiedy nie chcemy otwierać w zupełności drzwi i mocno wietrzyć tam w środku, to możemy uchylać im takie okienko wlotowe, one będą mogły wychodzić i wychodzić, wchodzić i wychodzić, kiedy będą tylko chciały i to też jest taki element ich ewentualnie wyboru, tak, chcą czy nie chcą.
0: Czy inne zwierzęta domowe, w sensie ptaki domowe, jak kaczki czy perliczki, tak, czy możemy powiedzieć, że to są zupełnie różne gatunki, bardzo różnią się od tych kur, o których rozmawiałyśmy?
1: Myślę, że tak. Jednym z tych, o których Pani przed chwilą wspomniała, czyli perlice, są zupełnie indywidualistkami. One są raczej ptakiem stadnym, bardzo krzykliwym, stąd coraz chyba rzadziej spotykane są również w takich gospodarstwach wiejskich, gdzieś na wsi. Mhm. To wynika z tego, że są bardzo krzykliwe, najczęściej z tego, że są bardzo krzykliwe, chociaż dostarczają bardzo wartościowego materiału w postaci zarówno jaj, jak i ewentualnie mięsa, tak? Mhm. Ale gdzieś, znaczy to też wynika z tego, że nie są w stanie wyprodukować tych jaj tyle jak kura, czyli ta opłacalność jest nieco niższa, stąd nie posiadamy aż takiej dużej populacji tych ptaków w naszym kraju, jest to jakaś tam jednak nisza. No i podobnie ma się to, chociaż gęsi obecnie, czy kaczek, to może w gospodarstwach takich na wsiach spotykamy coraz więcej, szczególnie tych kaczek piżmowych, czy Pekin. One charakteryzują się bardzo dobrej jakości mięsem, więc faktycznie pojawia się tego coraz więcej. No a gęsi to taki obecnie nowy rynek i następuje ogromna promocja na mięso gęsie w naszym kraju również, chociaż na chwilę obecną większość tego mięsa i ten produkt trafia jednak do krajów zachodnich, jednak idzie na zachód. Kaczka czy gęs jest ptakiem jednak związanym silniej ze środowiskiem wodnym, no i to wymaga nieco innych przestrzeni, nieco innego żywienia. No można powiedzieć, że w tych gospodarstwach na wsiach to kaczka i gęś jest tym ptakiem, który nieco bardziej brudzi, a obserwujemy też ten trend taki wiejski, kiedy coraz częściej te ogródki na wsiach są coraz bardziej wygładzone, kiedy pojawiają się trawniczki. No i nie chcemy, żeby tam, jakby gospodarze nie bardzo chcą, żeby tam po tych trawnikach i przy tych klompach z roślinami coś grzebało, wydziobywało i jeszcze dodatkowo się załatwiało. No niestety kaczka i gęs jest tym ptakiem związanym silnie z tym środowiskiem wodnym, no i nieco bardziej brudzi. W związku z powyższym ich spotykamy nieco mniej. Natomiast jeśli mamy dostęp i gdzieś w pobliżu naszego gospodarstwa znajduje się staw, jest to super element uatrakcyjniający. Bardzo często w takich gospodarstwach pojawiają się w połączeniu z tymi kaczkami, takimi, które możemy ewentualnie później skonsumować na obiad. Pojawiają się też te ozdobne typu mandarynki, karolinki czy różnego rodzaju gęsi, tak zwane, no możemy je nazywać dzikimi w tym wypadku, bo gęsi bernikle, czy kazarki, czy mnóstwo innych, no to raczej nie są ptaki przeznaczone do konsumpcji, raczej do tego, żeby urozmaicić i uatrakcyjnić nasze okolice naszego podwórka.
0: Rozumiem, że dobrostan tych kaczek, perliczek, gęsi jest trochę inny, więc pewnie na temat tych zwierząt być może porozmawiamy innym razem.
1: Troszeczkę się na pewno różni.
0: Dziękuję serdecznie za tę miłą rozmowę.
1: Ja również bardzo ślicznie dziękuję.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.